0: doszła do finału wielkoszlemowego turnieju French Open, jednak w ostatnim meczu przegrała z Rosjanką Mirą Andrijewą. Zawodniczka podkreśla, że tak dobry wynik to efekt wielu lat ciężkiej pracy.
1: Przez 18 lat gram już w tenisa i ciężko pracuję i daję z siebie wszystko każdego dnia, żeby być lepszą tenisistką, więc myślę, że moment był doskonały na to, żeby to wszystko się fajnie złożyło w całość.
0: Polska tenisistka pojechała do Paryża na French Open jako 114. zawodniczka rankingu WTA. Po dojściu do finału w wielkoszlemowym turnieju awansowała na 21. miejsce. Kolejne informacje w TOK FM o 3:00. Dziś najwięcej rozpogodzeń na krańcach wschodnich, a w pozostałej części kraju przewaga chmur. Do tego postępujące z zachodu przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Najmocniejsze opady w ciągu dnia w rejonie Śląska, ziemi świętokrzyskiej i południa Podkarpacia oraz południa Małopolski. Na termometrach od 20 stopni na zachodzie do 28 w centrum i 30 na wschodzie kraju.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
3: Maciej Głogowski, dzień dobry. Jeszcze powinienem powiedzieć, że jest 9:43, a gościem magazynu EKG jest pan dr Bogusław Grabowski, między innymi w przeszłości członek Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Nie tylko o polityce pieniężnej będziemy dziś mówić, choć ta jest bardzo interesująca. Z satysfakcją obserwuję pan tę dyskusję, albo inaczej podsumowanie już podpisanych umów o program SAFE?
4: Tak, oczywiście. Pamiętajmy, że mamy na razie etap papierologii.
3: Ale bez niej nie będzie.
4: Nie ma kolejnych dalszych działań. Mało tego, tu były bardzo ścisłe terminy, bo do końca maja mogliśmy złożyć zamówienia u polskich producentów.
3: I wielka polityka oprócz tych
4: tak
3: terminów.
4: Tak jest, a już teraz następne zamówienia będą musiały być w porozumieniu z innymi producentami z innych krajów. One były przygotowywane, bo przecież program SAFE był przygotowywany w długim okresie czasu. I w ostatnich dniach przecież ponad prawie 70-68 chyba umów na ponad 120 miliardów złotych zostały podpisane.
3: Zdaje się 62 na 120.
4: A, ono miliard. Właśnie. No i teraz będziemy czekali na to, co najważniejsze, na implementację, na wykonanie, na rozbudowę zdolności wytwórczych.
3: Pamiętam takie dyskusje w czasach, tutaj prowadziliśmy je w magazynie EKG, w czasach, gdy Putin nie prowadził ani tej wojny, którą prowadzi w Europie przeciwko Ukrainie, i w czasach, kiedy wydawało się, że okres pozimnowojenny w takim wydaniu, jak na przełomie lat 90. i 2000, stąd właśnie pamiętam tę dyskusję, będzie długo trwał. I wówczas wy, ekonomiści, nie mówię, że pan konkretnie, ale różni goście mówili, no tak, z tymi wydatkami na armię oczywiście w tym miejscu w Europie trzeba mieć te 1,95, to wtedy najsłynniejsze było, czy te 2% na armię, ale nie przesadzajmy z tym, że wydatki na zbrojenia są kołem zamachowym gospodarki, bo na pewno nie polskiej, ponieważ my nic nie robimy, wszystko musimy kupić. I ja rozumiem, że teraz dzięki programowi SAFE to się może zmienić. Że nasza gospodarka też zyska na tym, że potężne pieniądze będą wydawane na zbrojenia.
4: Po pierwsze, kołem zamachowym sektor zbrojeniowy jest dla krajów, które można na palcach policzyć. W większości krajów to jest import. No i pamiętajmy, że życzymy sobie, żeby i u nas, tak jak w większości krajów, te pieniądze były zmarnowane. Czyli żeby nie doszło do wojny, żebyśmy nie musieli tego uzbrojenia wykonywać, chociaż nigdy nie zmierzymy, na ile one były gwarancją, że ta wojna nie wybuchła. Siła odstraszania na tym polega i broń, rola broni atomowej stąd. Oczywiście do tej pory głównie importowaliśmy broń, no i trzeba sobie szczerze powiedzieć, ten SAFE będzie w ogromnym stopniu również importem. Dlatego, że my nie mamy zdolności technologicznych i produkcyjnych do najnowszego rodzaju broni. Na przykład.
3: Ale jeśli już coś importujemy, by składać, montować w polskich zakładach, czyli mamy tu pracę, tu jakieś podwykonawstwo, to też wpływa na gospodarkę?
4: Tak,
3: czy nie?
4: Najpierw pierwsza rzecz.
3: Sektor motoryzacyjny tak samo u nas działa.
4: Te wydatki najpierw dadzą tak zwany efekt popytowy. To znaczy, załóżmy dla równego rachunku, w ciągu 5 lat do tych zakładów zbrojeniowych, do polskiej gospodarki wpłynie 200 miliardów. I teraz tak, z tych 200 miliardów, tak mniej więcej około 1/4, co najmniej między 20 a 30% wypłynie prawie że następnego dnia do różnych producentów podzespołów, komponentów. Polska nie produkuje silników wysokoprężnych dla celów militarnych. Nie mamy tak doskonałej elektroniki, systemów radiolokacyjnych, armatek szybkostrzelnych. To wszystko będzie importowane. Do Jelczy. Jelcz jest najbardziej na tym podwoziu, na tym samochodzie ma być dużo elementów uzbrojenia przewożonych. Tam z 50% wartości jego produkcji. Dlaczego mówię, że około? To jest bardzo trudno powiedzieć, bo my nie znamy cen, bo one mają charakter poufny. Umowy zbrojeniowe zakupów są, przecież mają charakter ściśle poufny. Ale tam będzie około 50% importu. Polska będzie tylko rama i kabina.
3: Reszta no ale to będzie... jeden przykład. A mi chodzi o taką masę.
4: Ale inne będą. No i teraz tak. Z tych 100 miliardów najprawdopodobniej zostanie i będzie multiplikowało się w polskiej gospodarce, powiedzmy sobie, z tam 60 do 70%.
3: To nie mało.
4: Bardzo dużo. I teraz tak, to będzie efekt popytowy. To znaczy, czy to jest mało, czy dużo, to jest całkiem nieźle, ale biorąc pod uwagę, że na same inwestycje w tym roku wydamy 700 miliardów złotych, to jak średniorocznie te 200 podzielić na 5 przyjdzie 40 więcej, to nie jest to dużo. Ale ten efekt popytowy na pewno będzie. To będzie parę dziesiątych procenta PKB, nie więcej. Natomiast to, co jest ważne, to jest ważne, czy wystąpi później efekt podażowy.
3: Czyli?
4: Żebyśmy rozbudowali nasze zdolności wytwórcze nie tylko do wykonania tego kontraktu, ale żebyśmy później, po pierwsze, najpierw może na licencji, na kooperacji, zaczęli produkować te elementy, te części składowe do produkcji zbrojeniowej, której do tej pory musieliśmy sprowadzać i teraz będziemy sprowadzali, czy to do Rosomaka, czy to do Borsuka, czy do
3: każdego innego wytworu, który jest nam potrzebny.
4: Każdego wytworu, tak. Więc, a to jest duża szansa, no bo jeżeli ten import będzie duży, to mamy podstawy do tego, żeby wystąpić. No już mamy umowę o serwisowanie silników do czołgów amerykańskich, prawda? One mają silniki rakietowe. Więc później będzie może do produkcji specjalistycznego paliwa i do innych części, samoserwisowanie. On podnosi poziom technologiczny polskich zakładów zbrojeniowych. Mamy szansę na to, żeby wejść w ciągi kooperacyjne do tych największych producentów i sami też produkować niektóre elementy na eksport. Czy ten efekt podażowy wystąpi? To się dopiero okaże. Na pewno podniesie się poziom wiedzy technologicznej. Coraz więcej ludzi, pan mówi, że pracuje, oni będą mieli płace, będą wydawali w tych lokalizacjach, na przykład w Stalowej Woli, gdzie tam pójdą ogromne pieniądze, to przecież nawet właściciele straganów i sklepów na tym skorzystają, prawda? Więc to będzie miało taki multiplikacyjny...
3: Taki właściciel, w jaki sposób? To jest dobre miejsce, żeby tak...
4: No bo większe zatrudnienie, większe płace, to większa siła nabywcza w tym terenie. Pewnie dość dużo ludzi przyjedzie, ale będą na przykład uczelnie wyższe mogły zatrudnić więcej studentów, bo studenci widząc, że w jakimś miejscu w sektorze zbrojeniowym elektronika, radiolokacja, inżynieria materiałowa, jest więcej dobrze płatnych miejsc pracy, to może jednemu absolwentowi liceum zaświta w głowie, a to ja sobie pójdę na przykład na inżynierię materiałową, na politechnikę, czy na jakiś tam uniwersytet. Więc na pewno na tym skorzystamy, żebyśmy nie przesadzali o skali. Jeżeli chodzi o skalę, na pewno to nie będziemy producentem uzbrojenia na miarę Niemiec, Francji czy Stanów Zjednoczonych. Nasz sektor jest słaby, dopiero ma szansę się rozbudować, czyli na pewno będziemy mieli efekt popytowy tych wydatków safe. Znaczna część pójdzie oczywiście na import. Ten import musi być dobrze skonsumowany, żebyśmy mogli rozbudować nasze... Ale ja podam przykład.
3: Pan zachowuje ostrożność, ale i tak już powiedzieliśmy bardzo dużo. No nikt się nie spodziewał, że nagle zostaniemy gigantem, ale chociażby to, że wydajemy tych pieniędzy tak dużo, tu kredytujemy ten program z drugiej strony... No jeśli oprócz wzmocnienia naszych zdolności odstraszania i obronnych powoli będzie się to też przekładało na realną gospodarkę, wpływy ludności i tak dalej, no to są dobre efekty.
4: Ależ oczywiście, że dobre. No ja pomijam, że pamiętajmy cały czas, że mówimy o gospodarce, ale one są przecież znakomite dla zdolności obronnych Polski. Ja podam przykład. Taka huta stalowa Wola ma jedną tak zwaną obrabiarkę ramową. To jest coś takiego, że się montuje. Jedna obrabiarka, to jest oczywiście importowana rzecz. Ona jest importowana i sprowadzana w co najmniej 10 albo więcej tirach. To jest potężne urządzenie. Ona obrabia tą wieżyczkę do kraba. I proszę sobie wyobrazić, żeby wykonać to zamówienie, które właśnie Huta Stalowa Wola podpisała, musi mieć tych obrabiarek dodatkowo 2 czy 3. Ona to kupi, ale będzie miała teraz kontrakt długoterminowy i zdolności do zwiększania produkcji, do eksportu tego kraba. On się bardzo dobrze sprawdzał i się cały czas się sprawdza na froncie ukraińskim. W związku z powyższym spadną koszty, wzrośnie zdolność technologiczna i produkcyjna Huty Stalowa Wola, a też eksportowa. Na ile się to sprawdzi, to dopiero zobaczymy.
3: Ale się pan wpisał w dyskusję polityczną tym wywodem ekonomicznym, bardzo ciekawym, bo przecież o programie SAFE tak wiele politycy rozmawiali. Bardzo panu dziękuję za tę część naszej rozmowy, ale korzystając z pana obecności, ja zresztą przedstawiając, wspomniałem, że był pan członkiem Rady Polityki Pieniężnej, przypomnę, gościem magazynu EKG jest pan dr Bogusław Grabowski. Mam wrażenie, że dla takiej przejrzystości debaty publicznej i transparentności warto wrócić do słów, które wypowiedział kilka dni temu prezes Narodowego Banku Polskiego i nie tych dotyczących SAFE 0%, bo była taka historia. Już w piątek pytałem o to innego członka Rady Polityki Pieniężnej, też byłego, pana Andrzeja Wojtynę. Zapytam również i pana. Prezes NBP chwalił się ostatnio, że odebrał, sam powiedział, jedną z najważniejszą nagrodę. Komunikat NBP mówi o jednej z prestiżowych nagród dla bankowców, dla bankierów centralnych. Czy tak rzeczywiście było?
4: No, pan prezes Adam Glapiński jest wiarygodny dla mnie wtedy, kiedy mówi, jaką zupę mu gotowała żona i jaką razem lubili jedli jako studenci. To wtedy nie podważam jego opinii, są wiarygodne. Natomiast kolejny występ stand-upowy. Po pierwsze, tą nagrodę przyznaje Bank Węgier. Zaraz powiedzmy sobie, co to jest Bank Węgier. Otóż to jest bank, który dzięki niemu jesteśmy na przedostatnim miejscu w efektywności polityki pieniężnej i pan Glapiński może powiedzieć, o, a tam Węgrzy mają gorzej. Bo trzeba pamiętać, pod przewodnictwem pana Glapińskiego inflacja wyszła powyżej celu we wrześniu 2019 roku. I dopiero po 6 latach, w grudniu 2025 weszła w ten cel, ale po 4 miesiącach znowu wyszła. No i ten bank centralny to jest taki, który no jeszcze miał gorsze rezultaty. Ale powiedzmy sobie,
3: ta nagroda,
4: a skąd? Ona jest przyznawana dopiero od 11 lat. Bank Węgier jest najbardziej upolityczniony, tak, jeszcze chyba bardziej niż polski, to dwa. Dlatego tak Polak, Węgier, dwa bratanki w populistycznym, autorytarnym przejmowaniu bankowości centralnej. Tak jest. I pewnie tam prezesi dlatego się tak polubili, się nagrodami wydzielają. NBP nie ma takiej nagrody, więc nie może się odwdzięczyć. To jest bank skrajnie upolityczniony przez ekipę Orbana. Trzeba pamiętać o tym, że jest umoczony w największą aferę korupcyjną węgierską rządów Orbana na około 1,6 mld euro. Wyprowadzone środki z tego banku do różnych fundacji przez prezesa i jego syna, nie tego ostatniego, który tą nagrodą obdzielił pana Glapińskiego, tylko poprzedniego, się nazywał, obecnie jest Warga Matolski. I te pieniądze zniknęły. Więc to jest wiarygodność. Jeżeli chodzi o za co ta nagroda została przyznana, to ja sobie zapisałem, to może państwo, tylko proszę nie popłakać się ze śmiechu. Otóż pan Glapiński dostał nagrodę za... Ta nagroda jest przyznawana za wyjątkowe uznanie, międzynarodowe dokonania na polu walki, na polu nauki lub działalności zawodowej, które miały długookresowy wpływ na kształt polityki pieniężnej i gospodarczej w skali międzynarodowej. Prawda? Państwo już płaczą? No więc tak wygląda rola tej nagrody. I teraz tak na poważnie.
3: Na poważnie w minutę.
4: Tak, na poważnie w minutę. tak naprawdę poważne nagrody to jest The Banker, to jest Central Banker, to są periodyki, ale one przyznają nagrody wybitne. Oczywiście tam w życiu nie znajdziemy kogoś takiego jak pan Adam Glapiński. Ale mamy pismo, które się nazywa Global Finance, które od kilkudziesięciu lat stawia oceny każdemu szefowi banku centralnego. Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, to jest od D jak dwójka, A jak piątka. Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz miała prawie sam, i pan Leszek Balcerowicz, prawie same piątki, prawie same A. Pan Marek Belka w większości miał B, ale również A. A pan Adam Glapiński przez cały swój okres miał C, to jest chyba nie było już D, zawsze przez 4 lata koło niego razem stał u boku prezes Banku Centralnego Białorusi, szorował w opinii po dnie, no i wyniósł się na jedną czwórkę w 2025 rok, bo spadła u nas inflacja i przygotowywał się do tak zwanego dealu z rządem
3: koalicji. Myślę, że skoro prezes Glapiński mówił o tej nagrodzie, to należało odpowiedzieć
4: publicznie, tak, żebyśmy wiedzieli, co ona oznacza.
3: A tłumaczył to pan dr Bogusław Grabowski, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
5: Wojciech Kowalik, kłaniam się. To jest poniedziałkowe, południowe EKG. A naszym gościem jest Rafał Benecki, główny ekonomista banku ING. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam.
5: A porozmawiamy o tym, co dzieje się w gospodarce strefy euro, bo mamy najnowsze dane i o inflacji, i o wzroście, choć raczej powinniśmy powiedzieć kwartalnym spadku PKB. No i co, patrząc tak ogólnie, czy strefa euro zaczyna na dobre odczuwać efekty wojny na Bliskim Wschodzie i kryzysu energetycznego?
6: Myślę, że strefa euro boryka się z wieloma kłopotami. Nie jest to tylko i wyłącznie kryzys energetyczny i wojna na Bliskim Wschodzie. Ważniejszy jest problem z konkurencyjnością, to znaczy dane pokazujące przełom roku pokazują, że chiński import albo import z Chin jeszcze bardziej przyspiesza. Widzimy, że gospodarka europejska do końca 2025 roku radziła sobie całkiem nieźle i potem na początku jest już trochę gorzej. Szczególnie jest to widoczne w produkcji przemysłowej, również w produkcji przemysłowej naszego najbliższego partnera handlowego, jakim są Niemcy. Zastanawialiśmy się długi czas, jakie mogą być przyczyny takiej sytuacji i dane właśnie o bilansie płatniczym pokazują, że ten bardzo konkurencyjny, żeby nie powiedzieć dumpingowy eksport z Chin, który i te towary, które napływają z tamtego kraju, one coraz bardziej konkurują z produkcją eurozony i to jest, myślę, że bardzo duży strukturalny problem. Oczywiście kryzys energetyczny, trochę wyższa inflacja, to jest też jakiś kłopot, ale na pewno nie tak duży jak w roku 2022. I jest wiele argumentów sugerujących, że ten wzrost inflacji będzie węższy, mniejszy i mniej groźny. O wiele ważniejsze są kłopoty właśnie te związane z konkurencją chińską, ale również to, że strefa euro w małym stopniu uczestniczy w tym boomie technologicznym, jaki trwa właśnie w Ameryce. Także ten model biznesowy strefy euro jest poddawany bardzo silnej presji konkurencyjnej.
5: No on od jakiegoś dłuższego czasu chyba już, no nie wiem, czy tak możemy powiedzieć, przestaje się sprawdzać ten model ekonomiczny?
6: Tak, jak najbardziej, dlatego że gospodarki bardzo rozwinięte jak Ameryka bardzo szybko przesuwają się w kierunku gospodarek usługowych, w których to właśnie technologie dominującą rolę pełnią. Widzimy to również w zachowaniu giełd, ale również same dane gospodarcze pokazują, że gospodarka amerykańska, często się mówi, że to jest taka gospodarka w kształcie litery K, czyli ta rosnąca część literki K, laseczka, która idzie do góry, to są te wszystkie spółki technologiczne, które inwestują ogromne miliardy dolarów w centra danych, I tam jest bardzo duży wzrost inwestycji, aż do tego stopnia, że krytycy mówią, że to jest boom. Natomiast tradycyjna gospodarka amerykańska, ona raczej słabnie. I tutaj nie wygląda to zbyt dobrze. No i w tym kontekście Europa nie uczestniczy w tej technologicznej rewolucji, albo uczestniczy w dosyć ograniczonym stopniu. Oczywiście wdrożenia AI w strefie euro są dużo większe niż w Polsce, ale nie w takim stopniu jak w Ameryce. I drugi element, mówimy cały czas o gospodarce europejskiej, ta tradycyjne przedsiębiorstwa, one są pod ogromną presją producentów chińskich, którzy, mówiąc dosyć brutalnie, skopiowali biznes model niemiecki czy zachodnioeuropejski i zalewają europejski rynek tanią produkcją.
5: Motoryzację mamy tu przede wszystkim na myśli?
6: Tak, jest to motoryzacja, ale nie tylko. Chiński biznes potrafi produkować już naprawdę bardzo dużo towarów. Samochody to jest jeden przykład, ale na przykład w produktach AGD chińskie firmy mają, myślę, około 3/4 udziału w europejskim rynku. To nie jest powszechna wiedza. Więc gospodarka europejska z tych dwóch stron jest bardzo silnie naciskana i niestety źle wypada w tej konkurencji.
5: Inflacja w strefie euro, mamy te najnowsze dane, wzrosła już do ponad 3%. Cel Europejskiego Banku Centralnego, czyli taki poziom uważany za zdrowy, wynosi tam 2%, to akurat przypiszemy efektowi drogich paliw i tej drogiej energii z powodu wojny na Bliskim Wschodzie?
6: Tak, rzeczywiście w tej chwili mamy do czynienia ze wzrostem inflacji w strefie euro. Natomiast dotychczas jest to wzrost dosyć selektywny, głównie związany z szokiem energetycznym, natomiast inflacja aż tak bardzo nie rozlewa się na pozostałe sektory gospodarki. No ostatnie dane troszeczkę pokazały lekki skok inflacji bazowej i trochę wzrost usług. Natomiast gdybyśmy spojrzeli tak szerzej na sytuację dzisiejszą, na ten dzisiejszy szok energetyczny i ten z 2022 roku, no jest to sytuacja bardzo odmienna. To też często w kontekście Polski dodajemy. Wówczas w punkcie startowym stopy procentowe w strefie euro były ujemne. Dzisiaj są na poziomie 2%. Więc polityka już w punkcie startowym jest ciaśniejsza i już działa trochę antyinflacyjnie. Po drugie, w 2022 roku mieliśmy do czynienia z bardzo takim rozległym i agresywnym wsparciem gospodarki ze strony polityki budżetowej, fiskalnej. I to ułatwiło przenoszenie kosztów na ceny detaliczne, bo klienci po prostu byli w stanie zapłacić te wyższe ceny. Dzisiaj tak się nie dzieje. Kondycja rynku pracy również była wtedy troszeczkę lepsza niż dzisiaj. Więc krótko mówiąc, inflacja jeszcze może nawet wzrosnąć w strefie euro, ale te najbardziej niekorzystne elementy, czyli rozlewanie się inflacji energetycznej na inne ceny, no to ryzyko jest obecnie dużo mniejsze niż wtedy. Dlatego też mówiąc o jakichś podwyżkach stóp procentowych ze strony ECB, myślimy raczej o pojedynczych ruchach.
5: No właśnie, wywołał pan temat podwyżek stóp procentowych w Europejskim Banku Centralnym. W tym tygodniu EBC ma podejmować decyzję. Czy ta podwyżka wydaje się już przesądzona?
6: Została bardzo jasno zakomunikowana i jest przesądzona. Jest to rodzaj takiej wyprzedzającej podwyżki, która ma pokazać, że Europejski Bank Centralny nie chce się tym razem spóźnić. W 2022-2023 roku się bardzo spóźnił i to kosztowało wtedy gospodarkę rozlaniem się inflacji. Ta podwyżka również pełni taką rolę, że rynki finansowe spodziewają się kolejnych, dlatego że krzywa dochodowości, rynki finansowe oczekują 3 podwyżek w tym cyklu. Jedna jest pewna w czerwcu, a kolejne mogą się nie wydarzyć. Ale krótko mówiąc, ten wzrost rynkowych stóp procentowych wykonuje robotę za bank centralny i takie inteligentne sterowanie komunikacją przez bank centralny pozwoli podtrzymać taką sytuację i oczywiście zapobiec rozlewaniu się inflacji energetycznej na pozostałe ceny.
5: Czyli to tak zwane efekty drugiej rundy, czyli przekładanie się tych drogich paliw, drogiej energii na inne ceny. U nas w Polsce tego jeszcze nie widać. W strefie euro, jak mówimy, też jeszcze tego tak bardzo nie widać. No ale czy będzie to jednak widać?
6: Gdybyśmy spojrzeli na takie wskaźniki jak oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, to tutaj widać początkowo skok po rozpoczęciu wojny tych oczekiwań inflacyjnych, a ostatnie dane pokazują wręcz przeciwnie, że te oczekiwania spadły. Także same przedsiębiorstwa biorą część tych kosztów w marże, a konsumenci są niechętni, żeby płacić za te droższe towary i usługi. Więc wydaje mi się, że myślę, że to będzie dosyć ograniczony efekt, to rozlewanie się tych wyższych kosztów energii na pozostałe ceny, czyli tak zwane efekty drugiej rundy będą dosyć ograniczone. Po prostu nie ma na to pieniędzy w budżetach gospodarstw domowych, aby finansować te podwyżki.
5: Jednocześnie, i to też ostatnie dane Eurostatu, gospodarka strefy euro w pierwszym kwartale tego roku skurczyła się w ujęciu kwartalnym o 0,2%. Czy w strefie euro odżywają obawy o recesję?
6: Myślę, że jest debata, co się dzieje, że z jednej strony rusza ten impuls inwestycji publicznej, na przykład w Niemczech, jak również inwestycji obronnych. I to napędziło duże oczekiwania, że gospodarka będzie jednak przyspieszała. Natomiast dane, tak jak pan powiedział, pokazują przeciwny obraz. Po dobrym końcu 2025 roku, początek 2026 jest słaby. Gdybyśmy zeszli głębiej, okazuje się, że rzeczywiście te inwestycje na przykład obronne, one ruszają i widzimy stopniowy wzrost zamówień federalnych, rządowych w niemieckim biznesie. Natomiast przemysł obronny w warunkach pokojowych jest zbyt mały, żeby wydźwignąć tak wielką gospodarkę, tak bardzo różnorodną gospodarkę. Także potrzeba naprawdę popytu ze strony całej gospodarki, ze strony gospodarstw domowych i potrzebujemy zdrowych wielu sektorów gospodarki, nie tylko tego obronnego. Oczywiście sektor obronny może wygenerować bardzo dużo innowacji i jest bardzo pozytywną zmianą, szczególnie w warunkach polskich może być zalążkiem innowacji. Jest to bardzo zmiany, które w ujęciu gospodarczym niosą dużo takich efektów pozytywnych, mnożnikowych, ale żeby gospodarka rosła, musi rosnąć w wielu sektorach, no a niestety to się nie dzieje w gospodarce niemieckiej i europejskiej.
5: No to jakie są prognozy dla strefy euro na kolejne miesiące? Czy w jakimś stopniu ten scenariusz recesyjno-inflacyjny, czy jednak jest jakaś nadzieja, że ten wzrost wreszcie uda się jakoś pobudzić?
6: Są szanse na wzrost, ale prognozy dla całej strefy euro rewidujemy w dół. Na początku tego roku oczekiwania były, że wzrost w całej strefie euro wyniesie ponad 1%. W tej chwili to może być 0,7%, a może nawet troszeczkę mniej. I tak jak powiedziałem, ta wielka debata o reformach zarówno w gospodarce niemieckiej, jak i innych gospodarkach, ona się tak naprawdę dopiero rozpoczyna. Niemcy się zmagają z różnymi problemami. Dzisiaj debata dotyczy systemu emerytalnego, a jeszcze daleko przed nami debata, jak przywrócić do świetności tą gospodarkę. To bardzo ważne dla całej strefy euro, ale również dla Polski, bo jesteśmy tutaj bardzo blisko związani z tą gospodarką. Także są argumenty mówiące o tym, że ta gospodarka może rosnąć, ale dużo musi się zmienić zarówno w umysłach polityków, jak i w nastawieniu biznesu i gospodarstw domowych.
5: A strefa euro, jak powiedzieliśmy, to dla nas największy partner handlowy, no to spróbujmy to też przełożyć na naszą sytuację. Czy kłopoty tam odczujemy także u nas? Czy moglibyśmy się rozwijać szybciej, gdyby nie te problemy strefy euro?
6: Zdecydowanie tak. Przypomnę, że przez ostatnie 20 lat zwykle produkcja przemysłowa w Polsce rosła szybciej niż PKB. I to właśnie sektor przemysłowy jest takim motorem napędowym całej środkowej Europy i tych najbliższych nam gospodarek strefy euro, jak niemiecka. Ale od pewnego czasu mamy stagnację w sektorze przemysłowym. Ona w Niemczech trwa od 2018 roku, na Węgrzech i w Czechach ta stagnacja zaczęła się trochę później. U nas to jest ostatnie 2,5 roku mniej więcej. Także ten motor gospodarki działa słabo, ale polska gospodarka rośnie powyżej 3%. Pomimo stagnacji w strefie euro, na Węgrzech, w Rumunii, Czechy troszkę podgoniły w tym roku. Więc Polska wciąż rośnie, powyżej 3%. I to, co Polskę napędza, to jest sektor usługowy. To jest niesamowita, to pokazuje niesamowitą odporność polskiej gospodarki i taką różnorodność. I w tym sektorze usługowym są przeróżne firmy. Oczywiście począwszy od handlu, bo to jest ta część gospodarki, która obsługuje konsumpcję, ale również jest tam logistyka i wszelkie rodzaje usługi biznesowe, które napłynęły do Polski. Są też usługi informatyczne i ta część gospodarki naprawdę dostarczyła w pierwszym kwartale 2026 roku ponad 2 punkty procentowe z ponad 3 łącznego wzrostu. Także ten sektor usługowy staje się coraz istotniejszy dla Polski i on odpowiada za wzrost. Pomimo tego, że przemysł i nasi partnerzy handlowi radzą sobie tak słabo.
5: No tak, i gdyby oni radzili sobie lepiej, to i nasz przemysł radziłby sobie lepiej i dokładałby swoje do tego naszego wzrostu.
6: Myślę, że bylibyśmy dzisiaj ze wzrostem gospodarczym w Polsce bliżej, nie wiem, 4, może nawet 5%, gdyby przemysł działał tak dobrze jak zwykle. Ale się to nie dzieje i dlatego gospodarka rośnie w tempie nieco ponad 3%. I główne silniki napędowe się zmieniły. Nie jest już to przemysł, dzisiaj to są usługi.
5: Rafał Benecki, główny ekonomista banku ING, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wojciech Kowalik, to jest poniedziałkowe popołudniowe EKG, w którym dziś porozmawiamy o kryptowalutach, a zwłaszcza o bitcoinie, bo załamanie na tym rynku trwa i końca nie widać. Z czego się wzięło i jakie są prognozy, porozmawiamy za chwilę. A na razie zerknijmy w ceny paliw, bo jutro będzie taniej niż dziś, zwłaszcza na benzynie 95, której maksymalna cena spadnie do 5 zł i 93 groszy. Olej napędowy z kolei będzie kosztował maksymalnie 6,45, czyli też trochę taniej niż dziś. A minister energii Miłosz Motyka zapowiada dziś, że do końca tygodnia zapadnie decyzja, czy rządowy program paliwowy będzie przedłużony o kolejne 2 tygodnie. Polska należy do krajów Unii Europejskiej o najwyższym koszcie obsługi długu publicznego. Wynika z danych Eurostatu. Wskaźnik ten wyniósł w Polsce 4,5%, co plasuje nas w ścisłej czołówce we wspólnocie. Wyższy koszt zadłużenia odnotowano jedynie w Rumunii. Zdaniem Eurostatu widoczny koszt długu, liczony jako relacja płaconych odsetek do średniego poziomu zadłużenia, odzwierciedla rzeczywiste obciążanie finansów publicznych i wysoki poziom tego wskaźnika oznacza większą presję na budżet państwa. I teraz jeszcze zerknijmy, co słychać na rynkach. Na warszawskiej giełdzie spadki, ale niewielkie, mniej więcej 0,5% na WIG-u i WIG-u 20. Na rynku ropy naftowej baryłka ropy Brent dzisiaj drożeje. W tej chwili kosztuje niecałe $95. I jeszcze rynek walutowy, na którym euro po 4,24 zł, frank po 4,61, dolar 3,67, a brytyjski funt po 4,91. W popołudniowym EKG czas na naszą rozmowę, a naszym gościem jest Eryk Szmyt, analityk XTB. Dzień dobry.
7: Witam serdecznie, witam Państwa.
5: A porozmawiamy dziś o tym, co dzieje się na rynku kryptowalut. Największa z nich, czyli Bitcoin, No pokazuje właśnie swoje ciemniejsze oblicze, bo od szczytu jesienią ubiegłego roku Bitcoin stracił już mniej więcej połowę swojej wartości i kosztuje nieco ponad 60 tysięcy dolarów. Co się dzieje na tym rynku?
7: No, od kilku miesięcy obserwujemy silne spadki Bitcoina i pozostałych kryptowalut. Oczywiście pozostałe kryptowaluty to spadały rzędu 80-90% niektóre, więc tutaj Bitcoin w dalszym ciągu jest tą kryptowalutą, która spadła relatywnie w dalszym ciągu najmniej spośród tych wszystkich największych projektów. No ale no, widać, że pesymizm rynku jest wielki i przekonanie o głębokiej bezsie jest znaczące, chociaż cena spadła 50%, to dalej widzimy, że nagłówki w prasie finansowej, komentarze analityków sugerują, że inwestorzy spodziewają się głębszych spadków. Natomiast warto mieć na uwadze, że praktycznie w każdej poprzedniej bezsie było podobnie i ciężko jest znaleźć ten moment, kiedy naprawdę widzimy już dołek.
5: To dlaczego Bitcoin wypada z łask i dlaczego inwestorzy tak z tego rynku uciekają?
7: No, można byłoby spróbować odpowiedzieć na to pytanie w prosty sposób. Czyli w ostatnich miesiącach zyskał jednak amerykański dolar, po pierwsze. Zyskał przez to, że wzrosły rentowności amerykańskich obligacji. Ceny ropy skoczyły po tym, co się stało na wschodzie i w dalszym ciągu nie widzimy na horyzoncie rozwiązania tego kryzysu, więc ponownie wzrosły też obawy o inflację. Też w tym tygodniu chociażby Europejski Bank Centralny ma podjąć decyzję w sprawie stóp procentowych i konsensus rynkowy zakłada podwyżkę stóp. Więc no, to jest taki scenariusz, na który nikt jeszcze na początku tego roku nie był gotowy, nikt go nie obstawiał. Stało się coś zupełnie nieoczekiwanego. Też nie wiadomo, co będzie dalej z polityką monetarną w Stanach Zjednoczonych pod kierownictwem nowego szefa Fedu, Kevina Warsha. Jeśli ceny ropy będą dalej rosły i towarów energetycznych, to istnieje takie ryzyko, że Fed będzie musiał znowu stopy podwyższać, a jak wiadomo, dla Bitcoina nie jest to dobra informacja, no i generalnie dla aktywów ryzykownych to też nie są dobre wieści. No, równolegle ma miejsce potężna hossa na amerykańskiej giełdzie, gdzie inwestorzy są wręcz oczarowani wynikami firm, które korzystają na trendzie sztucznej inteligencji. No i wydaje się, że tutaj te napływy do sektora AI i do firm, które no, zarabiają już fortunę jakby na całej infrastrukturze z tym związanej, sprawiają, że po prostu kryptowaluty wypadły z łask i Bitcoin nie jest aktualnie preferowanym aktywem przez inwestorów, również spekulacyjnym. Jakby znowu Wall Street, giełda wróciła na piedestał.
5: Czyli tak pieniądze, które były w kryptowalutach, teraz bardziej płyną na giełdę?
7: No zdecydowanie moglibyśmy w ten sposób to przedstawić. Być może nawet to są w cudzysłowie te same pieniądze, czyli od tych ludzi, którzy może włożyliby te pieniądze w kryptowaluty, gdyby nie fakt, że dzieje się to, co się dzieje na Wall Street i spółki AI właściwie cały czas rosną. No oczywiście mieliśmy w ubiegłym tygodniu spadki, dzisiaj mamy już delikatne odbicie, no ale dalej mówimy tutaj o wzrostach niewidzianych od dekad.
5: Kryptowaluty wychodzą też z portfeli tych takich dużych firm inwestycyjnych?
7: To znaczy MicroStrategy, a właściwie obecnie już Strategy, czyli taka spółka amerykańska, która jest największym prywatnym posiadaczem Bitcoina spośród wszystkich firm, czy tam podmiotów prywatnych na świecie, dokonała sprzedaży, ale bardzo niewielkiej ilości Bitcoinu, natomiast rynek to bardzo negatywnie odebrał. Natomiast tutaj nie widzimy jakichś dużych wzorców sprzedażowych w adresach wielorybów aktualnie, raczej widzimy spadek tego trendu akumulacji, czyli po prostu spadek aktywności. Natomiast to, co widzimy i to, co martwi, to po prostu sprzedaż przez fundusze ETF, czyli przez dużych graczy w Ameryce, tych, którzy posiadają udziały w tych funduszach, które akumulowały Bitcoina bardzo mocno od kilku lat. No właściwie w ciągu ostatnich 4 tygodni te odpływy wynoszą już ponad 4 miliardy dolarów, więc jest to no, pokaźna kwota, biorąc pod uwagę, że płynność aktualnie na Bitcoinie jest dość wąska. Rynek nie jest taki głęboki jak w jakichś szczytowych etapach hossy, jak był rozgrzany, więc no, tak silna podaż musi się zderzać ze spadkiem cen. Po prostu nie ma komu tego Bitcoina sprzedawać po takich cenach, jakich robiły to ETF. No i mamy taki scenariusz, jaki mamy. Bitcoin spadł 55% bodajże od rekordów z jesieni ubiegłego roku. No i widać też podobny trend do tego, co widzieliśmy w roku 2021 i 2022. Wtedy również Bitcoin spadał jesienią, bodajże w listopadzie miały miejsce silne spadki, które zakończyły praktycznie hossę pokowidową na Bitcoinie. No dzisiaj mamy w tym cyklu mamy spadki, które zaczęły się w październiku. No i aktualnie ten cykl, można powiedzieć, wręcz, że przebiega jak po sznurku.
5: O te prognozy jeszcze zapytam, ale jeszcze jeden wątek w tym wszystkim wydaje mi się ciekawy, bo nie bez znaczenia są też chyba kwestie wydobycia tej kryptowaluty. Czy produkcja, czyli kopanie bitcoinów też przestaje się opłacać?
7: no w pewnym sensie może nie tyle, co przestaje się opłacać, co opłacalność tego po prostu wydobywania bitcoina spadła. No, spadła też z tego powodu, że te układy, które służyły do kopania kryptowalut, ich ceny mocno wzrosły. Przez to, co się dzieje ze sztuczną inteligencją, z AI, popyt na moce obliczeniowe jest ogromny. No i to powoduje, że rzeczywiście opłacalność wydobywania bitcoinów spadła. Natomiast samo w sobie to nie jest jakaś bardzo negatywna informacja dla bitcoina, którego podaż jest no, systemowo ograniczona, a jakby górnicy i portfele związane z górnikami dalej nie posiadają już takich dużych rezerw bitcoina, jakie posiadały jeszcze parę lat temu, czy kilkanaście lat temu, więc no, rynek jest tutaj bardziej odporny. Ja bym zwrócił uwagę to przede wszystkim na to, co robią amerykańskie fundusze ETF, bo to one stały się takim papierkiem lakmusowym tego, co duzi gracze sądzą na temat bitcoina, więc no, dopóki tam widzimy wzorce podażowe sprzedają te ETF-y znacznej ilości bitcoinów, no to nie widziałbym tutaj jakichś perspektyw na silniejsze odbicie.
5: A pamiętamy, że nieco ponad rok temu to właśnie te fundusze ETF, zwłaszcza te pierwsze na bitcoina, one odpowiadały za ten rajd w górę, który zakończył się tymi historycznymi szczytami jesienią ubiegłego roku.
7: Tak, dokładnie. To jest właśnie taki scenariusz, kiedy po prostu ci inwestorzy realizują zyski. Natomiast no, należy pamiętać, że nie ma w tym nic nadzwyczajnego, że po tak ogromnych wzrostach, bo mówimy tutaj o odbiciu od około 15 tysięcy dolarów w szczycie bez 2020 roku do 126 tysięcy dolarów, nie jest dziwne, że po wzroście rzędu 800% ktoś zdecydował się realizować zyski i po prostu sprzedawać bitcoiny. Więc w dobrych czasach się sprzedaje, w złych czasach się kupuje. W tej chwili

0: Bitcoina, który osłabł i że w dalszym ciągu jest relatywnie wysoko do tego, co było, a z drugiej strony mamy hostę, której nikt nie chce przegapić, nikt nie chce jej przespać i sprzeda. I prawdopodobnie jakiś odsetek inwestorów, może nawet znaczący, sprzedało te Bitcoiny po to, żeby móc kupić akcje.
1: To wszystko brzmi jak dosyć, no, może niewesoła prognoza dla tego rynku. Co z nim może dziać się dalej?
0: Przede wszystkim nie mam szklanej kuli, więc nie jestem w stanie powiedzieć,
1: pewnie, że tak. Na podstawie tego, co wiemy.
0: Tak, na podstawie tego, co wiemy i tego może powiedzieć wręcz raczej na tym coś o intuicji, to patrząc na wskaźniki techniczne, żeby nie komplikować już tego obrazu słuchaczom, to wydaje się, że spadek rzędu 40% od obecnych poziomów to już byłoby takie ekstremum bestii, w którym naprawdę warto byłoby analizować, co może stać się z Bitcoinem dalej i po tych cenach naprawdę warto byłoby rozważyć jakąś ekspozycję. Nawet ostatnio Ray Dalio mówił o tym, że kryptowaluty, głównie Bitcoin, powinien tam zajmować około 2-5% w portfelach inwestorów, którzy szukają dywersyfikacji. Też pamiętajmy o tym, że Kevin Warsh, który niebawem zastąpi na tego szefa Fed, Jeroma Powella, prawdopodobnie będzie realizował taką politykę, o jakiej marzy Donald Trump, a nie jest tajemnicą, że tolerancja Trumpa dla wysokiej inflacji jest wysoka, więc paradoksalnie, nawet jeśli będziemy mieli skok inflacji w Stanach, ale możemy mieć również skok, zmianę w rezerwie federalnej taką, że wcale nie będą chcieli bankierzy podnosić stóp, mimo tego, że inflacja wzrośnie i w tej sytuacji Bitcoin mógłby na tym skorzystać. Mało tego, być może nawet oni będą cieli ze stopy pomimo wzrostu inflacji, co dziś może brzmi absurdalnie, co mówię, ponieważ to wręcz oznaczałoby, że trzeba byłoby przypisać jakieś książki do ekonomii. Natomiast może tak się wydarzyć i istnieje taki grono gołębi w Stanach Zjednoczonych, które wydaje się nieodległe od takiej inicjatywy, a Trump nawet w ostatnim wpisie pomocy dane z rynku pracy amerykańskiego w piątek ubiegły zasugerował, że te dane powinny podobać się rynkom, a nie powodować strach o podwyżki stóp. Więc jeśli będziemy mieli taki Fed, o jakim marzy Donald Trump w tym roku, to byłbym spokojny o przyszłość Bitcoina na kolejne lata.
1: No właśnie, Donald Trump, on w kampanii wyborczej temu rynkowi kryptowalut obiecywał złote góry. No i co? Czy to, co teraz widzimy, to też może być efektem tego, że na razie ten rynek to nie zobaczył nawet pozłacanych pagórków?
0: To znaczy, rynek zobaczył te złote góry właściwie rok po tym, jak tam wygrał wybory, to te złote góry się pojawiły jakby. Jego znajomi, koledzy zrealizowali zyski, sprzedali Bitcoin po wysokich cenach rozgrzanemu tłumowi.
1: A takie to złote góry.
0: Zdecydował się akumulować Bitcoiny, bo pod Trump coś powiedział. No a teraz Trump nic nie mówi. Bitcoin spadł, ale kto wie, może jak jeszcze spadnie kolejne 30-40%, Trump znowu się odezwie i powie, że teraz trzeba kupować Bitcoina i znowu zobaczymy hossę na Bitcoin. No w takich szczególnych czasach, jak żyjemy, jakby wszyscy już obserwują, co się dzieje na rynkach, Bitcoin raczej nie wypadnie z łaski inwestorów na kolejne dekady. Po prostu mamy do czynienia z cykliczną bestią, która pojawia się co 4 lata na rynku i trzeba być nad nią gotowy.
1: Eryk Schmidt, analityk XTB, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: To jest powtórka.

0: włącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mają Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Trzy osoby zginęły w rosyjskim ataku w obwodzie charkowskim na Ukrainie. Do ataku doszło w momencie powrotu Wołodymyra Zełenskiego z rozmów w Londynie. Krajowy plan w dziedzinie energii i klimatu przyjęty przez Radę Ministrów informuje o tym resort energii. W Łodzi rusza nabór do kolejnej edycji programu Mieszkanie za remont. Minęła trzecia. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Trzy osoby zginęły w wyniku rosyjskiego ataku z powietrza na miasteczko Czochujów w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy. W samym Charkowie, jak przekazały miejscowe władze, w wyniku rosyjskiego ataku zostało rannych 6 osób. Jak pisze Reuters, do ataków na obwód charkowski doszło w momencie powrotu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do Kijowa z rozmów w Londynie z przywódcami Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec na temat sposobów zakończenia wojny. Zełenski poinformował też, że miał pozytywną rozmowę z wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa, Stephen Witkoffem i Jaredem Kushnerem, chwaląc ich gotowość do podjęcia w najbliższych tygodniach działań na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Rada Ministrów przyjęła krajowy plan w dziedzinie energii i klimatu, poinformowało Ministerstwo Energii. Plan zakłada m.in. wzrost udziału odnawialnych źródeł energii, rozwój energetyki jądrowej czy modernizację sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Strategia zmian w polskiej energetyce rozpisana w planie jest na najbliższych 15 lat. Przyjęty przez rząd dokument zostanie też wysłany do Komisji Europejskiej. Polska była zobowiązana przygotować zaktualizowany plan do końca czerwca 2024 roku. We wrześniu Komisja Europejska pozwała Polskę za opóźnienie przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak poinformował resort energii, przekazanie dokumentu Komisji daje podstawę do zakończenia tej procedury. Polskie służby udaremniły przemyt tony heroiny. To największa taka operacja od ponad dekady, poinformował minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. W operacji, do której doszło na terenie portu w Gdyni, brali udział funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej.
5: To największa tego typu operacja antynarkotykowa ostatnich lat. Nie muszę Państwu mówić, co by się stało, gdyby taka ilość tego strasznego narkotyku trafiła na polski rynek. Jest to narkotyk szczególnie niebezpieczny, narkotyk szczególnie uzależniający.
4: W tym roku służbom w sumie udało się zabezpieczyć 83 tony narkotyków. Pod koniec tygodnia rząd ogłosi, co dalej z programem ceny paliwa niżej, w ramach którego ustala maksymalne ceny na stacjach. Decyzje poprzedzą konsultacje międzyresortowe, podkreśla minister energetyki Miłosz Motyka.
6: No jesteśmy przed rozmowami z Ministerstwem Finansów w sprawie pakietu CPN. Od początku deklarowaliśmy, że najważniejsze jest zachować pełną elastyczność tego, by móc reagować na czynniki geopolityczne. Teraz znowu widzimy zaognienie się sytuacji na Bliskim Wschodzie, stąd ta decyzja pewnie zapadnie pod koniec tygodnia.
4: A dziś na stacjach paliw czekają kierowców obniżki. Litr benzyny 95 kosztował będzie maksymalnie 5,93, a litr 98 maksymalnie 6,57. Za litr oleju napędowego kierowcy zapłacą maksymalnie 6,45 zł. Programy Mieszkanie za remont to odpowiedź części samorządów na rosnące problemy mieszkaniowe. W Łodzi rusza nabór w drugiej edycji takiego programu. W związku z dużym zainteresowaniem w pierwszej edycji w tym roku mieszkań jest więcej, o czym opowie teraz Bartosz Kądziołka.
7: Rok temu mieszkań było 11, a wniosków 150, dlatego w tym roku mieszkań jest 30. Zasada jest prosta. Wybieramy mieszkanie, robimy w nim remont na własny koszt i w swoim guście i z uwzględnieniem wskazówek miasta. Podobnie jak rok temu mieszkania można było wcześniej zobaczyć, mówi wiceprezydent miasta Adam Wieczorek.
8: Zobaczyli, jaki jest zakres remontu. Policzyli, czy im się opłaca mieć w zasadzie dożywotnie mieszkanie po cenie czynszu 1/4 rynkowej i liczby wskazują, że to się wszystko kalkuluje.
7: Lista mieszkań i zakresy remontów dostępne są na stronie magistratu. Wnioski będzie można składać przez 5 dni do 12 czerwca. Miasto zapowiada kolejne edycje programu. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
4: Kolejne informacje w TOK FM o 4:00. Dziś najwięcej rozpogodzeń na krańcach wschodnich, a w pozostałej części kraju przewaga chmur. Do tego postępujące z zachodu przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Najmocniejsze opady w ciągu dnia w rejonie Śląska, ziemi świętokrzyskiej i południa Podkarpacia oraz południa Małopolski. Na termometrach od 20 stopni na zachodzie do 28 w centrum i 30 na wschodzie kraju.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
9: Oburzenie, z jakim spotkała się decyzja o dopuszczeniu obecności Rosjan na tegorocznym Biennale Sztuki w Wenecji, było słuszne, było też głośne. Ale to był dopiero początek. Bo Biennale utonęło w skandalach. I właściwie wyszło na to, że decyzja o Rosjanach uruchomiła domino. Bez niej pewnie cała impreza nie przeżyłaby takiego kryzysu wizerunkowego, z jakim obecnie się zmaga. Problemów jest teraz cała masa. Rezygnacja jury tegorocznej edycji, próba zastąpienia tego jury decyzją odwiedzających, czyli swoistym plebiscytem na ulubieńca publiczności. Wreszcie w imię dostosowania się do sankcji Unii Europejskiej na Rosję, pawilon rosyjski został zamknięty dla publiczności. Przy okazji okazało się, że cała historia miała mocno korupcyjny charakter i bardzo brzydko pachnie. Jest cyrk i jest smród. Redukcja znaczenia samej imprezy, podważenie etycznej linii, kompromitacja. Ta kompromitacja ma korzenie polityczne i mechanizmy doskonale znane także z naszego podwórka. Można powierzyć dowolne stanowisko dowolnej osobie, co nie znaczy jeszcze, że to stanowisko jej posłuży, nie wspominając o samej instytucji, którą będzie zarządzała. Trudno bowiem uznać za personalny sukces Pietra Buta Fuoco kubły pomyj, które wylały się na Biennale di Wenecja oraz na fundację, która tym Biennale zarządza. A jest to, o czym napisały już największe media świata zachodniego, człowiek spoza środowiska artystycznego, za to skumany z rządzącymi obecnie przemalowanymi środowiskami neofaszystowskimi. Jakby tego było mało, kuratorka imprezy zmarła na rok przed otwarciem, a jej pracę finalizowało grono tzw. wiernych akolitek. Już to samo w sobie też nie jest najlepszą rekomendacją. Każdy, kto ma choć trochę wyobraźni, wie czemu. Kolejny kurator imprezy będzie miał więc trudne zadanie, a jego wyłonienie może być nieco kłopotliwe. Środowisko kuratorskie nie ma bowiem wiele do stracenia, gdy chodzi o wizerunek. W końcu to na nim, nie oszukujmy się, w dużej mierze opiera się ich wiarygodność i znaczenie. Z drugiej strony nie ma imprezy bardziej prestiżowej, więc na pewno ktoś schowa wątpliwości do kieszeni i spróbuje, choćby za cenę kolejnej słabej imprezy. Ale i tu w gruncie rzeczy trzeba być ostrożnym, bo jedno lipne biennale nie wywróci całej łódki, ale marna passa, kto wie. To niby nie do wyobrażenia, ale właściwie czemu nie? Żyjemy w czasach marniejących potęg, ośmieszonych instytucji i dezintegracji symboli, więc czemu nie Wenecja? Jakub Janiszewski przy mikrofonie. To jest program Dłuższa Rozmowa, a Państwa i moim gościem jest Stach Szabłowski, krytyk sztuki i kurator wystaw, który niedawno wrócił z Wenecji, z Biennale w Wenecji, czyli jak chyba można to podsumować, najważniejszej imprezy artystycznej świata. Tak by się wydawało przynajmniej. Zgadzasz się z tą opinią?
10: Tak, dzień dobry. Buongiorno. Tak, zgadzam się. To chyba tak jest, że ta Wenecja jest najstarsza. Jest też największa po prostu, bo to jest kwestia formatu. Cieszy się największym zainteresowaniem, więc tak, powiedzmy, że jest najważniejsza.
9: A równocześnie te twoje korespondencje z Wenecji, które można przeczytać na culture.pl, są dość, powiedziałbym, gorzkawe, jeśli nie ironiczne chwilami i prześmiewcze. Przede wszystkim na mnie zrobiła bardzo duże wrażenie taka konstatacja, że to, co Wenecja próbuje zrobić, czyli przywrócenie miejsca w, powiedziałbym, obiegu artystycznym artystom południa, szalenie odstaje od tego, co północ sobie już do tej pory opowiedziała i co przeszła artystycznie. I że w tym Biennale to jakoś bardzo mocno widać.
10: Boję się troszkę o tym mówić, dlatego że tak sobie tutaj siedzimy w duecie dwóch białych chłopów, więc trochę mamy skrępowane ręce albo zasznurowane usta, no ale dobra, napisałem to pewnie jestem w stanie to powtórzyć. Bo może trzeba powiedzieć o tym, że to Biennale Weneckie jest najważniejsze, ale pytanie, co to w ogóle znaczy, że jest najważniejsze? Bo ta najważniejsza impreza powinna coś zrobić, tylko te pytania są bardzo nieprecyzyjne. Co zrobić, z czym, w jaki sposób? To jest oczywiście nie pytanie do Biennale Wenecji, tylko w ogóle do sztuki, a ponieważ jest jej tam bardzo dużo i założenie jest takie, że powinna być świetna selekcja i że to Biennale, chyba to oczekiwanie polega na tym, że ono powinno być jakimś takim think tankiem, który opowie o współczesnym świecie, ale nie tylko podstawi mu lustro, ale będzie w stanie sformułować jakąś rekomendację, propozycję, coś skrytykować, być może zdobyć się na jakąś myśl, która przekracza horyzont teraźniejszości. No, czegoś takiego generalnie oczekujemy od sztuki, tylko to jest wielki znak zapytania, czy ona dzisiaj jest w stanie dostarczyć takiego insightu, czy jest go w stanie dostarczyć w formacie takiej gigantycznej imprezy, bardzo skorumpowanej. Ona jest skorumpowana, ponieważ jest droga. I wiadomo, że też jest mnóstwo aktorów, którzy grają w tym spektaklu, aktorów państwowych, aktorów rynkowych, aktorów z pieniędzmi, aktorów, którzy mają polityczną agendę. Tu też zaznaczę, że przez to ona jest ciekawa, dlatego że ona rzeczywiście w ten sposób staje się lustrem współczesnego świata, gdzie te wszystkie siły się spotykają i grają taką wielopoziomową grę. Pod tym względem to jest super interesujące, ale ponieważ ona bardzo przypomina dzisiejszy świat, w którym zwłaszcza liberalne instytucje, a sztuka jest liberalną instytucją, są pogrążone w kryzysie, no to już jadąc tam, pewnie trzeba być bardzo ostrożnym z oczekiwaniami. No bo jeżeli jesteśmy w świecie, w którym ten paradygmat liberalny naprawdę sobie nie radzi z wyzwaniami, które przed nami stoją, to można się spodziewać, że sztuka również może sobie nie dać rady, no bo ona jest emanacją po prostu tego paradygmatu. A jednocześnie jest nasycona rozmaitymi ideozami, próbuje cały czas kontynuować rozmaite procesy i ten proces emancypacji globalnego południa, też pewnego postkolonialnego rachunku sumienia. Ten proces trwa, zwłaszcza na Biennale. To nie jest pierwsza edycja, która jest bardzo zwrócona w stronę globalnego południa. Nie wiem, czy musimy wyjaśnić tutaj strukturę weneckiego Biennale, ale to może tylko tak proforma. W dwóch słowach. Ta impreza się składa z dwóch takich wielkich segmentów. Jeden segment to są prezentacje narodowe organizowane w narodowych pawilonach i kontrolę nad tymi prezentacjami mają dane państwa, to są państwowe wystawy. Dyplomacja kulturalna, kraj deleguje, różne są procedury delegowania, konkursy, nominacje. W każdym razie to wysyłają kraje takie swoje reprezentacje jak na zawody sportowe. I drugi segment to jest wystawa główna, ogromna. Naprawdę ogromna, na setki artystów, na tysiącach metrów kwadratowych. To są największe wystawy na świecie, takie tematyczne. Taka wystawa główna ma zawsze swojego kuratora lub kuratorkę, który jest wcześniej wybierany. I to idzie równolegle z tymi prezentacjami narodowymi. Gdzieś pomiędzy tymi wszystkimi narracjami ma się wyłonić, no właśnie, ten dyskurs Biennale. Oczywiście oceniając Biennale się ocenia przede wszystkim tą wystawę główną, bo tych pawilonów w tym roku było 100. A wiesz, jak masz 100 wystaw, no to masz 60 kiepskich, 20 świetnych. To już działa statystyka. Nie, to zawsze jakoś się udaje w sumie w tych pawilonach. Raz lepsze są Niemcy, kiedy indziej Zimbabwe, ale coś zawsze ciekawego się znajdzie. Natomiast ta wystawa główna jest takim statementem. I te wystawy główne od kilku edycji są bardzo mocno zwrócone w stronę globalnego południa. To już dwie edycje temu robiła Cecilia Alemani, bardzo dobra kuratorka, która zaczerpnęła bardzo wielu artystów, bardzo wiele prac z tych obszarów, ale jednak zestawiała je również z artystami, artystkami z północy, współczesnymi, ale też historycznymi. To była taka bardzo wielowątkowa opowieść. Dwa lata temu kuratorem był Brazylijczyk Adriano Pedroza i on już tą północ wyciął. Zupełnie. To jakby był też taki mocny statement, że wiesz, już mieliśmy swoje 5 minut, które trwało, nie wiem, 300 lat od początku epoki kolonialnej. Po prostu teraz scena jest dla innych i oni opowiedzą swoje historie. Ponieważ był Brazylijczykiem, to ta wystawa sprzed 2 lat była nie tylko zorientowana na globalne południe, ale przede wszystkim na Amerykę Łacińską. Nie tylko, ale bardzo dominowali artyści stamtąd, a kuratorką tegorocznej edycji jest, a właściwie była, Koyo Kuoch, kuratorka urodzona w Kamerunie, wychowana w Szwajcarii, wykształcona w Senegalu, no ale czarna kuratorka i zajmująca się rzeczywiście bardzo intensywnie przez całą swoją karierę sztuką afrykańską, działająca też w różnych krajach, w Afryce, w ostatnich latach swojej kariery, kierująca największym muzeum sztuki nowoczesnej na kontynencie afrykańskim, w Afryce Południowej, w Cape Town. Więc jak się możesz domyśleć, 2 lata temu Ameryka Południowa, a teraz dominuje Afryka. Oraz artyści o korzeniach afrykańskich, żyjący w Europie, w Stanach Zjednoczonych, rozsiani po tym postkolonialnym świecie. Więc przerabiamy już od lat to globalne południe. To jest oczywiście interesujące, a przynajmniej powinno być interesujące teoretycznie, ale jest też kwestia, jak to robimy.
9: No właśnie, opowiedz więcej, bo ja rozumiem oczywiście, że pewnie bez tego ramowego przepraszania za to, że się w ogóle podnosi kwestie jakby rozbieżności pewnych, nie wiem, estetycznych, formalnych, znaczeniowych, bez tego się jakby nie pojedzie. Ta rozmowa jakby musi się trochę w tym unurzać, tak jak powiedziałeś na samym początku, że siedzi tu 2 białych facetów, więc od razu bierzemy to wszystko w pewien nawias, ale no powiedz więcej, czym ta sztuka afrykańska, która została pokazana na Biennale, jest? Ja też muszę powiedzieć, że jak się teraz słucham, to mam takie wrażenie, że faktycznie jakby trudno uciec od zarzutu korupcji, jeżeli się robi przedsięwzięcie, które jest tak pomyślane, prawda? Które w ogóle ma jakąś aspirację pokazywania, nie wiem, tego, co się na świecie dzieje w sztuce, zebrania tego, wywiezienia tego na tą małą wysepkę, jaką jest akurat ta część Wenecji, nigdy nie pamiętam, jak się nazywa ta konkretna część laguny, na której stoją pawilony Biennale. No to jest jakoś już samo w sobie trochę pokraczne. A jeszcze do tego, jak dodamy właśnie takie koncepcje tego, kto kuratoruje, w ogóle jak się wyłania tą osobę, która kuratoruje w danym roku?
10: No, całe wydarzenie organizuje Fundacja La Biennale di Venezia i to jest jedna z największych, jeżeli nie największa, jeżeli w ogóle nie największa, instytucja kulturalna we Włoszech, dlatego że to jest taki kombinat, który organizuje co 2 lata to Biennale, o którym mówimy, ale oni robią też w Wenecji Biennale Architektury, bardzo ważną imprezę, Biennale Tańca. To jest też super prestiżowa rzecz. Wielki festiwal teatralny i wisienka na torcie, festiwal filmowy w Wenecji. To wszystko robi jedna instytucja. To jest naprawdę potężna rzecz.
9: To grube kombo takie.
10: I to jest formalnie NGOs, ale pod silnym wpływem państwa, ze skomplikowanym systemem finansowania, bo przez Fundację La Biennale di Venezia przechodzą ogromne środki na organizację tych monumentalnych imprez i osobę kuratorską wyłania fundacja. Oni za chwilę dowiemy się, kto będzie robił za 2 lata to Biennale Weneckie, bo oni zwykle pod koniec trwania tej aktualnej edycji zapraszają kogoś do zrobienia tego Biennale za 2 lata. W ogóle to Biennale, ale to nie jest tylko kwestia Wenecji. Ono się stało trochę takim festiwalem rozmaitych reparacji, bo wspominałem Sycylię, ale Alemanii, dlatego że ja bardzo, jako osoba też zajmująca się kuratorowaniem, oczywiście na jakimś takim mikropoziomie w stosunku do niej, podziwiam jej warsztat, ale ona zrobiła też taki manewr bardzo, bardzo gruby, polityczny, bo na swoje Biennale nie zaprosiła żadnych mężczyzn hetero. W tamtej wystawie uczestniczyło ponad 200 osób i wśród nich chyba było z 8, które można było zidentyfikować jako heteroseksualnych mężczyzn. Tamto Biennale było z kolei jakby monograficznie albo kobiece, albo poświęcone osobom o bardziej złożonych, niebinarnych tożsamościach. Nie? Było takie bardzo, bardzo antymęskie. Z kolei na tym obecnym, wiesz, no my tutaj sobie siedzimy w Warszawie, więc szukamy zawsze jakichś poloników. Ja przynajmniej się nie wyzwoliłem nigdy z tego, wiesz, a co z Polską? Gdzie Polacy? No nie ma żadnych Polaków po prostu, ale też może nie trzeba strasznie tym przejmować i wpadać w kompleksy, no bo w ogóle nie ma po prostu, nie ma zachodniej Europy, nie ma jej wschodnioeuropejskich peryferii, czyli tego miejsca, w którym my się znajdujemy, to nie jest o tym po prostu, nie?
11: Ale to jest jakieś, przepraszam, że tak powiem brutalnie, jak cię słucham, że to jest jakieś potwornie prymitywne.
10: Nie wiem, czy użyłbym tak mocnego słowa. Ja sobie zadaję inne pytanie. Czy to działa?
11: Jakby co z no i tego, działa?
10: Co z tego wynika? No i wiesz, ja... czy działa? Mogę ci powiedzieć, czy działa na mnie. Ja mam z tym problem, ale nie z geografią tego Biennale, bo wiesz, ja też nie mam takich możliwości, żeby podróżować po Afryce, żeby jechać do Luandy, chodzić po tamtejszych galeriach, nie mam na to środków i tak dalej. Nie? Więc jestem w zasadzie wdzięczny, że kompetentne osoby robią ten research, przywożą to wszystko do miasta Wenecji, które jest dla mnie dużo łatwiej osiągalne i że to mam wszystko w jednym miejscu. Bardziej ja mam większe wątpliwości na temat tego, co jest o tym globalnym południu mówione. I tu się zaczyna mój problem, dlatego że i to zdarza się w Wenecji drugi raz z rzędu, bo mniej więcej podobny klucz wyboru sztuki i artystów został zastosowany 2 lata temu przez Adriana Pedrozę i Kojokuo to kontynuuje, czyli to są wystawy bardzo mocno oparte na rdzennych tradycjach, na rękodziele, na powrocie do takich kulturalnych korzeni globalnego południa. W związku z tym masz wystawy, które wchodzisz, są pełne tkanin, makat, koralików, wyszywanek, figurek z terakoty i bardzo kolorowych obrazów, z których wiele przedstawia jakieś mitologiczne motywy odnoszące się właśnie do różnych tradycyjnych wyobrażeń i symboli. W zasadzie jest to sztuka, która w innych okolicznościach przez białych Europejczyków dawniej była zamykana w gettach muzeów fotograficznych. Tyle, że jest współczesna. To jest, wiesz, dosyć kontrowersyjne, dosyć delikatne. Ona jest wyciągnięta na główną scenę, jakby zastępuje, anektuje to miejsce, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu było ekskluzywnie zarezerwowane z kolei dla tych artystów euroatlantyckich. No w zasadzie nie było na Biennale w Wenecji innych artystów poza twórcami ze Stanów Zjednoczonych, z Europy i to głównie zachodniej oraz Japonii. Nie? Ewentualnie z Korei to właściwie było wszystko. Więc jest tym oczywiście jakiś akt dziejowej sprawiedliwości. Natomiast pewien konserwatyzm tej sztuki, która jest tam prezentowana, mnie dezorientuje. Zastanawiam się, jakby dokąd mamy tym wehikułem zajechać, skoro jest tam bardzo dużo dyskursu tradycji, dużo odwołań do przodków, do ich mądrości. I to już jest poważna rzecz, dlatego że ci przodkowie są przywoływani w kontekście współczesnych problemów ekologicznych, politycznych. Jest tym też rodzaj resentymentu, bo Kojokuo, może tutaj przypis, bo ta edycja pod wieloma względami jest specyficzna i początkiem tej specyfiki jest śmierć kuratorki, która zmarła dokładnie rok przed otwarciem Biennale. W dodatku ona, kiedy umierała, pracowała nad nim ledwie kilka miesięcy i po nominacji zdiagnozowano u niej nowotwór. Nagle się okazało, że on postępuje bardzo szybko. Ona w tym czasie pracowała 3 miesiące nad koncepcją wystawy. Właściwie kiedy stało się jasne, że jej dni są policzone, ona wezwała do Dakaru w Senegalu, gdzie w tym czasie przebywała, taką grupę swoich asystentek i współpracowniczek. i właściwie pisała tą wystawę jako testament. One przez miesiąc pracowały w pośpiechu. Ona zmarła w maju zeszłego roku, czyli to jest dokładnie 12 miesięcy przed otwarciem. I od tego momentu już pracę nad wystawą przejął komitet jej współpracowniczek. Więc to jest też specyficzna wystawa, no bo wszyscy sobie zadają pytanie, no dobra, było tam jakieś narzekanie w tej Wenecji, ale nie wiesz, jakby ta wystawa wyglądała, jakby Kwoyo Kwo naprawdę była w stanie ją zrobić, bo ona jednak miała szkice, nie? Jakiś zamysł koncepcji. Ale jej idee pozostają w mocy, wszyscy się podpisują pod nimi i jedną z myśli, która ona zaproponowała, jest to, że ta tradycyjna sztuka z globalnego południa to jest taka formacja kulturowa, która przez zachodni kolonializm była przez setki lat spychana w taką niszę obrzędowości, dekoracji. Ta duchowość była traktowana w kategoriach pogańskiego zabobonu, wiesz, jakichś urojeń. No
11: i co najwyżej jakieś rękodzieło, tak?
10: Czyli tak, takie rzeczy. Rękodzieło, że wiesz, jedziesz do środkowej Afryki i sobie kupujesz jakieś maski.
11: Tak, sztukę naiwną.
10: Sztukę naiwną, nie wiesz w ogóle, co te maski znaczą. Wieszasz tam sobie w Polsce, nawet w PRL-u to
11: oczywiście,
10: było,
11: tak.
10: To było interesujące, ale wiesz, no nie tylko w Polsce, PRL-u, bo trochę w ten sposób traktowali tą sztukę moderniści europejscy, ci z pokolenia Picassa, tacy zafascynowani sztuką pozaeuropejską, ale zafascynowani bardzo, bardzo powierzchownie, nie? Jakby podobała im się jakby alternatywna konstrukcja plastyczna, nie? Nie zastanawiali się, jakby co te rzeczy reprezentują. No więc teraz mamy się dowiedzieć, co one reprezentują, ale wektor jest zwrócony bardzo, bardzo w tył. To znaczy to jest sztuka par excellence konserwatywna, wręcz wiesz, jakby sobie wyobrazić tą wystawę przepisaną na innych aktorów, jakby obsadzić białych Europejczyków i nagle byś miał dziesiątki, setki artystów, którzy są przede wszystkim zainteresowani swoimi korzeniami, tradycjami, tożsamością narodową, tożsamością kulturową, jej korzeniami, sztuką ludową, taką, wiesz, folkistowską niemalże, nie? Strach pomyśleć, co, wiesz...
11: No właśnie.
10: Rany boskie, nie? Oczywiście tutaj kolor skóry, jakby pochodzenie tych artystów i artystek nas zabezpiecza przed tym takim dosyć, wiesz, złowieszczym...
11: No, ale, no kurczę pieczone, ale zobacz, no właśnie nas zabezpiecza. Kogo zabezpiecza? To jest jakieś, przepraszam, do pokrycie, prawda? Znaczy, uciekamy od przyjrzenia się sensom, no bo to są czarnoskórzy. To jest jakiś rasizm powielony na jeszcze inne piętro przeniesiony.
10: Znaczy, wiesz, to nie jest symetryczne. Myślę, że tego się nie da w taki prosty sposób odwrócić. Natomiast...
11: Dlaczego?
10: Wiesz, to dlatego, że to jednak my kolonizowaliśmy ich, to my wyprodukowaliśmy ten dyskurs dehumanizujący osoby, które są na zewnątrz tego naszego europejskiego świata, a nie odwrotnie. I w związku z tym tego tak mechanicznie się nie da po prostu tej relacji odwrócić. Więc ja mam większy problem z tym, czy to jest skuteczne po prostu, czy wiesz, idę na tą wystawę, w tym czasie tam liderzy tych big techów publikują manifesty, które jak czytasz, to ci się robi trochę zimno, nie? Zwłaszcza, że wiesz, że mają środki i technologiczne, i finansowe, żeby te swoje projekty wprowadzić w życie. Jest wielu liderów politycznych, którzy nastawiają na to ucha. I ty nie wiesz, czy będziesz tu pracował za 5 lat, bo może cię jakiś generator audycji zastąpi, a za mnie będzie pisał teksty, nie? I wiesz, jak widzę rozmowę o kulcie przodków, jakichś wierzeniach i tak dalej, to zastanawiam się po prostu, czy tam są zdeponowane takie zasoby wiedzy i relacji ze światem, które potrafią w ogóle na to wszystko, co wokół nas się dzieje, odpowiedzieć. I ja osobiście jestem bardzo sceptyczny, jeśli chodzi o mądrość przodków, bo wiesz, ilekroć próbuję zajrzeć za pośrednictwem prac historycznych w przeszłość, to wiesz, mam wrażenie, że nasi przodkowie byli, wiesz, nie byli mądrzejsi od nas, a pod wieloma względami to mam wrażenie, że
11: No tak.
10: Wiesz, to jest trochę jak używanie paleo argumentów w rozmaitych dyskusjach, nie? Kiedy próbujesz odnaleźć takie jakby wyjściowe ustawienia człowieczeństwa i robisz rozmaite projekcje na wspólnoty pierwotne. One są takim świetnym ekranem do projekcji, bo nie mamy źródeł, więc w zasadzie to jest taki pusty ekran, można sobie wyprojektować co chcesz i powiedzieć, że to były na przykład matriarchalne wspólnoty i rządziły nimi kobiety i to ma być dowodem na coś, albo że oni jedli samo mięso, albo że w ogóle nie jedli mięsa. No tak. Niemniej ja mam takie przeczucie, że mądrość na przykład tych grup łowców, zbieraczy, to nie była żadna mądrość, tylko wiesz, jakaś nawet chciałem powiedzieć uświadomiona konieczność, ale boję się, że tak sobie uświadomiona. Po prostu był to jakiś konglomerat.
11: Tak się robiło już.
10: Konieczności, coś trzeba było zjeść, jakoś przetrwać. Pewnie w większości się to i tak nie udawało, nie? Więc ja po prostu będąc, jak pewnie każdy dzisiaj zaniepokojony kondycją świata, raczej mam nadzieję na jakąś myśl wychodzącą w przód, za horyzont, a nie na taką reiteradę w przeszłość, która w dodatku jest ewidentnie mitologizowana, idealizowana. Wiesz, to jest takie trwożliwe szukanie ratunku w idealizowanej przeszłości, które jest bardzo podobne do, mi przynajmniej się rymuje, z takimi dyskursami na przykład, wiesz, trumpowskimi. Wiesz, złoty wiek, powróćmy do niego, wiesz, kiedyś było lepiej, znajdźmy ścieżkę, która prowadzi do tych, już nie wiem, każdy ma tam swój, wiesz, lata 50. w Ameryce, tam wspaniała 30 we Francji, nie? No wiemy, że to wszystko jest nieprawda, nie było nigdy żadnych złotych wieków, a poza tym nic dwa razy się nie zdarza, nie da się, to jest, wiesz, trochę tak jak hipsterzy, którzy proponują, żeby problemy żywnościowe rozwiązać hodując warzywa na dachach berlińskich kamienic, nie?
11: Oczywiście.
10: Wiesz, to się nie uda, nie? Po prostu nie wyżywisz w ten
11: Oczywiście.
10: Sposób 3-milionowej aglomeracji, nie?
11: Ale to, co mnie zastanawia, kiedy czytałem ten twój tekst i teraz, kiedy cię słucham, to, że okej, ja rozumiem, że taka sztuka istnieje na południu globalnym, ona też istnieje na północy. Tak, tego rodzaju wypowiedzi, tego rodzaju taka, powiedziałbym, no, użyję tego sformułowania brzydkiego, naiwna prostota, jest obecna wszędzie. Natomiast nie wszędzie ma taki status, żeby ją wywozić do Wenecji. Więc to jest to pytanie, czy tam nie ma czegoś, co jest bardziej pogłębione i bardziej, nie wiem, krytyczne wobec właśnie tego świata, w którym powstaje. Tu jest jakiegoś rodzaju niepokój, kiedy cię słucham.
10: No więc właśnie, tu dochodzimy do sedna sprawy, dlatego że używamy cały czas jakiegoś przerażająco wielkiego kwantyfikatora, nie? Globalne południe, większość świata i oczywiście na tym gigantycznym obszarze znajdziesz dowody na dowolną tezę, którą postawisz. Więc sztuka, w której nie ma tych głosów euroatlantyckich i wielka wystawa mogłaby wyglądać zupełnie inaczej. To jest pewien wybór. I wiemy, że ta sztuka istnieje. I to, że jak wchodzisz zwłaszcza na pierwszy rozdział tej wystawy głównej, która nazywa się In Minor Keys, czyli w tonacji molowej, to idziesz przez te sale w tym natłoku prac, bardzo gęsto powieszonych, nie najlepiej się to ogląda też pod tym względem, ale też prowokuje do takiego generalizowania i to jest nieeleganckie generalizowanie, ale już nie mówię o Kojokuło, tylko bardziej o jej spadkobierczyniach, one do tego prowokują, bo naprawdę kłębią te prace, nie pozwalają zobaczyć, gdzie się kończy jedna osoba artystyczna i następna i to wiesz, zaczynasz generalizować, jak widzisz tak zrobioną wystawę, ale ona też momentami robi wrażenie takiej ekspozycji pochodzącej z czasów sprzed rewolucji cyfrowej. No bo wiesz, nie ma żadnych multimediów, jest samo to rękodzieło, nawet wiesz, to sprzed rewolucji przemysłowej, nie? Wiesz, rzadko kto sięga po fotografię. To nie jest cała prawda na temat sztuki z Afryki, z południowej Azji, z południowej Ameryki, to nawet nie jest półprawdy, nie? No bo wiemy, że to są też społeczeństwa, które żyją w telefonach, które żyją totalnie w internecie, nawet nie bardziej niż my momentami.
11: Absolutnie.
10: Nie? A szczególnie na poziomie takim społecznym, politycznym, to jest podstawowe narzędzie organizacji, nie? Więc to jest pewien obraz bardzo, bardzo specyficzny. No mnie właśnie nie przekonujący przez to, że rymuje mi się z tym współczesnym konserwatyzmem, a współczesny konserwatyzm ja rozpoznaję jako taki paradygmat, w którym kluczową emocją jest strach, lęk przed teraźniejszością, przed przyszłością, a w takiej panice to nie dasz rady rozwiązać żadnego problemu. Możesz natomiast zrobić jakiś paniczny, nierozsądny ruch ze strachu i to się już trochę dzieje, nie?
11: Tak, to jest strach, ale to też jest w dużej mierze wyższościowe przekonanie, że my wiemy lepiej. To znaczy takie, że nie musimy się mierzyć z pewnymi dylematami, nie musimy przez nie przechodzić przez pewne kryzysy, które takie mentalne, intelektualne, które bardzo często oczywiście też przekładają się na kryzysy emocjonalne, jak się czymś naprawdę przejmiemy, tylko właśnie takie, że możemy siedzieć w takim swoim kokonie i powiedzieć, no zawsze tak było, więc tak będzie, albo ja bym tak chciał, żeby tak było. Prawda? Czyli jakby ten właśnie to, co mówisz o tej mądrości przodków, że ta mądrość przodków może być też interpretowana bardzo łatwo jako pewnego rodzaju straszliwa w skutkach arogancja.
10: Zresztą parę lat temu oglądaliśmy dokumenta w Kassel do kuratorowania, którego został zaproszony indonezyjski kolektyw Ruan Group. I oni również zrobili wystawę wyłącznie z osobami z globalnego południa, jak już używamy tego nieszczęsnego terminu ciągle, ale to była jednak zupełnie inna wystawa i ona miała inny poziom energii, nie sentymentalizowała przeszłości. Była bardziej oparta na takich case study, samoorganizacji, innych sposobów działania, które dzieją się od południowej Azji przez Afrykę po Amerykę Południową teraz w krajach pogrążonych w kryzysie, w krajach bez instytucji, kiedy jeżeli chcesz robić kulturę, nie możesz liczyć na całą tą sieć, z której korzysta się w krajach rozwiniętych. I to była bardzo ciekawa wystawa, dosyć konfrontacyjna jakby z Zachodem, ale konfrontacyjna w konstruktywny sposób. Bo ona trochę opowiadała o tym, no zobaczcie, jak się robi rzeczy w krajach, które być może są zapowiedzią tego, jak będą wyglądały wasze kraje, jak wam się cały ten jakby ciepły, postzimnowojenny układ zawali. Mhm. I być może powinniście się już teraz od nas uczyć, co się stanie, jak się skończy finansowanie, jak ktoś wam pozamyka muzea, jak klimat polityczny zrobi się na przykład dużo bardziej trudny do artykułowania swobodnej wypowiedzi. I to było super interesujące.
11: Mhm. Czyli można i tak. Mhm. Ja celowo odwróciłem proporcje w tej naszej rozmowie i zacząłem właśnie od tego, jakie w ogóle jest to biennale, a nie od tego, czym najchętniej polska prasa, jeśli w ogóle zajmuje się kulturą, to zajmuje się właśnie tym w kontekście biennale, że tam był skandal, że dopuszczono Rosję i tak dalej, i tak dalej. Jak ten skandal wygląda, jak się tak popatrzy z perspektywy chodnika i z perspektywy tego, kto na biennale przychodzi? To w ogóle widać? Tam jest jakieś oburzenie? Jak to działa?
10: Wiesz, jak to wygląda, to jest w ogóle bardzo interesujące, że ta impreza zmienia się, jeśli chodzi o swój horyzont taki geograficzny, kulturowych zainteresowań, ale ona się nie zmienia, jeśli chodzi o publiczność. Ta publiczność jest tak strasznie biała w Wenecji, to się naprawdę nie zmieniło, odkąd tam jeżdżę, a jeżdżę tam od początku tego stulecia, właściwie na każdą edycję.
11: Ja zrobię tutaj przypis. Powiedziałeś parę dziesiąt minut temu, że nie stać się na to, żeby zwiedzać wystawy w Afryce. Ja myślę, że jakby się tak zastanowić, to No, teraz przeloty są drogie, ale to może być nawet taniej niż tydzień czy dwa w Wenecji.
10: Znaczy, wiesz co, o tej Afryce mówię w tym sensie, że wiesz, no nie ma czegoś takiego jak podróż do Afryki, nie?
11: Nie, absolutnie.
10: Wiesz, żeby zrobić,
11: ja to rozumiem.
10: Żeby zrobić research afrykański, jasne, pewnie zamiast do Wenecji dałbym radę pojechać raz do Lagos, ale wiesz, to nic nie znaczy, nie?
11: Tak jest, tak, oczywiście.
10: Trzeba przemierzyć tysiące kilometrów, odwiedzić dziesiątki miast.
11: Ale chodzi mi o ten taki, wiesz, ekonomiczny aspekt wizyty w Wenecji. Nie, która jest jednym z naj, no nie wiem, jedną z najdroższych miejscówek w Europie w gruncie rzeczy, prawda? Że to też jest taki paradoks.
10: Tak, tak. Chodzi o tę koncentrację. No, niemniej publiczność wciąż jest bardzo biała. Czy widać oburzenie? Wiesz, ta edycja Biennale w Wenecji dla mnie jest jednak takim case study trochę przypominającym taki paradygmat Janowa Podlaskiego i tej stadniny koni. Wiesz, po prostu jak oddasz coś w ręce takich zideologizowanych, wzmożonych prawicowców na naładowanych resentymentem i takim przekonaniem, że wiesz, że ktoś ukradł kulturę, instytucje, neomarksiści przez dziesiątki lat i że trzeba właśnie przywrócić jakąś równowagę, oddajesz to komuś takiemu i potrafi w dwa lata spieprzyć coś, co jest budowane od, jak w wypadku Wenecji, od 110 lat, nie? Czy tam, nie, więcej, przepraszam, od 130, bo to jest początek w XIX wieku. W tym wypadku mówimy o Pietrangelo Battafuoco, który jest obecnym dyrektorem, prezesem Fundacji La Biennale. To jest właśnie taka klasyczna nominacja jak zapisów w Polsce z politycznego klucza, czyli człowiek spoza pola kultury, prawicowy intelektualista, prawicowy publicysta.
11: Ale spoza pola kultury, czyli
10: On przede wszystkim był takim publicystycznym głosem, intelektualistą, komentatorem politycznym. W świecie sztuki kompletnie nieznany, ale we Włoszech znany właśnie w tej roli. Człowiek wychowany w młodzieżówce neofaszystowskiej i bardzo bliski środowisku również neofaszystowskiemu premier Meloni, minister kultury, który go delegował na tego prezesa Fundacji La Biennale, to jest jego osobisty przyjaciel z dawnych lat, to znaczy właściwie był, bo wkrótce po tej nominacji ten minister kultury musiał podać się do dymisji, bo wypłynął jakiś kuriozalny skandal seksualny z nim w roli głównej. Jego następca, mianowany przez Giorgio Meloni, to jest człowiek, który nie ma nawet licencjatu, nie ma wyższego wykształcenia, ale generalnie ci ministrowie kultury w rządzie Meloni, może warto to powiedzieć, oni od jakiegoś czasu realizują taki projekt właśnie, dlatego to porównuję z PiS-em, jakby przebudowy włoskiego pejzażu kulturalnego, czyli wymiany elit w instytucjach. Jest wielka fala wymiany dyrektorów na osoby bliskie środowisku Fratelli d'Italia. I to ma być taka wielka, konserwatywna zmiana we włoskiej kulturze. No jak widać, ona się za dobrze nie udaje, no bo prezes Battafuoco zdołał w ciągu jednej edycji doprowadzić do tego, że jury Biennale Weneckiego podało się do dymisji przed rozdaniem nagród, czyli nie będzie Złotych Lwów. Bo podobnie mówię o tym powiązaniu Biennale Weneckiego na przykład z festiwalem filmowym w Wenecji. Na wszystkich tych ich projektach się przyznaje złote lwy. I sztuce to są też bardzo ważne nagrody. No ich nie będzie, bo jury nie zgodziło się ich przyznać w proteście przeciw zapraszaniu krajów, których liderzy są poszukiwani przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Dotyczy to Rosji, dotyczy to również Izraela. Battafuoco jakby w odpowiedzi ogłosił, że złote lwy zostaną przyznane przez publiczność, trochę wiesz, jak w Eurowizji. Tyle tylko, że natychmiast ogromna część pawilonów narodowych, ale także artystów i artystek biorących udział w wystawie głównej ogłosiło, że odmawia, nie chce być brany pod uwagę w tym głosowaniu. Więc to się już zakończyło klęską, chociaż te złote lwy publiczności mają być przyznane w listopadzie, ale już widać, że to po prostu się nie udało. Fundacja La Biennale traci finansowanie, przynajmniej to oficjalne. Nie było przede wszystkim wernisażu, jakby inauguracji tej edycji, bo w tym czasie, kiedy miało się odbyć to oficjalne otwarcie, bo też Biennale Weneckie działa w ten sposób, że ono organizuje kilka dni takiego preview dla branży. I ja opowiadam wrażenia z tego preview. One poprzedzają oficjalne otwarcie, po którym impreza już jest otwarta do publiczności, można kupować bilety, bo w tym preview się bierze udział na akredytacji. No więc ta oficjalna inauguracja się nie odbyła, ponieważ część pawilonów narodowych ogłosiła strajk w czasie tej inauguracji. Strajk propalestyński. Pawilony zostały pozamykane. Na zamkniętych drzwiach powywieszano palestyńskie flagi. A w tym czasie artyści, kuratorzy z tych pawilonów brali udział w demonstracji na Via Garibaldi. No, takiej imperialistycznej, ale z bardzo mocnym, ten wątek palestyński był tam najbardziej istotny, więc biorąc pod uwagę, że na tym wernisażu też miały być przyznane te złote lwy, wiesz, to się po prostu zawaliło, nie? Wszystko. Plus oczywiście wyszły te, jeśli chodzi o tego pana Batafuoco, wyszły dosyć paskudne rzeczy z tą Rosją, no bo wiesz, na początku były takie tłumaczenia, że pawilon Rosji, część krajów, tych starych krajów, ma takie swoje budynki w terenach ekspozycyjnych Biennale.
11: I Rosja też.
10: To są jakby takie ambasady, oczywiście jakby tam już nie ma miejsca na nowe budynki, więc kraje, które później dołączały do imprezy, muszą sobie wynajmować jakieś obiekty na mieście, ale Rosja ma właśnie taki swój osobny

0: To jest otwarta prowokacja, bo oczywiście Rosjanie mogliby delegować do kuratorowania pawilonu też kogoś bliskiego władzy, ale niekoniecznie musi być to córka Ławrowa, tak żebyś nawet jak się nie interesujesz tym, to żebyś wiedział, kto to jest.
1: A może właśnie musi. Myślę, że w Rosji musi.
0: Myślę, że był to taki gest wobec publiczności, wobec Biennale była to ostentacja.
1: Ja myślę, że nie. Ja sądzę, że oni mają taką mentalność, że to w ogóle nie jest faktor, który się bierze pod uwagę akurat w tym wypadku. Ale może się mylę, no nieważne.
0: No nie mamy tego jak zweryfikować. No, niemniej podgrzewa te emocje. W związku z tym ten rosyjski pawilon przez czas preview, on był cały czas obiektem protestów, mniejszych i większych, więc ta temperatura tak podnosiła się i opadała. Niemniej poza taką naprawdę spektakularną, dużą akcją Pussy Riot, to tam było też dużo indywidualnych gestów. Właściwie przez cały czas przed pawilonem stały rozmaite osoby ukraińskie z takimi tablicami, z tekstami informującymi, jaki jest tego kontekst. Rosjanie musieli być też obstawieni przez taki szwadron karabinierów, tych jakby ze sprzętem do tłumienia zamieszek, gdyby tam doszło do jakiejś ostrzejszej konfrontacji publiczności z tym pawilonem, do której nie doszło. Oni jakby też nie musieli interweniować.
1: No właśnie. Z tego, co powiedziałeś, to właściwie całość się zawaliła, więc trochę zajmowanie się Rosją w tym wypadku jest mało...
0: Wiesz, wyszło też trochę tak, że tej branży artystycznej na preview jest strasznie dużo. Do zobaczenia jest też strasznie dużo. O tej Rosji się mówiło dużo wcześniej. Biennale straciło finansowanie Unii Europejskiej też wcześniej. Natomiast jak wszyscy już tam byli, to wiesz, ludzie też mieli inne rzeczy do roboty niż się zajmowanie tą Rosją. No, sporo osób tam przechodząc koło tego pawilonu pokazywało, wiesz, środkowy palec. Mało kto tam wchodził, bo raczej się go bojkotowało i ludzie się zajmowali głównie staniem w kolejkach. Tam są straszne kolejki do tych pawilonów. I to jest jakby taki folklor tego preview, że żeby wejść do jakiegoś pawilonu, czasami musisz stać 3 godziny, a masz do zobaczenia 100 pawilonów i powiedzmy 3 dni do dyspozycji albo 4, więc cała ta taka, wiesz, mechanika wymieniania się w kolejkach, zaklepywania sobie miejsca, próby wejścia gdzieś bardziej, no i oczywiście networking, sprawy zawodowe, no bardziej zajmują wszystkich niż Rosja, która zresztą zdecydowała się w ogóle po tym preview zamknąć ten pawilon dla publiczności. On już jest teraz zamknięty, więc to był też taki, wiesz, klasyczny trolling, nie? Taka typowa rosyjska wrzutka, w sumie jakoś tam skuteczna, dlatego że ona zepsuła atmosferę skompromitowała tą instytucję. Wydało się, że ona jest skorumpowana, bo tam poszły jakieś pieniądze też z Rosji, po prostu, żeby to się zrealizowało, więc to jest klasyczny rosyjska strategia destabilizowania zachodnich instytucji, siania chaosu, nie? Po prostu i ten chaos jakoś tam się udało zasiać, udało się doprowadzić do tego, że jednak w pejzażu tej wystawy nagle masz tą, wiesz, policję z pałami i z tarczami, to też robi pewien klimat,
1: oczywiście.
0: Nie? Wiesz, dawniej to też tam zawsze ktoś pilnował bezpieczeństwa, ale to byli tacy, wiesz, sympatyczni karabinierzy w tych mundurach, takie jak z Pinokia, a nie, wiesz, że tarcze, plastikowe zbroje i, wiesz, i przyłbice, nie? To też pokazuje jakby w jakim miejscu jesteśmy, takiego, wiesz, niepokoju, antagonizmu, pewnej, wiesz, nerwowości, nie? To wszystko było podszyte nerwowością. Pawilon izraelski wycofał się z Giardini, bo oni też mają taki własny budynek, ale chyba się zorientowali, że trudno go będzie bronić w razie czego, więc się przenieśli do kompleksu Arsenału i to jeszcze do takiego wąskiego zaułka, żeby być w takim miejscu, w którym się na przykład nie da zrobić demonstracji, nie da się zrobić czegoś takiego, jak Pussy Riot zrobiło pod rosyjskim pawilonem, bo one zrobiły rzeczywiście piekło, nie? Rosjanom. Długie, super głośne, nie? Super widowiskowe, no to pod izraelskim po prostu nie byłoby gdzie się zgromadzić, zwłaszcza, że cały ten teren przed izraelskim właśnie zablokowali karabinierzy, więc tam właśnie pojedyncze osoby mogły tylko na tą izraelską wystawę wejść, a gdybyś chciał krzyczeć, to musiałbyś krzyczeć w takim miejscu, że właściwie oni, ci Izraelczycy, by tego nie usłyszeli. Także bardzo chytra relokacja, żeby
1: Czyli mówiąc krótko, jedni są bezczelni, inni są sprawni.

0: sprytni. Mm. Tak. Także trochę taka sytuacja. Myślę, że zamknijmy ten obrazek wenecki. Nie powiedzieliśmy nic o polskim pawilonie, ale może jeszcze się uda do tego wrócić. Stach Szabłowski, krytyk sztuki i kurator wystaw, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Zachodnie wybrzeże Kuby nawiedziło jedno z najsilniejszych w tym regionie w historii trzęsień ziemi. W sprawie nadania Zbigniewowi Ziobrze i Marcinowi Romanowskiemu azylu przez Viktora Orbana ma przyjrzeć się nowy węgierski rząd. Po konsultacjach rząd ma pod koniec tygodnia ogłosić, co dalej z programem niższych cen paliw. Minęła czwarta, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,2 nawiedziło w poniedziałek po południu czasu miejscowego Kubę, poinformowały służby sejsmologiczne tego kraju. Państwowy Instytut Sejsmologiczny sprecyzował, że poniedziałkowe trzęsienie ziemi było jednym z najsilniejszych, jakie wystąpiło przy zachodnim wybrzeżu Kuby. Lokalne media podały, że dotychczas nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani rannych, a zniszczenia ograniczają się do pęknięć na budynkach. W prowincjach Pinar del Rio, Matanzas, a także w aglomeracji Hawany, stolicy kraju, wielu przestraszonych wstrząsami ludzi wybiegło na ulicę. Węgierski rząd wzywa Zbigniewa Ziobrę i Marcina Romanowskiego do złożenia wyjaśnień w sprawie azylu politycznego przyznanego im przez Viktora Orbana. Obaj stawić się mają osobiście w węgierskim urzędzie do spraw uchodźców. Jeśli nie przyjadą, decyzje w ich sprawie mają zapaść bez ich udziału. To pierwsze stanowisko nowych węgierskich władz w sprawie polskich polityków. To sprawa, która wymagała trochę czasu, mówił w TOK FM minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
2: Ważne, że to ruszyło, ważne, że rozpoczęła się procedura badania czy odbierania prawa do azylu. I oczywiście gdziekolwiek mamy podejrzenia, że Romanowski mógłby się ukrywać, to z tymi państwami, ich służbami będziemy współpracowali.
1: Obecny premier Węgier Peter Maziar obiecywał w kampanii wyborczej, że pozbawi Ziobrę i Romanowskiego ochrony. Zbigniew Ziobro po przegranej Viktora Orbana w wyborach na Węgrzech wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Pod koniec tygodnia rząd ogłosi, co dalej z programem Ceny Paliwa Niżej, w ramach którego ustala maksymalne ceny na stacjach. Decyzje poprzedzą konsultacje międzyresortowe, mówi minister energetyki Miłosz Motyka.
3: No jesteśmy przed rozmowami z Ministerstwem Finansów w sprawie pakietu CPN. Od początku deklarowaliśmy, że najważniejsze jest zachować pełną elastyczność tego, by móc reagować na czynniki geopolityczne. Teraz znowu widzimy zaognienie się sytuacji na Bliskim Wschodzie, stąd ta decyzja pewnie zapadnie pod koniec tygodnia.
1: Dziś na stacjach paliw litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 5,93, litr 98 maksymalnie 6,57, a za litr oleju napędowego kierowcy zapłacą maksymalnie 6 zł. 45 groszy. Ponad 300 osób wzięło udział w ćwiczeniach Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Gwardii Narodowej USA w Toruniu. Było to zwieńczenie 10 dni szkoleń dla żołnierzy WOT z całego kraju, mówi podłucznik Łukasz Macias z 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
4: Ćwiczenie było dla nas bardzo ważne, dlatego że próbowaliśmy połączyć taktykę naszą, wiedzę i doświadczenie amerykańskie i też wojsk brytyjskich, celem przygotowania siły i środków do tak naprawdę zwalczania sił pancernych przeciwnika przy pomocy lekkiej piechoty, do stworzenia zasadzki przeciwpancernej, do wypracowania pewnych procedur operacyjnych, które pozwoliłyby nam skutecznie działać na polu walki zgodnie z naszym bojowym przeznaczeniem.
1: Jak zapowiada dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, generał dywizji Krzysztof Stańczyk, w planach są kolejne wspólne ćwiczenia z Amerykanami.
5: Planujemy również z 3. Brygadą Armii Illinois Stanów Zjednoczonych rozpocząć współpracę w zakresie dronów. To jest brygada, która jest cała zbudowana na dronach i myślę, że nasze doświadczenia ich będziemy mogli połączyć, aby to wykorzystać. Drony to już nie jest przyszłość, to jest teraźniejszość, a przyszłość to będzie tylko rozwijanie tego systemu.
1: W Wojskach Obrony Terytorialnej służy obecnie 45 tysięcy żołnierzy. Poziom czytelnictwa w Polsce jest stabilny. Badania pokazują, że średnio Polki i Polacy czytają jedną książkę w roku. Jednocześnie 7% badanych sięga po książki regularnie, czytając ich 7 lub więcej rocznie. Jak mówią w rozmowie z reporterami TOK FM, czytają w różnych miejscach i w różnych okolicznościach.
6: Zdarza mi się czytać na plaży.
7: Wiadomo, że jeśli jest duży hałas, to może to trochę przeszkadzać, ale jak chcemy się wciągnąć, zagłębić fajną historię, to myślę, że to jest drugorzędne.
8: Wszędzie lubię czytać książki, nie ma to znaczenia. W domu, poza domem, w parku, na hamaku.
9: Dorota Borowiecka, jestem kierownikiem filii numer 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łapecińskiego w Lublinie. Mamy dużo zbiorów, są audiobooki, mamy dostęp do kodów, które udostępniamy czytelnikom nieodpłatnie i duża rzesza czytelników przerzuciła się na książki elektroniczne. Na e-booki głównie, ale też i audiobooki.
10: W miarę dobrze się słucha, trzeba się skupić.
11: I to myślisz, że to jest lepiej zdecydowanie niż wzięcie książki i czytanie?
10: Jak ktoś czyta, to jest ciekawiej niż jak czytasz samemu.
11: Jest to taka forma zastępcza.
9: ale też obcowanie z książką.
12: Bardzo wsłuchujemy się w to, co sugerują nam czytelnicy i wiele książek pojawia się z ich inicjatywy, z ich propozycji.
1: W najnowszym raporcie Biblioteki Narodowej widać wzrost znaczenia bibliotek publicznych i to nie tylko jako wypożyczalni książek, ale również jako miejsca spotkań, słuchania audiobooków czy na przykład grania w planszówki. Kolejne informacje w TOK FM o 5. Dziś najwięcej rozpogodzeń na krańcach wschodnich, a w pozostałej części kraju przewaga chmur. Do tego postępujące z zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Najmocniejsze opady w rejonie Śląska, ziemi świętokrzyskiej i południa Podkarpacia oraz południa Małopolski. Na termometrach od 20 stopni na zachodzie do 28 w centrum i 30 na wschodzie kraju.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka.
13: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. Gościem jest pan profesor Przemysław Osiewicz, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
14: Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry państwu.
13: Powiem panu, że mam pewne obiekcje co do naszej rozmowy, bo są rzeczy ważne i ważniejsze. Wydawałoby się, że ta wojna, która trwa od ponad 100 dni w Iranie, jest ważna, no ale przed chwilą dowiedziałem się, że Maja Chwalińska ląduje za 20 minut i nie wiem, czy o tym nie powinniśmy rozmawiać, bo chyba wszyscy o tym mówią. Może tak byśmy to połączyli, że Iran odpalił w kierunku Izraela rakiety, a Maja Chwalińska jest 21. rakietą świata, tego się dowiedziałem, więc... Ale żarty na bok, albo może frustracje na bok. Co się dzieje, panie profesorze, bo przecież wczoraj jeszcze prezydent Trump mówił, jesteśmy już blisko, już tak blisko, jak nie byliśmy od tego dealu, o którym mówi od 100 dni. Poniedziałek, no... Najpóźniej no dobra, jak nie wtorek, to środa, ale do środy to się wydarzy i nawet trochę jak dzieci, jak ojciec dzieci zganił przywódców, powiedzmy cała seria, cała grupa przywódców Iranu i też premiera Izraela, mówiąc, no dobra, to tam postrzelaliście sobie, pobawiliście się, a teraz już spokój.
14: No tak można byłoby to odebrać. Tutaj, panie redaktorze, są już nawet oficjalne takie badania, statystyki, ile razy miało dojść do przełomowego porozumienia, ile razy to było już deklarowane, czy to przez prezydenta Trumpa, bądź też przez osoby z otoczenia prezydenta, kiedy dojdzie właśnie do podpisania porozumienia i że jest już blisko, że to będzie wspaniałe porozumienie. Stan, panie redaktorze, na zeszły poniedziałek to było 41, no to w zeszłym tygodniu jeden i ten kazus, o którym pan redaktor wspomniał, czyli mamy 43 już takie sytuacje w ciągu, to całkiem niezła średnia, na 100 dni, 43 razy zadeklarowano, że porozumienie zostanie podpisane, no lada moment, lada dzień, że już praktycznie zostały tylko przecinki, nie wiem, wydruk i podpisy, no nic, jak widać, bardziej mylnego, bo jednak no nie ma tutaj kontroli nad eskalacją i myślę, że te działania Iranu też dobitnie pokazują, że Stany Zjednoczone straciły kontrolę nad eskalacją, nad możliwością eskalacji i deeskalacji tego konfliktu. To jest bardzo niebezpieczne. No i druga kwestia z tym związana, to już związana bardziej z działaniami Izraela, zwłaszcza w południowym Libanie, no, że Stany Zjednoczone straciły kontrolę nad swoim sojusznikiem, to znaczy nie są w stanie już kontrolować działań rządu izraelskiego, co jest bardzo niebezpiecznym scenariuszem i moim zdaniem to jest ten element, który oddala, to jest ten element, który tak naprawdę oddala możliwość podpisania porozumienia na przykład między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. No, można wywnioskować, zresztą to nie powiem chyba niczego nowego, bo i tu się niestety nic nie zmienia, że obecny rząd Izraela jest zainteresowany absolutnie wszystkim, tylko nie tym, żeby zapanował pokój w regionie. Absolutnie Izrael nie wspiera żadnych działań, które mogłyby doprowadzić do deeskalacji i podpisania jakiegokolwiek porozumienia, chyba że byłoby to porozumienie absolutnie na warunkach izraelskich, no co oczywiście jest nie do przyjęcia dla Iranu, no ale każdy inny scenariusz jest przez Izrael możliwie podważany, bądź też, no czy to w formie działań, czy też politycznie.
13: W tle jest kilka rzeczy. Które z nich są najważniejsze? No bo tak, z jednej strony zawsze zastanawiamy się nad kwestią wzbogacania uranu, czyli czy kwestia wzbogacania uranu pojawi się na agendzie, jak... raczej się pojawi, ale jak bardzo ona jest ważna dla Iranu, jak bardzo ona jest ważna dla Stanów Zjednoczonych, ale w nawiasie pewnie dla Izraela, ale też przecież jest kwestia pieniędzy, czyli mamy około pomiędzy 12 a 20 kilka miliardów dolarów. To są aktywa, które irańskie aktywa, które są zamrożone. No i Iran domaga się zwrotu, czy też odmrożenia tych aktywów. Prezydent Trump mówi, no dobra, to jak już się dogadamy, jak podpiszemy, to odmrozimy te aktywa. Iran mówi, no nie. Jakie są najważniejsze według pana punkty sporu? O co toczy się ta walka?
14: Znaczy, te aktywa, o których wspomniał pan redaktor, to jest taka kwestia, która już trwa od lat to rzeczywiście są pokaźne kwoty, natomiast one, jeżeli to rozważymy w kontekście strat w infrastrukturze, tych strat z tego roku, jakie Iran odnotował w wyniku wojny, no to według takich najbardziej ostrożnych szacunków to jest ponad 300 miliardów dolarów, to jest tak lekko licząc około 60% aż rocznego PKB Iranu, a przypomnijmy, jest to państwo 90-milionowe, więc w tej sumie 20 kilka miliardów to naprawdę nie robi wrażenia. Natomiast to jest też taka kwestia, poza tym elementem oczywiście finansowym, jest też kwestia wizerunkowa, też kwestia takiej dumy, no i też pokazania, czy chęć pokazania przez Irańczyków, że jesteśmy w stanie uzyskać coś w ramach tego porozumienia, bo to jest bardzo istotne dla reżimu. Uran, o którym pan redaktor wspomniał, to jest druga kwestia, czyli w ogóle ten program atomowy. On trochę też został w wyniku celowej polityki wewnętrznej w Iranie podniesiony do rangi absolutnego priorytetu i nawet osoby, które nie są w stanie uzasadnić, po co tak naprawdę jest energia atomowa. Ja nie przeczę, że ona jest potrzebna, bo to wynika z różnych badań, że ten prąd, tak, czy energia z elektrowni atomowych jest absolutnie niezbędna, żeby Iran mógł się rozwijać. Natomiast myślę, że przeciętny Irańczyk nie ma tego świadomości, bo nikt go o tym nie informuje, poza tym, że jest to kwestia podniesiona do rangi sprawy narodowej, wręcz honorowej i w tym momencie praktycznie nie ma możliwości, żeby zawarte zostało jakiekolwiek porozumienie, w którym Iran nie będzie miał choćby nawet w jakiejś długookresowej perspektywie zagwarantowanego prawa do prowadzenia badań nad pokojowym wykorzystaniem energii atomowej, czytaj budowy kolejnych elektrowni atomowych, bo jak rozumiem, to jest oficjalnie celem. Kilkukrotnie padały takie zapewnienia ze strony czy rządu irańskiego, czy też stronników rewolucji, że nie ma prac tutaj nad bronią masowego rażenia, że są to absolutnie informacje wysłane z palca, że nie ma tutaj na to absolutnie żadnych dowodów, bo prace nie są prowadzone. Z drugiej strony mamy informacje strony czy izraelskiej, czy amerykańskiej, to tak naprawdę dobrze licząc, to już 20 lat, jak tutaj niestety pamiętam, tak, ponad 20 lat mocujemy się z tym tematem, że już za chwileczkę Iran wejdzie w posiadanie broni masowego rażenia, czyli broni jądrowej, i to się jednak nie dzieje. Także dzisiaj już też wiemy, że pod koniec lutego tego roku Iran wcale nie był bliżej uzyskania broni atomowej, tylko Izrael zręcznie wykorzystał pewien kontekst do tego, by przekonać Stany Zjednoczone, tutaj osobiście prezydenta Trumpa, do takiego uderzenia prewencyjnego, nazwijmy to, ale to myślę, że też nie jest dobre określenie, bo one trochę zdejmuje odpowiedzialność z Izraela i Stanów Zjednoczonych za to wszystko, co się dzieje. Także tutaj jest kilka, co najmniej, panie redaktorze, elementów, z których Iran moim zdaniem nie zrezygnuje. A co gorsza z izraelskiego i amerykańskiego punktu widzenia, to Iran rzeczywiście, tak jak już kiedyś w jednej z poprzednich audycji rozmawialiśmy o tym, Iran jest przygotowany na cierpienie. Iran ma czas i widać, że Irańczycy z tego czasu korzystają, patrząc, kiedy się zniecierpliwi druga strona.
13: No tak, z najnowszych informacji to są takie, że dwa lotniska w Iranie, czyli lotnisko, międzynarodowe lotnisko w Teheranie oraz Kermanshah zostały zamknięte. wszystkie loty zostały odwołane i wbrew 40. którejś obietnicy prezydenta Trumpa, że już jest bardzo, bardzo blisko podpisania i wezwania do spokoju, radio Armii Izraela mówi, że wymiana ognia z Iranem potrwa wiele dni. Także myślę, że jeżeli chodzi o obserwowanie, kto postępuje według swoich zapowiedzi, to pewnie źródła, oficjalne źródła Izraela są tutaj dużo bardziej godne zaufania, jeżeli chodzi.
14: No, myślę, że tutaj strona izraelska ma dobre, tak, zgadzam się absolutnie, że strona izraelska ma na pewno najpełniejszy obraz sytuacji i poza tym też Izraelczycy są na tyle długo w wojnach różnych regionalnych uwikłani, że doskonale też znają pewną logikę postępowania, a ona brzmi następująco, panie redaktorze. Atak wymaga, czy wręcz nawet takiego usprawiedliwionego odwetu. Nie używam słowa zemsta, ale używam słowa odwet. Natomiast ten odwet wymaga odwetu i z kolei ten kolejny odwet wymaga kolejnego odwetu i tutaj rzeczywiście może dojść do takiej eskalacji i wymiany, z którą już w przeszłości, w minionych chociażby 2 latach, mieliśmy kilkukrotnie do czynienia właśnie w przypadku Izraela i Iranu. Ze względów chociażby takich wizerunkowych, one nawet nie muszą mieć większego znaczenia z takiego wojskowego stricte punktu widzenia. Ważne jest to, jak one będą prezentowane politycznie, zwłaszcza na użytek polityki wewnętrznej, czy to w Izraelu, czy w Iranie. No, w Izraelu premier Netanyahu na pewno myśli o zbliżających się wyborach i to jest, nic nie działa tak dobrze jak zewnętrzne zagrożenie. To stare porzekadło, które w przypadku Izraela kilkukrotnie, chociażby w historii Izraela, rzeczywiście decydowało o ostatecznym wyniku. Także będziemy mieli do czynienia, myślę, że z bardzo interesującym latem, niekoniecznie w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
13: Gościem jest pan profesor Przemysław Osiewicz z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jaki wpływ będzie miała na nasz kawałek świata, ale może też szerzej globalnie, ta wojna, której końca wciąż nie widać. Al Jazeera zwraca uwagę na 4 aspekty. Pierwszy chyba jest dla nas jasny, bo mówi się o nim dużo, czyli to są zakłócenia dostaw energii, czyli droższe ceny benzyny, czy ropy na stacjach benzynowych, także gazu i wszystko inne, co się z tym łączy. Ale druga rzecz też, na którą zwraca uwagę Al Jazeera, o której się pewnie mówi i pisze dużo mniej, to jest, powiedziałbym, struktura wymiany handlowej, która się zmieniła i nie za bardzo chce wrócić do poprzedniego kształtu, czyli nie tylko wojna w Iranie, ale także różni aktorzy, którzy się do tej wojny włączają, czyli Houthi, sprawiło, że trasy dostaw się zmieniły, a co za tym idzie, dostawy towarów na przykład z Azji do Europy trwają znacznie dłużej i kosztują dużo więcej.
14: No dokładnie, także tutaj chociaż ta żegluga przez Morze Czerwone jest zakłócona. Zresztą z takim scenariuszem już mieliśmy do czynienia w przeszłości i to jest związane chociażby z wyższymi ubezpieczeniami tych statków, które jednak podejmują się, czy kapitanowie, tak, tych jednostek podejmują się rejsów wzdłuż stałych, najkrótszych szlaków żeglugowych. Natomiast jeżeli ze względów bezpieczeństwa oszczędnościowo ktoś rezygnuje z takiego drugiego ubezpieczenia, to musi opływać dosłownie Afrykę, tak? To jest mniej więcej, tutaj bazuje na oczywiście informacjach osób, które się znają na temacie, jak na chociażby profesor Mickiewicz z Gdańska. To jest dodatkowe 2 tygodnie, tak? To jest dodatkowe 2 tygodnie. To się oczywiście przekłada na czas to pieniądz, także tutaj się dokładnie na to przekłada. Plus to jest też to, że będziemy mieli do czynienia, nawet jeżeli się skończy wojna, a miejmy nadzieję, że to się jednak, panie redaktorze, ziści, nie wiem, tam po 87. deklaracji, że jednak dojdzie dojdzie do porozumienia, to jednak z konsekwencjami tej wojny będziemy się mierzyć przez lata, bo już w tym momencie jest to widoczne, tak? Czyli w mniejszym, większym stopniu będziemy te konsekwencje odczuwać latami, na przykład w postaci wzrostu cen dóbr konsumpcyjnych, to po iluś miesiącach dopiero tak naprawdę będzie widać wzrosty cen tych produktów i przez to też będzie to bardziej dla nas zauważalne, aniżeli tylko i wyłącznie zakupy paliw, tak? Bo tutaj powiedzmy, no my akurat żyjemy w państwie, które wprowadziło politykę osłonową, ale no umówmy się, też wszyscy za to płacimy, tak? To też są nasze pieniądze.
13: Tak, i też na to zwraca uwagę Al Jazeera, mówiąc, że kolejna sprawa to jest, w jaki sposób zmieni się struktura ekonomiczna, szczególnie jeżeli chodzi o państwa globalnego południa, no bo bogate kraje, do tych należy Polska, mogą wprowadzić mechanizmy osłonowe, mogą dywersyfikować dostawców energii, mają zasoby, ale jeżeli chodzi o kraje rozwijające się, czy właśnie kraje globalnego południa, no to tam raczej mamy do czynienia z jakimiś działaniami, które ograniczają dostęp do pewnych surowców. A co za tym idzie, klęski głodu mogą występować, no bo jak gdyby nie ma takiej bardzo elastycznej poduszki fiskalnej, która by pozwoliła im przetrwać na przykład wpływ wysokich cen energii.
14: Tak, i tutaj jeszcze jest chyba jeszcze bardziej paląca sprawa, to kwestia rosnących cen nawozów, tutaj też amoniaku, bo państwa regionu Zatoki Perskiej są jednymi z największych na świecie producentów amoniaku i w ogóle nawozów, czyli jakby no składników, tak, wchodzących w skład nawozów. I jeśli to wziąć pod uwagę, to największymi odbiorcami są właśnie państwa globalnego południa. Brak dostępu do tych nawozów sprawi, że no będzie mniejsza produktywność, mniejsze zbiory. To się będzie przekładało oczywiście na ceny żywności, na niedobór żywności. I to jest to, o czym, panie redaktorze, przed chwilą wspomnieliśmy, że te efekty, tak, czy inaczej skutki, konsekwencje tej wojny będą odczuwalne w takiej perspektywie, no moim zdaniem, średniookresowej, czyli do 3 lat na pewno, w mniejszym, większym stopniu. Dla państw rozwiniętych w mniejszym, bo my jesteśmy no, akurat pod tym względem w dużym stopniu uniezależnieni od tej sytuacji, nawet w kwestiach surowcowych, i jesteśmy w stanie sobie poradzić. No i tutaj taki paradoks, ale wojna w Ukrainie też dowiodła, jak szybko państwa rozwinięte, tutaj zwłaszcza państwa europejskie, były w stanie się do tej bardzo trudnej sytuacji, zwłaszcza na rynku energetycznym, zaadaptować i przestawić. To już ma miejsce w tej chwili też w przypadku dostaw z rejonu Zatoki Perskiej. I może się też zdarzyć też tak, to oczywiście in minus, zwłaszcza dla państw w regionie Zatoki Perskiej, że wiele państw, tych takich tradycyjnych odbiorców surowców, zacznie się przeorientowywać na inne kierunki. Tu niestety wybór jest bardzo ograniczony i też niekoniecznie taki, jakiego byśmy chcieli, bo coraz więcej państw też takim tęsknym wzrokiem spogląda w kierunku Federacji Rosyjskiej, jako właśnie tego państwa, które no może te braki na rynkach surowcowych może najszybciej tak naprawdę gdzieś tam zbilansować. Także no, tu jest kilka takich aspektów, które no, pośrednio, to tak się wydaje, że ze względu na odległość geograficzną, teoretycznie ta sytuacja nie dotyczy nas bezpośrednio, ale za chwilę może się okazać, że w różnych innych konsekwencjach ta wojna będzie cały czas do naszych drzwi uderzać.
13: Tak, no i oczywiście jeszcze konsekwencje polityczne, bo te ograniczenia, wzrosty cen, czy być może jakiś klęski głodu związany właśnie z wysokimi cenami, czy też z brakiem nawozów, mogą też przekładać się na to, co się dzieje, czyli na upadające rządy, po prostu, które pod wpływem protestów, czyli mamy potencjalnie zmieniającą się polityczną sytuację w różnych państwach, która przecież też nie jest w regionie zawsze bardzo stabilna.
14: To prawda, ale ja jednak tutaj bym powtórzył, panie redaktorze, to, o czym mówiliśmy przed przerwą. Moim zdaniem tutaj bardzo istotny będzie, ja wiem, że to jest długa perspektywa, biorąc pod uwagę, co się dzieje, bo to jest jeszcze mniej więcej 4 miesiące, 4 z kawałkiem. Mówię tutaj o wyborach do parlamentarnych, o wyborach do Knesetu. To 27 października, tak, to jest ten oficjalny dzień, na który te wybory zostały wyznaczone. I one, moim zdaniem, jeśli ma dojść do jakiejś dużej zmiany, to tylko i wyłącznie po tych wyborach, plus wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych 3 listopada. I myślę, że tutaj te wybory będą miały duży wpływ i oczywiście na sytuację wewnętrzną w tych państwach, co oczywiste, ale także na politykę tychże państw wobec chociażby Iranu. I ja nie twierdzę oczywiście, że tego czasu nie będzie porozumienia. Nawet jak to porozumienie będzie zawarte, to jednak te społeczeństwa, czy społeczeństwo izraelskie, czy amerykańskie będzie tych swoich polityków rozliczać. No, myślę, że dożyliśmy, no panie redaktorze, pan redaktor wspomniał o tym śniadaniu Maji Chwalińskiej, pół żartem, pół serio, domyślam się. Natomiast mówiąc zupełnie serio, ale to jest to jakimś takim, moim zdaniem, jest to pewnego rodzaju symbolem tej całej sytuacji, takim tragicznym. To jest ten prezent urodzinowy Ministerstwa Bezpieczeństwa Narodowego Izraela Itamara Ben-Gwira, który, jak pewnie część z naszych słuchaczy wie, dostał prezent urodzinowy od swojej żony, to tort z szubienicą. Więc myślę, że moment, w którym dożyliśmy taki moment w historii Izraela, którego doczekaliśmy, że minister tego państwa szczyci się

0: czymś takim na media. To chyba jest ten punkt zwrotny i mam nadzieję, że to będzie punkt zwrotny także w polityce wewnętrznej Izraela, bo myślę, że no dalej to jest chyba tylko ściana.
1: Czyli co by pan, panie profesorze, przewidywał? Co się będzie działo? Jakie są pana prognozy?
0: No to jak pan redaktor wie, bo znamy się nie dziś, to jest najtrudniejsze pytanie, jakie pan redaktor może mi zadać. No musiałbym tutaj powróżyć. Mogę myśleć tylko o tym, czego sam bym chciał, albo co moim zdaniem może mieć, tak? Gdzie widzę tutaj największe prawdopodobieństwo. Moim zdaniem do porozumienia nie dojdzie i tutaj trochę znowu pół żartem, pół serio wspomniałem o tych 83 deklaracjach. Obawiam się, że możemy, panie redaktorze, dobić do tych 80 deklaracji z tych obecnych 43. I podejrzewam, że w najbliższych tygodniach nie ma mowy o porozumieniu, no bo chyba nikt nie myśli tutaj, nawet skrajnie optymistycznie osoby chyba nie zakładają, że dojdzie do podpisania porozumienia w momencie, kiedy mamy do czynienia z eskalacją między Izraelem a Iranem. To jest niemożliwe. Izrael moim zdaniem nie jest absolutnie zainteresowany w tym momencie podpisaniem żadnego porozumienia, bo porozumienie będzie wiązało ręce i politykom, i wojskowym izraelskim w Libanie. Więc tak długo, jak nie osiągną swoich celów w Libanie, jakiekolwiek by one nie były, moim zdaniem Izrael będzie robił wszystko, żeby do tego porozumienia nie doszło, żeby Stany Zjednoczone nie mogły takiego odrębnego porozumienia zawrzeć, które by niejako stawiało Izrael już w sytuacji bez wyjścia. Także moim zdaniem to będzie trwało co najmniej kilka tygodni, jeśli nie miesięcy. I ta przedłużająca się sytuacja siłą rzeczy będzie sprawiała, że konsekwencje tej wojny będą narastać i one, te konsekwencje takie już gospodarcze, to już zostawiam oczywiście ocenę koleżankom, kolegom, którzy się tymi kwestiami zajmują, na których się znają w przeciwieństwie do mnie, ale myślę, że tutaj te konsekwencje będą narastać geometrycznie, a nie arytmetycznie.
2: Ja takiego właśnie zucha mam jednego w studiu, który się zna, za chwilę powie, ale dziękuję bardzo pan profesor Przemysław Osiewicz z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu był gościem. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Miłego dnia. Dziękuję bardzo.
2: Oczywiście oprócz Maji Chwalińskiej jest jeszcze jedna, co najmniej jedna kobieta, która fascynuje ludzkość. Tutaj trzeba powiedzieć dużo, dużo dłużej, czyli Maria Magdalena. A karierze tejże przygląda się od lat pan profesor Michał Klinger, teolog prawosławny. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu. Przy okazji od razu powiem, że jeżeli Maja to jest Maria...
2: Maja Ewa.
3: No to zaraz właśnie ta. Maria Magdalena i Ewa to jest właściwie postać, którą Ewangelia jakoś zlewa w jedną postać. To jest bardzo fascynujące. Tak, tak. No bo Maria Magdalena to jest postać, która zrobiła karierę w takim zaskakującym tempie, żeby to troszkę nawiązać do aktualiów. Mianowicie, proszę zwrócić uwagę, że o niej właściwie prawie nic nie wiadomo. Ona się pojawia dopiero na Golgocie i przy pustym grobie. I tak jak się pojawiła znikąd, tak i znika, prawda? Oczywiście jest jeden fragment, o którym może dwa słowa powiem, mianowicie ewangelista Łukasz podaje jej takie jakby przedakta, prawda, że na początku misji Jezusa ona jeszcze w Galilei, no bo ogólnie Jezus idzie do Jerozolimy na tę mękę, na pasję zbawczą z Galilei i to według wszystkich ewangelistów to jest właśnie jedno wejście takie, prawda, jedno wejście, jeden rok to trwa. U Jana jest więcej tych kręgów takich, trzy powiedzmy, można by się doliczyć. I Łukasz mówi o takiej dziwnej sytuacji, kiedy gdzieś w Galilei dołączają się do misji kobiety i zaraz na początku tej listy, krótkiej zresztą listy kobiet, pojawia się Maria ta z Magdali. I Magdalini, prawda? Czy z miasteczka Magdala, które jest nad jeziorem Tyberiackim na północy dzisiejszego Izraela, czyli w tak zwanej Galilei ówczesnej. I oni są zaskakujące informacje takie, że po pierwsze, te kobiety wszystkie były uzdrowione, tam jest słowo terapeuein, prawda, leczyć, a oni specjalnie

0: to jest, z której 7 demonów wyszło. Jak popatrzeć na tę formułę, to widać, że ona jest jakimś unikiem, bo co to znaczy 7 demonów wyszło bezosobowo? O każdym takim jakimś przypadku wygnania demonów, zwykle w Ewangelii jest bardzo dokładnie napisane, że to Jezus takiego demona wyrzucił. A tutaj jest pewien 7 demonów wyszło. Nie wiadomo, kto te demony wyrzucił. I to już jest pierwszy taki sygnał jakby niejasny.
1: Znaczy, no bo jest, ten sygnał jest jeszcze rozpatrywany w takim kontekście, że my często w naszym kulturalnym myśleniu te demony nam się kojarzą z siłami nieczystymi. Natomiast w tekstach tego okresu raczej oznaczałyby sposób na opowiedzenie o pewnej niestabilności psychologicznej.
0: No niech pan za łatwo tą drogą nie idzie, panie redaktorze, ponieważ można oczywiście to skwitować, że musiała mieć jakieś problemy psychologiczne.
1: Ale prawda? To może mógłbym się powiedzieć, że znaczy nie psychologiczne, no nie wiemy, tak? W sensie mogła być po prostu osobą, która miała jakieś traumatyczne doświadczenia.
0: No nie, to by wtedy jednak te demony są opisane tuż obok w tej samej Ewangelii świętego Łukasza. Są takie, no jest prawda o tym opętanym z Gerazy, którego demony zamieniły się w taki legion, który wszedł w świnie w końcu, prawda, tych demonów. Demony to były jednak wyraźne takie terminy na określenie pewnych mocnych zjawisk psychologicznych. I koncepcja, żeby ona miała być po prostu jakoś niestabilna psychicznie, żeby nie powiedzieć chora psychicznie, no bo taki ten opętany z Gerazy to był taki człowiek, który zdecydowanie dzisiaj byśmy go umieszczali w najgłębszych szpitalach jakiś psychiatrycznych, który by o siebie nie dbał, był prawda jakimś takim zapuszczonym wyrzutkiem społecznym i tak opisywane są te przypadki w Ewangelii. Natomiast czy można to odnieść do Marii z Magdalii? Ja osobiście jako biblista poważnie wątpię, chociaż wielu ojców Kościoła starało się w ten sposób o niej mówić. I dlaczego? Dlatego, że to 7 demonów, 7 to jest niewątpliwie pełnia jakaś, prawda? Wszystkie demony ją męczyły, wszystkie. Co to znaczy wszystkie, to każdy sobie może powiedzieć. Jeden z takich komentatorów starożytnych o takim przydomku Metafrastas mówi rzeczywiście o tych demonach jako o o tych 7 demonach jako pełni wszelkich jakby psychologicznych i moralnych problemów, jakie ona miała. Poza tym o tej postaci jest zaraz powiedziane więcej, mianowicie, że wszystkie te kobiety, wymieniona jest na przykład jej koleżanka w tej akcji misyjnej, ona pomagała apostołom Jezusowi, że jedna z nich była małżonką takiego najwyższego urzędnika dworu Heroda. To znaczy, że to są
1: którego osoby... Heroda?
0: Heroda Agrypy, prawda?
1: Czyli tetrarchy.
0: Tak. I to były elity. To nie są, to nie można połączyć takiej postaci w takim razie z jakąś taką kobietą w jakichś łachmanach, błąkającą się gdzieś po obrzeżach wiosek i prawda, dopiero później uleczoną. Ten temat zresztą musiał być jakoś frapujący dla ewangelistów, dlatego że kiedy Ewangelia Marka dodaje taki koniec swój, jest taki słynny koniec Ewangelii Marka, która bez tego końca urywałaby się tak nagle, że kobiety dowiedziały się o zmartwychwstaniu i się tak przeraziły, że nic nikomu nie powiedziały. Więc to jest tak zwane jakby krótkie zakończenie Ewangelii Marka, które nie godziło się z całym przekazem Ewangelii. I w Ewangelii Marka jest nieco później dodany taki resume wszystkich epifanii Jezusa. I tam jest powiedziane, że z której Jezus wyrzucił 7 demonów. Wyraźnie Marek, to dłuższe zakończenie Marka, jako taki osobny trochę źródło ewangeliczne, tak się to traktuje obecnie, on wyraźnie koryguje to, co Łukasz jakby stara się nie dopowiedzieć. I co więcej, ta opowieść Łukasza o Magdalenie i tych kobietach, które wspierały misję Jezusa, zresztą powiedziane wyraźnie, wspierały z własnej kasy. One były zamożne, majętne jakoś. Kobiety
1: były
0: majętne.
1: Sponsorkami.
0: No tak, ale wie pan, właśnie kobiety były sponsorkami, to oznacza pewną szczególną sytuację społeczną. To jest tak, poza tym nic nie jest powiedziane o żadnym mężu Magdaleny, bo na przykład o mężu tej drugiej jest powiedziane, że była żoną
1: ważnego
0: urzędnika i miała jakieś, przynajmniej wiadomo, bo skąd mogła mieć te środki. Natomiast o Magdalenie nic nie wiadomo. Nic nie wiadomo o jej mężu. Prawdopodobnie no, musimy sobie odrekonstruować jakiś taki status wyższy, w którym majątek musiał pochodzić jednak z jakiegoś no, ciekawego źródła, jest w połączeniu z tymi demonami i tym brakiem tego patrona męskiego, czyli męża, to musiało być jakoś zawoalowane najprawdopodobniej. Teraz jeżeli zobaczymy, gdzie Łukasz lokuje ten epizod z Marią Magdaleną, to widzimy, że on go lokuje tuż po tej przesławnej historii jawnogrzesznicy, która wchodzi na ucztę w pewnym mieście, u pewnego człowieka, którego imienia nie ma. To jest 7 rozdział Łukasza na końcu. Wchodzi kobieta grzeszna i odbywa się ta arcysławna scena, kiedy to ona wchodzi tak wstrząśnięta, a jest powiedziane, była w tym mieście znana jako grzesznica. Wyraźnie tekst pokazuje, że oni wszyscy tak jakby chrząkają, jak to mężczyźni czasem niestety lubimy robić, chrząkają. Ale co to za kobieta.
1: Tak, czy rozumiem, że pan profesor podąża drogą papieża Grzegorza I?
0: Grzegorza Wielkiego, zdecydowanie, ale nie tylko Grzegorza Wielkiego, ale w większości tekstów starożytnych, które tak, tutaj...
1: Bo Grzegorz Wielki już zrobił z Marii Magdaleny jawnogrzesznicę, tak, łącząc te dwie osoby w jedną.
0: Tak, i to jest teza, która przyświecała bardzo długo i bardzo wielu myślicielom chrześcijańskim, kościelnym. Na przykład no, cała sztuka zachodnia jest pełna tych, zresztą ikonografia również, przedstawień Marii Magdaleny, gdzie ona jest przedstawiona wśród innych kobiet zawsze z rozpuszczonymi włosami.
1: Tak, i to cała, można by rzec, że te wszystkie męskie przemyślenia można by zawrzeć w jednej księdze zatytułowanej Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet.
0: No, wie pan, to akurat nie stosuje się do Ewangelii Łukasza na pewno, ani do żadnej innej Ewangelii, chociaż z Łukaszem trzeba właśnie zauważyć, że on stara się o jakieś niedomówienia. Nie chcę tej historii o tej grzeszności Magdaleny ukryć, bo wszystkie pozostałe trzy Ewangelie nic nie mówią o takiej grzeszności. Tej sceny nie ma, jakby, prawda? O tej grzesznicy. Po prostu jej nie ma. Ona jest tylko u Łukasza. Natomiast Łukasz ją daje i zaraz po tej scenie przedstawia nam Magdalenę. Zresztą takim gramatycznym łącznikiem, który mówi zaraz potem, prawda, przyłączyła się do niego Magdalena.
1: Studio, pan profesor Michał Klinger, teolog prawosławny. I jak rozumiem, spieramy się o Marię Magdalenę. Ja bym jednak bardzo silnie nawiązał do interpretacji pierwszowiecznych dotyczących demonów. To my już nadajemy im zupełnie inne znaczenie. To raczej było znaczenie choroby fizycznej, ale także psychozy, jakieś traumy, można było dzisiaj powiedzieć. Oczywiście w późniejszych interpretacjach dzięki Grzegorzowi Wielkiemu, papieżowi,
0: wiele wcześniej.
1: Który nie przepadał za kobietami, na wieki trochę z Marii Magdaleny zrobił cudzołożnicę, jawnogrzeszniczce, no ale na szczęście Bóg powołał go do siebie i już nie musimy wysłuchiwać jego.
0: Otóż tu pan redaktor się przedstawia jako Męski szowinista. No właśnie, wiedziałem, że to będzie cios, do którego pan się nie spodziewał. No bo dlaczego pan uważa, że to by ją jakoś obciążało, gdyby ona miała tę przeszłość, o której przed chwilą mówiliśmy?
1: Nie, to nie chodzi o obciążało, tylko to chodzi bardziej o na przykład jest w islamie znowu taki grzech, który w tłumaczeniu na polski to jest przydawanie Bogu towarzyszy. To jest bardzo poważny grzech w islamie. Podejrzewam, że gdybyśmy byli w islamie, to właśnie papież Grzegorz by popełnił ten grzech, czyli by, że tak powiem, mówiąc kolokwialnie, teologicznie, wmawiał jej dziecko w brzuch, czyli tworzył pewną rzeczywistość, co do której zwyczajnie nie mamy tekstu.
0: Otóż tekst właśnie mamy, dlatego że budowa tej narracji ewangelicznej, przede wszystkim Łukasza i Jana, jest tak, bardzo...
1: Jan to jest już inny świat. Jest...
0: Nie, proszę nie przesadzać. To biblista się niezupełnie może z tym zgodzić.
1: Jan to jest już czysta propaganda, panie profesorze, musimy się zgodzić.
0: Nie, zdecydowanie nie możemy się zgodzić.
1: To jest najstarsza Ewangelia, najpóźniejsza.
0: Ale ma najstarsze źródła w jakimś sensie.
1: W jakim sensie?
0: W takim sensie, że taka biblistyka rzeczywiście i nowoczesna, i poważna, widzi zarówno tam tak zwane źródła tych naocznych świadków, jak i
1: Ale to jest późny tekst, czysto propagandowy.
0: Wie pan, tak nie można powiedzieć, ponieważ on ma wyraźne źródła, które z niego jakoś przeświecają, których to źródeł jakby w innych Ewangeliach może nie ma i dlatego Jan ma taką też rolę pewnej korekty. Otóż na przykład co do tej Magdaleny, byśmy się tutaj na niej skupili, Ewangelia Jana rozwija niezwykle ciekawy wątek, mianowicie budowana jest cała sprawa tego namaszczenia Jezusa. Otóż przypominam, że Łukasz o takim namaszczeniu mówi jeszcze w kontekście tego spotkania z jawną grzesznicą, która dokonała tego aktu tym niezwykle drogocenną, tą perfumą, prawda, o której cenie mówią teksty ewangeliczne zgodnie, że to była właściwie roczna pensja wykwalifikowanego pracownika. Natomiast to namaszczenie odbyło się według Jana i pozostałych dwóch ewangelistów tuż przed męką, gdzie jedynie Jan buduje to niezwykle konsekwentnie w tej formie, że Mariam z Betanii, siostra Marty i Łazarza, dokonuje tego namaszczenia ciała i wszyscy zaczynają szemrać, bo to jest straszne marnotrawstwo. Prawda? Ten wątek marnotrawstwa jest również u Mateusza i Marka przedstawiony. U Jana szczególnie mocno, bo to jest jakby ten Judasz się podejmuje tego szemrania. Prawda? I Jan wytyka w swoim tekście Judaszowi jakby taką nieautentyczność tego jego jakoby, prawda, troski o biednych. Natomiast to, że wykonała to ta Mariam, powiedziane jest w Ewangelii, że zostawcie ją, bo wszyscy szemrali, dajcie jej spokój, bo wykonała to na mój pogrzeb i dokonała, czy jakby przed pogrzebem mnie namaściła. I teraz jak pan spojrzy, tak żeby skrócić ten cały proces badawczy, no bo prawda, nie mamy czasu, opis, który ma Jan przy pustym grobie, jest wyjątkowy. Mianowicie przychodzi tam sama Maria Magdalena i jako jedyna Ewangelia, to jest właśnie Jana, która pokazuje, że ona przychodzi bez żadnego celu, bez olejków. A musimy pamiętać, że parę scen przedtem Jezus powiedział jej i wszystkim, że na pogrzeb to uczyniła. To, co zrobiła w tej Betanii, namaszczając jego ciało taką malutką ilością bardzo drogocennego olejku, właściwie tylko jego stopy, prawda? Czyli to ta kwestia namaszczenia ciała zmarłego w trakcie pogrzebu jest rozwiązywana u Jana bardzo szczególnie. W dodatku jeszcze tylko Jan mówi, że namaścili go dwaj bogaci rabini.
1: Ja myślę, że warto, bo, ponieważ to się pojawiło, jeszcze tego Jana w pewnym kontekście ustawić. To jest tekst, który powstaje około 70 lat po wydarzeniach. Czyli ja dlatego kwestionuję te źródła, bo właściwie, panie profesorze, nikt nie żyje z uczestników już wtedy tamtych wydarzeń, jeżeli oczywiście by

0: Dodatkowe źródła są no, na tyle, na ile się zachowały. My w ogóle nie znamy żadnych dokładniejszych źródeł na żaden tekst ewangeliczny, prawda? To jest tak, że pan musi również to zastosować do synoptyków, prawda? Te, no, 40 po, do 60, 70 lat po wydarzeniach, to jest tam ta taka luka czasowa, bo jeżeli przyjmujemy, że Jezus zmarł w 30 roku, tak się, to się da dość dobrze ustalić, prawda? No jeżeli można w ogóle coś tak ustalać, prawda, na podstawie właśnie jednego źródła. Ewangelie synoptyczne, niektórzy mówią koło 60 roku, niektórzy do 80, powiedzmy, prawda? To jest już tych no, około 30-40 lat.
1: Dzieje apostolskie najbliżej są.
0: Nie, bo one są już po Pawle i są po Ewangelii Łukasza, także one nie są najbliższe, prawda? One są bardzo takim, one są bardzo zbudowaną już taką historią gotową. Także, nie, panie rektorze, no oczywiście, ale tymi epitetami nie odgonimy fascynujących pytań o to, jak tych kilkadziesiąt lat może się przekazywać jakaś zaskakująca tradycja. I ta zaskakująca tradycja jest, no, na tyle mocna, że powstaje tak piękne dzieło jak Ewangelia Jana. To jest niezwykle piękny tekst. I tego tekstu nie można po prostu zbyć słowem propaganda, bo tam właściwie tych propagandowych elementów jest bardzo mało. No zgodzę się z brzydkim słowem propaganda tylko pod warunkiem, że tam będą, że powiemy, no, brzydko mówiąc, propaganda, będziemy mówić o pewnych, no na przykład nauce o logosie, która się tam pojawia, czy co. No, jeżeli pan chce to nazwać propagandą, to myślę, że nie ma po co, ale oczywiście...
1: Panie profesorze, chodzi mi o to, że perspektywa autora Jana...
0: po co ta propaganda nam tutaj...
1: Perspektywa autora Jana jest perspektywą człowieka myślącego w innym paradygmacie. Ewangelie synoptyczne są typowo żydowskimi tekstami.
0: No wie pan, też tak nie można powiedzieć.
1: One się dzieją, że tak powiem...
0: Wie pan, ja bym powiedział, że w biblistyce, ponieważ, tak jak podkreśliliśmy, jest ta luka czasowa, która dla jednych może być źródłem takiego, no, niechęci. No ale co to znaczy? Tam już właściwie nie mieli żadnych... Wymyślili sobie wszystko, to jest, prawda, jedno podejście. Drugie podejście jest takie, że jest fascynujące to, jak... po wydarzeniach, które się kończą w 30 roku, właściwie w 30 głównie trwały, prawda, po 30, 40 i 50 i 70 latach powstaje tekst, który jest tak niezwykły. On jest naprawdę rozpisany na cztery głosy i fascynujący tym, że pomimo że tam faktograficznie się niewiele zgadza, widać wyraźnie, że są jakieś teksty, które są pod tym wszystkim, prawda? Mianowicie, no na przykład mówi się o tym takim katalogu wypowiedzi Jezusa, które zostały
1: tak zwane źródło Q,
0: no
1: tak
0: zwane, prawda?
1: Mówi.
0: I tak dalej. To są wszystko hipotezy, które się ciągle nie dają jakoś utrwalić, ale są fascynujące. Nie można powiedzieć, że to jest jakaś bzdura, ponieważ właściwie to jest za długo. W dzisiejszych czasach może to jest długo, ale też mi się wydaje, że dzisiaj mamy z kolei inne możliwości zachowywania źródeł i to, że wtedy oni potrafili po tych wielu dziesięciu latach napisać takie teksty, to jest jakiś raczej cud literacki, a nie jakaś propaganda. Tutaj musimy pozostać przy różnicy zdań. Natomiast chciałem jeszcze tylko może zakończyć, bo rozumiem, że będziemy musieli zmierzać.
1: To oznacza, panie profesorze, że w przyszłości będziemy do tematu musieli wrócić.
0: Tak, prawda?
1: Chcieli.
0: Żeby podkreślić, że na przykład te sceny namaszczenia z udziałem pewnej Mariam, one stanowią na przykład w badaniach literackich ewidentnie jedną scenę rozpisaną na cztery głosy. No i to jest niezwykle ciekawe, że no mamy takie, prawda, jakby praźródło, które jest rozpisane w czterech tekstach nieco inaczej, ale one jest ewidentnie jedno, ponieważ jak się spisze te cztery sceny namaszczenia u Łukasza, w tym jakimś dziwnym mieście, u jakiegoś dziwnego gospodarza z jawnogrzesznicą, czy w Betanii pojawia się taka scena, gdzie jakaś kobieta, bądź Mariam, siostra Łazarza, namaszcza Jezusa drogocennym olejkiem i one są napisane niby w różnych zupełnie realiach takich zewnętrznych, ale strukturę

0: opowiadania, tak jakby strukturę bajki mają te samo. Prawda? Struktura tego tekstu jest wyraźnie, pochodzi z pewnego, te same elementy, można zostawić sobie taką tabelkę, co robią bibliści, i pokazują, że no jest zaskakujące, że te opowieści są właściwie tak jakby pochodziły z jednego źródła. Czyli jest jakieś źródło w tym czasie, z tym, że my go oczywiście no, nie złapaliśmy za rękę. O tej kobiecie na przykład też są starożytni pisarze, którzy mniej więcej no, bardzo wcześnie, bo około roku 110, powiedzmy, papiasz taki, biskup Hierapolis, pisze, że była jakaś inna historia o kobiecie grzesznej. Już mamy jakby dwie historie o kobiecie grzesznej. Ta druga historia to jest na przykład ta, która później ląduje w Ewangelii Jana jako tak zwana pericope adultere, czyli opowieść o cudzołożnicy.
1: Czyli mamy anatomia powstawania plotki, można powiedzieć.
0: No wie pan, no musiałby, słowo plotka oznacza, że no, ktoś nie wie z jakiego źródła, coś tam jest, prawda, ale nie wiemy co, a dużo o tym mówimy, każdy mówi trochę inaczej. I proszę pana, ja bym się nawet zgodził na to pana określenie, dlatego że jest jakaś struktura przekazu, również do plotki. Mimo, że chce pan to tak brzydko nazwać, prawda? Więc tu musimy rzeczywiście...
1: Czyli zostajemy, panie profesorze, na razie przy swoich stanowiskach, a to oznacza, że do rozmowy o Marii Magdalenie, o plotce lub nie, powrócimy w przyszłości.
0: Bardzo dobrze.
2: To jest powtórka.

0: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Cztery osoby zginęły w rosyjskim ataku w obwodzie charkowskim na Ukrainie. Do ataku doszło w momencie powrotu Wołodymyra Załęskiego z rozmów w Londynie. Prokurator generalny Międzynarodowego Trybunału Karnego zawieszony w związku z oskarżeniami o molestowanie. Na unijne forum ma powrócić zapoczątkowana przez Polskę dyskusja nad likwidacją zmiany czasu na terenie Unii Europejskiej. Minęła piąta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Cztery osoby zginęły w wyniku rosyjskiego ataku z powietrza na miasteczko Czuchujów w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy. W samym Charkowie, jak przekazały władze miasta, w wyniku rosyjskiego ataku rannych zostało 15 osób. Jak pisze Reuters, do ataków na obwód charkowski doszło w momencie powrotu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załęskiego do Kijowa z rozmów w Londynie z przywódcami Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec na temat sposobów zakończenia trwającej od 4 lat wojny. Załęski poinformował też, że miał pozytywną rozmowę z wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem, chwaląc ich gotowość do podjęcia w najbliższych tygodniach działań na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Prezydent USA Donald Trump ostrzegł izraelskiego premiera Benjamina Netanyahu, że wkrótce może zostać sam i walczyć bez wsparcia Stanów Zjednoczonych. Trump miał naciskać na Izrael, by nie kontynuował wymiany ciosów z Iranem. Prezydent swoją rozmowę z Netanyahu opisał w wypowiedzi dla portalu Axios. Miał poprosić o zaprzestanie dalszych izraelskich ataków na Iran po pierwszej od czasu zawieszenia broni 8 kwietnia nocnej wymianie uderzeń rakietowych pomiędzy tymi dwoma krajami. Izraelskie źródło podało, że podczas rozmowy doszło do sprzeczek, ale ostatecznie Netanyahu zgodził się ustąpić, jeśli Irańczycy również więcej nie zaatakują. Po rozmowie Netanyahu ogłosił, że nakazał swoim dowódcom wojskowym odwołanie ataków. Źródła Axiosa w USA i Izraelu oceniają, że te wydarzenia są kolejnym dowodem na to, że strategiczne interesy Stanów Zjednoczonych i Izraela coraz bardziej się rozmijają. Prokurator generalny Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, Karim Khan, został zawieszony w pełnieniu obowiązków na czas postępowania w jego sprawie w związku z oskarżeniami o molestowanie seksualne, poinformowała agencja Reutera. W 2024 roku bliska współpracowniczka oskarżyła brytyjskiego sędziego o napaść seksualną. Khan zaprzecza zarzutom. Proces ten jest bezprecedensowy dla Międzynarodowego Trybunału Karnego. Karim Khan pełnił funkcję prokuratora generalnego od 2021 roku i wydał nakazy aresztowania m.in. premiera Izraela Benjamina Netanyahu i prezydenta Rosji Władimira Putina. Komisja Europejska powraca do tematu zaprzestania sezonowych zmian czasu na terytorium Unii Europejskiej, poinformował o tym minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Przypomniał, że temat ten był już zapoczątkowany podczas prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Dariusz Klimczak dodał, że cieszy się, że sprawa dzisiaj ma swoją kontynuację. W ubiegłym roku, podczas gdy Polska kończyła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, unijny komisarz do spraw transportu zapowiedział, że komisja przeprowadzi badanie i powróci z konkretnymi propozycjami opartymi na konkretnych faktach. Polską grupę zbrojeniową priorytetowo będzie wspierać Centrum Techniki Okrętowej. W Gdyni podpisano porozumienie w tej sprawie, co ma usprawnić prace badawczo-rozwojowe spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej, dając im dostęp do unikatowych laboratoriów. O szczegółach tej współpracy opowie trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
2: CTO w oczywisty sposób współpracuje z PGZ w zakresie budowy okrętów, ale zaplecze, jakim dysponuje, ma potencjał także w innych domenach zbrojeniówki, mówi prezes Jan Dobiński.
3: Bardzo mocno rozwinięte laboratoria środowiskowe, odporności ogniowych, drgań, akustyki. Naprawdę jedyny taki ośrodek badawczy w Polsce.
2: To idealne miejsce do rozwoju projektów PGZ, która w 60 zrzeszonych spółkach produkuje sprzęt od broni krótkiej po słynne haubice Krab, dodaje wiceprezes Jan Grabowski.
4: Ta umowa gwarantuje nam to, że CTO będzie znajdowało dla nas sloty w pracy swoich laboratoriów w sposób priorytetowy. I dzięki temu ta współpraca badawczo-rozwojowa będzie mogła iść szybciej.
2: A to bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
1: To dla mnie nowa rzeczywistość, powiedziała Maja Chwalińska po wylądowaniu w Warszawie, gdzie została przywitana przez kibiców. Polska tenisistka sensacyjnie doszła do finału wielkoszlemowego turnieju French Open, jednak w ostatnim meczu przegrała z Rosjanką Mirą Andrijewą. Zawodniczka podkreśla, że tak dobry wynik to efekt wielu lat ciężkiej pracy.
5: Przez 18 lat grałem już w tenisa i ciężko pracuję i daję z siebie wszystko każdego dnia, żeby być lepszą tenisistką, więc myślę, że moment był doskonały na to, żeby to wszystko się fajnie złożyło w całość.
1: Polska tenisistka pojechała do Paryża Paryża na French Open jako 114. zawodniczka rankingu WTA. Po dojściu do finału w wielkoszlemowym turnieju awansowała na 21. miejsce. Kolejne informacje w TOK FM o 6. Dziś najwięcej rozpogodzeń na krańcach wschodnich, a w pozostałej części kraju przewaga chmur. Do tego postępujące z zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Najmocniejsze opady w rejonie Śląska, ziemi świętokrzyskiej, południa Podkarpacia oraz południa Małopolski. Na termometrach od 20 stopni na zachodzie do 28 w centrum i 30 na wschodzie kraju.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: 6 minut po godzinie 5. To jest pierwszy program TOK FM, który już teraz dla Państwa zaczynamy. Jak zwykle datą z muzycznego kalendarium. 9 czerwca 1951 roku urodził się Terry Atley. To gitarzysta zespołu Smokey w latach 1964-66 i po 1968 roku. Zmarł 16 grudnia 2021 roku w wieku 70 lat. Living next door to Alice.

0: Mamy wtorek, to jest 9 czerwca. W kalendarzu 160 dzień roku. Słońce wzeszło o godzinie 4.16, a zajdzie o 20.53. Imieniny obchodzą dzisiaj Anna, Felicjan, Józef, Maksymilian, Ryszard i Sylwester. Najlepsze życzenia dla wszystkich Państwa. 163 lata temu, w ramach Powstania Styczniowego, pracownicy Banku Polskiego na Placu Bankowym w Warszawie przekazali powstańcom dowodzonym przez Aleksandra Waszkowskiego depozyty Kasy Głównej Królestwa w wysokości 3,6 miliona złotych, także 500 tysięcy rubli rosyjskich i wielu listów zastawnych. 141 lat temu natomiast urodził się Felicjan Sławoj Składkowski, premier w latach 1936-39, jedna z najważniejszych osób obozu sanacyjnego. W 1947 roku urodził się Bohdan Smoleń, artysta kabaretowy i aktor komediowy, popularny m.in. dzięki występom w kabarecie Tej wspólnie z Zenonem Laskowikiem. 20 lat temu dokładnie Sejm uchwalił ustawę powołującą Centralne Biuro Antykorupcyjne, a także ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. Ta decyzja, jaka by nie była, wymaga namysłu. Tak w wywiadzie politycznym w TOK FM mówiła posłanka Koalicji Obywatelskiej Monika Rosa, a mowa tutaj o kwestii odebrania Wołodymirowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Ma to związek z decyzją prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W tej kwestii nie chodzi jednak o kontekst historyczny, mówiła gościni Macieja Kluczki.
1: Ta kwestia historii też nie może przysłaniać bieżących spraw fundamentalnych, jakimi jest bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo naszej wschodniej granicy i wsparcie już militarne na Ukrainie i też odbudowa w przyszłości Ukrainy po wojnie.
0: Kapituła Orderu Orła Białego wczoraj przedstawiła prezydentowi opinię na temat odebrania odznaczenia Zełenskiemu. Jaka to jest opinia? Co w niej zapisano? Tego kancelaria prezydenta na razie nie ujawniła. Odebranie odznaczenia Zełenskiemu zaproponował właśnie prezydent Nawrocki. Ta kwestia ma w niedługim czasie zostać rozstrzygnięta. Rosyjska propaganda jest bronią, a Rosja toczy wojnę o nasze umysły. Tak mówił w Sejmie wicepremier Radosław Sikorski. Przyznał, że Unia Europejska nie jest jeszcze w pełni odporna na dezinformację.
2: Rosja toczy przeciwko nam pełnoskalową wojnę kognitywną. Wypowiadam te słowa świadomie. Z perspektywy Kremla jest to wojna z całym Zachodem.
3: Nie pytajcie, ile rząd zrobił dla walki z dezinformacją, tylko pytajcie sami siebie, ile wy zrobiliście.
2: Nasz ekosystem informacyjny jest w stanie oblężenia, a my nie jesteśmy jeszcze dostatecznie odporni.
0: Mówili wicepremier Radosław Sikorski i minister Tomasz Siemoniak. Jak dodali w 2025 roku, Rosja cały swój aparat dezinformacyjny wydała na ten cel prawie 1,5 miliarda dolarów, a od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę ponad 6 miliardów. Ponad 300 osób wzięło udział w ćwiczeniach Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych w Toruniu. Było to zwieńczenie 10 dni szkoleń dla żołnierzy WOT z całego kraju, mówi poruczniku Łukasz Macias z 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
4: Ćwiczenie było dla nas bardzo ważne, dlatego że próbowaliśmy połączyć taktykę naszą, wiedzę i doświadczenie amerykańskie i też wojsk brytyjskich, celem przygotowania siły i środków do tak naprawdę zwalczania sił pancernych przeciwnika przy pomocy lekkiej piechoty, do stworzenia zasadzki przeciwpancernej, do wypracowania pewnych procedur operacyjnych, które pozwoliłyby nam skutecznie działać na polu walki zgodnie z naszym bojowym przeznaczeniem.
0: W planach są już wspólne ćwiczenia, są już kolejne wspólne ćwiczenia z Amerykanami, zapowiada dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej generał dywizji Krzysztof Stańczyk.
5: Planujemy również z 3. Brygadą Armii Illinois Stanów Zjednoczonych rozpocząć współpracę w zakresie dronów. To jest brygada, która jest cała zbudowana na dronach i myślę, że nasze doświadczenia ich będziemy mogli połączyć, aby to wykorzystać. Drony to już nie jest przyszłość, to jest teraźniejszość, a przyszłość to będzie tylko rozwijanie tego systemu.
0: W Wojskach Obrony Terytorialnej służy obecnie około 45 tysięcy żołnierzy. Ćwierć miliarda złotych i prawie 200 nowych miejsc pracy. Amerykański gigant Collins Aerospace rozbudował swoją fabrykę w Tajęcinie pod Rzeszowem. A szczegóły zna Marcin Starzyc.
6: W Tajęcinie, tuż obok lotniska w Jasionce, otwarto nową halę produkcyjną, w której tworzone są części podwozia do Boeingów i myśliwców F-35. Amerykański gigant technologiczny jest jednym z największych na świecie dostawców części do samolotów cywilnych i wojskowych. Polski oddział jest największym, poza amerykańskim, pod względem liczby zatrudnionych pracowników, mówi Mariusz Tomiak, dyrektor generalny Collins Aerospace Tajęcina i Krosno.
7: Tajęcina i drugi zakład tutaj niedaleko, na Podkarpaciu, w Krośnie, są liderami w dostarczaniu podwozi lotniczych.
6: A dla gminy Trzebownisko to kolejny impuls rozwojowy, mówi wójt Sławomir Porada.
8: To wiąże się z napływem nowych osób, ale również będą chcieli mieszkać niedaleko tej fabryki.
6: A to nie koniec lotniczej ekspansji wokół Jasionki. Wkrótce ruszy rozbudowa rzeszowskiego zakładu Pratt & Whitney za ponad 360 milionów złotych. Marcin Starzec, TOK FM.
0: Węgierski Urząd do Spraw Azylu wezwał Zbigniewa Ziobrę i Marcina Romanowskiego do osobistego stawienia się w celu wyjaśnienia okoliczności przyznania im statusu uchodźcy za rządów Viktora Orbana. Węgierska administracja od maja weryfikuje te statusy, a to może być kluczowe dla sprowadzenia Ziobry z USA do Polski. Bo jeśli Węgry uznają, że dokumenty zostały wyłudzone, mogą je uchylić, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
9: Wystąpię z oficjalnym pismem do instytucji, w skrócie ICE, która jest znana w opinii publicznej, która deportuje osoby, które mają konflikt z prawem, bądź też nielegalnie przebywają w Stanach Zjednoczonych. Zapytam wprost, czy jest Lex Ziobro w Stanach Zjednoczonych, czy też Ziobro musi być traktowany tak jak każdy inny, który przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych.
0: A były minister sprawiedliwości za czasów rządów PiSu i jego były zastępca podejrzani są o przestępstwa związane z działaniem Funduszu Sprawiedliwości. Maja Chwalińska, 24-letnia tenisistka z Miechowa, po finale turnieju French Open wróciła do kraju. Zawodniczka ma przed sobą nie tylko dalszą rywalizację z czołówką światowego tenisa, ale przede wszystkim moment na złapanie oddechu po sukcesie w Paryżu. Szymon Kępka.
10: O sportowym sukcesie Maji Chwalińskiej powiedzieliśmy już wszystko. W krótkim czasie stała się ulubienicą mediów i każdy bardzo chętnie mówi o polskim sukcesie na kortach Rolanda Garrosa. Zgoda, ale perspektywa zawodniczki, która niezależnie od sukcesu mierzy się teraz z ogromną popularnością, jest nieco inna. Obok ambicji i dalszej części sezonu Maja Chwalińska po 3-tygodniowej przygodzie we Francji potrzebuje przede wszystkim odpoczynku.
11: Ja bym najbardziej teraz chciała się dobrze wyspać i dobrze zjeść, szczerze mówiąc, to są moje priorytety.
10: Zawodniczka za grę na kortach Rolanda Garrosa zarobiła niecałe 1,5 miliona euro. W jednym z wywiadów po turnieju legendarny amerykański tenisista Andre Agassi pytał polską tenisistkę o to, co kupi sobie za zdobytą nagrodę. Maja Chwalińska mówiła o tym w dość przyziemny sposób.
11: Nie mam jakichś takich zachcianek, szczerze mówiąc. Powiedzieć, że się tego nie spodziewałam, to jak nic nie powiedzieć naprawdę. Także dziękuję wam bardzo, jestem ogromnie wdzięczna i dziękuję, że jesteście. No za dużo nie spałam. Tutaj pani makijażystka zrobiła dobrą robotę, żeby zasłonić wiele niedoskonałości. Nie spałam za dużo, ale myślę, że jest to jak najbardziej wytłumaczalne.
10: Tenisowy sezon trwa, a Maja Chwalińska ma przed sobą Wimbledon. Czy zagra w turnieju bez kwalifikacji z dziką kartą, to wyjaśni się w połowie czerwca, ale w Londynie zagra tak czy inaczej.
11: Cel zrealizowałam, ale na pewno sobie postawię następny, ale myślę, że to nastąpi, kiedy właśnie będę miała chwilkę czasu na to, żeby to wszystko przeanalizować i chwilkę czasu, żeby właśnie odetchnąć, przetrawić i wtedy na pewno nowy cel się pojawi. I planuję wyjechać na dosłownie kilka dni, troszkę właśnie odpocząć, zresetować się, żeby później znowu na nowo mieć energię na nowe wyzwania.
10: Na koniec jeszcze spostrzeżenie, bo bardzo często w debacie publicznej pojawia się określenie, że oto Maji Chwalińskiej udało się zagrać jak dotąd najlepszy turniej w karierze. Takie głosy należy przeciąć, bo w sporcie nic się nie udaje, a jest okupione ciężką pracą, latami wyrzeczeń i niewiele w tym szczęścia i przypadku. Szymon Kępka, TOK FM.
0: Język śląski jako nośnik kultury na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Taki jest nowy cel starań środowisk regionalistów, którzy zmierzają do ochrony międzynarodowej śląszczyzny wobec dwóch wet prezydenckich w tej sprawie. O szczegółach Grzegorz Kozioł.
12: Formalne starania o wpis na listę UNESCO będą poprzedzone umieszczeniem języka śląskiego na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wniosek przygotuje dr Beata Piecha-Vanshagen, która odpowiada m.in. za wniosek o wpisanie Górniczej Barbórki na listę UNESCO.
13: Już samo to, że ludzie, którzy godają od iluś tam pokoleń, zostaną nazwani depozytariuszami, czyli tymi, którzy są właścicielami jakiegoś skarbu, czegoś bardzo cennego, będzie naprawdę świadczyło o tym, że ta konwencja spełnia swoją rolę.
12: Liderem działań jest europoseł Łukasz Kochut.
14: Musimy trochę w taką boczną ścieżkę międzynarodową, żeby docelowo uznać język śląski za język regionalny, kiedy oczywiście nastąpi taki czas, że prezydent Polski będzie osobą otwartą także na język śląski i Ślązaków.
12: Dotychczasowe próby uznania śląskiego za język regionalny nie powiodły się. Prezydenci Andrzej Duda i Karol Nawrocki zawetowali przyjęte przez parlament ustawy. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
0: Pierwszy program TOK FM, w którym już teraz pytamy państwa o to, czy korzystają państwo z transportu publicznego. Może w dużym mieście, takim jak Warszawa czy Kraków, a być może w mieście powiatowym, gdzie ta oferta może być trochę inna. Temat, który pojawi się po godzinie 6.40 w rozmowie z przedstawicielem Związku Gmin Wiejskich RP, a to w związku z tym, że w tej chwili trwają prace nad przepisami w sprawie transportu publicznego. Jakie są państwa doświadczenia z transportem publicznym? 22 44 044, proszę już teraz do nas dzwonić.
15: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
16: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Filip Kekusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Głośne spektakle z Europy na katowickim festiwalu Open the Door. Są też produkcje Teatru Śląskiego, jak na przykład Wieloryb, mówi reżyser Cezary Studniak.
19: Charlie jest głównym bohaterem i zmaga się z chorobą ekstremalnej otyłości, ale to chyba nie jest najważniejszym tematem tego tekstu. Dla mnie to, co mnie zainspirowało do swojej własnej interpretacji, to jest potężna dawka kłamstwa.
18: Spektakl jutro na scenie kameralnej Teatru Śląskiego. Trwa rekrutacja do Akademii Praktyk Teatralnych Gardzienice. Bezpłatne zajęcia, które rozpoczną się po wakacjach, to propozycja m.in. dla osób, które chcą zostać aktorami i reżyserami, ale także dla animatorów kultury i instruktorów zespołów teatralnych, mówi Anna Maria Słowikowska, aktorka Gardzienic.
20: Jeżeli ktoś chciałby założyć swoją grupę, chciałby tworzyć swoją sztukę, to nauczy się od A do Z. Oprócz tego, że są zajęcia z chironomii, ze śpiewu, z ruchu, zajęcia sceniczne i praca nad tekstem, to również dostajemy dodatkowe zadania. Jak na przykład w mojej akademii było tak, że każdy z nas dostawał scenę do wyreżyserowania, więc był reżyserem, ale też grał w innych scenach u innych kolegów, więc wachlarz tych możliwości jest naprawdę przeróżny.
18: Rekrutacja do Akademii Praktyk Teatralnych Gardzienice potrwa do 15 czerwca. 8 spektakli dla dzieci i młodzieży przygotowanych przez teatry z całego kraju zobaczą widzowie 8 edycji festiwalu Mała Boska Komedia, która odbędzie się we wrześniu i w listopadzie w Krakowie. Wydarzenie organizuje Teatr Łaźnia Nowa. Na scenie pokazane zostaną klasyczne opowieści w nowoczesnych interpretacjach, widowiskowe spektakle muzyczne i lalkowe, a także przedstawienia podejmujące temat dorastania, relacji i wyobraźni.
0: Dzisiaj na wschodzie będzie pogodnie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Postępujące z zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem są dzisiaj możliwe. A na termometrach zobaczymy od 20 stopni na północnym zachodzie, to okolice Szczecina, około 28 stopni w centrum, a 29 stopni maksymalnie na południowym wschodzie, czyli na Podkarpaciu. Trochę chłodniej tradycyjnie gdzie? Nad morzem od 18 do 20 stopni.
17: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: To jest pierwszy program Tok FM, już prawie 25 minut po piątej. Pytamy dzisiaj Państwa o Państwa doświadczenia z transportem publicznym. Czy Państwo korzystają, czy Państwo polecają? 22 44 044. Pan Bernard z północnej Bawarii telefonuje, słuchamy.
1: Dzień dobry, kłaniam się, witam pana redaktora, wszystkich słuchaczy, całą redakcję. No u nas tutaj ten transport publiczny, tu akurat gdzie mieszkam, jest dość rozwinięty, bo muszę się pochwalić, że, bo to już mówiłem na antenie, jesteśmy chyba najmniejszym miastem na świecie, które ma metro, ale to tylko dlatego, że w pobliżu jest Norymberga, duże miasto, i jesteśmy linią jedną metra połączeni z Norymbergą właśnie. Także u nas autobus, metro, kolej podmiejska jest dobrze rozwinięta, można się tym posługiwać. Sam z tego korzystam, chociaż też często rowerem jeżdżę, ale rower akurat składek można bezpłatnie zabierać do tych środków publicznej komunikacji. Także jest to wszystko dobrze skomunikowane, można z tego korzystać. Natomiast z doświadczenia czy z opowieści różnych znajomych, którzy mieszkają tutaj na terenach wiejskich, wiem, że tam to już gorzej niestety wygląda. Do niektórych miejscowości autobusy w ogóle nie dojeżdżają, chyba że tylko szkolne, gdzieś tam dwa razy dziennie. Także tam to wygląda trochę gorzej. Niestety w Polsce chyba też dużo gmin właśnie, czy powiatów poszło w tym samym kierunku i mamy teraz wykluczenie komunikacyjne. Także na tych terenach takich właśnie mniej zurbanizowanych może to być problem. To tyle z mojej strony. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękuję. Pozdrawiamy pana Bernarda. Teraz będziemy na zachodzie, ale już w Polsce, na ziemi lubuskiej. Telefonuje pan Andrzej. Słuchamy.
21: Witam, panie redaktorze. Po wczorajszym burzliwym temacie dzisiaj mamy lajtowy i bardzo dobrze, na uspokojenie. Zdrowiam wszystkich przyjaciół i mojego śmiesznego pana hejtera, który zawsze fajnie mnie hejtuje, pana Pawła Słodka. Pozdrawiam, panie Pawle. Tak, na wsi pan Bernard to dobrze zauważył. Zresztą w większości się zgadzamy z poglądami. To jest tak, że no jesteśmy wykluczeni tutaj komunikacyjnie. Ludzie kiedyś mogli jeździć, a później nie opłacało się. Teraz jest jakieś przywrócenie, jakieś programy są specjalistyczne, ale tak. Ani nie ma tych rozkładów jazdy, ani ludzie nie wierzą w to. I niestety tereny wiejskie w Polsce, szczególnie tutaj nasz rejon, jest wykluczony, a myślę, że jest podobnie w innych. Natomiast tutaj trzeba pochwalić się, że w Warszawie, proszę pana, co to się dzieje w tej Warszawie? Metro czyste, bezpieczne, jeździ z dokładnością zegarka. Tramwaje z osiedla Wilanów, ja nie wiem, jadę 20 minut, jadę do centrum, 25, tramwajem też niskopodkładowym. Fajne, przestronne, nowoczesne. Tutaj pod względem tego konkurencyjności, bo zawsze staram się porównywać do Stanów, Kanady i mojego grajdoła na zachodzie świata, no to tu wypadamy bardzo dobrze komunikacyjnie. Zresztą Europa postawiła na komunikację zbiorową i bardzo dobrze. Natomiast wiem, no, w San Francisco to ja bym się chyba nawet bał chyba tej komunikacji miejskiej uczestniczyć, bo to takie jest troszeczkę dziwne i też nie jeździ regularnie, a już lepiej wsiąść w samochód i pojechać z punktu A do B. Jeszcze raz pozdrawiam serdecznie wszystkich, udanego dnia i dzięki za taki lajtowy temat.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy, to był pan Andrzej z ziemi lubuskiej i jak tak słuchałem pana Andrzeja, to tak mi się przypomniało, ile czekałem na ten tramwaj do Wilanowa. Pan Marcin z Poznania, słuchamy.
22: Dzień dobry. Ja z racji tego, że ja mieszkam na granicy Poznania, często korzystam z transportu miejskiego, jeżeli jadę do centrum. Bardzo sobie go chwalę, bo tutaj mam komunikację ze Swarzędza i komunikację poznańską. Ostatnio też w Poznaniu wycofane zostały tramwaje 105, tak zwane te wysokopodłogowe, także mamy tutaj tylko niskopodłogowy transport. Praktycznie wszędzie można dojechać w Poznaniu. No, oczywiście zdarzają się jakieś awarie i tak dalej, ale to chyba w każdej komunikacji miejskiej tak jest. I chciałbym też pochwalić tramwaje warszawskie i w ogóle komunikację warszawską, bo też swego czasu dużo korzystałem z tej komunikacji i powiem szczerze, że byłem bardzo zadowolony i teraz, jeżeli jestem w Warszawie, to też korzystam z tego transportu. Dzięki serdecznie i pozdrawiam.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy Wielkopolskę. To był pan Marcin z Poznania. Jestem ciekaw, czy słuchają nas dzisiaj państwo, którzy korzystają z PKS-ów tak zwanych, czyli z połączeń tych dawnych przewoźników, których mieliśmy... No pewnie ze 100 w czasach świetności, a wiem, że takie linie dalej funkcjonują. Linie powiatowe, które wożą takimi jeszcze autosanami, to do dzisiaj ma miejsce, proszę państwa. Te autosany nadal jeżdżą pomiędzy jakimś miastem powiatowym, na przykład Łaskiem, a jakąś miejscowością gminną. Teraz pan Darek ze Szczecina będzie z nami. Słuchamy.
2: Dzień dobry, kłaniam się. Co do komunikacji miejskiej, publicznej w Szczecinie, no to raczej dobrze funkcjonuje. Powstaje, jeżeli chodzi o kolej, szczecińska kolej metropolitalna, która ma łączyć bardzo często, bardzo dużo kursów ma być między Stargardem, już nie szczecińskim, ale Stargardem, powrót do prawdziwej nazwy, Policami, Goleniowem i Gryfinem. Bo przecież to są te gminy, te powiaty są, współistnieją taka metropolia przecież. Co do kolei, to bym jeszcze powiedział, że jest pewnie chyba w Polsce pewien problem, jeżeli chodzi o koleje regionalne, bo przecież jest ich sporo. I na przykład kiedyś jechałem Polregio i standardowo w Grudziądzu ostatnia Arriva, jest taka firma, która ma na terenie województwa kujawsko-pomorskiego połączenia niezelektryfikowane obsługuje. No i oczywiście tam nie czekają rozkładów, nie uzgadniają, tak mi powiedzieli prowadzący połączenie z Polregio na temat Arrivy. Być może to akurat tylko w tamtej sytuacji tak to wygląda, ale jeszcze kiedyś były, pamiętajmy o tym, gdzie niegdzie jeszcze istnieją koleje wąskotorowe, teraz to głównie turystyczne, chyba w Wielkopolsce dwie linie wąskotorowe istnieją, uzupełniające transport ten szerokotorowy i uważam, że przyszłość przy dużych miastach, przy aglomeracjach to jest komunikacji publicznej, ale w tych mniejszych miejscowościach, gdzieś zagubionych jest duży problem. Ale taka jaskółka chyba, wy też mówiliście o tym, istnieje coś takiego jak powiatowa, czy nie, gminna komunikacja samochodowa, Lipno. Proszę zobaczyć, mała miejscowość, przebiega połączenie kolejowe między Toruniem a Sierpcem, jednotorowe, ale dużo jest busików, które tam jeżdżą i jeżdżą też do Włocławka. No, tam potrafią coś zrobić, ale w innych miejscowościach to chyba tylko te autobusy szkolne zostały, albo w ogóle tego nie ma. W zachodniopomorskim, gdzie były tereny popegerowskie, też jest trudno z tym. Nie wiem, czy te fundusze, które polegają na żeby dosypaniu do kursów jakichś pieniędzy, to czy to wypali, bo to tylko czasowo. Bo przecież mało ludzi wie, jeździ, czy nie będzie kurs niedopasowany. No to w skali województwa zachodniopomorskiego latem jest ciekawiej, no bo są połączenia gdzieś z głębi Polski, kolejowe, samochodowe, małe firmy robią przewozy do Szczecina czy innych miejsc ze stacji kolejowych. To tak ciekawie wygląda. Na 3 miesiące i duża część później zamiera. Czy ktoś ma jakieś gotowe recepty? Trudno mi powiedzieć, żeby coś takiego było możliwe. Wszystko opiera się o pieniądze. No i to miłość ludzi do czterech kółek. Ja akurat mieszkam jako człowiek prawobrzeżny, a to pamiętajmy, Szczecin 3/3 to do wielkości miasto w Polsce obszarowo i między prawym a lewym brzegiem, mówiłem kiedyś, autobus pośpieszny jedzie 10 minut. Prawobrzeżem, a lewobrzeżem, o, dokładnie rzecz biorąc. Tramwaje, no oczywiście, gdy się zepsuje, to jest problem, ale tak to przyjemnie jest czytać, patrzeć, jak ludzie stają w korku, bo jest taka jednak ulica w Szczecinie, która ciągle się korkuje, czyli ulica Gdańska. To jest główny wjazd do Szczecina, jeżeli ktoś był widział.
0: Każde miasto ma taką ulicę, co najmniej jedną. Bardzo dziękuję. Pan Darek ze Szczecina, który pan Darek nam tutaj namalował cały krajobraz transportu publicznego w Pomorzu, na terenie Pomorza Zachodniego i nie tylko. Co do tej recepty na sprawnie funkcjonujący transport, nasz słuchacz właśnie zapytał, czy jak to wygląda i czy tutaj możemy liczyć na jakiś pomysł, na jakiś kierunek. Otóż dzisiaj rząd ma rozpatrywać projekt nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. I celem tego projektu jest walka z wykluczeniem komunikacyjnym. I projekt, nad którym pochylą się rządzący, zakłada, że marszałkowie województw przejmą rolę integratorów transportu, odpowiadając za koordynację połączeń autobusowych i kolejowych oraz zarządzanie funduszami celowymi. No zobaczymy, jak to w praktyce będzie wyglądało. Z gościem, który reprezentuje tę samorządową, gminną perspektywę, będziemy rozmawiali o tym o 6.40, a na razie koncentrujemy się na państwa doświadczeniach z transportem. Pan Karol telefonuje z Katowic. Słuchamy.
3: Witam serdecznie, redaktorze. Więc tak, takim hitem transportowym miały być tak zwane centra przesiadkowe, czyli polegało to na tym, że dojeżdżamy samochodami do jakiegoś miejsca, które jest tym centrum przesiadkowym i tam przesiadamy się w środki transportu miejskiego. Ciekaw jestem, czy ktoś analizował to, na ile to się powiodło, na ile się nie powiodło. Natomiast ja obserwuję, bo mieszkam niedaleko, takie jest centrum przesiadkowe w Katowicach na Zawodziu i nie widzę, żeby tam było dużo, bo są duże parkingi przygotowane, żeby tam za dużo samochodów ludzie zostawiali i jechali później środkami masowej komunikacji. Jeżeli moja obserwacja jest słuszna, to apeluję do wszystkich mieszkańców, żeby jednak zaczęli z tego korzystać, bo to jest bardzo według mnie cenna inicjatywa. Natomiast jeżeli chodzi o PKS-y, tak się w moim życiu złożyło, że bardzo często jeździłem na odcinku Katowice-Częstochowa. I powiem szczerze, że w pewnym momencie inwestycje na kolei spowodowały, że zacząłem korzystać jednak z pociągu, a przestałem jeździć PKS-ami. Stąd moja wiedza na temat PKS-ów kiedyś potężna, jest teraz mała, natomiast wiem jedno, że te PKS-owe sytuacje przejęły różnego rodzaju busy i różnego rodzaju małe firmy, drobne takie, które na przykład w okolicach Częstochowy w miejsce tego PKS-u powstały. I no i do dzisiaj widzę, że funkcjonują. Natomiast dworzec PKS-u w Częstochowie częściowo sprzedano, ale losy są jego takie, że ta okolica, gdzie ten dworzec był, bardzo zdziadziała. Nikt tam nie inwestuje, nic się tam praktycznie nie dzieje. No tyle mam doświadczeń, to są fakty, które obserwuję i zachęcam po prostu jeszcze raz, żebyśmy zaczęli jako społeczeństwo bardziej, może gdzie indziej to jest inaczej, korzystać z tych centrów przesiadkowych.
0: Panie Karolu, a dworzec autobusowy w Częstochowie to nadal taki wyjęty z 80 roku?
3: Tak bym powiedział.
0: Bardzo dziękuję.
3: Szkoda, bo to jest bardzo...
0: Szkoda, chociaż wie pan, dla niektórych to jest taka trochę sentymentalna podróż, choć oczywiście z perspektywy mieszkańców to też bym oczekiwał jakiegoś standardu. Bardzo dziękuję. Pan Karol telefonował z Katowic. Teraz pan Paweł z Opola. Słuchamy.
4: Dzień dobry. Proszę państwa, jeśli chodzi o sam transport, no to w sumie kluczową sprawą jest gęstość zaludnienia, jaką mamy do obsłużenia. Ponieważ jeżeli w danej miejscowości małej mieszka powiedzmy 15 czy 50 osób, do 50 osób, no to właściwie jak to jest nierozwiązywalny problem, ponieważ każdy z nich statystycznie biorąc może chcieć pojechać 1, 2, 3 razy i w tym momencie pojawia się ogromny problem ekonomiczny. Jak utrzymać tego typu linie czy tego typu powiedzmy możliwości transportu dla osób, którzy może będą w ciągu dnia 4 czy 5 osób skorzystać. Natomiast rozwiązaniem także ta gęstość jest kluczowa, można powiedzieć, tak zwane potoki potencjalnych klientów. Natomiast jeśli chodzi o samo rozwiązanie w dużych skupiskach, to na pewno takim wzorcowym rozwiązaniem jest w Warszawie. Tam można jeździć i właściwie ta komunikacja jest praktycznie dostępna cały czas w oparciu o, powiedzmy, tą sieć, która jest siecią metra. Te dwie linie już rozwiązują bardzo duży problem na duże odległości. I w tym momencie jazda, korzystanie z na innych liniach, no to powiedzmy częstotliwość jest to co 10-15 minut. Mhm. I to jest właściwie kluczową sprawą. To jest po pierwsze wielkość potoku, a druga częstotliwość dostępności tego
0: potoku. To prawda. Zupełnie inaczej się podróżuje, jak nie trzeba w ogóle patrzeć w rozkład, bo wiadomo, że w ciągu 2-3 minut coś podjedzie. Ale panie Pawle, chciałem jeszcze zapytać, bo pan tutaj wskazał taki dość skrajny przykład. Autobus, któremu się nie opłaca dojeżdżać do miejscowości, w której mieszka 50 osób. Ale jak teraz patrzę na mapę akurat pańskiego miasta, to kwestia połączenia do Lewina Brzeskiego albo do Brzegu, do Grodkowa, no to są ośrodki, w których mieszka zdecydowanie więcej osób. Czy tam można liczyć na taki PKS?
4: Między miejscowościami? No teraz się, powiedzmy, rozwija bardziej kwestia pociągów. Pociągi, powiedzmy, są rozbudowywane. Te częstotliwości są jakieś regularne, na tej głównej osi. Mhm. Natomiast jeszcze raz wrócę. Miejscowościach, które są pod Opolem, bo akurat mieszkam pod Opolem, no to właściwie jest to problem. Jak jest szkoła, no to wiadomo, są godziny, to te potoki są zapewnione i te połączenia funkcjonują. No ale jeśli weźmiemy na przykład czas dojazdu, jeśli jesteśmy 15-20 kilometrów od Opola, no to w tym momencie dojazd samochodem prywatnym, własnym, no to jest dostępny 24 godziny na dobę i zajmuje nie więcej niż 12-15 minut.
0: Bardzo natomiast dziękuję.
4: I to jest pewny problem. Natomiast jest pewne rozwiązanie, które jest w Afryce stosowane. Są to tak zwane małe samochody, powiedzmy, typu kombi, gdzie jest 5-7 osób i tam po prostu one jeżdżą na określonych trasach i ta częstotliwość z kolei przez małe jednostki transportowe jest po prostu zwiększona. Mhm. Z tym, że znowu to wszystko zależy od gęstości zaludnienia i wielkości potencjalnych potoków.
0: Dziękuję bardzo. To był pan Paweł z Opola. Sądząc po terminach, którymi posługuje się nasz słuchacz, to chyba nasz słuchacz ma coś wspólnego z transportem. Tak zawodowo. 22 44 044 to jest nasz numer telefonu. Czy państwo korzystają z komunikacji i co by państwo w niej zmienili? Za chwilę wracamy do dyskusji.
5: Jak tam przed rejsem?
7: Bardzo dobrze. Są emocje, jest napięcie, ale ucieka, że w końcu wypływamy.
8: Jest to historyczna wyprawa, ponieważ wychodzimy równo 50 lat po wyjściu Daru Pomorza na 200-lecie Stanów Zjednoczonych.
5: Przygoda życia?
7: Pierwsza i mam nadzieję najlepsza.
5: To wielki zaszczyt płynąć ostatnią tak wielką wyprawą.
23: Taka podróż wiąże się z tym, że jesteśmy odcięci od świata zewnętrznego, nie mamy dostępu przez bardzo długi czas do internetu. Będziemy przemęczeni, będziemy mało spać, nie wiadomo jak zniesiemy chorobę morską. Są obawy, ale no, my jesteśmy dobrej myśli i żadnych przygód, tak?
24: Olga! Gdzie Olga?
25: Nasza koleżanka właśnie płynie i machamy jej i mówimy hej i tak dalej.
26: Zrobiłyśmy baner dla naszej współlokatorki. No teraz już byłej współlokatorki, bo po prostu płynie w siną dal.
5: A pani co za tymi ciemnymi okularami ukrywa?
27: Może się jakaś łezka wokół zakręci, no jednak nie będziemy się widzieć przez następne 4 miesiące.
26: No i już tęsknimy, życzymy powodzenia. Wiatru w żagle.
17: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 7 wschodniej, dzisiaj pogodnie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Ale to nie musi być zła informacja, bo trochę może to nam zapewnić wytchnienia od zbyt ciepłej pogody. O tak. Postępujące z zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem mogą się pojawić, a jak spojrzymy na termometry, to w ciągu dnia maksymalnie tam od 20 stopni na północnym zachodzie przez około 28 w centrum do 29 stopni na południowym wschodzie, więc wtorek może być prawie upalny.
17: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: A dzisiaj na temat transportu publicznego. Czy państwo korzystają, czy są państwo zadowoleni? 22 44 044. Pan Grzegorz z Warszawy dodzwonił się do pierwszego programu TOK FM. Słuchamy.
6: Witam serdecznie pana doktora, witam słuchaczy. No ja akurat tutaj mogę więcej powiedzieć. Wokat pracuje w komunikacji miejskiej w Warszawie. Więc tak powiem, znam to, tak powiem, od środka. I uważam, że no, bynajmniej w Warszawie komuś miasto jest tak super skomunikowane, bo tramwaje, autobusy, metro. Z tym, że no mówię, no wiadomo, że jak powstaje jakaś awaria metra, to niestety jest Armagedon, a to wszędzie byłoby, bo wtedy trzeba jakoś autobusami zastąpić, tramwaje nie zastąpią niestety metra, tylko autobusy się wysyła na dodatkowe, ściąga się z linii jakichś, żeby przewieźć tych ludzi, no bo oni utkwili, że tak powiem, w metrze. Rzadko się to zdarza, no ale no zdarzały się takie przypadki, jak ostatnio było jakieś tam spalenie jakiejś tam rozdzielni i nie działały obydwie linie metra w Warszawie, to był totalny Armagedon. Ale ogólnie polecam, bardzo, bardzo dobrze skomunikowana jest Warszawa i tutaj pod tym kątem ten. A co do takich wyjazdów do mniejszych miejscowości, no to powiem szczerze, że no jest to problem. Jest to problem, bo tak jak tam pan przede mną chyba powiedział, że odnośnie, że to się nie opłaca. No niestety, jak ja miałbym firmę transportową i miałbym gdzieś jechać, żeby zabrać jedną osobę, no to jest to, czy dwie osoby, to jest to nieekonomiczne dla takiego przedsiębiorcy. I bez jakichś dopłat, bez jakichś państwa, no to tutaj ja, no nie wiem, no czy komuś by się opłacało. Ja wiem, że jeździłem swego czasu do rodziny, do Bielsko-Podlaskie, no i kiedyś był to PKS, jest dworca Stadion, gdzie już nie ma tego dworca, ale teraz są busiki, takie busiki tutaj od strony Warszawy Wschodniej. No i tam, jak pamiętam, bo dawno nie jeździłem, ale się zapisywało na telefon. To były takie busy, tam

0: pan dał przykład, tak słucham, pan dał przykład, no czekał pan na tramwaj Dublanowa, no. No super, tylko powiem panu szczerze, że nie wiem, czy koszt tej inwestycji nie byłby mniej więcej porównywalny, jakbyśmy tam wybudowali metro do Wianowa. Nie wiem, czy nie był porównywalny. A dam przykład, że jak się tramwaj zepsuje, jeden, no to niestety autobusy muszą wyjechać za tramwaje, bo nikt go nie ominie. Autobus ma z tym plus, że popsuje się jeden, to wszyscy go omijamy, tak? I to jest ta różnica, że z tramwajami to jest, jak mówię, kiedyś powstała linia na Tarchomin i już drugiego dnia była kolizja z samochodem, no i był Armagedon tam, bo nie trzeba było ściągać wszystkie autobusy, większe autobusy z miasta, żeby tych ludzi dowieźć z Tarchomina do metra. Więc tu jest... No to... To tyle, no zachęcam.
1: Bardzo dziękuję. Pan Grzegorz, pan Grzegorz pyta, czy nie byłaby taka cena, gdyby wybudować metro zamiast tramwaju. Nie żebym tutaj miał wiedzę na ten temat, ale transport szynowy podziemny chyba jest droższy w budowie od tramwaju, a poza tym ciekawe, co tutaj bierzemy pod uwagę, jeśli chodzi o budowę tramwaju. Czy koszt samego torowiska, czy na przykład koszt remontu całej ulicy, wymiana latarni, instalacji elektrycznych i wszystko to, co na powierzchni ziemi widzimy i co potrafi cieszyć oko, jak jest wyremontowane. Pan Łukasz z Będzina, słuchamy. Dzień dobry, panie Łukaszu.
2: Dzień dobry. Może moja wiedza dzisiaj dużo nie wniesie na temat transportu, ale tęsknota za radiem spowodowała, że zadzwoniłem. Dzień dobry, witam po urlopie.
1: A radio za panem tęskni. Słuchamy.
2: Dziękuję serdecznie. Panie redaktorze, no wydaje mi się, że ja oczywiście nie trzymam kciuków za ten projekt rządzących. To będzie dużo gadania i oczywiście życie pokaże, że to nie wniesie nic do naszego życia. Ludzie mocno zaangażowani zawodowo raczej nie korzystają z transportu publicznego. Ja jestem tego dobrym przykładem. Oczywiście u nas tutaj Zagłębie Dąbrowskie, Śląsk, no i nie możemy narzekać na transport publiczny. Ja dostrzegam na przystankach, jeżeli wożę gdzieś catering, jestem gdzieś na zakupach, poruszam się samochodem na przystankach tylko i wyłącznie uczniów, no i oczywiście osoby starsze, którym ten transport służy tylko i wyłącznie, proszę państwa, do dostania się do jednego, maksymalnie dwóch punktów. Czy to jest lekarz, czy to jest jakiś sklep. Ale wracając do kolei, powiem szczerze, że tylko i wyłącznie wstyd się przyznać, z mediów widzę, że naprawdę ta kolej jest wspaniale rozwinięta. Przykładem oczywiście jest nowy premier Madziar, który wykorzystał moment naszej pięknej kolei i pokazał Węgrom, że jednak można dużo zmienić w naszym kraju. Oczywiście miał na uwadze Węgry, bo u nas w Polsce rzeczywiście już przeszły do lamusa te zdjęcia z naszej okropnej kolei. Pamiętam to do dziś. Jako młody człowiek, który jeszcze nie miał prawa jazdy, no niestety musiał się borykać, czy to z tymi PKS-ami, takimi sławnymi ogórkami, czy to akurat z tych nieszczęsnych naszych pociągach. Dlatego uważam, że tak jak wspomniałem wcześniej, jest duża zmiana. No, pewnie tutaj też można by było zastosować, tak jak tutaj niektórzy słuchacze mówili, busy. Busy 10-15 osobowe. Nie muszą to być duże autobusy, chociaż z drugiej strony znowu siebie sam muszę poprawić. Dużo u nas się pojawia autobusów elektrycznych, co oczywiście obniża koszty eksploatacyjne tego pojazdu. Także kończąc, muszę się przyznać i obiecuję sobie, że w końcu zrobię jakąś wycieczkę pociągiem z punktu A do punktu B, tylko i wyłącznie po to, żeby zerknąć na nasz piękny krajobraz Polski i po prostu poczuć tą kolej na skórze. Pozdrawiam.
1: To był pan Łukasz z Będzina. Teraz wracamy do Częstochowy, o której już wspominaliśmy. Pan Grzegorz telefonuje, słuchamy.
3: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry.
3: Halo?
1: Dzień dobry, jest pan na antenie.
3: Dziękuję. Panie redaktorze, tak przysłuchiwałem się poprzednim słuchaczom i szczególnie chciałbym panu potwierdzić, że dworzec PKS-u stary, którym się pan tak zainteresował, dalej stoi. Jest to landara, która już nie należy do PKS-u, tylko wykupiła to PKP i to ruiną się dzieje. Druga sprawa, gro wątków uprzedził mnie pan Grzegorz z Warszawy, ale chciałbym jeszcze powiedzieć, jak to wygląda w okolicach Częstochowy z własnego doświadczenia, bo moja żona pochodzi z małej wioski w okręgu tutaj częstochowskim. Gro wiosek jest w tym momencie wykluczona. Ludzie, jeżeli nie mają samochodów, nie są w stanie dostać się nawet do przysłowiowego marketu

0: owadem. Także no, oceniam nasz transport publiczny obecnie w Polsce jako niedostateczny.
1: 3 na 6.
0: Proszę?
1: 3 na 6. W skali.
0: Na trzy bym powiedział. Mhm. Dużo kręcę się po stolicach europejskich i rzeczywiście nic nie zastąpi komunikacji miejskiej metra. Jest to najszybszy środek transportu, najłatwiejszy. Częstotliwość bardzo duża. W Częstochowie na przykład no mamy jedną cudowną linię tramwajową. Można powiedzieć, że północ, południe miasta jest w miarę dobrze skomunikowana.
1: A nie, panie Grzegorzu, pan wie lepiej, ale właśnie, to znaczy miałem zapytać, właśnie miałem wskazać na to podobieństwo, że Warszawa ma metro, gdzie ma dwie linie, a Częstochowa ma tramwaje, gdzie są dwie linie.
0: To znaczy, powiedzmy, tak zrobili jakiś kilkanaście lat temu, zrobili z tej jednej linii odnogę, tak, ma pan rację, bo nawet można do stadionu Rakowa dojechać, powiedzmy, że dwie linie. Na tramwajach nawet są trzy, ale to jest przedłużenie jednej. Ale mówię, to jest tylko północ, południem jest bardzo dobrze skomunikowana. Jeżeli już idąc wschód, zachód, odnogi, no trzeba się przesiadać, czekać na te autobusy. Wiadomo, jak to Częstochowa jest małym miastem, drogi są jakie są, natężenie ruchu jest wielkie i no jest to jedną wielką porażką.
1: Bardzo dziękuję. Pan Grzegorz Częstochowy i już prawie koniec naszej dyskusji, ale jeszcze głos oddamy panu Bogdanowi z Tychów. Słuchamy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Kłaniam się. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich. Pana Łukasza z Będzina. Zachęcam do podróży, jak chciał, Częstochowa i kierunek na Kraków. Pięknie wyremontowana linia. Bardzo skróciła czas podróży z Katowic. Tylko musimy ze 2 lata poczekać, żeby Katowice wyremontowano. Potężna inwestycja. Ja z rozrzewnieniem wspominam PKS-y, chodząc po Beskidach, jeżdżąc jako jedyny czasami pasażer w PKS-ie w autobusie, od 5 rana do 22 wieczorem zszedłem trochę Beskidów. Porównanie z Sudetami, gdzie tragicznie nie było autobusów, chodziło się po prostu. Czasami się spało na przystanku, a węzeł gordyjski jest chyba nie do rozcięcia. Obietnica PiSu albo poprzednicy chyba wzięli przykład, że przywracamy sieć autobusów PKS-u, linię i sieć. Niestety nie wykonano tej obietnicy i wszyscy, którzy po wioskach mieszkają i wiedzą, jak trudno się dostać do lekarza, do szkoły, do kina, gdziekolwiek, wszystkiego nie załatwi, nie rozwiąże telefon, tablet, internet. Także nie będę się wyzłośliwiał, ale wziąłbym przykład z Czechów, naszych sąsiadów. I na jakiej zasadzie tam ciągle działa czeski SAT, firma transportowa. To wszystko polega na pieniądzach. Niestety państwo w Polsce abdykowało. Jest to wygodna sytuacja. A busy i tak dalej, to polega, tak jak mówię, na pieniądze. Licencje sprzedają na linie autobusowe, busowe samorządy, prezydenci. To wszystko kwestia pieniędzy. I tutaj jesteśmy 20. gospodarką świata i jesteśmy w ogóle wycofani w transporcie publicznym. Remont kolei, no potężna, piękna sprawa, ale ile lat to będzie trwało? Życzę cierpliwości wszystkim i zdrowia.
1: Dziękujemy bardzo. To był pan Bogdan z Tychów. A jeśli chodzi o bycie którąś gospodarką świata i zapewnienie transportu publicznego, to tutaj Stany Zjednoczone są najlepszym przykładem, są najlepszym przykładem na to, że to nie musi iść w parze. Dziękujemy państwu za wszystkie głosy i teraz zapraszamy na pierwszy przegląd prasy. Czy Europa wybierze Armenię? Takie pytanie dzisiaj na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Ormianie wybrali Europę. Ormianie, stawiając na partię Nikola Paszyniana, wybrali kurs proeuropejski, ale gra o ten kraj dopiero się zaczyna. Moskwa się z niej nie wycofa, a ma instrumenty, by pogrążyć nieposłuszny kraj w mroku i zamęcie. To, że konkurent partii premiera Paszyniana, Samwej Karapetian, obywatel Rosji, putinowski miliarder i jak wskazują dokumenty wykryte przez dziennikarzy agencji The Insider, współpracownik FSB, przegrał. Stało się jasne w niedzielę wieczorem. Głosowanie jeszcze trwało, a telewizja kremlowska trąbiła o okropnych naruszeniach, represjach i fałszerstwach. Propagandystom kazano szykować argumenty dla podważenia wyników głosowania. W poniedziałek rano wygraną Paszyniana potwierdziła Centralna Komisja Wyborcza. Jego partię Umowa Społeczna przy rekordowo wysokiej frekwencji poparło 49,81% głosujących. Za silną Armenią Karapetiana, on sam jako obywatel innego kraju nie mógł kandydować, opowiedziało się 23,29% wyborców. Frekwencja wyniosła blisko 59%. Tematem dnia wyborczej jest dzisiaj wywiad z Wojciechem Balczunem. Orlen odczuł politykę Obajtka. Hulaj dusza, piekła nie ma. Liczenie na jakieś gesty i dowody wdzięczności to po prostu naiwność. Należy twardo i jednoznacznie reprezentować polskie interesy, bo Ukraina to dla Polski naturalne miejsce do ekspansji naszych firm, mówi minister aktywów państwowych na łamach wyborczej, a rozmawia z nim Sebastian Ogórek. Ireneusz Fąfara i zarząd Orlenu bez zmian. Tu się nic nie wydarzyło, pyta dziennikarz swojego rozmówcę. Przyglądamy się wynikom wszystkich spółek i atmosferze, która wokół danej firmy panuje. Orlen funkcjonuje stabilnie. Rekordowa kapitalizacja, dobre wyniki finansowe i wysoka dywidenda. Rozwiązywanie kolejnych problemów, które na was trwały się przez lata. Jest solidne sprzątanie po bałaganie stworzonym przez poprzedników i odbudowa zaufania wśród inwestorów. Wynik jest jednak ujemny, a dywidenda pochodzi z kapitału zapasowego, pyta Ogórek. To jest właśnie to sprzątanie, o którym mówię. Orlen musiał zrobić kilkunastomiliardowy odpis na okoliczność nietrafionych, nieodpowiedzialnych, niepopartych żadnymi analizami inwestycji z czasów pana Obajtka. Mowa o inwestycji w Olefiny 3, która okazała się dużo droższa niż planowano. O tym wszystkim dzisiaj w Wyborczej. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej o rewolucji w spadkach. Niechcianą schedę, na którą składają się głównie długi, będzie można odrzucić niejako z góry, bez czekania na swoją kolej dziedziczenia. Projekt noweli, której szczegóły poznała Rzeczpospolita, odciąży także sądy. Dług w spadku zamiast majątku to już nie jest rzadkość. Żeby go skutecznie odrzucić, trzeba czekać na odpowiedni moment. Nie można tego zrobić za późno. Jest na to pół roku od tak zwanego powołania do spadku, ani za wcześnie, czytamy w Rzeczpospolitej. O studniach wojny na Bliskim Wschodzie po godzinie 6 już po informacjach będziemy rozmawiać.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie, mówi rzecznik Karola Nawrockiego, a chodzi o sprawę odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. W Krakowie jest kolejne nazwisko w wyścigu o fotel włodarza miasta. Lewica wystawia Darię Gosek-Popiołek. Tłumy fanów przywitały powracającą do Polski z turnieju French Open Maję Chwalińską. Minęła 6. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Kapituła Orderu Orła Białego w sprawie odznaczenia nadanego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu przedstawiła swoją opinię prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, informuje rzecznik prezydenta. Jak dodaje Rafał Leśkiewicz, Karol Nawrocki podejmie decyzję w odpowiednim czasie. Nie ujawniono jednak, jak brzmi opinia kapituły. Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego w kwietniu 2023 roku. Pod koniec maja prezydent Ukrainy ogłosił, że nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Decyzja ta wywołała falę krytyki w Polsce i wtedy prezydent zaproponował, by odebrać Zełenskiemu ten najstarszy i najważniejszy państwowy order. 14 osób, w tym dwoje dzieci, zginęło w izraelskich atakach na południowy Liban, poinformowały libańskie władze. Od 2 marca, kiedy konflikt między szyjską organizacją Hezbollah a Izraelem przerodził się w wojnę, zginęło w Libanie według władz tego kraju ponad 3600 osób. Na początku marca Hezbollah, który pozostaje zależny od Teheranu, włączył się do wojny USA i Izraela z Iranem. Izrael odpowiedział operacją zbrojną, zajmując południe Libanu i tworząc tam strefę buforową. Od 16 kwietnia w Libanie formalnie obowiązuje rozejm ogłoszony przez USA, ale obie strony oskarżają się wzajemnie o jego łamanie i niemal codziennie ponawiają ataki. Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski zostali wezwani do osobistego stawienia się przed węgierskim urzędem do spraw azylu. Politycy mają złożyć wyjaśnienia okoliczności przyznania im statusu uchodźcy za rządów Viktora Orbana. Statusy te węgierska administracja weryfikuje od maja, a to może być kluczowe dla sprowadzenia Ziobry z USA do Polski, podkreśla minister sprawiedliwości. Jak dodaje Waldemar Żurek, jeśli Węgry uznają, że dokumenty zostały wyłudzone, mogą je uchylić.
5: Wystąpię z oficjalnym pismem do instytucji, w skrócie ICE, która jest znana w opinii publicznej, która deportuje osoby, które mają konflikt z prawem, bądź też nielegalnie przebywają w Stanach Zjednoczonych. Zapytam wprost, czy jest Lex Ziobro w Stanach Zjednoczonych, czy też Ziobro musi być traktowany tak jak każdy inny, który przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych.
4: Byłemu ministrowi sprawiedliwości za czasów rządów PiSu i jego byłemu zastępcy Prokuratura Krajowa chce postawić zarzuty związane z nieprawidłowościami w działaniu Funduszu Sprawiedliwości. Daria Gosek-Popiołek, kandydatką Lewicy na prezydentkę Krakowa. Jak przekonuje, Kraków potrzebuje sprawnego gospodarza, który będzie działał szybko i zdecydowanie.
6: Bo to my musimy stawić czoła wyzwaniom, które są przed naszym miastem. Jak poradzić sobie z deficytem budżetowym i planowanymi inwestycjami? Jak rozwinąć system komunikacji zbiorowej i co z cenami biletów? Co z drogimi mieszkaniami, rosnącymi kosztami życia? Co z patodeweloperką, masową turystyką, niekontrolowanym rynkiem najmu krótkoterminowego? Co z zielenią?
4: Posłanka Lewicy zapowiada współpracę z mieszkańcami Krakowa i tamtejszą Radą Miasta.
6: Kandyduję na urząd prezydenta miasta Krakowa, bo wierzę w Kraków i jego mieszkańców.
4: Swojego kandydata lub kandydatki dotąd nie przedstawiła Koalicja Obywatelska. Wśród potencjalnych nazwisk wymienia się Monikę Piątkowską, Bartłomieja Sienkiewicza i Pawła Kowala. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami premiera Donalda Tuska, Koalicja Obywatelska miała przedstawić swojego kandydata wczoraj, ale trwają też rozmowy na temat wspólnego kandydata z PSL-em. W tym przypadku wśród wymienianych nazwisk pojawia się m.in. były kierowca rajdowy przedsiębiorca Rafał Sonik. Pod koniec tygodnia rząd ogłosi, co dalej z programem Ceny Paliw Niżej, w ramach którego ustala maksymalne ceny na stacjach. Decyzje poprzedzą konsultacje międzyresortowe, podkreśla minister energetyki Miłosz Motyka.
7: No jesteśmy przed rozmowami z Ministerstwem Finansów w sprawie pakietu CPN. Od początku deklarowaliśmy, że najważniejsze jest zachować pełną elastyczność tego, by móc reagować na czynniki geopolityczne. Teraz znowu widzimy zaognienie się sytuacji na Bliskim Wschodzie, stąd ta decyzja pewnie zapadnie pod koniec tygodnia.
4: Dziś na stacjach paliw litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 5,93, 98 6,57. Za litr oleju napędowego kierowcy zapłacą maksymalnie 6 zł i 45 groszy. Nowa królowa polskiego tenisa, czy niespodzianka roku, tak o Maji Chwalińskiej, która wróciła do Polski z turnieju Rolanda Garrosa, mówili fani zebrani na lotnisku Chopina w Warszawie. Tenisistka, która sprawiła sensację, rozdawała autografy na plakatach i piłkach tenisowych. Do samochodu odprowadzał ją tłum.
8: Każdy co chwilę podnosi się na stopach, do góry, żeby ją zobaczyć. A ona jest malusieńka, ciężko ją dojrzeć, jak jest taki tłum, ale przyjechałem specjalnie po to, żeby jej podziękować.
9: My wracaliśmy z wakacji w tym samym czasie co Maja i przychodziła koło nas, jak odbieraliśmy bagaże.
10: Będzie Majomania?
9: Już jest, bo generalnie jest super techniczna, sprytna, genialna.
11: Będzie duże zainteresowanie, na pewno nią jeszcze wybuchnie i no myślę, że teraz się zaczyna.
4: Polska tenisistka pojechała do Paryża na French Open jako 114. zawodniczka rankingu WTA. Po dojściu do finału w wielkoszlemowym turnieju awansowała na 21. miejsce. Następnym razem Maję Chwalińską na korcie zobaczymy podczas Wimbledonu. Niewykluczone, że Polka otrzyma od organizatorów zawodów dziką kartę, która dopuści ją do głównego turnieju bez konieczności przechodzenia przez kwalifikacje. Dziś najwięcej słońca na wschodzie, w pozostałej części Polski będzie sporo chmur. Mogą się dzisiaj pojawić również przelotne opady deszczu, a lokalnie nawet burze z gradem. Na termometrach od 20 stopni na zachodzie do 28 w centrum i 30 na wschodzie kraju.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 7 minut po 6. To jest pierwszy program Tok FM. Jest z nami Mariusz Borkowski, ekspert do spraw bliskowschodnich i były korespondent na Bliskim Wschodzie. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
1: Izraelski minister obrony Izrael Katz powiedział, że jego kraj odrzuca groźby Iranu i będzie nadal ostrzeliwać cele Hezbollahu w Libanie. Co to oznacza dla tej trwającej już 100 dni wojny na Bliskim Wschodzie?
10: No przede wszystkim zaczęło się nowe rozdanie. To większość komentatorów i nawet polityków na Bliskim Wschodzie mówi o tym, że tak naprawdę Iran postawił politycznie to rozwiązanie na zupełnie innej płaszczyźnie. Te wymiany ciosów militarne są drugorzędne, mają drugorzędne znaczenie. Znacznie bardziej jest to, że Iran pokazał, że nie jest załamany, że nie da jakby oddzielić kwestii Libanu od ewentualnego porozumienia rozejmowego, bo pokojowy trudno mówić, i że tak naprawdę liczy na to, iż uda mu się ocalić swojego sojusznika w Libanie, Hezbollah, i powstrzymać izraelskie ataki przede wszystkim na południowy Bejrut, ale również na południowy Liban. I tutaj usiłują rozegrać to, na ile skutecznie to się jeszcze okaże, że interesy amerykańskie i izraelskie w tej kwestii są właśnie diametralnie odmienne. Prezydentowi Trumpowi, i to pokazał wyraźnie, telefonując do Netanyahu i próbując go nakłonić do powstrzymania się od ataku czy riposty na Iran, że są odmienne. Trumpowi zaczyna bić licznik, to bardzo szybko, bo wybory październikowe, połówkowe do kongresu się zbliżają i brak rozwiązania politycznego konfliktu z Iranem będzie bardzo obciążał hipotekę republikanów. Natomiast Netanyahu dąży do tego, żeby nie doszło do porozumienia rozejmowego, żeby ten konflikt trwał nadal i żeby doprowadziło to do upadku albo do załamania się Iranu.
1: Jak interpretować telefon Trumpa do Netanyahu?
10: No to właśnie w tym kontekście, że zależy Trumpowi na tym, żeby...
1: Przepraszam, Trump powiedział, uwaga, możesz zostać sam do Netanyahu.
10: No to rzeczywiście te słowa padły i to jest poważne ostrzeżenie. W Izraelu powstała ogromna burza, między innymi dziennik Maariv powiedział, że to jest oburzające, że Amerykanie próbują stosować dyktat wobec interesów strategicznych Izraela, i komentatorzy tego dziennika i politycy, którzy się wypowiadali do tego dziennika, mówią o tym, że Izrael nie powinien absolutnie godzić na jakiekolwiek wstrzymanie i utrzymanie rozejmu. Jego interesy w południowym Libanie, uderzenie na Hezbollah i uderzenie na Liban i skończenie z tą ofensywą, ale w stylu zwycięskim, to znaczy dominacja i rozgromienie południowego Libanu i Hezbollahu, i z drugiej strony nie godzić się na jakiekolwiek porozumienie rozejmowego z Iranem, które sprawiałoby, nie byłoby równorzędne z kapitulacją Iranu. Te głosy padają, ale tak naprawdę trzeba powiedzieć, że częściowo to jest wojna propagandowa, bo gdyby Trump chciał rzeczywiście powstrzymać Netanyahu, no to mógłby zareagować bardziej gwałtownie, mówiąc o tym, że wstrzyma pomoc. Na razie wygląda na to, że w połowie są to naciski amerykańskie na Netanyahu, a w połowie jest to jakby ofensywa dyplomatyczna wskazująca Irańczykom, że tak naprawdę Amerykanie nie chcą wojny, kontynuowania wojny z Iranem, i będą próbowali powstrzymać Izrael. Na ile skuteczne i na ile to jest rzeczywiście poważne, pokażą najbliższe dni.
1: A jakie są różnice w celach, jakie tutaj sobie obrały zarówno Izrael, jak i Stany Zjednoczone? Bo jak słyszymy te wypowiedzi i te groźby, to Izrael chce w ogóle walczyć ze swoimi przeciwnikami na Bliskim Wschodzie i na to zielonego światła ze strony USA nie ma.
10: Nie ma, i mówi się o tym, że do tej pory było zielone światło wcześniej jeszcze i bardziej istniała pewna zgodność interesów amerykańskich i izraelskich. Obecnie mówi się o tym, że Trump zapalił żółte, migające światło ostrzegające. Dla niego kontynuowanie wojny z Iranem, i to jest bardzo wyraźnie, to wskazują jego wypowiedzi ostatnie, między innymi też dla portalu Axios. Tam były te groźby, że zostawi Netanyahu na lodzie, jeśli ten będzie kontynuował wojnę. Tak naprawdę Amerykanie mają dość i widzą, że ofensywa militarna nic nie wskóra, to znaczy nie osiągnął niczego. Zwłaszcza, że między innymi prezydent Iranu Pezeszkian powiedział, my nie odchodzimy od stołu rokowań, ale nie uciekamy też z pola walki. To bardzo wyraźnie sygnalizuje, że dalsza ofensywa militarna przeciwko Iranowi może być mało skuteczna albo w ogóle nie kontrskuteczna, i te walki będą się przedłużały. Amerykanów kosztuje to ogromne pieniądze, ponieważ oni finansują nie tylko swoją armadę na Bliskim Wschodzie, ale również finansują operacje izraelskie przeciwko Iranowi. Krótko mówiąc, te interesy się coraz bardziej rozjeżdżają i wydaje się, że pogróżki, chociaż na razie mogą być tylko słowne, amerykańskie, są na tyle realne, że Izrael powinien przeformułować swoją politykę, a na to się nie zanosi, zwłaszcza, że Izraelczycy liczą, że uda im się w jakiś sposób przeforsować albo postawić Amerykanów po raz kolejny przed faktami dokonanymi, czyli operacje wojskowe nieuzgodnione z Amerykanami. Na ile to jest realne, trudno powiedzieć.
1: Amerykanie chyba bardziej chcieliby uspokojenia sytuacji w Libanie, a Izraelczycy wręcz przeciwnie. Im więcej tych frontów jest otwartych, tym chyba mają poczucie realizacji celu większe.
10: No, oni postawili między innymi we wspomnianym komentarzu, o którym mówiłem, i kanał 12 telewizji izraelskiej, bardzo bliski premierowi Netanyahu, jak i dziennik Mariv izraelski ze skrajnej prawicy, tam wypowiedzi są, mówią o tym, że jeśli my zrezygnujemy z naszej ofensywnej polityki i operacji w Libanie, to staniemy się pośmiewiskiem, to się okaże, że tak naprawdę trzeba rozmawiać wyłącznie z Amerykanami, że interesy izraelskie nic nie znaczą. Operacje izraelskie w południowym Libanie są dosyć znamienne, ponieważ oficjalnie mówi się, że to walka z Hezbollahem. Natomiast ostatnie doniesienia, że większość celów to są ludzie cywile, to są w szpital w Tyrze, to są ruiny zabytkowe w Tyrze, które nie miały żadnych tam obiektów wojskowych w okolicy. Krótko mówiąc, Izrael prowadzi wojnę totalną w południowym Libanie, zasłaniając się rzekomo osłoną przed Hezbollahem. Ale pamiętajmy, o co chodzi. Tak naprawdę południowy Liban to są szyici, 30% ludności Libanu. I Hezbollah uważa, że jeśli by skapitulował, złożył broń, tak, od tego domagają się od niego i Amerykanie, i Izraelczycy, to ta ludność zostanie na pastwę wydana sił izraelskich, które nie liczą się z żadnym prawem wojennym. Krótko mówiąc, operacje w Libanie będą trwały, bo są zgodne z doktryną izraelską. Te operacje nie są właściwie wygodne dla Amerykanów, ani dla ich interesów, a również dla opinii światowej, która mówi, że nie może być tak, aby Izrael kontynuował swoją ofensywę, nie licząc się z żadnymi realiami, nie licząc się z prawem wojennym, nie licząc się z ochroną ludności cywilnej.
1: Jak silny jest sojusz Irańczyków z Hezbollahem?
10: Hezbollah wchodzi w tak zwaną sojusz oporu. Ten sojusz jest bardzo istotny, ponieważ Iran zainwestował ogromne pieniądze w budowanie, rozbudowy struktury Hezbollahu, uzbrajanie go. Co więcej, dla Iranu, według wcześniejszej doktryny, ona obecnie została osłabiona. Sojusz z Hezbollahem oznaczał to, że ewentualny konflikt z Izraelem odbywał się by poza granicami Iranu. Krótko mówiąc, Izrael walczyłby z Hezbollahem, Izrael walczyłby z Huti w Jemenie, to jest kolejny sojusznik irański. Są jeszcze ruchy szyickie w Iraku. Krótko mówiąc, ci wszyscy sojusznicy Iranu, wspierani, finansowani, mieli zagwarantować, że nie dojdzie do generalnej ofensywy Izraela, no i być może amerykańskiej, na ziemię irańskie. Ten plan się nie powiódł, jak widzieliśmy, ponieważ operacje zostały rozbudowane bardzo, bardzo mocno. Mówiło się o tym nawet, że w Azerbejdżanie znalazły się tajne bazy Izraela. Natomiast obecnie liczy się to, że po pierwsze, Iran kategorycznie żąda i dla niego to jest kwestia uratowania twarzy, że nie opuszcza swoich sojuszników, to jest pierwsza sprawa. Po drugie, że nie dojdzie do ekspansji izraelskiej na południowy Liban. Po trzecie wreszcie, że trzeba załatwić kompleksowo kwestię pokoju na Bliskim Wschodzie, a nie wyłącznie przez porozumienie rozejmowe tylko i wyłącznie z samym Iranem, a Iran udowadnia, że jest zdolny do stawiania oporu jeszcze przez bardzo długi czas.
1: Państwa członkowskie w ramach Rady Unii Europejskiej zdecydowały wczoraj o nałożeniu sankcji na dwóch Irańczyków oraz na jeden irański podmiot za działania ograniczające swobodną żeglugę w rejonie Zatoki Perskiej. Jaka tutaj może być skuteczność takiej decyzji? Pytam o to z perspektywy Europejczyków, którzy czekają na tańsze paliwo.
10: No,
12: To jest troszeczkę taka chusteczka, jak to się mówi, pomachanie troszeczkę chusteczką do nosa. Bo tak naprawdę, jeśli nie dojdzie do kompleksowego rozejmu, długotrwałego rozejmu, bo o pokoju trudno mówić, i jakiegoś uregulowania statusu cieśniny Ormus, to dopóki ta żegluga będzie niemożliwa. Co więcej, wczoraj kolejny sojusznik Iranu, Huti w Jemenie, zapowiedzieli, że zaczynają blokować cieśninę Bab el-Mandeb, która stanowi wyjście południowe na Morze Czerwone i w kierunku dalej Morza Śródziemnego. Nie przepuszczą tam żadnych statków płynących do Izraela. Ta groźba może być realna, bo już tak blokady się odbywały. Huci mają możliwości wystrzeliwania rakiet przeciwko statkom płynącym tam. Co więcej, właściwie te obie ciśnienia są ze sobą powiązane. Jeśli nie dojdzie do porozumienia rozejmowego, to prawdopodobnie Iran będzie blokował nadal tą cieśninę, chociaż ta blokada nie jest w pełni stuprocentowo skuteczna, bo za zgodą Iranu faktyczną cichą, czy też w jakiś inny sposób to rozwiązano, przepłynęło tamtędy w ciągu ostatnich 6 tygodni, przepłynęło 100 statków handlowych. Iran twierdzi, że jest to uzgodnione z nim i nie jest to łamanie blokady, natomiast statki wojenne i inne statki, które nie uzyskały aprobaty Iranu, przez cieśninę Ormus nie przepływają i dopóki to porozumienie z Ameryką nie zostanie zawarte, prawdopodobnie ta żegluga będzie właśnie bardzo, bardzo utrudniona i to, na co czekamy, to jest odblokowanie przepływu statków z gazem i z ropą naftową, właśnie będzie wstrzymane.
1: Bardzo dziękuję. Mariusz Borkowski, ekspert do spraw bliskowschodnich, był z nami, a po 6.20 będziemy pytali o nadchodzące opady deszczu.
13: Autopromocja.
14: Kościół nie przetrwa tak naprawdę bez święceń kobiet, bez kobiet w stanie duchownym.
15: To bardzo ciekawe, co mówisz, bo dzisiaj wielu osobom nie mieści się w głowie, że kobieta mogłaby być, w sumie nie wiem jakiej formy użyć, księdzem, nie wiem jaki feminatyw jest.
14: Nie ma ustalonej formy, ja używam słowa ksiądzka.
16: Tajemnice Kościoła na tokfm.pl i w aplikacji TokFM. Marta Zdanowska, zapraszam.
13: Autopromocja.
17: Reklama.
18: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
19: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
20: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
21: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
22: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Minęła 6.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. 4 osoby zginęły w wyniku rosyjskiego ataku z powietrza na miasteczko Czuchijów w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy. W samym Charkowie, jak przekazały władze miasta, w wyniku rosyjskiego ataku rannych zostało 15 osób. Tymczasem Wołodymyr Zełenski poinformował wieczorem, że odbył pozytywną rozmowę z wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve'em Witkowem i Jaredem Kushnerem, chwaląc ich gotowość do podjęcia w najbliższych tygodniach działań na rzecz zakończenia wojny w Ukrainie. Na Kubie zatrzęsła się ziemia. Państwowy Instytut Sejsmologiczny twierdzi, że trzęsienie ziemi było jednym z najsilniejszych, jakie wystąpiło przy zachodnim wybrzeżu Kuby. Według lokalnych mediów zniszczenia ograniczają się jedynie do nieznacznych pęknięć na budynkach. A w TOK FM czas na pierwszy o poranku sport.
23: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
24: I
0: Mateusz Stanicki, dzień dobry. Odpoczynek, wdzięczność za wsparcie i ogromna popularność. Maja Chwalińska po finale tenisowego turnieju French Open wróciła do kraju. Zawodniczka ma przed sobą nie tylko dalszą rywalizację z czołówką światowego tenisa, ale przede wszystkim moment na złapanie oddechu po sukcesie w Paryżu.
2: Ja bym najbardziej teraz chciała się dobrze wyspać i dobrze zjeść, szczerze mówiąc, to są moje priorytety. No za dużo nie spałam. Tutaj pani makijażystka zrobiła dobrą robotę, żeby zasłonić wiele niedoskonałości.
0: A na lotnisku w Warszawie przywitały ją prawdziwe tłumy.
8: Każdy co chwilę podnosi się na stopach. Do góry, żeby ją zobaczyć. A ona jest malusieńka. Ciężko ją dojrzeć, jak jest taki tłum. Ale przyjechałem specjalnie po to, żeby jej podziękować.
9: My wracaliśmy z wakacji w tym samym czasie co Maja i przychodziła koło nas, jak odbieraliśmy bagaże.
5: Będzie Majomania?
9: Już jest, bo generalnie jest super techniczna, sprytna, genialna.
11: Będzie duże zainteresowanie, na pewno nią jeszcze wybuchnie i no myślę, że teraz się zaczyna.
0: Następnym przystankiem Mai Chwalińskiej będzie Wimbledon. W przyszłym tygodniu wyjaśni się, czy zagra tam dzięki dzikiej karcie, czy będzie musiała startować w eliminacjach. Piłkarskie reprezentacje Holandii i Francji wygrały swoje ostatnie spotkania towarzyskie przed czwartkowym rozpoczęciem Mistrzostw Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Tym samym zrehabilitowały się za niepowodzenia sprzed kilku dni. Pomarańczowi wygrali z Uzbekistanem 2-1 po wcześniejszej porażce z Algierią 0-1. Drużyna z nad Sekwany z kolei po porażce w ubiegłym tygodniu z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1-2. Tym razem poradziła sobie z rywalem, który do turnieju w Ameryce Północnej się nie zakwalifikował, Irlandią Północną. Padł tam wynik 3-1. Grały też Peru i Hiszpania i w zakończonym przed chwilą meczu wynik to 1-3. Mundial rusza w czwartek. A duński piłkarz Christian Eriksen, który w niedzielę zasłabł na boisku w trakcie meczu z Ukrainą, noc spędził w szpitalu. Natomiast już wczoraj poinformował, że jest w domu. Dodał, że czuje się dobrze i wraca do zdrowia. Sezon dla 34-letniego Duńczyka i tak się skończył, więc ma teraz czas na decyzję dotyczącą dalszej kariery. A w TOK FM za moment prognoza pogody.
23: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
4: Burze z gradem i upał to czeka nas dzisiaj w pogodzie, właściwie w całej Polsce. Maksymalnie na termometrach nawet 30 stopni. Najchłodniej na północnym zachodzie, około 20, ale tam również może padać.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 24 minuty po 6:00. To jest pierwszy program TOK FM. Naszym kolejnym gościem jest dr Grzegorz Duniec, dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
1: Mam przed sobą świeże ostrzeżenie IMGW, które dotyczy, to jest ostrzeżenie pierwszego i drugiego stopnia, dotyczy burz, które to ostrzeżenie ma obowiązywać w 13 województwach. Gdzie i kiedy będzie padało?
17: Tak, oczywiście mamy te ostrzeżenia, które wydaliśmy, one są związane z frontem atmosferycznym, który już dzisiaj wkroczy do naszego kraju. Przed tym frontem chłodnym będzie linia zbieżności, wzdłuż której będą rozwijały się zjawiska konwekcyjne. Oczywiście na froncie chłodnym również. Przy czym najintensywniejszą konwekcją będziemy mieli do czynienia w rejonie Polski Południowej, czyli tutaj województwo małopolskie i południowa i wschodnia część województwa śląskiego. I tutaj właśnie mamy wydane ostrzeżenie drugiego stopnia. Natomiast dla województwa warmińsko-mazurskiego, dla wschodniej części województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, łódzkie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, kujawsko-pomorskie, centralna i zachodnia część województwa podkarpackiego, zachodnia część województwa lubelskiego, Mazowsze, to tutaj mamy ostrzeżenia pierwszego stopnia. Oczywiście burze będą występowały właśnie w całym kraju, poza tymi wschodnimi krańcami Polski. I cóż, i spodziewamy się, jeśli chodzi o dzisiaj, jeśli chodzi o opady, to najintensywniej właśnie na południu, tutaj do 40 mm w ciągu 12 godzin, przy czym na południu, tam gdzie będą te zjawiska najintensywniejsze, tutaj ta intensywność opadu może być nawet do 35-40 mm w ciągu godziny. Natomiast tak, województwo podkarpackie 30-25 mm, lubelskie do 20 mm, w Polsce centralnej, czyli to województwo łódzkie 25-30 mm. Najsłabiej do 15 popada na zachodzie kraju oraz w zachodniopomorskim. Pomorskim do 20 mm, Kujawsko-Pomorskie oraz Warmińsko-Mazurskie również do 15-20 mm. Najsłabiej tutaj właściwie krańce województwa podlaskiego do 3 mm, w części centralnej tego województwa i na południu do 10 mm.
1: Co oznacza opad do 10-20 mm? To nie wszystkim słuchaczom może cokolwiek mówić. To oznacza jakieś takie lokalne podtopienia, to oznacza, że ulice na chwilę się zamienią w takie małe rzeczki. Jakie skutki tutaj są?
17: To znaczy tak, jeżeli przykładowo, no właśnie, rozważmy sobie jakąś sytuację przygodową, jeżeli prognozujemy 40 mm, załóżmy sobie, że na obszar 1 km będzie padało, no tak w miarę jednorodnie, czyli że będzie spadało 40 mm. To znaczy, że na ten obszar spadnie 40 tysięcy metrów sześciennych wody. To, czy będą podtopienia, czy nie, to oczywiście w zależności, to będzie oczywiście zależało od tego, jakie będzie podłoże, tak? Jeżeli to będzie obszar wybetonowany, to rzeczywiście, jeżeli ten opad spadnie w bardzo krótkim czasie, w takiej ilości, można spodziewać się jakichś szybkich właśnie powodzi błyskawicznych, podtopień, tak? Jeżeli będzie to gdzieś gleba wysuszona, to tutaj też oczywiście ten intensywny opad początkowo oczywiście spowoduje, że rzeczywiście ta wierzchnia warstwa gleby będzie bardziej taka zbita i na początku będzie rzeczywiście ten spływ powierzchniowy. Także rzeczywiście przy takich bardzo intensywnych opadach możemy rzeczywiście spodziewać się w wielu miejscach podtopień, błyskawicznych oczywiście powodzi.
1: A zatem w najbliższych godzinach, panie dyrektorze, w najbliższych godzinach no może być, krótko mówiąc, dość niebezpiecznie. Trzeba uważać.
17: Tak, te zjawiska konwekcyjne zaczną się rozbudować, tworzyć w godzinach już południowych. Tak, ta linia zmierzchności powinna dotrzeć do takiego pasa centralnego w godzinach południowych. Na zachodzie będzie właśnie tam, będzie zalegał tam front atmosferyczny i ten cały układ będzie powoli przemieszał się na wschód. Także w godzinach już wieczornych, czy też właśnie nocnych, ten front powinien dotrzeć już do obszaru Polski wschodniej. Tak, także już w godzinach od godzin popołudniowych, no należy spodziewać się niebezpiecznej pogody.
1: Bardzo dziękuję, doktor.
17: Dzisiaj mamy...
1: Tak, jeszcze proszę skończyć.
17: Dzisiaj mamy oczywiście, jeszcze przed tym frontem jesteśmy w takiej ciepłej masie powietrza, także też oprócz ostrzeżeń przed burzami, mamy rady również wydane ostrzeżenie przed upałami. Mamy tutaj, ono oczywiście obejmuje ten obszar województwa mazowieckiego, część zachodnią województwa lubelskiego, północna część województwa podkarpackiego i wschodnią część województwa świętokrzyskiego. Tutaj lokalnie temperatury mogą osiągnąć 30 stopni.
1: Doktor Grzegorz Duniec, dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju, był z nami w pierwszym programie TOK FM. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję.
17: Ja dziękuję bardzo.
1: Opady deszczu to jest raczej dobra informacja w dobie suszy, ale gdy te opady są zbyt gwałtowne i zbyt duże, no to może niekoniecznie tak być. Profesor doktor habilitowany Piotr Skubała z Wydziału Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Śląskim jest w tej chwili z nami. Nasz gość reprezentuje Państwową Radę Ochrony Przyrody. Kłaniam się, dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu.
1: Czy te opady deszczu, o których mówimy, to jest sposób na suszę, która trwa?
3: No niestety nie, bo już tutaj pan dyrektor wspominał, chodzi o ilość opadów, jaka spada w jednej chwili, no i mamy tutaj problemy, a my żyjemy w permanentnej suszy, która się rozpoczyna już wczesną wiosną. No marzec był jednym z najsuchszych marców w historii pomiarów w Polsce. W maju mieliśmy 50% normy opadów. No susza nas trapi i my na tą suszę po prostu pracujemy od lat i ciągle pracujemy. A to, co obserwujemy, no właśnie suszę długą i nagle gwałtowny opad, no to jest klasyka, można powiedzieć. Przed tym naukowcy przestrzegają, a przestrzegali. Mamy coraz dłuższe okresy bez opadów, które są przeplatane coraz bardziej gwałtownymi ulewami. No to staje się naszą rzeczywistością bardzo, bardzo niebezpieczną.
1: Pan mówi, że my pracujemy na to. W jaki sposób?
3: tak w cudzysłowie, no osuszamy mokradła, regulujemy rzeki, tracimy tereny zalewowe, mamy niewielką retencję krajobrazową, nie kochamy bobrów, czy część z nas nie kocha bobrów, bo one tutaj bardzo mogą pomóc. No my powinniśmy robić wszystko, aby tą wodę zatrzymać w naszym kraju na te sposoby, które tutaj wymieniłem, a no niestety nie robimy tego. No a myślę, że doskonale o tym wszyscy wiemy. Spalanie paliw kopalnych jest tutaj źródłem i główną przyczyną. No a emisje rosną niestety globalnie no i to niestety prowadzi do tych zjawisk, o których mówimy, czyli susza pogłębiająca się i gwałtowna ulewa, która jest deszcze nawalne. No mamy nowe zjawiska przyrodnicze, bomby deszczowe, ogromna ilość deszczu, która spada. Jeszcze u nas takiego zjawiska nie ma, ale obserwujemy w świecie tego typu zjawiska.
1: No, w każdym razie to, co nas czeka w najbliższych godzinach, to nie taka bomba, tylko najzwyczajniej większy opad.
3: Tak, ale no, będzie prowadzić zapewne do niebezpiecznych. No właśnie z tego powodu, że my też betonujemy nasz kraj i w wielu miejscach taka gwałtowna burza, gwałtowny opad no, wiąże się z dużymi uszkodzeniami. A za chwilę będziemy mieć suszę, no bo ta woda, która spadnie, nie zatrzymujemy jej. Ziemia nie jest w stanie tego zatrzymać. Ta woda szybko spływa i szybko się jej pozbywamy. No i mamy suszę.
1: Bardzo dziękuję. Profesor doktor habilitowany Piotr Skubała z Wydziału Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Śląskim był z nami. Do usłyszenia.
3: Dziękuję bardzo.
1: Już teraz pora na pierwszy program gospodarczy.
5: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
1: ZUS konfiskuje Polakom składki. O tym dzisiaj przeczytamy w Gazecie Wyborczej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie Polskiego Ładu konfiskuje odkładane przez nawet 20-25 lat składki emerytalne Polaków. Ludzie tracą po 100-300 tysięcy złotych, ale jest przypadek utraty nawet miliona. A skąd cały ten problem? Otóż zakład może przejąć nasze składki ubezpieczeniowe, jeśli uzna, że płacenie ich było niepotrzebne. Słowem, robiliśmy to, choć nie musieliśmy. ZUS może nakazać wówczas przejęcie składek przez państwo za czas ubezpieczenia dowolnej długości, nawet sprzed 20-30 lat. Obywatel może domagać się ich zwrotu, ale tylko za ostatnie 5 lat. To już pierwszy paradoks całej sytuacji. Państwo i ZUS uznają, że pieniądze oddać muszą. Chwilę później stwierdzają jednak, że niecałe. Szczegóły dzisiaj w Gazecie Wyborczej. W dzisiejszej Rzeczpospolitej o 82 związkach w spółce. Tak to właśnie wygląda w kopalniach, a chodzi rzecz jasna o związki zawodowe. Utrzymanie związków zawodowych w czterech największych spółkach górniczych kosztuje prawie 100 milionów złotych rocznie. Eksperci przekonują, że największym problemem jest rozdrobnienie organizacji. To nie wynagrodzenia wydają się problemem, a jak mówią nam eksperci, a także niektórzy związkowcy, zbyt duża właśnie liczba związków zawodowych, które mają swoje reprezentacje. Na koniec dnia jednak i tak karty rozdają największe centrale związkowe. Jeszcze rzut oka na dziennik Gazetę Prawną. Kupujący ma znać nawet markę domofonu. Ministerstwo Rozwoju i Technologii proponuje, aby prospekt informacyjny dołączany do umowy deweloperskiej był bardziej szczegółowy. Kupujący już na etapie dziury w ziemi będą znali m.in. markę i model drzwi, okien i domofonu. Zmiany mają zwiększyć ochronę nabywców i pomóc w sporach sądowych. Część ekspertów ocenia je pozytywnie, wskazując, że ujednolicenie prospektów ułatwi porównywanie ofert i zwiększy przejrzystość rynku. Czytamy o tym w dzienniku Gazecie Prawnej.
5: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
6: Reklama. Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Nauders Tiroler Oberland Kaunertal to raj dla aktywnych. Szlaki, trasy rowerowe, alpejskie panoramy i moc letnich emocji. Tutaj każdy dzień przynosi nowe wrażenia i niezapomniane chwile. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
7: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
24: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
25: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
26: Scandinavian Sleeping and Living.
21: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
22: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
27: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
28: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
29: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
30: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
31: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
32: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
31: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
32: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
33: Ale sztosy!
32: Ale co?
33: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
34: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
35: Reklama.
36: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 6.40. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, które będą obowiązywały w 13 województwach. Instytut ostrzega, że burzom będą towarzyszyły bardzo silne opady deszczu do 45 mm. Nadal w mocy pozostają ostrzeżenia przed upałami sięgającymi nawet 30 stopni Celsjusza. Amerykański śmigłowiec bojowy rozbił się w pobliżu cieśniny Ormus, a jego dwuosobowa załoga została uratowana. Podaje New York Times. Do incydentu doszło w czasie eskalacji napięć w regionie. Jedno z anonimowych źródeł, na które powołuje się dziennik, zaznaczyło, że nie jest jasne, czy śmigłowiec został zestrzelony przez irański ostrzał, uległ awarii mechanicznej, czy może napotkał inny problem. Administracja prezydenta Donalda Trumpa nie wydała jeszcze oficjalnego oświadczenia w tej sprawie. ponad 117 miliardów złotych, czyli 3% oszczędności Polaków na koniec poprzedniego roku trzymanych było w akcjach spółek giełdowych. To wynik plasujący nas na 19. miejscu w Unii Europejskiej, tym samym co Włochy. Najwięcej swoich oszczędności w akcje inwestują Finowie, bo ponad 13%. Zgodnie z danymi Eurostatu na koniec czwartego kwartału bieżącego roku oszczędności Polaków przekraczały 3,9 biliona złotych. Największą część stanowiły środki zgromadzone w walucie i depozytach, ponad 1,9 biliona. Najmniejszy udział akcji w oszczędnościach mieli mieszkańcy Słowacji, Łotwy i Portugalii. Agata Barwińska z Iławy została uhonorowana pamiątkową tablicą w Portowej Alei Żeglarskiej. To wicemistrzyni świata oraz złota, srebrna i brązowa medalistka Mistrzostw Europy w klasie Ilka 6. Żeglarka, pomimo wielu ofert z kraju, wciąż przywiązana jest do lokalnego klubu położonego nad jeziorem Jeziorak.
0: Iława jest głęboko w sercu u mnie. Jest to dla mnie takie bezpieczne miejsce, do którego zawsze wracam. Fajny akcent, że mogę być tutaj w moim porcie. Mam nadzieję, że będę dalej inspiracją dla młodych dzieci, żeby zaczynały swoją przygodę żeglarską.
4: Pamiątkowa tablica to symboliczne podziękowanie samorządu, starostwa i klubu za dotychczasowe osiągnięcia Agaty Barwińskiej. Sporo burz pojawi się dzisiaj w Polsce. Miejscami będą one z gradem. Będą też miejsca, gdzie będzie upalnie. Na Mazowszu temperatura sięgnie w ciągu dnia prawdopodobnie 30 stopni. Najchłodniej na Pomorzu Zachodnim, tam tylko 20.
36: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Za 17 minut siódma to jest pierwszy program TOK FM. Naszym kolejnym gościem jest Mariusz Marszał, zastępca dyrektora Biura Związku Gmin Wiejskich RP do spraw legislacyjnych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Rząd dzisiaj będzie rozpatrywał projekt nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Co w tym projekcie się znalazło?
2: To jest, rozmawiamy o projekcie UD-232. To jest nowy projekt. Teoretycznie projekt ma zlikwidować białe plamy komunikacyjne, które powstały w Polsce, i stworzyć bardziej spójny system transportu publicznego, szczególnie na terenach wiejskich i słabiej skomunikowanych. No, projekt zawiera tam wiele elementów, które są nowe. Między innymi wprowadza pojęcie albo definicję wykluczenia transportowego. Do tej pory takie pojęcie nie funkcjonowało w polskim prawie, ale też wprowadza nowe zadania dla samorządów, dla jednostek samorządu terytorialnego. Krótko mówiąc, Nie wystarczy już w tej chwili formalnie organizować przewozy. Trzeba będzie wykazać, że sieć połączeń rzeczywiście zapewnia dostępność komunikacyjną mieszkańców. Oczywiście, teoretycznie, bo cały czas rozmawiamy o projekcie i cały czas rozmawiamy o nowych mechanizmach, które jeszcze nie zafunkcjonowały. Są tam też jeszcze inne elementy bardzo ważne w tym projekcie, między innymi projekt wprowadza marszałka jako integratora przewozów. To marszałek będzie, z czym Związek Gmin Wiejskich się tak nie do końca zgadza, to marszałek będzie planować sieć połączeń, integrować autobusy z koleją, koordynować działania na różnych szczeblach. W praktyce to tak będzie oznaczało przesunięcie wpływu z gmin i powiatów na poziom wojewódzki. No trochę województwa są daleko od mieszkańców. Wojewoda jest w mieście wojewódzkim, natomiast wójt, starosta jest pod bokiem i najbardziej oni doskonale znają problemy, które związane z transportem i z problemami komunikacyjnymi.
1: A do tej pory kto decydował? Starostowie?
2: Do tej pory to gminy organizowały transport, natomiast współdziałały ze starostami.
1: No i to chyba się nie sprawdziło, jak pan sądzi.
2: Wie pan, nie ma rozwiązań zero-jedynkowych w tym przypadku. Polska jest różna, inaczej to wygląda na ścianie wschodniej, inaczej to wygląda w Polsce centralnej, inaczej to wygląda w Polsce zachodniej. Do tego należy wprowadzić podział między miasta i obszary wiejskie. Więc Związek Gmin Wiejskich wskazuje, że system musi być mieszany. Mniej scentralizowany, a bardziej podatny na potrzeby mieszkańców. To też jest jakby w kontekście zbliżających się wakacji ważne. te masy ludzi, które się przemieszczają. Tutaj trzeba też wprowadzić taką możliwość impulsywnego reagowania jednostek samorządu terytorialnego na potrzeby mieszkańców. A tego projekt nie zawiera.
1: Jaką perspektywę pan reprezentuje, będąc tutaj siłą rzeczy wyrazicielem stanowiska gmin wiejskich?
2: To znaczy...
1: Jak to jest u państwa w Polsce takiej w gminnej?
2: Jak to w tej chwili funkcjonuje?
1: Tak, jak wygląda ta oferta, z czym się państwo mierzą, czego państwo potrzebują w tej ustawie, w takim projekcie?
2: My potrzebujemy środków i możliwości decyzyjnych, oczywiście w uzgodnieniu. To nie chodzi o to, żeby wozić powietrze i przewozić, jeździć pustymi autobusami. Nie. My chcemy mieć możliwość reagowania na potrzeby mieszkańców w sposób adekwatny. Środki dostępne przez jednostki samorządu gminnego są w bardzo dużym stopniu ograniczone.

0: zgłosiło, wydaje mi się, poprawki, które nie wywracają systemu reformy transportu komunikacyjnego, wzmacniają obszar albo prowadzą do wyeliminowania albo eliminacji w jak największym stopniu wykluczenia transportowego. I to są ważne poprawki, które powinny zafunkcjonować, bo tak środkiem prawdy idąc, no to rzeczywiście gminy są odpowiedzialne za większość tych zadań, które są wykonywane na poziomie kontaktu z mieszkańcami.
1: To jakie poprawki państwo proponują? Co w praktyce byście chcieli?
0: To znaczy, my chcielibyśmy właśnie odejścia od tej sztywnej hierarchii beneficjentów funduszu, bo środki powinny trafiać tam, gdzie wykluczenie transportowe jest największe, czyli w gminach, i to w gminach wiejskich, tych oddalonych. Gminy nie powinny być automatycznie stawiane na końcu kolejki, a w tej chwili są, z czym się w ogóle nie zgadzamy. Bo to właśnie gminy realizują ten cel ustawowy. To znaczy chcemy też, i wydaje mi się, że to jest jedna z najważniejszych poprawek, wzmocnienie roli gmin w tworzeniu schematów komunikacyjnych. My mamy w tej chwili, w myśl projektu, ograniczone prawo do zgłaszania nowych połączeń, a chcielibyśmy o tym decydować, biorąc pod uwagę to, co wcześniej powiedziałem. Nie mamy procedury odwoławczej. Gmina wnioskuje, natomiast nie do końca marszałek może się zgodzić z tą zaproponowaną w schemacie komunikacyjnym trasą, więc wydaje mi się, że tak jak wcześniej powiedziałem, to gminy znają najlepiej potrzeby mieszkańców. No i to realne finansowanie transportu na żądanie, bo tam projekt wprowadza nową definicję transportu na żądanie i tam naprawdę te stawki, które zaproponował rząd, są zdecydowanie za niskie. My w tym obszarze będziemy musieli bardzo dużo dopłacać, a nie mamy z czego jako gminy.
1: No pewnie rząd przewiduje, że jakoś samorządy się zrzucą na to, czego zabraknie, na tę kwotę, której zabraknie. Powiat, ja rozumiem, gmina, że się dołożą do tego solidarnie.
0: No z tą solidarnością to tak różnie jest w Polsce, szczególnie jeżeli chodzi o zadania zlecone. Ja rozumiem, że gminy są zobowiązane do tego, żeby zapewniać i odpowiadać na realne potrzeby swojej społeczności. Natomiast w tej chwili gminy zmuszone są albo w bardzo wielu przypadkach realizują te zadania i te przepisy prawne, które nie pociągają za sobą odpowiednich środków finansowych. Mhm. Tak, ktoś decyduje o tym, jak to ma przebiegać, natomiast nie zapewnia pełnego finansowania. I te biedne gminy wiejskie naprawdę nie mają z czego dołożyć pieniędzy do bardzo wielu zadań, bo rozmawiamy o jednym z naprawdę z bardzo licznej gamy zadań, które gminy realizują.
1: W ostatnich latach, jeszcze przed pandemią, mieliśmy taki fundusz przewozów autobusowych, nie wiem, czy to dobrze nazywam.
0: Tak.
1: I czy tutaj coś na korzyść się zmieniło, bo tych pieniędzy trochę poszło do tego systemu.
0: To znaczy projekt zostawia, troszeczkę reformuje te zmiany w funduszu przewozów.
1: To był moment, że wróciły jakieś połączenia właśnie z autobusy do stolicy województwa, albo do stolicy powiatu, albo pomiędzy gminami. No coś tam się działo.
0: No tak, pan mówi tutaj o tym mechanizmie, który funkcjonował, natomiast projekt przewiduje zmianę tej zasady, czyli już nie będzie tak, że kto pierwszy, ten lepszy pośrodki. Natomiast to nie zapewnia cały czas, jakby ten nowy projekt nie zapewnia sprawiedliwego dostępu do pieniędzy dla wszystkich samorządów, bo tak jak powiedziałem, gminy jako te jednostki wyodrębnione są na samym końcu kolejki po te środki. Więc te jednostki, które są lepiej zorganizowane, mówię tutaj o dużych miastach, będą miały łatwiej sięgać po te środki z funduszu. To jest bardzo ciekawe, to często są likwidowane połączenia, które funkcjonują i ze względu na frekwencję są opłacalne tylko po to, żeby uzyskać środki właśnie te funduszowe. Związek Więziejski się na to nie zgadza, dlatego że to jest jakby nieadekwatność finansowania w niektórych obszarach, jeżeli

0: chodzi o wydatkowanie tych środków publicznych.
1: A jak pogodzić to publiczne finansowanie transportu z czymś, co w biznesie jest zupełnie oczywiste, czyli opłacalnością, jakąś rentownością? Bo ten PKS, który znamy do tej pory, to były takie zniszczone autobusy, nieprzyjemnie pachnące, nieposprzątane, no, które były, jeździły, jakoś tam służyły ludziom, ale nie bez powodu ludzie się od nich, od tego publicznego transportu odwrócili. Wybrali swoje własne samochody.
0: No, wie pan, jeżeli rozmawiamy o biznesowym modelu usług publicznych, no to jesteśmy w jakimś ślepym zaułku. Są obszary, do których państwo i samorząd będzie dopłacać.
1: Oczywiście,
0: bo to jest cel publiczny.
1: Ale państwo, cel publiczny. Ani państwo, ani samorząd nie będzie chyba organizował spółek, które te przewozy realizują, bo jak to wygląda w państwowych publicznych rękach, to już wiemy.
0: Tak, to funkcjonowało tak, jak funkcjonowało, natomiast ten transport był. W tej chwili PKS-y zostały polikwidowane, transport został przekazany albo wszedł w ten model biznesowy i funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, czyli zderzamy się z realnym problemem wykluczenia transportowego i biznes opiera się na takim schemacie, który ma z jednej strony zyski, z drugiej straty. I tam, gdzie nie widzi zysków, tam nie wysyła autobusów. A ci ludzie też potrzebują jakoś dojechać, potrzebują dostać się do tych swoich ośrodków gminnych.
1: I chodzi o to, żeby się gdzieś spotkać, żeby samorząd stworzył tutaj takie realia sensownego, projektowego rozdziału tych pieniędzy, tak aby przewoźnicy, którzy potrafią się odnaleźć w tym, zaoferowali te przewozy, chyba że ja to źle rozumiem.
0: Bardzo panu dziękuję za to stwierdzenie, bo to właśnie oddaje sedno. Samorząd chce stworzyć nie jakieś wyimaginowane połączenia, chce stworzyć połączenia, które odpowiadają na potrzeby mieszkańców. I tak jak powiedziałem, my nie chcemy organizować tego w taki sposób, że autobusy będą woziły powietrze. My chcemy mieć możliwość sprawdzenia, my chcemy mieć możliwość zgłoszenia. My nie będziemy wysyłali autobusu, który pojedzie i tam nikogo nie zostanie. My chcemy zorganizować transport tak, żeby było wiadomo, o której godzinie, ile kursów w przypadku nawet transportu na żądanie z danej miejscowości wyjedzie. Pan sobie wyobraża, że na rubieżach województwa mazowieckiego mamy gminy, gdzie występuje 40 sołectw. I większość z tych gmin to jest obszar rozproszony, bo taka jest schemat organizacyjny jednostek gminnych. Są osoby starsze, które nie mają możliwości dostępu do podstawowych usług zdrowotnych i tak dalej. Więc naprawdę w ramach tych działań jest możliwe zorganizowanie, tylko trzeba dać gminom narzędzia do tego. Szczególnie narzędzia finansowe. Nie mówię, że w 100% sfinansować, ale zaproponowany przez Ministerstwo Rozwiązania nie odpowiada na nasze potrzeby. Stąd jako organizacja zrzeszająca największą liczbę gmin w jednostek samorządu terytorialnego w Polsce wystosowaliśmy te poprawki, które, tak jak powiedziałem, nie wywracają systemu, a wzmacniają jednostki samorządu terytorialnego z tego poziomu gminnego.
1: A poprawki, o których mówimy, dotyczą projektu, nad którym aktualnie pracuje rząd. Otóż dzisiaj ma być rozpatrywany projekt nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, co omówiliśmy razem z Mariuszem Marszałem, zastępcą dyrektora Biura Związku Gmin Wiejskich RP do spraw legislacyjnych. Dziękuję i do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Już teraz pora na zapowiedź poranka TOK FM, bo zbliża się godzina 7, mamy 3 minuty do 7. Maciej Kluczka właśnie w tej chwili się pojawia w studiu z listą gości i tematów. O czym dzisiaj?
2: Sprawy sejmowe, bo rozpoczyna się 3-dniowe posiedzenie Sejmu, ale też i międzynarodowe. Zapytam między innymi, czy Sejm w końcu dokona wyboru nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Z tego wyboru zrezygnowano kilka tygodni temu i marszałek Czarzasty zapowiedział, że właśnie na tym posiedzeniu Sejmu ten wybór się dokona. Tam trwają negocjacje w ramach koalicji rządzącej, bo kandydat Szpytma, Mateusz Szpytma, jest też kandydatem PSL-u, ale za bardzo nie chce poprzeć go, nawet bardzo nie chce go poprzeć Koalicja Obywatelska. No i z rozpiski planu harmonogramu obrad Sejmu wynika, że znowu nie ma tego punktu obrad, więc sytuacja staje się bardzo ciekawa. Zapytam o to senatora PSL-u, Jana Filipa Libickiego. Ale właśnie, Senat też się zbiera w tym tygodniu na posiedzenie, więc zapytam, czy będą jeszcze jakieś poprawki do ustawy o statusie osoby najbliższej. Ustawa przeszła przez Sejm, niedługo trafi do prezydenta, ale też minister Bogucki od prezydenta zapowiadał walkę o jakieś poprawki prezydenckie na etapie prac senackich. Zobaczymy. Ale zajrzymy też do Ukrainy, zajrzymy też do Stanów Zjednoczonych, bo może kruszeje sojusz premiera Netanyahu z prezydentem Trumpem. Będziemy mieli eksperta o 7.40 na łączach na ten temat, więc polecam serdecznie.
1: Netanyahu może zostać sam. Tak przynajmniej się odgraża do Donald Trump. Mm-hmm. Bardzo dziękuję, Maciej Kluczka, z Państwem dzisiaj w poranku TOK FM. A my już dziękujemy za pierwszy program TOK FM, zrealizowany przez Liwię Prądzyńską, przygotowany przez Różę Rumińską i poprowadzony przez Wojciecha Muzala. Dziękujemy Państwu za dzisiaj i dobrego dnia Państwu życzymy.
3: Reklama.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
5: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
7: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
3: Reklama.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Decyzja w sprawie orderu Orła Białego należy do prezydenta, a co wczoraj rekomendowała mu kapituła, tego na razie nie wiemy. Przyszłość odznaczenia Wołodymyra Zełenskiego nadal jest niepewna. Potępienia działalności UPA domaga się z kolei Prawo i Sprawiedliwość, chce przyjęcia specjalnej uchwały. Lewica już oficjalnie staje do walki o Kraków, wystawiła swoją kandydatkę do prezydenckiego fotela. Minęła siódma. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Decyzję w sprawie ewentualnego odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu prezydent Karol Nawrocki ma podjąć w odpowiednim czasie, przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Wczoraj zebrała się kapituła tego najwyższego polskiego odznaczenia państwowego. A więcej na ten temat wie nasz reporter Grzegorz Kozieł.
2: Prezydent uczestniczył we wczorajszych obradach, nie jest jednak jasne, jaką rekomendację przedstawili mu członkowie organu. Rzecznik prezydenta napisał w serwisie X tylko, że kapituła przedstawiła swoją opinię prezydentowi. Dodał również, że głowa państwa podejmie decyzję w odpowiednim czasie. Dyskusja wokół najwyższego polskiego odznaczenia dla ukraińskiego przywódcy pojawiła się po decyzji Zełenskiego z końca maja o nadaniu jednej z jednostek sił operacji specjalnych Ukrainy nazwy bohaterów UPA. Krok ten wywołał krytyczne reakcje w Polsce i stał się impulsem do rozważenia odebrania przyznanego orderu. Premier Donald Tusk zwrócił się wczoraj do prezydenta Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, aby odbyli bezpośrednią i szczerą rozmowę, by wyjaśnić sobie trudne sprawy. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
1: Różnice między Polską a Ukrainą w postrzeganiu ukraińskiej powstańczej armii to dialog historyczny, który powinien zostać dokończony, mówi w TOK FM Nadif Usainow z The General Marshall Fund of the United States.
3: Obydwie strony powinny się spotkać i pójść na pewne kompromisy. Polska strona powinna zadbać o to, żeby na Ukrainie ten głos i te oczekiwania i ta zrozumiała wrażliwość polskiej strony nie były odbierane jako próba narzucania Ukrainie bohaterów. Po stronie ukraińskiej większa świadomość i wiedza na temat tego, dlaczego Polacy są tak wrażliwi i co się tak naprawdę wydarzyło na tym Wołyniu.
1: Prawo i Sprawiedliwość chce, by Sejm na rozpoczynającym się posiedzeniu przyjął uchwałę w sprawie zbrodni wołyńskiej. Domaga się m.in. potępienia działalności UPA, w tym ludobójstwa na Polakach. W uchwale jest również mowa o ustawie, która jest w Sejmie od kilku miesięcy, a dotyczy karania za tzw. kłamstwo wołyńskie czy wychwalanie Bandery. Na tym nie koniec, mówi poseł Przemysław Czarnek.
4: Żądamy w tej uchwale natychmiastowej zgody na wszystkie ekshumacje na Wołyniu i możliwość pochowania ofiar ludobójstwa na Wołyniu, bo tylko na prawdzie możemy oprzeć nasze przyszłe relacje polsko-ukraińskie.
1: Mimo napiętych relacji prace ekshumacyjne trwają. Wczoraj polskie i ukraińskie ekipy archeologiczne dotarły do obwodu lwowskiego, by przeprowadzić poszukiwania miejsca pochówków szczątków polskich ofiar mordu w dawnej wsi Huta Pieniacka. Do tej zbrodni doszło w lutym 1944 roku. Tymczasem Rosja kontynuuje ataki na Ukrainę. W obwodzie charkowskim ostatniej nocy zginęły 4 osoby. W samym Charkowie rannych zostało 15 osób. Według najnowszego bilansu ONZ od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęło w tym kraju co najmniej 15 850 cywilów, a 44 800 zostało rannych. Daria Gosek-Popiołek, kandydatką Nowej Lewicy na urząd prezydenta Krakowa. Jak twierdzi, Kraków ma być miastem dla mieszkańców, nie dla turystów, deweloperów i wielkiego biznesu. Jednocześnie nadal nie ma kandydata na prezydenta z miasta z ramienia KO i PSL-u. Szymon Kanka.
5: Nowym nazwiskiem, które pojawiło się obok Bartłomieja Sienkiewicza, Moniki Wielichowskiej i Pawła Kowala jest przedsiębiorca i były kierowca rajdowy Rafał Sonik, który potwierdzał, że dostał propozycję kandydowania. Oficjalnej prezentacji kandydata ani z ramienia KO, ani ze strony PSL na razie jednak nie było. Z kolei Lewica odkryła karty i wskazała Darię Gosek-Popiołek.
6: Kandyduję na urząd prezydenta miasta Krakowa, bo wierzę w Kraków i jego mieszkańców.
5: Posłanka Lewicy sprawuje swój mandat od 2019 roku. Mówi, że chce współpracować z mieszkańcami, Krakowską Radą Miasta. Mówi też o wizji miasta wygodnego, zielonego i dostępnego.
6: Bo to my musimy stawić czoła wyzwaniom, które są przed naszym miastem. Jak poradzić sobie z deficytem budżetowym i planowanymi inwestycjami?
5: Wybory w Krakowie muszą odbyć się w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum, a więc graniczna data to ostatni tydzień sierpnia. Szymon Kępka, TOK FM.
1: Ciężka praca i cierpliwość opłaciły się, powiedziała po przylocie z Paryża do Warszawy Maja Chwalińska. Nasza zawodniczka doszła do finału wielkoszlemowego turnieju French Open i dopiero w ostatnim meczu musiała uznać wyższość Rosjanki Mili Andriejewy. 24-latka zapowiada dalszą ciężką pracę, by w przyszłości wygrywać turnieje.
7: Będę pracować nad sobą i nad tym, żebym była coraz lepszą tenisistką. Wiem, że wyniki będą różne. Będę jej przegrywać i wygrywać, ale po prostu moja praca i to, że będę chciała wygrać każdy mecz, który gra, to się nie zmieni.
1: Maja Chwalińska powróci na kort w drugiej połowie czerwca podczas Wimbledonu. Niewykluczone, że dzięki ambitnym występom w Paryżu Polka otrzyma dziką kartę, która pozwoli naszej tenisistce na grę w turnieju głównym bez konieczności przechodzenia przez kwalifikacje. Informacje, również te sportowe, w TOK FM o 7.20.
8: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
1: Upały będą nam dzisiaj towarzyszyły w większości miejsc w Polsce. Dodatkowo wszędzie może padać deszcz, a prawie wszędzie mogą pojawić się burze. Maksymalnie 30 stopni dzisiaj na termometrach.
8: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: Wtorek, 9 dzień czerwca, Maciej Kluczka, zapraszam na poranek TOG FM. Jak słyszeliśmy przed chwilą w informacjach, Maja Chwalińska przez ostatnie 3 tygodnie z mało znanej tenisistki wyrosła na gwiazdę światowego formatu. Jako pierwsza w historii paryskiego turnieju przeszła drogę od kwalifikacji do finału. Gdy przyjechała do Paryża, miała 114 miejsce, jeśli chodzi o rakietę świata. To skok o 93 pozycje, bo teraz jest 21. pierwszą rakietą świata. Może to takie szczęśliwe oczko, szczęśliwe na przyszłość. A o sobie samej mówi tak.
7: U mnie się nic nie zmienia. Będę pracować nad sobą i nad tym, żebym była coraz lepszą tenisistką. Wiem, że wyniki będą różne.
9: Maja Chwalińska więc do sportu i chyba do życia podchodzi z pokorą, ze świadomością, że wyniki będą różne, a przede wszystkim liczy się wytrwałość, konsekwencja i pasja. I chyba warto też o tym pamiętać także w naszych codziennych wyzwaniach i naszych życiowych pasjach. A w polityce w ostatnim czasie najczęściej używana zbitka słów to na pewno order Orła Białego.
10: Nie widzę innego rozwiązania i finału tej sprawy, jak rzeczywiście odebranie tego orderu.
11: Odbieranie teraz orderu prezydentowi Zełenskiemu zaszkodzi bardziej nam niż prezydentowi Zełenskiemu.
12: Będzie dziwnie, gdy okaże się, że order Orła Białego ma były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, który od Putina bierze pieniądze, a nie ma go ten, który z Putinem walczy.
9: O orderze mówili Waldemar Buda z PiS, Szymon Hołownia z Polski 2050 i wicepremier Radosław Sikorski. No i właśnie ten temat to woda na rosyjski młyn. Tak mówią nie politycy, ale eksperci, których można dzisiaj ich opinie znaleźć w prasie. Między innymi w Rzeczpospolitej analizę przygotował Marek Kozubal i można przeczytać między innymi tak, a chodzi o analizę między innymi Disinfo Digest. Zdaniem analityków Moskwa skupiła się w ostatnim czasie głównie na próbie rozbijania wspólnego frontu bezpieczeństwa, czyli na budowie narracji pod tytułem Polska powinna ograniczyć lub zakończyć wsparcie dla Ukrainy. I nie ma tu dużego znaczenia to, że polska reakcja nie sprowadzała się wcale do zakwestionowania strategicznego znaczenia wsparcia Ukrainy w wojnie przeciwko Rosji. Zwracali uwagę na to zarówno szef MSZ-u, jak i prezydent Karol Nawrocki, którzy tłumaczyli, że wspieranie Ukrainy przeciwko Rosji pozostaje strategicznym celem Polski, mimo tego sporu o historię i ostrej reakcji na decyzję w sprawie nadania jednostce wojskowej w Ukrainie imienia w cudzysłowie bohaterów UPA. No ale właśnie, rosyjska propaganda wykorzystuje tę część dyskusji i tę część też niektórych głosów polskich polityków, chociażby Konfederacji, o tym, że na bazie tej historii, tego sporu nasza pomoc wobec Ukrainy powinna zostać ograniczona. Rosyjscy, dalej czytam analizę Rzeczpospolitej, Rzeczpospolitej, że rosyjscy propagandyści eksponują też postulat ograniczenia pomocy wojskowej i to jest sedno tej operacji wpływu. Rosyjskie ośrodki intensywnie nagłaśniały wypowiedź m.in. posła Włodzimierza Skalika z Konfederacji, przedstawiając ją jako wezwanie do zablokowania tranzytu zachodniej broni przez Polskę. Przede wszystkim przez rzeszowską Jasionkę. Ten wątek pojawiał się w kilku materiałach, m.in. w kontekście zdjęcia ukraińskiej flagi z ratusza w Lublinie. No i tutaj mój mały komentarz, to już nie sprawa polityków Konfederacji, ale sprawa zarządzających lubelskim ratuszem, a przecież tam większość ma Koalicja Obywatelska, więc to będzie pewnie jedno z moich pytań do posła Koalicji Obywatelskiej Pawła Kowala, który będzie naszym gościem o godzinie 8. Jak sobie poradzić z dojściem do ewentualnego porozumienia z Ukrainą w sprawie tego tematu, a jednocześnie no właśnie tego rosyjskiego młynu propagandowego nie napędzać. Ale z kolei dziennik Gazeta Prawna pisze dziś o tym, że były kontakty strony polskiej ze stroną ukraińską przed całą tą historią, bo Kijów, jak zatytułował ten artykuł dziennik Gazeta Prawna, Kijów wiedział o ryzyku. Ukraińcy liczą się z ryzykiem zaostrzenia historycznych sporów z Polską. Wcześniej biuro prezydenta Zełenskiego zignorowało ostrzeżenia przed reakcją na uhonorowanie UPA. Zwracam się publicznie do prezydentów o bezpośrednią i szczerą rozmowę, zanim emocje zrujnują naszą solidarność, która narodziła się w obliczu rosyjskiego zagrożenia, napisał wczoraj na portalu X premier Donald Tusk, a z kolei w rozmowie z dziennikiem Oleksandr Mereszko, szef Komisji Spraw Zagranicznych Ukraińskiego Parlamentu, mówi tak. Trzeba szukać kwestii, które nas jednoczą, określić pole do kompromisu, ale też narysować czerwone linie. Najlepiej zrobić to przez dialog na poziomie prezydentów, ewentualnie premierów albo szefów MSZ. Z kolei inny poseł rządzącej partii Sługa Narodu, reprezentant bardziej nieprzejednanego jej skrzydła, ma wątpliwości. Wołodymyr Zełenski nie zgodzi się na rozmowy zaproponowane w takiej formie i w tym czasie. Wyglądałoby to na to, że uległ naciskom polskiej prawicy i przestraszył się groźby odebrania orderu, przekonuje rozmówca dziennika. Polscy dyplomaci uważają jednak, że Ukraińcy zrozumieli skalę problemu. Dowodem miała być nagła wizyta Budanowa, czyli szefa gabinetu prezydenta w Warszawie. Był w piątek i w sobotę. Teraz piłka jest po stronie Ukrainy. No, ale to też moje małe dopowiedzenie. Te rozmowy, z tego co czytamy w mediach, nie przyniosły skutku takiego, że nie ma na razie decyzji strony ukraińskiej w sprawie tej jednostki wojskowej i imienia, które zostało jej nadane. Teraz chciałbym jeszcze znaleźć artykuł w Rzeczpospolitej, bo to się wszystko ze sobą wiąże, jeśli chodzi o sytuację właśnie też wojny, którą prowadzi cały czas Rosja w Ukrainie. I Gazeta Wyborcza dzisiaj przynosi bardzo ciekawe i ważne informacje, jeśli chodzi o gospodarkę rosyjską, bo dziura w budżecie Rosji rośnie. Władimir Putin zapowiedział, że tegoroczny deficyt budżetowy Rosji będzie większy niż planowano. Dziury nie załatają zyski ze wzrostu cen ropy, które poszybowały w górę w trakcie wojny w Iranie i szacowane są przez rząd Rosji na ponad 13 miliardów dolarów. Właśnie te zyski. Ale jak wygląda to z lotu ptaka? Na koniec maja tego roku deficyt budżetu Rosji wyniósł 6 bilionów rubli, równowartość ponad 82 miliardów dolarów. Deficyt na koniec maja, szanowni państwo, 82 miliardy dolarów. To są oficjalne dane rosyjskiego Ministerstwa Finansów. To kwota, znowu uwaga, o 60% wyższa od deficytu zaplanowanego na cały rok w ustawie budżetowej. Polski dwa razy wyższa niż 5 pierwszych miesięcy zeszłego roku. Dziurę w rosyjskim budżecie drążą oczywiście rosnące gwałtownie wydatki z kasy państwa. Przez pierwszych 5 miesięcy tego roku wzrosły o 17%, licząc rok do roku. Ministerstwo tłumaczy rosyjskie to zaliczkami i innymi wydatkami z góry na realizację całorocznych kontraktów, no ale chodzi przede wszystkim o kontrakty wojskowe. Oczywiście wojna w Iranie przyszła na ratunek Rosji, nadeszła niczym dar niebios dla Kremla. Już w marcu, czyli w pierwszym miesiącu starć na Bliskim Wschodzie, dochody rosyjskiego fiskusa z podatków od ropy naftowej wyniosły 600 miliardów rubli. To około 50% więcej niż w styczniu i lutym tego roku. No a dodatkowo dochody Rosji zwiększyły trzykrotnie już zawieszenie przez Stany sankcji na zakupy od nafciarzy Putina surowca znajdującego się na tankowcach. Więc są kwestie, są składowe tego budżetu, które są dla Rosji pozytywne, ale jednak dziura budżetowa cały czas rośnie i to w bardzo szybkim tempie. A też wczoraj była bardzo ciekawa konferencja naukowa, ekspercka w Sejmie z wojskowymi, ale także z politykami na temat dezinformacji, którą prowadzi cały czas, tak, i też propagandy, też działaniach sabotażowych, którą prowadzi Rosja, i tylko 0,5 miliarda złotych, uwaga, miesięcznie wydaje Rosja na działania propagandowe wymierzone w kierunku Polski. A na koniec informacja z tabloidów, dosyć ciekawa i z przymrużeniem oka, no ale jeżeli dwa źródła podają tę samą informację w takim samym tonie, to coś w tym może jest. Na stronie pierwszej zarówno Super Expressu, jak i Faktu podejrzany przez tabloidy premier Donald Tusk, który spędził sobotnie popołudnie z rodziną i jak to śledztwo, w cudzysłowie, dziennikarskie donosi, Donald Tusk zabrał wnuczki na lody, więc Fakt donosi, że premier to super dziadek, a Super Express, że to był słodki weekend z dziadkiem. Dwa źródła informacji na ten sam temat z tabloidów, a jeszcze na koniec przeglądu prasy cały rozkład poranka wtorkowego w TOG FM. Już po 7.20 naszym gościem będzie Jan Filip Libicki, senator PSL-u i wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. No właśnie, zapytam, tuż mówiłem o tym przed porankiem w rozmowie z Wojtkiem Muzalem, prawdopodobnie znowu opóźnia się wybór prezesa IPN-u. Mateusz Szpytma jest kandydatem forsowanym przez ludowców, ale na tę kandydaturę nie chce się zgodzić Koalicja Obywatelska. Co prawda w Sejmie ten kandydat zyskałby prawdopodobnie większość, bo tutaj Prawo i Sprawiedliwość wsparłoby PSL, ale już w Senacie, a Senat też musi wyrazić zgodę na taką kandydaturę, historia byłaby trudniejsza. Co więc się dzieje w tej sprawie i co też może się stać z ustawą o statusie osoby najbliższej? To będą pytania do senatora Libickiego. O 7.40 naszym gościem będzie Marcin Krzyżanowski, były konsul w Afganistanie, ale też ekspert Uniwersytetu Jagiellońskiego. Porozmawiamy o tym, że Izrael sprzeciwił się ostatnio Donaldowi Trumpowi. Donald Trump ogłosił porozumienie w sprawie zawieszenia broni w Libanie i w ogóle na Bliskim Wschodzie, a do pierwszego ataku właśnie ze strony Izraela ostatnio doszło. O godzinie 8 profesor Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Tematów bardzo dużo, szczególnie jeśli chodzi o Ukrainę, a o 8.20 Magdalena Chrzczonowicz z OKO.press i Artur Bartkiewicz z Rzeczpospolitej.
0: Autopromocja. Plan działania.
13: Ponad 710 milionów złotych dla Mazowsza, schrony, systemy alarmowania, rezerwy na czas kryzysu, gdzie dziś najbardziej brakuje bezpieczeństwa i kiedy mieszkańcy odczują efekty tych inwestycji. O największym programie ochrony ludności od lat opowie wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Już dziś w planie działania 13.40. Szymon Kępka, do usłyszenia.
0: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
14: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
15: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
17: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
18: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
19: Skoda. Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Minęła 7.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Donald Trump ostrzegł izraelskiego premiera Benjamina Netanyahu, że może wkrótce zostać sam i walczyć bez wsparcia USA. Trump miał naciskać na Izrael, by nie kontynuował wymiany ciosów z Iranem. Powiedziałem: Bibi, lepiej bądź ostrożny, bo wkrótce zostaniesz sam, relacjonował amerykański prezydent. Były premier Węgier Viktor Orbán odbędzie w przyszłym tygodniu swoją pierwszą oficjalną podróż zagraniczną po utracie władzy. Polityk wyjedzie do Brukseli na spotkanie przywódców partii Patrioci dla Europy. Ma się tam spotkać z liderami grupy w Parlamencie Europejskim, by omówić się wspólne stanowisko na szczyt Unii, który rozpocznie się 18 czerwca, a do spotkania dojdzie prawdopodobnie dzień wcześniej. W Chile przejęto rekordową ilość narkotyków. Ponad 100 ton, głównie kokainy i ketaminy, ukrytych było w transportach drewna, które miało trafić do USA i Europy. Jak twierdzą władze Chile, udaremnienie przemytu to historyczny cios w przestępczość zorganizowaną w kraju. A w TOK FM czas na sport.
20: Mateusz Stanicki, zapraszam. Już tylko dwa dni dzielą nas od rozpoczęcia najważniejszej sportowej imprezy roku, piłkarskich Mistrzostw Świata. Będzie to największy mundial w historii, zagra w nim aż 48 drużyn w trzech krajach. A skoro gospodarzy jest trzech, to będą trzy ceremonie otwarcia turnieju. Michał Waszkiewicz.
21: Ceremonia otwarcia turnieju przed pierwszym meczem to już oczywiście tradycja, ale trzy ceremonie? Tego nie robił jeszcze nikt. Z drugiej strony jeszcze nigdy turnieju nie organizowały trzy kraje, więc chyba nic dziwnego, że każdy z nich chce mundial rozpocząć z pompą. Na pierwszy ogień idzie Meksyk, to na słynnym stadionie Azteca zostanie rozegrany pierwszy mecz turnieju. Meksyk podejmie RPA, a 90 minut przed pierwszym gwizdkiem w części artystycznej wystąpią m.in. Shakira i Burna Boy, którzy wykonają utwór Dai Dai, oficjalną piosenkę turnieju. Doby później, w piątek, w Toronto, przed meczem Kanady z Bośnią i Hercegowiną, wystąpią Alanis Morissette i Michael Bublé. A kilka godzin później, w Polsce, już w nocy z piątku na sobotę, Katy Perry będzie gwiazdą otwarcia mundialu w Los Angeles przed meczem USA z Paragwajem. Wszystkie koncerty są przygotowywane przez włoskiego producenta Marco Balicza, który stał za ceremonią otwarcia tegorocznych zimowych Igrzysk Olimpijskich. Ceremonia zamknięcia będzie już jedna w dniu finału w Nowym Jorku. Tam zobaczymy Shakirę, Madonnę i BTS. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
20: A teraz zmieniamy temat. Broniący tytułu koszykarze Legii Warszawa niespodziewanie przegrali u siebie pierwszy finałowy mecz o Mistrzostwo Polski z Orlen za Stalem Zielona Góra 74-77. Za Stal, który nie był nawet pewien udziału w play-off po fazie zasadniczej, nie przestaje zaskakiwać i zadziwiać po wcześniejszych zwycięstwach z Kingiem Szczecin w ćwierćfinałach. Jarką Gdynia w półfinale na finiszu rywalizacji do czterech zwycięstw prowadzi 1-0. Drugi mecz odbędzie się w środę o 20.15. Także w hali Osir Bemowo trofeum z to będzie zwycięzca czterech meczów. Sezon na trawie już się rozpoczął. Dobrze dla Magdy Linet, która awansowała dziś do drugiej rundy turniejów z Herrengen-Bosch. Polska tenisistka pokonała Australijkę Kimberly Biel 2-6, 6-1, 6-2. Jej kolejną rywalką będzie Słowaczka Mia Pochankowa, która niespodziewanie pokonała rozstawioną z dwójką Clarę Tauson z Danii. W Holandii grają także panowie Hubert Hurkacz. W pierwszej rundzie zagra dziś z Węgrem Martonem Fuczowiczem, a Kamil Majszak z Finem Otto Virtanenem, z którym w niedzielę przegrał w półfinale Challengera w Birmingham. A w TOK FM teraz prognoza pogody.
1: Dziś najwięcej słońca na wschodzie, w pozostałej części Polski będzie sporo chmur. Mogą się pojawić również przelotne opady deszczu, lokalnie burze z gradem. Na termometrach od 20 stopni na zachodzie, przez 28 w centrum i 30 na wschodzie kraju.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: 7.24, wtorkowy poranek TOK FM. Naszym gościem jest teraz Jan Filip Libicki, senator PSL-u. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
9: Będzie głosowanie w sprawie prezesa IPN-u, kandydata na to stanowisko Mateusza Szpytmy, czy nie będzie podczas tego posiedzenia Sejmu, panie senatorze?
2: Proszę pana, trudno powiedzieć, nie wiem, jaki harmonogram ułoży pan marszałek Czerzasty. Ja mogę powiedzieć tyle, co już zresztą mówiłem publicznie w różnych miejscach, że ja działalność pana Szpytły oceniam dobrze. Uważam, że jest dobrym historykiem, że dobrze spełnia się jako wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, a szczególnie to, co mnie porusza, to jest kwestia tego, jak rozpropagował w świecie sprawę rodziny Ulmów. To jest dla mnie, jako dla osoby wierzącej, szczególnie poruszające.
9: I też był inicjatorem budowy muzeum w Markowej na Podkarpaciu.
2: Chociaż... Tak jest. Tak. Byłem w tym muzeum, jest to niewielkie muzeum, ale rzeczywiście robiące wrażenie, jest dużo pamiątek po błogosławionej rodzinie Ulmu.
9: Też miałem okazję zwiedzać, chociaż zastrzeżenia wobec tego historyka są także ze strony właśnie historyków, ale na razie to zostawmy na boku, bo chciałbym o tę politykę zapytać, bo to głosowanie w sprawie kandydata Szpytmy, wiceprezesa IPN-u, miało już być w maju, zostało odłożone na prośbę właśnie PSL-u, żeby przekonać w tym czasie innych koalicjantów do tej kandydatury, szczególnie jeśli chodzi o ten odcinek senacki, bo tam to porozumienie jest bardziej potrzebne niż w Sejmie. No i też słyszałem wypowiedzi Włodzimierza Czarzastego, marszałka, że okej, daję tę chwilkę wam, PSL-owcom, ale później już trzeba przystąpić do głosowania i że to będzie właśnie teraz, na tym posiedzeniu Sejmu.
2: Znaczy ja przede wszystkim myślę tak, że dzisiaj bez szerokiego porozumienia co do tego, że po roku, bo pan prezydent Nawrocki od roku jest prezydentem, a więc od roku IPN nie ma prezesa. Myślę, że pierwsza rzecz, jaka powinna nam przyświecać, to powinno być to, że instytucja publiczna, poważna, ogólnopolska, powinna mieć szefa z prawdziwego zdarzenia, nie powinno to trwać rok. I to jest jakby pierwsza konstatacja natury ogólnej, którą chcę zrobić. A druga konstatacja natury ogólnej jest taka, że nie da się, wygląda na to, wyłonić takiego prezesa bez pewnego szerokiego konsensusu, tak? Czyli z konsensusu, w którym weźmie udział i Prawo i Sprawiedliwość, i Platforma Obywatelska, i PSL, i Lewica. Więc trzeba znaleźć takiego kandydata, który, że tak powiem, będzie, wszystkie elementy tej naszej koalicji będą w stanie takiego kandydata zaakceptować. Mhm. Polskie Stronnictwo Ludowe wysunęło i optuje za panem Mateuszem Szpytłą. Uważamy, że jest takim kandydatem, ale mówię, przede wszystkim jest ważne to, żeby uświadomić sobie, że instytucja powinna mieć szefa po roku, a drugie to, żeby taki konsensus szeroki wokół jakiejś kandydatury zbudować.
9: No ale właśnie, czy to jest najlepszy kandydat, bo zapewne zasługi na polu naukowym ma, o tym pan senator mówi, ale też jest odpowiedzialność za, współodpowiedzialność za kierowanie instytutem. Był wiceprezesem przy Karolu Nawrockim w czasie, gdy, i tutaj odnoszę się do tego listu historyków, właśnie do parlamentarzystów, by parlamentarzyści przemyśleli ten wybór, że w tym czasie dochodziło do czystek kadrowych. Niektórzy historycy, o czym też pisała i mówiła nasza reporterka Anna Gmiterek-Zabłocka, odsyłam do tych artykułów na TOK.fm.pl, potem wygrywali w sądzie swoje prawa pracownicze. W tym czasie też powstał centralny przystanek Historia IPN, wobec którego, jeśli chodzi o wydatkowanie pieniędzy, spore zastrzeżenia miał NIK. Czy to nie są jednak kwestie, które sprawiają, że człowiek, który był prawą ręką Karola Nawrockiego, no nie powinien być kandydatem tej koalicji rządzącej?
2: Ja bym powiedział tak, ja nie mam aż tak głębokiej wiedzy co do działalności wewnętrznej, jeżeli chodzi o zarządzanie instytutem.
9: Przed głosowaniem może warto posiąść tę wiedzę.
2: Jasne, natomiast to jest, znaczy najpierw, żebym ja posiadł tą wiedzę, to najpierw musi się odbyć głosowanie w Sejmie i kandydat musi wyjść z Sejmu. Jak wyjdzie, to ja będę tą wiedzę zdobywał. Natomiast ja bym powiedział tak, to jest po prostu kwestia ustalenia, bo pan dobrze wie, że w każdej firmie i w każdym podmiocie są pewne kompetencje, które należą ściśle do prezesa, i wiceprezes nie ma tutaj na nie większego wpływu, a są kompetencje, które rozkładają się, powiedzmy, na cały zarząd, który jest kilkuosobowy. I trzeba by to, jeśli ja mówię o tej wewnętrznej działalności, to mówię właśnie o tym, żeby ustalić, na ile za tymi negatywnymi zjawiskami, których ja nie kwestionuję, jaki był współudział i jakie były możliwości współudziału, jeśli chodzi o pana Mateusza Szmytmę. Ja nie słyszałem żadnych, do mnie nie dotarły żadne informacje, które by wskazywały na to, że ten współudział będzie go jakoś tam obciążał. Nie?
9: O innym temacie, który będzie przedmiotem prac Senatu, teraz porozmawiamy, bo w tym tygodniu zbiera się Senat na posiedzenie i będzie obradować nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Ustawą, którą bardzo reklamuje i forsuje prezes PSL-u, wiceprezeska Urszula Pasławska, która pracowała w komisji, przewodniczyła komisji do spraw tego projektu. Jeżeli prezes i wiceprezes mówią, to dobra ustawa, potrzebna dla wielu ludzi, rozumiem, że senator PSL-u Jan Filip Libicki zagłosuje za.
2: Raczej nie. I odpowiem dlaczego. To znaczy, po pierwsze, na posiedzeniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego padały różne głosy. Większość kolegów i koleżanek jest za tą ustawą, ale jest także grupa moich kolegów, która w Sejmie głosowała przeciwko. Myślę tu o panu pośle Grzybie, o panu pośle Biernackim, o panu pośle Jacku Tomczaku. Tam bodajże były 4 osoby. Także w jakichś aspektach nie do końca poparł tą ustawę pan marszałek Marek Sawicki. Ja chcę powiedzieć dwie rzeczy. Ja mam tutaj dwojakiego rodzaju wątpliwości. Tak? Pierwszego rodzaju wątpliwość jest taka, czy to jednak nie jest stawianie pierwszego kroku na drodze, na której na końcu jest adopcja dzieci przez pary jednopłciowe. Ja, jeśli śledzę, jak to prawo się kształtuje w innych krajach, to mam takie właśnie poczucie, że tego typu rozwiązania są tak naprawdę pierwszym krokiem na drodze, która się kończy właśnie tym, czego ja nie chcę. I tego pierwszego kroku na tej drodze nie chciałbym stawiać. I to jest kwestia pierwsza. A drugie pytanie, na które muszę sobie przed głosowaniem odpowiedzieć, to jest to, że jeśli przez 8 lat starałem się na tyle, na ile może pojedynczy senator wypowiadać swoje negatywne zdanie co do naciągania konstytucji przez Prawo i Sprawiedliwość, a czasem jej łamania, to nie chciałbym teraz, kiedyśmy tą sytuację odwrócili, podejmować działań, które mogą wyglądać na obchodzenie 18 artykułu konstytucji.
9: Ale w jakiej kwestii ta ustawa by obchodziła? Bo 18 artykuł mówi o tym, że małżeństwo rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny jest pod szczególną ochroną państwa. Ta ustawa o statusie osoby najbliższej tak szczególnej ochrony by nie dawała takiego pakietu praw i obowiązków.
2: Znaczy, ja bym powiedział tak, oczywiście nie dawałaby całego pakietu praw i obowiązków, no ale jeśli dajemy różne elementy, że tak powiem, przywilejów, które należą do małżeństwa, na przykład jak wspólne rozliczanie się podatkowe, to jest pytanie, do którego momentu nie mamy poczucia, że obchodzimy artykuł 18 Konstytucji, a w jakim momencie mówimy, nie mówiąc tego wprost, że tak naprawdę już żeśmy tą granicę przekroczyli. I ja się obawiam, że ta ustawa tą granicę przekracza. I na koniec chcę powiedzieć jedną rzecz jeszcze, mianowicie, że myślę, że i tak ta dyskusja jest trochę bezprzedmiotowa, bo stanowisko Kancelarii Prezydenta w tej sprawie jest znane, więc niezależnie od tego, jak ja zagłosuję, ja mówię, skłaniam się do głosowania przeciwko, i tak ta ustawa wydaje się, że nie wejdzie w życie.
9: A to jeszcze ten argument o tym, że to może być krok do wprowadzenia w przyszłości adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, to też w tej debacie sejmowej słyszałem taki argument, że jeżeli by już utarto taki kompromis w sprawie tego statusu osoby najbliższej, to on mógłby być bardzo długotrwały w naszym systemie prawnym, tak jak ten tak zwany kompromis aborcyjny, który przez wiele lat nie był ruszany mimo wielu zakusów. Dopiero PiS rozbił ten kompromis, że po prostu na długi czas zostałyby tylko te zapisy.
2: Proszę pana, no ja myślę w ten sposób. Ja swoje zdanie w tej sprawie już przedstawiłem. Ja mogę powiedzieć, że ja wczoraj rozmawiałem z kimś, kto z racji profesjonalnych, że tak powiem, ma kontakt z notariuszami, którzy robią umowę między dwoma osobami, na przykład tej samej płci, które pozostają ze sobą w relacji, umowę notarialną, tak? I ta osoba, która nie ma takich poglądów jak ja, powiedziała mi, słuchaj, ja widziałem te umowy i te umowy, że tak powiem, w zupełności zabezpieczają wszystkie te prawa, o które takim barom chodzi. Powtórzę, powiedział to ktoś, kto w tej sprawie nie ma takich poglądów, jak ja panu tutaj dzisiaj prezentuję, więc to jest też pytanie, czy nie można tego właśnie w takim trybie rozwiązywać, dając tutaj też pewne, że tak powiem, możliwości.
9: Zaczęliśmy od historii na historii, ale i bieżącej polityce zakończmy. Czy według pana minister Andrzej Szeptycki, wiceminister nauki, jego przyszłość w rządzie może być faktycznie zagrożona? Pij oczywiście do tych głośnych słów z TOK FM z piątku, gdy mówił o tym, że w imaginarium Ukraińców żołnierze UPA to trochę tak jak nasi żołnierze wyklęci. Nie porównywał faktów, tylko wyobrażenie społeczeństwa ukraińskiego o tej grupie z historii, grupie ludzi. Jak pan na to patrzy? Czy powinno się wyciszyć, czy jednak jakieś decyzje polityczne podjąć?
2: Proszę pana, tu są, ja bym powiedział tak, ja nie, to jest pewna taka wypowiedź, którą musiałbym, że tak powiem, mieć przed oczami w całości, żeby się wypowiedzieć. Ja mogę powiedzieć tylko tyle. Rzeczywiście w tym sensie pan Szeptycki może mieć tu pewną część racji, jeśli na przykład rozmawiamy o Ukraińcach, nie wiem, pan staje w Lwowie na ulicy i pyta przechodzących ludzi, tak? Mhm. Co wy uważacie na temat Ukraińskiej Powstańczej Armii? Jeśli pan minister Szeptycki opisywał takie zjawisko i taką sytuację, to tak, on ma wiele racji w tym, co mówi. Natomiast tutaj sytuacja jest inna, bo tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której pan prezydent Zełenski świetnie wie, jakie jest podejście Polaków do sprawy Wołynia i mógł zdawać sobie sprawę, mając w Polsce ambasadora, konsulów i swoich dyplomatów, jak to zostanie odebrane. Nie można powiedzieć, że pan prezydent Zełenski jest reakcją Polski zaskoczony. On miał pełną świadomość, że to się wydarzy i w związku z tym w tej sprawie przekalkulował i postanowił postawić na konfrontację z Polską. I to jest bardzo smutne w kontekście tego, co się działo w relacjach polsko-ukraińskich przez ostatnie 4 lata i w jaki sposób Polacy w różnych wymiarach i państwowym, i cywilnym, i obywatelskim pomagali Ukraińcom.
9: Bardzo dziękuję panie senatorze za rozmowę. Jan Filip Libicki, PSL.
2: Dziękuję, kłaniam się, do widzenia.
9: Za chwilę informacje, po nich Marcin Krzyżanowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3: Autopromocja.
19: Które słówka biznesowe były absolutnym must have w pierwszej połowie tego roku? O tym w najnowszym odcinku English Biz. Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji TOK FM oraz na tokfm.pl.
3: Autopromocja.
19: Reklama.
22: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
23: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
22: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
23: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
22: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
24: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
25: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
26: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
27: Bo w Media Expert taniej.
3: masz.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
8: Citroën. Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
10: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
27: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dalmayer Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
28: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
29: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
30: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
31: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
32: Reklama.
33: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 7.41, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. IPN powinien mieć szefa z prawdziwego zdarzenia i nie da się go wybrać bez szerokiego konsensusu, stwierdził w poranku TOK FM senator PSL-u Jan Filip Libicki.
2: Trzeba znaleźć takiego kandydata, który, że tak powiem, będzie wszystkie elementy tej naszej koalicji będą w stanie takiego kandydata zaakceptować. Polskie Stronnictwo Ludowe wysunęło i optuje za panem Mateuszem Szmytłą. Uważamy, że jest takim kandydatem, ale mówię, przede wszystkim jest ważne to, żeby uświadomić sobie, że instytucja powinna mieć szefa po roku, a drugie to, żeby taki konsensus szeroki wokół jakiejś kandydatury zbudować.
1: Doktor Mateusz Szpytman pełni funkcję zastępcy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej od lipca 2016 roku, w czasie, gdy szefem IPN-u był Karol Nawrocki. Wciąż nie wiadomo, czy Sejm zajmie się wyborem szefa IPN-u na tym posiedzeniu. Prokurator generalny Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, Karim Khan, został zawieszony w pełnieniu obowiązków na czas postępowania w jego sprawie w związku z oskarżeniami o molestowanie seksualne, informuje agencja Reutera. Instytucje trybunały orzekły po 18-miesięcznym dochodzeniu w sprawie oskarżeń o niechciane kontakty seksualne w biurze prokuratora, że Khan dopuścił się poważnych uchybień. W 2024 roku bliska współpracowniczka oskarżyła brytyjskiego sędziego o napaść seksualną. Miał on wielokrotnie i przez długi czas nękać ją, zmuszając do czynności seksualnych. Karim Khan pełnił funkcję prokuratora generalnego od 2021 roku i wydał nakazy aresztowania między innymi premiera Izraela Benjamina Netanyahu i prezydenta Rosji Władimira Putina. Krakowska komunikacja miejska wśród najlepszych w całej Polsce. Tak wynika z najnowszego raportu Jak dojadę. W zestawieniu znalazło się 16 miast. Kraków wypada najlepiej w trzech kategoriach. Czas oczekiwania na odjazd, odległość do przystanków i taktowanie, czyli kursowanie komunikacji w równych odstępach czasu. Mówi Maciej Piotrkowski z Zarządu Transportu Publicznego.
34: Jeśli pasażerowi ucieknie dany tramwaj, trójka, 24, 173, to na następny średnio czeka 13 minut.
1: Twórcy raportu mieli co robić, bo przeanalizowali 26 milionów wyszukiwań w aplikacji. Burze z gradem i upał to czeka nas dzisiaj w pogodzie właściwie w całej Polsce. Maksymalnie na termometrach nawet 30 stopni. Najchłodniej na północnym zachodzie, około 20, tam również może padać.
33: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Gościem wtorkowego poranka Tok FM jest teraz były konsul RPF w Afganistanie i ekspert Uniwersytetu Jagiellońskiego Marcin Krzyżanowski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Chciałbym zapytać o to, jakie są teraz stosunki między Donaldem Trumpem a Benjaminem Netanyahu, prezydentem Stanów Zjednoczonych i premierem Izraela, po tym, jak premier Izraela zdecydował się na atak w kierunku Iranu, mimo ustalonego zawieszenia broni i ogłoszonego tego zawieszenia przez prezydenta Stanów, ogłoszonego w trybie takiego sukcesu, jak to Donald Trump potrafi. Dlaczego Netanyahu na to sobie pozwolił i co to oznacza w jego relacjach z prezydentem Stanów?
3: Najprawdopodobniej premier Izraela próbował wykorzystać wciąż korzystną dla niego koniunkturę i sprawdzić, jak bardzo poważnie należy traktować te narzucone przez Waszyngton ograniczenia. Atak na Bejrut, krótko mówiąc, nie spodobał się w Waszyngtonie. Stąd też bardzo duży i jak na ostatnie miesiące bezprecedensowy wręcz nacisk Waszyngtonu na Tel Awiw, by powstrzymać się od eskalacji konfliktu. Obecne relacje na linii prezydent Trump, premier Netanyahu są lekko napięte, ale wciąż pozostają bardzo dobre.
0: Czyli te słowa Trumpa Bibi, bo tak się określa premiera Izraela, Bibi, lepiej bądź ostrożny, bo wkrótce zostaniesz sam, to raczej są takie przyjacielskie uszczypliwości niż jakaś realna groźba politycznego rozstania.
3: Póki co jeszcze tak, ale jeśli premier Izraela będzie, kolokwialnie mówiąc, przeciągał strunę, może te specjalne względy, jakimi cieszy się w Waszyngtonie, stracić. Tutaj w przypadku prezydenta Trumpa, jak rzadko kiedy sprawdza się przysłowie mówiące, że łaska pańska na pstrym koniu jeździ.
0: A czy ten atak z punktu widzenia czysto wojskowego ze strony Izraela w kierunku Iranu był uzasadniony?
3: Na pewno był uzasadniony. Żaden kraj, zwłaszcza z blisko wschodni, nie może sobie pozwolić na okazywanie jakiejś daleko idącej słabości. W Izraelu mamy do czynienia już właściwie, można powiedzieć, z początkami kampanii wyborczej, więc premier Netanyahu zarówno wojskowo, jak i politycznie zdecydował się, był zmuszony niejako do odpowiedzi bardzo ograniczonej jak na izraelskie możliwości, jak na dotychczasowe doświadczenia, no ale ograniczonej właśnie naciskiem Waszyngtonu. To też mamy do czynienia z właściwie z pierwszą w historii sytuacją, kiedy to Iran nie tylko pierwszy zaatakował, ale również tą wymianę ciosów zakończył. Do Iranu należało to ostatnie rakietowe słowo w tej wymianie uprzejmości, co jest pewnym nowum we wzajemnych relacjach.
0: Mm-hmm. No właśnie, atak Iranu, ten wcześniejszy, był odwetem za z kolei uderzenie Izraela na przedmieścia Bejrutu w ramach działań militarnych prowadzonych przez Izrael przeciwko Hezbollahowi, którego sojusznikiem jest Iran. Czytałem też taką przejmującą ostatnio korespondencję Tygodnika Powszechnego właśnie z Bejrutu, mówiącą o tym i opisującą działania Izraela, że ten pas przygraniczny ma być wręcz ziemią niczyją, ziemią spadną.

0: Hezbollah, jednocześnie niestety destabilizując w bardzo dużym stopniu sytuację w Libanie, która i bez tego była bardzo napięta. Iran z kolei pozycjonuje siebie jako protektor szyitów, jako czempion szyickiej sprawy i również obrońca wraz z Hezbollahem szyitów libańskich. Co przy nacisku Izraela na południowy Liban może bardzo łatwo prowadzić do eskalacji napięć. W najbliższych dniach najprawdopodobniej sytuacja takiego napiętego, przerywanego zawieszenia broni się utrzyma, ale już po tym terminie trudno przewidzieć, jak rozwinie się sytuacja. Mm-hmm.
1: Prezydent Trump z kolei w rozmowie z portalem Axios twierdzi, że już jest blisko, tylko że właśnie, jak sam portal przypomina, prezydent bardzo często powtarza takie stwierdzenia, że blisko jest już porozumienia z Iranem, zresztą sam Iran tego chce i generalnie to porozumienie osiągnie ten najważniejszy dla Amerykanów cel, czyli powstrzyma Iran przed uzyskaniem broni jądrowej i wstrzyma wzbogacanie uranu. Czy to jest myślenie życzeniowe według pana prezydenta Trumpa, czy faktycznie może w jakimś najbliższym horyzoncie czasowym do tego porozumienia dojść?
0: Zawarcie porozumienia cały czas jest możliwe, aczkolwiek uważam, że w tym konkretnym przypadku prezydent Trump jest, delikatnie mówiąc, nadmiernym optymistą i prawdopodobnie produkuje informacje na, że tak powiem, wyborczy rynek wewnętrzny. Póki co z przecieków i z tych informacji, które do nas docierają, wynika, iż do porozumienia jest jeszcze dość daleko. Wciąż pozostają nierozwiązane kluczowe z punktu widzenia Iranu kwestie, czyli w szczególności przyszłej kontroli nad ciśniną Ormus oraz, co jest szczególnie istotne dla Teheranu, gdyż ma wymiar zarówno finansowy, jak i symboliczny, odblokowanie irańskich funduszy na kontach przede wszystkim katarskich i emirackich.
1: Mm-hmm. Czyli może tu dojść do jeszcze jakichś negocjacji? Wysłannicy Trumpa mogą chociażby w ten region świata znowu polecieć? Były takie już wizyty, chociażby samego Marco Rubio? Czy może być to odleglejsza przyszłość? Czy słychać gdzieś takie prognozy, że do jakiegoś spotkania dojdzie? Często to są takie rozmowy trójstronne, tak? W miarę neutralny organizator takich rozmów i strona amerykańska rozmawia z tym organizatorem i strona irańska. Pytanie, czy w ogóle może dojść do wspólnego spotkania przy jednym stole?
0: Na dzisiaj nie. To, z czym możemy mieć do czynienia w kwestii negocjacji w obecnym czasie, to mediacja ze strony głównie Kataru, Pakistanu, w nieco mniejszym stopniu ze strony Turcji. Problemem jest to, że obydwu stronom zależy na wizerunkowym zwycięstwie i że obydwie strony uważają się za tą stronę trzymającą mocniejsze karty. Pomimo bardzo silnych ciosów, które w czasie obecnego konfliktu Iran otrzymał, to Republika Islamska nie uważa się za pokonaną. Wręcz przeciwnie, stoi na stanowisku, że zdołała przetrwać i niewiele brakowało do wyczerpania się efektorów izraelskiej i amerykańskiej obrony przeciwlotniczej w regionie. W związku z tym to Irańczycy uważają, że trzymają w szachu cały region i znaczną część świata poprzez blokadę cieśniny Ormus i zagrożenie ostrzałem rakietowym instalacji naftowych państw Zatoki.
1: Mm-hmm. Właśnie, ciśnina Ormus. W nocy, nad ranem polskiego czasu, dowiedzieliśmy się, że amerykański śmigłowiec bojowy Apache rozbił się w pobliżu właśnie ciśniny. Na szczęście jego dwuosobowa załoga została uratowana. Do incydentu doszło właśnie w czasie eskalacji napięć w regionie. Nie jest jasne, czy został zestrzelony ten śmigłowiec przez irański ostrzał, czy uległ awarii. No, ale zdarzenie jest przedmiotem śledztwa. Jak w ogóle ogóle teraz wygląda sytuacja, bo przyglądaliśmy się i cały świat przyglądał się sytuacji w Cieśninie Ormus przez ostatnie tygodnie. Ta żegluga została nieco udrożona. A czy wiadomo, na jakim w ogóle poziomie w stosunku do tego, co się stało przed ostatnim dniem lutego, czyli przed

0: rozpoczęciem operacji irańsko-amerykańskiej w tym regionie.
1: W ostatnich dniach ruch statków przez cieśninę znacząco wzrósł, ale wciąż jest to zaledwie kilkanaście procent tego, co przepływało przez cieśninę Ormus przed wojną. I ten stan będzie się w najbliższych dniach utrzymywał. Z punktu widzenia Iranu blokada cieśniny jest takim przysłowym asem w rękawie, którym Iran zagrał i który ma Iranowi dać to ostateczne zwycięstwo w wojnie. Z drugiej strony mamy blokadę Stanów, blokadę irańskich portów, irańskiej żeglugi przez Stany Zjednoczone, które uważają, że właśnie w ten sposób zdołają zdusić irańską gospodarkę i pogłębić kryzys, w którym ona się znajduje, co z kolei zmusi Iran do ustępstw. No i te obydwie strony są zdecydowane kontynuować swoją blokadę aż do skutku.
0: Właśnie, w minioną niedzielę minęło 100 dni tej wojny. W takiej analizie czytałem, że przede wszystkim przyniósł ten czas sporo napięć w samym sojuszu NATO, bo oczywiście Donald Trump był zirytowany małą, w jego mniemaniu zbyt nikłą odpowiedzią sojuszników na pomoc w tej operacji, no ale to nie była operacja NATO, więc trudno się dziwić. Jednocześnie sam Donald Trump na rynku wewnętrznym, a przecież w listopadzie tak zwane połówkowe wybory, też nie może się pochwalić wieloma sukcesami w tej operacji. A jak pan patrzy na te 100 dni? Czy możemy też niestety czekać na kolejne 100 dni tej operacji, czy może ona się zakończyć wcześniej?
1: Obawiam się, że jakkolwiek może się zakończyć wcześniej, bo jak wspomniałem, porozumienie cały czas jest możliwe. To ta sytuacja, której obecnie jesteśmy świadkami, niestety najprawdopodobniej będzie się przedłużać o kolejne tygodnie i miesiące, gdyż jak wspomniałem, obydwie strony uważają, że trzymają w szachu swojego przeciwnika i obydwie strony w czasie negocjacji licytują bardzo wysoko. Dla prezydenta Trumpa wojna z Iranem ma bardzo duże znaczenie wizerunkowe. Z kolei dla Republiki Islamskiej ta wojna jest z jej punktu widzenia przynajmniej walką o przetrwanie, a wszelkie ustępstwa są traktowane jako droga do kapitulacji, co bardzo usztywnia irańskie stanowisko i utrudnia prowadzenie rozmów.
0: A przedłużający się konflikt gra w interesie, służy interesowi Rosji?
1: Jak najbardziej. Im bardziej Stany Zjednoczone są zaangażowane na Bliskim Wschodzie, im więcej, kolokwialnie mówiąc, pieniędzy i środków przepalają w Zatoce Perskiej, tym mniej zostaje na inne regiony świata, w tym chociażby Ukrainę. Z tego samego powodu szczęśliwe są Chiny, gdyż USA, coraz bardziej angażujące się w regionie Bliskiego Wschodu, mają po prostu mniej sił na zaangażowanie w obszarze Morza Południowochińskiego. To też odwraca uwagę tych krajów od konfliktu ukraińskiego oraz poprzez perturbacje na rynku ropy naftowej ułatwia Rosji w sprzedawanie swoich węglowodorów.
0: To ostatnie pytanie. Czy jakieś wewnętrzne naciski na Donalda Trumpa mogą mieć wpływ? No chociażby kilka dni temu Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych przegłosowała uchwałę, żeby zakończyć działania wojenne w regionie Bliskiego Wschodu. No wspomniane właśnie przeze mnie też wybory w listopadzie. To może zadziałać? Czy Donald Trump jednak postawi na szali bardziej kwestie międzynarodowe niż nawet groźbę utraty większości w Kongresie?
1: Zastanawiałem się nad tym, co siedzi w głowie prezydenta Trumpa, jest zadaniem niezwykle karkołomnym w analityce, ale na tyle, na ile go znamy, na tyle, na ile możemy wnioskować z jego dotychczasowych działań, to można powiedzieć, że szansa na presję wewnętrzną ze strony obozu republikańskiego jest. Na to zresztą między innymi liczy też Iran. Iran liczy, że szachując światową gospodarkę, wywołując kryzys na rynku, w szczególności ropy naftowej, zmusi Stany Zjednoczone do ustępstw. Iran liczy na to, że groźba światowego kryzysu i zwiększające się ceny paliw na rynkach światowych, w tym właśnie w USA, spowodują spadek poparcia dla prezydenta Trumpa i republikanów, a ci z kolei, wywierając na niego naciski, zmuszą go do zaakceptowania irańskich propozycji.
0: Marcin Krzyżanowski, Uniwersytet Jagielloński. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również. Do usłyszenia.
0: Za chwilę informacje, po nich Paweł Kowal.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
5: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Minuta po ósmej. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Najprawdopodobniej premier Izraela próbował wykorzystać wciąż korzystną dla niego koniunkturę i sprawdzić, jak poważnie musi traktować narzucone na niego przez Stany Zjednoczone ograniczenia. Mówi w poranku TOK FM były konsul RP w Afganistanie Marcin Krzyżanowski. Jeśli jednak premier Izraela będzie przeciągał strunę, może te specjalne względy, którymi cieszy się w Waszyngtonie, stracić. Łaska pańska na pstrym koniu jeździ, mówił nasz dzisiejszy gość. Jest wniosek o areszt dla kierowcy Hondy podejrzanego o spowodowanie wypadków Zielonce. W sobotę zginęły w nim dwie osoby. Jedna została ciężko ranna po tym, jak kierowca wymusił pierwszeństwo prawidłowo jadącemu Audi. Samochód uderzył w sygnalizator i rozpadł się na części. 37-letniemu Turkowi grozi nawet 8 lat więzienia. Ropa tanieje. Po wstrzymaniu działań wojennych na linii Izrael-Iran oba kraje zgodziły się zakończyć ataki, które zagroziły rozmowom pokojowym mającym na celu zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie. Maklerzy twierdzą, że baryłka ropy staniała o ponad procent. Kierowcy zablokowana jest droga ekspresowa S5 w Brzysko-Żystewku koło Żnina w stronę Gdańska. Samochód osobowy uderzył tam w bariery. Nikomu nic się nie stało, ale utrudnienia mogą jeszcze chwilę potrwać.
11: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
10: Sporo burz pojawi się dzisiaj w Polsce. Miejscami będą one z gradem. Będą też miejsca, gdzie będzie upalnie. Na Mazowszu temperatura sięgnie w ciągu dnia prawdopodobnie 30 stopni. Najchłodniej na Pomorzu Zachodnim, tam tylko 20.
11: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 8:03, wtorkowy poranek TOK FM trwa. Za chwilę naszym gościem będzie Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej i przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Pan poseł jest już w drodze, zaraz będzie z nami, więc zajawię jeden temat, który chciałem podjąć z panem posłem, jeśli nam czas pozwoli, a jak nie, to chociaż zacytuję dzisiejszą pierwszą stronę z Gazety Wyborczej, bo ważny wybór Armenii, szanowni państwo, Ormianie, stawiają na partię Nikola Paszyniana. Wybrali więc kurs proeuropejski. To bardzo ważny wybór w tym regionie świata. Jednak gra o Armenię, jak pisze Wacław Radziwinowicz w dzisiejszej Gazecie Wyborczej, dopiero się zaczyna, bo Moskwa się z niej nie wycofa, a niestety ma instrumenty, by pogrążyć nieposłuszny kraj w mroku i zamęcie. Wynik wyborów najpewniej da umowie społecznej, bo tak się nazywa zwycięska partia, 61 mandatów, co pozwala na sformułowanie stabilnej większości w Zgromadzeniu Narodowym. Łatwo rządzić jednak nie będzie, bo przeciwnie jest koalicja kilku prorosyjskich partii. Jeszcze przed wyborami, które politycy określali jako referendum o wyborze kursu kraju między Rosją a Unią, Moskwa zaczęła zaciskać pętlę na szyi Armenii. Putin i jego ludzie grozili, że jeśli na rozdrożu wybierze, w cudzysłowie, zły kierunek, to powtórzy los Ukrainy, karanej dziś za to wojną, do czego otwarcie przyznał się Putin. Kreml sięgnął po swój tradycyjny oręż, zakazał sprowadzenia z Armenii kwiatów, owoców, warzyw, wód mineralnych, a eksport tych towarów jest krytycznie ważny dla kraju. Ale na szczęście z pomocą przychodzi też Unia Europejska. Liderzy Komisji Europejskiej zapewniają, że Armenia może liczyć na pomoc Unii Europejskiej. Pakiet wsparcia ma wynieść 50 milionów euro. Wsparcie Armenii nie jest kosztowne, bo to mały kraj, liczy nieco ponad 3 miliony ludzi, a rolnicy z Polski i innych krajów Unii raczej protestować nie będą przed wwozem ormiańskich na przykład moreli i nie będą w tej sprawie blokować przejść granicznych. Więc krajowi, który opowiedział się za drogą ku Europie, Europa może pomóc i powinna, wnioskuje Wacław Radziwinowicz w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Będziemy też na pewno rozmawiać z Pawłem Kowalem o wyborach w Krakowie. Ten temat będzie się niestety pojawiać przez całe lato, bo wybory pod koniec sierpnia, najprawdopodobniej w ostatni weekend sierpnia, pierwsza tura wyborów. No a Paweł Kowal w takich różnych nieoficjalnych rankingach, doniesieniach był wymieniany jako ten, który może zostać kandydatem, ale były różne zastrzeżenia, by tak nie robić, bo jest posłem z Rzeszowa, więc może nie byłby to najlepszy wybór, ale tego wyboru jeszcze w Krakowie nie ma. No i właśnie Paweł Kowal jest w naszym studiu. Ja też dzień dobry, panie pośle. Przypomnę, że nasza transmisja jest na YouTubie, więc zachęcamy też do oglądania naszej rozmowy. To skoro zagadnąłem o Kraków, panie pośle, czy to, że wczoraj nie było ogłoszenia wspólnego kandydata PO i KO i PSL w Krakowie, to znaczy, że tego wspólnego kandydata nie będzie?
12: Nie, pewnie będzie. Natomiast ja uwielbiam, jak pan wie, odpowiadać, jak nie wiem, powiedzieć, że nie wiem. Nie zajmowałem się tym wczoraj, to znaczy nie wiem, w jakim stanie są negocjacje, ale mamy tam wielu świetnych polityków, wielu świetnych społeczników i osób związanych z myśleniem w kategoriach demokratycznych, a kogoś takiego szukamy, że jestem spokojny o Kraków.
0: Kogoś takiego państwo szukają, czyli nie pana. Pan nie będzie tym kandydatem.
12: Nic na to nie wskazuje.
0: Nie dostał pan telefonu od Donalda Tuska.
12: Nie mówię w radiu, od kogo dostałem telefon, ale nic na to nie wskazuje, żebym to miał być. Ale było mi miło, kiedy mówiono o mnie. Kraków jest takim moim, powiedzmy, drugim miastem. Więc zawsze to tak przyjemnie łechce.
0: No dobrze, ale był pan w ogóle konsultowany w tej sprawie, rozważany? Czy to były tylko plotki medialne?
12: Ja tu nie chcę panu podpowiadać, ale wiele tu już nie powiem, bo wszystko, co mam powiedzieć, co chciałem powiedzieć, to już powiedziałem.
0: Co bym powiedział, powiedziałem. Okej. No dobrze, jest opinia kapituły w sprawie Orderu Białego, w sprawie prezydenta Zełenskiego. Wczoraj obradowała w Juracie kapituła, ale nie wiemy, jaka to jest opinia. Czy według pana posła to jest poważne? No bo to nie jest prywatne gremium, które się spotkało w nadmorskich okolicznościach pięknych, tylko jednak instytucja państwowa.
12: Mi w tej sprawie zależy, żeby deeskalować, dlatego że widzę, jaka jest sytuacja na świecie, jaka jest sytuacja strategiczna. Zależy mi na tym, żeby strona ukraińska miała refleksję w tej sprawie i coś zrobiła. Jednocześnie zależy mi na tym, żeby inne sprawy szły do przodu. Przykładowo trwają obecnie poszukiwania ofiar zbrodni wołyńskiej w tym wypadku zbrodni nacjonalistów ukraińskich w Hucie Pieniackiej, super ważne. Jednocześnie trwają przygotowania na innym polu do jakiejś dużej konferencji pokojowej i o tym trzeba też dyskutować w kategoriach polskich interesów.
0: Czyli te rozmowy teraz w Londynie też tego dotyczyły, tak?
12: Myślę, że jest jakieś przyspieszenie, bo wracam akurat ze Stanów i widzę ten szerszy kontekst. I przygotowania do konferencji o odbudowie Ukrainy, gdzie są duże interesy polskich firm, które akurat na przykład wchodzą na Ukrainę, a ja mam też wiedzę na ten temat, wiem, kto gdzie teraz prowadzi jakie negocjacje, więc...
0: Konferencja w Gdańsku pod koniec czerwca?
12: Tak, więc wszystko, więc jak pan widzi, wszystko jest naraz i ja to widzę symultanicznie, można powiedzieć. I dlatego mi zależy na tym, żeby strona ukraińska rozumiała, że niezależnie, że to nie jest dyskusja o historii, to nie jest seminarium historyczne, tylko to jest zasadnicza sprawa dotycząca etycznego kontekstu polityki, etycznego wymiaru polityki, że nie może być robiony na bohatera heroizowana formacja, która dopuszczała się zbrodni wojennych, zbrodni ludobójstwa.
0: Ale gdy w poniedziałek premier napisał, że dyplomacja nie dała efektów, to znaczy, że co teraz przyjdzie? Jaki krok?
12: Panie redaktorze, nie ma co robić już teraz. Premier napisał to, co wszystko premier pisze w tej sprawie. Ja oceniam jako w 100% rozsądne, spokojne, niezaogniające. Mam wrażenie, że jest wielu polityków po różnych stronach polskiej sceny politycznej, a także ukraińskiej, którzy idą w tym kierunku. Ja jestem z nimi i im kibicuję, bo wiem, jak ważne dla polskiej racji stanu jest nie podgrzewać tego tematu i jakoś wyjaśnić, na ile to potrzebne jeszcze, bo ja jednak mam wrażenie, że strona ukraińska zdaje sobie sprawę, że ta kwestia dla polskiej wrażliwości jest mega trudna.
0: To może
12: i
0: to,
12: też chciałbym powiedzieć, że my nie robimy, my przecież mamy też takie sytuacje z innymi narodami, przykładowo z Litwinami. I nauczyliśmy się nie robić czegoś, co rani, drażni Litwinów na przykład, nie? Więc musimy się nauczyć tak żyć w sprawach historycznych z naszymi partnerami. Nie we wszystkim się będziemy zgadzać, ale będziemy szanować swoje emocje i swoje podejście.
0: Ale wnioskuję z pana słów, że odebranie tego orderu ewentualne byłoby eskalacją i tego by pan sobie nie życzył.
12: Ja patrzę tutaj tylko na to, czego życzę mojemu krajowi, tak jak najlepiej rozumiem swoją służbę Polsce, jako część koalicji drużyny premiera Donalda Tuska. To są jedyne kategorie, na które zwracam uwagę. Z tego punktu widzenia jestem pewien, że mądre jest deeskalowanie, a nie ma co już podgrzewać.
0: A może jest tak, że skoro nie znamy, jaka jest treść tej opinii, to może jest to po to, żeby dać jeszcze czas na dogadanie się, że może prezydent, który zresztą uczestniczył w posiedzeniu tej kapituły, poprosił o to, żeby jej nie upubliczniać. Może to jest jakiś pozytywny prognoz.
12: Wszystko tutaj może być, dlatego nie ma co robić komentarzy do... Pan prezydent ma prawo w tej sprawie decydować w swoim trybie, kiedy oceni sytuację, że powinien podejmować jakąś decyzję i tak to zostawmy.
0: Czy obawia się pan, że mimo wszystko te tematy mogą wpłynąć na kampanię, wiem, że do parlamentarnej jeszcze trochę czasu, ale chociażby ja przejrzałem ten tygodniowy, wyciągam tutaj do rzeczy, artykuł, który może troszeczkę zatrwożyć Adama Wielomskiego, który pisze, że tak naprawdę Ukraina nigdy nie była gotowa do politycznej dojrzałości, do tożsamości i że ta historia to pokazuje, że nie potrafi być odrębna od Rosji bez chociażby banderyzmu, bez gloryfikacji UPA. I to pokazuje, że droga do Unii jest jeszcze daleka, praktycznie niemożliwa. To jest jeden z wniosków tego bardzo, bardzo bolesnego dla Ukrainy artykułu. Czy obawia się pan, że prawicowe media będą te wnioski podnosić mocniej, głośniej, częściej?
12: W interesie Polski, ja tutaj może to chociaż do paru osób na prawicy dotrze i to dokładnie szlakiem wytyczonym przez Karola Wojtyłę, w interesie Polski nie leży podgrzewanie sporu z Ukraińcami. Dobrze służą Polsce ci, którzy budują relacje polsko-ukraińskie, bo to nie służy Rosji. Dzisiaj się w Polsce uformował front. Na szczęście wszyscy go już widzą. Ja jestem trochę ofiarą, bo mnie szczególnie atakują.
0: No, pan jest nawet na banerach, tak? Z innymi politykami w internecie też.
12: Panie redaktorze,
0: pana zdjęcia.
12: Dla mnie jako polskiego polityka,
0: nazywany pan jest wręcz służalczym politykiem wobec Ukrainy.
12: Ja nikomu do tego nie dałem najmniejszych powodów, chyba że twarde służenie polskiej racji stanu, które polega na tym, że nie zaogniam, bo wiem, że dla Polski jest niebezpiecznie, jeśli Rosja wchodzi między Polskę a Ukrainę. I uformował się dzisiaj front, twardy front ludzi od Leszka Millera po skrajną prawicę, który dzisiaj robi wszystko, każdego dnia szuka okazji, czasem kłamstwa, czasem absurdu. Oni na przykład w ubiegłym tygodniu rozgłaszali na poważnie, że jest w Polsce jakaś siatka banderowska, na której czele jest stroje, pan sobie to wyobraża. I ludzie na poważnie to w ogóle komentowali. Była gazeta, która na poważnie to przydrukowała jako opinię, nie? No, wie pan, takie czasy, ale nie będę schodził z tej drogi. Polski polityk ma w tych sprawach stać na straży polskiej racji stanu i pilnować, żeby nie dochodziło do konfliktu polsko-ukraińskiego, czy polsko-litewskiego, czy innych konfliktów w Europie Środkowej.
0: To w tym wątku dwa ostatnie krótkie pytania. Czy według pana może dojść do jakichś rozmów bezpośrednich, o które apeluje premier, prezydentów Polski i Ukrainy, może szefów MSZ-u? Dzisiaj w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną pana odpowiednik ukraiński, szef Ukraińskiej Komisji Spraw Zagranicznych, mówi, że raczej do tego nie dojdzie, bo Wołodymyr Załęski pokazałby wtedy słabość. No, ale może nie ma co patrzeć na jakieś słabostki, tylko dogadać się.
12: Tu stawką nie jest chwilowe wrażenie, tylko stawką jest mądrość. I jestem pewien, że są kanały, którymi się komunikujemy. I naprawdę nie stawiajmy wozu przed koniem. Znaczy, wrogiem jest Rosja. Niektórzy tak nakręcili relacje polsko-ukraińskie w ostatnich dniach, jakbyśmy mieli wojnę z Ukrainą. Mhm. Nie idźmy tą drogą. I dzisiaj w cenie są wszyscy, którzy mają chłodną głowę, są realistami, widzą, jaka może być cena dla Polski. Ja wiem, że dzisiaj jest wielu polityków, którzy rezonują politykę rosyjską i chcieliby w tym trudnym momencie zostawić Polskę samą na polu gry. Ale my na to nie pozwolimy. Bo nawet jak są trudne tematy, ja pokazałem, proszę pana, jeszcze rok temu, dyskutowano ponad rok temu, powiedzmy, że nie ma możliwości, żeby były ekshumacje. Dzisiaj ekshumacje odbywają się właściwie już stale. Są kolejne, nie tylko ekshumacje, są pogrzeby. Te ofiary mają nazwiska. Są dokładnie zdokumentowane, wbrew temu, co robi w Polsce ruska propaganda. Dokładnie sfotografowane, przygotowane do działań historycznych, do działań śledczych. No co zrobię, że faszole czy Ruscy nam nie plują? Niech plują, nie?
0: Czy powinna zostać przyjęta przez Sejm uchwała, którą proponuje PiS, potępiająca banderyzm?
12: Nie widziałem jeszcze uchwały, więc nie będę się w szczegółach wypowiadał, ale myślę, że ostatni tydzień dał chyba możliwość wszystkim politykom w Polsce, którzy cokolwiek mówili publicznie, żeby potępili banderyzm.
0: Słowa wiceministra Szeptyckiego powinny być wyjaśnione przez niego samego, zostały już wyjaśnione przez niektórych historyków, chociażby na naszej antenie profesor Rafał Wnuk, mówiący o tym, że to jest o imaginarium Ukraińców, a nie porównywanie żołnierzy wyklętych do UPA. Czy jednak to był o krok za daleko i pan, gdy je usłyszał tutaj z piątkowego poranka TOG FM, to złapał się pan za głowę?
12: Wiedziałem, że będzie dalszy ciąg awantury, bo jest gorący czas, więc nawet jeżeli ktoś jest historykiem, ja też jestem politologiem, historykiem, profesorem w Akademii Nauk, ale w tych dniach występuję jako polityk i tutaj trzeba mówić precyzyjnie, krótko i to radzę też innym politykom. Z polskiego punktu widzenia dzisiaj UPA to jest przede wszystkim organizacja, która dokonała zbrodni ludobójstwa na ludności polskiej i to jest podstawowy fakt dla większości Polaków. Wszystko co dodatkowe komentarze, przypisy niech zostaną na inne okoliczności, ale tam jest jedna sprawa, którą warto podkreślić. Ja szczerze mówiąc nigdy ministra Szeptyckiego nie pytałem o narodowość. Rodzina Szeptyckich częściowo historycznie opowiedziała się po polskiej stronie, częściowo po ukraińskiej. To zresztą jest ciekawy temat na samą w sobie audycję o relacjach polsko-ukraińskich, jak to w historii bywało. Natomiast oczywiście haniebne jest mówienie, że w Polsce nie może być ministrem, i mówię to kompletnie abstrakcyjnie, albo kimś ważnym, ktoś, kto ma inną narodowość niż polską. Cała polska historia wielkiej Polski, jeżeli ktoś ma na sercu wielką Polskę, polega na tym, że w Polsce ministrem, artystą, sportowcem, kimkolwiek ważnym może być każdy, kto jest obywatelem polskim, a niekoniecznie narodowości polskiej.
0: Przecież Polacy za granicą, chociażby w Stanach Zjednoczonych, sprawowali ważne funkcje.
12: Jeżeli ktoś mówi, że to jest w Polsce niemożliwe, to tak jakby kopał całą historię pierwszej Rzeczypospolitej czy powstania styczniowego. No to jest już zasadnicza sprawa, więc nie wiem, wiem, chociażby bohaterka mojej ostatniej książki, Magdalena Abakanowicz, którą wszyscy znają, określała się jako Tatarka w części. I ponieważ uważała, że ona reprezentuje tradycję tatarską w Polsce. Więc trzeba uważać, żeby w tych wszystkich komentarzach walka się nie zagalopować. Nie?
0: Ale na koniec jeszcze wrócę do jednego zdania z pierwszej części naszej rozmowy, bo pan wspomniał, że takie jakby okienko możliwości rozmów pokojowych faktycznie może się otwierać, że konferencja do spraw pokoju czy rozejmu w Ukrainie mogłaby być zorganizowana?
12: Patrzę, co mamy strategicznie. Strategicznie mamy tak, że jest ruch w Kongresie Stanów na to, żeby dać Polsce stałe możliwość utworzenia stałych baz. Mhm. Poszła w ubiegłym tygodniu, cały tydzień tam siedziałem. Akurat wtedy poszła rekomendacja Komisji Sił Zbrojnych Stanów dla Pentagonu, żeby tak zrobić. Jednocześnie rozpoczynają się te rozmowy pokojowe i wszyscy mówią, to co zresztą mówiłem wiele razy także na państwa antenie, że widać wyraźnie efekt osłabienia Putina. Może się pojawić tak, że rozmowy się zaczną w oparciu o duże osłabienie Putina.
0: Dziura budżetowa w Rosji wielka.
12: Tak, dlatego że gospodarka wojenna wygasa powoli i my powinniśmy być gotowi na to, żeby mieć wolne ręce do tej gry i to jest zadanie dla wszystkich sił politycznych w Polsce.
0: Myśli pan, że przed końcem tej kadencji rząd dostanie zielone światło na stałe bazy w Polsce, USA?
12: Na pewno będzie w tej sprawie przyspieszenie. Teraz jest kwestia synergii na poziomie prezydenckim. Prezydent, ja będę pilnował tych kwestii w relacjach z Kongresem, tak jak to dotychczas robię. No i oczywiście kluczowa rola rządu od strony wykonawczej to wszystko przygotować. Trzeba o to w tej chwili
0: zagrać. Przede wszystkim synergia.
12: Uważam, że otwarło się okienko możliwości.
0: To dobra wiadomość. Na koniec naszej rozmowy przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, poseł Paweł Kowal, dziękuję za rozmowę.
12: Dziękuję
0: za chwilę informacje, po nich komentarze.
13: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
19: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
20: Media Expert Days w

0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 8.22, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Nie wiem, w jakim stanie są negocjacje tak o wyborze kandydata na prezydenta Krakowa i ewentualnym wystawieniu wspólnego przedstawiciela przez Koalicję Obywatelską i PSL, mówi Paweł Kowal z koalicji. Nic na to nie wskazuje, żebym to miał być ja, ale było mi miło, gdy o mnie w tym kontekście mówiono, puentował goście poranka TOK FM. Deficyt paliwa na okupowanym Krymie wywołuje narastającą panikę spożywczą, co sprawia, że na zajętym przez Rosję półwyspie powoli tworzą się warunki do wyzwolenia go. Ocenia badacz południa Ukrainy Serhii Danyłow. Oznaki te zaczęły pojawiać się na przełomie maja i czerwca w efekcie działań sił zbrojnych Ukrainy, które intensywnie niszczą rosyjską infrastrukturę logistyczną na Krymie. Znów przybyło osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się z fiskusem w formie podatku ryczałtowego, pisze dziś Puls Biznesu. Liczba ryczałtowców prowadzących działalność wzrosła z niespełna 910 tysięcy osób w 2024 roku do ponad 945 tysięcy w 2025. Czas teraz jeszcze na sport.
3: Mateusz Stanicki, zapraszam. Polscy kibice przywitali na lotnisku w Warszawie Maję Chwalińską, która wróciła prosto z Paryża, gdzie dotarła do finału French Open. Mimo największego sukcesu w karierze, zawodniczka nie spodziewała się, że w Polsce zostanie to odebrane jako taki fenomen.
4: Będąc w Paryżu, nie czułam skali tego wszystkiego, co się dzieje tutaj w Polsce, więc byłam w dużym szoku.
3: Dzięki udanemu występowi w turnieju polska tenisistka awansowała ze 114 na 21 miejsce w rankingu WTA. Polskie siatkarki z bilansem 3 zwycięstw i jednej porażki zajmują 7 miejsce w tabeli Ligi Narodów po pierwszych turniejach. Pozycję lidera straciły Włoszki, które po trwającej 2 lata serii 39 wygranych doznały pierwszej porażki. Uległy Brazylijkom 2-3 i to one są pierwsze, bo tak samo jak Japonki mają na koncie komplet zwycięstw. Polki zostaną w Chinach przez najbliższe kilka dni, a następnie udadzą się do Bangkoku, gdzie w kolejnym turnieju w dniach od 17 czerwca zmierzą się z Bułgarią, Ukrainą, Holandią i Kanadą. Zostając przy siatkówce, to teraz ciekawy ruch projektu Warszawa przed nowym sezonem Plus Ligi. Brązowi medaliści zakończonego niedawno sezonu zatrudnili trenera Roberto Piazzę. Włoch w przeszłości pracował w Bełchatowie, potem przez kilka lat prowadził Allianz Milano, łącząc to z pracą najpierw z kadrą Holandii, a ostatnio Iranu. Projekt podpisał z nim kontrakt do 2030 roku. Piłkarska reprezentacja Hiszpanii pokonała w meksykańskiej Puebli Peru 3-1. W ostatnim sprawdzianie przed rozpoczynającymi się w czwartek mistrzostwami świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Tym samym mistrzowie Europy zatarli złe wrażenie po niespodziewanym remisie z Irakiem 1-1 kilka dni wcześniej. Towarzysko grała też Holandia z Uzbekistanem, gdzie padł wynik 2-1, a Francja pokonała 3-1 Irlandię Północną. Koszykarze San Antonio Spurs wygrali z New York Knicks 115-111 w trzecim meczu finałowym Ligi NBA. Stan rywalizacji do 4 zwycięstw to 2-1 dla drużyny z Nowego Jorku, dla Spurs. Zadanie było o tyle trudne, że przerwali serię 13 meczów bez porażki Knicksów. Spotkanie z trybuną oglądał Donald Trump, który został pierwszym urzędującym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który wziął udział w finałowych rozgrywkach NBA. Ale chyba nie zapamięta tego zbyt dobrze, bo gdy na telebimach pojawiła się jego twarz, został wygwizdany. W sporcie to wszystko. Przed nami prognoza pogody.
2: Upały będą nam dzisiaj towarzyszyły w większości miejsca w Polsce. Dodatkowo wszędzie może padać deszcz, a prawie wszędzie mogą pojawić się burze. Maksymalnie 30 stopni na termometrach.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: 8.26. Dochodzi wtorkowy poranek TOK FM trwa. Z nami są Magdalena Chrzczonowicz, redaktorka naczelna OKO.press. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: I Artur Bartkiewicz, Rzeczpospolitej.
7: Dzień dobry.
5: Kontynuacja tematu, który był w rozmowie z Pawłem Kowalem. Wczoraj kapituła orderu obradowała w Juracie. Był tam też prezydent. Już wieczorem, o godzinie przed 18, dowiedzieliśmy się od Rafała Leszkiewicza, rzecznika prezydenta, że opinia jest, ale jest znana prezydentowi, nie nam. Na początku, przyznam, lekko się oburzyłem, bo jednak to jest spotkanie osób publicznych, przy prezydencie kapituła działa, więc my jako obywatele opinię powinniśmy poznać. Ale teraz po rozmowie z Pawłem Kowalem dochodzę do trochę innego wniosku, że może dobrze, że jeszcze jej nie znamy, bo może jeszcze jest czas na działanie dyplomatyczne, mimo że premier już stwierdził, że dyplomacja w tej sprawie się skończyła. Jak wy na to patrzycie? Magdalena Chrzanowicz.
0: Mi się wydaje, że niestety opinia kapituły może nie mieć dużego znaczenia. To znaczy, może być tak, że kapituła, nie jest wykluczone, że kapituła wydała, zaopiniowała negatywnie taki projekt. Nie wiem tego w ogóle, natomiast nie wykluczam takiej możliwości. Mm-hmm. I obawiam się niestety, że Karol Nawrocki jest w takim momencie, że nie weźmie tego pod uwagę, jeżeli była to decyzja negatywna. I po prostu ten order Wołodymyrowi Zełenskiemu odbierze. Mi się wydaje, że to jest, że jesteśmy w momencie już równi pochyłej i nie da się od tego zawrócić. Chyba, że oczywiście, i być może na to czeka Karol Nawrocki, Ukraina, czy władze Ukrainy rzeczywiście wykonają jakiś spektakularny gest. Z tym, że ja nie wiem, jaki miałby to być gest, bo jedyny gest, który, jak rozumiem, zaspokoiłby antyukraińskie nastroje w Polsce, czy też antyukraińską taką rozpędzoną maszynę już we władzach również polskich, no to jedyna taka decyzja, no to by było cofnięcie tej decyzji o nadaniu tej nazwy. To jest niemożliwe dla Ukraińców, niemożliwe dla Wołodymyra Zełenskiego, dlatego że po to nadał tę nazwę. To już lepiej by było mu nie nadawać tej nazwy. W tej chwili to wyjdzie jeszcze gorzej, gdyby ją cofnął. To znaczy Ukraińcy, te środowiska, którym on się kłaniał, nadając tę nazwę, no zjadłyby go żywcem w tym momencie. W związku z czym te prawicowe czy nacjonalistyczne nastroje, z którymi mamy również w Polsce, więc powinniśmy to rozumieć, że w Ukrainie jest tak samo, a być może z powodu wojny nawet i gorzej, że te środowiska są również silne i również naciskają, więc powinniśmy zrozumieć, że dla Ukraińców takie cofnięcie tej decyzji jest niemożliwe.
5: Sytuacja patowa, bo i właśnie tak jak mówisz, prezydent Ukrainy nie do końca może się na swoim rynku wewnętrznym wycofać. Z kolei nasz prezydent również, no bo zaczął od wysokiego C i jestem za odebraniem.
0: Tak
5: jakby nie było jeszcze pośrednich kroków, typu mocne wystąpienie, nota dyplomatyczna, wezwanie ambasadora do polskiego MSZ-u i wybadanie sytuacji, tak? Danie sobie trochę czasu, a zaczęto od wysokiego cena i trochę z tego trudno zejść. Artur Bartkiewicz.
6: Ale mimo wszystko jest to jakaś próba chyba deeskalacji albo przynajmniej rozciągnięcia tej decyzji w czasie, dlatego że tutaj
5: to
6: jeszcze...
5: To
6: utajnienie opinii i niewyrażenie opinii przez prezydenta, bo pamiętajmy, że opinia kapituły nie jest dla prezydenta wiążąca. Ona mogłaby być negatywna, a prezydent mógł wyjść i powiedzieć, nie zgadzam się z kapitułą, jeszcze bardziej być może wtedy zaplusowałby w prawicowym elektoracie, bo pokazałby, że on wbrew wszystkiemu próbuje jednak tych Ukraińców ukarać za to, czy prezydenta Zełenskiego za to, że upamiętnił ludobójców z UPA, bo musimy w tym kontekście to umieścić, no to tak to wygląda. Niestety, chociaż Ukraińcy oczywiście postrzegają to inaczej, ale tutaj warto w tym kontekście przypomnieć, że zbliża się bardzo ważne wydarzenie w Gdańsku, czyli konferencja odbudowy Ukrainy. To jest takie wydarzenie, które miało już miejsce w zachodnich stolicach, w Wielkiej Brytanii, chyba w Niemczech, wydaje mi się, teraz ma być w Polsce i to jest ważna konferencja w kontekście, miejmy nadzieję, coraz bliższego końca wojny i późniejszej odbudowy Ukrainy. Ważna dlatego, żeby Polska w tym procesie nie była pominięta. Polskim władzom bardzo na tym zależy, bo grozi nam taka sytuacja i o tym chyba Paweł Reszka pisał ostatnio na Facebooku, takiego wpis czytałem bardzo, bardzo mądry zresztą, że Polska w pierwszej fazie wojny, kiedy wszyscy tę Ukrainę, na przykład Niemcy byli bardzo sceptyczni wobec pomocy dla Ukrainy, wszystkim się wydawało, że ta Ukraina padnie, Polska wtedy bardzo zaangażowała się w pomoc dla Ukrainy i to dobrze, bo wiadomo, że jest to w naszym strategicznym interesie. Ale teraz, kiedy zbliża się koniec wojny, to my wchodzimy w historyczne konflikty z Ukrainą, jakby eskalujemy sytuację do tego stopnia, że prezydent Zełenski wczoraj pomija Rzeszów i jedzie na spotkanie grupy E3, w której zresztą Polski nie ma, przez Mołdawię. A z drugiej strony kraje zachodnie, między innymi Niemcy, stają się liderami, jeżeli chodzi o wsparcie dla Ukrainy i mogą być liderami, jeżeli chodzi o odbudowę Ukrainy. I to by była sytuacja dla Polski fatalna, gdyby to się skończyło tak, że Ukraina w dużej mierze dzięki naszemu wsparciu, dzięki temu, jak Polska i Wielka Brytania mobilizowały zachodnią Europę do wspierania Ukrainy, obroniła się, a potem beneficjentami tego byli wszyscy poza Polską, która zostałaby zbajpasowana, ponieważ no tutaj byłby między nami spór historyczny, który jest ważnym sporem. Tu trzeba przypominać o tym, co się stało na Wołyniu, trzeba z Ukraińcami o tym rozmawiać, bo to wiele razy Jerzy Haszczyński pisał w Rzeczpospolitej, że Ukraina z Banderą i z tą całą mitologią UPA do Unii Europejskiej będzie jej trudno wejść, dlatego że no to nie są wartości Unii Europejskiej, zwłaszcza, że Ukraina ma teraz wielu bohaterów, do których mogłaby się odwołać, mogłaby zbudować swoją tożsamość narodową na tym oporze wobec Rosji. Ale to jest jedna sprawa. A druga to są właśnie interesy, jeżeli chodzi o strategiczną pozycję Polski w regionie, jeżeli chodzi o nasz udział w tym, jaka będzie Ukraina po wojnie. No, dużo lepiej by było, jakby Polska jednak w tym procesie uczestniczyła, bo przypominam, że w 2014, po aneksji Krymu, po tym, jak wybuchła wojna w Donbasie, powstał tak zwany format normandzki, w którym też Polski nie było i widzimy, że to nie skończyło się dobrze. Ta wrażliwość Polski jest tu potrzebna, bo Polska lepiej rozumie ten region i byłoby bardzo źle, gdybyśmy...
5: Co później liderzy Unii zresztą przyznawali.
6: Dokładnie tak, dokładnie tak. Więc źle byłoby, ostatnie zdanie, gdybyśmy zostali zbajpasowani, a gdyby wczoraj prezydent Nawrocki wyszedł i powiedział, nie, odbieramy ten order, co byłoby drugim w historii przypadkiem odebrania orderu Orła Białego, bo zdarzyło się to tylko w 20-leciu i wtedy Wincentemu Witosowi odebrano, natomiast mają rosyjscy carowie, co jest przypominanie, ma Gerhard Schroeder, ten order, no byłoby to niezrozumiałe i na pewno Ukraina by musiała na to zareagować, wtedy Zełenski na pewno do tego Gdańska na konferencję by nie przyjechał.
5: No, okoliczności czasowe, tak zwany timing, są bardzo niekorzystne, bo właśnie to są przygotowania do tej konferencji w Gdańsku, a teraz ta gorąca dyskusja, czytając różne doniesienia medialne, no widać, że w samej Koalicji Obywatelskiej, w samym rządzie, to nawet już słychać, Szymon Hołownia mówi, Katarzyna Pełczyńska na Łęcz mówią, nie odbierajmy, bo takie dawanie, odbieranie to więcej nam zaszkodzi niż nawet Ukrainie i więcej, za dużo też im nie powie w tej sytuacji, będzie więcej emocji niż merytorycznej dyskusji, no i też są obawy, chociaż premier Tusk jakby skłania się teraz już powoli do tego, żeby też zgodzić się na decyzję o odebraniu w ramach kontrasygnaty, ale są głosy w rządzie, że to może zaważyć na ewentualnym rozchwianiu właśnie emocji, na jakiejś eskalacji napięć i nawet do wycofania się części Ukraińców z tej konferencji odbudowy, więc jest obawa duża.
0: To jest w ogóle dewastująca sytuacja z mojego punktu widzenia, kiedy, jako też obserwator, gdy na to patrzę, bo tak, w pewnym sensie, ja nie chcę... To jest oczywiście wrażliwa kwestia. Ja nie chcę tutaj unieważniać bólu, czy jakoś dezawuować bólu rodzin, które to historycznie przeżywają, rodzin związanych z Wołyniem, które mają ofiary w swojej, jakby w swojej historii rodzinnej. Tego z jednej strony jakby nie chciałabym, ale z drugiej strony, no jednak jesteśmy tak wiele lat później i ja jest mi trochę ciężko uwierzyć, że taki symboliczny gest Wołodymyra Zełenskiego sprawia, że na włosku zawisają nasze relacje w tak ważnym i koszmarnym momencie wojny. Nastroje antyukraińskie w Polsce sięgają w tej chwili zenitu, to znaczy są bardzo, znaczy mam nadzieję, że zenitu, no w takim sensie, że nie może być gorzej. Zapewne może niestety. Więc jesteśmy zadaniem polityków polskich, bo to jest polska racja stanu, to nie jest kwestia tego, czy my lubimy Ukraińców, nie lubimy Ukraińców, kto jaki ma do nich stosunek. To jest polska racja stanu, to jest tamować te, czy jakoś uspokajać te nastroje, a nie je podburzać. Z mojego punktu widzenia ta decyzja Donalda Tuska, żeby po tym jego pierwszej reakcji, kiedy mówił, że może jednak to jest trochę przesadzona reakcja Karola Nawrockiego, kiedy zaczął się jednak skłaniać, mówić, że to jednak zrozumiała reakcja, dla mnie to był zły ruch. To był ruch, gdzie on mówi, gdzie on właśnie otworzył ścieżkę do tego odebrania orderu. I teraz jeżeli, co się stanie, jeżeli my odbierzemy order, nic nie zyskamy. Zyskamy zero. Zyskamy takie, no właśnie ta nasza godność polska zostanie podbudowana. Będziemy się cieszyć z naszej polskiej godności. Nie ma to żadnego związku z tym, co się realnie dzieje na świecie, a dzieje się wojna. I my musimy być w bardzo dobrych relacjach z Ukrainą. Nie dlatego tylko, bo to też jest warto powiedzieć, nie tylko ze względów etycznych, przyzwoitości i tak dalej. Także dlatego, że my na tym zyskujemy. Chociażby to, że Ukraina jest teraz wyspecjalizowana w wojnie. A my być może będziemy musieli tę specjalizację zdobyć. Może tak być. I w związku z tym nam się to ze wszechmiar, nie tylko ze względów etycznych, to jest dla mnie ważne, etyka, przyzwoitość, ale również ze względów strategicznych. To jest dla nas super ważne. Co zyskujemy odbierając order? Nic, zero, nul.
5: I też chyba, ja wrócę, to już mówiłem wczoraj w wywiadzie politycznym po południu, że to jest chyba przyczynek do dyskusji o tym, czy takie ordery powinny być przyznawane czynnym politykom. Polityka jest na tyle zwrotna, jeśli chodzi działanie polityków, że no już bezpieczniej byłoby politykom już po zakończeniu ich kadencji, gdyż są na politycznej emeryturze, wtedy jest mniejsze ryzyko, że odwiną jakąś...
0: Ja jeszcze polecam spojrzeć na listę osób, które otrzymały w ciągu wszystkich lat order Orła Białego, to może nam mina zrzednąć.
6: To jest bardzo długa lista i być może też należałoby się zastanowić, czy nie należy należy tak często, żeby być może ten no order jest przyznawany tak. za często.
5: Tak jest. Zresztą chyba właśnie Lech Kaczyński był prezydentem, który najrzadziej, bardzo precyzyjnie.
6: Natomiast Andrzej Duda bardzo często przyznawał.
5: Tak, tutaj była różnica między tymi prezydenturami. Za chwilę informacje, po nich wracamy do dyskusji.
7: Reklama.
8: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Farm.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
16: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
19: Gabinet masażu, słucham.
20: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
19: O, cześć, a co się dzieje?
20: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
19: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
20: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
19: Kochana, sam go stosuję.
21: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
22: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
23: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda. Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 8.41. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Ostatni atak Izraela na Iran według Izraelczyków był uzasadniony. Ocenił w poranku TOK FM były konsul RP w Afganistanie Marcin Krzyżanowski. Jak tłumaczył, żaden bliskowschodni kraj w ich postrzeganiu nie może pozwolić sobie na okazywanie słabości.
0: W Izraelu mamy do czynienia już właściwie można powiedzieć z początkami kampanii wyborczej, więc premier Netanyahu zarówno wojskowo, jak i politycznie był zmuszony niejako do odpowiedzi bardzo ograniczonej jak na izraelskie możliwości, jak na dotychczasowe doświadczenia, ale ograniczonej właśnie naciskiem Waszyngtonu.
2: Izraelskie siły powietrzne przeprowadziły wczoraj ataki na cele wojskowe w środkowym i zachodnim Iranie. Był to odwet za irański ostrzał Izraela. Po tej wymianie ognia oba kraje znowu wstrzymały ogień. Daria Gosek-Popiołek, kandydatką Nowej Lewicy na urząd prezydenta Krakowa. Polityczka twierdzi, że Kraków ma być miastem dla mieszkańców, nie dla turystów, deweloperów i wielkiego biznesu.
3: Bo to my musimy stawić czoła wyzwaniom, które są przed naszym miastem. Jak poradzić sobie z deficytem budżetowym i planowanymi inwestycjami? Jak rozwinąć system komunikacji zbiorowej i co z cenami biletów? Co z drogimi mieszkaniami, rosnącymi kosztami życia? Co z patodeweloperką, masową turystyką, niekontrolowanym rynkiem najmu krótkoterminowego? Co z zielenią?
2: Posłanka Lewicy sprawuje swój mandat od 2019 roku. Wybory w Krakowie muszą odbyć się w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum, a więc graniczna data to ostatni tydzień sierpnia. Do 37 wzrosła liczba ofiar najsilniejszego od pół wieku trzęsienia ziemi na Filipinach. Wstrząs wymusił ewakuację 20 tysięcy osób. 4 osoby są zaginione. Trwa przeszukiwanie gruzów. Poprzedni bilans mówił o co najmniej 32 ofiarach śmiertelnych. Uszkodzone drogi i mosty utrudniają dotarcie do odciętych od świata miejscowości. Papież Leon XIV, składający wizytę w Hiszpanii, pojawi się dzisiaj w Barcelonie. Na tamtejszym stadionie olimpijskim papież spotka się wieczorem z kilkudziesięcioma tysiącami wiernych na czuwaniu modlitewnym. Na zakończenie pobytu w Madrycie Leon XIV jeszcze dziś przed południem spotka się z wolontariuszami zaangażowanymi w organizację pierwszego etapu jego podróży. Podczas 3 intensywnych dni pobytu papieża niemal cała stolica żyła jego wizytą. Wszędzie na ulicach witały go dziesiątki tysięcy osób. Dziś najwięcej słońca na wschodzie, w pozostałej części Polski będzie sporo chmur. Mogą się pojawić również przelotne opady deszczu, a lokalnie nawet burze z gradem. Na termometrach od 20 stopni na zachodzie, przez 28 w centrum, do 30 na wschodzie kraju.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Za chwilkę będzie 8:44. Wtorkowy poranek TOK FM trwa. Magdalena Chrzczonowicz, OKO.press, Artur Patkiewicz, Rzeczpospolite raz jeszcze. Zapytam teraz o to, co się dzieje w koalicji rządzącej, jeśli chodzi także o takie plany, można powiedzieć, nawet reform, zmian, jeśli chodzi o system podatkowy. Wiemy oczywiście, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, liderka Polski 2050, cały czas podnosi propozycję podniesienia drugiego progu podatkowego. Uważa, że zbyt wielu ludzi zbyt wcześnie wpada, pracujących oczywiście, w ten drugi próg i chociażby nauczyciel czy ratownik medyczny traci za dużo od pewnego momentu w roku i to może obrócić się przeciwko koalicji rządzącej. Z kolei są też takie nieoficjalne informacje, że PSL naciska na Koalicję Obywatelską, żeby jednak wrócić do obietnicy wyborczej podniesienia kwoty wolnej od podatku, ale nie od razu, tak jak to było obiecane, tylko stopniowo, ale żeby to przedstawić Polakom, żeby jednak jakiś plan w tej sprawie był. Oczywiście tutaj zdanie odrębne ma Andrzej Domański, minister finansów. Ale czy waszym zdaniem jednak mniejsi koalicjanci mogą skutecznie wywrzeć presję w tej sprawie? Artur Bartkiewicz?
6: Myślę, że po pierwsze oczywiście ta presja koalicjantów będzie i to, co robi na przykład Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, jest bardzo zrozumiałe, no bo ona walczy o to, żeby ta Polska 2050 jakoś jednak zaczęła odróżniać się od Koalicji Obywatelskiej i pokazała swoją z jednej strony sprawczość, a z drugiej, że chce być takim głosem tej bardziej liberalnej Polski. To jest takie walczenie o to 5-10% wyborców wolnorynkowych, liberalnych, raczej wielkomiejskich, którzy gdzieś się tam porozchodzili, albo nie głosują, albo dzisiaj są za Konfederacją jako taką siłą, która tutaj oferuje właśnie raczej państwo, które obniża podatki, tylko że no oczywiście Konfederacja jeszcze cięłaby wydatki. Z drugiej strony PSL też chciał być głosem przedsiębiorców, zresztą cała koalicja Trzeciej Drogi, ona jak szła do wyborów, w 2023 roku, to do tego elektoratu mocno się odwoływała i potem też w kampanii prezydenckiej Szymon Hołownia rywalizował przecież ze Sławomirem Mentzenem. To jest cały czas walka o ten taki właśnie bardziej wolnorynkowy elektorat. Z tym, że mamy z jednej strony, bo wspomniany minister finansów, mamy, wiadomo, że mamy trudną sytuację budżetową i można oczywiście zwiększać wydatki i ciąć podatki, wprowadzać programy takie jak CPN i czekać, aż ten budżet pęknie, no ale z drugiej strony jakby jakieś załamanie budżetu nie byłoby czymś dobrym przed wyborami. Myślę, że Koalicja Obywatelska może się zgodzić na te propozycje przed wyborami jako taki program przedwyborczy, to znaczy powiedzieć, że no bo coś będzie musiała koalicja obiecać Polakom przed wyborami, żeby jednak dalej powierzyć jej ten mandat sprawowania władzy, tylko jestem pewien, że KO zrobi wszystko, żeby przedstawić to jako swój projekt, że to ona właśnie wyliczyła, spojrzała, tutaj minister Domański usiadł i jednak znalazło się jeszcze parę tych miliardów zapasu i oto mamy taki lepszy trochę projekt niż tych koalicjantów. Mhm. I to tak może się stać, dlatego że ogólnie oba te postulaty są zgodne z takim rdzeniem Koalicji Obywatelskiej, bo to przecież partia, która była w swoim założeniu taką centroprawicową, wolnorynkową partią, ona potem skręciła oczywiście bardziej w lewo i dzisiaj chyba sam Donald Tusk zastanawia się, czy ewentualna koalicja po wyborach to będzie taka bardziej centroprawicowa, czy bardziej centrolewicowa, bo wiele wskazuje na to, że nie takiej szerokiej, jak obecnie mamy, już nie będzie. Zresztą ona jest mało dość funkcjonalna, jak widzimy przy różnych reformach, bo jeżeli mamy reformy bardziej wolnorynkowe, no to ciągnie lewica w swoją stronę i mówi nie, tutaj nie można. Jeżeli mamy te lewicowe, to właśnie PSL czy Polska 2050 ją blokują, ale nie wykluczam, że taka propozycja będzie. Wątpię, żeby przed wyborami do tego doszło, dlatego że mówię, no trzeba patrzeć na budżet. Sytuacja budżetowa naprawdę jest trudna, a mamy ostatnie zdanie, mamy ten program CPN, który został wprowadzony, miał zostać w czerwcu zakończony, ale gdyby został teraz ten program zakończony, to ceny paliwa podskoczyłyby tak, że słupki Koalicji Obywatelskiej mogłyby powędrować zupełnie w drugą stronę, więc raczej nie będzie.
8: A on kosztuje bodajże miliard złotych miesięcznie.
6: Tak, trzy miesiące miały kosztować około 5 miliardów, czy 4,8 miliarda, więc każdy kolejny miesiąc to jest tam ponad miliard złotych, których w budżecie nie będzie.
8: No właśnie, PSL proponuje taki program 5, 10, 15, bo ta kwota wolna od podatku miała wzrosnąć w 2027 roku do 35, w 2028 do 45, a w 2029 do tych 60 tysięcy obiecanych właśnie w kampanii. To Magdo, do ciebie pytanie, bo Artur mówił tutaj o tym, że to mogłoby być zaproponowane przy kolejnej kampanii parlamentarnej, no ale ta kwota wolna od podatku była zaproponowana przy poprzedniej kampanii. Pytanie, czy są w stanie wyborcy uwierzyć, przyjąć, że okej, jest trudna sytuacja, był kryzys w ciśnieniu Ormus, okej, to teraz jest ta propozycja,

0: budować, tak, zapewnić, żeby te szanse były możliwe, będzie wymyślała różne rzeczy. Będziemy teraz świadkami bardzo różnych pomysłów, które będą od sasa do lasa. Rozumiem, że będą prowadzone teraz badania, która grupa na przykład najbardziej się ku nam, która grupa społeczna się ku nam najbardziej skłania, ale właśnie należy jej się, czy trzeba ją zachęcić troszeczkę. Koalicja rządząca na pewno obserwuje odpływ wyborców, chociażby jakby rosnącą w siłę Konfederację, która ma bardzo wolnorynkowe postulaty, zawsze obniżenia wszystkich, cięcia wszystkich społecznych, socjalnych wydatków, nie wiem, obniżania podatków i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Są to oczywiście postulaty bezsensowne, a jednocześnie chwytliwe. To znaczy zawsze dobrze jest powiedzieć, że się obniży podatki, że jakieś tam obciążenia będą niższe. Jednocześnie mamy problem duży z ochroną zdrowia. Nie jest to oczywiście problem od wczoraj, i nie jest jemu winna koalicja ta akurat rządząca, tylko każda kolejna, która rządziła wcześniej. No i przy tym całym krajobrazie, który teraz zarysowałam, ze smutkiem będę obserwować kolejne postulaty różnego rodzaju, które będą wycelowane w jakąś grupę społeczną, żeby ją zachęcić do głosowania, natomiast nie będą, i do tego dążę, nie będą w żaden sposób częścią większej całości i większego jakby całościowego, holistycznego myślenia o państwie, o tym, w jaki sposób poprawić sytuację różnych grup, w jaki sposób, a jednocześnie utrzymać ten budżet, o czym ty mówiłeś, który jest w złej czy nie za dobrej sytuacji, i w jaki sposób pokazać, taki jest nasz plan, taka jest nasza długofalowa polityka, idziemy w stronę, nie wiem, bardziej socjalną albo bardziej inną, ale jest to długofalowa polityka. Ja się obawiam, że znowu na ołtarzu właśnie tych takich rozgrywek partyjnych i tego właśnie, że małe partie próbują się utrzymać przy życiu, no zwłaszcza sytuacja Polski 2050 i Centrum, i PSL-u, no jest taka, że tam jakby łapił oddech nad wodą, tak? Więc
1: skończy się na takiej polityce transakcyjnej, tak?
0: Tak, dokładnie znowu... tak będzie i no niestety jesteśmy ofiarami po prostu tej polityki przed każdymi wyborami. I tak to właśnie jest, być może nie jesteśmy w stanie wyjść z tego klinczu.
1: A na koniec o tym, jaką politykę wewnętrzną, ale i zewnętrzną prowadzi Prawo i Sprawiedliwość. Wczoraj był wiec, zapowiadany już kilka tygodni temu, wspólny Morawieckiego i Czarnka, więc dwa płuca spotkały się na jednej scenie. No Morawiecki, były premier, powiedział, że zrobi wszystko i będzie grać w tej wspólnej drużynie, żeby te wybory w 27 z roku były referendum nad rządem Donalda Tuska. No, wybory to nie referendum, ale po części zawsze jest to swego rodzaju ocena dotychczasowych rządów, więc tutaj akurat to jest jakiś plan, ale pytanie, czy to będzie plan faktycznie realizowany w takim duecie zgranym, czy to tylko było takie malowanie trawy na zielono?
2: Myślę, że było to raczej trochę malowanie trawy na zielono, zwłaszcza, że Przemysław Czarnek podkreślił, że jednak pewne różnice są. Porównał siebie i Mateusza Morawieckiego do Gorzowa i Zielonej Góry, czyli miast, które są w jednym województwie, ale jednak nie darzą się sympatią i wydaje się, że to pokazuje, jaki jest jakby tutaj teraz stosunek tych polityków do siebie w Prawie i Sprawiedliwości. To, że Mateusz Morawiecki wystąpił razem z Przemysławem Czarnkiem, myślę, że wynika z tego, że on ogólnie ustał tę próbę sił. To znaczy, to było tak, że wiadomo, że prezes Kaczyński stawiał na Przemysława Czarnka. Wiadomo, że środowisko maślarzy chciało zmarginalizować Mateusza Morawieckiego, ale on nie dał się zmarginalizować. Założył swoje stowarzyszenie. Pokazał, że potrafi prowadzić niezależną od centrali pisowskiej politykę, bo przestał się na tym PKP-ie pojawiać, tak. Na przykład. To była taka demonstracja, poprzedni politycy, którzy w ten sposób demonstrowali swój dystans do Jarosława Kaczyńskiego, to już byli w zupełnie innych partiach za chwilę, a Mateusz Morawiecki nie tylko nie jest, to jeszcze doczekał się pochwał od Jarosława Kaczyńskiego, bo wczoraj był wywiad w Wirtualnej Polsce, w którym Jarosław Kaczyński mówił o Mateuszu Morawieckim, że to bardzo zdolny polityk i że on być może nawet będzie kiedyś tym premierem, no tylko musi swoje poczekać, więc popłynął taki sygnał do Morawieckiego, do jego zwolenników, że wy jednak, no dobrze, doceniamy waszą siłę, jesteście częścią tej partii, taktycznie teraz stawiamy na Przemysława Czarnka, ale wszystko jest jeszcze w grze. W PiSie jest tak, że nikt nie chce być tym, który będzie odpowiedzialny za ewentualny rozłam. Wiadomo, że do tego rozłamu to wszystko zmierza, no bo nie da się budować partii jednocześnie takiej idącej

0: ku prawej ścianie i idącej ku centrum, bo to po prostu to zacznie to napięcie rosnąć i w którymś momencie może to pęknąć, ale nikt nie chce być tym, który doprowadzi do tego rozłamu.
1: Bo będzie winnym.
0: Tak, a wyborcy prawicowi mają fatalne wspomnienia, jeżeli chodzi o rozłamy na prawicy. Już teraz jest sporo partii prawicowych, które się liczą, bo mamy trzy. Gdyby była jeszcze partia Morawieckiego, to oznaczałoby, że prawica ma bardzo małe szanse na powrót do władzy, a jeżeli już wróci, to w takiej szerokiej, mozaikowej koalicji, która byłaby bardzo trudna.
2: Kiedyś rozłamowcy mył Zbigniew Ziobro, co prawda wrócił do partii, ale nigdy już nie mógł myśleć o roli delfina, o roli przejęcia władzy w partii. Po prostu te szeregi partyjne nie darzyły go
0: sympatią. A Mateusz Morawiecki jest w sytuacji, w której dostał sygnał, ty możesz o tym myśleć, tak? To nie jest tak, że cię wykluczamy zupełnie. I to jest zwycięstwo Mateusza Morawieckiego.
2: Czyli na razie zostaje w PiSie.
3: Na razie myślę. Myślę, że Mateusz Morawiecki cały czas jest na etapie sondowania. Sondowania, jakie ma możliwości, z kim może pójść do wyborów w 2027 roku. I myślę, że w każdym momencie, jeżeli tylko uzna, że jego notowania sondaży są na tyle obiecujące, że może to zrobić, no to właśnie zrobi. To był wczoraj taktyczny ruch, no bo na razie jeszcze nie zdecydował się na odejście, w związku z czym zgodził się na wystąpienie wspólne z Czarnkiem. Nic mu to nie szkodzi. Oczywiście za kilka miesięcy może powiedzieć nie, no jednak nie pozwoli mi rozwinąć skrzydeł i źle mnie traktują w PiSie, no to jednak zbieram się inaczej. Szczególnie to było widać przy okazji programu Safe, mocno krytykowanego przez PiS, a Morawiecki był tutaj dużo bardziej zachowawczy.
2: Milczący.
3: I milczący, tak. I będzie próbował, jak rozumiem, może próbować tworzyć prawicę bardziej proeuropejską niż jest nią PiS. Zauważył, że jest tutaj miejsce na taką prawicę, ale troszkę bardziej w stronę centrum niż Przemysław Czarnek, który jest...
2: Ale jeśli już, to najpóźniej chyba zimą tego roku, przed wyborami jesiennymi przyszłego. Można później?
3: Myślę, że można później spokojnie. Myślę, że przez ten rok będziemy widzieć milion różnych roszad i przetasowań. I na pewno ten wczorajszy wiec, czy to wspólne wystąpienie Czarnka i Morawieckiego, to nie jest kropka na D.
2: Stawiamy kropkę, akurat. Magdalena Krzanowicz, redaktorka naczelna OKO.press i Artur Bartkiewicz, Rzeczpospolita. Dziękuję wam bardzo za wizytę i rozmowę. Wtorkowy poranek TOG FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program realizowała Liwia Prądzyńska. O godzinie 9:00 oczywiście informacje TOG FM, a po nich program Owczarek. Cezary Łasiczka, co dzisiaj u ciebie?
4: Dzień dobry. Po 9:00 porozmawiamy o kosmetoreksji. To jest taka bardzo niezdrowa obsesja na punkcie osiągnięcia idealnej skóry, co jest lekko przerażające, dotyka coraz młodsze dziewczynki, niekiedy nawet kilkuletnie. I to oznacza, że mamy potencjalne zagrożenie zdrowotne, typu trądzik, zapalenie skóry, a nawet łysienie. I oczywiście psychologiczne. I kogo winić? Branżę kosmetyczną, platformy cyfrowe, a może rodziców, a może wszystkich? To jest niebezpieczne także dlatego, że organy regulacyjne dopiero zaczynają reagować. Za chwileczkę w programie Owczarek więcej na ten temat.
2: Polecamy szczególnie bardzo ważne pod względem zdrowotnym tematy, sprawy w programie Owczarek. Poranek wtorkowy minął. Życzę dobrego dnia, Maciej Kluczka, i do usłyszenia jeszcze w wywiadzie politycznym.
5: Autopromocja. Plan działania.
6: Ponad 710 milionów złotych dla Mazowsza. Schrony, systemy alarmowania, rezerwy na czas kryzysu. Gdzie dziś najbardziej brakuje bezpieczeństwa i kiedy mieszkańcy odczują efekty tych inwestycji? O największym programie ochrony ludności od lat opowie wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Już dziś w planie działania 13:40. Szymon Kępka. Do usłyszenia.
5: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama.
8: Niskie ceny.

0: limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości, jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
2: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
4: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Wybierz studia na Politechnice Wrocławskiej. To uczelnia, która napędza innowacje. Zdobądź technologiczną przewagę. Czeka na Ciebie ponad 70 kierunków. Od IT i nowoczesnej medycyny po zarządzanie i projektowanie maszyn. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i aplikuj do 10 lipca. Politechnika Wrocławska. Studiuj z nami.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Nie należy podgrzewać sporu z Ukraińcami, tak twierdzi gość poranka TOK FM, a chodzi o sprawę orderu Wołodymyra Zełenskiego. Iran i Izrael znów wstrzymują ogień. Donald Trump twierdzi, że pokój jest już bardzo blisko. Społeczna agencja najmu ma powstać w Łodzi. To nie pierwsze miasto, które z takiego rozwiązania chce korzystać. Minęła 9:00, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. W interesie Polski nie leży podgrzewanie sporu z Ukraińcami. Polsce dobrze służą ci, którzy budują relacje polsko-ukraińskie, bo to nie służy Rosji, mówił w poranku TOK FM pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy, profesor Paweł Kowal.
9: Uformował się dzisiaj front, twardy front ludzi od Leszka Millera po skrajną prawicę, który dzisiaj robi wszystko, każdego dnia szuka okazji, czasem kłamstwa, czasem absurdu. Oni na przykład w ubiegłym tygodniu rozgłaszali na poważnie, że jest w Polsce jakaś siatka banderowska, na której czele jest stoi, pan sobie to wyobraża. I ludzie na poważnie to w ogóle komentowali. Była gazeta, która na poważnie to przydrukowała jako opinię, nie? Ale nie będę schodził z tej drogi.
8: Paweł Kowal dodawał, że polski polityk ma w tych sprawach stać na straży polskiej racji stanu i pilnować, żeby nie dochodziło do konfliktu polsko-ukraińskiego czy innych konfliktów w Europie Środkowej. Iran i Izrael wstrzymują ogień po wymianie ciosów, która groziła storpedowaniem rozmów między Teheranem i Waszyngtonem. Do wstrzymania działań wojennych wzywał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. A tym tematem zajmuje się Tomasz Orchowski.
10: Ostatnie ataki Izraelczycy przeprowadzili mimo wezwań Trumpa, żeby tego nie robili. Prezydent USA w rozmowie z BBC zaprzeczył jednak, że premier Benjamin Netanyahu mu się sprzeciwił. Jesteśmy w końcowej fazie negocjacji bardzo, bardzo korzystnego porozumienia z Iranem, twierdzi amerykański przywódca. Porozumienie nie będzie zezwalało Iranowi mieć broni jądrowej i tak dalej. Cieśnina Ormuz zostanie natychmiast otwarta. Umowa może zostać podpisana za 2 lub 3 dni. Problem w tym, że prezydent Stanów Zjednoczonych o zbliżającym się bliskowschodnim porozumieniu mówił już w sumie, jak wylicza CNN, 37 razy. Tomasz Orchowski, TOK FM.
8: Rosja prowadzi przeciwko Polsce wojnę. O wpływ na to, co i jak mamy myśleć, mówił o tym w Sejmie wicepremier Radosław Sikorski. Chodzi o rosyjską propagandę, ale też dezinformację, która niejednokrotnie trafia w naszym kraju na podatny grunt.
11: Nasz ekosystem informacyjny jest w stanie oblężenia, a my nie jesteśmy jeszcze dostatecznie odporni. Mamy też rosyjską piątą kolumnę tu w Polsce.
12: Federacja Rosyjska prowadzi ciągły monitoring mediów krajowych, narzucając oczywiście zideologizowaną interpretację rzeczywistości zgodną z celami strategicznymi Federacji.
13: Próba nieustająca wzbudzenia nienawiści, niechęci wobec Ukrainy, podzielenia nas, doprowadzenia do sytuacji, w której Polska wypowie sojusz z Ukrainą, przestanie wspierać Ukrainę, a społeczeństwo polskie odwróci się od społeczeństwa ukraińskiego walczącego z rosyjską agresją.
8: Mówili wicepremier Radosław Sikorski, pułkownik Sławomir Starzyński oraz Grzegorz Rzeczkowski z Uniwersytetu Civitas. Eksperci mówili w Sejmie m.in. o tym, że ciągle brakuje w Polsce jednej instytucji, koordynatora działań w walce z dezinformacją. Takie osoby są w poszczególnych resortach, ale brakuje kogoś, kto mógłby wszystko spinać. Łódź chce stworzyć społeczną agencję najmu. Chodzi o ofertę tanich mieszkań na wynajem. Takie agencje działają już w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu czy Wrocławiu. A więcej na ten temat wie Bartosz Kądziołka.
6: Mieszkania mają być przeznaczone dla osób w tak zwanej luce czynszowej, mówi Hanna Gil-Piątek z magistratu.
14: Zarabiają, natomiast albo nie stać ich na wynajem na wolnym rynku, albo z tego powodu, że są na przykład młodymi rodzinami, spotykają się z taką barierą, że ludzie po prostu boją im się wynajmować, bo słyszeli na przykład, że jest jakaś osoba, która nie chciała opuścić lokalu.
6: Tu program ma być atrakcyjny dla właścicieli mieszkań, mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
15: Miasto odpowiada za to, że mieszkanie będzie miał dana osoba zwrócone w niepogorszonym stanie. Miasto będzie odpowiadało za wszystkie elementy najmu i funkcjonowania danego lokalu przez czas trwania umowy dzierżawy od najemcy prywatnego.
6: Do końca roku miasto ma opracować zasady działania społecznej agencji najmu, a ta miałaby ruszyć od stycznia. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
8: Język śląski jako nośnik kultury na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Taki jest nowy cel starań środowisk regionalistów, którzy zmierzają do ochrony międzynarodowej Śląszczyzny wobec dwóch wet prezydenckich w tej sprawie. Formalne starania o wpis na listę UNESCO będą poprzedzone umieszczeniem języka śląskiego na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wniosek przygotowuje dr Beata Piecha van Schenchen, która odpowiada m.in. za wniosek o wpisanie Górniczej Barbórki na listę UNESCO.
16: Już samo to, że ludzie, którzy gadają od iluś tam pokoleń, zostaną nazwani depozytariuszami, czyli tymi, którzy są właścicielami jakiegoś skarbu, czegoś bardzo cennego, będzie naprawdę świadczyło o tym, że ta konwencja spełnia swoją rolę.
8: Dotychczasowe próby uznania śląskiego za język regionalny nie powiodły się. Prezydenci Andrzej Duda i Karol Nawrocki zawetowali przyjęte przez parlament ustawy. Informacje TOK FM wracają o 9.20.
17: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
8: Burze z gradem i upał to czeka nas dzisiaj w pogodzie, właściwie w całej Polsce. Maksymalnie na termometrach nawet 30 stopni, najchłodniej na północnym zachodzie około 20, tam również może padać.
17: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
18: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. Porozmawiamy o pewnym niepokojącym zjawisku, które nazywa się kosmetoreksja i dotyka już nawet kilkuletnie dziewczynki. Gościem jest pani doktor Edyta Adamczyk-Kutera, wiceprezes zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Dzień dobry, pani doktor.
19: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
18: Pytanie, czy to zjawisko jest już znane w Polsce, a co to jest za zjawisko? Otóż okazuje się, że pod wpływem influencerów, którymi często też są dzieci w różnych serwisach, szczególnie na TikToku, miliony dzieci, dziewczynek, często kilkuletnich, sięgają po kosmetyki, przechodzą przez jakieś wieloetapowe rytuały pielęgnacyjne. To są jakieś drogie produkty, które zawierają składniki przeznaczone dla dorosłych. Często to są produkty anti-aging, a sięgają po nie kilkuletnie dziewczynki. Oczywiście jest cała masa zagrożeń z tym związanych, zarówno fizycznych, jak i psychicznych, o których porozmawiamy. Zastanawiam się, czy ta kosmetoreksja jest już czymś, o co powinniśmy się martwić w Polsce.
19: Myślę, że niestety powinniśmy się zacząć martwić również w Polsce. Ten trend ogólnoświatowy, europejski dotarł do nas już kilka lat temu. On był mniej wyrażony, ale skala, która dzisiaj jest już zauważalna w gabinetach dermatologicznych, narastający problem psychiczny u małych dzieci, to są również objawy związane z tego typu zjawiskami. Ta kosmetoreksja, samo pojęcie zostało stworzone przez dermatologów, psychiatrów właśnie w odpowiedzi na wzrastającą skalę zaburzenia. To określenie dotyczy dzieci i nastolatków. Drugim określeniem dermoreksja jest podobny problem, właściwie dokładnie ten sam, ale dotyczący osób pełnoletnich, więc ta skala zaczyna się, znaczy problem zaczyna się bardzo wcześnie, skala narasta i naprawdę jest to bardzo niepokojące zjawisko.
18: Niektórzy upatrują początków zjawiska w pandemii, kiedy to coraz więcej osób zaczynało funkcjonować jeszcze bardziej aktywnie w internecie. W artykule, który pojawił się w BBC News, mamy przykład 13-letniej dziewczynki, która używa kosmetyków i reklamuje je od 8 roku życia. Ma ponad 300 tysięcy fanów na swoim profilu. No i jej mama mówi, że z tego zarabiają około 50 tysięcy funtów rocznie, więc podejrzewam, że ten aspekt finansowy może być przyczyną, dla której rodzice takich dzieci mówią, no przecież nie ma nic w takiej zabawie złego.
19: No oczywiście rodzice dzieci, które zarabiają w ten sposób, nie widzą problemu, natomiast oczywiście ten problem jest, no bo po pierwsze dziecko w tym wieku powinno mieć zupełnie inną aktywność niż zarabianie pieniędzy i to w taki sposób, kreowania rzeczywistości trudnej do zrealizowania. Dzieci niestety ulegają bardzo silnej presji środowiska rówieśniczego. Coraz częściej spędzają czas na różnego rodzaju profilach i w mediach społecznościowych. To jest taka spirala samonakręcających się zdarzeń. Tymczasem ta presja środowiskowa, pewne zachowania obsesyjno-kompulsyjne, którymi jest taka nadmierna dbałość, pielęgnacja, wielogodzinne rytuały, o których pan powiedział, zjawisko, które zostało też określone jako morning shed, czyli nakładanie wielu warstw kosmetyków, ale nie tylko, wykorzystywane są różnego rodzaju maski, taśmy, plastry do tego, żeby po zdjęciu tych wielu różnych czynników ze skóry rano ta skóra miała obraz lustra, szkła. To taki ideał przywieziony z Azji, dokładnie z Korei. Jest niemożliwy do zrealizowania, niezwykle szkodliwy, ponieważ te czynniki plus jeszcze pewne skłonności takie genetyczne powodują, że w tym wieku dziecko bardzo łatwo rozwinie dysmorfofobię. Zaburzenie psychiczne, które jest niezwykle groźne, z którym związany jest ogromny wzrost zachowań takich kompulsywnych, często prowadzących do izolacji środowiskowej, ale również do myśli samobójczych i niestety również do skutecznych samobójstw.
18: Jak bardzo takie wczesne sięganie, czy sięganie we wczesnym wieku po produkty kosmetyczne może być szkodliwe? No bo rozumiem, że idea jest taka, że oto dzieci są przekonywane w internecie, że powinny mieć idealnie gładką, piękną, śnieżnobiałą skórę i te kosmetyki, te produkty im w tym pomogą. No ale zakładamy też, że dziewczynki 8, 9, 10-letnie raczej mają skórę zdrową, która nie potrzebuje niczego. Czy stosowanie kosmetyków przeznaczonych dla dorosłych na skórę 8-10-letniej dziewczynki może być dla tej skóry szkodliwe?
19: Ależ oczywiście jest szkodliwe. Nawet nie może, tylko na pewno jest szkodliwe. Nie tylko u dzieci 8-letnich, ale również u nastolatków. Skóra dzieci, skóra nastolatków, o czym już rozmawialiśmy, różni się znacząco od skóry osób dojrzałych. Skóra jest bardzo dużą strukturą barierową, chłonie czynniki, które na nią nakładamy i niestety one po przekroczeniu krwioobiegu mają wpływ na bardzo wiele różnych układów, no między innymi układ hormonalny, zaburzenia związane z przedostawaniem się tak zwanych ksenoestrogenów, ale również zaburzenia metaboliczne, dlatego że w kosmetykach znajdują się tak zwane obezigeny. To również uszkodzenia po prostu tej bariery hydrolipidowej, ale to mogą być również poparzenia chemiczne i nadwrażliwość na składniki, które znajdują się w kosmetykach. Zwiększony wzrost na pewno zagrożenia pojawienia się alergii, więc tych działań, które związane są z tą nieodpowiednią i niedostosowaną do wieku pielęgnacją jest ogromnie dużo.
18: Pojawia się też w tym tekście, ale także w innych, retinol jako substancja, która może prowadzić do tak zwanego oparzenia retinolem, czyli uszkodzenia tej bariery skórnej.
19: Retinol jest jednym ze składników znajdujących się często w produktach właśnie przeciwstarzeniowych dla skóry dojrzałej, czyli skóry po 40 roku życia, czy nawet po 50, w sytuacji, w której chcemy zwiększyć aktywność komórek takich jak keratinocyty czy fibroblasty do produkcji składników, które w związku z wiekiem niestety fizjologicznie ich synteza się zmniejsza, ale jest to absolutnie pielęgnacja i składnik niedostosowany do skóry dziecka. I tak jak kwasy owocowe, tak retinol może prowadzić do poważnych uszkodzeń struktury, jaką jest skóra.
18: Czyli z jednej strony mamy zagrożenie fizyczne, czyli po prostu aktywne...
19: Wynikające ze składników, tak. Uszkodzenie samej struktury, jaką
18: trądzik,
19: jest...
18: zapalenie skóry, nadwrażliwość, ale być może także łysienie.
19: Tak. Pojawiają się takie obserwacje. One oczywiście nie są jeszcze poparte dowodami, ponieważ tych zgłoszonych przypadków jest jeszcze zbyt mało, ale analiza tych pierwszych przypadków wskazuje na to, że te pojawiające się przerzedzenia włosów w linii włosów na granicy pomiędzy skórą twarzy a skórą owłosioną jest związane właśnie z tymi rytuałami i wielowarstwowymi składnikami nakładanymi na skórę.
18: Oraz niebezpieczeństwo różnego rodzaju, czyli niebezpieczeństwa z natury psychicznej, czyli tak jak pani doktor wspomniała, dysmorfofobia. Co może się wydarzyć? No, możemy mieć po prostu dziecko, które nie chce iść do szkoły na przykład, czy spotykać się ze znajomymi, bo czuje wstyd, tak? A wstyd wynika z tego, że porównuje się w mediach, czy w serwisach społecznościowych z jakimiś idealnymi, a często być może nawet nierzeczywistymi twarzami czy efektami i czuje, że nie jest wystarczająco piękne, nie jest wystarczająco... nie ma wystarczająco pięknej, idealnej skóry i rozumiem, że może pojawić się depresja i myśli samobójcze.
19: No, dysmorfofobia to zjawisko, które rozwija się etapowo i na takim pierwszym etapie, taki moment, który powinien niewątpliwie zwrócić uwagę rodziców, to jest czas, jaki dziecko poświęcają pielęgnacji skóry. Czasami te rytuały zajmują kilka godzin, od 3 do 8 nawet. Oprócz tego dzieci poświęcają ogromnie dużo czasu na obserwowanie tych filmów instruktażowych, które są umieszczane w mediach społecznościowych. Więc ten pierwszy parametr czasu, a także nadmierne skupienie się na takich wadach, nazwijmy to tak opisowo, czyli na przykład niewielka blizna, pieprzyk, znamie, które obiektywnie nie są szpecące, ale w momencie, kiedy rozwija się już ten brak akceptacji dla własnego ciała, to one stają się ogromnym problemem, stają się powodem lęku, wstydu. Jeżeli dziecko nadmiernie obserwuje się w lustrze, w odbiciach szyb, lub odwrotnie, jeżeli zasłania lustra, to są również już objawy pojawiającej się dysmorfofobii. I na początku jesteśmy jeszcze w stanie rozumieć, że być może te nasze obawy nie są racjonalne, ale w tym pełnym obrazie dysmorfofobii niestety dzieci są przekonane o tym, że są brzydkie, że nie są w związku z tym, nie będą akceptowane i zaczynają się izolować i wtedy zaczynają się pojawiać problemy depresyjne i myśli samobójcze. Ogromne zagrożenie.
18: Po informacjach porozmawiamy o tym, kto i jak powinien działać, czyja to też jest odpowiedzialność. Gościem jest pani dr Edyta Adamczyk-Kutera, wiceprezes zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Informacje o 9.20, po nich wracamy.
20: Reklama.
21: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu TOK FM.
0: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
20: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
22: Barbara, kupiłem taniej!
23: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
24: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, 1,59 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
25: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
26: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
27: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Minęła 9.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Opinia kapituły jest, ale Kancelaria Prezydenta jej nie ujawnia. W sprawie orderu Orła Białego i jego ewentualnego odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu prezydent Karol Nawrocki decyzję podejmie, jak twierdzi, w odpowiednim czasie. Zdaniem politologa profesora Walentego Baluka z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie to będzie mieć duże znaczenie dla polsko-ukraińskich relacji.
28: Jeżeli mówimy o odebraniu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, to jest to poruszanie się po tej drabinie eskalacyjnej. Jest to zrażenie strony ukraińskiej do właśnie tego partnerstwa strategicznego. Przecież zagrożenie ze strony Rosji nie ustało, a wręcz przeciwnie, narasta.
8: Ta historyczna awantura rozpoczęła się od decyzji prezydenta Ukrainy, który na wniosek żołnierzy nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Premier Donald Tusk wezwał wczoraj prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego do spotkania i wyjaśnienia sytuacji. Po wstrzymaniu działań wojennych na linii Izrael-Iran taniej ropa, oba kraje zgodziły się zakończyć ataki, które zagroziły rozmowom pokojowym mającym na celu zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie. Maklerzy twierdzą, że baryłka ropy staniała o ponad procent. Dziś na stacjach paliw litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 5,93, 98 6,57. Za litr oleju napędowego kierowcy płacą maksymalnie 6,45 zł. A pod koniec tygodnia rząd ogłosi, co dalej z programem ceny paliw niżej, w ramach którego ustala maksymalne ceny na stacjach. Opolscy ratownicy medyczni będą mieli nową siedzibę. Trzeba jednak poczekać na to kilka lat. Samorząd województwa opolskiego przeznaczył swoją działkę budowlaną przy ulicy Pileckiego na potrzeby Centrum Ratownictwa Medycznego. Nowa siedziba dla ratowników to wiele korzyści, mówi dyrektor centrum Jarosław Kostyła.
29: Tam to będzie mogło być rozbudowane o dodatkowe miejsca parkingowe, o kwestie drobnych napraw, serwisów, o kwestie mycia karetek. Lokalizacja przy Centrum Usług Publicznych naprawdę jest najlepsza z możliwych pod kątem i logistycznym, i pod kątem czasu dojazdu zespołów do potrzebującego pacjenta.
8: Pierwotnie na działce przy Centrum Usług Publicznych miała powstać nowa siedziba Urzędu Marszałkowskiego. Opolscy samorządowcy stwierdzili jednak, że ta działka bardziej przyda się medykom. Sporo burz pojawi się dzisiaj w Polsce. Miejscami będą one z gradem. Będą też miejsca, gdzie będzie upalnie. Na Mazowszu temperatura sięgnie w ciągu dnia prawdopodobnie 30 stopni. Najchłodniej na Pomorzu Zachodnim, tam tylko 20. Sprawdźmy jeszcze sytuację smogową. Gliwice i Kędzierzyn-Koźle to miejsca, w których dzisiaj powietrze ma umiarkowaną jakość. We wszystkich innych polskich miastach powietrze ma z kolei dobrą albo bardzo dobrą jakość. Jeśli tylko deszcz nie pokrzyżuje nam planów, warto wyjść na zewnątrz.
21: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Go! Gościem programu jest pani dr Edyta Adamczyk-Kutera, wiceprezes zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Rozmawiamy o zjawisku zwanym kosmetykoreksją, czyli uzależnienie małych dzieci, 8, 7, 10-latek od kosmetyków. Mówimy o codziennych, wielogodzinnych rytuałach kosmetycznych, używając produktów przeznaczonych dla dorosłych, często produktów anti-aging, i także efektach psychologicznych, uzależnienie, ale także spadek samoakceptacji, bo nie wyglądamy tak jak na zdjęciach czy filmikach, które są tymi wzorcami ideału rzekomego. No i pytanie brzmi, kto i jak powinien działać, czy też kto i za to odpowiada. Pewnie poruszamy się tutaj w takim trójkącie, a może nawet czworokącie. No bo jeżeli chodzi o kto nam to wszystko przygotował, no to pewnie pierwszy na liście podejrzanych, czy pierwsza na liście podejrzanych są firmy, które te produkty tworzą. Na drugim miejscu serwisy społecznościowe, które sprawiają, że taka informacja dociera do małych dzieci, a na trzecim miejscu rodzice. Pewnie o rodzicach może rozmawiać na poziomie tak tych, które, czyli tych rodziców, którzy świadomie akceptują i czerpią korzyści z działalności dziecka, być może tych, którzy nie zwracają uwagę na zagrożenia i nie reagują odpowiednio. No pewnie do, może nie po stronie powodów, ale po stronie potencjalnych wspomagających można się zastanawiać, jakie organy państwa, jakie instytucje kontrolne powinny się zaangażować i w jaki sposób. Tutaj autorzy artykułu w BBC News kontaktowali się z przedstawicielami serwisów społecznościowych bez odpowiedzi. Podejrzewam, że to jest taka klasyczna sytuacja wskazywania palcem drugiej osoby. Rodzice mówią, to nie my, to przecież wszystko się dzieje w mediach społecznościowych, a dodatkowo to przecież firmy nieodpowiednio oznaczają produkty. Firmy kosmetyczne mówią, no my tylko produkujemy, no bez przesady, przecież wiadomo, że to nie dla dzieci. A serwisy społecznościowe mówią, no ale dzieci poniżej 18 roku życia nie powinny korzystać, więc to jest obowiązek i odpowiedzialność rodziców. No i do tego jeszcze dochodzą jakieś organy kontrolne, które powinny albo nie powinny i na którym etapie się zaangażować. Jak pani ocenia ten trójkąt lub czworokąt potencjalnych graczy?
19: No wydaje się, że jednak rzeczywiście czworokąt i tak jak rozmawialiśmy, ten problem jest bardzo wielopłaszczyznowy, niezwykle trudny. I przerzucanie odpowiedzialności z tych na kolejne podmioty jest tylko odkładaniem problemu, który wybuchnie za chwilę z jeszcze większym nasileniem, według mnie. Gdzie ta odpowiedzialność jest? W każdym z tych elementów jest odpowiedzialność, która powinna zostać wyraźnie wskazana. Oczywiście firmy kosmetyczne powinny zwracać uwagę na składniki, które nie są dostosowane dla skóry dzieci i to powinno być wyraźnie wyszczególnione. Takie działania zostały już podjęte przez niektóre firmy kosmetyczne. Być może za chwilę będą robić to kolejni producenci, choć oczywiście tutaj największym problemem jest to, że skala dochodów ze sprzedaży kosmetyków dla dzieci jest tak duża, że niestety chyba jeszcze chwilę trzeba będzie poczekać na realne działania. Rodzice oczywiście, zarówno tych dzieci, które zarabiają pieniądze, ale myślę, że to jest mniejsza skala niż tych, które korzystają z tych instrukcji i rzeczywiście nadmiernie wykorzystują kosmetyki. Generalnie skóra dziecka nie potrzebuje kosmetyków oprócz protekcji przed promieniowaniem UV wtedy, kiedy jedziemy na wakacje, a jeżeli już potrzebuje, to powinna być to pielęgnacja pod okiem dermatologa, bo najczęściej dotyczy pewnych zaburzeń dermatos rozwijających się w tym wieku, a nie pielęgnacji jako takiej. Więc rodzice powinni zwracać uwagę, szczególnie ze względu na to niebezpieczeństwo i ogromne zagrożenie rozwoju zaburzeń psychicznych, które później będzie zmieniało swoje oblicze, ale nadal będzie ogromnym problemem. I oczywiście regulacje organów państwa. Włosi tak naprawdę organy bardzo istotne, jak żandarmeria, wkroczyły do sieci Sephory i sprawdzały, czy kosmetyki są odpowiednio oznakowane. Ta kontrola nadal trwa. Szwedzi na przykład wprowadzili regulacje, które zabraniają sprzedaży kosmetyków zawierających składniki dla skór dorosłych, dla dzieci poniżej 15 roku życia, chyba że są rekomendacje lekarskie. Więc niektóre państwa zauważają już ten problem, jego skalę, jego ciężar. W Polsce niestety nadal nie ma żadnych regulacji, mimo że jesteśmy ogromnym rynkiem kosmetyków.
18: A kto powinien, jaka instytucja powinna to regulować i w jaki sposób?
19: To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że nie ma instytucji, która zajmowałaby się stricte kosmetykami, prawda? Więc kosmetyki mają mieć dowody na to, że nie szkodzą. No właśnie, ale kosmetyki, które są rekomendowane dla osób dorosłych, nie są badane pod kątem wpływu na skórę dzieci. My to obserwujemy w gabinetach jako doświadczenie już post factum. Natomiast kto powinien? Trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ ten obszar, no na pewno nie jest to Ministerstwo Zdrowia, prawda, bo to nie są leki. Ale z drugiej strony problem w skutkach przynosi zdrowotne zaburzenia. No więc trudno jest mi na to pytanie odpowiedzieć. Różne instytucje w krajach europejskich się tym zajmują. Nie wiem, czy jest jakaś wspólna polityka, ale niewątpliwie według mnie powinien powstać jakiś okrągły stół, zarówno właśnie zrzeszający producentów, lekarzy, psychologów, którzy myślę, że będą w stanie wskazać kierunki rozwiązań.
18: Ale czy czuje pani, że producenci będą chcieli angażować się w jakąkolwiek inicjatywę, która potencjalnie zmniejszy ich sprzedaż?
19: Ja myślę, że ten nacisk na etyczne zachowania i tak dużo informacji, które pojawiły się już jakiś czas temu i stale się pojawiają o tym, w jak destrukcyjny sposób te reklamy, te zachowania wpływają na małe dzieci, na te dopiero rozwijające się i kształtujące organizmy. No mam nadzieję, mam taką nadzieję, że to jednak wybrzmi i przyniesie skutek, takie otrzeźwienie i zwrócenie uwagi na te zagrożenia.
18: A jakie rady miałaby pani dla rodziców?
19: To jest też trudny problem, ponieważ oczywiście jeżeli dziecko poświęca tak dużo czasu pielęgnacji i dla niego jest to ogromny problem, to tego problemu nie można tak po prostu zamieść pod dywan i powiedzieć, nie możesz tego robić. Myślę, że rodzice po pierwsze powinni poświęcić więcej czasu na analizę tego, co dziecko robi w ciągu dnia, ile czasu poświęca na przeglądanie mediów społecznościowych. No zresztą pojawiły się też już takie regulacje, które mają zabronić, prawda, zakładania kont na w social mediach dzieciom poniżej 13 roku życia. Może to też jest niezły kierunek. Na pewno rodzice nie powinni bagatelizować problemu, jeżeli on jest już rzeczywisty tym problemem, czyli dziecko ma kilkanaście kosmetyków i stosuje te rytuały, to powinni zwrócić się z prośbą o pomoc do psychoterapeuty, bo te zaburzenia się dosyć dobrze leczy. Jeżeli są już bardziej nasilone, na pewno do psychiatry, ale też do dobrego kosmetologa, który być może będzie umiał wytłumaczyć, dlaczego tego typu pielęgnacja nie jest odpowiednia.
18: Czyli mamy problem, który będzie potencjalnie w Polsce się jeszcze powiększał, a na razie nie mamy dobrego sposobu, żeby sobie z nim poradzić. No myślę, że chociażby to, że rozmawiamy o tym, być może sprawi, że większa liczba osób, które są zaangażowane po stronie właśnie instytucji kontroli, ale też serwisów społecznościowych, czy też informacja dla rodziców, czy producentów. No, zainteresują się sprawą, tak żeby w przyszłości coś zrobić. Na razie nie jest to jakaś bardzo pozytywna wiadomość, pani doktor, ale...
19: No ja mam nadzieję, że właśnie nasze rozmowy jednak uświadomią rodzicom, że to, że dziecko sięga po, takie małe dziecko, sięga po kosmetyki kolorowe, jest groźne dla jego skóry, ale to jest tylko początek problemów. Naprawdę tymi największymi są zaburzenia psychiczne i może to powoli, powoli przebije się do świadomości szerszego grona słuchaczy, że warto zwrócić uwagę na szkodliwość zarówno tą miejscową w stosunku do skóry, ale również w odniesieniu do kształtowania się właśnie tej samooceny i organizmu dziecka, jego psychiki, również w przyszłości.
18: Mówi pani doktor Edyta Adamczyk-Kutera, wiceprezes zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Dziękuję serdecznie.
19: Ja dziękuję bardzo. Miłego dnia.
18: Miłego dnia, pani doktor. Informacje o 9.40. Po nich program EKG i Rafał Hirsch, który już jest w studiu, co mnie niezwykle cieszy, bo mam pytanie.
1: Dzień dobry. A ja nie wiem, czy mam odpowiedź.
18: Tak, myślę, że masz. Myślę, że masz. Otóż dowiedziałem się wczoraj...
1: Ale nie wiesz jaką.
18: Nie wiem, dlatego pytam. Dowiedziałem się wczoraj, wszyscy dowiedzieliśmy się z mediów, że oczywiście oprócz tego, oprócz małojeckiej sławy naszej tenisistki Maji Chwalińskiej, są jeszcze pieniądze. Spore, dość.
1: Z tenisa?
18: Tak, ponad prawie 1,5 miliona euro nagrody.
1: I o podatek chciałeś
18: jest tak, jest podatek. Oczywiście Francuzi tak funkcjonują, że właściwie połowa tych pieniędzy zostanie we Francji, no bo tam doszło do...
1: Połowa nie jest, że 15% jest stawka od wygranych sportowych we Francji.
18: W każdym razie wyczytałem...
1: Ale może źle się dowiedziałem. No, przepraszam. No.
18: W każdym razie minister finansów Andrzej Domański mówi, że zwróci się do ministra finansów Francji, by ten rozważył zwolnienie podatkowego polskiej tenisistki. I zastanawiam się, dlaczego na przykład minister Domański nie zwróci się do siebie, żeby na przykład ciebie albo mnie zwolnić z podatków.
1: No bo podatki są potrzebne w państwie i jakbyśmy
18: ale
1: się wszyscy
18: zaczęli... Ale nie są?
1: Są i wydaje mi się, że to była taka figura retoryczna, wiesz, ministra, że jacyś dziennikarze go o to zapytali i jemu pewnie głupio było dojść do takiego wniosku, do którego ty teraz dochodzisz i chciał tak kolokwialnie mówiąc na odczepnego powiedzieć, że tak, tak, tam zadzwoni do ministra i go poproszę. A myślę, że skończy się na tym, że Maja Chwalińska i tak ten podatek zapłaci, tak jak wszystkie inne tenisistki i wszyscy inni tenisiści, którzy wygrali jakieś nagrody w turnieju tenisowym we Francji. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego jakby. Chyba mam wrażenie, że to jest wliczone w ich modele biznesowe, no bo tenis na tym poziomie to jest też biznes, nie? I wszyscy są chyba pogodzeni z tym, że płacą te podatki. Jak wygrają w Australii, to płacą w Australii, we Francji francuskie, za Wimbledon brytyjskie i tak dalej, nie?
18: Po prostu zaskoczyła postawa ministra finansów, który mówi, tak, u nas tak, płacza, też... ale we Francji nie.
1: Tak, mi to też wpadło w oko, rzeczywiście zgadza się, ale tak sobie pomyślałem, że to pewnie takie... I tak tego nikt nie sprawdzi potem, prawda? Nikt nie będzie dochodził, czy rzeczywiście minister skontaktował się
18: dzwoniłem
1: z drugim ministrem.
18: Zajęte.
1: Tak, więc to chyba... Wydaje mi się, że to o to chodziło.
18: Ale nie o tym
1: dzisiaj. Ale nie wiem tego na pewno.
18: Ale nie o tym w EKG.
1: O tym w EKG nie. W EKG dzisiaj będziemy rozmawiać o Rosji, bo w Rosji elity gospodarcze się, wygląda na to, się coraz bardziej buntują i nie podoba im się sytuacja.
18: Że nie chcą płacić podatków we Francji.
1: We Francji myślę, że nawet nie mają okazji teraz płacić.
18: Informacje.
2: Autopromocja.
3: Te statystyki, które pojawiły się w ubiegłym tygodniu, wyglądają naprawdę w sposób absolutnie niesamowity. Uwaga, teraz będzie pierwsza niespodzianka. Liczba pracujących mężczyzn w ciągu roku spadła w Polsce o 6 tysięcy osób. Liczba pracujących kobiet w Polsce w ciągu ostatniego roku urosła o 183 tysiące. Ten przyrost 177 tysięcy to jest 183 tysiące kobiet minus 6 tysięcy mężczyzn. Cotygodniowe podsumowanie roku zapraszam do odsłuchania najnowszego odcinka w aplikacji Tok FM.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
5: Pierwszy program gospodarczy. Od poniedziałku do piątku po 6.30 w TOK FM.
7: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
9: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
12: Oszczędzam.
13: O, a ile?
12: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
14: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
27: Kto zwalcza ból? Kto?
30: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
31: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
32: Reklama.
33: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 9.42. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. W południe zbiera się Rada Ministrów. Zajmie się dziś propozycjami dotyczącymi wysokości minimalnego wynagrodzenia, minimalnej stawki godzinowej oraz wskaźnika waloryzacji emerytur i renty w przyszłym roku. Rząd rozpatrzy również projekt nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, którego celem jest walka z wykluczeniem komunikacyjnym. Zakłada on, że marszałkowie województw przejmą rolę integratorów transportu, odpowiadając za koordynację połączeń autobusowych i kolejowych oraz zarządzanie funduszami celowymi. W porządku obrad jest też m.in. projekt ustawy, którego celem jest zapewnienie równowagi płci we władzach spółek giełdowych. Za 4 lata, zdaniem urzędników, powinniśmy móc już pojechać łącznikiem autostrady A4 i wschodniej obwodnicy Wrocławia. List intencyjny w tej sprawie podpisali dyrektorzy Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei oraz Wrocławskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Stworzenie liczącego 3 km odcinka drogi ma kosztować ponad 50 milionów złotych, mówi dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei Mateusz Masłowski.
34: W miejscu, gdzie była już zamknięta obecnie punkt poboru opłat, będzie węzeł. Prosty węzeł, 2 ronda po każdej ze stron, skomunikowane ronda. Przejście ulica Lipowa Powiatowa pod autostradą A4 i później w całkowicie w Nowym Śladzie odbijamy od drogi powiatowej ulicy Lipowej.
8: Przygotowanie projektu inwestycji powinno potrwać 1,5 roku, a umowa z jego wykonawcą ma zostać podpisana na przełomie sierpnia i września. Ponad 300 osób wzięło udział w ćwiczeniach Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych w Toruniu. Było to zwieńczenie 10 dni szkoleń dla żołnierzy WOT-u z całego kraju, mówi porucznik Łukasz Macias z 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
0: Ćwiczenie było dla nas bardzo ważne, dlatego że próbowaliśmy połączyć taktykę naszą, wiedzę i doświadczenie amerykańskie i też wojsk brytyjskich, celem przygotowania sił i środków do tak naprawdę zwalczania sił palcennych przeciwnika przy pomocy lekkiej piechoty, do stworzenia zasadzki przeciwpancernej, do wypracowania pewnych procedur operacyjnych, które pozwoliłyby nam skutecznie działać na polu walki zgodnie z naszym bojowym przeznaczeniem.
8: W planach są kolejne wspólne ćwiczenia z Amerykanami. Upały będą nam dzisiaj towarzyszyły w większości miejsc w Polsce. Dodatkowo wszędzie może padać deszcz, a prawie wszędzie mogą pojawić się burze. Maksymalnie 30 stopni na termometrach.
33: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
1: W Radiu Tok FM czas na pierwszą dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Na początek krótki rzut oka na to, co się dzieje na rynkach finansowych. WIG20 idzie w górę, teraz o 0,2%. Mamy więc lekkie wzrosty i jeśli chodzi o rynek walutowy, dolar po 3,67 zł, euro niecałe 4,24 zł. Ropa naftowa dzisiaj tanieje o 1,5%, $92.73 za baryłkę ropy Brent w tej chwili. Ropa naftowa to jest taka rzecz, która ma dość duży, do tej pory przynajmniej miała dość duży wpływ na to, co się dzieje w gospodarce rosyjskiej i o Rosji teraz właśnie będziemy rozmawiać. W moim studiu gość, pani profesor Dorota Niedziółka, prorektor SGH. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam państwa.
1: Mieliśmy ostatnio, jeśli chodzi o gospodarkę rosyjską, po pierwsze złe dane mówiące o tym, że PKB w pierwszym kwartale wręcz nawet spada, a po drugie, i to chyba nawet bardziej interesujące, coraz więcej jest tam wypowiedzi ze strony elit gospodarczych, coraz głośniej krytykujących bieżącą sytuację. Szef Sberbanku German Gref powiedział na forum w Petersburgu ostatnio, że to jest w ogóle cud jego zdaniem, że ta gospodarka jeszcze rośnie. Jeśli chodzi o szefa innego banku VTB, Andrii Kostin, on się nazywa, on mówił, że jego zdaniem w ogóle jest taka możliwość, że w tym roku nie będzie żadnego wzrostu gospodarczego w Rosji. Coraz głośniej, coraz więcej jest tego typu wypowiedzi. Czy to znaczy, że tam za chwilę może dojść do jakiegoś takiego przesilenia związanego z tym, że te wewnętrzne elity coraz wyraźniej się buntują?
15: Faktycznie, dane nie tylko pochodzące ze źródeł Federacji Rosyjskiej, ale także Międzynarodowego Funduszu Walutowego pokazują, że wzrost PKB Federacji Rosyjskiej będzie niższy niż zakładano i w ogóle będzie mniejszy niż prognozy zarówno dla rynków wschodzących, jak i gospodarek wysoko rozwiniętych. To pokazuje, że nawet te pierwsze prognozy, które przygotowywano w 2022 roku, próbując w jakiś sposób przewidzieć, jak Federacja Rosyjska poradzi sobie z pełnoskalową wojną w Ukrainie, jak odbije się to na gospodarce wtedy, kiedy pojawiały się sankcje gospodarcze wprowadzone przez Unię Europejską. Ten dzisiejszy moment zwrotny, 4 lata po wybuchu wojny, pokazuje, że jesteśmy na pewno w momencie, w którym rozpoczyna się w Federacji Rosyjskiej stagnacja, a być może, że jest to początek kryzysu. I te głosy, które pojawiają się zarówno w samym środowisku już rosyjskim, na razie bardzo takie, bym powiedziała, stonowane, bo to nie jest jeszcze nic, co wywoływałoby powód do myślenia, że mamy z falą takiego bardzo wyraźnego niezadowolenia, bo ono nie może się publicznie pojawić, ale na pewno z pewnym niepokojem albo z pewnymi ostrzeżeniami pokazuje, że gospodarka nie radzi sobie i ma prawo nie radzić sobie z jednej strony z faktem przedłużającej się albo trwającej 4. rok wojny, ze zmianą jakby takiej optyki, można to nazwać skalibrowaniem gospodarki w kierunku potrzeb wojennych, bo to w długim okresie czasu zawsze będzie powodowało pewnego rodzaju zmiany. No i wreszcie też z takimi problemami, z którymi Federacja Rosyjska radzi sobie znacznie gorzej niż inne kraje, które chociażby wiążą się z inflacją, rynkiem pracy, bo są to pewnego rodzaju determinanty, które w efekcie wpływają na gospodarkę.
1: Tak, tam inflacja jest oczywiście wyższa niż u nas czy na Zachodzie, natomiast wielu przedsiębiorców wskazuje na to, że zabijają ich stopy procentowe, tak, które są znacząco powyżej inflacji, tak, jeszcze. Tam jest, to jest chyba 14,5% w tej chwili. W ten sposób może gospodarka funkcjonować normalnie?
15: W długim okresie nie może i te przewidywania co do spowolnienia czy właśnie recesji są tego przejawem. Wskazał pan słusznie na rosnące stopy procentowe, które z jednej strony, i to wielokrotnie podnoszone, mają przeciwdziałać inflacji, bo ona w pewnym momencie była w zeszłym roku dwucyfrową, ale z drugiej strony hamują oczywiście inwestycje, ściągają pieniądz z rynku, chociaż Rosjanie chcą wydawać, ale mają problem z tym, na co wydawać, dlatego że oczywiście ograniczenia wymiany handlowej powodują, że de facto rozwija się tylko ten rynek wewnętrzny, a on jest niesatysfakcjonującym, dlatego że no, chociażby patrząc na przemysł motoryzacyjny, mogą kupować tylko samochody pochodzące z Chin. Ten rynek jest ograniczony, a tego Rosjanie nie chcą. Z drugiej strony pamiętajmy, że też społeczeństwo rosyjskie jest bardzo silnie podzielone. Mamy do czynienia z bardzo dużymi dysproporcjami, nie tylko w zakresie dochodów, ale też oczywiście konsumpcji. Niezwykle liczna grupa ludzi bardzo bogatych, ale też liczna grupa ludzi biednych. Te dysproporcje pomiędzy nimi się pogłębiają. Po trzecie, tam dużym problemem jest rynek pracy, który wpływa de facto na inflację, dlatego że rosną bardzo ceny, płaca, ale ona się też rozwarstwia w zależności od branż.

0: który Federację Rosyjską dotykał jeszcze przed wojną, bo to był taki naturalny trend tej części świata. No a teraz mamy pewnego rodzaju pogłębienie tej zmiany.
1: Czyli mamy wysoką inflację, wysokie stopy procentowe, problemy na rynku pracy, brak ludzi. Do tego dochodzi wysoki deficyt budżetowy. O tym też były doniesienia, że po pierwszych czterech miesiącach to już jest 3% PKB. I za bardzo nie ma możliwości finansowania tego deficytu, bo przez sankcje Rosja jest odcięta od rynków finansowych. Więc właściwie dochodzimy do głównego pytania. Czy ta sytuacja przybliża nas do momentu, w którym Władimir Putin rzeczywiście stwierdzi, że dalej się tak nie da, i będzie skłonny zakończyć wojnę z Ukrainą?
0: To takie pytania pojawiały...
1: Bo właściwie od samego początku sankcji, prawda? Tak, to był cel sankcji, żeby zmusić od strony gospodarki Rosję do tego, żeby zakończyć wojnę. No to w końcu po 4 latach jesteśmy w tym momencie?
0: To jest znakomite pytanie. To pytanie właśnie padało na początku 2022 roku, kiedy wprowadzano sankcje i liczono, że skutki ich będą na tyle dotkliwe, że zmuszą de facto Władimira Putina do rewizji swoich decyzji i do ograniczenia tej aktywności, działalności wojskowej. Wiemy, że tak się nie zadziało.
1: Pytanie do tej pory nie.
0: Do tej pory nie. Pytanie jest, co zrobi teraz. Na pewno słucha oligarchów, dlatego że jest bardzo silnie oparty, stoi na ramionach oligarchów i ma świadomość tego, że niepotrzebny mu jest bunt wewnętrzny. Pytanie tylko, na ile to jest dotkliwe dla oligarchów, a na ile to jest dotkliwe dla gospodarki jako takiej. My musimy oddzielić. To są jednak dwa światy, które w naszym pojęciu się przenikają, ale oczywiście nie wpływają bezpośrednio na takie postrzeganie tych analiz, którymi się posługiwaliśmy tutaj, przybliżając sytuację w Federacji Rosyjskiej. Może oczywiście przysłuchiwać się uwagom i sugestiom, może zwracać uwagę na prognozy, ale jednak decyzja będzie decyzją bardzo silnie jednak motywowaną politycznie. Wszyscy mamy nadzieję, że ta zbliżająca się recesja do Federacji Rosyjskiej przyczyni się, no bo to jest nasze pobożne życzenie, ale pytanie jest oczywiście, co siedzi w głowie Władimira Putina.
1: Ale można sobie wyobrazić taki scenariusz, w którym, nie wiem, nastąpi jakiś punkt przegięcia, przejdziemy przez jakąś barierę. Co mogłoby być taką barierą? Nie wiem, faktyczne potwierdzenie recesji w Rosji, czy nie wiem, czy to może doprowadzić do jakiegoś kryzysu walutowego, na przykład gdyby nacisk na bank centralny poskutkował tym, że oni zaczną obniżać stopy procentowe, bo i oligarchowie chcą niższych stóp procentowych, to może Putin się na to zgodzi. Można sobie wyobrazić ten taki końcowy scenariusz?
0: No na pewno tym paliwem, który dotychczas zasilał gospodarkę, to są wciąż sprzedaż węglowodoru, więc pytanie o to, co
1: czyli
0: będzie się
1: gazu.
0: Działo. Ropy i gazu. Oczywiście wiemy, że wydobycie gazu zwiększyło się w ostatnim roku i to wpłynęło pozytywnie na sytuację rosyjskiej gospodarki, no ale nadal te ceny chociażby ropy naftowej i zmniejszenie wydobycia nie powodują tutaj wyraźnego osłabienia tej sytuacji. To jest nadal bardzo istotny wpływ do budżetu i to jest chyba ponad 8%, więc no warto byłoby jednak, jeśli uwzględniać to ten aspekt. No ale oczywiście wiemy, że jesteśmy też dzisiaj na jakimś kolejnym etapie negocjacji pomiędzy Federacją Rosyjską a Ukrainą w kwestii warunków pokoju, więc myślę, że to też jest taki moment, który być może nie tylko czynnik ekonomiczny, chociaż zdaje się, że to jednak gospodarka w największy sposób porządkuje dzisiaj sytuację polityczną i nawet jeśli rozszerzymy ten kontekst poza Federację Rosyjską, to jest on widoczny. To, co w jakiś sposób przemawia i wpływa na polityków, to jest destabilizacja sytuacji ekonomicznej, która w konsekwencji może spowodować konflikty wewnętrzne, a tego nikt nie chce.
1: A zgodziłaby się pani z taką opinią, z taką teorią? Czytałem o tym, że przedstawiciele resortu obrony z kolei argumentują, jeśli pojawiają się postulaty, żeby ograniczać wydatki na wojsko, to oni postulują, że jakby się teraz zakończyć, gdyby teraz zakończyć wojnę i ograniczyć wydatki na wojsko, to dopiero wtedy Rosja wpadnie w recesję, ponieważ to jest jedyny silnik, który ciągnie tą gospodarkę.
0: Dokładnie, bo to jest taki korkociąg. Zresztą on się pojawiał, taki sam mechanizm po II wojnie światowej, bo te gospodarki, które przestawiły się na potrzeby wojenne, musiały znaleźć bardzo szybko sposób na powrót do tak zwanej produkcji cywilnej, czyli przestawić zakłady produkcyjne na potrzeby. No, i mamy to między innymi widoczne potem w produkcji żywności, między innymi przetworzonej w puszkach na potrzeby ludności cywilnej, bo wcześniej była ta produkcja przygotowana na potrzeby wojenne. Te doświadczenia mamy. Pytanie jest, jest, na ile Federacja

0: rosyjska jest gotowa do tego, żeby, no, kiedyś używano określenia, przesunąć wajchę w drugą stronę. I tę działalność, która jest dzisiaj bardzo silnie związana z przemysłem nie tylko zbrojeniowym, ale całym przemysłem wojennym, przestawić na potrzeby cywilne.
1: Wspominała pani o węglowodorach, o tym, że ten eksport ropy, gazu jest istotny. W takim razie Ukraina może skutecznie doprowadzić do ruiny Rosję, kontynuując te swoje ataki dronami na rafinerie, bo z niektórych doniesień wynika, że jeśli chodzi o potencjał produkcyjny dotyczący oleju napędowego czy diesla, to tam już ubytki są rzędu 1/3, jeśli chodzi o potencjał, tak, prawda? Mm-hmm.
0: Tak, to jest niewątpliwie skuteczność i to wszyscy doceniają, że Ukraina posiada dzisiaj, nabyła ogromne zdolności do wykorzystania dronów, do działań bardzo skutecznych, celowych, działając właśnie nad elementy infrastruktury związanej z przetwarzaniem ropy naftowej, wydobyciem ropy naftowej, magazynowaniem ropy naftowej, które w efekcie oddziałują na gospodarkę Federacji Rosyjskiej, ale bardziej dzisiaj tą destabilizującym elementem sytuacji jest sytuacja na Bliskim Wschodzie i cieśnina Ormus, która dla Federacji Rosyjskiej wcale nie jest korzystnym sytuacją.
1: Czyli tak, Rosja nie wykorzystuje tej szansy, która potencjalnie właściwie mogłaby być do wykorzystania, gdyby nie te ukraińskie drony. Sytuacja wygląda tak, że oni idą w stronę recesji, jest sytuacja coraz gorsza. Zakończenie wojny też wywoła u nich siłą rzeczy recesję. Jest jakikolwiek pozytywny scenariusz dla Rosji na najbliższe 5-10 lat?
0: No nie, nie ma. No to jest właściwie i tak my ekonomiści, jak przyglądamy się, to dostrzegamy, że mimo tych niekorzystnych warunków, czyli zarówno rosnącej inflacji, rosnącego zadłużenia, braku dostępu do technologii, rosnącego popytu wewnętrznego, i tak długo trwa całkiem niezła sytuacja i ten nieznaczny, ale jednak wzrost gospodarczy, który jest pewnego rodzaju fenomenem, ale to jest wielkość gospodarki rosyjskiej. To jest też rzeczywiście dzisiaj to przekierowanie. Nie wspomnieliśmy dzisiaj o Funduszu Dobrobytu Narodowego, który odegrał bardzo pozytywną rolę, między innymi i stabilizując w 2022 roku sytuację Federacji Rosyjskiej i dzisiaj także rekompensując brak inwestycji i w pewien sposób tonując takie napięcia, które pojawiają się na rynku. Ale on też się już kończy.
1: No właśnie. Pani profesor Dorota Niedziółka, prorektor SGH, była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję państwu bardzo.
1: A jeśli chodzi o antenę TOK FM, to już za chwilę o 10:00 informacje, a po nich wraca do państwa Owczarek i Cezary Łasiczka.
2: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
3: Reklama.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroen. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Wołodymyr Zełenski może stracić order Orła Białego. Wciąż czekamy na decyzję prezydenta. Problemów migracyjnych już nie ma. Rząd przedłuża jednak strefę buforową na granicy z Białorusią. A na koniec odrobina sportu. Piłkarskie Mistrzostwa Świata są już za rogiem. Minęła 10:00, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Decyzji prezydenta w sprawie ewentualnego odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu wciąż nie ma. Kapituła przedstawiła Karolowi Nawrockiemu swoją opinię, a ten ma podjąć decyzję w odpowiednim czasie. Jak mówi politolog profesor Walenty Baluk, w polsko-ukraińskich relacjach kluczowa jest współpraca, a sprawa ewentualnego odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu temu nie służy.
12: Zrobienie z tego, użyję takiego określenia, swego rodzaju słowa wytrychu, które będzie właśnie służyło tylko i wyłącznie do politycznej naparzanki, w mojej ocenie nie tędy droga w kontekście uprawiania polityki subregionalnej, regionalnej.
11: Dyskusja wokół najwyższego polskiego odznaczenia dla ukraińskiego przywódcy pojawiła się po decyzji Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Premier Donald Tusk zwrócił się wczoraj do prezydentów Polski i Ukrainy, aby odbyli bezpośrednią i szczerą rozmowę. Projekt ustawy mający przeciwdziałać wykluczeniu transportowemu jest w planie prac rządu. Rada Ministrów zbiera się w południe. O projekcie dotyczącym transportu mówił w TOK FM Mariusz Marszał ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
13: Projekt zawiera tam wiele elementów, które są nowe. Między innymi wprowadza pojęcia albo definicję wykluczenia transportowego. Do tej pory takie pojęcie nie funkcjonowało w polskim prawie, ale też wprowadza nowe zadania dla samorządów. Krótko mówiąc, nie wystarczy już w tej chwili formalnie organizować przewozy. Trzeba będzie wykazać, że sieć połączeń rzeczywiście zapewnia dostępność komunikacyjną mieszkańcom.
11: Projekt zakłada też, że to marszałkowie województw przejmą rolę integratorów transportu, odpowiadając za koordynację połączeń autobusowych i kolejowych oraz zarządzanie funduszami celowymi. Rząd zajmie się też propozycjami dotyczącymi wysokości minimalnego wynagrodzenia, minimalnej stawki godzinowej oraz wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w przyszłym roku. Mimo że rząd zapewnia, że nie ma już problemów z migracją przez granicę z Białorusią, po raz kolejny przedłużył obowiązywanie zamkniętej strefy w Puszczy Białowieskiej. To propagandowe zarządzanie strachem i próba ukrycia rzeczywistości, ocenia ekspertka od migracji. Więcej Jakub Medek.
14: W ocenie Aleksandry Chrzanowskiej ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej ludzie wciąż próbują się przedostać przez zieloną granicę z Białorusią.
15: Do tych prób przekroczenia granicy zielonej w miejscach do tego nieprzeznaczonych dochodzi między innymi dlatego, że wnioski o ochronę międzynarodową nie są przyjmowane na przejściach granicznych.
14: Ekspertka dodaje też, że rzeczywiście najpewniej dzięki układom polskich władz z dyktaturą Łukaszenki liczba osób na granicy polsko-białoruskiej jest wyraźnie niższa niż w ubiegłym roku.
15: Znaczna większość ludzi przekracza granicę białorusko-łotewską, z Łotwy przejeżdża do Litwy, z Litwy do Polski.
14: I część tych osób jest przez Straż Graniczną wyłapywana i oddawana Litwie. Wiele jednak wskazuje na to, że reszta dostaje się przez Polskę dalej na zachód. Jakub Medek, TOK FM.
11: Amerykanie dodali kolejne chińskie firmy do listy przedsiębiorstw, które według nich wspierają tamtejszą armię. To może zaostrzyć napięcia między Waszyngtonem a Pekinem, o czym więcej teraz Tomas Orchowski.
16: Na liście znalazła się m.in. platforma zakupowa Alibaba, wyszukiwarka Baidu czy koncern motoryzacyjny BYD. To odzwierciedlenie obaw Waszyngtonu o bezpieczeństwo w obliczu intensywnej rywalizacji geopolitycznej między tymi krajami, komentuje Reuters. Umieszczenie na liście nie oznacza sankcji, ale na przykład Departament Obrony USA nie będzie mógł zawierać z nimi bezpośrednich umów od przyszłego roku, także pośrednich. Uzależnienia od Chin obawia się też Europa, która chce stawiać na produkty wytworzone w Unii. To akurat nie podoba się i Pekinowi, i Waszyngtonowi. Tomasz Urchowski, TOK FM.
11: Już w czwartek startują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. W tym roku organizatorów wydarzeń jest trzech. To Kanada, USA i Meksyk. Pierwsze spotkanie zagra ten ostatni, a jego rywalem będzie RPA. Więcej o zbliżającym się mundialu i nadzwyczajnych środkach bezpieczeństwa Mateusz Stanicki.
17: U organizatorów wydarzenia ostatnie szlify, bo do pierwszego gwizdka niespełna dwie doby. W tym roku impreza zacznie się o tyle nietypowo, że szykują się trzy ceremonie otwarcia, po jednej w każdym z krajów organizujących wydarzenie. Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum przekazała flagę narodową reprezentacji, która wkrótce rozpocznie zmagania. W ceremonii oprócz najwyższych urzędników państwowych uczestniczyli zawodnicy i sztab szkoleniowy kadry. Wcześniej głowa państwa zapewniała, że to będą bezpieczne mistrzostwa.
18: Będziemy szukać najlepszych rozwiązań, żeby zapewnić spokój. Inauguracja przebiegnie dobrze. Nie ma żadnego problemu i wszystko będzie udane.
17: Władze Meksyku w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa kibicom zmobilizowały służby, które mają działać w okolicach stadionów i stref kibica. Mowa o blisko 100 tysiącach dodatkowych żołnierzy czy policjantów. W ruch poszły też śmigłowce czy transportery opancerzone. Mateusz Stanicki, TOK FM.
11: Kolejne informacje o 10.20, a teraz jeszcze pogoda. Dziś przyjemnie jedynie na wschodzie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Wraz z upływem czasu z zachodu w głąb kraju będą zmierzać przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północnym zachodzie do 30 lokalnie w centrum.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: To jest program Owczarek. W studio pan profesor Maciej Lisicki, fizyk teoretyczny z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
19: Zapewne wielu z państwa już było nad morzem albo nad oceanem, ci zamożniejsi. I myślą sobie, o jak cudownie świeci słoneczko, mewy śpiewają. Nie wiem, czy śpiewają. Fajnie, lato. Nie ma śniegu, a tymczasem okazuje się, że jest śnieg. Może nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo jest śnieg morski. No i teraz morski śnieg trochę brzmi jak metafora poetycka, ale to jest prawdziwe zjawisko fizyczne, które za chwilę przepięknie wyjaśni pan profesor. Co właściwie, co to jest ten śnieg morski w oceanie, z czego się ta śnieżynka morska składa, jaki ma kształt i co ona tam, czym się zajmuje?
21: No, ten śnieg to jest ciekawy proces, bo on pada przez cały rok. Żeby go zobaczyć, musielibyśmy się zanurzyć stosunkowo głęboko, no ale jakbyśmy się znaleźli w takim batyskafie, który na kilkudziesięciu metrach unosiłby się w oceanie, to zobaczylibyśmy, że woda wcale nie jest przejrzysta, tylko jest w niej mnóstwo takich drobnych, zawieszonych paproszków, farfocli, takich, które kształtem przypominają właśnie śnieżynki. I te wszystkie cząstki opadają powoli w kierunku dna morskiego. No i to zainspirowało naukowców, którzy zobaczyli to po raz pierwszy, żeby nazwać to morskim śniegiem.
19: Ale nie opadają z pustymi rączkami, tylko w tych rączkach mają węgiel.
21: Opadają pełne węgla, tak, zgadza się. Dlatego, że te śnieżynki składają się tak naprawdę ze szczątek materii organicznej przede wszystkim. To, co się dzieje, to pewnie wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do zakwitów sinic na Bałtyku co roku. Takie zakwity fitoplanktonu dzieją się w całym światowym oceanie. To się dzieje ze względu na to, że na powierzchni jest pod dostatkiem substancji odżywczych, no więc dla takich mikroorganizmów to jest bonanza, one się rozmnażają, ta masa organiczna rośnie, następnie jakiś zooplankton zjada ten fitoplankton. No a potem tego pożywienia jest już za mało, część organizmów obumiera, część organizmów jest przetrawiona i wydalona, no i ta cała materia organiczna, te odpadki zaczynają opadać ku dnu. No i okazuje się, że ta droga ku dnu jest dosyć złożonym procesem, natomiast jak się określi, ile węgla w takim procesie w całym światowym oceanie znika z powierzchni i trafia na dno, no to okazuje się, że to są ilości porównywalne z tym, ile my jako ludzkość emitujemy tego węgla. A teraz jeszcze do tego całego bilansu wchodzi dwutlenek węgla z atmosfery, dlatego że on rozpuszczając się w tej wierzchniej warstwie oceanu, no daje pożywienie tym wszystkim organizmom, które prowadzą fotosyntezę.
19: I poprzednie, jak rozumiem, badania czy też modele były niedoszacowane, bo rozumiem, nie znaliśmy jeszcze tego mechanizmu.
21: To jest po prostu niesłychanie skomplikowane zjawisko. I bardzo trudno jest prowadzić pomiary takiego zjawiska, bo ono zależy od tego, gdzie jesteśmy, od miejsca, czasu. To są pomiary oceanograficzne, które są prowadzone zwykle ze statków badawczych. One są po prostu bardzo trudne. Więc dzięki wieloletniej pracy oceanografów dowiedzieliśmy się więcej na temat tego mechanizmu. Natomiast jeśli chodzi o zaprzęgnięcie narzędzi matematycznych do modelowania tego procesu, no to tu jesteśmy stosunkowo wcześnie.
19: I jakbyśmy określili, czy jakbyśmy na jakiejś skali umieścili ten morski śnieg w kontekście węgla, który opada na dno oceanów, pamiętając, nie wiem, o lasach deszczowych, czy też emisji spalin samochodowych, jak duże to jest źródło.
21: No ten strumień węgla, który znika z powierzchni oceanów, przy czym on potem jeszcze różne ma losy, ten strumień węgla no, jest właśnie porównywalny z naszymi emisjami jako gazów cieplarnianych. No, w związku z tym to jest istotny składnik bilansu węgla w atmosferze i jeżeli chcemy dobrze prognozować zmiany klimatu, to musimy ten czynnik uwzględnić.
19: Przerażające to jest trochę. Jest też praca naukowa, której pan jest współautorem, która się ukazała w prestiżowym czasopiśmie.
21: Jak wszystkie nasze prace.
19: I tam mamy dwa, rozumiem, mechanizmy kolizji cząstek, ruchy Browna i też takie zgarnianie.
21: To ja może trochę wyjaśnię.
19: Tak, rozmawiamy o ruchach Browna.
21: Ruchy Browna to jest fascynujący proces, który możemy zobaczyć przy tych najmniejszych zdrobinek. To są takie, jeżeli drobinki są odpowiednio małe, to one zaczynają, jak spojrzymy na nie pod mikroskopem, to wykonują takie przypadkowe ruchy. To jest związane z fluktuacjami gęstości ośrodka, a tak naprawdę jest związane z tym, że materia ma budowę ziarnistą, te wszystkie molekuły są w ciągłym ruchu, no i ich ruch powoduje właśnie takie błądzenie przypadkowe. Czyli to jest proces, który widzimy na tych najmniejszych skalach.
19: Czyli pełna przypadkowość to są ruchy Browna.
21: Tak. No i teraz okazuje się, że jeżeli chcemy zrozumieć, w jaki sposób takie cząstki morskiego śniegu jak opadają, no to ważne wydarzenia w ich życiu polegają na tym, że one się ze sobą zderzają. Jak się zderzają, to mogą ze sobą agregować, wtedy robią się większe, jak robią się większe, to zaczynają szybciej opadać. Więc my chcemy zrozumieć, jak szybko takie cząstki morskiego śniegu znajdują się na dnie, bo to jest istotne jeszcze z innego punktu widzenia, bo ten węgiel, który wyeksportujemy z powierzchni na dno, on tam zostanie przez setki albo tysiące lat. To jest związane z tym, że cyrkulacja w oceanach następuje na dużo wolniejszych skalach, więc to jest efektywna metoda składowania tego węgla na dnie, no czyli to zahacza o takie modne hasło jak sekwestracja dwutlenku węgla, jak usuwanie go z atmosfery, deponowanie na dnie, więc żeby zrozumieć ile tego węgla jesteśmy w stanie tam deponować, albo czy w ogóle jesteśmy w stanie jakkolwiek kontrolować ten proces, bo i takie są pomysły, no to musimy zrozumieć jakie mechanizmy rządzą ewolucją takiego morskiego śniegu, co się dzieje z tymi śnieżynkami jak one opadają, i jak szybko ten proces następuje.
19: No czy to jest szansa dla polskiego górnictwa?
21: Być może, zobaczymy. Natomiast...
19: Tyle węgla.
21: No okazuje się, że dwa mechanizmy, jak już jesteśmy w tym głęboko w oceanie, to ruchy Browna są jednym mechanizmem, który powoduje, że takie cząstki mogą się ze sobą zderzyć, a drugi mechanizm jest taki może trochę bardziej intuicyjny, jest taki, że jak większa śnieżynka opada, to po drodze zgarnia takie mniejsze zawieszone paproszki, no i w ten sposób one się do niej sklejają, no i robi się większa.
19: I to wszystko pan wie, jak rozumiem, siedząc sobie przed komputerem i modelując to?
21: No to wszystko wiem, bo stoję na ramionach gigantów, bo już przed nami pokolenia oceanografów, ekologów, biologów morza, fizyków.
19: Czyli śmietanka z tortu. No,
21: oczywiście. No, ale rozumiem, kumulatywnym wysiłkiem.
19: Ale rozumiem, że też w którymś momencie należy założyć skafander, wsiąść do batyskafu i powiedzieć, dobra, to coś mi wyszło gdzieś tam w jakichś obliczeniach, albo gigantom przede mną.
21: W którymś momencie staram się, żeby moje badania miały kontekst rzeczywisty, tak.
19: I co? I schodził pan do głębi albo ktoś, żeby porównać to, co się dzieje w głębinach?
21: Do głębi nie schodzimy, ale dzięki uprzejmości moich współpracowników z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk mieliśmy z moim studentem Jankiem Tryczynowiczem przyjemność odbyć rejs badawczy na Oceanii.
19: Numer jeden na liście autorów tego chyba.
21: Tak jest. Niezwykłego talentu człowiek. Mieliśmy przyjemność zobaczyć, jak wygląda taka codzienna praca oceanografów. W kontekście morskiego śniegu polega to na wydobywaniu z głębin porcji wody, które następnie są poddawane drobiazgowym analizom.
19: Ale, czyli rozumiem, że tu obserwujemy skutki, ale sam proces... Można go jakoś zaobserwować sprytnie? To byłoby trudne chyba, prawda? Bo to trzeba było siedzieć na dnie i mieć dobry wgląd w to, jak się poruszają.
21: To, co robimy, to zanurzamy takie specjalistyczne kamery na głębokość nawet wielu setek metrów. No i te kamery widzą, jak cząstki opadają. One są na tyle sprytne, że są w stanie je sfotografować. W ten sposób dowiadujemy się, jakie mają kształty. Jesteśmy również w stanie mierzyć ich prędkość opadania. No i to jest bardzo... To są bardzo ważne dane, bo one służą nam do konstrukcji modeli teoretycznych.
19: Czyli na podstawie obserwacji modele, czy na podstawie modeli obserwacje?
21: No zwykle to w idealnym wypadku to idzie w dwie strony. Te modele inspirują się rzeczywistością, no bo jednak mają opisywać pewien proces, który obserwujemy w przyrodzie, no a jednocześnie jako fizycy staramy się poskładać z takich jak najprostszych klocków modele niesłychanie skomplikowanych zjawisk, bo w ten sposób jesteśmy w stanie je zrozumieć nieco lepiej.
19: I na razie się zgadza wszystko?
21: No, na razie jest dużo wyzwań. Czegoś się dowiedzieliśmy, ale... Przy odpowiadaniu na takie pytania myślę, że więcej pytań się pojawia i to jest bardzo dobry symptom, bo dowiadujemy się więcej, ale też więcej okazuje się takich nieznanych rzeczy.
19: Czyli na razie wiemy, że jest morski śnieg, na razie wiemy, że ten morski śnieg, czyli tak jakieś zjawisko przemieszczania się substancji z powierzchni mórz i oceanów na dno i gromadzenie się węgla.
21: Tak, i ponieważ ten proces jest tak skomplikowany, to jestem spokojny, że będziemy mieli co robić przez najbliższe lata.
19: Ach, cudownie. To jest...
21: Dlatego, że to pytanie, na które my odpowiedzieliśmy w pracy, która się właśnie ukazała, czy zagadnienie, które wyjaśniliśmy, jest takie, że okazuje się, że żeby dobrze modelować takie opadanie morskiego śniegu, trzeba uwzględnić oba te procesy, zarówno dyfuzję bardzo małych cząstek, jak i adwekcję, czyli to opadanie bardzo dużych. I zaniedbanie jednego z tych czynników powoduje poważne niedoszacowanie tego tempa agregacji morskiego śniegu.
19: Wrócimy do naszej rozmowy o morskim śniegu po informacjach TOK FM. Informacje o 10.20 za minuty 2 i sekund 10. Gościem jest pan profesor Maciej Lisicki, fizyk teoretyczny z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
0: Autopromocja.
20: W tym odcinku podcastu Tajemnice Kościoła będę rozmawiać z biskupem, który uważa, że tajemnic w Kościele powinno być mniej. Jako pierwszy w Polsce powołał w swojej diecezji komisję badającą przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich.
22: Tego typu sprawy są bolesnym nowotworem na organizmie Kościoła i to się rozwiązuje radykalnie. Jeśli będziemy do tego podchodzić w sposób dalej opieszały, lekceważący, to będzie się nieustannie ten nowotwór rozszerzał i niszczył Kościół, a jeszcze bardziej ludzi w Kościele, właśnie skrzywdzonych.
20: Tajemnice Kościoła w aplikacji TOK FM. Marta Zdanowska, zapraszam.
0: Autopromocja.
23: Reklama.
24: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy. Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
25: Dzień dobry. Nazywam się Artur Stawiarski i jestem prezesem spółki My Orlen, która obsługuje ponad 7 milionów odbiorców gazu, energii elektrycznej i usług dodatkowych, będącej częścią segmentu Consumers and Products grupy kapitałowej Orlen. Zapraszam do odsłuchania podcastu w ramach cyklu Energia Jutra w Domu i Biznesie. Już dziś porozmawiamy o tym, jak zmieniło się podejście do wykorzystania energii w domach. Do usłyszenia w serwisie tok.fm.pl i w aplikacji TOK FM.
26: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
27: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. a do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lissner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 10.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Sejm nadal nie wybrał prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Jak poinformował nas wicemarszałek Piotr Zgorzelski, głosowanie odłożono. Kandydatem na stanowisko prezesa IPN-u jest Mateusz Szpytman, zgłoszony przez PSL. W Niemczech powstanie instytut zajmujący się bezpieczeństwem dotyczącym sztucznej inteligencji. Jego zadaniem będzie ocena szans i zagrożeń związanych z zaawansowanymi modelami AI oraz promowanie międzynarodowych standardów, poinformował rząd w Berlinie. Decyzję o utworzeniu nowego instytutu podjęła Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Polacy coraz chętniej oddają krew. Zgodnie z najnowszymi danymi GUS-u liczba donacji krwi i jej składników wzrosła w 2025 roku o prawie 3% w porównaniu z rokiem poprzednim. W ubiegłym roku w Polsce było ponad 650 tysięcy krwiodawców. W informacjach to wszystko, a teraz w TOK FM. Kultura.
2: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Koncerty i spotkania z Pawłem Sołtysem, Agatą Powalską, Aleksandrą Byrską i Zofią Bałdygą, wernisaż wystawy Złote Rewersy u Czechowicza znajdą się w programie 5. edycji lubelskiej sceny poetyckiej, która w czwartek rozpocznie się w Muzeum Józefa Czechowicza. Podczas festiwalu poznamy także laureata Nagrody Reflektor. To konkurs dla osób przed książkowym debiutem poetyckim, mówi jego pomysłodawca Aleksander Wójtowicz, kierownik muzeum.
4: Konkurs, który jest bardzo ważny dla wszystkich młodych twórców, którzy dopiero wchodzą w literaturę i którzy szukają wsparcia, pomocy związanej z przygotowaniem debiutanckiego tomu. Bardzo dużo zgłoszeń, jak co roku otrzymaliśmy. Jest ich około 170 do oceny. Przesyła się cały tom poetycki, od początku do końca skomponowany. Osoba, która zwycięży, ma nagrodę w postaci książki, którą my drukujemy jeszcze w tym roku. To jest nakład taki standardowy na tomy poetyckie, około 300 egzemplarzy.
2: Lubelska scena poetycka potrwa do soboty. Aladyn to najnowsza propozycja nowochódzkiego Centrum Kultury i Krakowskiej Akademii Musicalu. Broadwayowski szlagier na podstawie znanej animacji Disneya nie ma w sobie nic z banału, mówi szef Akademii Tadeusz Płatek.
5: To jest mądra bajka, to jest bajka o byciu sobą. Tylko że problem polega na tym, że my nie wiemy, kim chcemy być. I dlatego nie jesteśmy sobą.
6: Postawić to przed młodzieżą, przed wykonawcami i starać się im dawać takie zadania, żeby dopięły jak gdyby do oryginału, no to jest naprawdę duże wyzwanie.
2: Dodaje reżyser Artur Wołoch. Na scenie wystąpi prawie setka aktorów. Spektakle w przyszły wtorek i środę. A ponad 500 śpiewających aktorek i aktorów z całego kraju ubiega się o rolę w musicalu Kraina Lodu, którego premierę Teatr Muzyczny w Łodzi planuje na marzec przyszłego roku. Pod koniec czerwca w drugim etapie castingu wyłonione zostaną m.in. wykonawczynie głównych ról, księżniczek Elzy i Janny, a łódzka scena będzie pierwszą w Polsce, która wystawi broadwayowski musical Disneya.
11: Więcej słońca dziś jedynie na wschodzie. Na pozostałym obszarze sporo chmur, a miejscami również przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach maksymalnie od 20 stopni na północnym zachodzie do 30 w centrum.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
19: Morski śnieg pada cały rok. W studio pan profesor Maciej Lisicki, fizyk teoretyczny z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jakie są kolejne kroki dalsze w pana pracy? Czego jeszcze nie wiemy o tej dynamice morskiego śniegu?
21: No nie wiemy bardzo wielu rzeczy. Przede wszystkim my teraz skupiamy się na tym, żeby zrozumieć, w jaki sposób ta agregacja, koagulacja cząstek powoduje zmiany w ich populacji. No bo jeżeli mamy tych cząstek bardzo wiele, one mają różne kształty, różne rozmiary, chcemy zrozumieć, w jaki sposób taki spektrum kształtów, ten rozrzut ich rozmiarów ewoluuje wraz z głębokością. No i ponieważ ten proces ma wiele składników, bo oprócz tej wspomnianej agregacji i koagulacji, one są kolonizowane przez bakterie, te śnieżynki, bakterie je zjadają i powodują remineralizację, to znaczy rozpad i rozpuszczanie ponowne tych śnieżynek, więc są to procesy, które ze sobą współzawodniczą.
19: No dobrze, ale rozumiem, że pracujecie też z osobami, które się zajmują naukowo oceanami i morzami. I
21: jak najbardziej czerpiemy z ich wiedzy.
19: No właśnie, jak wygląda ta relacja? Oni sobie mówią, jakiś fizyk teoretyczny będzie nam mówił, jak wygląda świat, który my dobrze znamy, bo na śniadanie pijemy litr wody morskiej i zagryzamy krewetką bałtycką.
21: Oczywiście w nauce jest pewna plemienność polegająca na tym, że fizycy rozmawiają z fizykami, biolodzy z biologami, ale właśnie takie zjawiska jak sedymentacja morskiego śniegu pokazują, że jednak nauka jest jedna i że to jest sport zespołowy i żeby osiągnąć jakieś rezultaty, musimy się nauczyć ze sobą rozmawiać. Więc to ma taki aspekt bardzo przyjemny, że uczymy się innego języka.
19: I to jest trudne?
21: To jest wyzwanie. To jest zawsze wyzwanie, ale ogromnie satysfakcjonujące, bo jak się coś uda zrobić razem, to mam wrażenie, że naprawdę posuwamy naukę do przodu, bo dokładamy takie cegiełki do zrozumienia zjawisk, które mają bardzo wiele aspektów. Sam morski śnieg ma aspekt taki czysto fizyczny, bo jakieś cząstki opadają w płynie, więc jest mechanika płynów, jest fizyka statystyczna, ale jednocześnie jest aktywność biologiczna tych cząstek, jest ten aspekt oceanograficzny czy klimatyczny, bo gdzieś chcemy zrozumieć, jak ten cały strumień węgla wygląda. No więc samo to pytanie o to, jak opada morski śnieg, ma bardzo wiele możliwych odpowiedzi, w zależności od tego, kto na to pytanie odpowiada. I jak będziemy ze sobą rozmawiać, to będziemy w stanie trochę lepiej wykorzystać tą synergię, którą mamy, tą uzupełniającą się wiedzę, żeby na te pytania odpowiadać.
19: A jak wygląda modelowanie takiego, właśnie wielowarstwowego, złożonego systemu? No bo gdyby pan miał zamodelować, jak opada, nie wiem, ziarnko piasku w akwarium o wysokości ścianki 50 cm, czy metr, czy 100, to można by to jakoś obliczyć, zaobserwować. No ale tu jest cała masa rzeczy, czyli z jednej strony właśnie to, że jedne organizmy przyczepiają się czy jedne cząsteczki do drugich, że ktoś tam podpłynie i to skonsumuje, albo sam zostanie skonsumowany, że jest jakaś pewnie inna temperatura wody, jakieś prądy morskie, coś. Więc to nie jest laboratoryjny słup wody o wysokości X, tylko jakieś złożone środowisko z wielką liczbą zmiennych.
21: To chyba William Blake pisał, że w ziarenku piasku można zobaczyć cały świat. No i więc nawet to ziarenko, o którym pan wspomniał, to już jest dużo. Siłą rzeczy fizyka posługuje się modelami, które są redukcjonistyczne, więc staramy się uprościć zjawisko na tyle, na ile to jest możliwe, żeby dalej oddawać jego charakter, ale żeby ten model był na tyle prosty, żebyśmy byli w stanie zidentyfikować takie podstawowe mechanizmy, które za tym zjawiskiem stoją. Ale jeśli chodzi o morski śnieg, to prowadzi się również eksperymenty laboratoryjne w takiej kolumnie wody o długości X i one też pozwalają nam zrozumieć pewne aspekty tego, jak w takim złożonym środowisku wygląda sedymentacja. Bo oprócz tego, że mamy te drobinki, to jeszcze sam ocean jest skomplikowany, to są warstwy o różnym zasoleniu, są rozmaite polimery zawieszone w wodzie i okazuje się, że jak się spojrzy przez odpowiednio dużą lupę, to się robi bardziej i bardziej skomplikowane. Z drugiej strony staramy się, przynajmniej w mojej grupie, ja lubię takie amerykańskie przysłowie, że jak coś jest głupie i działa, to nie jest głupie. To znaczy, że jeżeli znajdziemy prosty model, który oddaje takie główne cechy zjawiska, które nas interesuje, to myślę, że czegoś się dowiedzieliśmy. I wtedy możemy uczynić to punktem wyjścia, żeby taki model niuansować, komplikować i starać się dokładać nowe cegiełki i patrzeć, jak to zmienia zachowanie, które widzimy.
19: To która część jest prosta, a która jest skomplikowana? Które cegiełki trzeba dołożyć i do czego?
21: No, na przykład przy tych zagadnieniach związanych ze zderzeniami morskiego śniegu, ta praca, którą opublikowaliśmy, to jest prosty model takiego zjawiska zderzeń morskiego śniegu, bo rozpatrywaliśmy zderzenia pomiędzy dwiema cząstkami, które są kuliste. No i to jest taki paradygmatyczny model. Oczywiście te morskie śnieżynki nie są kuliste, mają złożoną strukturę, mają często wydłużone kształty, często mają taką jeszcze otoczkę z jakiegoś śluzu. Są skomplikowane. No ale w takim pierwszym przybliżeniu, jeżeli będziemy wiedzieli, jak w takim przepływie zderzają się dwie kulki, to już ta odpowiedź na to pytanie, jak często się zderzają, nie będzie się różniła znacząco. No więc zaczynamy od takich prostych konstruktów, które są możliwe do opisania matematycznie, bo tak naprawdę język, w którym my jako fizycy staramy się opisywać te procesy, to jest przede wszystkim język równań. Na tym się znamy.
19: Ciekawią mnie wciąż jeszcze ruchy Brauna. Kiedy, coś nie będzie ruchem Brauna, a kiedy będzie, jeżeli jest, no nie wiem, powiedzmy, czy można to zastosować do człowieka? Powiedzmy, człowiek, który jest pod wpływem substancji psychoaktywnych i próbuje wrócić do domu. Czy ta jego podróż z punktu A do punktu B będzie, można
21: może
19: ją określić
21: jako... Może być pełna przygód.
19: To są ruchy Brauna?
21: Tylko w bardzo zgrubnym przybliżeniu. Takie prawdziwe ruchy Brauna, o których wypowiada się fizyka, widzimy w przypadku cząstek o rozmiarach mikroskopowych, czyli rzędu mikrometrów. I teraz im większe te cząstki, tym mniejsze są te drgania relatywnie do ich rozmiaru. No i po prostu w takim przypadku już zupełnie dużych cząstek my tych drgań nie widzimy, bo one są zbyt duże, te cząstki, relatywnie do amplitudy takich drgań.
19: Czy w tych badaniach, które prowadzicie, coś pana szczególnie zaskoczyło, zainspirowało, zmieniło pogląd na świat, fizykę?
21: No zdecydowanie to, czego się dowiedzieliśmy, prowadząc tę pracę, no myśleliśmy sobie, że rzeczywiście dyfuzja będzie bardzo ważna dla małych cząstek, to takie przechwytywanie będzie ważne dla dużych cząstek, ale okazało się, że są scenariusze zderzeń, w których byśmy się nie spodziewali, a jednak oba te czynniki mają duży wkład do tej częstości zderzeń, bo to jest wielkość, która nas interesowała. No więc to był zupełnie nieoczekiwany wynik. I on trochę zmienia też nasze podejście do modelowania takich zjawisk, no bo często modele uproszczone zaniedbywały jedno z tych zjawisk na korzyść drugiego w odpowiednich przypadkach. No to okazuje się, że można to zrobić, ale nasza praca odpowiada na pytanie, jak zrobić to w sposób kontrolowany, czyli mieć takie przybliżenie, nad którym mamy jakąś kontrolę, jak dobre ono jest.
19: Wspomniał pan o tym, że te badania to są właściwie nowe pytania, które wciąż się pojawiają, czyli im więcej wiemy, tym więcej pytań mamy. I gdyby pan miał wybrać, nie wiem, jedno pytanie, na które w ciągu najbliższych lat, badań, miesięcy chciałby pan uzyskać odpowiedź, to co by to było? Jaka kwestia by dla pana była najbardziej interesująca?
21: W kontekście martwego śniegu to na pewno jest takie równanie nazwane na cześć naszego wielkiego rodaka, równanie Smoluchowskiego. To jest równanie, które opisuje, w jaki sposób te cząstki zmieniają swoje rozmiary, przy czym tych cząstek jest to cała populacja, tak jak już mówiłem, więc równanie, które opisuje zmiany takiego rozkładu wielkości cząstek w zależności od głębokości i od rozmiarów tych cząstek, to jest taki święty graal, który w perspektywie kilku lat chcielibyśmy
19: stworzyć równania lepiej. To jest kilka lat?
21: No, wypisać takie równanie, w którym naprawdę rozumiemy, co się dzieje i wiemy, że to równanie ma zastosowanie do takich oceanicznych procesów sedymentacji.
19: To czego jeszcze brakuje?
21: To bardzo wielu elementów. Jesteśmy na początku drogi, bo te dwa mechanizmy, o których...
19: Czy mamy już plus i równa się?
21: Plus i równa się mamy, wiemy, jaką wielkość chcemy opisywać tym równaniem, no a teraz poszczególne kawałki tego równania, bo to jest takie równanie bilansu, bo z jednej strony te cząstki agregują, a z drugiej się rozpadają, a z trzeciej strony jeszcze sedymentują, więc różne ilości tych cząstek są na różnych głębokościach i to wszystko chcielibyśmy zrozumieć, chcielibyśmy to robić w oparciu o dane doświadczalne, które też no, mają swoje wyzwanie, niosą ze sobą, no i chcielibyśmy te wszystkie klocki poskładać razem. Więc w każdym z tych klocków właściwie jest wiele pytań, na które musimy znaleźć odpowiedź. Nakreśliłem taki szeroki program badawczy. No i będziemy go krok po kroku realizować.
19: Nasze słuchaczki, słuchacze siedzą, słuchają i mówią sobie, no dobrze, ale jaki to ma związek z moim życiem? Co mi to, czy coś mi to da? Czy zmieni to w przyszłości jakąś wiedzę o świecie, dzięki której będę bezpieczniejszy, mądrzejszy?
21: No nasza wiedza o klimacie to jest coś, co daje nam pewnie spore bezpieczeństwo, w takim sensie, że jeżeli jesteśmy w stanie przewidywać, jak klimat będzie ewoluował...
19: Przewidziałem, wszyscy zmierzamy do piekła.
21: No właśnie, no to pytanie, jak szybko? Czy już nasze dzieci to piekło zobaczą, czy dopiero nasze wnuki? Albo czy możemy coś zrobić, żeby...
19: Czyli na którą ustawić budzik?
21: Tak nie było. Jeżeli ktoś chce wstawać na taką imprezę. Natomiast, no żeby być w stanie, żeby te nasze przewidywania były ilościowe, żeby one miały odbicie w rzeczywistości, no to musimy zrozumieć każdy element tego bardzo złożonego systemu klimatycznego. I sedymentacja morskiego śniegu to jest jeden z istotnych elementów tutaj. No ale nawet na takim bardziej mikroskopowym poziomie, jak chcemy zrozumieć dynamikę zakwitów fitoplanktonu w oceanie i co się dzieje z nimi dalej, to również potrzebujemy tej wiedzy. Potrzebujemy rozumieć, w jaki sposób te procesy sedymentacji postępują. A czyli są też ludzie, którzy chcą taką geoinżynierię robić. To znaczy, że no jeżeli się okazuje, że takie zakwity fitoplanktonu powodują, że eksportujemy dużo węgla na dno, to może powinniśmy je sztucznie wywoływać poprzez dosypywanie substancji odżywczych do oceanów, żeby stymulować ten wzrost, a następnie no, stymulować tą zwiększoną sedymentację. No to jest... Dość naiwne spojrzenie, jeżeli powiemy, że no, wystarczy dosypać nawozu do oceanu i pozbędziemy się problemu dwutlenku węgla w atmosferze. Zdecydowanie nie. No ale jeżeli są inicjatywy, które próbują to robić w jakiś taki sposób bardzo kierowany, to też chcemy zrozumieć, na ile te inicjatywy mogą przynieść szansę powodzenia.
19: Mówi pan profesor Maciej Lisicki, fizyk teoretyczny z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję, panie profesorze.
21: Bardzo dziękuję.
19: Informacje TOK FM o 10.40, już za 4 minuty. Po informacjach Krzysztof Chorwat i wywiadówka. A co dzisiaj w wywiadówce?
0: Dzień dobry. Dzisiaj w wywiadówce będzie o edukacji włączającej. Jak wygląda rzeczywistość w klasie różnorodnej z coraz większą liczbą uczniów ze specjalnymi potrzebami, a jak może wyglądać i czego przede wszystkim uczy szkoła, w której są różne dzieci o różnych potrzebach? O tym porozmawiam z nauczycielką Bernadetą Czerkawską. Zapraszam.
19: Ja również zapraszam na program Wywiadówka po informacjach AT o 10.40.
3: Autopromocja.
7: Czy zastanawialiście się kiedyś, jak myślą komputery? Już w najbliższą środę po godzinie 10.40 w audycji Z nauką po imieniu przeanalizujemy krzemowe mózgi naszych urządzeń. Przejdziemy od tajników działania procesorów przez interfejs użytkownika aż po wizję przyszłości, w której technologia łączy się z biologią. Zrozum świat, który nosisz w kieszeni. Do usłyszenia. Adam Mirek.
3: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
8: Reklama.
9: Niskie ceny są codziennie.

0: 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Kokolino 1,48 litra. Speed Clean, Ultra Care lub Crystal White. 24,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16:20 w Radiu Tok FM.
6: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
12: Kaufland jest fresh.
13: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
16: Media Expert Days w sklepach i na

0: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 10:40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Sejm rozpoczął 3-dniowe posiedzenie. Posłowie zajmą się m.in. wnioskiem PiS o odwołanie szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. W planie obrad jest też wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Posłowie rozpatrzą również rządowy projekt tzw. ustawy antymobbingowej oraz projekty w sprawie zakazu patostreamingu. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty skierował do Komisji Regulaminowej wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi Królowi. Zabiegała o to europejska prokurator generalna Laura Kövesi, z którą jeszcze dziś ma spotkać się Czarzasty. Wojciech Król podejrzewany jest o korupcję w sprawie modernizacji infrastruktury tramwajowej w górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Ceny gazu w Europie minimalnie spadają. To reakcja rynku na słowa Donalda Trumpa, który powiedział, że istnieje duża szansa na podpisanie porozumienia z Iranem w ciągu 2-3 najbliższych dni. Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie spadają do niecałych 50 euro za megawattogodzinę. Ponad 300 osób wzięło udział w ćwiczeniach Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych w Toruniu. Było to zwieńczenie 10 dni szkoleń dla żołnierzy WOT z całego kraju. To jednak nie koniec, bo w planach są kolejne wspólne ćwiczenia z Amerykanami. Zapowiada dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej generał dywizji Krzysztof Stańczyk.
3: Planujemy również z 3. Brygadą Armii Illinois Stanów Zjednoczonych rozpocząć współpracę w zakresie dronów. To jest brygada, która jest cała zbudowana na dronach i myślę, że nasze doświadczenia ich będziemy mogli połączyć, aby to wykorzystać. Drony to już nie jest przyszłość, to jest teraźniejszość, a przyszłość to będzie tylko rozwijanie tego systemu.
2: W Wojskach Obrony Terytorialnej służy obecnie około 45 tysięcy żołnierzy. Informacje wracają o 11, a teraz sprawdźmy jeszcze pogodę. Po południu w większości kraju może zrobić się deszczowo, a nawet burzowo. Bez opadów i więcej słońca jedynie na wschodzie. Na termometrach zobaczymy od 20 stopni Celsjusza na północnym zachodzie do nawet 30 lokalnie w centrum.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Krzysztof Chorwat, dzień dobry, zapraszam na wywiadówkę. Dzisiaj będzie o wyzwaniach, jakie przed nauczycielami stawia rosnąca liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami. Co to właściwie jest ta edukacja włączająca i jak do niej podejść? O tym za chwilę. Najpierw trochę informacji. A wydarzyło się w ostatnim tygodniu sporo. Po pierwsze, zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych jest coraz bardziej realny, bo rząd przyjął projekt w tej sprawie. Teraz zajmie się nim parlament. Zakaz ma wejść w życie po wakacjach. Afera paskowo-lodowa z udziałem przedstawicieli najwyższych państwowych instytucji. Lodziarnia w Pszczynie od 25 lat rozdawała uczniom lody za czerwony pasek na świadectwie. Przestała po interwencji rzeczniczki praw dziecka. Monika Horna-Cieślak zaapelowała do właścicieli, by rozważyli inne formy nagradzania dzieci, które nie będą ich dzieliły ze względu na ich osiągnięcia edukacyjne. Litości skomentowała ministra edukacji Barbara Nowacka. Można się pogubić kto, co i dlaczego, ale przynajmniej odżyła dyskusja o systemie oceniania, jego sensie i czerwonych paskach na świadectwach. Tuż przed wakacjami weszły w życie nowe przepisy dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. To istotne dla organizatorów kolonii i obozów. Zmieniły się na przykład zasady korzystania z kąpielisk, a chodzi przede wszystkim według MEN-u o bezpieczeństwo. Dzisiaj w wywiadówce serdecznie witam panią Bernadetę Czerkawską, nauczycielkę języka polskiego, historii, edukacji obywatelskiej, certyfikowaną trenerkę i superwizorkę.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Pani współpracuje też z Instytutem Badań Edukacyjnych, jest pani ekspertką w dziedzinie edukacji włączającej i właśnie dzisiaj spotykamy się po to, żeby rozmawiać o edukacji włączającej, bo to jest temat, który rozpala obecnie środowisko szkoły. Jeden z tych obszarów wzbudzających duże emocje, a to dlatego, że uczniów ze specjalnymi potrzebami jest też coraz więcej. W klasie często jest kilka takich osób, a to budzi różne napięcia. Pani też obserwuje takie napięcia właśnie?
5: Napięcia wokół edukacji włączającej tak. Czy jest więcej uczniów, podoba mi się zmiana języka, ze zróżnicowanymi potrzebami? To też zdecydowanie tak. I to jest, pewnie możemy się zastanawiać, czy mamy lepsze narzędzia diagnostyczne, czy więcej umiemy, czy jest to trochę moda, bo też tak słyszymy i też widzimy w szkołach, że opinie bardzo często, które otrzymujemy z poradni pedagogiczno-psychologicznych, tak naprawdę niewiele więcej nam pomagają pracować z uczniami. Poza tym, że...
4: Czy takie przediagnozowanie trochę, o tym się mówi, tak?
5: Być może tak. To nie chciałabym być tutaj w żaden sposób niesprawiedliwa, natomiast faktycznie jest taka bardzo, bardzo duży wzrost, bardzo duża fala. Na każdej radzie pedagogicznej słyszymy o kolejnych uczniach, którzy właśnie są diagnozowani. I to bardzo dobrze, że są diagnozowani. Ja bym chętnie się też przyjrzała tym, którzy po diagnozie wychodzą bez diagnozy, tak? Bo to wtedy pokazuje taką rzetelność, że zdiagnozowaliśmy i nie wiem, mamy może tylko jakieś tam rozwojowe historie, więc tak, są różne napięcia. Ja też jako trenerka w bardzo różnych konfiguracjach w szkole współpracuję i ze szkołami, i z samorządami. No i też różne komentarze słyszę. Jestem też mamą, moje dziecko też chodzi do zróżnicowanej klasy różnorodnej, więc są różne dzieci. W klasie mojego dziecka jest nauczycielka wspomagająca, więc tam też są wyzwania. Więc tak, te napięcia z różnych stron nie są mi obce, są mi bliskie.
4: To może wróćmy do tej teorii edukacji włączającej. Co to właściwie jest?
5: No właśnie, to dobre słowo teoria, dlatego że jak popatrzymy na prawo, ja nawet wczoraj zerknęłam sobie, żebym jakiegoś lapsusa nie popełniła, naprawdę w żadnym akcie prawnym nie mamy hasła edukacja włączająca. Od 2017 roku pojawiły się rozporządzenia dotyczące wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami. I ten język cały czas mamy, on na poziomie rozporządzeń jest. My tak się chwyciliśmy tej edukacji włączającej jako pewnego, nie wiem, słowa, wytrychu, że to teraz tutaj są dzieci z niepełnosprawnościami. I to jest ciekawe, że pewnym dzieciom, pewnym kategoriom niepełnosprawności dajemy przestrzeń w klasie i przyzwolenie na to, żeby się wspólnie uczyły w cudzysłowie, ze zdrowymi dziećmi, a pewnym kategoriom nie. Bardzo dużo niedobrego wydarzyło się w 2000, tak plus minus 2020 rok, jak wchodziła właśnie hasło edukacja włączająca. Ja mam wrażenie jako nauczycielka, że to była nazwa projektowa, że trzeba było jakoś nazwać tę koncepcję, kiedy bardziej przyglądamy się uczniom z orzeczeniami, z opiniami. No i mamy tę koncepcję edukacja włączająca. No i wokół tego zadziało się bardzo dużo niedobrego. Niedobrego na poziomie politycznym na poziomie języka, czyli to jest dla mnie bardzo bolesne, naprawdę.
4: Do tej pory politycznie w sumie się dzieje, bo ja słyszę co jakiś czas polityka, który zresztą wcześniej firmował też przecież tę edukację włączającą, bo to, jak pani mówi, te kilka lat temu i nagle słyszymy, że to jest samo zło, to jest coś, co po prostu wywraca szkołę i obniża w ogóle poziom edukacji.
5: To jest okropne. Jak można mówić o dzieciach? Edukacja to są dzieci, to jest nauczanie, więc po prostu dla mnie dyskwalifikujące dla osoby publicznej naprawdę jest fakt, że o dzieciach, o edukacji jakkolwiek sposób mówimy tak bardzo stygmatyzująco i tak bardzo źle. Możemy mówić o wyzwaniach, one cały czas są, to w ogóle nie będziemy tutaj niczego zagłaskiwać, ale nie wolno nam używać takiego języka wykluczającego. To poszło w taką bardzo niedobrą stronę, że właśnie oto dzieci z niepełnosprawnościami nie wiadomo jakimi są taką wielką buką w edukacji, która przyjdzie i coś zrobi i to się w ogóle coś wydarzy. A druga taka kategoria, która też jest, no, była wtedy takim złem, no to ja słyszałam bardzo dużo na szkoleniach, no to zatrzymać ideologię LGBT, ponieważ to są na pewno dzieci, które będą chciały przejść tranzycję. To jest kolejny taki worek i w ten worek włożono dzieci, nie chcę powiedzieć, że Bogu ducha winne, no ale z najróżniejszymi schorzeniami, ale też uczniowie wybitnie zdolni, ponieważ definicja doktora Knopika na temat odnośnie uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami jest bardzo pojemna. To są dzieci przewlekle chore. To są dzieci, które faktycznie mają stwierdzoną niepełnosprawność. To są dzieci, które mają trudności w nauczaniu. To są dzieci wybitnie zdolne. To są, o których też mówimy w szkole, ale w ogóle się nie przebija w edukacji włączającej hasło, że to są też dzieci wybitnie zdolne. No i to są też dzieci, które się znajdują chwilowo w trudnej sytuacji życiowej. Nie wiem, no mama miała wypadek, nie wiem, siostra złamała rękę i nagle mama musi z nią być 24 na dobę w szpitalu, coś mi się wydarza. I edukacja włączająca to podejście mówi, hej nauczycielu, zatrzymaj się, sprawdź, co tutaj możesz zrobić.
4: Oczywiście, skup się na indywidualnych potrzebach
5: dokładnie
4: dziecka.
5: Tak, dokładnie tak. I jak popatrzymy sobie i na wartości, na konstytucję, to absolutnie wobec każdego dziecka każdy nauczyciel powinien mieć takie podejście.
4: Ale też trudno przechodzić obok historii, których mnóstwo na różnych forach, też w rozmowach rodziców, że jakieś dziecko rzuciło krzesłem, biło, kopało i właściwie to rozwalało lekcje, jak niektórzy mówią. No i przez to właśnie moje dziecko, które nie ma akurat potrzeby jakiejś specjalnej do nauczania może właśnie stracić i jego poziom nauczania po prostu spadnie.
5: Tak, ta narracja, że dziecko straci, też jest obecna.

0: być przestrzeń do rozmowy. Powiedziałam, że okej, jeśli państwo podpiszą tę petycję, żeby przesunąć tego jednego ucznia do innej klasy, no to ja mam takie pytanie, kto będzie następny? Ta osoba przeszkadza, ta osoba przeszkadza.
1: No, jest
0: ta osoba jest chora i ciągle wychodzi i tutaj no niestety przeszkadza tym wychodzeniem, a ma problemy z układem moczowym. No i co my z nią zrobimy teraz?
1: Czyli taka lawina może się uruchomić, że nagle absolutnie każde dziecko będzie piętnowane po kolei.
0: Wszyscy te dzieci są w tych szkołach, które chciały. Nikt nic nie stracił. Więc to nie jest opowieść o tym, żeby nie słyszeć rodziców, to jest opowieść o tym, żeby rozmawiać, żeby rozszerzać. Bo też ja dla mnie jest zawsze takie pytanie, co stracą? Ile stracą, tak? Czego się nie nauczą? Do czego biegniemy? A być może warto popatrzeć, a czego się jeszcze nauczymy? Bardzo mi się podoba takie powiedzenie i ja też zawsze mówię, że w edukacji włączającej ostatnią rzeczą, o którą chodzi, to jest edukacja. Tu chodzi o włączające społeczeństwo.
1: Zaryzykuję takim jeszcze pytaniem w obecności nauczycielki, może to jest tak, że nauczyciele po prostu sobie nie radzą z problemami. Może nie mają odpowiedniej bazy, nie mają wsparcia. To pewne, że nie mają wsparcia specjalistów, bo ich po prostu brakuje, ale nie mają też wsparcia może od samorządu, od wyżej, od rządzących.
0: Znaczy, to jest też tak, że pewnie mamy bardzo dużo oczekiwania wobec szkoły, że szkoła dużo zrobi i jest wielu fantastycznych pedagogów, którzy moim zdaniem robią tak dużo, że to jest nie sposób ogarnąć i nauczyć się tego wszystkiego, co robią. Natomiast jest to normalne i naturalne, że każdy sobie nie radzi. Ja też raczej myślę o sobie, że jestem dobrą nauczycielką, ale też mam takie momenty, że myślę sobie, że nie wiem, z perspektywy czasu coś mogłam zrobić lepiej, coś tam nie do końca uważam, że to dobrze zrobiłam. Zresztą sama przeszłam też drogę, byłam taką nauczycielką, jestem taką nauczycielką. Wszyscy się rozwijamy jako ludzie. Na pewno wszyscy potrzebujemy wsparcia w szkole również, bo zmienia się ta rzeczywistość i potrzebujemy chociażby nowej wiedzy. Wsparcie możemy mieć właśnie w badaniach edukacyjnych, ja gorąco zachęcam do poszukiwania. Są świetne sposoby doskonalenia się, ale są też i te gorsze sposoby doskonalenia się. Tak? To niedawno gdzieś czytałam, że powstaje dużo firm krzak, które robią kolejne szkolenia. Nauczyciele są niestety czasem po trzech takich doświadczeniach no zniechęceni do takiego doskonalenia. Natomiast i w ośrodkach doskonalenia, w tych najbliższych, i też jest mnóstwo materiałów, tylko ja wiem, że nauczyciel nie ma czasu.
1: A nauczycielom, którzy szukają takich gotowych trochę recept na tu i teraz, jak rozwiązać problem ze swoją klasą, to gdzie by pani odesłała? Czy jest jakaś platforma?
0: A oczywiście. Jest no, chociażby właśnie w Instytucie Badań Edukacyjnych jest bardzo, bardzo dużo materiałów, ale w ORE są też materiały. Są też materiały, bardzo fajnie pisze Danusia Sterna, Świata się nazywa. Centrum Edukacji Obywatelskiej, nie chcę tutaj lokować jakoś tam, natomiast to są naprawdę bardzo, bardzo dobre, wartościowe materiały i je gorąco polecam. Natomiast jak mnie nauczyciele pytają, to co zrobić? Mam taką klasę, gdzie pięciu tam różnie pracuje, ten ma orzeczenie, ten ma opinię, tak nie chcę trywializować, ale taki techniczny język. Ja gorąco zachęcam do tego, my mamy taką manię w szkole do pracy, że wszyscy pracują nad tym samym. Jest pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. To już mnie nudziło dawno, dawno temu, jak ja byłam uczennicą. I to jest mit, że się tak uczymy po kolei. Więc prosta zasada, jaką mogę, nie wiem, czy ktoś to usłyszy, to naprawdę dać zadanie do wyboru. Że powiedzenie uczniom, że mamy tu pulę sześciu zadań, trzecie, czwarte, piąte są trudniejsze, pierwsze, drugie, trzecie są łatwiejsze. I teraz, jeśli jest dla ciebie trudne trzecie, zrób kroczek do tyłu, zacznij od drugiego, a ty jesteś super, to jest twój temat, zacznij sobie od trzeciego i na koniec, żebyśmy wszyscy mieli po trzy zrobione zadania, to w ogóle zachęcam gorąco, bo to tak porządkuje. Nie ma wtedy opcji, że ktoś się nudzi na lekcji, bo jak zrobi trzy zadania, a ktoś utknął na drugim, to naprawdę można powiedzieć, podejdź i mu wytłumacz. Albo jak chcesz, to zrób jeszcze dodatkowe zadanie. I uczniowie wtedy bardzo pracują. To też pracuje na motywację wewnętrzną, a ja jako nauczycielka mam czas, żeby podejść do tych uczniów, którzy wiem, że mogą mieć trudności.
1: Czyli tak? Znowu podejście indywidualne.
0: No tak, bo my musimy myśleć, no absolutnie tak, absolutnie tak. Tylko jeśli myślimy o tym, że my nie uczymy dzieci, tylko zarządzamy procesem uczenia, to wtedy daje nam no, taką elastyczność i też widzenie właśnie tych uczniów. Bo jak jestem zafiksowana na tym, że muszę przekazać temat i nie wiem, jakąś tam notatkę muszę zrobić na tablicy, no to wtedy widzę tablicę, no i to, co muszę zrobić. A może mi umknąć wtedy no, ta potrzeba dziecka.
1: Bardzo dziękuję. Pani Bernadeta Czerkawska, nauczycielka i ekspertka w dziedzinie edukacji włączającej w Instytucie Badań Edukacyjnych.
0: Bardzo dziękuję.
1: Kolejna wywiadówka w TOK FM we wtorek o 10.40. Krzysztof Chorwat, mówię do usłyszenia. A po informacjach TOK FM o 11 wraca Cezary Łasiczka i Owczarek.
2: Wszystko się zgadza, potwierdzam.

0: Wracam, szanowni państwo, po informacjach. Swoją drogą to jest chyba jedna z niewielu wywiadówek, których słucham zawsze z przyjemnością. Mówię o programie Wywiadówka w Radio Tok FM, bo oczywiście w szkole wywiadówka zawsze oznaczała stres. Pójdzie mama na wywiadówkę i co to się będzie działo po... Dzisiaj mi się śni w nocy wywiadówka, ale tamta zła, a ta dobra, słucham jej z przyjemnością. Informacje Radia Tok FM zbliżają się nieuchronnie, czyli o godzinie już za 3 minuty, o godzinie 11. Po informacjach porozmawiamy trochę o rynku sztuki, no bo niektórym rynek sztuki kojarzy się na przykład z aukcjami. Aukcje, można tam wylicować różne przedmioty, ale obiekty, jak to się ładnie mówi. No a na takiej aukcji jest aukcjoner. Oczywiście najbardziej fantastyczne są aukcje amerykańskie. Niekoniecznie obiektów sztuki, ale nie wiem, może koni albo czegoś, krów, chyba inaczej. No i tam jest zawsze ta osoba, która mówi 200, 250, 260, to więcej. Podziwiałem te osoby i pomyślałem sobie, jak to jest? Jak się takich aukcjonerów tworzy? Czy to jest tak, że ktoś się rodzi z pewnym darem i to potem trzeba go odkryć? Nie wiem, spotykamy kogoś takiego w parku i mówimy, wow, słyszałem, jak wołasz na psa, powinieneś być aukcjonerem. Czy być może jest jakaś szkoła aukcjonerów? Także dzisiaj snop światła na aukcjonera i aukcjonerkę, i osobę aukcjonerską. Po informacjach zapraszam na drugi odcinek mini cyklu Anatomia Rynku Sztuki, gdzie trochę więcej dowiemy się o tym, kim, czym jest dobry i zły aukcjoner i jak zostać także taką osobą. Zapraszam na informacje o 11. Po informacjach Owczarek i Anatomia Rynku Sztuki.
1: Reklama.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
1: Zaraz część posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
11: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
12: Oni tu są. Zawsze byli. A my zasługujemy na prawdę. Dzień Objawienia. Nowy film Stevena Spielberga. Emily Blunt, Josh O'Connor i Colin Firth. Dzień Objawienia już w kinach.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Sejm nadal nie wybrał prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Głosowanie przełożono po raz trzeci. Donald Trump znowu twierdzi, że jest bliski porozumienia z Iranem. Szczegółów nadal nie znamy. Łódź ma dla mieszkańców kolejne tanie mieszkania na wynajem. Trzeba je sobie jednak wyremontować. 11.01, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Sejm kolejny raz przekłada głosowanie w sprawie wyboru nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatem jest obecny wiceprezes IPN-u Mateusz Szpytma. Kandydaturę zgłosiło Polskie Stronnictwo Ludowe, ale wzbudza ona opór koalicji. Maciej Kluczka.
16: Do głosowania miało dojść już w maju, ale z uwagi na brak porozumienia w koalicji głosowanie na prośbę PSL-u przełożono. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty mówił wtedy, że trwające właśnie pierwsze czerwcowe posiedzenie będzie już ostatecznym terminem. Dziś przyznaje, że znowu na prośbę PSL-u zmienił zdanie.
17: Dlatego, że był wniosek pana marszałka Piotra Zgorzelskiego. Marszałek Zgorzelski prosiłby o to bardzo.
16: Wyboru w końcu trzeba dokonać, mówi senator PSL-u Jan Filip Libicki.
18: Od roku IPN nie ma prezesa. Instytucja publiczna, poważna, ogólnopolska, powinna mieć szefa.
16: Koalicja Obywatelska i Lewica ma wobec Szpytmy zastrzeżenia. Bo choć oczywiście ma dokonania historyczne, to jednocześnie był wiceprezesem u boku Karola Nawrockiego, który odpowiadał za czystki kadrowe w instytucie. Maciej Kluczka, TOK FM.
15: Amerykański prezydent twierdzi znowu, że porozumienie z Iranem jest bardzo blisko. Prezydent nie ujawnił jednak żadnych szczegółów i nie wyjaśnił też powodów swojej optymistycznej oceny.
19: Porozumienie nie będzie zezwalało Iranowi mieć broni jądrowej i tak dalej. Cieśnina Ormuz zostanie natychmiast otwarta. Umowa może zostać podpisana za 2 lub 3 dni.
15: Stacja CNN wyliczyła, że od początku wojny 28 lutego do poniedziałku włącznie Trump 37 razy zapewniał, że jest bliski zawarcia umowy z Iranem. Stany Zjednoczone chcą, by Iran zrezygnował ze swoich zapasów wysoko wzbogaconego uranu, czego Iran odmawia, domagając się ze swej strony złagodzenia sankcji. Żąda też od USA uwolnienia swoich zamrożonych aktywów jeszcze przed zawarciem ostatecznego porozumienia, na co z kolei nie zgadza się Trump. Iran dąży też do przejęcia na stałe kontroli nad cieśniną Ormuz. Do końca roku Państwowa Straż Pożarna chce zakończyć prace przygotowawcze nad połączeniem wszystkich syren alarmowych w Polsce w jeden system. W całym kraju jest ponad 22 tysiące takich urządzeń, ale działają w rozproszeniu i podlegają różnym podmiotom. Plan jest taki, by wszystkie można było w razie potrzeby włączyć jednym guzikiem. O czym więcej Tomasz Fęskę.
20: Na uruchomienie wszystkich syren na danym obszarze z jednego miejsca jest dziś często niemożliwe, stąd konieczność zmiany, mówi mi zastępca szefa Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
21: Na chwilę obecną właścicielami syren są różne podmioty, wojewodowie, marszałkowie, ochotnicze straże pożarne, Państwowa Straż Pożarna, zakładowe służby ratownicze. Budujemy system, który pozwoli na to, żeby z poziomu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, czy ministerstwa, czy wojewody można było uruchomić syreny na danym obszarze.
20: Prace przygotowawcze mają zakończyć się w tym roku. Realne spinanie systemu potrwa 2 lata.
21: Musimy ponad 22 tysiące syren wyposażyć w specjalne mikrokomputery, do których wkłada się kartę z naszej bezpiecznej sieci.
20: Docelowo mają być sterowane z 4 źródeł. Na ujednolicenie ich standardu i spięcie ich w jeden system Polska wyda z Krajowego Planu Odbudowy ponad 175 milionów złotych. Tomasz Fęskę, TOK FM.
15: Po zatruciu rzeki Stobnica w gminie Niebylec władze apelują, żeby nie zbliżać się do koryta rzeki. Służby wykluczyły już naturalną przyczynę śnięcia ryb, mówi Katarzyna Piskur z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
22: Pobrane zostały do badań próby wody rzeki Stobnica z okolicy pobliskiej oczyszczalni ścieków. Niezależnie od tego zostały przeprowadzone na miejscu badania fizyko-chemiczne wody, które raczej wykluczają, że powodem śnięcia ryb mogła być tak zwana przyducha.
15: Łącznie z rzeki wyłowiono 15 kg śniętych ryb. Dalsze działania będą zależeć od wyników badań laboratoryjnych. Sprawą zajmuje się również policja. Programy Mieszkanie za remont to odpowiedź części samorządów na rosnące problemy mieszkaniowe. W Łodzi ruszył nabór w 2. edycji takiego programu. W związku z dużym zainteresowaniem w poprzedniej, tym razem mieszkań jest więcej. Bartosz Kądziołka.
23: Rok temu mieszkań było 11, a wniosków 150. Dlatego w tym roku
0: mieszkań jest 30. Zasada jest prosta. Wybieramy mieszkanie, robimy w nim remont na własny koszt i w swoim guście i z uwzględnieniem wskazówek miasta. Podobnie jak rok temu, mieszkania można było wcześniej zobaczyć, mówi wiceprezydent miasta Adam Wieczorek.
2: Zobaczyli, jaki jest zakres remontu. Policzyli, czym się opłaca mieć w zasadzie dożywotnio mieszkanie po cenie czynszu 1/4 rynkowej i liczby wskazują, że to się wszystko kalkuluje.
0: Lista mieszkań i zakresy remontów dostępne są na stronie magistratu. Wnioski będzie można składać przez 5 dni do 12 czerwca. Miasto zapowiada kolejne edycje programu. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
15: Kolejne informacje o 11.20, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju dzisiaj sporo chmur, deszcz, a także burze. Pogodnie będzie jedynie na wschodzie, tam bez opadów i więcej słońca. Najcieplej dzisiaj w centrum, gdzie termometry pokażą nawet 30 stopni. Najchłodniej z kolei na zachodzie, tam okolice 20 na plusie.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Cezary Łasiczka, to jest program OFF Czarek. Czas na kolejny odcinek minicyklu Anatomia Rynku Sztuki. Gościem jest pan profesor Wojciech Szafrański, szef Zespołu Naukowo-Badawczego Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
23: Dzień dobry.
3: W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o tym, jak działa rynek sztuki i na co może liczyć ktoś, kto nie ma wiedzy i doświadczenia, ale ma 10, 100 i milion złotych. Odsyłam Państwa do aplikacji Radia TOK FM, w której znajdą Państwo naszą rozmowę. Kiedy myślimy o wtórnym rynku sztuki, to często przychodzi nam do głowy aukcja. I na tej aukcji są obiekty i kupujący. Czyli mamy osoby, które mają zasób kapitałowy, gotówkę, kredyt, być może
23: refinansowany.
3: Być może nawet tego nie mają. No i chcą nabyć jakiś obiekt. Rzeźbę, książkę, grafikę, starodruk. No i teraz skąd wiadomo, kto i jak wygrywa? Ano jest ten kultowy, chyba można powiedzieć, a na pewno bardzo dobrze znany, aukcjoner, czyli mówiąc inaczej, młotkowy, czyli ktoś, kto mówi po pierwsze, po drugie, po trzecie, sprzedany, a może ktoś da więcej, czy dostanę jeszcze tu tyle, czy dostanę tyle, pan w zielonym sweterku, czy to pana ostatnia szansa, czy to pana ostatnie słowo, bum, sprzedany. Zastanawiam się, jak zostać aukcjonerem, jak zostać młotkowym, czy każdy może, czy trzeba posiadać jakieś specjalne cechy? Być może są szkoły dla aukcjonerów, ale przede wszystkim jak ważny jest aukcjoner w handlu dziełami sztuki?
23: To pewnie zacząć trzeba tak klasycznie, czym jest aukcja i to nie jakaś definicja naukowa, wprost przeciwnie. Chciałbym podejść w tym programie trochę inaczej do aukcji z perspektywy właśnie aukcjonera, bo aukcja jest instytucjonalnym sposobem rozwiązywania problemu, gdzie obiekt ma niepewną wartość, jeszcze nie wiemy jaką. Zainteresowanie kupujących jest częściowo ukryte, bo przecież nie wiemy kto, co i za ile. Na aukcji cena musi zostać ustalona publicznie, w miarę szybko i w sposób przejrzysty. Przynajmniej tak w modelu powinno być. I tutaj rolę w tym wszystkim odgrywa aukcjoner. I badania naukowe generalnie nad aukcjonerami, a przecież w anatomii rynku sztuki posługujemy się wynikami badań, kiedyś zwracały uwagę przede wszystkim na taki nurt, czy były wpisane w nurt ekonomiczny, taki klasyczny, gdzie badało się zależności między cenami szacunkowymi, czyli tymi, które ustala dom aukcyjny. To są ceny widełkowe od do, jaka mniej więcej wartość jest danego dzieła sztuki, które najczęściej były zakotwiczone we wcześniejszych sprzedażach tego dzieła czy dzieła pochodzącego od tegoż artysty. No i na ile te ceny szacunkowe później były realizowane, na którym poziomie tych widełek były realizowane w toku działalności chociażby właśnie tej aukcyjnej aukcjonera i na ile on wpływał na to, że te ceny były wyższe lub niższe. Ale pojawił się także inny nurt badań nad aukcjonerami, który jest oczywiście efektem doświadczenia płynącego z profesjonalizacji tego zawodu w wielu państwach. Nurt, który byśmy nazwali nurtem interakcyjnym. Czyli to nie jest już pytanie o taką statystykę aukcji, o liczby, tylko analiza aukcji, zachowania aukcjonera jako zjawiska społecznego. Bo generalnie aukcjoner na aukcji ma trzy cele, czyli wywołanie oferty, uporządkowanie sekwencji postąpień i wreszcie sprawienie, by proces był postrzegany, proces licytacji był postrzegany jako przejrzysty. Wydaje się, że to są łatwe zadania, podczas gdy te zadania są dosyć trudne, zważywszy na to, że aukcja nie trwa 5 minut, energia aukcji i zmęczenie sali to są rzeczy, które no, powszechnie występują. No i nad tym, nie tylko w perspektywie kolejności obiektu, bo to się ustala wcześniej, tak, w ramach katalogu aukcyjnego, ale nad tym powinien czuwać aukcjoner.
3: Czy o aukcjonerze można trochę myśleć jako o kapłanie pewnej celebracji, czy bardziej jako o sprawnym menedżerze, a może jako o tym, że jest gwiazdą i dobry aukcjoner potrafi wyciągnąć z tej samej sali dużo więcej niż aukcjoner mniej dobry?
23: Tak szybko się zastanawiam, ale wydaje mi się, że to z tym kapłanem to może trochę przesady, natomiast prawda jest taka, że nawet jeżeli jesteśmy na sali aukcyjnej i uczestniczymy w licytacji danego obiektu, to, że podniesiemy rękę, to, że damy znak jakiś aukcjonerowi, to jeszcze nic się nie wydarzyło. Tak naprawdę uczynienie postąpienia widzialnym przez aukcjonera, a więc przyjęcie tego postąpienia, to dopiero w tym momencie nadaje się temu postąpieniu status publiczny, mówiąc wprost, to znaczy, że aukcjoner nadaje ten status, ale aukcjoner musi wiedzieć jeszcze jedną rzecz, jak prowadzić aukcję z perspektywy no, czegoś, co tak można nazwać, nie wiem, jak to w Forrestie Gumpie, run, forest, run.
3: Biegnij, forest, biegnij.
23: Biegnij, forest, biegnij, a tutaj oczywiście ten bieg aukcji, czy bieg licytacji danego obiektu, czy dbanie o tempo tej aukcji, a więc to aukcjoner nie tylko tworzy te postąpienia w pewien sposób, czy je przyjmuje, ale także musi wiedzieć, kiedy przyspieszyć, kiedy zwalniać, kiedy utrzymywać napięcie. No więc trochę jest tak, że funkcją aukcjonera jest tworzenie relacji, konkurencji, które z jednej strony projektuje cenę, a z drugiej strony tą cenę przyjmuje. Bo zobaczmy przykładowo. Aukcjoner mówi, mam 200. To znaczy, że on właśnie pokazał cenę. A szukam 200, to jest właśnie te projektowanie tej ceny. Albo szukam 300, szukam 400. To jest tak naprawdę poszukiwanie przy utrzymywaniu pewnego tempa tej aukcji. Więc trochę jest tak, my się zastanawiamy, kiedy aukcjoner ma największe wyzwanie, kiedy jest największe wyzwanie dla aukcjonera na aukcji. Oczywiście ktoś powie, największe jest wtedy, gdy nie ma w ogóle popytu. No ale to wtedy aukcjoner powinien szybko zamknąć licytację danego obiektu, tak? Natomiast największym wyzwaniem jest wtedy, gdy jest krucha konkurencja. Czyli tak naprawdę aukcjoner musi pokazać, że kupujący nie jest sam. Oczywiście sprzyjają temu pewne mechanizmy rynkowe, typu ceny rezerwowe. Cena rezerwowa to jest cena, która jest ceną co do wysokości jej poufną między sprzedającym dzieło sztuki a pośrednikiem.
3: Aukcjoner zna cenę rezerwową.
23: Aukcjoner zna cenę rezerwową. Uczestnicy aukcji tej ceny rezerwowej nie znają, jaka jest ona dokładna.
3: Czyli krótko mówiąc, powiedzmy, że mamy obiekt i ceną rezerwową jest 10 tysięcy złotych. Więc jeżeli licytacja, czy zwycięzca licytacji nie dobije do 10 tysięcy złotych, to ten obiekt się nie sprzedaje.
23: Tak, ale to jest ważne, że w systemach dojrzałych, także w systemie polskim, w zależności oczywiście od regulaminu aukcyjnego, jest tak, i z czego nie zawsze zdają sobie sprawę uczestnicy aukcji, że aukcjoner może sam licytować tylko z jednym oferentem celem dobicia do tej ceny rezerwowej, czyli do szusowania, jakbyśmy powiedzieli, do tej ceny rezerwowej, a jednocześnie pokazywać, że to zainteresowanie jest. To jest właśnie szukanie tak zwanego tempa aukcji, czyli niektórzy mówią, że to jest takie rozgrzewanie pozycji, tak, do pozycji rezerwowej. Ono się nieraz nie udaje, dlatego że jak jest jeden oferent, to na przykład odpuszcza, ale chciałbym, żebyśmy powtórzyli sobie pewną zasadę, o której już kiedyś mówiliśmy w audycji, że bardzo często w polskich domach aukcyjnych mówi się, że to nie jest cena rezerwowa, tylko używają domy aukcyjne pojęcia ceny gwarancyjnej. To nie jest to samo w modelowym układzie, ponieważ w przypadku ceny rezerwowej, gdy obiekt spadnie, czyli nie dobije do tej ceny rezerwowej, no to konsekwencje ujemne tak naprawdę nie spadają na dom aukcyjny. Oczywiście dom aukcyjny nie zarobi prowizji, tak? Ale pozostają po stronie zbywcy. Natomiast w przypadku ceny gwarancyjnej, a więc gdy ten obiekt miałby cenę gwarancyjną na poziomie 100 tysięcy, taką w modelowym ujęciu, i ten obiekt nie dobiłby w toku aukcji do owych 100 tysięcy, to wtedy to niekorzystne rozwiązania pozostają dla domu aukcyjnego. On musi wykupić ten obiekt za 100 tysięcy.
3: Do naszej rozmowy wrócimy po informacjach TOK FM, te już za kilka minut o godzinie 11.20. Anatomia rynku sztuki. Gościem jest pan profesor Wojciech Szafrański z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
5: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
6: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dieselgeneratorach pracują, ale pracują.
7: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają nam, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
5: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. Plan działania.
24: Ponad 710 milionów złotych dla Mazowsza. Schrony, systemy alarmowania, rezerwy na czas kryzysu. Gdzie dziś najbardziej brakuje bezpieczeństwa i kiedy mieszkańcy odczują efekty tych inwestycji? O największym programie ochrony ludności od lat opowie wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Już dziś w planie działania 13.40. Szymon Kępka, do usłyszenia.
8: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
25: Reklama.
26: Gabinet masażu, słucham.
27: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
26: Cześć, a co się dzieje?
27: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
26: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
27: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
26: Kochana, sam go stosuję.
28: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
29: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
30: Bo w Media Expert taniej masz.
25: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 11.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydium Sejmu wystąpi do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego o uhonorowanie europejskim orderem zasługi byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, poinformował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. 19 maja w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się pierwsza w historii ceremonia wręczenia europejskiego orderu zasługi za działania na rzecz integracji europejskiej. Na liście nagrodzonych znalazło się 20 osób. Wśród laureatów było dwóch Polaków. Były prezydent Polski, przywódca Solidarności Lech Wałęsa oraz były premier Polski, były szef Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. W najbliższych dniach na Mazurach może pojawić się więcej sprzętu wojskowego. To w związku z realizacją ćwiczeń pod kryptonimem Ognista Burza 26, informują Wojska Obrony Terytorialnej. Żołnierze i pojazdy wojskowe będziemy mogli zauważyć również na drogach. terytorialsi nie informują jednak o szczegółach dotyczących dokładnego terminu, miejsc czy scenariusza ćwiczenia taktycznego realizowanego przez żołnierzy. Jednocześnie WOT prosi o niepublikowanie zdjęć i nagrań przedstawiających żołnierzy, pojazdy wojskowe oraz elementy infrastruktury. Prosi też o nieudostępnianie informacji dotyczących lokalizacji, tras przejazdu i miejsce stacjonowania. Język śląski jako nośnik kultury na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Taki jest nowy cel starań środowisk regionalistów, którzy zmierzają do ochrony międzynarodowej śląszczyzny wobec dwóch wet prezydenckich w tej sprawie. Formalne starania o wpis na listę UNESCO będą poprzedzone umieszczeniem języka śląskiego na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wniosek przygotuje dr Beata Piecha van Schachen, która odpowiada m.in. za wniosek o wpisanie górniczej Barbórki na listę UNESCO. Liderem działań jest natomiast europoseł Łukasz Kochut.
1: My musimy trochę skoczyć w taką boczną ścieżkę międzynarodową, żeby docelowo uznać język śląski za język regionalny, kiedy oczywiście nastąpi taki czas, że prezydent Polski będzie osobą otwartą także na język śląski i Ślązaków.
15: Dotychczasowe próby uznania śląskiego za język regionalny nie powiodły się. Prezydenci Andrzej Duda i Karol Nawrocki zawetowali przyjęte przez parlament ustawy. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Dziś przyjemnie jedynie na wschodzie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane lub duże. Z zachodu nadciągają również burze, które po południu mogą objąć większość kraju. Najcieplej dzisiaj w centrum, nawet 30 stopni na plusie.
28: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Anatomia rynku sztuki. Gościem jest pan profesor Wojciech Szafrański, szef zespołu naukowo-badawczego obrotu dziełami sztuki i prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak ważny jest aukcjoner w handlu dziełami sztuki i właściwie jak można nim zostać, albo jakie ma realne przełożenie na przykład na poziom cen, czyli za ile obiekt się sprzedał. Jeżeli ktoś, panie profesorze, bierze udział w aukcji internetowej, no to jest to taka bardzo, no, może nie bierna, bo jednak ceny się zmieniają, ale nie ma tam interakcji z człowiekiem. Jest to raczej interakcja z wyświetlaczem cen. No więc możemy powiedzieć, podbijam, nie podbijam, kupuję, sprzedaję, wycofuję się. No ale w momencie, kiedy uczestniczymy w aukcji na żywo, to czy wciąż jest to zdarzenie ekonomiczne, czyli kto da więcej, ten wygrywa, czy być może pewnego rodzaju zdarzenie społeczne?
9: Pewnie takie zdarzenie społeczne, tak. Szczególnie gdy sobie analizujemy właśnie to zachowanie aukcjonerów, ale także uczestników sali i na co im taki aukcjoner tym uczestnikom pozwala. Oczywiście dzisiaj już nie ma tylko klasycznych aukcji na sali. Większość aukcji dzieł sztuki odbywa się w trybie hybrydowym. To znaczy, że rzeczywiście aukcjoner jest na sali, na salę licytacyjną, salę aukcyjną można przyjść, można wziąć udział bezpośrednio w aukcji, ale oczywiście każdy dom aukcyjny przewiduje możliwość korzystania z internetu, telefonu i tak dalej. No ta hybrydowość jeszcze wzrosła w momencie, gdy mieliśmy czasy pandemii i została z nami bardzo długo i powstało pytanie, na ile to zmieniało zachowania samych aukcjonerów. Jak zmieniła się praktyka aukcjonerów? No po pierwsze, to co jest najtrudniejsze dla aukcjonera to jest i co powinien zrealizować w przypadku takich hybrydowych aukcji, czy dzisiaj właściwie już każdych aukcji, to jest wprowadzenie do wspólnego środowiska aukcyjnego wszystkich uczestników tej aukcji. Bo jak jest się na sali, to łatwo aukcjoner może wprowadzić taką osobę do tego środowiska, bo może powiedzieć tak, o, pan z przodu. Ale teraz jest pytanie, na ile można wprowadzić taką osobę, której się nie widzi albo nawet nie zna się jej w znaczeniu takim, że nie jest się w stanie powiedzieć, kto to w rzeczywistości jest. A to jest ważne, ponieważ tak jak wspominałem wcześniej, dla skuteczności aukcji źródło postąpienia, pokazywanie źródła postąpienia jest kluczowe dla uzyskania wyższych cen. Dlatego aukcjonerzy są uczeni w dojrzałych rynkach, tak, czy w szkołach aukcjonerów, są uczeni w taki sposób, że nawet jeżeli prowadzą taką aukcję hybrydową, to starają się wskazywać, jeżeli nie mogą wskazać konkretnego tego oferenty, to mówiąc numer 2400 w internecie, albo
23: pani Marto, czyli ta, która licytuje w imieniu przez telefon, tak? U Marty 300 tysięcy, ale stara się też wciągnąć nawet te osoby, które funkcjonują w świecie hybrydowym, mówiąc nie, mam 200 tysięcy, tylko mówi mamy 200 tysięcy, czyli używa liczby mnogiej i jednocześnie dziękując, mówię dziękuję, mamy 200 tysięcy, tak? Także te zachowania oczywiście są. Natomiast w stosunku do osób, które są na sali, stara się także, żeby one były obecne jednocześnie i żeby to wyglądało na takiej zasadzie, że są we wspólnym środowisku aukcyjnym, że nieraz zdarza się takie zachowania performatywne, można powiedzieć, aukcjonera. To znaczy aukcjoner, żeby uzyskać postąpienie, takie właśnie, taki bit to mówi, to tak wycofuje się delikatnie, tak, w takim tym, żeby robić taką przestrzeń do kogoś albo nachyla się właśnie do publiczności czy do licytujących, którzy siedzą przed nim, po to, żeby im dać tą szansę interakcji. Najgorszym, co może być, to jest oczywiście pauza i cisza. Nie ma nic gorszego niż pauza i cisza, jeżeli ona nie znajduje żadnego uzasadnienia. Dlatego ważne jest to, żeby mieć wcześniej w zasobach swoich, jako aukcjoner, pomysły na to, jak opowiedzieć tą ciszę, żeby to nie było świadectwo tego, że za chwilę nam licytacja ulegnie wygaszeniu.
3: Kto decyduje o tym, jak długo trwa licytacja danego obiektu? To nie jest tak, że jest zegar i jeżeli się nie zmieścimy w minutę czy dwie, to zamykamy, tylko dopóki nie będzie kolejnych postąpień, czyli krótko mówiąc, nie ma nowych ofert.
23: To zależy oczywiście od systemu aukcyjnego, bo są takie systemy aukcyjne zegarowe, które właśnie polegają na tym, tak, licytacja w dół na przykład jest na tym oparta licytacja w systemie holenderskim, ale generalnie w tradycyjnej aukcji, w aukcji rzymskiej, no to, czy angielskiej inaczej, to właśnie polega na tym, że kto da więcej i ten czas, o tym czasie decyduje aukcjoner. Aukcjonerzy wiedzą, że nie powinni zbyt długo prowadzić licytacji danego obiektu. Nieraz są modyfikacje tradycyjnego systemu, bo jeżeli katalog aukcyjny przewiduje, nie wiem, 600 obiektów, czy 1000 obiektów, czy 2000 obiektów, to takie rzeczy też się zdarzają, tak? No to powstaje pytanie wtedy, czy dom aukcyjny stosuje tak zwane rozwiązanie wiedeńskie, to znaczy, że wcześniej uczestnicy aukcji zgłaszają potencjalnie, które obiekty będą chcieli licytować. To nie znaczy, że muszą je licytować, ale które będą przedmiotem dalej licytacji. Generalnie aukcjonerów uczy się, żeby ten czas był krótki, ale pauzy są, tak jak mówiłem, niebezpieczne. Szczególnie przy takich aukcjach hybrydowych, no i szczególnie gdy się czeka na jakiś telefon, czeka się na jakieś postąpienie internetowe, no to to jest ważne, żeby tą pauzę umieć omówić, a nie tylko pić wodę. To jest bardzo częste zjawisko.
3: Ten dawny aukcjoner miał przede wszystkim na sali uczestników aukcji, potem doszły telefony. No a dzisiaj mamy na sali, mamy telefony, mamy maile, mamy czaty, mamy jeszcze udział przez stronę, także tych źródeł, z których spływają postąpienia, jest dużo więcej. No i znowu, jak zagadać ciszę? Rozumiem, że amerykańscy aukcjonerzy mają to słynne...
23: Tacy też są niestety, ale jest jeszcze gorsza sytuacja, jak ktoś chce tą ciszę zagadać żartem w stylu właśnie, nie wiem, familiady, tak? Czyli takie familiarne zachowania na aukcji nie są dobre, albo też tego typu zachowania, no da pan to 500, nie da pan tego 500, pan w czerwonym kapeluszu, dasz pan 500? No takie oczywiście, takich rzeczy się jak najbardziej unika, ale przy hybrydowych aukcjach, one już dzisiaj wszystkie mówi się o tak zwanym ściganiu. Kiedyś się ścigało tylko samych licytujących, a dzisiaj ściga się tą osobę, która licytuje na przykład online, czy telefonicznie, czy i ściga się i ją, i sam kanał. To jak się ściga takie osoby? No, chyba najlepiej to widać na przykładzie aukcji w krajach anglosaskich. Miałem przyjemność być w studiu u pana redaktora w czasie pandemii, gdy relacjonowaliśmy aukcję w Christie's, taką aukcję One. To było takie zjawisko, że aukcjoner przechodził, czyli aukcja była po kolei w Hongkongu, w Paryżu, w Londynie i w Nowym Jorku. To w ogóle było doskonałe wydarzenie dla domu aukcyjnego Christie's, dlatego że oni zrobili tam 420 milionów dolarów i sprzedali 94% oferty, czyli bardzo niewiele tych lotów pozycji spadło, ale jednocześnie chodziło o to, żeby pokazać, nie, że to są poszczególne destynacje, tylko żeby zbudować takie wrażenie, że to jest jedna całościowa aukcja. W Polsce takiej sytuacji nie było, ale to jest oczywiście inny poziom domów aukcyjnych, inni klienci i tak dalej, i tak dalej. ale to jakby pokazuje, że dzisiaj domy aukcyjne są już przygotowane do tego, żeby nie tylko budować atmosferę, ale żeby budować jedność miejsca w tym zakresie. To też jest pytanie, że na jednej aukcji licytuje się przecież bardzo zróżnicowane obiekty. No i teraz wyobraźmy sobie, jak się powinno licytować, jak się licytuje sztukę dawną, jak się licytuje sztukę współczesną, jak się w ogóle należy ubrać na aukcji jako aukcjoner. Takich rzeczy się oczywiście uczy i mówi się o coraz ważniejszych rozpoznaniu mikropraktyk przez aukcjonerów. Czy nie chodzi o to, że aukcjoner ma przygotowany jeden pomysł i ten pomysł za każdym razem na aukcji wrzuca i mówi, a dzięki temu pomysłowi uda mi się wziąć i podbić w jakikolwiek sposób cenę. Nie, nie. Te mikropraktyki, czyli sposoby zachowań drobne, dzisiaj się analizuje, podpowiada się aukcjonerom, uczy się ich, co robić w jakich momentach, żeby doprowadzić do przedłużenia tego biegu, czyli doprowadzić do jeszcze jednego dodatkowego postąpienia i osiągnąć cel, jakim jest wyższa sprzedaż.
3: Czyli nie tylko pewna osobowość, nie tylko wiedza na temat obiektów, które się sprzedaje, ale także psychologia, żeby właściwie rozpoznać, no przynajmniej klientów, potencjalnych klientów, którzy są na sali, ewentualnie z którymi mamy kontakt innymi kanałami. Właśnie, szukam budować suspens, mówiąc, o już za chwileczkę zamykamy, ostatnia szansa, szybciusieńko,
23: i teraz
3: komu,
23: jest pytanie,
3: bo idę do domu.
23: Jakie słowa używać, tak? No bo analizując sobie polskich aukcjonerów, aukcjonerki, które występują w polskich domach aukcyjnych, czy prowadzą aukcje w Polsce, i to nie chodzi o to, czy ktoś jest bardziej czy mniej profesjonalny, bo nieraz nawet to, że ktoś ma pewną przypadłość, nagle się może okazać, że jest zaletą, że ludzie lubią wracać na takie aukcje, którą prowadzi w taki zaskakujący sposób, oczywiście nie taki w żaden sposób obraźliwy aukcjoner. Gdy na przykład jeden z aukcjonerów w Polsce, z jednego z domów aukcyjnych, a mogę powiedzieć, że w domu aukcyjnym Agrar, używa takiego sformułowania często. I jeżeli nie dostanę 500... Tak? Jeżeli nie dostanę, na zasadzie, nie chcę powiedzieć, że to jest jakieś presowanie, tak? Ale to jest charakterystyczne dla tego aukcjonera, nikt więcej tak nie mówi. Mamy też taką aukcjonera, aukcjonerkę, która chyba nieświadomie, ale jednak popełnia błąd językowy i mówi 500 po raz pierwszy, 520 i oczywiście można się, ktoś powie, że można się z tego śmiać, a można wprost przeciwnie potraktować to jako taki indywidualny rys. Wyjątkowy rys, na który się czeka, żeby tylko to 500 w końcu padło. Są oczywiście też aukcjonerzy, którzy przede wszystkim potrafią dbać o utrzymywanie bliskiego komfortu licytujących, przy bliskiej granicy. Co to oznacza? Najlepszy aukcjoner to jest taki, gdy osobom uczestniczącym w aukcji wydaje się, że sprzyja właśnie mi w momencie licytacji. Ale to każdemu z tych licytujących musi się tak wydawać. Także temu, który licytuje przez telefon, który licytuje internetowo i tak dalej. Na sali wydawało się kiedyś, że jest to łatwiejsze, bo jest często kontakt wzrokowy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i też jest łatwiej, dlatego że aukcjoner może przyjąć mniejsze postąpienie na przykład, ale dzisiaj już aukcjonerzy też wiedzą, że licytujący przez telefon, czy licytujący internetowo, którzy klikając przez internet nie mają szansy na niższe postąpienie, więc aukcjoner może wywoływać takie niższe postąpienie, szczególnie w sytuacji, gdy już jest gdzieś na granicy, no na przykład rezerwy.
3: Trzecia część naszej rozmowy będzie już do wysłuchania w aplikacji Tok FM albo w archiwum Tok FM. Za chwileczkę informacje, po nich program Kultura Osobista, a jeżeli chcą Państwo usłyszeć trzecią część naszej rozmowy, odsyłam do aplikacji Radia Tok FM. Tam jeszcze dodatkowy bonus, właśnie trzecia część naszej rozmowy. W trzeciej części dowiemy się m.in., czy każdy może zostać aukcjonerem, czy być może trzeba spełnić jakieś wymagania. Jak wygląda bycie aukcjonerem w Polsce, a jak na przykład we Francji czy w Chinach? Gościem był pan profesor Wojciech Szafrański, szef Zespołu Naukowo-Badawczego Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Informacje TOK FM o 11.40, po informacjach Marta Perchuć-Burzyńska i program Kultura Osobista. Marto, co dzisiaj w Kulturze Osobistej?
10: Dzisiaj w Kulturze Osobistej z dr Natalią Romik będę rozmawiać o pokazie specjalnym, jaki ma miejsce w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, pierwszy raz można tam zobaczyć monumentalną pracę Marka Oberlandera, getto z 1955 roku. Bardzo ciekawe są dzieje samego obrazu, jak i artysty, o którym w bardzo dobrej biografii swego czasu pisał Piotr Słodkowski. Z tego co wiem, ta biografia jest cały czas do zdobycia i polecam Państwu i książkę, i naszą rozmowę przede wszystkim z dr Natalią Romik po 11.40 w Kulturze Osobistej.
3: Fantastycznie, zamieniam się w słuch. Informacje o 11.40.
28: Autopromocja.
11: Które słówka biznesowe były absolutnym must have w pierwszej połowie tego roku? O tym w najnowszym odcinku English Biz. Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji Tok FM oraz na tokfm.pl.
28: Autopromocja.
25: Reklama.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
14: Barbara, kupiłem taniej.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
17: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
18: Zaraz część posmarujemy.
17: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
18: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
19: Już nie swędzi.
20: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
21: 9 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Archiwów. Historie wielu społeczności, wydarzeń i miejsc pozostałyby nieznane, gdyby nie pasja i zaangażowanie setek osób działających w archiwach społecznych. Zarówno na wsiach, w miasteczkach, jak i w dużych miastach. Centrum Archiwistyki Społecznej od 6 lat wspiera ten oddolny ruch dokumentowania lokalnej historii. Wejdź na zbioryspołeczne.pl i odkryj fotografie, dokumenty oraz nagrania z całej Polski. Dla nas Twoja historia jest ważna. www.cas.org.pl.
31: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
32: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
31: TravistoFast i Travisto.
32: Farm.
33: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
34: Lidl, to się opłaca.
35: Co za dzień.
36: Co się stało?
35: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
36: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
35: Meliski?
36: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
35: Czyli to takie pastylki antystresowe?
36: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
35: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
36: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
25: Reklama.
28: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 11.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla 13 województw. Ostrzegł również, że będą im towarzyszyły bardzo silne opady deszczu, nawet do 45 mm. Najgorzej ma być dzisiaj w Małopolsce oraz na Śląsku. Pogodowe alerty IMGW obowiązują do 23. Jeszcze dziś po posiedzeniu Rady Ministrów premier Donald Tusk ogłosi kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa, poinformowała wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela. Posiedzenie rządu zaplanowane jest na godzinę 12. Po nim ma odbyć się konferencja, na której poznamy nazwisko kandydata KO. Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się w wyniku odwołania z tego stanowiska w referendum Aleksandra Miszalskiego. Problem polega na tym, żeby konfliktu nie eskalować, ktoś w tej sprawie musi być mądrzejszy, ocenił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, pytany o sprawę Orderu Orła Białego prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego. Dodał, że rozmawiał z przedstawicielami Ukrainy, by jeszcze raz przemyśleli sprawę. Wczoraj w sprawie odebrania Zełeńskiemu tego najwyższego polskiego odznaczenia zebrała się kapituła orderu. Przedstawiła ona swoją opinię prezydentowi, który podejmie decyzję, tu cytat, w odpowiednim czasie. Mimo że rząd zapewnia, że nie ma już problemów z migracją przez granicę z Białorusią, po raz kolejny przedłużył obowiązywanie zamkniętej strefy w Puszczy Białowieskiej. To propagandowe zarządzanie strachem i próba ukrycia rzeczywistości, ocenia ekspertka od migracji. W ocenie Aleksandry Chrzanowskiej liczba osób na granicy polsko-białoruskiej jest wyraźnie niższa. Najpewniej dzięki układom polskich władz z dyktaturą Łukaszenki.
1: Znaczna większość ludzi przekracza granicę białorusko-łotewską, z Łotwy przejeżdża do Litwy, z Litwy do Polski.
0: I część tych osób jest przez Straż Graniczną wyłapywana i oddawana Litwie. Wiele jednak wskazuje na to, że znacząca część dostaje się przez Polskę dalej na zachód, do krajów, które nadal przestrzegają międzynarodowych umów azylowych. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Po południu w większości kraju będzie deszczowo, a nawet burzowo. Więcej słońca jedynie na wschodzie. Na termometrach od 20 stopni w okolicach Szczecina do nawet 30 w centrum.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Sponsorem programu jest właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58/72. Cliff.pl.
5: Sponsorem programu jest organizator wystawy Bez Trzymanki, jak rower zmienia Warszawę. Muzeum Woli, oddział Muzeum Warszawy, muzeumwoli.pl.
10: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Po raz pierwszy do zobaczenia monumentalna praca Marka Oberlandera Ghetto z roku 1955. Dzisiaj o tej pracy porozmawiam w Kulturze Osobistej z kuratorką pokazu specjalnego dr Natalią Romik. Witam serdecznie, dzień dobry.
6: Witam serdecznie, dzień dobry.
10: Zacznijmy od tego, kim był Marek Oberlander. Człowiek, który milczał o swoich doświadczeniach z czasów II wojny światowej.
6: Marek Oberlander był niezwykłym artystą i też wydaje mi się, że niezwykłym człowiekiem. Był przykładem artysty, który bardzo często mówił sam o sobie, że jest przykładem pokolenia obdartego z marzeń. I wiele razy zastanawiałam się wraz z kilkoma historykami, historyczkami sztuki, czy był właśnie takim bardziej sztetlowym artystą, ponieważ pochodził z małego miasteczka Szczerzec pod Lwowem, czy właśnie był tym artystą, który jakby był się już tego swoich sztetlowych korzeni i jest artystą dla mnie osobiście bardzo współczesnym. Jest też artystą nie dość, że obdartym z marzeń, ale też, którego bardzo mocno dotknęła historia, ponieważ cała jego rodzina została zamordowana prawdopodobnie w getcie, w tym małym miasteczku. On zresztą do niego po wojnie przyjechał i tak jak sam pisał, to było całkowicie spalone, zniszczone miasto. Zostawały tam gdzieś kikuty kominów, więc i też jest takim przełomowym artystą, ponieważ dla wielu z nas kojarzy się właśnie z wystawą w warszawskim Arsenale przeciwko wojnie, przeciwko faszyzmowi i też jest takim pionierem, który no, przede wszystkim zerwał z socrealizmem, malując właśnie obraz napiętnowani i cebulę, właśnie pokazując w warszawskim Arsenale. A ten fryz, który pokazujemy w Muzeum Historii Żydów polskich Polin jest zupełnie inną tkanką, malarską. Jest niezwykłym dziełem, które właśnie wspólnie próbowaliśmy gdzieś umiejscowić pomiędzy tym trochę i sztetlowym, i gettowym jego historią, ale również też bardzo współczesnym.
10: Monumentalna kompozycja przez ponad 70 lat nie była prezentowana publicznie. Dlaczego? Czy to też jest związane z tym, że w ogóle Marek Oberlander zniknął z polskiej historii sztuki na długo i został zapomniany w Polsce? Myślę, że możemy to przyznać, niestety.
6: Tak, tak, to co pani mówi, ten argument właśnie też potwierdza specjalista Piotr Słodkowski w swojej książce właśnie Klimat odwilży, który jest poświęcony Oberlanderowi, ponieważ w 1963 roku Oberlander emigruje do Francji i trochę też znika właśnie z takiej pola sztuki, polskiej sztuki, więc my go też właśnie kojarzymy z różnymi właśnie obrazami, portretami na przykład z odwróconą głową bardzo często, albo też z takimi cyklami figury. I on jest tam, rzeczywiście nie jest łatwy do takiego rozgryzienia, więc ten fryz jest pokazywany w Polin dzięki Krystynie Czartoryskiej i właśnie pochodzi z jej kolekcji. Krystyna Czartoryska jest historyczką sztuki, kolekcjonerką. No i w końcu właśnie zdecydowaliśmy się pokazać ten fryz w takiej nietypowej oprawie. Projektowaliśmy go wraz z Senną Kolekcją, z Sebastianem Kucharukiem, Piotrem Jakowenko i chcieliśmy go pokazać jako taki one painting show, czyli jakby taki pokaz jednego obrazu, aby zwiedzający mogli się skupić tylko i wyłącznie na tym monumentalnym, no prawie 4,5-metrowym dziele. Przypomnę właśnie, że sam fryz jest wykonany z tuszem, gwasz, to jest karton. I no naprawdę zachęcam Państwa, ponieważ jest naprawdę niepowtarzalny i też nietypowy jak na 55 rok.
10: Do 15 czerwca mogą Państwo ten fryz oglądać w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Rzeczywiście to robi piorunujące wrażenie, jak to jest pokazane, zaaranżowane. Ale myślę, że tak czy inaczej możemy powiedzieć dzisiaj w radiu, co przedstawia ten wstrząsający obraz. No i takie pytania, które się, myślę, rodzą w głowach nie tylko po prostu pytających takich jak ja, ale też specjalistów. Czy artysta jest na tym obrazie?
6: Tego nie wiemy. To jest bardzo dobre pytanie, ale wiemy, że jest, przedstawia cykl postaci, monumentalnych postaci. Jest to zapewne jakaś alegoria śmierci. To są osoby, które też jak właśnie z Luizą Nader, czy z Agatą Pietrasik, czy z Piotrem Słodkowskim rozmawialiśmy, czy są to osoby w komorze gazowej, czy są to osoby w getcie, czy może też na przestrzeni jakiejś kopalni. Tego nie wiemy, ale postaci są namalowane rzeczywiście bardzo współczesne. Są tam bardzo dziwne i takie przenikliwe kolory błękitu pruskiego, ale też różu, bardzo nietypowego do przedstawiania właśnie takich obrazów zagładowych. I jest, ja bym powiedziała, że stanowi trochę taki rodzaj sprawy dowodowej zagłady. Tam są ukazane kobiety brzemienne, w rozpaczliwych pozach, krzyku. Są również, pojawiają się kozły, to może być kozioł ofiarny, a może to jest właśnie ta sztytlowa przeszłość Marka Oberlandera, więc jest to właśnie taki bardziej obraz odwilżowy. Ale pytanie jest takie, jest to fryz, czyli jest to jakiś szkic do monumentalnego dzieła, które mogłoby powstać gdzieś na elewacji budynku, nie wiem, może w Warszawie, może w jakimś innym mieście. Oberlander był bardzo, bardzo zaangażowany jako artysta w rocznicę obchodów w getcie warszawskim, szczególnie w 10. rocznicę getta. I on też był kuratorem, znaczy organizował żydowskich, polskich artystów, aby właśnie pokazywać dowody zagładowe tylko w Polsce, ale również w Amsterdamie, w Kopenhadze. I ten fryz, jego też trochę tak widzimy wspólnie, jak no, takie przyszłe przedstawienie na jakimś monumentalnym prawdopodobnie budynku, w jakiejś sali w przyszłości. I wiele osób też nawiązuje, że trochę to jest taka polska Guernica, ponieważ jest to bardzo dynamiczny, bardzo też ostry kontrastowo, co też jest trochę nietypowe właśnie dla tej twórczości obrazów, szczególnie podwilżowych z lat 50.
10: No właśnie, trochę pani o tym powiedziała, że można ten fryz odczytywać jako dialog z innymi dziełami sztuki, czyli właśnie z Picassem czy z Goją. Na ile w ogóle sposobów możemy te prace dzisiaj oglądać?
6: Ja ją przede wszystkim widzę jako właśnie sprawę dowodową zagłady. I widzę ją też jako Oberlandera, który był właśnie artystą, kuratorem, który chciał nam przekazać jak najwięcej o samej zagładzie. Nie wiem, czy samej zagładzie w samym Szczercu, czy po tym, w tym okresie bardzo trudnym w polskiej historii, aż do emigracji do Francji i tej pustki, ale przede wszystkim ja bym go też czytała i rozumiała jako taki moment właśnie oczekiwania jednak na śmierć, ale też osób, które też oczekują tej śmierci i są zamknięte w tej tragedii zagłady. Mimo tych właśnie monumentalnego rozpięcia obrazu i tych bardzo współczesnych kolorów, on

0: Halinda Oberlander-Pfeffer, która była taką kustoszką pamięci o swoim mężu, właśnie też podkreślała te figury jak takie bardzo mocne, dosyć abstrakcyjne dzieła, ale wydaje mi się, że Oberlander cały czas miał mocno w głowie Zagładę i to, co prawdopodobnie widział w miasteczku Szczerzec. Więc te formy są coraz bardziej też później takie bardziej abstrakcyjne, on używa takich lotnych, miękkich kolorów. Wiemy, że Oberlander, który umiera w 78 roku w Nicei, nie żyje mu się dobrze. Znaczy, chodzi mi tutaj o finansowe aspekty. Też zwracał się do polskich organizacji żydowskich o zapomogi, o pomoc finansową. Więc on jest też, co podkreśla właśnie w wspaniałej książce Klimat odwilży, Piotr Słodkowski, to jego życie nie było usłane różami, jeśli chodzi właśnie o jego rozpoznawczość właśnie w Polsce, ale też te sfery finansowe, to był wielki problem w jego twórczości. Twórczość była bardzo kolorowa, była bardzo taka miękka, abstrakcyjna, szczególnie właśnie pod koniec jego życia.
1: Z tego, co czytałam, znaczną część spuścizny Oberlander ofiarował tuż przed śmiercią, bo w roku 78 Muzeum Narodowemu we Wrocławiu, ale jak rozumiem, też wiele prac właśnie znalazło się w rękach prywatnych, tak jak właśnie w rękach Krystyny Czartoryskiej, która jest właścicielką getta tego fryzu, który Państwo pokazują.
0: Tak, dokładnie. Po jego śmierci Halina Oberlander-Pfeffer właśnie zdecydowała się tą jego twórczość, która była bardzo płodna i to było naprawdę nie tylko same fryz, ale to są obrazy, szkice. Wiemy, że też Oberlander robił ilustracje do gazet. To była olbrzymia scheda, która właśnie została, że tak powiem, powędrowała do różnych instytucji sztuki. No i też mamy właśnie tą wielką radość, że Krystyna Czartoryska podzieliła się z nami tym fryzem, który też wspólnie rozmawiałyśmy, myślałyśmy, jak najlepiej go zaadoptować na naszą wystawę, która dla mnie osobiście właśnie jako designerki, kuratorki też nie była łatwym zadaniem, ponieważ zawsze próbuję wiązać i elementy tekstowe, zbijać innych artystów razem na wystawach, ale to dzieło, ten fryz jest tak bardzo mocny, że wydaje mi się, kiedy Państwo przyjdą do muzeum, zobaczą, że mówi bardzo, bardzo dużo.
1: W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Po raz pierwszy, tak jak mówiłyśmy, do zobaczenia monumentalna praca Marka Oberlandera, getto z roku 55. Ten pokaz specjalny, którego kuratorką jest dr Natalia Romik, moja i Państwa gościni, do 15 czerwca. Bardzo dziękuję za spotkanie na łączach.
0: To ja dziękuję i zapraszam.
1: I za tę opowieść, a jeszcze tym wszystkim, którzy może chcieli wyłapać tytuł książki Piotra Słodkowskiego, Klimat odwilży, obrazy Marka Oberlandera. To właśnie tę książkę wspominałyśmy z dr Natalią Romik podczas rozmowy. Marta Perchuć-Burzyńska, do usłyszenia. Dziękuję bardzo wydawcy programu Jakubowi Paziowi.
2: A ja dodam jeszcze, że jeżeli ktoś jest zainteresowany wspomnianą przez Martę książką Klimat odwilży, obrazy Marka Oberlandera, może oczywiście sięgnąć do aplikacji Tok FM albo do archiwum Tok FM i tam znajdzie moją rozmowę z doktorem Piotrem Słodkowskim z Wydziału Badań Artystycznych Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uzupełniam tę interesującą rozmowę Marty Perchuć-Burzyńskiej, a w studio pojawił się Filip Kekusz.
3: Dzień dobry.
2: Który za 4 minuty rozpocznie swój legendarny flagowy program TOK 360.
3: Legendarny flagowy program TOK 360 będzie dziś poświęcony w dużej mierze sytuacji nauczycieli, chociażby dlatego, że pojawiają się takie doniesienia medialne o tym, że od 2027 roku pensje nauczycieli mają wzrosnąć o...
2: 2,5.
3: No i nauczyciele myśleli, że...
2: A nie tysiąca.
3: Kiedy się pojawi 2,5% i kiedy pojawiły się te doniesienia, to myśleli, że przecinek się gdzieś tam pojawił. Nie wiadomo, dlaczego miałoby 25%. Raczej nie, aczkolwiek 15 czerwca wszystko ma być jasne. Wobec tego z szefem Związku Nauczycielstwa Polskiego porozmawiamy o tym, jak ta podwyżka plasuje się, jeśli chodzi o wzrost wynagrodzeń generalnie w Polsce czy w gospodarce. Przypomnijmy, że nauczyciele chcą powiązać wskaźnik wypłat dla siebie ze wskaźnikiem wzrostu pensji w gospodarce, ale będziemy też rozmawiać m.in. o somalijskim sędzim, który nie dostał się do Stanów Zjednoczonych, by sędziować mecze na mundialu. Ten mundial rozpoczyna się pojutrze, wobec tego trzeba znaleźć na niego zastępstwo. Sędzia miał ważną wizę, niestety był z Somalii, wobec tego urzędnicy z nie do końca wiadomych przyczyn nie odmówili mu wjazdu

0: do Stanów Zjednoczonych, pojawiają się pytania, co dalej. To znaczy, już były pewne incydenty, że niektórzy członkowie afrykańskich drużyn piłkarskich nie mogli wjechać do kraju z powodu właśnie problemów wizowych, musieli te wyjazdy przekładać. Co dalej, jeśli chodzi o te problemy organizacyjne przed największą imprezą, jeśli chodzi o światowy futbol, o tym też będziemy w TOK 360 mówić.
1: To jest swoją drogą bardzo ciekawa strategia, bo wyobraź sobie, że masz drużynę piłkarską,
0: która jest dobra i nie wpuszczasz jej zawodników.
1: Nie, masz drużynę piłkarską, która jest lepsza niż twoja.
0: I nie wpuszczasz jej zawodników.
1: Tak, i tym sposobem
0: sędziów.
1: Tak, i tym sposobem jest konkurencja mniejsza. Jest większa szansa, żeby zająć wyższe miejsca w konkursie.
0: To prawda, może to za tym stoi, aczkolwiek nie sądzę, żeby Stany Zjednoczone przywiązywały tak ogromną wagę do mundialu. Chociaż, a co ja wiem.
1: Nie przywiązują. To znaczy w Stanach Zjednoczonych to są i w Kanadzie też, i w Meksyku. Meksyk stawiamy, bo tam piłka nożna jest bardzo popularna. Ale trzeba powiedzieć, że i w Stanach Zjednoczonych, i w Kanadzie ta dyscyplina sportu zdobywa coraz większą popularność. Wciąż nie tak wielką jak baseball, czy hokej, czy koszykówka, ale rośnie zainteresowanie.
0: No to przekonamy się, jak ten mundial przełoży się na to zainteresowanie dalej. Ale to za dwa dni, natomiast pewne problemy organizacyjne są już od jakiegoś czasu.
1: Zapraszam serdecznie, w samo południe, Filip Kekusz i TOK 360 na Państwa oczekuje z garniturem ważnych i ciekawych tematów.
2: Sponsorem programu był właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58 przez 72, cliff.pl.
3: Sponsorem programu był organizator wystawy Bez Trzymanki. Jak rower zmienia Warszawę. Muzeum Woli, oddział Muzeum Warszawy. Muzeumwoli.pl.
4: Reklama.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca. Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Wtorek, 9 czerwca, minęło południe. Czekamy na decyzję prezydenta w sprawie orderu Orła Białego. Na razie wiemy, że kapituła nagrody wydała opinię. Jaka ona jest, a niekiedy decyzja zapadnie, to pozostaje tajemnicą, a polityczna dyskusja trwa. Donald Trump ponownie zapewnia, że jesteśmy 2-3 dni od bardzo dobrego porozumienia z Iranem. Tymczasem napięcie utrzymuje się nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale i w relacjach sojuszników ze Stanów Zjednoczonych i z Izraela. Idą burze i to w dużej części Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają mieszkańców 13 województw. To jest TOK 360 w południe. Filip Kekusz, dzień dobry, zaczynamy. Decyzji prezydenta w sprawie ewentualnego odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu jak nie było, tak nie ma. Kapituła przedstawiła Karolowi Nawrockiemu swoją opinię, a ten ma podjąć decyzję, tu cytat, w odpowiednim czasie. Nie wiadomo natomiast również, jak ta opinia brzmi. W interesie Polski nie leży podgrzewanie sporu z Ukraińcami, stwierdził w poranku TOK FM pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej. Dobrze służą Polsce ci, którzy budują relacje polsko-ukraińskie, bo to nie służy Rosji, dodawał polityk.
9: Przecież mamy też takie sytuacje z innymi narodami, przykładowo z Litwinami. I nauczyliśmy się nie robić czegoś, co rani, drażni Litwinów na przykład, nie? Więc musimy się nauczyć tak żyć w sprawach historycznych z naszymi partnerami. Nie we wszystkim się będziemy zgadzać, ale będziemy szanować swoje emocje i swoje podejście.
10: Ale wnioskuję z pana słów, że odebranie tego orderu ewentualne byłoby eskalacją i tego by pan sobie nie życzył.
9: Ja patrzę tutaj tylko na to, czego życzę mojemu krajowi, tak jak najlepiej rozumiem swoją swoją służbę Polsce jako część koalicji drużyny premiera Donalda Tuska. To są jedyne kategorie, na które zwracam uwagę. Z tego punktu widzenia jestem pewien, że mądre jest deeskalowanie, a nie ma co już podgrzewać.
10: A może jest tak, że skoro nie znamy, jaka jest treść tej opinii, to może jest to po to, żeby dać jeszcze czas na dogadanie się, że może prezydent, który zresztą uczestniczył w posiedzeniu tej kapituły, poprosił o to, żeby jej nie upubliczniać. Może to jest jakiś pozytywny prognoz.
9: Wszystko tutaj może być, dlatego pan prezydent ma prawo w tej sprawie decydować w swoim trybie, kiedy oceni sytuację, że powinien podejmować jakąś decyzję i tak to zostawmy.
0: Mówił Paweł Kowal w porannej rozmowie Maciejowi Kluczce, a sprawa odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu cały czas jest gorącym tematem w Sejmie. Maciek jest w sejmowym studiu TOK FM już teraz. Witaj, dzień dobry. Powiedz proszę, jak wczorajsze obrady kapituły orderu Orła Białego komentują posłowie.
11: No właśnie ten brak upublicznienia opinii, którą przygotowała kapituła dla prezydenta, jest tutaj pytaniem, które pojawia się w korytarzach sejmowych. Czy to gra na przeczekanie, czy po to, żeby jeszcze mogła właśnie dyplomacja działać, chociaż sam premier we wpisie internetowym stwierdził, że dyplomacja już swoje tutaj zrobiła. Pytanie więc, co w tym czasie jeszcze może zrobić strona ukraińska? Ale według Mariusza Witczaka z Koalicji Obywatelskiej to pewnie też sygnał może pewnej zmiany po stronie prezydenta.
12: Mam nieodparte wrażenie, że dociera do prezydenta Nawrockiego odpowiedzialność za tego typu decyzje, niezależnie od naszej wspólnej krytycznej oceny wobec tego, czy radykalnie krytycznej wobec tego, co zrobiła strona ukraińska. Tutaj nie ma wątpliwości. Natomiast jeżeli chodzi o cały kontekst, specyfikę, to mam nieodparte wrażenie, że jakiś poziom odpowiedzialności do prezydenta Nawrockiego dociera. Natomiast tutaj cały czas czekamy na jakieś reakcje ze strony Zełenskiego i jego podwładnych.
0: To jest Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej, z którym rozmawiał Maciej Kluczka. Macieju, ale koalicja rządząca jest w tej sprawie podzielona, prawda?
10: Tak, bo oczywiście jest zgoda co do tego, że ruch prezydenta Ukrainy narobił sporo kłopotów w relacjach Kijowa z Warszawą, ale różnica w koalicji dotyczy tego, jak z tych kłopotów wyjść. I podziały przebiegają nawet nie tylko między partiami, ale nawet w samych partiach są różne głosy, bo chociażby w Polsce 2050 liderzy ugrupowania Katarzyna Pełczyńska-Nawęcz, Szymon Hołownia mówią, dawanie, odbieranie orderów skończy się gorzej dla Polski niż dla Ukrainy. Ale już Bartosz Romowicz, poseł tej partii, poseł z Podkarpacia, z okręgu wyborczego sąsiadującego z Ukrainą, mówi tak.
13: Nie zawsze się trzeba z partią, czy przewodniczącą, czy założycielem zgadzać, biorąc pod uwagę to, gdzie mieszkam i jakie tam mają mieszkańcy doświadczenia historyczne, bo ta wrażliwość warszawska, krakowska czy poznańska jest zupełnie inna jak wsi podkarpackiej i uważam, że trzeba dać jasny sygnał społeczności międzynarodowej, co to były bandy UPA dla Polek i Polaków i to jest bardzo dobra okazja, żeby wytłumaczyć całemu światu o działalności band UPA w Polsce, bo tego nie uczą ani na Ukrainie, ani nie uczą w innych krajach europejskich. I mamy prawo o tym mówić, a nawet obowiązek.
10: A Włodzimierz Czarzasty z Lewicy, marszałek Sejmu, ocenia sytuację w następujący sposób.
14: Decyzja pana prezydenta Zełenskiego jest decyzją złą. Decyzją, która nie powinna się zdarzyć. Natomiast problem polega na tym, żeby tego konfliktu nie eskalować. Ktoś w tej sprawie, nie urażając nikogo, musi być mądrzejszy.
10: No właśnie, pytanie, jak ta cała sytuacja się skończy. Na pewno, jeśli chodzi o procedurę samego odebrania orderu, jeśli ona dalej by się toczyła, to teraz po tej opinii, którą w końcu pewnie i treść poznamy, decyzję podejmuje prezydent, opinia nie jest dla prezydenta wiążąca, a później, zdaniem większości prawników, wymagana jest też kontrasygnata premiera, czyli po prostu potwierdzenie tej decyzji bądź nie.
0: Macieju, to powiedzmy jeszcze o jednej sprawie, która dzisiaj miała miejsce bądź nie miała miejsca w Sejmie. Sejm kolejny raz przełożył głosowanie w sprawie wyboru nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
10: Tak, to już jest taka niekończąca się historia koalicyjnych też tarć w tej sprawie, bo to jest kandydat Mateusz Szpytma, wiceprezes IPN-u, którego kandydaturę forsuje PSL, bo wiceprezes Szpytma też bada i objaśnia w badaniach naukowych, historycznych historię ruchu ludowego. No, jest zasłużonym historykiem, chociażby jest inicjatorem budowy Muzeum Historii Rodziny Ulmów
11: na Podkarpaciu, ale jest też wiele zastrzeżeń tu właśnie ze strony koalicjantów takich politycznych wobec niego, bo był przecież bliskim współpracownikiem Karola Nawrockiego, gdy ten był prezesem IPN-u. Wtedy dochodziło do czystek kadrowych w IPN-ie. Niektórzy historycy wygrywali swoje sprawy w sądach. Po drugie, NIK, Najwyższa Izba Kontroli, bardzo krytycznie oceniła wydatki IPN-u, gdy właśnie Mateusz Pytman był wiceprezesem. Chodzi m.in. o budowę centralnego przystanku Historia w centrum Warszawy. Tych zastrzeżeń jest dużo, no ale mimo wszystko PSL nie składa broni i próbuje koalicję przekonać, ale już w maju miało być głosowanie, miało być na tym posiedzeniu, które trwa teraz do czwartku, głosowanie ciągle jest przekładane, no i do końca nie wiadomo, jak ta historia się skończy.
0: Maciej Kluczka z Sejmu, dziękuję ci bardzo. Będziemy jeszcze się łączyć po 13.20 w TOK 360. Wtedy powiemy właśnie nieco więcej o okolicznościach przełożenia tego głosowania i sporze w koalicji wokół prezesa, potencjalnego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. A dziś po posiedzeniu Rady Ministrów premier Donald Tusk ogłosi kandydata na prezydenta Krakowa, którego wystawi Koalicja Obywatelska. I to będzie jedno z ostatnich ogłoszeń w tym wyścigu, dlatego że niemal wszystkie większe siły polityczne już tych kandydatów ogłosiły kandydowanie. Nie wyklucza też Łukasz Gibała, który w wyborach na prezydenta Krakowa 2 lata temu był głównym konkurentem odwołanego w referendum Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Właśnie przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników tego referendum. Dokładna data nie jest jeszcze znana. Rząd zajmuje się podwyżką płacy minimalnej na przyszły rok. Przyjmie też kilka innych wskaźników istotnych dla budżetu, w tym wskaźnik podwyżek w budżetówce oraz waloryzacji rent i emerytur. Według nieoficjalnych informacji medialnych pracownicy sfery budżetowej mają dostać w przyszłym roku o 2,5% wyższe wypłaty, a to nie zadowala Związku Nauczycielstwa Polskiego, mówi jego prezes Sławomir Broniarz.
15: Jest to głęboko niesprawiedliwe, a jednocześnie nie oddające rzeczywistego wysiłku zawodowego, intelektualnego, nakładu pracy, zakresu obowiązków, jakie podejmują nauczyciele w zderzeniu z poziomem wynagrodzenia, które oni otrzymują.
0: A niskie wynagrodzenie jest podstawowym czynnikiem powodującym odejście nauczycieli z zawodu, mówi wiceprezeska Związku Nauczycielstwa Polskiego Urszula Woźniak.
16: Wiek średni nauczyciela w tej chwili oscyluje już około 50. To będzie za chwilę tragedia.
0: I dodaje, że pensje w innych zawodach rosną szybciej. Związek domaga się pilnych rozmów z resortem, a my do postulatów nauczycieli wrócimy w TOK 360 po 12.20. Mija miesiąc od zaprzysiężenia nowego rządu na Węgrzech. Partia TISA premiera Petera Modiora popiera obecnie ponad 70% wyborców. Dlaczego i czym następca Viktora Orbana zaskarbił sobie przychylność wyborców, wie Tomasz Orchowski.
17: Dla Węgrów najważniejszą decyzją była ta Brukseli o odblokowaniu 16 miliardów euro. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Minęło zaledwie kilka tygodni, a już czujemy silny powiew zmian na Węgrzech. A ty, drogi Peterze, przekazujesz światu mocne przesłanie. Twoje zaprzysiężenie w Dniu Europy, dźwięk hymnu europejskiego i barwy europejskie ponownie dumnie powiewające nad węgierskim parlamentem. To symbole, że dla Węgier rozpoczyna się nowa era. Nowy węgierski minister finansów przekazał, że unijne fundusze pozwolą między innymi odciążyć budżet. Oczywiście nie ma nic za darmo. Budapeszt zobowiązał się do podjęcia szeregu działań. W tym tygodniu rząd Modiora ma przedstawić w parlamencie projekt ustawy antykorupcyjnej. Nowy premier zapowiedział też przystąpienie do prokuratury europejskiej z innych ważnych podjętych decyzji. Węgierski parlament przyjął ustawę cofającą decyzję o wyjściu kraju z Międzynarodowego Trybunału Karnego. Ponownie staniemy się wiarygodnym partnerem NATO, podkreśla Modior, który wycofał weto w sprawie prawie 7 miliardów euro z instrumentu na rzecz pokoju przeznaczonych na broń dla Kijowa. Nowy premier Węgier nie jest jakiś wybitnie proukraiński. Dzieli przede wszystkim węgierska mniejszość w Ukrainie, choć i tu miało zostać osiągnięte porozumienie. Ale na pewno Modior nie sprzyja Rosji tak jak Orban. W zeszłym tygodniu ambasador Ukrainy na Węgrzech przekazał, że trwają negocjacje dotyczące wizyty prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Budapeszcie. Równocześnie Modior stara się rozprawić z pozostałościami orbanowskiego systemu. Apeluje do prezydenta wybranego przez poprzedni parlament, żeby zrezygnował. Ten nie chce się na to zgodzić. Prawdopodobnie Modior zmieni więc prawo i go do tego przymusi. Może to zrobić, bo ma większość konstytucyjną. W ten sposób orbanowski system mści się na jego twórcach. Tomasz Rychowski, TOK FM.
0: W ciągu 2-3 dni może dojść do podpisania porozumienia z Iranem, mówi ponownie amerykański prezydent Donald Trump i zapewnia, to cytat, że Waszyngton jest bardzo blisko zawarcia bardzo dobrej umowy. Żadnych szczegółów jednak nie ujawnia. Sytuacja na polu bitwy jest daleko od spokojnej. Wczoraj doszło do wzajemnych ostrzałów rakietowych Izraela i Iranu. W tle jest też operacja wojskowa, jaką Izrael prowadzi przeciwko Hezbollahowi, wspieranemu przez Teheran. Iran liczy na to, że uda mu się ocalić tę organizację i powstrzymać izraelskie ataki na południowy Bejrut, mówił w TOK FM ekspert do spraw bliskowschodnich Mariusz Borkowski. Według niego irańskie władze wykorzystują to, że interesy amerykańskie i izraelskie w tej kwestii są odmienne.
18: Trumpowi zaczyna bić licznik, to bardzo szybko, bo wybory październikowe, połówkowe do kongresu się zbliżają i brak rozwiązania politycznego konfliktu z Iranem będzie bardzo obciążał hipotekę republikanów. Natomiast Netanyahu dąży do tego, żeby nie doszło do porozumienia rozejmowego, żeby ten konflikt trwał nadal i żeby doprowadziło to do upadku albo do załamania się Iranu.
0: Donald Trump w telefonicznej rozmowie ostrzegł wczoraj izraelskiego premiera Benjamina Netanyahu, że może wkrótce zostać sam i walczyć bez wsparcia USA. Trump miał naciskać na Izrael, by nie kontynuował wymiany ciosów z wojskami Teheranu. Izraelskie źródło podało natomiast, że podczas rozmowy doszło do sprzeczek, ale ostatecznie Netanyahu zgodził się ustąpić, jeśli Irańczycy również więcej nie zaatakują. Po rozmowie premier Izraela ogłosił, że nakazał swoim dowódcom wojskowym odwołanie ataków. A leki dla ofiar wojny w Libanie i żywność dla najbiedniejszych rodzin w Palestynie mają trafić w ciągu 2 miesięcy do potrzebujących za sprawą Fundacji ProSpe. Program opiewa na 2,5 miliona złotych i ma wspomóc te miejsca, gdzie kryzys jest najgłębszy. Marcin Starzec.
19: Do Bejrutu trafią m.in. leki, gdzie fundacja wesprze szpital leczący ludzi, których zwyczajnie nie stać na hospitalizację. To ofiary konfliktu, ubodzy pacjenci i uchodźcy. Pieniądze pójdą na leki kardiologiczne, diabetologiczne, psychiatryczne i antybiotyki, mówi prezes fundacji Maciej Gierula.
20: Podpisujemy umowę z apteką, gdzie ludzie otrzymują vouchery na realizację, zakup leków w tej aptece. Więc wtedy przychodzą ci, którzy mają stałe jakieś choroby.
19: A drugi kierunek to Betlejem. Około 1000 najbiedniejszych rodzin dostanie paczki z podstawowymi produktami żywnościowymi, które będą rozdzielane przez dom pokoju prowadzony przez siostrę Szczepanę Chrechorowicz.
21: Coraz częściej ludzie przychodzą z prośbą o to, żeby dać kawałek chleba, jakiś ryż, jakąkolwiek żywność.
19: Fundacja dodaje, że pomoc ma trafić do osób najbardziej poszkodowanych, niezależnie od ich pochodzenia, wyznania czy sytuacji społecznej. Marcin Starzec, TOK FM.
0: W Polsce przybywa zatruć dopalaczami i innymi niebezpiecznymi substancjami. Z najnowszych danych sanepidu wynika, że problem narasta kolejny rok z rzędu. Najwięcej przypadków odnotowano w Małopolsce, na Śląsku i we Wielkopolsce. Niepokojące są także statystyki dotyczące dzieci i młodzieży. Szymon Kępka.
22: Coraz więcej przypadków zatruć dopalaczami i innymi substancjami psychoaktywnymi trafia do statystyk służb sanitarnych. Tylko w ubiegłym roku łącznie ponad 4 tysiące, czyli statystycznie 10 dziennie. Najnowsze dane pokazują, że trend wzrostowy utrzymuje się kolejny rok z rzędu, mówi rzecznik GIS Marek Waszczewski.
23: Wzrosła liczba zatruć i podejrzeń zatruć środkami zastępczymi i nowymi substancjami psychoaktywnymi, jeżeli porównamy to z rokiem 2024. Natomiast należy wyraźnie powiedzieć, że jest to wciąż niewielki odsetek w porównaniu z liczbami notowanymi w latach 2015-19, kiedy raportowana liczba zatruć to było kilka tysięcy rocznie.
22: Największe nasilenie problemu obserwowane jest w południowej i zachodniej części kraju, przede wszystkim w Małopolsce, na Śląsku i w Wielkopolsce, ale zmienia się też sposób raportowania i to przekłada się na liczby, dodaje Waszczewski.
23: Do tej pory nie każdy podmiot leczniczy, czyli kolokwialnie mówiąc nie każdy szpital, przekazywał do nas takie informacje. W ostatnim czasie liczba tych ośrodków dzięki naszym interwencjom znacząco się zwiększyła. Obserwowane różnice regionalne wynikają w naszej ocenie nie tylko z rzeczywistej skali zjawiska, czyli z rzeczywistej liczby zatruć, ale również z jakości i kompletności raportowania do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wydaje się, że bardzo niskie wskaźniki w niektórych województwach mogą sugerować niedoszacowanie czy niekompletne dane.
22: Rzeczniczka Praw Dziecka apeluje do Ministerstwa Edukacji w tej sprawie i sugeruje, że w szkołach potrzebna jest profilaktyka i propagowanie treści, które będą uświadamiały o problemie zatruć. Szymon Kępka, TOK FM.
0: Eks Eksperci przypominają, że skład dopalaczy często pozostaje nieznany, a skutki ich zażycia mogą prowadzić do ciężkich powikłań zdrowotnych, a nawet zagrożenia życia. Dwie osoby zostały zatrzymane w śledztwie dotyczącym korupcji w Gdańskim Urzędzie Miasta. Jedna z nich to pracownik zarządu dróg, jest podejrzany o umożliwianie bezprzetargowego zakupu działek. Druga to deweloper, który urzędnikowi łapówkę wręczył. Więcej wie trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
1: Śledztwo dotyczy małej miejskiej działki, która miała stać się dojazdem do większego terenu, na którym deweloper przygotowywał inwestycje, mówi prokurator Mariusz Marciniak.
2: Istotą tego zagadnienia było to, żeby została zbyta bez przetargu temu konkretnemu deweloperowi.
1: Sprzedaż z wolnej ręki miał umożliwić urzędnik za jedyne 25 tysięcy złotych łapówki. Agenci CBA zatrzymali obu panów chwilę po przekazaniu pieniędzy w filmowej niemal scenerii stacji benzynowej.
2: Pan urzędnik na spotkanie przyjechał samochodem Maserati. My mamy informację o tym, że pan urzędnik prawdopodobnie nie pierwszy raz załatwiał sprzedaż działki.
1: Dlatego prokuratura apeluje, jeśli ktoś dawał łapówki za załatwienie działki w Gdańsku, lepiej by sam zgłosił się na policję.
2: Ustawodawca zapewnia bezkarność takiej osobie. Kieruje jasny apel o zgłaszanie się uczestników tego przestępczego procederu, zanim my zgłosimy się do nich.
1: Urzędnikowi i deweloperowi grozi po 8 lat więzienia. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
0: Jeszcze ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenie pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla 13 województw. Synoptycy ostrzegają, że burzom będą towarzyszyły bardzo silne opady deszczu. Takie ostrzeżenia obowiązują od godziny 13 dziś do godziny 23. A za chwilę o 12.20 informacje TOK FM, a po nich wrócimy do tego, w jaki sposób Związek Nauczycielstwa Polskiego zareagował na nowe propozycje podwyżek.
4: Reklama.
3: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Money, money, money!
24: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
24: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los.
24: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
25: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
26: Oni tu są. Zawsze byli. A my zasługujemy na prawdę. Dzień Objawienia. Nowy film Stevena Spielberga. Emily Blunt, Josh O'Connor i Colin Firth. Dzień Objawienia już w kinach.
27: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
28: Ach, ta drżąca powieka.
29: I ten nocny skurcze łydek.
28: Biorę magnez i nie czuję efektu.
29: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
30: 18,47,12.
31: Co liczysz?
30: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
31: To ja też chcę.
30: 24,30.
32: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Minęła 12.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Żaden sprzęt z Safe nie trafi do Ukrainy, zapewnił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W ten sposób odniósł się do pojawiających się fałszywych informacji. Jak podkreślił, Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych finansuje tylko zakupy dla polskich sił zbrojnych. Jak mówił, pod koniec maja udało się zawrzeć 63 umowy z polskim przemysłem na kwotę około 120 miliardów złotych. Polska liczy na szybkie przyjęcie europejskiego portfela biznesowego, powiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Narzędzie ma uprościć kontakty firm z administracją i ograniczyć biurokrację w Unii Europejskiej. Dziś w Luksemburgu trwają rozmowy ministrów do spraw cyfryzacji państw członkowskich w tym temacie. Tajwańskie wojsko przeprowadziło symulację odparcia ataku sił desantowych na zachodnim wybrzeżu wyspy, poinformowało tamtejsze Ministerstwo Obrony. Szeroko zakrojone manewry z pierwszym od 7 lat użyciem systemów rakietowych odbyły się w realiach zbliżonych do warunków bojowych. Ćwiczenia obejmowały próbę desantu chińskich oddziałów przez cieśninę tajwańską na plaży zachodniego wybrzeża.
0: 12.22, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dzień dobry.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom.
0: To są wciąż doniesienia medialne, ale wiele wskazuje na to, że w przyszłym roku płace między innymi nauczycieli wzrosną o 2,5%. Tak ma wynikać z dokumentów, do których dotarli dziennikarze właśnie. Kiedy dowiecie się już oficjalnie, jaka jest propozycja rządu?
7: 15 czerwca na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego mają być między innymi przedstawione wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, a więc zakładam, że także nauczycieli, chociaż my formalnie do takiej państwowej sfery budżetowej się nie zaliczamy, dlatego że status nauczyciela opisuje ustawę Karta Nauczyciela, natomiast generalnie wskaźniki wzrostu dla budżetówki dotyczą także nauczycieli, tu się niczego nadzwyczajnego nie spodziewamy, więc 15 czerwca zobaczymy, jakie będą prognozy, a faktyczne rozstrzygnięcia pojawią się podczas debaty parlamentarnej jesienią, wtedy, kiedy rozpoczną się prace nad budżetem.
0: Czyli będziecie mieli kilka miesięcy, żeby przekonywać rządzących, że te 2,5% to jest zdecydowanie za mało.
7: Tak, ale nie tylko rządzących, ale także uzmysłowić opinii publicznej, że to nie jest tak, iż nauczyciele to jest ta, jak niektórzy uważają, najbardziej pazerna grupa budżetowa, która stale domaga się podwyższenia wynagrodzeń, biorąc pod uwagę nasz rzeczywiście bardzo niski poziom uposażenia, tylko to jest grupa, która, jak rzadko która, jest prorozwojowa, taka progresywna, jeżeli chodzi o efekty swojej pracy i znaczenie edukacji zdecydowanie wykracza poza taki bardzo wąski obszar debaty nauczyciele versus wynagrodzenie, czy nauczyciela i efekty pracy. Mówimy o tym, że nie doceniamy roli edukacji, nie doceniamy jej znaczenia kulturowego, nie doceniamy tego wszystkiego, co wiąże się z tym segmentem życia społecznego i z wpływem edukacji na informację o zagrożeniach cywilizacyjnych, przeobrażeniach społecznych, przed, nie wiem, zagrożeniami klimatycznymi. To wszystko dziecko poznaje w szkole i to jest rola edukacji, rola nauczyciela. I w tej roli, która jest stale poszerzana o coraz to nowe zakresy, według wyświechtanego przysłowia, że na pochyłe drzewo każda koza wejdzie, dokłada się nauczycielom coraz to nowe zadania, a jednocześnie prognozuje się wzrost płac na poziomie 2,5 punkta procentowego w roku 2027. Co to oznacza w praktyce? W praktyce to oznacza, że nauczyciel początkujący, który dzisiaj zarabia 5300 zł brutto, dostanie mniej więcej 130 zł brutto, a więc około 100 zł na rękę, a nauczyciel dyplomowany dostanie w granicach 120 zł na rękę, patrząc na jego uwarunkowania podatkowe. Dzisiaj jego pensja zasadnicza to jest 6400 zł.
0: No właśnie, bo też jedna rzecz jest ta pensja zasadnicza i to, ile ona wynosi w porównaniu chociażby do mediany wynagrodzeń czy średniego wynagrodzenia w gospodarce, ale druga rzecz to jest, jak te pensje nauczycieli rosną, bo one też rosną o wiele wolniej niż rosną pensje w gospodarce.
7: Zdecydowanie tak. Ja przypomnę, że ta mediana to jest dzisiaj mniej więcej 7,5 tysiąca. I to jest rzecz, która, wartość, która jest nieosiągalna dla zdecydowanej większości naszego środowiska. Z drugiej strony mówimy także o tym, że dynamika wzrostu płac, choćby tej płacy minimalnej, jest o ponad 1000 zł większa niż to, co dotyczy nas nauczycieli. Ale jest jeszcze jeden element, o którym nie mówimy w tej powszechnej debacie publicznej, mianowicie to, że ci nauczyciele, którzy ratując system edukacji, bo nadal brakuje nauczycieli w zawodzie, choćby dlatego, że mamy warunki pracy i płacy na dramatycznie niskim poziomie, że ci nauczyciele, którzy pracują na półtora czy na dwa etaty, w październiku wchodzą w drugi próg podatkowy i nagle, przepraszam, dostają 20% w plecy, i mówią, jaki jest sens dodatkowego wysiłku, poświęcania się dla szkoły, poświęcania się dla tego, co dzieje się w warunkach konkretnej placówki edukacyjnej, w sytuacji, gdy ja jestem karana, czy karany już zmniejszenie wynagrodzenia w okresie listopada. Tu podniesienie tych progów podatkowych, o których mówi choćby pani Pełczyńska-Nałęcz, jest niezwykle istotne. Związek zabiegał o to, wielokrotnie zwracaliśmy uwagę także parlamentarzystom, że jeżeli my nie podniesiemy tych progów podatkowych, to znaczy, że mówiąc bardzo obrazowo, spora grupa nauczycieli, która wchodzi w ten drugi próg podatkowy poprzez swój ten wskaźnik podatkowy i swoją ofiarę podatkową finansuje znaczącą część także swojego wynagrodzenia. Płacimy 20% więcej do budżetu po to, żeby ten budżet mógł nam zwrócić w postaci owego wynagrodzenia dla także pozostałych nauczycieli.
0: Tu się splata kilka różnych dyskusji, o których też mówiliśmy w TOK FM. Mam jeszcze na koniec pytanie o te zakresy nowe, przed którymi muszą stanąć nauczyciele od początku nowego roku szkolnego, dlatego że przed nauczycielami wśród tych nowych wyzwań jest nowa podstawa programowa, a także program Kompas Jutra. W największym skrócie, do czego muszą się nauczyciele przygotować od września?
7: No to jest bardzo ciekawa sprawa, mianowicie nowa podstawa programowa, która wchodzi od 1 września, przez wielu nauczycieli jest kontestowana także dlatego, że wielu z nas, mówią nauczyciele, nie zna treści owych zmian, a więc możemy się spotkać z sytuacją, gdzie pod koniec sierpnia, wtedy kiedy ta podstawa już dotrze do nauczycieli, nagle okaże się, że ta dyskusja z poziomu merytorycznego przejdzie na poziom emocjonalny, że jesteśmy zaskoczeni na przykład owymi treściami, że jesteśmy zaskoczeni obszarem zmian, być może oczekiwalibyśmy czegoś więcej, mówią nauczyciele, a skoro nie znamy konkretnych założeń, no to też nie możemy się w sposób rzeczowy i merytoryczny do tego odnieść. Przypomnę, że ograniczenie podstawy programowej to był jeden z zasadniczych postulatów środowiska ZN Polskiego, biorąc pod uwagę fakt, że chcieliśmy zwiększenia czasu na rozmowę z dzieckiem, czasu na taki bezpośredni kontakt, a nie gonitwę z lekcji na lekcję po to, żeby owe treści programowe zrealizować. Nauczyciele mówią, jeżeli w tej materii się nic nie zmieni, a nie będzie odchudzenia tej podstawy programowej, a będzie wręcz ona inaczej przedstawiona, czyli tak mieszania herbata słodsza się nie stanie, mówią nauczyciele, to może być także przedmiotem takiego politycznego dyskursu, także tych środowisk prawicowych, tych, którzy będąc w opozycji, dzisiaj mogą łatwo krytykować wszelkie zmiany, które rząd próbuje wprowadzić. Dla nas rzeczą absolutnie niedopuszczalną jest to, że nawet te postulowane, oczekiwane zmiany, jak chociażby edukacja zdrowotna, także padły ofiarą takiego kunktatorstwa politycznego, takiego konformizmu i dogadywania się gdzieś podskórnie, że ona weszła w taki bardzo kadłubowym kształcie, a nie takim, jakiego oczekiwaliby nauczyciele, uczniowie i zdecydowana większość rodziców. Więc z zainteresowaniem czekamy na ten nowy rok szkolny, z zainteresowaniem czekamy na przedłożenia rządowe, zobaczymy, co w tej materii możemy zrobić jako związek, bo wydaje się, że wszelkie formy działalności w tym zakresie zostały przez nas wyczerpane.
0: I to jest dużo wątków, do których na pewno będziemy jeszcze wracać. Tymczasem dziękuję. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, był z nami. A teraz łączymy się z Łukaszem Kulesą, analitykiem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
0: Państwa, które mają broń atomową, coraz więcej wydają na utrzymywanie swojego arsenału. Tak wynika z raportu opublikowanego kilkanaście godzin temu przez Międzynarodową Kampanię na Rzecz Zniesienia Broni Nuklearnej. I tak w zeszłym roku właśnie tych 9 państw, które mają swoje arsenały, wydały na tę broń atomową 119 miliardów dolarów, czyli niemal 1/5 więcej niż rok wcześniej. To jest tak, że koszty utrzymania broni atomowej są tak duże, czy może inwestycje w tę sferę zbrojeń nie są tak wielkie?
9: Przede wszystkim to jest raport, w którym część danych jest bardziej dokładna, bo tak się zawsze składa, że państwa demokratyczne, takie jak Stany Zjednoczone, Francja czy Wielka Brytania, Najwięcej informacji udostępniałem co do swoich budżetów, w tym budżetów na uspokojenie nuklearne. Państwa takie jak Chiny, Rosja, Indie czy Korea Północna takich informacji nie udzielają albo udzielają ich bardzo mało, więc to też w przypadku tych państw to jest tak naprawdę wyliczenie tej organizacji, ale rzeczywiście mamy do czynienia z kosztami utrzymania, kosztami modernizacji. Ja w tym momencie mamy do czynienia z sytuacją, w którym tak naprawdę wszystkie 9 państw posiadających broń jądrową modernizują swoje arsenały w ten sposób, żeby zapewnić ich utrzymanie co najmniej przez kolejne 30-40 lat, jeżeli nie dłużej.
0: Na czym polega taka modernizacja?
9: Możemy popatrzeć na Stany Zjednoczone, które zresztą w tym raporcie wyglądają jak państwo, które najwięcej wydaje na broń jądrową, prawie 70 miliardów dolarów rocznie, z czego 50 miliardów jest przeznaczonych na modernizację. To przede wszystkim dotyczy środków przenoszenia broni jądrowej. Akurat Amerykanie bardzo długo zwlekali z modernizacją systemów, które tak naprawdę były wprowadzane do uzbrojenia w latach 80., na początku lat 90. Także w tym momencie na przykład próbują jednocześnie budować nowe okręty podwodne klasy Columbia, przenoszące głowice jądrowe i rakiety międzykontynentalne. Budować nową generację rakiet, które będą umieszczane w silosach na terytorium amerykańskim, nowy bombowiec strategiczny oraz nowe rakiety, które ten bombowiec miałby przynosić. Jednocześnie modernizują całą tą infrastrukturę służącą do budowy broni jądrowej, a niektóre z tych zakładów pamiętają zimną wojnę albo nawet początki zimnej wojny i projekt Manhattan. Dołóżmy do tego ostatnią rzecz, czyli modernizację całego systemu dowodzenia i kontroli oraz zabezpieczeń, które nam gwarantują to, że nie dojdzie do przypadkowego wybuchu czy przypadkowego rozpoczęcia broni jądrowej, przypadkowego użycia broni jądrowej. To wszystko razem składa się na program modernizacyjny. W mniejszym czy większym zakresie tego rodzaju programy modernizacyjne mają miejsce w innych państwach nuklearnych. W przypadku Chin mamy dodatkowo bardzo znaczącą rozbudowę ich sił nuklearnych, czyli nowe rakiety, więcej głowic, najprawdopodobniej liczba głowic jądrowych w ciągu ostatnich 2-3 lat się podwoiła, więc to wszystko się składa na właśnie zwiększone wydatki.
0: To jest jeden wątek, jeden raport, o którym wspominaliśmy, natomiast jest jeszcze drugi raport Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem i tam konkluzja jest taka, te zbrojenia i kwoty inwestowane właśnie nie tylko w samą broń atomową, ale jak pan mówił też w całą otoczkę, która służy użyciu tej broni atomowej, są wyznacznikiem faktu, że zbliża nam się kolejny wyścig atomowych zbrojeń. Czy pan się zgadza z tą tezą?
9: Znaczy, przede wszystkim popatrzmy na sytuację bezpieczeństwa, która jak widzimy wokół nas się znacząco pogarsza. Co się kupuje za pomocą broni jądrowej, posiadania broni jądrowej? No, kupuje się odstraszanie przed atakiem za pomocą broni jądrowej czy innym atakiem na dużą skalę, czy tak naprawdę ta funkcja odstraszająca. W przypadku państw takich jak Rosja narzędzie nacisku czy narzędzie zastraszania swoich sąsiadów. W przypadku oponentów Rosji obrona czy osłona przed tego rodzaju nuklearnym szantażem. Kupuje się też wagę polityczną. Państwa posiadające broń jądrową co do zasady trochę więcej ważą w relacjach międzynarodowych niż te, które nie posiadają, chociaż oczywiście możemy patrzeć na przykład Korei Północnej jako wyjątek. No, kupuje się też czasami wewnętrzny prestiż, wewnętrzną symbolikę, jeżeli popatrzymy na poprzednie defilady na Placu Czerwonym, czy na defilady, które są w New Delhi czy Islamabadzie, gdzie, no i oczywiście w Pekinie, gdzie te wszystkie systemy, rakiety przenoszące broń jądrową są prezentowane nie tylko światu, ale no, swoim własnym mieszkańcom. To wszystko składa się na znaczenie broni jądrowej, ale jest
0: to musimy zmierzać do końca.
9: Jest ona uważana za instrument i zabezpieczenia państw posiadających i również oddziaływania politycznego.
0: Bardzo dziękuję. Łukasz Kulesa, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, był z nami. 12.40 przed nami, Wojciech Kowalik.
10: Dzień dobry.
0: Zapraszam państwa na EKG po tej 12.40.
10: Tak jest. I porozmawiamy o technologicznej suwerenności Polski. Jej wzmacnianie zapowiadał ostatnio premier. A zatem czym ta technologiczna suwerenność jest? W jaki sposób moglibyśmy ją osiągać? No i oczywiście z jakimi nakładami się to wiąże? O tym porozmawiamy po 12.40.
0: A przedtem informacje.
28: Reklama.
11: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
28: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: 9 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Archiwów. Historie wielu społeczności, wydarzeń i miejsc pozostałyby nieznane, gdyby nie pasja i zaangażowanie setek osób działających w archiwach społecznych. Zarówno na wsiach, w miasteczkach, jak i w dużych miastach. Centrum Archiwistyki Społecznej od 6 lat wspiera ten oddolny ruch dokumentowania lokalnej historii. Wejdź na zbioryspołeczne.pl i odkryj fotografie, dokumenty oraz nagrania z całej Polski. Dla nas Twoja historia jest ważna. www.cas.org.pl.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
16: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
17: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
16: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
19: 18,47, 12.
20: Co liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
20: To ja też chcę.
19: 24, 39.
32: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na Lotto. Lotto.pl.
21: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
31: Znowu lecicie?
33: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
31: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
33: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
34: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Minęła 12.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Jutro czekają nas niewielkie podwyżki na stacjach paliw. Zgodnie z rozporządzeniem ministra energii, za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5,96. Cena benzyny 98 nie może przekraczać 6,61, a oleju napędowego 6,46. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz rozmawiał telefonicznie z premierem Polski Donaldem Tuskiem. Jak zapewnił, Berlin i Warszawa są zgodne co do swojego kursu po stronie Ukrainy. W przyszłym tygodniu ministrowie obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius mają też podpisać dwustronną umowę o współpracy wojskowej. Prawie 200 tysięcy złotych stracił mieszkaniec Skwierzyny, bo uwierzył oszustom podszywającym się pod policjanta i prokuratora. Przekonali go, że jego oszczędności są zagrożone, a on może je chronić i pomóc w zatrzymaniu przestępców, poinformowała policja. W Międzyrzeczu. Pod wpływem presji pokrzywdzony wykonał przelewy na wskazane przez oszustów konto bankowe. Dopiero po rozmowie ze znajomym zorientował się, że padł ofiarą przestępstwa.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Sponsorem programu jest Bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
5: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl
10: 12.42, Wojciech Kowalik, kłaniam się, to jest wtorkowe południowe EKG, a w naszym studiu Karol Tokarczyk z Polityki Insight.
8: Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Rząd chce wzmocnić technologiczną suwerenność Polski, mówił ostatnio premier. W jaki sposób i za ile możemy to zrobić, to porozmawiamy za moment, ale kluczowe wydaje mi się tu wyjaśnienie, czym w zasadzie ta technologiczna suwerenność jest.
8: Gdybym miał podać jakiś przykład, no to chyba musiałbym postawić taką hipotetyczną tezę, czy bylibyśmy sobie w stanie poradzić jeden dzień w pracy, gdyby nagle przestały działać narzędzia biurowe, informatyczne narzędzia biurowe jednego z dużych dostawców z oceanu. Pewnie bylibyśmy w stanie, ale byłoby to bardzo trudne. Myślę, że tygodnia już byśmy chyba nie byli w stanie przetrwać bez tych narzędzi i to jest właśnie ta suwerenność, to znaczy, czy jesteśmy w stanie stworzyć takie rozwiązania, usługi czy produkty, żeby nie być albo być trochę mniej zależnym od czynników zewnętrznych, bo wydaje się, że takiej pełnej niezależności, pełnej suwerenności w takim dzisiejszym świecie, no chyba to się nie da się tego osiągnąć, nie? No bo to jest jakby każdy produkt, każda usługa powstaje nie tylko w jednym miejscu, ale przeważnie jest gdzieś w jakimś takim ciągiem technologicznym rzeczy. Części produkuje się w jednym kraju, montuje się w drugim kraju, sprzedaje się potem w wielu innych, więc możemy mówić o jakimś większym lub mniejszym stopniu tej suwerenności, ale takiej pełnej wydaje mi się, że nie osiągniemy.
10: Tym bardziej, że no jesteśmy w tych wielkich zagadnieniach sztucznej inteligencji, robotyzacji, gdzie z jednej strony mamy albo wielkie amerykańskie firmy, a z drugiej strony mamy wielkie mocarstwa, jak na przykład Chiny, które coraz mocniej w te obszary wchodzą. No to gdzie my maluczcy do tego?
8: A no właśnie, tutaj jest jeden z takich dylematów, chyba odwiecznych przy rozwoju każdej technologii. Czy inwestować masę pieniędzy w rozwój narzędzi, które mają relatywnie niewielkie szanse na przetrwanie na takim komercyjnym rynku? Przy czym ja nie mówię, czy to dobrze, czy źle. No jakby w uproszczeniu, czy to dobrze, że inwestujemy w polskiego Bielika, czy w model Plum?
10: To są modele językowe sztucznej inteligencji.
8: Które, tak, które powstały, czy są stworzone w Polsce. No jakby trochę ja uważam, że z jednej strony dobrze, bo możemy się tego tego nauczyć i spróbować coś sami zrobić, ale z drugiej strony pytanie, czy one kiedykolwiek będą miały jakiś taki decydujący, czy osiągną jakiś taki status tych dużych modeli. Chociaż z drugiej strony też pewnie one nie są od tego. Reasumując, gdzieś tam warto mieć te swoje modele, swoje kompetencje, po to, żeby w jakiejś takiej kryzysowej sytuacji nie być zdanym tylko i wyłącznie na jakieś takie czynniki zewnętrzne, ale mieć pewne kompetencje w kraju i móc w kraju zaradzić pewnym wyzwaniom czy problemom, gdyby one miały się kiedykolwiek pojawić.
10: To jak my możemy tę suwerenność technologiczną budować? A może już coś robimy?
8: Krótka odpowiedź. Kupować swoje, w cudzysłowie, a dłuższa i oczywiście bardziej skomplikowana odpowiedź jest taka, że trzeba budować potencjał tych takich rozwiązań polskich w oparciu nie tyle o jakieś tam granty, dotacje, bo to się w ogóle przewija w każdej, właściwie naprawdę w każdej rozmowie z jakimiś takimi mniejszymi firmami z Polski. Oni mówią, my nie potrzebujemy grantów, my potrzebujemy zamówień, to znaczy, żebyście u nas kupowali. No więc jest tutaj jakiś taki rozdźwięk słów premiera z praktyką, to znaczy mimo iż przez wszystkie przypadki mamy odmieniany ten komponent krajowy zwany local contentem, no to wciąż mamy przypadki, i właściwie jest ich zdecydowana większość, gdzie przy usługach IT wygrywają jednak rozwiązania dużych, renomowanych, technologicznych firm zza oceanu. Ja się trochę nie dziwię, bo jak się zamawia, jakbyśmy się postawili w roli zamawiającego, to chcielibyśmy mieć wszystko w terminie i w budżecie. A reszta nie ma dla nas wielkiego znaczenia. Jeżeli nie będzie w terminie i nie zmieścimy się w budżecie, to z tego będziemy rozliczani. Być może nowe kryteria tego local contentu coś zmienią, chociaż po tych przetargach na różne usługi IT widzę, że na razie, akurat w tym obszarze, dużo się nie zmieniło.
10: Chociaż premier zapowiadał, że pojawi się tak zwany test suwerenności przy zakupach technologicznych, na przykład oprogramowania na potrzeby państwa. To może tutaj te polskie firmy znajdą swój rynek zbytu dla produktów.
8: Tak w zasadzie powinno być, ale ja też dodam, że to nie jest tak, że my musimy się nagle odłączać i rezygnować ze wszystkich zachodnich rozwiązań. Tak naprawdę wystarczy, żebyśmy chociaż czasami zaczęli myśleć o naszych rodzimych firmach. Można sobie wyobrazić narzędzia czy oprogramowanie dużych zagranicznych koncernów na polskiej w uproszczeniu chmurze, czyli na polskich serwerach w Polsce. Dzisiaj jesteśmy też w sytuacji, w której te największe firmy technologiczne również oferują miejsce na tych swoich serwerach i wszystko jest sprzedawane w takim jednym opakowaniu, ale można sobie wyobrazić rozpakowanie tego, tak jak to miało miejsce, nie wiem, kiedyś, 5-7 lat temu i w ten sposób korzystanie z rozwiązań technologicznych. No a z drugiej strony jednak wystarczy, żebyśmy upraszczam, bo to też jest takie, nie jest takie łatwe do policzenia. No nie wiem, co dziesiąty, co siódmy, co ósmy przetarg konstruowali tak, żeby wygrywała w nim polska firma, czy firma działająca w Polsce, może nawet bardziej powinniśmy powiedzieć, bo tutaj trzeba budować te kompetencje i tak naprawdę to, że my będziemy kupowali stąd, sprawi, że tutaj będą też ludzie, którzy będą to musieli obsługiwać, serwisować, którzy będą musieli postawić to z powrotem na nogi, kiedy przestanie działać. I jeżeli będzie jakaś taka trudna chwila, nie wiem, atak hakerski albo, nie daj Boże, jakiś ostrzejszy konflikt, no to będzie miało krytyczne znaczenie, żebyśmy pewne zdolności potrafili odtworzyć sami, bo nikt nie będzie inny chciał albo będzie bardzo trudno kogoś pozyskać z zewnątrz, żeby tu przyjechał i nam tu w krytycznej sytuacji szybko, bo to jest też ważne, odbudował. Po to nam są te kompetencje też.
10: No właśnie, bo to są krytyczne sprawy też dla naszego państwowego i strategicznego bezpieczeństwa.
8: No i to działa chyba we wszystkich dziedzinach, bo premier mówił oczywiście o sztucznej inteligencji, ale Ja też tylko przywołam, no nie wiem, jakąś infrastrukturę drogową, infrastrukturę kolejową, systemy sterowania ruchem. Te wszystkie rzeczy gdzieś tam newralgiczne powinniśmy mieć tutaj. Produkcja transformatorów do energii elektrycznej. To są takie jakieś takie trywialne rzeczy. To wszystko się robi w Polsce. Są firmy, które to robią. Nie muszą być polskie, ale są tutaj zlokalizowane i jakby wspierając akurat te, będziemy odrobinę bezpieczniejsi w przyszłości. Inną sprawą jest to, czy to jest najbardziej efektywne ekonomicznie, bo ja też przypominam, że bezpieczeństwo kosztuje i rozwiązania, które są mniej wyskalowane, nie tak rozbudowane jak te duże globalne, no mogą to też siłą rzeczy być jednostkowo droższe.
10: No bo to są też koszty budowa takiej suwerenności technologicznej i domyślam się, że wcale nie małe.
8: Nie są to małe koszty. To są też, jakby to powiedzieć, to jest też dużo przepalonej gotówki, która może nie przynieść efektów. To znaczy, żeby mieć swoje jakieś dobre rozwiązanie technologiczne, trzeba zainwestować w ileś takich rozwiązań, które nie wypalą i trzeba się też z tym pogodzić. I trzeba w jakimś sensie też trochę pielęgnować w menedżerach przyzwolenie na błąd, a szalenie trudne do odróżnienia będzie przy budowie tej suwerenności odróżnienie błędu od sytuacji, w której, no od jakiegoś układu, nie wiem, przestępczo-korupcyjnego czy coś takiego, bo to często wygląda dość podobnie. Więc, a ja tu nie mam dobrej odpowiedzi, jak spróbować wspierać swoje rozwiązania, jednocześnie skutecznie eliminując patologie czy rynku zamówień publicznych, czy w ogóle kontaktu biznesu i administracji.
10: Mówimy o naszym podwórku, ale w zeszłym tygodniu Komisja Europejska pokazała swój pakiet dotyczący europejskiej suwerenności.

0: górników nie wydaje się być wielkim sukcesem. Kluczowa skala działalności, budowa tych zakładów półprzewodnikowych no jest jednak spora i to wydaje się jednak być dużym wyzwaniem. Tu nadzieją jest to, że firma do budowy maszyn do litografii cyfrowej, czyli takich maszyn, które drukują układy scalone, bo je się tak jakby drukuje, jest firmą holenderską.
1: I bez tej firmy nie ma chipów choćby giganta światowego, jakim jest Nvidia.
0: Na przykład, więc teoretycznie my mamy jakieś takie podwaliny. A jeszcze jedną rzeczą dotyczącą suwerenności i powiedzmy czegoś, co mogłoby nam pomóc w przetrwaniu, jest jeszcze to, czy my mamy skuteczny pomysł na to, jak społeczeństwo przeprowadzić przez tę całą transformację technologiczną. To znaczy, czy my mamy pomysł na to, kim będą nasze dzieci i co będą robić ludzie, którzy są dzisiaj w wieku licealnym, którzy są w technikach, którzy są w szkołach zawodowych. Mamy oczywiście nowe podstawy programowe, mamy kompas jutra. Natomiast ja tylko przypominam porównanie do walki z maszynami parowymi w kontekście sztucznej inteligencji wydaje mi się o tyle nietrafione, że rewolucja parowa trwała naprawdę ponad 100 lat, a to dzisiaj, co obserwujemy w kontekście rozwoju LLM-ów, no trwa powiedzmy od 50 lat, ale ta czy 60, ale ta rewolucja w takim super szybkim wydaniu, jakim dzisiaj widzimy dużych modeli językowych, to są 4 lata.
1: No to czy ten pociąg nam już nie odjechał w takim razie?
0: No jest duże ryzyko, że odjechał. I moim zdaniem paradoksalnie, przed chwilą miałem rozmowę o tym wystąpieniu premiera Tuska z przedstawicielem jednej z prestiżowych, dużych firm globalnych, doradczych. I może się okazać, że bezpieczniejszym rozwiązaniem jest inwestycja w takie nasze umiejętności, które nam pozwolą szybko się przekwalifikować. To brzmi trochę jak truizm, bo o tym mówimy od 30 lat i na tym jest zbudowany trochę też nasz sukces gospodarczy na dobrze wykształconej kadrze. No ale trochę też nie możemy o tym zapominać i powinniśmy sami sobie zadać pytanie, czy ten nasz system edukacji jest przygotowany do tego, żebyśmy za 4 czy 5 lat uczyli się pewnie 80% innych rzeczy niż uczymy się dzisiaj.
1: Karol Tokarczyk z Polityki Insight.
0: Dziękuję. Trochę dużo było i o wszystkim, ale no trochę to jest taki temat. Dzięki.
1: Wielkie dzięki za rozmowę. Ja tylko dodam, że więcej o tym, jak odpowiadać na nowe ryzyka cyfrowe, będą dyskutować uczestnicy CyberSec Expo and Forum 2026. Odbędzie się ono 15 i 16 czerwca w Katowicach.
0: A ja właśnie tam.
1: A Radio Tok FM jest partnerem medialnym tego wydarzenia.
0: No to się spotkamy.
1: A to było południowe EKG. Za chwilę w Tok FM informacje. Wojciech Kowalik, dzięki i do usłyszenia.
2: Sponsorem programu był Bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
3: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
4: Autopromocja.
5: Te statystyki, które pojawiły się w ubiegłym tygodniu, wyglądają naprawdę w sposób absolutnie niesamowity. Uwaga, teraz będzie pierwsza niespodzianka. Liczba pracujących mężczyzn w ciągu roku spadła w Polsce o 6 tysięcy osób. Liczba pracujących kobiet w Polsce w ciągu ostatniego roku urosła o 183 tysiące. Ten przyrost 177 tysięcy to jest 183 tysiące kobiet minus 6 tysięcy mężczyzn. Cotygodniowe podsumowanie roku zapraszam do odsłuchania najnowszego odcinka w aplikacji Tok FM.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: A cappuccino też za 7?
6: Też.
7: A flat white?
6: Też.
7: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
9: Lidl. To się opłaca.

0: Dzień dobry, nazywam się Artur Stawiarski i jestem prezesem spółki My Orlen, która obsługuje ponad 7 milionów odbiorców gazu, energii elektrycznej i usług dodatkowych, będącej częścią segmentu Consumers and Products grupy kapitałowej Orlen. Zapraszam do odsłuchania podcastu w ramach cyklu Energia Jutra w Domu i Biznesie. Już dziś porozmawiamy o tym, jak zmieniło się podejście do wykorzystania energii w domach. Do usłyszenia w serwisie tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm.
1: Ale sztosy!
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Czy własność wciąż jest synonimem niezależności? A może dziś ważniejsze stają się swoboda wyboru i elastyczność? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję przyglądamy się zmianom, które redefiniują sposób korzystania z samochodu i myślenia o mobilności. O tym, co stoi za odejściem od posiadania, mówi Łukasz Żurek, prezes Sixt Polska. Od poniedziałku do piątku po 13 na antenie TOK FM. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
6: Wybierz studia na Politechnice Wrocławskiej. To uczelnia, która napędza innowacje. Zdobądź technologiczną przewagę. Czeka na Ciebie ponad 70 kierunków. Od IT i nowoczesnej medycyny po zarządzanie i projektowanie maszyn. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i aplikuj do 10 lipca. Politechnika Wrocławska. Studiuj z nami.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Jeszcze dziś poznamy kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa. Jego nazwisko ogłosi Donald Tusk. Antoni Macierewicz usłyszał zarzuty. Chodzi m.in. o znieważenie szefa SKW. W cieniu protestów powstaje nowy kurort w Albanii. We wszystko zamieszany jest zięć Donalda Trumpa. Jest 13. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Dziś premier Donald Tusk ogłosi nazwisko kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa. Wszystko wskazuje na to, że będzie to wspólna kandydatura z Polskim Stronnictwem Ludowym. Szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz na razie nie wskazuje jednak żadnych nazwisk.
10: To musi być prezydentura poważna, to musi być prezydentura odważna i taką propozycję przedstawimy, ale proszę o jeszcze kilka godzin cierpliwości i wszystko będzie, myślę, jasne.
9: Swoich kandydatów ogłosiły już wcześniej Nowa Lewica, Partia Razem, PiS i Konfederacja. Sprawdzanie statusu uchodźców przez węgierski rząd to zła wola, mówi w rozmowie z TOK FM poseł Marcin Warchoł, pytany o to, czy Zbigniew Ziobro stawi się na wezwanie urzędu. Ziobro ukrywa się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Początkowo był na Węgrzech, a po zmianie władzy w tym kraju przeniósł się do Stanów Zjednoczonych.
11: Przepraszam bardzo, status uchodźcy został nadany. Tego typu działania podszyte są złą wolą. Decyzja została podjęta, wydana, jest prawomocna. Pan minister otrzymał dokumenty, mówi o tym konwencja genewska o statusie uchodźców i tej chwili jakieś potwierdzanie jest po prostu dziecinadą.
12: Była to jednak decyzja polityczna. Zmieniła się władza na Węgrzech i może nowa władza chce sprawdzić, czy urzędnicy podlegli Viktorowi Orbanowi podjęli ją zasadnie.
11: Wszelkiego rodzaju informacje w świecie cyfryzacji można pozyskiwać drogą elektroniczną.
12: I wniosek z naszej rozmowy: Zbigniew Ziobro nigdzie się ze Stanów Zjednoczonych nie wybiera.
11: Nie ma takiej potrzeby.
9: Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów w związku z ustawianiem konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. A zarzuty ogłosiła dzisiaj prokuratura Antoniemu Macierewiczowi. Chodzi o wypowiedź posła PiS na posiedzeniu Sejmu z 11 września 2025 roku. Macierewicz znieważył wówczas szefa służby kontrwywiadu wojskowego generała Jarosława Stróżyka oraz jego zastępców, nazywając ich agentami rosyjskimi. Pomówił ich również o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Za jeden z tych czynów Macierewiczowi grozi do 3 lat więzienia, a za drugi grzywna, ograniczenie wolności lub do roku więzienia. Łódź chce stworzyć społeczną agencję najmu. Chodzi o ofertę tanich mieszkań na wynajem. Takie agencje działają już w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu czy Wrocławiu. Mieszkania mają być przeznaczone dla osób w tak zwanej luce czynszowej, mówi Hanna Gil-Piątek z łódzkiego magistratu.
2: Zarabiają, natomiast albo nie stać ich na wynajem na wolnym rynku, albo z tego powodu, że są na przykład młodymi rodzinami, spotykają się z taką barierą, że ludzie po prostu boją im się wynajmować, bo słyszeli na przykład, że jest jakaś osoba, która nie chciała opuścić lokalu.
9: Do końca roku miasto ma opracować zasady działania społecznej agencji najmu, a ta miałaby ruszyć od stycznia. Albańskie władze się nie uginają i zapowiadają, że budowa nadmorskiego kurortu będzie kontynuowana. Projekt realizowany przez firmę związaną z Jaredem Kushnerem, czyli zięciem Donalda Trumpa, doprowadził w Albanii do masowych protestów. O szczegółach Tomasz Orchowski.
7: Hotele na bezludnej wyspie w chronionym obszarze Mokradłach, gdzie żyją między innymi flamingi, które stały się symbolem protestów trwających od ponad tygodnia. To będzie piękny projekt, zrealizujemy go i będziemy dumni, że możemy wnieść swój wkład w rozwój Europy, powiedział Edi Rama agencji Reutera. W zeszłym tygodniu premier Albanii podkreślał. Nie ma powodu do obaw, nie ma jeszcze żadnego projektu. Zaangażowani są najlepsi architekci, jedni z najlepszych na świecie, najlepsi inżynierowie, architekci krajobrazu. Podczas demonstracji podnoszone są też zarzuty korupcyjne wobec Ramy, który twierdzi, że za kampaniami dezinformacyjnymi wokół protestów stoją Irańczycy. Ci zdecydowanie temu zaprzeczyli. Tomasz Ruchowski, TOK FM.
9: Informacje wracają o 13.20, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju dzisiaj sporo chmur, deszcz, a także burze. Pogodnie będzie jedynie na wschodzie, bo tam bez opadów i więcej słońca. Najcieplej dzisiaj w centrum, gdzie termometry pokażą nawet 30 stopni.
13: 13.05, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami Katarzyna Bilewska z Greenpeace. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Będziemy rozmawiać o sytuacji oceanów na planecie Ziemia, dlatego że Organizacja Narodów Zjednoczonych przygotowała trzecią światową ocenę oceanów. To jest taki dokument przygotowywany przez ogromną liczbę ekspertów. Ponad 600 ekspertów z 86 państw pracowało nad dokumentem, który miał pokazać, jak nasze zbiorniki wodne się mają, jak miały się na przestrzeni ostatnich kilku lat. I jeśli ktoś śledzi rozmowy na temat tego, w jaki sposób człowiek zanieczyszcza wodę na świecie, to wydaje się, że wnioski z tego raportu nie będą jakimś szczególnym zaskoczeniem, ale może mi się tylko wydaje. Z pani perspektywy, osoby, która się tym zajmuje i która śledzi, w jaki sposób człowiek wpływa na środowisko naturalne, czy wnioski zawarte w tym raporcie, do których za chwilę przejdziemy, to jest coś nowego? Czy pojawiły się jakieś nowe czynniki, które wpływają na sytuację oceanów? Czy może mamy do czynienia z tym samym, co mieliśmy do czynienia do tej pory, tylko bardziej?
14: No niestety muszę tutaj zdecydowanie stwierdzić, że mamy taką sytuację, która się niestety nie poprawia, ale z roku na rok, czy też na przestrzeni lat po prostu się bardziej pogłębia, a mówimy o takim głębokim kryzysie, akurat oceany, więc mówimy o głębokim kryzysie tych ekosystemów morskich i oceanicznych. Ta ocena, o której pan wspomniał, opublikowana akurat z okazji Dnia Ziemi, czy też akurat tak się to zbiegło w czasie, że Dnia Oceanów. W poniedziałek świętowaliśmy Dzień Oceanów i naukowcy zwracają uwagę na takie trzy główne zagrożenia, z którymi obecnie borykają się ekosystemy morskie i oceaniczne. Dość, można powiedzieć, powszechnie znany kryzys klimatyczny, który prowadzi do tego, że podwyższa się poziom mórz i oceanów, ale też temperatura w morzach i oceanach rośnie, co bezpośrednio wpływa na bardzo wrażliwe gatunki, które zamieszkują te wyjątkowe ekosystemy. Więc przede wszystkim kryzys klimatyczny, zanieczyszczenie mórz i oceanów substancjami, które spływają do mórz i oceanów z rolnictwa, ale też rosnący z roku na rok problem, czyli zanieczyszczenie plastikiem, zwłaszcza plastikiem jednorazowego użytku. I trzeci problem, o którym na który Organizacja Narodów Zjednoczonych, ale też takie organizacje jak Greenpeace zwracają uwagę od wielu lat, czyli przełowienie. W tym momencie wiemy już, że 2/3 łowisk na świecie jest przełowionych, czyli łowi się na nich więcej ryb, niż ekosystem jest w stanie odbudować. No i te trzy problemy tak naprawdę narastają z roku na rok, a ciągle brakuje jakiegoś takiego jednego kluczowego rozwiązania. Natomiast to, co naukowcy też mówią, i to jest też ważne i bardzo mi zależy na tym, żeby to wybrzmiało, naukowcy mówią o tym, że odpowiednie zarządzanie ekosystemami morskimi i współpraca może doprowadzić do tego, że te systemy się odbudują, że te ekosystemy poprawią swój stan. Jak to zrobić? No jest kilka takich kluczowych elementów. Sieć morskich rezerwatów. To jest coś, o co Greenpeace zabiega od bardzo, bardzo dawna. Są już pierwsze przymiarki do tego, żeby podpisać porozumienia międzynarodowe, które pomogą tworzyć rezerwaty takie, jak znamy z lądu, czyli takie, jak znamy na przykład z obszarów leśnych na lądzie.
13: Takie czyli są jakieś wydzielone części oceanów, przy których nie można ingerować, człowiek nie może ingerować.
14: Dokładnie tak. To jest taka bardzo prosta koncepcja, ale która w wielu miejscach na świecie działa i sprawdza się wspaniale, bo wiemy o tym, że są takie łowiska, które właściwie można powiedzieć zostały już zamknięte, gdzie nic nie można było łowić, zostały wyłączone z użytkowania i po kilku latach gatunki, które były poławiane wcześniej, wróciły na te miejsca. Po kilku latach ten ekosystem się odrodził i rybacy, którzy na tamtych obszarach stosują w tym momencie zrównoważone techniki połowowe, donoszą, że te połowy są nie tylko łatwiejsze do przeprowadzenia, ale też na przykład ryby, które łowią na tych obszarach, są po prostu większe, więc jest to taka można powiedzieć, korzyść i dla ekosystemów, i dla ludzi, którzy tych ekosystemów morskich żyją i którzy się utrzymują na przykład z połowów. Mówimy też niestety o tym, że oceany mają rosnące, pojawiające się nowe zagrożenia. Takim nowym zagrożeniem, o którym jeszcze kilka lat temu praktycznie nie słyszeliśmy, albo o którym dopiero zaczynano mówić, to jest górnictwo głębinowe. To jest taki obszar, który dopiero jest, można powiedzieć, rozwija się, ale jest bardzo niebezpieczny. I naukowczynie i naukowcy, którzy badają dna morskie i oceaniczne, wprost mówią o tym, że jeżeli doprowadzimy do tego, że będzie można górnictwo głębinowe prowadzić, no to wielu gatunków, których jeszcze nie znamy, nie będziemy w stanie poznać. Nie będziemy w stanie wykorzystać też mocy tych gatunków, które one nam oferują. A może taka ciekawostka jest taka, że jeden z obszarów, który ma zostać poddany takiemu górnictwu głębinowemu, został przebadany niedawno przez grupę naukowczyń i naukowców z kilku uniwersytetów europejskich. Odkryto na tym obszarze nowe gatunki, między innymi gąbek, które mają w sobie takie substancje, które pomagają leczyć na przykład raka albo inne choroby, na które w tym momencie nie ma lekarstwa. Naukowczynie i naukowcy pobrali próbki z tamtych obszarów i będą je dopiero badać, więc dopiero za jakiś czas dowiemy się, co dokładnie zostało tam znalezione i jakie funkcje mogą spełniać te organizmy, które zostały tam odkryte. Ale już teraz wiemy, że jakiekolwiek próby wprowadzenia na szeroką skalę górnictwa głębinowego mogą się zakończyć katastrofą, ale będą absolutnie niszczycielskie dla ekosystemów morskich, czyli można powiedzieć, że będą takim gwoździem do trumny dla różnorodności życia w morzach i oceanach. Greenpeace przygotował petycję, którą można podpisać, jeżeli ktoś chciałby wyrazić swoją niezgodę na działanie związane z górnictwem głębinowym. Na naszej stronie internetowej można taką petycję podpisać. Ja zachęcam do tego serdecznie.
13: Dużo wątków i już wybiegamy w przyszłość, jeśli chodzi o kolejne zagrożenia oceanów. Ja rozumiem, że to jest palący problem, na co wskazuje też ta ocena Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale to, co zwróciło moją uwagę, może na marginesie, a może nie do końca. Wspomniała pani, że wielu gatunków roślin i zwierząt, które żyją w oceanach, nie znamy. No i właśnie tutaj też Organizacja Narodów Zjednoczonych zwraca uwagę, że przebadaliśmy tak naprawdę 30% dna morskiego do 2025 roku. Wobec tego na dobrą sprawę chyba jeszcze nie wiemy, w jaki sposób wpływamy swoimi działaniami na całość tego ekosystemu, jakim są oceany.
14: Właśnie na te kwestie zwracają uwagę biolodzy morscy, którzy prowadzą badania. To są bardzo skomplikowane badania. Proszę sobie wyobrazić, że trzeba wsiąść na statek, popłynąć w jakiś obszar. Do takich badań wykorzystywane są bardzo skomplikowane, drogie urządzenia, takie podwodne roboty, które schodzą na dno oceaniczne, często na przykład 3 kilometry w głąb, w głąb oceanu. Te badania są przede wszystkim trudne, skomplikowane i kosztowne, w związku z tym oczywiście nie są prowadzone na masową skalę i to jest jedna z przyczyn, dla których znamy tak naprawdę tylko 1/3 dna oceanicznego i morskiego. Są takie obszary, do których naukowcy jeszcze nigdy się nie dostali, bo są na przykład na tyle głębokie, że nie jest w stanie tam zejść nawet żaden taki robot, albo po prostu nic tam nie widać. Dlatego naukowcy i naukowczynie apelują o zastosowanie zasady ostrożności, czyli w momencie, w którym nie wiemy, co znajduje się na danym obszarze, to żeby zostawić ten obszar w spokoju, dopóki nie zostanie przebadany, a jeżeli okaże się, że na tym obszarze są jakieś wyjątkowe organizmy, co jest wysoce prawdopodobne, no to wtedy taki obszar powinien zostać objęty ochroną w ramach rezerwatu morskiego, czyli to, o czym mówiłam ciut wcześniej. Naukowcy zresztą mówią mówią wprost, że takimi rezerwatami powinna zostać objęta 1/3 powierzchni mórz i oceanów. Czyli powinniśmy wyłączyć właściwie z działalności ludzkiej 1/3 mórz i oceanów, co na razie wydaje się być dość skomplikowanym przedsięwzięciem, dopóki kraje, które należą do ONZ, nie zgodzą się na to, żeby w ramach współpracy międzynarodowej i w ramach ochrony również tych obszarów dalekomorskich, które nie należą do jurysdykcji żadnego z państw, objąć właśnie taką ochroną, żeby zapobiec na przykład przeławianiu czy prowadzeniu górnictwa głębinowego, czy innym działalnościom ludzkim, które mogą te systemy jeszcze bardziej zdegradować.
13: No właśnie, bo to jest ciągłe napięcie między działalnością gospodarek państw, na przykład rozwijających się i ochroną środowiska. To teraz pytanie. Organizacja Narodów Zjednoczonych oczywiście ma recepty, które dałoby się wprowadzić w świecie idealnym, żeby sytuację poprawić. Rezerwaty to jest jedna z nich, natomiast do wszystkich potrzebna jest ogromna koordynacja.
14: Tak, to przede wszystkim ONZ zwraca uwagę na to, że potrzebna jest współpraca i koordynacja, dlatego między innymi powstał traktat oceaniczny, który jest już podpisany przez wiele krajów. Niestety Polska ciągle nie jest jego sygnatariuszem, ale czekamy na to, aż Polska również podpisze traktat oceaniczny. Między innymi tego typu traktaty pomagają budować porozumienia pomiędzy krajami, które mogą doprowadzić do tego, że te formy ochrony, które będą wprowadzone skutecznie. I ja jeszcze tylko na chwilkę chciałam się odnieść do jednej rzeczy, o której pan redaktor wspomniał.
13: To już na puentę.
14: To nie zawsze jest tak, że to kraje rozwijające się, które mają linię brzegową, na przykład z oceanem, intensywnie wykorzystują zasoby. Są ogromne statki, fabryki, które które łowią ogromne ilości ryb, które należą do krajów, na przykład Unii Europejskiej. W flotach Hiszpanii między innymi poławia ryby u wybrzeży między innymi Mauretanii, pustosząc całkowicie te łowiska, nie zostawiając ryb dla lokalnych społeczności, więc to też jest dodatkowe obciążenie dla tych ekosystemów, ale też ogromny cios dla tych lokalnych gospodarek, które utrzymują się właśnie z połowów i to takich małoskalowych, które nie szkodzą środowisku naturalnemu, tak jak te olbrzymie trawlery, które niszczą dno oceaniczne i przeławiają ryby.
13: Bardzo dziękuję. Katarzyna Bilewska z Greenpeace była z nami. Wspomnieliśmy jedynie o kilku wątkach w raporcie związanym ze stanem oceanów. Ten raport liczy 1300 stron, tak więc wiedzy jest tam co niemiara. Po godzinie 14 po toku 360 już teraz możemy zapowiedzieć, że w studiu pojawi się ponownie, ponieważ jest teraz Anna Piekutowska. Zapytam inaczej. Witaj, dzień dobry.
15: Dzień dobry.
13: I będzie o.
15: Zakwitły akacje. Mnie w ten weekend pogryzły komary, a gdzieniegdzie truskawki są już poniżej 10 zł za kilogram. I co to oznacza? Oznacza to, że zbliżają się wakacje. A zawsze w tym czasie, właściwie co roku, powraca dyskusja o ocenianiu w szkole i o czerwonych paskach. I w tym roku ta dyskusja ma pewien smak. To jest smak lodów z lodziarni w Pszczynie, które były do tej pory przez 25 lat rozdawane jako taka nagroda dla tych dzieci, które chciały się pochwalić świadectwem z czerwonym paskiem. No ale niestety akcja została zawieszona, dlatego że zainterweniowała rzeczniczka praw dziecka, mówiąc o tym, że no, jest to w pewnym sensie dzielenie dzieci na te lepsze i na te gorsze i dyskryminacja. No i rozpętała się wściekła burza. Oto przede wszystkim, że niedobra rzeczniczka zabrała dzieciom lody, ale też są odpryski, które właśnie o czerwonych paskach i w ogóle o polskim systemie oceniania traktują i właśnie o tym porozmawiam po godzinie 14.20.
13: Zapytam inaczej, zaczyna się po godzinie 14.00. Anna Piekutowska zapraszała Państwa już teraz. 13.20 informacje. Po informacjach my jeszcze porozmawiamy z Maciejem Kluczką, który jest w Sejmie cały czas i zbiera komentarze po tym, jak po raz kolejny przełożono głosowanie w sprawie szefa Instytutu Pamięci Narodowej.
16: Autopromocja.
17: Czy zastanawialiście się kiedyś, jak myślą komputery? Już w najbliższą środę po godzinie 10.40 w audycji Z nauką po imieniu przeanalizujemy krzemowe mózgi naszych urządzeń. Przejdziemy od tajników działania procesorów przez interfejs użytkownika aż po wizję przyszłości, w której technologia łączy się z biologią. Zrozum świat, który nosisz w kieszeni. Do usłyszenia. Adam Mirek.
8: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
18: Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
19: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
18: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
19: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
20: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
18: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 13.20, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Po godzinie 12 rząd rozpoczął obrady. Posłowie zajmą się m.in. propozycjami dotyczącymi wysokości minimalnego wynagrodzenia, minimalnej stawki godzinowej oraz wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w przyszłym roku. W ubiegłym tygodniu resort pracy poinformował, że będzie rekomendował minimalne wynagrodzenie w wysokości 4986 zł oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 32 zł i 60 groszy. W obu przypadkach byłby to wzrost o niecałe 4%. Poznaliśmy nazwisko kolejnego kandydata na prezydenta Krakowa. W przedterminowych wyborach wystartuje również Jan Hoffman, przewodniczący Rady Dzielnicy Stare Miasto i jeden z inicjatorów referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego. Jak podkreślił, będzie kandydatem niezależnym i bezpartyjnym, a jego celem jest naprawa Krakowa. Jak zaznaczył, jego decyzja o kandydowaniu wynika z tego, że do tej pory zgłosili się wyłącznie kandydaci partyjni, a jak wskazał, system samorządowy powinien opierać się na lokalnych samorządowcach, a nie politykach zależnych od partyjnej centrali. Sejm kolejny raz przełożył głosowanie w sprawie wyboru nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatem jest obecny wiceprezes IPN-u Mateusz Szpytma. Do głosowania miało dojść już w maju, ale z uwagi na brak porozumienia w koalicji głosowanie na prośbę PSL-u przełożono. Dziś stało się to ponownie, a jak mówi senator PSL Jan Filip Lubicki, wyboru w końcu trzeba dokonać.
23: Od roku IPN nie ma prezesa. Myślę, że pierwsza rzecz, jaka powinna nam przyświecać, to powinno być to, że
0: instytucja publiczna, poważna, ogólnopolska, powinna mieć szefa z prawdziwego zdarzenia.
9: Koalicja Obywatelska i Lewica mają wobec Szpytmy zastrzeżenia, bo był wiceprezesem u boku Karola Nawrockiego, który odpowiadał za czystki kadrowe w IPN, a według NIK niegospodarnie wydawał pieniądze instytucji. Chińskie MSZ zarzuciło władzom USA nadużywanie pojęcia bezpieczeństwa narodowego i tworzenie dyskryminujących list. To reakcja na wpisanie przez Pentagon chińskich firm, w tym Alibaby i BYD, na listę podmiotów wspierających chińską armię. Wpisane na listę korporacje stanowczo zaprzeczyły powiązaniom z wojskiem i określają decyzję USA jako bezpodstawną. Obecność na liście Pentagonu nie oznacza nałożenia na te firmy klasycznych sankcji gospodarczych, lecz służy odcięciu ich od amerykańskich zamówień obronnych. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Przyjemnie dziś będzie jedynie na wschodzie. Na pozostałym obszarze duże lub umiarkowane zachmurzenie. W wielu miejscach również deszcz i burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 20 stopni na zachodzie do nawet 30 w centrum.
1: Ogłoszenie płatne.
16: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję rozmawiam z Łukaszem Żurkiem, prezesem zarządu Sixt Polska. Czy własność naprawdę daje wolność? Kiedyś niezależność kojarzyła się z posiadaniem, dzisiaj coraz częściej z brakiem zobowiązań.
23: Bo wolność to elastyczność, możliwość szybkich zmian, sposób życia. Nie trzeba zamrażać środków finansowych na zakup produktów. Coraz częściej płacimy za dostęp i to wystarczy, to działa.
16: Widać to w subskrypcjach?
23: Tak, coraz większa część Polaków korzysta dziś z subskrypcji oraz wynajmu i traktuje to jako realną alternatywę do zakupu na własność. To nie ogranicza wyboru, tylko go poszerza.
16: A samochód?
23: Kiedyś jedno auto było na lata, dziś mamy wybór, kiedy jeździsz, jak długo i czym. Auto, które można wynająć, a nie kupować, dopasowane do życia, a nie życie do auta.
16: Czyli nowa wolność to?
23: To komfort, komfort psychiczny i niezależność. To mobilność, z której korzystam, kiedy potrzebuję.
16: Dziękuję za rozmowę i zapraszam na stronę www.niekupujewynajmuje.pl.
1: To było ogłoszenie płatne.
13: 13.25, TOK 360, Filip Kakusz. Ponownie łączymy się z Maciejem Kluczką, który jest w sejmowym studiu TOK FM. Witaj, dzień dobry, jeszcze raz.
24: Dzień dobry.
13: Półtorej godziny temu rozmawialiśmy o tym, jak politycy wciąż komentują przyszłość orderu Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego i wspomniałeś też o tym, że dzisiaj po raz kolejny przełożone zostało głosowanie w sprawie wyboru nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatem jest obecny wiceprezes IPN-u Mateusz Szpytma i tak na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że jest to kandydat, który nie jest kandydatem znikąd. On wiele lat w IPN-ie spędził i pełnił tam rozmaite funkcje. Niemniej jednak ten kandydat zgłoszony notabene przez Polskie Stronnictwo Ludowe, a więc część koalicji, budzi też w dużej części koalicji opór. To powiedzmy jeszcze raz dlaczego i jaki jest sposób na wyjście z tego impasu, skoro innego kandydata najwyraźniej nie ma.
24: No właśnie, impas będzie trudny do przełamania, bo przypomnijmy też, jak wygląda procedura wskazywania kandydatów na prezesa IPN-u. Wskazuje tę kandydaturę kolegium. A ten skład, kolegium IPN, został wybrany w 2023 roku, gdy jeszcze większość w Sejmie miało Prawo i Sprawiedliwość. Tam są nie tylko kandydaci, członkowie wskazywani przez Sejm, ale także Senat i prezydenta. I jeszcze tam swojego przedstawiciela wybrał Andrzej Duda, to jest Bronisław Wildstein, publicysta. Z kolei Senat wybrał tam m.in. profesora Grzegorza Motykę. Profesora, którego też można usłyszeć na antenie TOK FM. No, ale większość w kolegium mają ludzie wskazani przez Sejm, gdzie większość miał PiS. Więc nawet jeżeli kandydatura Mateusza Szpytmy, obecnego wiceprezesa IPN-u, przepadnie ostatecznie, no to większość sejmowa, ta obecna, koalicji 15 października, nie ma co liczyć na bardziej wymarzonego dla siebie kandydata, no bo można domniemywać, że ten skład IPN-u raczej nie będzie tutaj szedł w sukurs koalicji rządzącej. No, Mateusz Szpytma miał być takim kandydatem, można powiedzieć, kompromisu, bo wcześniej, przypomnijmy, już było jedno głosowanie w sprawie innego kandydata, pana Polejowskiego, który obecnie jest pełniącym obowiązki prezesa IPN-u. Ta kandydatura przepadła i wtedy PSL wskazał właśnie Mateusza Szpytmę. Ludowcy bardzo zachwalają tego kandydata. Mateusz Szpytma bada ruch ludowy, więc to jest oczywiście bliskie sercu ludowców. Też ma na swoim koncie oczywiście dokonania, także takie na niwie instytucjonalnej, tak, no bo był inicjatorem budowy muzeum, które jest dobrze oceniane w Markowej na Podkarpaciu koło Rzeszowa, rodziny Ulmów, która ratowała Żydów w czasie okupacji. No ale jest też bardzo dużo zastrzeżeń wobec Mateusza Szpytmy. Przede wszystkim takie, że był jednym z najbliższych współpracowników Karola Nawrockiego, bo przypomnijmy, ten wybór jest potrzebny, bo rok temu Karol Nawrocki, prezes IPN-u, został prezydentem Polski, tak? No i od tego momentu nie ma tego wyboru. Słychać tutaj w kuluarach sejmowych, że po prostu, no, Koalicja Obywatelska nie pała jakimś dużym entuzjazmem, miłością i zainteresowaniem tą instytucją i stwierdzają posłowie tej koalicji, chociaż tego głośno zapewne nie chcą powiedzieć, że może IPN niech działa z pełniącym obowiązkiem prezesa, nie będziemy tutaj współpracownikom byłym, czy pewnie i obecnym znajomym Karola Nawrockiego pomagać.
13: I tutaj musimy postawić wielokropek, ale to nie jest tak, że Macieja nie usłyszą państwo jeszcze dzisiaj w TOK FM, dlatego że oczywiście jesteś teraz w Sejmie, ale jeszcze po 17 będziesz w wywiadzie politycznym i być tak. Może ten temat jeszcze powróci.
24: Tak możliwe, króciutko. Że powróci z Tomaszem Trellą z Lewicy o 17.20, ale o 17 też będzie Adriana Porowska, która zajmuje się ustawą o pożytku publicznym. Tam jest swego rodzaju ciekawa nowelizacja ustawy w tej sprawie, więc szczegóły o 17.
13: Maciej Kluczka, do usłyszenia. Jest z nami Michał Zichlarz, dziennikarz sportowy, autor bloga Afryka Gola. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
13: Piłkarski mundial, jak państwo doskonale zapewne wiedzą, rozpoczyna się za 2 dni. Oczywiście dużo będziemy mówić w TOK FM o przebiegu turnieju, na którym zabraknie polskiej reprezentacji i zabraknie też jednego z sędziów, którzy mieli sędziować mecze turnieju. Omar Artan, somalijski sędzia, został odesłany z lotniska w Miami w Stanach Zjednoczonych, bo Agencja Ochrony Granic miała obawy powstałe w wyniku procedury sprawdzania. Co więcej wiemy o tej sytuacji i o tym, co teraz stanie się z Omarem Artanem?
3: Cóż, bardzo, bardzo przykra sytuacja dla jednego z najlepszych afrykańskich arbitrów. On gdzieś tam od lat pokazuje się na boiskach Afryki, czy to w rozgrywkach Afrykańskiej Ligi Mistrzów, czy nawet ostatnio. Byłem parę miesięcy temu w Maroku, gdzie odbywał się Puchar Narodów Afryki i tam był też jednym z uczestników. No cóż, poleciał do Stanów Zjednoczonych przez Istanbul, ale jak pan tutaj właśnie wspomniał, na lotnisku w Miami został zatrzymany przez kontrolę graniczną. No i mimo gdzieś posiadanej wizy, mimo gdzieś tam paszportu, wszystkich tych spraw takich stricte administracyjnych, został odesłany do domu. No i już wiemy, że niestety dla niego i niestety też dla Somalii, bo gdzieś nawet jak już nie ma reprezentacji, a jest ten sędzia, tak jak w naszym wypadku, nie ma niestety biało-czerwonych, ale jest Szymon Marciniak, za którego trzymamy kciuki, który będzie prowadził mecze na tych 23 piłkarskich mistrzostwach świata, no to niestety Somalijczycy nie mają swojego przedstawiciela. No a FIFA co? FIFA rozłożyła ręce, stwierdziła, że takie są procedury, to jest prawo gospodarzy, to jest prawo kraju, który organizuje Mistrzostwa Świata. No niestety sędziego Omara Artana na boiskach w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Meksyku i Kanadzie nie będzie.
13: Artan jest obywatelem Somalii, a wjazd z tego kraju do Stanów Zjednoczonych jest niemal niemożliwy, chociaż są pewne wyjątki, tak miało być w przypadku sportowców na przykład, ale to też nie jest pierwszy przypadek, kiedy goście, uczestnicy mundialu nie mogą wjechać do Stanów Zjednoczonych z powodu kontroli granicznej. Kilka dni temu tak się stało w przypadku niektórych członków reprezentacji Iranu i rozumiem, że teraz jest pewien niepokój, że podobne sytuacje mogą się wydarzyć jeszcze w przyszłości przed rozpoczęciem turnieju, również wymierzone w zawodników.
3: Ja sam osobiście lecę na Mistrzostwa Świata do Stanów, lecę w poniedziałek 15 czerwca, no i też gdzieś tam oczywiście no, nie byłem nigdy za oceanem, więc chcę się przygotować jak najlepiej, ale też rozmawiałem z osobami, które były w Stanach nieraz, nie dwa razy i mówiły tak, słuchaj, tam osoba, która odpowiada za przepuszczenie cię do kraju, on może zrobić wszystko i to, że ty masz akredytację na te Mistrzostwa Świata, to, że ty masz wizę dziennikarską na te Mistrzostwa Świata, to jeszcze o niczym nie świadczy. Stoisz w kolejce, masz przygotowane wszystkie papiery, bilet powrotny, ale wszystko się może wydarzyć, więc spokojnie trzeba czekać na swoją kolej. Ale tutaj no tak też sam zostałem po prostu przestrzeżony, że wszystko może się zdarzyć, a jak pan tutaj wspomniał, no są problemy. Na przykład jeśli jesteśmy przy Afryce, to reprezentacja Republiki Południowej Afryki też musiała przełożyć swój odlot do Stanów Zjednoczonych z uwagi na przedłużające się procedury otrzymania wiz dla 26 piłkarzy, dla całego sztabu. Kolejna taka rzecz, no może to akurat nie Afryka, paręset kilometrów dalej, piłkarz reprezentacji Iraku, Ayman Hussein, był gdzieś też tam, no nie wiem, czy przetrzymywany to jest dobre słowo, ale gdzieś tam no, został zatrzymany do kontroli i no, summa summarum na szczęście został wpuszczony, ale no takie jest amerykańskie prawo.
13: Możemy się jeszcze spodziewać.
3: Tak, no, takie jest amerykańskie prawo i tutaj gdzieś no gospodarze no, mają takie, a nie inne, mają takie, a nie inne wytyczne, więc no ja mam nadzieję, że uda mi się tam wjechać.
13: Sędziów na mundialu, jeszcze wrócę do pana Artana, miało być 52, zapewne uda się znaleźć zastępstwo, no siłą rzeczy będzie trzeba, ale skoro już jesteśmy w takim duchu mundialowym i wspomnieliśmy też o Republice Południowej Afryki, to jeszcze dopytam na koniec, no jakie drużyny z kontynentu afrykańskiego są faworytami nadchodzących zmagań?
3: Przypomnijmy, podkreślmy, to jest pierwszy mundial w historii, gdzie odbędzie się gdzie będzie reprezentowanych aż 10 reprezentacji z Afryki. Czarny ląd podwoił swój stan posiadania w stosunku do tego, co było na tych ostatnich mundialach od 1998 do 2022 roku, kiedy miał tylko 5 swoich przedstawicieli. Oni są takim, można powiedzieć, największym beneficjentem powiększenia liczby drużyn w piłkarskich Mistrzostwach Świata do 48 reprezentacji. To oczywiście ma też swój taki wymiar polityczny, w tym sensie, że dzięki temu Gianni Infantino, szef FIFA, zapewnia sobie głosy, bo Afryka to jest potężny kontynent, ponad 52 członków w FIFA. I aż 10 tych reprezentacji, a kto największym faworytem? No tutaj nie odkryjemy Ameryki. Właśnie, no teraz mam problem, czy powiedzieć mistrz kontynentu Senegal, czy powiedzieć mistrz kontynentu Maroko. No bo tak, w grudniu i styczniu odbył się Puchar Narodów Afryki w Maroku. Jak część kibiców, czy część słuchaczy pewnie pamięta, na boisku wygrał po dogrywce Senegal 1-0. Ale w marcu władze CAF, czyli Afrykańskiej Konfederacji Piłkarskiej, zmieniły stanowisko i stwierdziły, że finał wygrało Maroko, bo Senegalczycy w pewnym momencie, nie zgadzając się z decyzją sędziego, notabene Ndali z Demokratycznej Republiki Konga, zeszli z boiska, potem wrócili, no ale CAF stwierdziła, że to było wbrew procedurom, no i przyznało tytuł Maroku. Sprawa oczywiście się toczy, Senegalczycy są pewni, że ten tytuł mistrza kontynentu zostanie im wrócony. Także z tych 10 afrykańskich reprezentacji Senegal, Maroko są najsilniejsze, mogą najbardziej zamieszać, no ale też jest mocna Algieria, też jest Egipt z Mohamedem Salahem. Tutaj wspomnieliśmy o RPA, jest Demokratyczna Republika Konga, jest malutkie Cabo Verde, czyli Republika Zielonego Przylądka. Nie ma natomiast Tuzów. Nigerii, która niedawno grała z Polską w Warszawie, zremisowała 2-2. Nie ma też Kamerunu, także też tam no, nie odbyło się w Afryce bez niespodzianek i gdzieś ten czarny ląd czeka na bardzo dobre wyniki i też na taki rezultat, jak na przykład był udziałem Maroka w Katarze w 2022 roku, który jako pierwszy z Afryki doszedł do półfinału.
13: Bardzo dziękuję. Michał Zichlarz, dziennikarz sportowy, autor bloga Afryka Gola, był z nami.
3: Dziękuję za zaproszenie.
13: A tymczasem za 3 minuty informacji o 13.40. Po nich na plan działania zaprosi państwa Szymon Kępka.
4: Reklama.
5: Co za dzień.
4: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
25: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
26: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
27: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
26: TravistoFast i Travisto.
27: Aflofast.
28: Pierwszy program gospodarczy. Od poniedziałku do piątku po 6.30 w TOK FM.
29: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
30: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
31: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
32: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
33: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
22: Reklama.
28: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 13.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Komisja Europejska znów uderza w Rosję. Szefowa instytucji Ursula von der Leyen zapowiedziała nowy, 21. pakiet sankcji wobec Kremla. Mają one skupiać się na sektorze energetycznym, bankach oraz rosyjskich kryptoaktywach. Po raz pierwszy restrykcje będą dotyczyć również rybołówstwa, które według von der Leyen jest jednym z ostatnich rosyjskich sektorów nieobjętych sankcjami. Europejscy przywódcy zaproponowali również objęcie zakazem wjazdu do Unii wszystkich, którzy służyli w siłach zbrojnych Rosji od początku wojny na Ukrainie. śnięte ryby i spieniona woda koloru czarnej kawy. Tak wygląda rzeka Stobnica na Podkarpaciu, gdzie w weekend doszło do skażenia. Służby sprawdzają teraz, kto mógł spowodować zanieczyszczenie rzeki. Łącznie wyłowiono 15 kg śniętych ryb. Zdaniem samorządowców nie ma bezpośredniego zagrożenia ujęcia wody pitnej. Na terenie gminy większość mieszkańców ma studnie głębinowe, mówi zastępca wójta gminy Niebylec Jakub Czarnota.
0: Podjęliśmy szybko akcję informacyjną, ostrzegając o tym, że jest skażenie rzeki i prosimy obywateli, żeby po prostu no, nie przebywali w okolicach wody, żeby też pilnowali, by czasem też zwierzątek nie poić tą wodą, bo może to być najzwyczajniej w świecie niebezpieczne.
9: A co naprawdę zabiło ryby, pokażą dopiero wyniki laboratoryjne. Sprawą zajmują się Wody Polskie i policja. Irańska Federacja Piłkarska poinformowała, że przydział biletów dla kibiców tej reprezentacji został wycofany zaledwie kilka dni przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata. To może uniemożliwić fanom, którzy już zaplanowali podróż, uczestnictwo w poszczególnych meczach. W oświadczeniu irańska federacja podała, że rozpoczęła sprzedaż biletów na 3 grupowe spotkania reprezentacji, ale nie może ich już udostępniać kibicom. Wszystkie federacje uczestniczące w mundialu otrzymują po 8% biletów na każdy ze swoich meczów, które następnie są rozdzielane według ich własnych kryteriów pomiędzy kibiców. Kolejne informacje o 14, a teraz jeszcze pogoda. Do końca dnia w większości kraju będzie deszczowo, a nawet burzowo. Więcej słońca jedynie na wschodzie. Na termometrach od 20 stopni w okolicach Szczecina do nawet 30 w centrum.
28: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Szymon Kępka, plan działania. Dzień dobry Państwu. Ponad 710 milionów złotych trafia w tym roku na ochronę ludności, obronę cywilną na Mazowszu. To jest program, który ma pomóc nadrobić wieloletnie zaległości w przygotowaniu państwa, samorządów do sytuacji kryzysowych. Ale gdzie te pieniądze już pracują, a gdzie dopiero zaczyna się budowa systemu bezpieczeństwa mieszkańców? No i wreszcie, gdzie powstanie pierwszy, nowy, pełnoprawny i dostępny schron dla ludności cywilnej? O tym wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski z nami w Tok FM. Dzień dobry Panu.
7: Dzień dobry, panie rektorze.
2: To zacznijmy od konkretu. Mieszkaniec Mazowsza, kiedy słyszy te 710 milionów złotych, to gdyby miał pan wskazać 3 rzeczy, które dzięki tym pieniądzom rzeczywiście udało się w tym bezpieczeństwie pojedynczego mieszkańca stworzyć, to co by to było?
7: To, co udało się w zeszłym roku, to na pewno zabezpieczenie na sytuacje kryzysowe. Przede wszystkim samorządy w zeszłym roku zostały doposażone do taki podstawowy sprzęt, do którego często nie było, albo był to sprzęt czy zasoby przestarzałe. Mówimy o takich prostych, wydawałoby się, rzeczach, jak nagrzewnice, jak agregaty, jak osuszacze, jak łóżka na wypadek sytuacji ewakuacyjnej, jak namioty, jak koce, czy podstawowy taki sprzęt zabezpieczający. Też udało się kupić koparki i sprzęt, który jest wykorzystywany właśnie w sytuacjach kryzysowych. To z jednej strony sprzęt, który trafił bezpośrednio do samorządów, z drugiej no, znaczna część środków trafiła też do PSP czy OSP, ale przede wszystkim do PSP, która jest wiodącą służbą w zakresie ochrony ludności. I w zeszłym roku te zakupy na Mazowszu to było ponad 80 milionów złotych do PSP. To pierwszy element. Drugi to obiekty zbiorowej ochrony. W zeszłym roku nie mogliśmy mówić o budowie, bo jeszcze nie było wszystkich rozporządzeń wykonawczych niezbędnych do tworzenia czy schronów, czy miejsc ukrycia, ale można było już przeprowadzać ekspertyzy, czy pierwsze działania dotyczące tworzenia tak zwanych miejsc doraźnego schronienia, które są tym trzecim filarem obiektu zbiorowej ochrony. I rzeczywiście w niektórych miejscach na Mazowszu powstały tego rodzaju miejsca doraźnego schronienia. Przykład gmina Poświętne, która w ostatnich dniach dosyć mocno została dotknięta, no bo pożar, który się odbywał, który miał miejsce właśnie na terenie powiatu wołomińskiego, dotyczył gminy Poświętne. I chociażby w tej gminie zaadoptowano budynek gminy na miejsce doraźnego schronienia. Inny przykład, gmina Lelis, powiat ostrołęcki, podobnie, miejsce doraźnego schronienia.
2: Ale wciąż, to jest zaadaptowanie miejsca, a nie zbudowanie jego, jak sądzę, od samego początku, tak jak mieszkańcy być może sobie wyobrażają jeszcze schrony z ubiegłej i jeszcze poprzedniej epoki. Do schronów wróćmy za moment. A w takim razie, które obszary jak dotąd okazały się najbardziej niedoinwestowane, a więc takie, w których trzeba najbardziej nadrobić zaległości?
7: To pierwsze to oczywiście obiekty zbiorowej ochrony. To jest tak, że tych miejsc albo nie było, albo przez wiele przez wiele lat, te, które były, no, uległy takiej degradacji, w zasadzie trudno mówić, że one dzisiaj spełniają swoją funkcję. Drugie, no to zapasy, o których i zakupy, o których wspominałem. Trzecie, to oczywiście edukacja i szkolenia. Zaczęliśmy od takiego podstawowego poziomu, czyli przeszkolenia władz. Zarówno z poziomu krajowego były to szkolenia organizowane dla wojewodów czy marszałków, ale też wojewodowie byli odpowiedzialni za przeszkolenie wójtów, burmistrzów, prezydentów, a z kolei wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, czyli ten najniższy poziom samorządowy, szkolił swoje służby, czy chociażby też radnych. Trzeci element to była kwestia doposażenia właśnie straży, czy trzeci obszar, doposażenie Straży Pożarnej w niezbędny sprzęt, jako, tak jak wspomniałem, jako tej służby wiodącej. Czwarty to obszar systemu informowania i ostrzegania. On głównie jest też realizowany po stronie PSP, we współpracy z wojewodami, ale też powiatami.
2: Ale czy dzisiaj można pokazać mieszkańcom efekt tych wydanych pieniędzy, na przykład w kwestii edukacji, na przykład w kwestii szkoleń, czy to nadal jest pokazanie jedynie planu, dokumentacji, tego, że wydano pieniądze przeznaczone na to? Pytanie raczej o praktyczny tego efekt.
7: Edukacja na poziomie gminnym i powiatowym to edukacja dzisiaj, która koncentruje się na takich podstawowych szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy medycznej. Efekty działań będą widoczne, czy są widoczne w sytuacjach kryzysowych, które no cały czas się zdarzają każdego dnia i dopiero wtedy tak naprawdę mieszkaniec widzi ten efekt.
2: No dobrze, no to w takim razie jak mierzy się to, czy te środki rzeczywiście zwiększyły bezpieczeństwo, a nie tylko pokazały liczbę inwestycji, tego zainteresowania państwa, jak o bezpieczeństwo obywateli należy dbać?
7: Myślę, że to trzeba rozpatrywać na konkretnych przykładach. I te konkretne przykłady dotyczą sytuacji kryzysowych. Dopiero wtedy mieszkaniec widzi efekt tego, jak te pieniądze działają w praktyce. Przykład chociażby ten z ostatnich właśnie dni, czyli tego pożaru, największego pożaru lasu na Mazowszu. Wykorzystanie środków chociażby poprzez wykorzystanie sprzętu zakupionego, takich jak chociażby proste łóżka polowe, ale też sprzęt, który trafił czy do ASP, czy do PSP. Sytuacje kryzysowe, które miały miejsce w zeszłym roku w jednym z powiatów na terenie powiatu puckiego, gdzie mieliśmy sytuację dotyczącą potężnych zniszczeń w wyniku władowania wichury, 20 domów było bez dachów. Szybka reakcja i wykorzystanie znowu sprzętu zakupionego do chociażby plandek, które pozwalają osłonić, zabezpieczyć domy, czy wykorzystanie agregatów prądotwórczych do tego, żeby zasilić te mieszkania.
2: No właśnie, bo gdy mówimy o obronie cywilnej, to jednak większość ludzi myśli o tym zagrożeniu wojennym, myśli po prostu o schronach. I teraz, ilu mieszkańców Mazowsza będzie miało dostęp w takim razie do nowych miejsc schronienia po zakończeniu choćby tegorocznych inwestycji?
7: W tym roku koncentrujemy się na dwóch elementach. Przekazujemy środków do samorządów, bo to proszę pamiętać, że to samorząd jest tym, który tworzy miejsca czy obiekty zbiorowej ochrony. Z jednej strony to jest adaptacja tych miejsc, które zostały zdiagnozowane przez PSP i inspektorów nadzoru budowlanego, które potencjalnie mogą służyć i zaadoptowanie tych miejsc na obiekty zbiorowej ochrony, miejsca doraźnego schronienia, miejsca ukrycia czy schron. I to się już dzieje. W tym roku większość samorządów na poziomie Mazowsza, a kwota, jaką przeznaczyliśmy na obiekty zbiorowej ochrony, to jest kwota blisko 260 milionów złotych, będą powstawały miejsca doraźnego schronienia przede wszystkim w budynkach użyteczności publicznej. Najczęściej w szkołach, ale też w budynkach urzędów gmin, urzędów starostw powiatowych, też w miejscach, które są przeznaczone na miejsca pomocy społecznej. Przede wszystkim to budynki użyteczności publicznej. To jest jeden z elementów, który jest w finansowaniu. Drugi to jest to, o czym Pan wspominał, czyli budowa nowych miejsc. Przede wszystkim finansowanie dokumentacji projektowej, programów funkcjonalno-użytkowych po to, żeby w następnym roku mogły samorządy przystąpić już do etapu realizacji tych inwestycji.
2: Ale czy dobrze rozumiem, że w tym roku w takim razie realnie na nowy, świeżo oddany, świeżo sfinansowany schron na Mazowszu nie ma szans?
7: W tym roku nie powstaną nowe schrony, dlatego że koncentrujemy się na adaptacji tych miejsc, które zostały zdiagnozowane. Taka też była logika przy przyjmowaniu ustawy i przy przyjmowaniu programu, że jest badanie, które jest wykonywane przez Państwową Straż Pożarną wspólnie z Inspektorem Nadzoru Budowlanego, identyfikacja tych miejsc, określenie, czy one są możliwe do wykorzystania i do zaadoptowania, i w tej chwili finansowanie w tym roku koncentruje się też ze względu na roczność programu, chociażby na tym, żeby zaadaptować te miejsca. W następnym roku wchodzimy w tą fazę klasycznie inwestycyjną, czyli będą tworzone nowe obiekty.
2: Mazowsze to jest ponad 5,5 miliona mieszkańców, jakieś 15% może polskiej populacji, i ci wszyscy mieszkańcy w takim razie dzisiaj mogą liczyć na schronienie w tych doraźnych, adaptowalnych miejscach. Taka jest logika i to stoi za bądź co bądź wydawaniem pieniędzy na obronę cywilną na poziomie Mazowsza?
7: Tak, plus mamy oczywiście punkty schronienia jako nowy element wprowadzony do ustawy. To te miejsca są już poidentyfikowane i można je znaleźć w aplikacji, gdzie się ukryć. Dzisiaj to będą przede wszystkim MDS-y i w niektórych być może miejsca ukrycia.
2: To w takim razie, mówi pan, panie wojewodo, że w tym roku żadnego nowego schronu na Mazowszu, nowo oddanego schronu, takiego od zera zbudowanego, nie zobaczymy, nie skorzystamy z niego. No to powiedzmy o realistycznym w takim razie terminie. Kiedy na Mazowszu zaczniemy oddawać gotowe do użytku nowe schrony, budowane już według obecnych założeń, przepisów, tych wszystkich założeń, które leżą przy fundamentach obrony cywilnej dla właściwie największego województwa w Polsce?
7: To, co w tym roku powstanie, to powstaną miejsca doraźnego schronienia w zaadoptowanych miejscach, w zaadoptowanych obiektach, które istnieją.

0: tych dokumentacji projektowych, które mamy, bo one są cały czas w momencie tworzenia. Założenie jest takie, no jakby zgodnie z założeniami też ustawy, że będziemy mieli 25% ludności objętej w miastach obiektami schronowymi bądź miejscami ukrycia.
1: Zatrzymajmy się przy tym. W dużych miastach 25%, czyli co czwarty obywatel będzie miał miejsce w takim schronie doraźnym albo zakładam, że takim już schronie docelowym. A co z mniejszymi miejscowościami?
0: Te wskaźniki w tych mniejszych miejscowościach mamy mniejsze niż na poziomie dużych miast, bo to jest 15%. Natomiast w tych rejonach, obszarach wiejskich chociażby, czy w mniejszych miejscowościach, będą powstawać miejsca ukrycia bądź miejsca doraźnego schronienia. Patrząc na logikę wojny w Ukrainie, ale też doświadczenia, które płyną z innych państw, koncentrujemy się jednak na dużych aglomeracjach, czy na terenach miejskich bardziej zurbanizowanych i to od nich będziemy zaczynać finansowanie, czy w tych miejscach przede wszystkim będziemy finansować schrony czy miejsca ukrycia, co nie oznacza zupełnie, że tamte miejsca zostaną pozostawione zupełnie bez wsparcia. Głównie będą to ukrycia i miejsca doraźnego schronienia. To też zależy od tego, o jakiej wielkości gminie mówimy i też od inicjatywy lokalnych samorządów.
1: Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski był gościem w audycji Plan Działania. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Audycja Plan Działania poleca się do słuchania co wtorek o 13.40 i także do odsłuchania na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. Serdecznie dziękuję. Szymon Kępka, do usłyszenia.
2: Tok 360 dobiega końca. Program przygotowali dzisiaj Maria Andrzejewska i Miłosz Nałęcz-Staniszewski. Realizował Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kakusz. Bardzo Państwu dziękujemy. Po godzinie 14 po informacjach na program Zapytam Inaczej zaprosi Państwa Anna Piekutowska.
3: Autopromocja.
4: Kościół nie przetrwa tak naprawdę bez święceń kobiet, bez kobiet w stanie duchownym.
5: To bardzo ciekawe, co mówisz, bo dzisiaj wielu osobom nie mieści się w głowie, że kobieta mogłaby być, w sumie nie wiem jakiej formy użyć, księdzem, nie wiem jaki feminatyw jest.
4: Nie ma ustalonej formy, ja używam słowa ksiądzka.
6: Tajemnice Kościoła na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. Marta Zdanowska, zapraszam.
3: Autopromocja.
7: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
3: Tok 3.
8: I jako pierwszy pan poseł Krzysztof Szymański z Konfederacji. Bardzo proszę.
9: Szanowny panie marszałku, Wysoki Sejmie, z okazji wczorajszego święta, Dnia Matki, chciałem z tego miejsca złożyć wszystkim mamom po pierwsze najserdeczniejsze podziękowania, ale również najserdeczniejsze życzenia. Pozwólcie państwo na trochę prywaty, bo dzisiaj jest na sali, na galerii moja mama. Pierwszy raz w Sejmie odwiedziła mnie. Mamo, kocham ciebie. Bardzo ci dziękuję za życie, za wychowanie, za opiekę. Nie mam słów, żeby podziękować. Chciałbym jednocześnie również podziękować mojej drugiej mamie, mojej teściowej, która dała mi wspaniałą żonę. No i ostatecznie oczywiście najserdeczniejsze podziękowania i pozdrowienia dla mojej żony. Marto, kocham cię bardzo, dziękuję ci za to, co robisz. Dla nas jesteś prawdziwą bohaterką naszej rodziny. Dziękuję.
10: Aż by się chciało jakąś piosenkę zadedykować od pana posła teraz. Witamy państwa serdecznie w Sejmie. Widzimy, że syn nazbierał punktów nie tylko u mamy, ale i tak zwanych teściopointów, więc sprytny jest, sprytny, dobrze ogarnięty. Jeszcze raz witamy państwa serdecznie. Mam nadzieję, że przygotuję też jakiś porządny prezent na Dzień Matki, a nie tylko zaproszenie do Sejmu na debatę, bo to... No ale co zrobić?
7: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tok.fm.pl. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar.
3: Zaraz część posmarujemy.
1: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
0: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Antoni Macierewicz znieważył szefa SKW i jego zastępców. Prokuratura ogłosiła zarzuty. Lwów chciał pozbawić Towarzystwo Kultury Polskiej i Ziemi Lwowskiej siedziby na rynku. Zmienił jednak decyzję. Kryzysu na granicy z Białorusią nie ma, przekonuje rząd. Przedłuża jednak obowiązywanie strefy buforowej. Jest 14. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz usłyszał zarzut publicznego znieważenia kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Odpowie także za pomówienie tych funkcjonariuszy. Były minister obrony nie przyznał się do winy. W sejmowym studiu TOK FM jest Maciej Kluczka. Maćku, przypomnij proszę, o jaką sprawę chodzi?
12: O głośne wystąpienie Macierewicza z września ubiegłego roku, kiedy to z sejmowej mównicy komentując wtargnięcie do Polski rosyjskich dronów. Zdaniem prokuratury znieważył wtedy szefa służby kontrwywiadu wojskowego, generała Stróżyka oraz jego zastępców. Nazwał ich, tu cytat, agentami rosyjskimi, przypomina poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak.
13: Gdyby pan Macierewicz miał odrobinę takiej przyzwoitości, to odpowiadał za to, że obrażał funkcjonariuszy SKW. Powinien ponieść odpowiedzialność i powinien za to odpowiedzieć.
12: A poseł PiSu Andrzej Śliwka nie chce oceniać samej wypowiedzi Macierewicza, ale uważa, że sprawa powinna być rozpatrywana nie z wniosku prokuratury, ale z oskarżenia prywatnego.
14: Mój zasadniczy problem w tej sprawie jest taki, jeżeli pan Dusza, pan Stróżyk w jakikolwiek sposób poczuli się urażeni tym, co pan powiedział, pan minister Macierewicz, i są zdecydowani, żeby skorzystać z drogi prawnej, powinni skorzystać z prywatnego aktu oskarżenia albo z naruszenia dóbr cywilnych. A tu mamy do czynienia z absolutnie sytuacją kuriozalną, gdzie prokuratura zachowuje się tak, jakby była jakimś zespołem adwokackim pana Duszy i pana Stróżyka.
12: Ale przypomnijmy, że to przecież funkcjonariusze i urzędnicy państwowi, więc zdaniem koalicji rządzącej ruch prokuratury jest uzasadniony, a ja tylko dodam, że poseł Macierewicz odmówił składania wyjaśnień, a jeśli sąd dopatrzy się naruszenia prawa, to może mu grozić do 3 lat więzienia.
11: To był Maciej Kluczka. Władze Lwowa wycofały się z decyzji o eksmisji Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej z siedziby na rynku. Organizacja działa tam nieprzerwanie od 1996 roku. Prezes Emil Legowicz mówi TOK FM, że przez prawie 3 dekady nie było żadnych zastrzeżeń, aż do końca maja. Pismo z ratusza o eksmisji przyszło dzień po tym, jak prezydent Nawrocki zagroził odebraniem Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Legowicz nie wierzy w przypadek.
15: To jest w ogóle sytuacja bardzo dziwna, bo siedzibę my to utrzymujemy już 33 lata i nie było żadnych nigdy zastrzeżeń. Pan sam rozumie, no to jest bardzo dziwne.
11: Po interwencji konsula generalnego władze Lwowa przedłużyły najem o rok, ale na razie nie doszło do podpisania żadnej umowy. Do końca roku Państwowa Straż Pożarna chce zakończyć prace przygotowawcze nad połączeniem wszystkich syren alarmowych w Polsce w jeden system. W całym kraju jest ponad 22 tysiące takich urządzeń, ale działają w rozproszeniu i podlegają różnym podmiotom. Uruchomienie wszystkich na danym obszarze jest dziś często niemożliwe, stąd konieczność zmiany, mówi zastępca szefa Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
16: Bo na chwilę obecną właścicielami syren są różne podmioty, wojewodowie, marszałkowie,
0: Pałkowie, Ochotnicze Straże Pożarne, Państwowa Straż Pożarna, Zakładowe Służby Ratownicze. Budujemy system, który pozwoli na to, żeby z poziomu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, czy ministerstwa, czy danego wojewody można było uruchomić syreny na danym obszarze.
11: Dla bezpieczeństwa syreny będą uruchamiane przez sieć zbudowaną na serwerach Straży Pożarnej i docelowo mają być sterowane z 4 źródeł. Rząd z jednej strony przekonuje, że nie ma już kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią. Z drugiej po raz kolejny przedłużył obowiązywanie zamkniętej dla mediów i organizacji pozarządowych strefy buforowej w Puszczy Białowieskiej. O szczegółach Jakub Medek.
4: W ocenie Aleksandry Chrzanowskiej, ekspertki od migracji ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej Grupy Granica, wbrew zapewnieniom rządu, do Polski z Białorusi wciąż przedostają się ludzie i wciąż są brutalnie wyrzucani z powrotem do Białorusi.
16: Władza nie chce mieć żadnych świadków tego. Nie chcę mieć tam mediów, nie chcę mieć tam przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, którzy mogliby to monitorować.
4: Chrzanowska dodaje, że skoro strefa buforowa istnieje od 2 lat, a granica nadal jest przekraczana, to ewidentnie nie pomaga ona w jej pilnowaniu.
16: To jest to po prostu znana już w kondinunt i dobrze sprawdzająca się taktyka zarządzania strachem, czyli wymyślanie wroga i przekonywanie obywateli, że nie bójcie się, bo my umiemy was przed tym ochronić.
4: Pierwszy raz obecny rząd strefy buforową ustanowił 2 lata temu. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich ogranicza ona bezzasadnie konstytucyjne prawa i wolności. Jakub Medek, TOK FM.
11: 2 osoby zostały zatrzymane w śledztwie dotyczącym korupcji w Gdańskim Urzędzie Miasta. Jedna z nich to pracownik zarządu dróg, podejrzany o umożliwienie bezprzetargowego zakupu działek. Druga to deweloper, który urzędnikowi łapówkę wręczył. Śledztwo dotyczy małej miejskiej działki, która miała stać się dojazdem do większego terenu, na którym deweloper przygotował inwestycje, mówi prokurator Mariusz Marciniak.
17: Istotą tego zagadnienia było to, żeby wyjąć tą działkę spod możliwości przetargowej, żeby została zbyta bez przetargu temu konkretnemu deweloperowi.
11: Sprzedaż z wolnej ręki miał umożliwić urzędnik za jedyne 25 tysięcy złotych łapówki. Urzędnikowi i deweloperowi grozi po 8 lat więzienia. Informacje wracają o 14.20, a teraz jeszcze pogoda. Więcej słońca dzisiaj jedynie na wschodnich krańcach. Na pozostałym obszarze sporo chmur, deszcz, a miejscami również burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 20 stopni na zachodzie do nawet 30 w centrum.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Jest 14.06. Dzień dobry. Anna Piekutowska. Zaczynamy audycję Zapytam Inaczej i zaczynamy ją od piłkarskich mistrzostw świata mężczyzn, które rozpoczynają się w czwartek, są organizowane przez Stany Zjednoczone, przez Kanadę i przez Meksyk. I ten mundial jest pod wieloma względami rekordowy, przede wszystkim pod względem wielkości. Po raz pierwszy 48 drużyn. Będzie też rekordowa siłą rzeczy liczba meczów i też mają być rekordowe przychody. Ale przed tym pierwszym gwizdkiem mówi się więcej niż o tych rekordach, to o cenach biletów, to o polityce migracyjnej, oczywiście o Donaldzie Trumpie i o roli FIFA niż o samym futbolu. I porozmawiam o tym wszystkim z profesorem Wojciechem Woźniakiem, socjologiem. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
18: Też socjologiem sportu z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. I zacznijmy może naszą rozmowę od tych dwóch twarzy tego mundialu, czyli Donalda Trumpa i Gianniego Infantino, bo mam poczucie, że wielu kibiców traktuje to zblatowanie, te ich relacje jako jakieś wynaturzenie, a może ono wręcz przeciwnie jest taką logiczną konsekwencją tego wszystkiego, co się działo w piłce nożnej od dziesięcioleci.
19: No właśnie, można powiedzieć, że sam fakt, że Gianni Infantino jest dzisiaj szefem FIFA, że zniknął z tej funkcji prezes wieloletni tej organizacji, przewodniczący Blatter, który wydawał się być niezatapialny, jest pokłosiem działania właśnie amerykańskich instytucji, bo to amerykańskie instytucje, a konkretnie FBI i amerykańska skarbówka rozpoczęły śledztwo, które doprowadziły do najpoważniejszego kryzysu w historii FIFA, wyaresztowania wielu bardzo prominentnych przedstawicieli tej organizacji w 2015 roku, a wszystko zaczęło zaczęło się od tego, że FBI i fińska skarbówka przyłapały i następnie odwróciły, czyli zmusiły do współpracy i noszenia podsłuchów Chucka Blazera, czyli to było w 2011 roku. On był wtedy jeszcze amerykańskim odpowiednikiem prezesa Kuleszy, czyli amerykańskim szefem Związku Piłkarskiego. A w efekcie tej całej afery, która trwała kilka lat i skończyła się zarzutami dla wielu prominentnych członków FIFA, właśnie Infantino przejął stery od Blattera.
18: Czyli ma być za co wdzięczny Stanom.
19: Na pewno można pośrednio, to oczywiście trochę z przymrużeniem oka, bo na pewno wówczas prominenci z FIFA raczej, chociaż on wtedy był w UEFA jeszcze, był pewnie z niepokojem patrzyli na to, co robią takie służby jak FBI chociażby. No ale tak wyszło rzeczywiście. Natomiast kiedy Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada otrzymywały prawo organizacji zaczynającego się turnieju, prezydent Trump był na urzędzie, no ale pewnie się nie spodziewano, że kiedy właśnie mundial ruszy, to znowu będzie na tej funkcji. I rzeczywiście w ostatnie kilkanaście miesięcy, no to jest przykład takiego nieprawdopodobnego wręcz zaangażowania Infantino w to, żeby obłaskawiać prezydenta Trumpa, żeby go przekonywać, że jest najważniejszym aktorem tego wszystkiego, co będzie się działo przez najbliższe tygodnie. No już z tym szczytowym naprawdę osiągnięciem, czyli stworzeniem nowej pokojowej nagrody FIFA po to, żeby wręczyć ją właśnie, jak wiemy, potrzebującemu pokojowych nagród bardzo mocno prezydentowi Trumpowi. Także rzeczywiście, no tu jest jakaś taka dziwna, właśnie z jednej strony może dziwna, bo jeżeli chodzi o charaktery tych dwóch postaci publicznych, to są oni niezwykli jednak na tle innych aktorów politycznych, z którymi mieliśmy do czynienia, a z drugiej strony może rzeczywiście, no pod pewnymi względami to jest to bardziej inaczej trochę opakowane, bardziej w świetle kamer i reflektorów to wszystko się dzieje, ale to takie zblatowanie władz FIFA z władzami politycznymi krajów, w których duże imprezy się organizuje, no jest czymś standardowym, no to zawsze tak było. Tak. Natomiast ze względu na skalę tego turnieju też i tyle rzeczy, które się wokół niego dzieje w kontekście tych wszystkich spraw, o których pani wspomniała, no to przestaliśmy na przykład mówić na ten temat, jaki jest ślad węglowy tego turnieju z taką liczbą drużyn, z takimi gigantycznymi dystansami, a też jest rekordowy, ale jakoś w ogóle w kontekście tego wszystkiego innego, co się wokół turnieju dzieje, zakazu wjazdu dla zawodników, członków ekip czy kibiców, którzy są informowani o tym, że jednak mogą nie wjechać na kilkadziesiąt godzin przed wylotem, no to jakoś zupełnie znika, tak? A skala jest po prostu bezprecedensowa. Dość powiedzieć, że 72 mecze zostaną rozegrane, zanim w turnieju pozostaną 32 drużyny, czyli tyle, co w poprzednim turnieju w ogóle występowało.
18: No i też ten mundial jest wyjątkowy pod tym względem, że po raz pierwszy mamy do czynienia z turniejem sportowym, który odbywa się w kraju, do którego ma przyjechać reprezentacja kraju, z którym ten pierwszy kraj jest w stanie otwartej wojny. Oczywiście mówię tutaj o linii Stany Zjednoczone-Iran.
19: No tak, otwartego, trwającego konfliktu. Oczywiście kolejne wypowiedzi Donalda Trumpa no nie pomagały w tym, jak rozwiązać tę sprawę. Ostatecznie wygląda na to, że Irańczycy mieszkając w Meksyku będą latali, bo akurat tak się złożyło, że wszystkie mecze rozgrywają w Stanach Zjednoczonych. Będą latali do tych amerykańskich miast wyłącznie na czas meczu, ale no dopóki, jak się mówi, że dopóki piłka w grze, wszystko może się zdarzyć, to dopóki nie nadejdzie dzień meczowy, to właściwie nie wiemy, co się wydarzy, bo sytuacja jest wyjątkowo dynamiczna.
18: Jest taki amerykański naukowiec, autor Jules Boykow, który pisze o sporcie i w swojej najnowszej książce właśnie dotyczącej Mundialu 2026 stawia taką tezę, że ta impreza sportowa będzie najgorszym w historii przykładem tego, jak FIFA i politycy wykorzystują sport do celów politycznych, ale co ciekawe, według Bojkowa wcześniejsze państwa, które organizowały mundial, próbowały poprawiać swój wizerunek za pomocą sportu, czyli robić ten już znane nam chyba sformułowanie sport washing. Natomiast Trump, to on nie próbuje niczego ukrywać, nie próbuje łagodzić swojego wizerunku, po prostu wykorzystuje mundial jako pokaz takiej siły i znaczenia swojego kraju. Jaki pana zdaniem jest polityczny wymiar tego mundialu?
19: Nie, no to jakby całkowicie rację ma, myślę, Bojkow, przy czym to jest taki najbardziej spektakularny przykład tego politycznego uwikłania FIFA i, jak mówił, no najgorszy mundial pod tym względem, ale tylko przez najbliższe 8 lat, no bo wszystko wskazuje na to, że za 8 lat będziemy mieli mundial w Arabii Saudyjskiej i pewnie nowe rekordy zostaną tutaj pobite. To jest też dosyć ciekawe, jeżeli chodzi o te relacje między Trumpem a Infantino, bo Trump jest bezwstydny po prostu. No robi to, co uważa za słuszne, nie zastanawiając się, nie przepraszając, nie szukając wymówek, nie szukając jakichkolwiek właściwie usprawiedliwień. Z kolei w bardzo wielu narracjach FIFA właściwie, no, Infantino cały czas, przepraszam za kolokwializm, rżnie głupa, udając, że wszystko, co robi, jest dla dobra sportu, dla dobra tej pięknej gry, jak Anglicy nazywają piłkę nożną, dla dobra wreszcie różnych wykluczonych czy zagrożonych wykluczeniem pod wszystkimi szerokościami geograficznymi, którzy dzięki piłce mogą uzyskać chwilę oddechu, mogą poprawić swój byt, mogą wreszcie cieszyć się z sukcesów swoich reprezentacji, których przedstawiciele mogą być na mundialu ze względu na rozszerzenie liczby drużyn. Przypomnijmy, że Infantino w jednym z najbardziej żenujących spektakli, jaki widziałem w życiu, kiedyś opowiadał, że bardzo dobrze rozumie doświadczenia wszystkich osób wykluczonych, cierpiących dyskryminację, osób nieheteronormatywnych w krajach muzułmańskich, migrantów pracujących nielegalnie w budowach stadionów, ponieważ jako nastolatek był rudy i piegowaty i cierpiał w ten sam sposób od swoich kolegów szkolnych. Także to jakby zupełnie inna narracja, natomiast wszystko się plecie w jakimś takim zupełnie niezwykłym splocie właśnie z jednej strony amerykańskiej jego pokazu tego, czym jest trumpizm właściwie i czym jest polityka Trumpa, w której w ogóle no, relacje też z tymi sąsiadami, z którymi współorganizuje te imprezy, są bardzo specyficzne, ale schodzą na dalszy plan wobec tego, co się dzieje. No a z drugiej strony tego, że widząc od dawna już właściwie, czym jest FIFA jako największa piłkarska organizacja na świecie, akurat patrząc na Infantino widzimy też, w jaki sposób wciąż można próbować sprzedawać, że to jest właściwie działający dla dobra ludzkości NGOs.
18: Ja w tym roku też słyszę dużo narzekań, że mundial został zorganizowany w kraju, który no, nie za bardzo interesuje się piłką nożną. Tutaj szukam jakiegoś eufemizmu. No bo przede wszystkim w Stanach piłką nożną, tym soccer, interesują się przede wszystkim ludzie, którzy mają pochodzenie migranckie. To zostało zresztą ostatnio zbadane. Ale jeśli spojrzymy szerzej, czyli tam Rosja, Katar, wspomniana przez pana Arabia Saudyjska za parę lat, no to widać, że to centrum ciężkości światowego futbolu przesuwa się tam, gdzie jest kapitał i tam, gdzie jest polityczna siła, nie tam, gdzie są jakieś tradycje piłkarskie. I co z tego w ogóle dla piłki wynika?
19: No chociaż z drugiej strony na przykład, jeżeli nic się nie zmieni, to za 4 lata w Mistrzostwa Świata będą na Półwyspie Iberyjskim i w Hiszpanii, i w Portugalii, które to kraje w kooperacji z Maroko, czyli też taki międzykontynentalny turniej się odbędzie. Kraje z bardzo długimi tradycjami sportowymi, ale no, przez lata rzeczywiście taki był trend, że turnieje były organizowane w tych krajach, w których kontrola społeczna, kontrola demokratyczna była słaba i można było po prostu zorganizować te turnieje, gdzie nikomu nie przyszłoby do głowy pozwolić na zorganizowanie referendum, które mogłoby zorganizować, na przykład zablokować na przykład organizację takiego wydarzenia. Ja z takiego czysto sportowego punktu widzenia mam akurat tyle lat, że doskonale pamiętam Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych z 1994 roku i przypuszczam, że wielu interesujących się piłką nożną i dorastających wtedy słuchaczy wspomina ten turniej jako jeden z najbardziej spektakularnych spektakularnych pod względem jakości piłki, poziomu rozgrywek i bardzo dobrze go wspomina, chociaż oczywiście, no właśnie, no to jest, wtedy też była taka świadomość, że stadiony wypełnione są głównie kibicami z zewnątrz lub pochodzenia migranckiego, no ale to wszystko nie przeszkadzało temu, żeby był to rzeczywiście wówczas wyjątkowy od takiej stricte sportowej strony turniej, co i tym razem może się zdarzyć oczywiście, jeżeli ktoś wciąż tym sportowym aspektem się przede wszystkim pasjonuje, to może mieć i dobre wspomnienia związane z tym nadchodzącym turniejem.
18: Czyli chowamy do kieszeni wszystkie obawy, o których powiedzieliśmy i te, o których nie zdążyliśmy powiedzieć, chociażby te...
19: Obawiam się, że wielu kibiców w pewnym momencie, szczególnie w momencie, kiedy rozpocznie się dłuższa niż kiedykolwiek faza grupowa, będzie no właśnie wyrzekając przez zaciśnięte zęby na FIFA, być może również Donalda Trumpa wciągnie się w samą sportową stronę tych rozgrywek. John Oliver, brytyjski komik, fantastycznie właśnie o tym opowiada, jak w pewnym momencie te wszystkie rzeczy znikają, bo zaczyna się mecz i słychać pierwszych gwizdek.
18: Tak, a u nas w Polsce to będzie szczególnie beztroska rozgrywka, dlatego że polskiej reprezentacji kibicować nie możemy, więc można to robić całkowicie jakoś bez większego stresu. Bardzo dziękuję, profesor Wojciech Woźniak,
19: socjolog
18: z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, był moim gościem. Informacje.
10: Autopromocja.
20: Pierwszy program Tok FM to jest pierwsza audycja na żywo. Pierwszy przegląd prasy, pierwsi goście i pierwsze podsumowania. Na bieżąco weryfikuje wiadomości i zapowiada wydarzenia dnia. Pierwszy program Tok FM dla tych, którzy chcą wiedzieć wcześniej. Zapraszam od poniedziałku do piątku, od 5 rano. Wojciech Muzal.
10: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
21: Reklama.
22: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
23: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
24: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
25: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
21: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
26: 14:21, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. 25 lat więzienia, taki wyrok usłyszał Dawid Mirkowski, główny oskarżony o zabójstwo mężczyzny w maju 2022 roku na Nowym Świecie w Warszawie. Wcześniej wyroki 7 lat pozbawienia wolności usłyszeli dwaj inni mężczyźni, którzy brali udział w tej samej bójce. Wyrok dla Mirkowskiego nie jest jeszcze prawomocny. Dwaj piloci amerykańskiego śmigłowca Apache, który w niejasnych okolicznościach rozbił się w rejonie cieśniny Ormus, zostali wyłowieni przez nawodnego drona marynarki wojennej USA, przekazała agencja Reutera, powołując się na informacje uzyskane w centralnym dowództwie. Amerykański śmigłowiec bojowy rozbił się wczoraj. Dotychczas nie wiadomo, czy został zastrzelony przez siły irańskie, uległ awarii, czy padł ofiarą innego problemu. Amerykanie przekazali, że przyczyna incydentu jest badana. Czescy celnicy przejęli 800 kg kratomu przeznaczonego do nielegalnej dystrybucji. To największa w historii kraju konfiskata tej psychoaktywnej substancji. Mimo że kratom w Czechach jest legalny, to jego sprzedaż podlega kontroli. Kolejne informacje w TOK FM o 14:40, a teraz Kultura w Toku.
27: Sponsorem programu jest właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58/72. Cliff.pl.
28: Sponsorem programu jest organizator wystawy Bez Trzymanki, jak rower zmienia Warszawę. Muzeum Woli, oddział Muzeum Warszawy, muzeumwoli.pl.
29: Kid
1: Filip Kekusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Trwa 9. edycja katowickiego festiwalu teatralnego Open the Door. Artyści zarówno na scenach, jak i poza murami teatru prezentują spektakle z całego świata. Są też produkcje Teatru Śląskiego, w tym Wieloryb, reżyseruje Cezary Studniak.
2: Charlie jest głównym bohaterem i zmaga się z chorobą ekstremalnej otyłości, ale to chyba nie jest najważniejszym tematem tego tekstu. Dla mnie to, co mnie zainspirowało do swojej własnej interpretacji, to jest potężna dawka kłamstwa.
1: Spektakl jutro na scenie kameralnej Teatru Śląskiego. Po pieczołowitej konserwacji od jutra w siedzibie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie oglądać będzie można unikatowy egzemplarz statutu łaskiego z 1506 roku, sporządzony na pergaminie, kolorowo ilustrowany i opatrzony królewską pieczęcią Aleksandra Jagiellończyka, jest bezcennym skarbem polskiej kultury, umieszczonym na liście UNESCO. Na wystawie statut łaskiego, zabytek i dzieło sztuki zaprezentowanych zostanie także ponad 20 dokumentów i pieczęci. Sny o Gdyni, festiwal sztuki współczesnej organizowany przez Fundację Przypływ, rozpocznie się 13 czerwca. Bezpłatne letnie wydarzenie potrwa do końca września. Obejmie aż 10 lokalizacji oraz dzieła niemal 40 zaproszonych artystek i artystów. Inspiracją dla festiwalu jest utopijna wizja miasta z 1934 roku autorstwa przedsiębiorcy i społecznika Juliana Rumla, która do dziś pobudza wyobraźnię. Zachęca do zastanowienia się i dyskusji, jakiej przyszłości chcemy i w jaki sposób kreujemy ją już dziś. Toruń może być jedną z filmowych stolic, uważa prezydent miasta Paweł Gulewski. Kluczem ma być synergia. W mieście są już ciekawe wydarzenia, do których niebawem dojdzie studio filmowe, a być może też kierunek studiów na Uniwersytecie imienia Mikołaja Kopernika.
3: Jesteśmy w stanie uzyskać efekt synergii i to życie filmowe będzie istniało poza kolejnymi edycjami festiwalu Camer Image.
1: Studio filmowe jest jeszcze w trakcie budowy i jej zakończenie planowane jest na przełom tego i przyszłego roku.
27: Sponsorem programu był właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58 przez 72. Cliff.pl.
28: Sponsorem programu był organizator wystawy Bez Trzymanki. Jak rower zmienia Warszawę. Muzeum Woli, oddział Muzeum Warszawy. Muzeumwoli.pl.
26: I jeszcze prognoza pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed burzami dla 14 województw. Spokojnie ma być tylko we wschodniej części kraju. Burzom mają towarzyszyć intensywne opady deszczu nawet do 45 mm. Możliwe są także silne porywy wiatru do 75 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 23.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Anna Piekutowska, zapytam inaczej. Jak w zegarku? Jestem przekonana, że wraca co roku o tej porze regularnie dyskusja o ocenianiu i o czerwonych paskach, dlatego że po prostu jest taka pora roku i zaraz wakacje, ale ta tegoroczna dyskusja, a może już awantura, ma smak lodów, bo darmowymi lodami lodziarnia w Pszczynie przez 25 lat nagradzała dzieci z najlepszymi wynikami w nauce, ale po interwencji Rzeczniczki Praw Dziecka akcję w tym roku zawieszono. Sprawa została nagłośniona, rozpętała się burza na całą Polskę, głównie o to, że rzeczniczka zabrała dzieciom darmowe lody, ale też o te nieszczęsne czerwone paski, czyli po prostu o system oceniania. I o tym porozmawiam z dr Marzeną Żelińską z Fundacji Budząca się Szkoła, z dydaktyczką i neurodydaktyczką. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
18: Rzeczniczka Praw Dziecka stwierdziła, że przyznawanie tych darmowych, gratisowych lodów najmłodszym z czerwonym paskiem może być dyskryminujące dla dzieci, które mają gorsze świadectwa. Czy pani zdaniem rzeczniczka zrobiła dobrze?
6: Narażę się bardzo, ale powiem, że zrobiła bardzo dobrze. Bo to jest takie proste według mnie, a jednocześnie takie trudne dla wielu osób, żeby sobie wyobrazić, że to nie jest tak, że te dzieci z najlepszymi wynikami ciężko pracują, a te inne nie pracują. Są takie, które mają być może trójki i włożyły ogrom pracy w to, żeby być na tym poziomie, na jakim są, bo mają jakieś specyficzne trudności w uczeniu się. Być może nawet te dzieci pracują więcej. Tego się nie da zważyć i to nie ma sensu porównywać tego trudu i ważyć. Ale każdy, kto pracuje w szkole, ten wie, jak ciężko pracują czasami dzieci, które mają słabsze oceny. A poza tym, według mnie, to też powinniśmy sobie uświadomić, że są przecież różne talenty, takie pozaszkolne. I są dzieci, które są świetne w czymś, co nie jest oceniane w szkole. I dla mnie to jest oczywiste, że szkoła nie powinna być miejscem, które kogokolwiek przekreśla. Ale jeśli zrobimy ze szkoły zawody sportowe, A tak właśnie to wygląda. I tutaj się te emocje pojawiają, bo ta dyskusja jest tak emocjonalna, tak, prawda, że tak naprawdę nie wiem, czy w ogóle fakty są tutaj ważne, bo kiedy poziom emocji osiąga, sięga zenitu, to fakty schodzą na drugi plan. Ale jak sobie uświadomimy, co jest celem szkoły, a co jest celem zawodów sportowych? Celem zawodów sportowych jest wyłonienie najlepszych. I jak ktoś jest najlepszy, no to trzeba go nagrodzić, tak? Ale na zawody sportowe zgłasza się człowiek sam z własnej woli i wybiera sobie dyscyplinę, w której czuje się silny. Natomiast celem szkoły jest wspieranie rozwoju każdego dziecka, każdego. I jak ja o tym mówię, mówię od lat, to z niesamowitą agresją się spotykam, bo kiedy mówię, doceńmy również trud dzieci, tych, które nie mają najwyższej średniej, ale pracują, bardzo ciężko pracują, to mnie się zarzuca, że ja hejtuję tych najlepszych. Ja sama byłam taką najlepszą uczennicą, tak, i dostawałam te nagrody. Ja nikomu nie chcę odbierać niczego. Świetnie, że te dzieci mają wysoką średnią i należy to też dostrzec. Ale tu czy nagradzamy, czy dostrzegamy? Czy dostrzegamy trud tych, które tak ciężko pracują, i jakby brak nagrody unieważnia tę pracę?
18: Pani powiedziała na początku, że obawia się, że się pani narazi, i ja rozumiem, o co chodzi, dlatego że właśnie taka gremialna odpowiedź na to, co zrobiła Rzeczniczka Praw Dziecka, była raczej negatywna, i wypowiadali się na ten temat i publicyści, i też różni profesorowie Uniwersytetu Zdrowego Rozsądku i tak dalej, ale też się dzisiaj wypowiedziała ministra Barbara Nowacka, czyli to już jest głos, który naprawdę ma tutaj znaczenie. I
6: ja
18: która
6: wiem, czytałam.
18: Skrytykowała właśnie to, co zrobiła pani rzeczniczka. I jeszcze tutaj dorzucę też cytat z dzisiaj. Według ministry Barbary Nowackiej można się zastanawiać, czy średnia jest dobrze wyliczana, czy nie powinna być podniesiona, czy można coś zmienić. Gdzieś mi brakuje wyróżnienia dla super ambitnych z samymi szóstkami i piątkami. To byłoby coś. Czyli nie dość, że pani ministra mówi o tym, że jest okej, okay, tak, że tutaj nie po prostu potrzebujemy tych ocen w szkole i że szkoła nie jest w stanie inaczej funkcjonować niż bez nich, no to jeszcze tutaj pojawia się pomysł takiego podwójnego czerwonego paska, takiego super paska.
6: No, nie dziwi mnie to. Jak długo na czele tego resortu będzie stał polityk, tak długo będzie musiał patrzeć na sondaże. I nikt nie zrobi takiej, żaden polityk nie popełni takie, a może się mylę i będzie kiedyś taki, który nie narazi się ludziom. A na razie wygląda to tak, że większość osób uważa, że myli szkołę z zawodami sportowymi i nie wie, ile tracą i te słabsze dzieci, i te najlepsze dzieci przez to, że przekierowujemy ich uwagę z tego, czego się uczą, na nagrody. Ja mogłabym opowiedzieć o krótkim eksperymencie, znaczy krótko opowiedzieć o eksperymencie, który pokazuje, ile dzieci tracą, i te najlepsze, i te najsłabsze. Natomiast pani Nowacka jest z polityki i będzie zachowywała się jak polityk.
18: Ale może po prostu nie chodzi o to, że szkoła nie ma innego pomysłu, tylko że ona nie ma narzędzi, że szkoła nie potrafi zmierzyć postępu i jesteśmy skazani na mierzenie wyniku.
6: Ponieważ nie umiemy mierzyć tego, co w życiu najważniejsze, bardzo często największą wagę przywiązujemy do tego, co umiemy mierzyć. Bardzo wielu rzeczy, które są w życiu pierwszoplanowe, szkoła nie ocenia i nie rozwija, bo tego nie można zmierzyć. Tak, różnych kompetencji. Dużo łatwiej jest mierzyć wiedzę niż kompetencje. Dlatego te oceny są tak bardzo, są takim problemem, bo one z wielu punktów widzenia prowadzą nas na manowce. Między innymi, jeśli nie ma w szkole ocen cyfrowych, a nasze prawo oświatowe dopuszcza takie coś. My mamy rozporządzenie z 2019 roku, z 22 lutego, które mówi, że oceny bieżące na przykład mają bieżące. Teraz mówię o bieżących. Mają informować ucznia o tym, co zrobił dobrze, co źle i jak to poprawić. I dlaczego się tego nie stosuje? No bo my jesteśmy tak uzależnieni, my dorośli, jesteśmy tak uzależnieni od stopni. I tu pojawia się najważniejszy problem, który wczoraj, jak to rolkę swoją nagrałam, pojawił się w komentarzach. Ale jeśli nie mamy motywować stopniami, to czym? To co, wiecznością? Napisała mi też jedna nauczycielka.
18: To znaczy?
6: To znaczy, że nie potrafimy odpowiedzieć, wielu dorosłych nie ma żadnej innej odpowiedzi na pytanie, dlaczego mam się tego uczyć, dlaczego mam się uczyć, czym się różnią glaukofity od euglenin i sprzężnic, tak? Dlaczego, kiedy była bitwa pod Cedynią, teraz w ogóle nie wiadomo, gdzie ta bitwa pod Cedynią i czy w ogóle była. Jak dzieci zadają nam te pytania i my teraz mamy jedyną odpowiedź, bo będzie klasówka, bo dostaniesz albo jedynkę, albo szóstkę, bo będziesz miał wyższą średnią. Bo to będzie na maturze. I jeśli teraz to byśmy sobie zabrali, my dorośli, to byśmy musieli udzielić odpowiedzi, no to jaki jest sens tego, żebyś ty się tego uczył, żeby każdy Polak coś umiał, bo to, co jest w podstawie do szkoły podstawowej, każdy Polak. Ja z moimi studentami na metodyce przeprowadziłam kiedyś taki eksperyment. Wzięliśmy podstawy programowe i szukaliśmy uzasadnienia dla różnych celów, które były w podstawie programowej do szkoły podstawowej. I kiedy nie umieliśmy znaleźć uzasadnienia, dlaczego każdy Polak powinien to wiedzieć, umieć, tak? Na przykład jak się rozmnażają okryto nasienne, to wtedy pisali studenci maile do profesorów, znajdowali specjalistów w tej dziedzinie i pisali pytania, maile z pytaniami, proszę nam pomóc znaleźć uzasadnienie, co nauczyciel mógłby na początku lekcji powiedzieć, dlaczego trzeba to umieć, trzeba to wiedzieć, trzeba to znać, rozumieć. Wysłali ponad 100 maili przez parę miesięcy. Dostaliśmy na nie mniej więcej połowa osób odpowiedziała. Nikt nie dał odpowiedzi, nie udzielił odpowiedzi na to pytanie. Odpowiedzi były takie, nic mi tak ad hoc do głowy nie przychodzi, jak mi coś przyjdzie, to państwu napiszę, ale bardzo ciekawe pytanie. Cieszę się, że studenci przeszli, nauczyciele sobie to pytanie zadają.
18: Czyli naukowcy nie potrafili uargumentować, dlaczego akurat dzieci uczą się.
6: Konkretne cele z podstawy programu, które myśmy, to nie były przypadkowo wybrane cele, to były takie, do których myśmy jako cała grupa, ja i ze studentami, nie potrafiłam znaleźć uzasadnienia.
18: Ale też pojawia się tutaj taki argument, na który chciałabym, żeby pani odpowiedziała, mianowicie, no tak świat działa. Są lepsi, są gorsi, są zwycięzcy, są przegrani, są nagrody za osiągnięcia. No to dlaczego szkoła miałaby funkcjonować według innych zasad?
6: No choćby dlatego, że mamy prawo oświatowe, które mówi nam, że szkoła ma wspierać rozwój wszystkich dzieci. I my nie wiemy teraz, pytanie brzmi tak, czy te osoby z najwyższą średnią to są te, które mają największy potencjał? Czy to jest dobrze, że nagradzamy za średnią? Proszę sobie wyobrazić dziecko, które jest świetne, programowaniem się zajmuje, matematyką, taki typowy ścisłowiec, nie cierpi historii i mówi, mamo, mam truje z historii, jest okej, tak, pójdę do przodu, ale ja się chcę zajmować, poświęcać czas na to, co jest dla mnie ważne. A mama mówi, nie, ja sobie nie wyobrażam, że będzie trójka na świadectwie. Liczy się średnia. W życiu nawet, żeby dostać Nagrodę Nobla, wystarczy dokonać czegoś wybitnego w jednej dziedzinie. To jest ten problem, że my często odciągamy dzieci od tego, co je ostatnie interesuje, co im w sercu gra i mówimy, nie, nie, zostaw to, i tak masz z tego piątkę, szóstkę. Zajmij się tą historią, czy tym biologią, tym, co nie będzie twoją drogą życiową. To nie jest dobre dla nikogo.
18: Bardzo mnie ciekawi, czy pani przekonała słuchaczy i słuchaczki.
6: Myślę, że nie.
18: A może się udało. Czekam na państwa głosy na inaczejmałpatok.fm i bardzo dziękuję. Doktor Marzena Żylińska z Fundacji Budząca się Szkoła, dydaktyczka i neurodydaktyczka, była moją państwa gościnią, i Wojciech Kowalik jest w studiu.
0: Kłaniam
18: i zapowie
0: się.
18: EKG.
0: Tak jest. 1 800 000 000 000 dolarów. Tyle warta
18: Jezu,
0: ma być...
18: ile to zer.
0: Tyle warta ma być na dzień dobry spółka SpaceX Ilona Muska. Pod koniec tego tygodnia dnia debiutuje na nowojorskiej giełdzie, rozgrzewa głowy inwestorów. No porozmawiamy w EKG po 14.40, dlaczego inwestorzy ustawili się w kolejce po akcję SpaceX. No i czy kupują tę wizję Ilona Muska, do którego SpaceX należy, już nie tylko internetu ze Starlinków, ale bazy na Księżycu, ludzi na Marsie albo sztucznej inteligencji na orbicie.
18: No szykuje się bardzo ciekawa rozmowa, będę słuchała i państwa zapraszam po 15 na Zapytam Inaczej.
7: Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Cyberbezpieczeństwo to dziś nie tylko technologia, to bezpieczeństwo państwa, gospodarki i społeczeństwa. 15 i 16 czerwca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się CyberSec Expo and Forum 2026. Największe wydarzenie poświęcone cyberbezpieczeństwu w Europie Środkowo-Wschodniej. Zarejestruj się na cybersecforum.pl.

0: nowina Austrię pełną zachwytów? Nauders Tiroler Oberland Kaunertal to raj dla aktywnych. Szlaki, trasy rowerowe, alpejskie panoramy i moc letnich emocji. Tutaj każdy dzień przynosi nowe wrażenia i niezapomniane chwile. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 14.41. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Senatorka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska, wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej Ludowców na fotel prezydenta Krakowa. Piątkowska podziękowała szefom partii, że zdecydowali się poprzeć jej kandydaturę. Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się prawdopodobnie na przełomie sierpnia i stycznia. To pokłosie odwołania w wyniku referendum dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zdecydowała o zawieszeniu śledztwa w sprawie zabójstwa sierżanta Mateusza Sitka. Rzecznik prokuratury przekazał, że powodem jest to, iż podejrzany o te zbrodnie Marokańczyk ukrywa się na Białorusi i wszczęta została wobec niego procedura ekstradycyjna. 2 lata temu sierżant Mateusz Sitek został raniony nożem podczas pełnienia służby na odcinku granicy polsko-białoruskiej w okolicach Dubicz Cerkiewnych na Podlasiu. Ranił go jeden z mężczyzn, którzy w grupie próbowali sforsować stalową zaporę na granicy. W wyniku obrażeń wojskowy zmarł. 2 osoby zostały zatrzymane w śledztwie dotyczącym korupcji w Gdańskim Urzędzie Miasta. Jedna z nich to pracownik zarządu dróg, podejrzany o umożliwienie bezprzetargowego zakupu działek. Druga to deweloper, który urzędnikowi łapówkę wręczył. Śledztwo dotyczy małej miejskiej działki, która miała stać się dojazdem do większego terenu, na którym deweloper przygotował inwestycję, mówi prokurator Mariusz Marciniak.
10: Istotą tego zagadnienia było to, żeby wyjąć tą działkę spod możliwości przetargowej, żeby została zbyta bez przetargu temu konkretnemu deweloperowi.
9: Sprzedaż z wolnej ręki miał umożliwić urzędnik za 25 tysięcy złotych łapówki. Agenci CBA zatrzymali obu panów chwilę po przekazaniu pieniędzy.
10: Pan urzędnik na spotkanie przyjechał samochodem Maserati. Samochód nie jest zarejestrowany na tego pana, natomiast jest on użytkownikiem tego samochodu. My mamy informację o tym, że pan urzędnik prawdopodobnie nie pierwszy raz załatwiał sprzedaż działki.
9: Dlatego prokuratura apeluje, by jeśli ktoś dawał łapówkę za załatwienie działki, lepiej by sam zgłosił się na policję. Urzędnikowi i deweloperowi grozi po 8 lat więzienia. W czwartek startują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. W tym roku organizatorów wydarzeń jest 3. To Kanada, USA i Meksyk. Pierwsze spotkanie zagra ten ostatni, a jego rywalem będzie RPA. Władze Meksyku w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa kibicom zmobilizowały służby, które mają działać w okolicach stadionów i stref kibica. Mowa o blisko 100 tysiącach dodatkowych żołnierzy czy policjantów. W ruch poszły też śmigłowce czy transportery opancerzone. Dla 14 województw obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed burzami. Spokojnie ma być tylko we wschodniej części kraju. Burzom mają towarzyszyć intensywne opady deszczu, nawet do 45 mm. Możliwe są także silne porywy wiatru do 75 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 23.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
12: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego, Mennica Apart.pl.
13: Czterna.
7: 14.44, Wojciech Kowalik. To jest wtorkowe popołudniowe EKG, a dziś porozmawiamy o najgorętszym temacie inwestycyjnym tych dni, czyli debiucie giełdowym należącej do Ilona Muska kosmicznej spółki SpaceX. I o tym za moment. A na razie zerknijmy w ceny paliw, bo diesel jutro o grosz w górę, benzyna o 3 grosze. Takie niewielkie podwyżki zobaczymy jutro na stacjach. Maksymalna cena benzyny 95 wzrośnie do 5 zł 96 groszy, a oleju napędowego do 6,45. 3% tyle ma wynieść w przyszłym roku proponowana przez rząd podwyżka wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Tak mówi premier Donald Tusk na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu. Szacowana stopa bezrobocia w maju wyniosła 5,9%, podaje Ministerstwo Pracy, czyli wygląda na to, że w większej skali ruszyły prace sezonowe. W kwietniu, przypomnę, bezrobocie wynosiło 6%. Polacy wciąż niechętnie inwestują na giełdzie. Tylko 3% swoich oszczędności, czyli prawie 120 miliardów złotych, trzymają w akcjach spółek. No i jesteśmy tu w ogonie Unii Europejskiej, bo na przykład swoje pieniądze w akcje inwestuje 13% Finów. Jak podaje unijne biuro statystyczne Eurostat, połowę z 4 bilionów złotych oszczędności, jakie mamy, trzymamy na lokatach i w walutach obcych. Na warszawskiej giełdzie dzisiaj niewielkie zwyżki. WIG w górę o 0,5%, WIG 20 o 0,7%, a na rynku walutowym euro kosztuje 4,23, frank szwajcarski po 4,60, dolar po 3,66, a funt po 4,90. A naszym gościem jest Konrad Ryczko, analityk Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam Państwa.
7: Z końcem tego tygodnia na nowojorskiej giełdzie ma zadebiutować kosmiczna spółka Ilona Muska, SpaceX. Debiut rozgrzewa głowy i inwestorów, i mediów biznesowych, i analityków. A dlaczego? Bo to największy giełdowy debiut świata?
13: Powiem tak, no w zakresie wyceny spółki nie będzie to największa spółka notowana na Wall Street. Będzie w okolicach top 10 spółek notowanych pod względem wyceny, ale już pod względem zebranego kapitału, no to jedna z większych ofert w ogóle w historii, bo SpaceX, Ilona Muska próbuje zebrać 75 miliardów dolarów, co generalnie przy ilości akcji wydawałoby również wycenę około 1,75 biliona dolarów. Także bardzo duża oferta na dość gorącej spółki, na którą, tak jak pan rektor wspomniał, inwestorzy czekają już od lat, bo nadając trochę kontekstu, no to SpaceX to spółka, która tak naprawdę jej działania komercyjne spowodowały znaczący spadek kosztu wyniesienia różnych platform na orbitę, więc de facto można powiedzieć, że jest to taka spółka, która trochę stworzyła cały ten sektor kosmiczny na świecie komercyjny, czego na przykład jednym z beneficjentów jest notowany również u nas na parkiecie Kreotech.
7: No ale co ciekawe, SpaceX zarabia też przecież przede wszystkim na telekomunikacji, czyli na systemie internetu Starlink.
13: Tak, to jest bardzo dobra uwaga. Zasadniczo SpaceX ma teoretycznie 3 swoje nogi biznesowe i tak naprawdę tylko jedna z nich jest w tej chwili rentowna, czyli przynosi już zysk na poziomie operacyjnym, na poziomie netto. Tą nogą jest właśnie sektor komunikacyjny właśnie na poziomie Starlinków, ale już cała historia tej emisji i historia tego, co Musk i de facto brokerzy sprzedają inwestorom, raczej się opiera na przyszłości, bo już tak jest z tymi spółkami futurystyczno-technologicznymi, że raczej się nie kupuje historii, a raczej się patrzy w przyszłość. No i tam oczywiście te prognozy są przede wszystkim oparte właśnie o SpaceX, który notabene w tej chwili cały czas jest pod kreską. I taki flagowy projekt wielkiej, tak ciężkiej rakiety Starship, która miała być latać pomiędzy Ziemią a orbitą w sposób ciągły, bez długoterminowego serwisowania lokalnie. No i trzecią nogą jest XAI, czyli taka odnoga sztucznej inteligencji, którą Musk w sumie dość niedawno tak naprawdę wprowadził do SpaceXa. No i właśnie czytając te dokumenty złożone przez SpaceXa, to możemy jakby mieć świadomość tego, że tak naprawdę główne to jest story, czyli AI i kosmos. I na tym tak naprawdę ta wycena się w tej chwili opiera, bo nie jesteśmy w stanie przełożyć za bardzo mnożników finansowych do tej spółki, to tak jak mówiłem, ona raczej w perspektywie poprzedniego roku i również tego będzie na stracie.
7: No ale w całej tej historii debiutu są też obietnice trochę brzmiące dzisiaj, jak z filmu science fiction, bo tam jest i baza na Księżycu, i wysłanie ludzi na Marsa, czy serwery sztucznej inteligencji w kosmosie. Inwestorzy ruszyli po akcję, czyli co, oni te wizje Ilona Muska kupują?
13: No, trochę tak jest, że to jest takie, że wzięcie udziału w ofercie, czy też kupno potem akcji na rynku wtórnym jest trochę takim kupnym biletu do tej wizji Muska, tak, i tego, co również częściowo wydaje mi się, że wspierają brokerzy, bo analizy, które czytałem, one właśnie się opierają na tym, że przychody spółki mają wzrosnąć stukrotnie w ciągu dekady, nie 100%, ale stukrotnie, że sam docelowy rynek właśnie kosmiczny, który będzie w przyszłości i ta spółka SpaceX ma być jego największym przedstawicielem, ma mieć wartość tak naprawdę PKB Stanów Zjednoczonych z 2025 roku. No i niestety musimy faktycznie w tym układzie wziąć tę futurologię pod uwagę. Wydaje się, nawet notabene część programu motywacyjnego jest właśnie oparta o te takie milestone'y, właśnie wysłanie, stworzenie kolonii na Księżycu, wysłanie ludzi na Marsa. Przy czym sama spółka też w tych dokumentach sugeruje, że te cele raczej są na krótkim okresie mało realne. Więc nawet te programy motywacyjne, one w pewnym sensie się trochę biorą to pod uwagę, że to jest, powiedzmy, kupowanie trochę marzeń i kupowanie przyszłości z Elonem Muskiem, ale który notabene, pamiętajmy też o tym, że ma doświadczenie w snuciu takich futurystycznych wizji, ma też niestety również doświadczenie w częściowo w niedowożeniu tych wizji, ale i tak jest jeden z pionierów technologicznych na Wall Street.
7: No to jak pan myśli, to właśnie te futurystyczne wizje przekonały inwestorów, że tak ruszyli po akcję, czy jednak to, co jest dookoła tego debiutu, że on duży i że taka wielka spółka idzie na giełdę?
13: Mi się wydaje, że przede wszystkim ta obietnica tak naprawdę tego, że to będzie jedna ze spółek, która będzie głównym beneficjentem tych wszystkich wydarzeń kosmicznych, bo kosmos razem z, tak jak sam dyrektor wspomniał, z kosmicznymi centrami danych, czy też z robotyką, która również się przewija w różnego rodzaju tutaj rozmowach wśród inwestorów, to są takie tematy, które inwestorzy chcą widzieć i chcą uczestniczyć w ciągu najbliższej dekady, bo wiedzą, że tam, powiedzmy, że tam będzie się kierował kapitał i to są takie futurystyczne rozwiązania, które potencjalnie dadzą zarobić. Inwestorzy generalnie lubią nowe technologie, no bo tam skala wzrostu jest nieporównywalnie większa, tak? Możemy kupić spółkę, nie wiem, produkującą pręty stalowe, rosnącą 3% w skali roku i płacącą dywidendę, no ale perspektywa wzrostu tej spółki kontra taki biznes kosmiczny jest nieporównywalnie inna. Dlatego inwestorzy generalnie chcą uczestniczyć w takich właśnie futurystycznych wizjach. No i ci, którzy zaufali Muskowi w perspektywie ostatniej dekady, raczej też nie mają na co narzekać z punktu widzenia inwestorów Tesli. Także wydaje się, że oczekiwania są raczej bardzo optymistyczne. Fakt, nie widziałem żadnej opinii sugerującej, że spółka jest wyceniona tanio, natomiast widziałem bardzo dużo opinii tak naprawdę sprzedającej też trochę marzenie na poziomie wyceny, bo jeżeli coś tak naprawdę nie jesteśmy w stanie do końca tego wytłumaczyć wynikami finansowymi spółki na ten moment, nie możemy tych wstawić do Excela czy do jakiegokolwiek innego modelu, no to powoduje, że ta dysproporcja odnośnie tego, kto uważa, ile spółka jest warta, jest znacząca. Także potencjał również do spekulacji czy do dużej zmienności.
7: Musk będzie musiał, tak to trochę wygląda, podzielić się tą swoją ulubioną spółką z udziałowcami, ujawniać jej raporty finansowe, a za tym chyba tak nie do końca przepada. No to po co on idzie ze SpaceXem na giełdę?
13: No, przede wszystkim z uwagi na to, że skala, mi się wydaje, spółki już jest na tyle duża, że raczej to już nie jest temat wchodzenia w granty, wchodzenia w dotacje. To jest raczej temat trochę jak z Teslą, tak? Stworzenia takiego dużego konglomeratu, bycia bilionerem i wydaje mi się, że docelowo wydaje mi się, że jest plan skonsolidowania tych wszystkich biznesów Ilona Muska w jeden, no to w konsekwencji prawdopodobnie oznaczało na spółkę o największej kapitalizacji na świecie, także podobnie jak w przypadku SpaceXa, również wydaje mi się, że rodzaj pewnego rodzaju finansowej

0: tej pierwotnej, czy też wtórnej, jak w przypadku Google, będą najwyższe od 2021 roku. Jeżeli dodą kolejne oferty, to może się okazać, że potrzeby ściągnięcia kapitału z Wall Street będą najwyższe w historii. W konsekwencji nawet oferta SpaceXa, ona jest trochę tak przycięta przez brokera, czy też operatora, że ten sam, że akcje, które będą się pojawiać, będą pojawiać się na rynku stopniowo przy zwolnieniu lock-upów i zwiększaniu free floatu. Plus jeszcze nawet same fundusze pasywne, na przykład typu ETF, będą miały dłuższy trochę okres, żeby można było uśrednić te pozycje w akcjach, które i tak muszą mieć, bo będą wchodziły w różnego rodzaju inwestycje pasywne. Także wydaje się, że oczywiście teoretycznie zarobi najwięcej, oczywiście jako główny właściciel, ale w praktyce nie oznacza to, że będzie mógł, powiedzmy, bezpośrednio dysponować tymi pieniędzmi, które będą widniały na koncie.
1: No tak, tam są te programy premiowe dla Muska, tam kwoty idą w takie zera, że to tyle zer, trudno objąć rozumem. A w takiej szerszej skali, bo właśnie mówimy o SpaceX, ale już pan, padły już te dwie nazwy, czyli Anthropic i OpenAI, czyli te dwie spółki bardzo ważne z punktu widzenia tego rozwoju sztucznej inteligencji, też w tym roku na nowojorską giełdę się wybierają. I jak te trzy debiuty mogą tę giełdę zmienić? Przecież najważniejszą na świecie i teraz pędzącą w tej hossie sztucznej inteligencji?
0: Znaczy, no wszyscy wyczekiwali, aż faktycznie tu ktoś z dużych graczy AI się na tym rynku pojawi, bo mamy oczywiście Microsoft, który miał udział w OpenAI, ale wszyscy zakładali, że jednak z tych bezpośrednich listing, z którego dużych graczy będzie takim momentem trochę sprawdzam na rynku. Dlatego też możemy trochę fajnie pokazać ten kontekst, że Musk niedawno dopiero wstawił tego Groka, czyli XAI właśnie do SpaceXa. Moim zdaniem dlatego, że po prostu już nie było szans komercjalizacji Groka, czy też jego AI właśnie przed ofertami konkurentów. SpaceX chce ściągnąć 75 miliardów, Anthropic 50 miliardów, OpenAI wstępnie sugeruje, że około 60 miliardów. Jak do tego damy 85 miliardów z tytułu Google'a, to się naprawdę robi astronomiczna kwota i faktycznie wydaje się, że jest teraz trochę taki wyścig, szczególnie na poziomie właśnie operatorów AI, czy też Clouda, czy też OpenAI. Kto będzie pierwszy na tym rynku, kto będzie jakby miał pierwszy dostęp do kapitału inwestorów, bo potem może się okazać, że tego kapitału faktycznie nie będzie tak dużo, jak wcześniej się zakładano. I ten wyścig wydaje mi się, że jest w świadomości inwestorów już od dawna. Ale wydaje mi się, że rynek Wall Street jest na tyle elastyczny, na tyle duży, no, największy rynek na świecie, że w ten czy inny sposób będzie się uda się zrealizować te oferty bez większych korekt.
1: I naprawdę ta wielka kasa, o której mówimy, to wszystko pójdzie na rozwijanie sztucznej inteligencji?
0: No, takie są założenia. Tak naprawdę cała hossa na Wall Street, którą w tej chwili obserwujemy już od kilku dobrych kwartałów, ona przede wszystkim opiera się na założeniu, że właśnie AI będzie tym motorem wzrostu. Także to AI będzie tym motorem wzrostu przede wszystkim na poziomie spółek, na poziomie produktywności. Nawet część zwolnień, która ostatnio miała miejsce w dużych podmiotach amerykańskich, właśnie była argumentowana, że bardziej się opłaca nawet jakby inwestować w poszczególnych agentów AI, aniżeli w pracowników. Oczywiście z drugiej strony są też argumenty, że tak naprawdę spółki wykorzystują trochę ten AI washing do optymalizacji wynagrodzeń, ale na przykład amerykański Fed, czyli rezerwa amerykańska, jakby można powiedzieć, że częściowo NBP amerykański, sugeruje, że tak naprawdę też spodziewa się mocnych zawirowań na rynku pracy amerykańskim właśnie poprzez wprowadzenie AI, ale per saldo na końcu ma być więcej ofert pracy, więcej pracy dla ludzi właśnie opierających się o rozwiązanie AI. Problemem jest ten okres trochę przejściowy, tak? W momencie, gdy część ofert zniknie, a nowe się jeszcze nie pojawią.
1: Konrad Ryczko, analityk Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Bardzo dziękuję. Debiut SpaceX na nowojorskiej giełdzie w piątek, a o 16:00 TOK 360.
2: Zgadza się, bynajmniej nie debiut. O kwiecie lnu między innymi. To ma być symbol pamięci o ofiarach zbrodni wołyńskiej. Będzie rozsyłany szeroko tak, żeby został dostrzeżony. Pewnie między innymi w Ukrainie, o ekshumacjach, które w Ukrainie trwają, o tym, że Donald Trump wygwizdany został, ale się nie przejął, i o wykluczeniu transportowym. Rząd ma pomysł jeszcze jeden, jak z tym wykluczeniem transportowym walczyć, a ja zapytam, czy to jest jeszcze jeden pomysł, który niewiele w tej sprawie zmieni, czy może jest światełko w tunelu i na przykład takie standardy dostępności komunikacji. To jest coś, co może tę trudną sytuację zmienić.
1: O 16:00 zaprasza Adam Ozga, a to było popołudniowe EKG. Wojciech Kowalik, do usłyszenia.
3: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw

0: i korporacji.
1: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica-apart.pl.
2: Reklama.
3: Niskie ceny.

0: Próżniowo-krajna mięs 4,99 za kilogram. Do tego zlady tradycyjne i schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
2: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Monika Piątkowska, wspólną kandydatką KO i PSL-u na prezydentkę Krakowa. Nie wszystkim podoba się kandydatura na nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Głosowania już kilkakrotnie przełożono. W 14 województwach zagrzmi i będzie silnie wiać. Są ostrzeżenia IMGW. Minuta po 15. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Senatorka Monika Piątkowska, wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydentkę Krakowa. Ogłosili to właśnie premier, lider KO Donald Tusk i wicepremier, szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Ubiegać się o fotel prezydenta miasta Krakowa, najpiękniejszego miasta w Polsce. To ogromne wyróżnienie i ogromna odpowiedzialność. Tu i bardzo serdecznie dziękuję panu premierowi Donaldowi Tuskowi i panu wicepremierowi Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, że zdecydowali się poprzeć moją kandydaturę.
8: Jest kandydatką wyśmienitą. Ja oczywiście mógłbym trochę polemizować, czy Kraków jest najpiękniejszym miastem w Polsce, bo w sercu mam opinię może trochę inną, ale to nie ja kandyduję, więc ta moja opinia tutaj nie odgrywa większej roli.
9: Monika, no wow, widać, że masz tą determinację i ten wybór i twój plan dla Krakowa, poważnego, odważnego, znamy od lat. Tu z panią senator, panie premierze, mamy przewagę dotyczącą najpiękniejszego miasta w Polsce i tą przewagę trzeba utrzymać w Krakowie.
6: Wybory w Krakowie odbędą się na przełomie sierpnia i września, po tym jak niedawno w referendum odwołano dotychczasowego prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Sejm kolejny raz przekłada głosowanie w sprawie wyboru nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatem jest obecny wiceprezes IPN-u Mateusz Szpytma. Kandydaturę zgłosiło Polskie Stronnictwo Ludowe, ale wzbudza ona opór koalicji. Do głosowania miało już dojść w maju, ale z uwagi na brak porozumienia w koalicji głosowanie na prośbę PSL-u przełożono. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty mówił, że trwające właśnie pierwsze czerwcowe posiedzenie będzie już ostatecznym terminem, by podjąć tę decyzję. Dziś przyznaje, że znowu na prośbę PSL-u zmienił zdanie.
10: Nie dojdzie do wyboru, bo nie ma tego w programie. Dlatego, że zostało to przesunięte. Dlatego, że był wniosek pana marszałka Piotra Zgorzelskiego o to, żeby zostało przesunięte i wniosek został uwzględniony. Marszałek Zgorzelski prosiłby o to bardzo.
6: Wyboru w końcu trzeba dokonać, mówi senator PSL-u Jan Filip Lubicki.
11: Od roku IPN nie ma prezesa. Myślę, że pierwsza rzecz, jaka powinna nam przyświecać, to powinno być to, że instytucja publiczna, poważna, ogólnopolska, powinna mieć szefa z prawdziwego zdarzenia.
6: KO i Lewica ma wobec Szpytmy zastrzeżenia, bo choć oczywiście ma dokonania historyczne, to jednocześnie był wiceprezesem u boku Karola Nawrockiego, który odpowiadał za czystki kadrowe w IPN-ie, a według NIK-u niegospodarnie wydawał pieniądze instytucji. Burze już przechodzą nad Polską. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na dzisiejszy dzień ostrzeżenia przed burzami. Dla 14 województw ma mocno padać i silnie wiać, nawet do 75 km na godzinę. Możliwe są podtopienia, mówi w TOK FM dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju w IMGW, dr Maciej Duniec.
12: Jeżeli to będzie obszar wybetonowany, to rzeczywiście, jeżeli ten opad spadnie w bardzo krótkim czasie, w takiej ilości, można spodziewać się jakichś powodzi błyskawicznych.
6: Jutro spore ochłodzenie. To była pierwsza taka wizyta od 7 lat. Xi Jinping spotkał się w Korei Północnej z tamtejszym dyktatorem Kim Jong-unem. A więcej na ten temat Tomasz Orchowski.
13: Xi do Korei Północnej poleciał po spotkaniach z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem i rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. Według oficjalnych komunikatów azjatyccy przywódcy zgodzili się między innymi rozwijać współpracę ekonomiczną i wojskową. ale o północno-koreańskiej broni jądrowej nie było ani słowa. A to ten temat najbardziej interesuje świat. Biały Dom przekazał w zeszłym miesiącu, że podczas szczytu Xi Trump przywódcy potwierdzili wspólny cel, jakim jest denuklearyzacja Korei Północnej. Agencja AFP powołuje się na eksperta, który twierdzi jednak, że brak tematu atomówek w komunikatach oznacza, że Pekin właściwie zezwolił Pjongjangowi na posiadanie broni jądrowej. Tomasz Szkowski, TOK FM.
6: Trwają koszykarskie finały Orlen Basket Ligi. Jutro drugi mecz, po tym jak broniący tytułu koszykarze Legii Warszawa niespodziewanie przegrali u siebie pierwsze starcie. Orlen Zastal Zielona Góra pokonał stołeczną drużynę i zrobił pierwszy krok do trofeum. O czym więcej teraz Mateusz Stanicki.
4: Zastal wygrał z Legią 77-74. Mecz był bardzo zacięty i trzymał w napięciu do samego końca. Wtedy ekipa z Zielonej Góry tuż przed syreną wyszła na prowadzenie dzięki celnemu rzutowi za 3 punkty. Zostały niecałe 2 sekundy do końca meczu i choć Legia próbowała podobnego ataku, to ta sztuka już się nie udała. Jak na razie w rywalizacji do 4 zwycięstw jest 1-0 dla Zastalu, a jeszcze przed playoffami nikt nie dałby za tę drużynę złamanego grosza. Po pierwsze dlatego, że do tej fazy rozgrywek ledwo weszła, a później była skazywana na porażkę w każdym kolejnym spotkaniu. Jednak okazało się, że potrafiła rozbić faworytów. Ćwierćfinale Kinga Szczecin, w półfinale Arkę Gdynia.
14: Cieszę się, że mam takich zawodników, którzy to potrafią zrobić, bo też tego rytmu dzisiaj nie mieliśmy. Natomiast no, teraz presja wydaje mi się, że jeszcze większa będzie na zespół z Warszawy.
4: Stwierdził po meczu trener Zastalu Arkadiusz Miłoszewski. Kolejny mecz jutro. Mateusz Stanicki, TOK FM.
6: Drugi mecz finałowy Orlen Basket Ligi w hali Osir Bemowo w środę o 20:15. Po dzisiejszych burzach, które przejdą nad Polską, jak już mówiłam, przyjdzie ochłodzenie i jutro także miejscami opady deszczu i burze. I jutro także maksymalnie od 15 stopni miejscami na południu kraju i nad morzem, około 20 na zachodzie, do 24 na krańcach wschodnich, w rejonach podgórskich Karpat od 14 do 23 stopni.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Anna Piekutowska, zapytam inaczej. Teraz w programie zapraszam Państwa na rozmowę o flamingach, poniekąd o flamingach, dlatego że flamingi są na transparentach, są na balonikach, są dmuchane flamingi, niesione przez demonstrantów, którzy od ponad tygodnia protestują na ulicach Albanii. Ci protestujący domagają się zatrzymania wielkiej inwestycji związanej z Jaredem Kushnerem, zięciem Donalda Trumpa, która ma powstać na jednym z najcenniejszych przyrodniczo części albańskiego wybrzeża. Ale czy te flamingi są w stanie zagrozić inwestycji i premierowi, który rządzi od wielu lat Albanią? O tym porozmawiam z Małgorzatą Reimer. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: Pisarka, reportażystka, też autorka książki o Albanii, Było to słodsze niż miód. To jest tak, że w wielu krajach dochodzi do sporów pomiędzy ekologami a deweloperami, ale ten tutaj wyszedł bardzo daleko poza środowiska ekologiczne i zaczął przyciągać ludzi o bardzo różnych poglądach. I jak to się stało, że taki właśnie mniejszy lokalny protest już w tym momencie urósł do rangi ogólnokrajowego ruchu?
16: Edi Rama rządzi Albanią już od 13 lat i do tej pory wszystkie jego plany i wszystkie jego przedsięwzięcia i cała jego wizja rozwoju Albanii to były rzeczy w zasadzie niekwestionowane. No dość powiedzieć, że on w zeszłym roku wygrał po raz kolejny wybory, to jest jego 4. kadencja, zdobył rządy większościowe przy dosyć niskiej frekwencji, tam było 42%. I też ja w tym czasie byłam w Albanii i Albańczycy mówili mi o takim masowym kupowaniu głosów z jednej strony, a z drugiej strony o dużych naciskach. To znaczy Edi Rama bardzo rozbudował administrację w swoim kraju i też były duże naciski na osoby pracujące w administracji, żeby zbierały głosy przed wyborami na partię socjalistyczną.
15: Czyli książkowy więc przykład to państwa klientelistycznego.
16: Tak, tak. I też no, takiego bardzo trudnego połączenia zorganizowanej przestępczości z korupcją i z tym, że to jest bardzo mały kraj, gdzie wszyscy się znają, gdzie tak naprawdę Edi Rama ma wpływ na media, ma w rękach najważniejsze telewizje i po prostu ma całą władzę. I wszyscy się nawzajem kontrolują. Edi Rama mało tego stworzył sieć patronażystów, ludzi pracujących w administracji, które zbierają informacje wrażliwe o obywatelach i o ich preferencjach wyborczych. Więc do tej pory wydawało się, że Edi Rama trzyma Albanię żelazną ręką. I to jest w zasadzie pierwszy tak duży protest społeczeństwa obywatelskiego, który trwa od 10 dni i nie dość, że się nie wypala, to jeszcze z dnia na dzień rośnie. Także rewolucja flamingów w ciągu 10 dni stała się dla Albańczyków rewolucją nadziei. No, coraz częściej mówi się o tym, że tak naprawdę to jest wreszcie koniec albańskiej transformacji, że z tego ruchu narodzi się nowa wizja Albanii postkomunistycznej.
15: Rewolucja flamingów, jesteśmy słuchaczom winni wyjaśnienia, pochodzi po prostu od zwierząt, które mieszkają na tych cennie przyrodniczo fragmentach, a tam właśnie chce swoje biznesy robić Jared Kushner, no ale Jared Kushner nie jest takim pierwszym, lepszym, bogatym deweloperem, który przyjechał z zagranicy, tylko jest zięciem prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jak ważne to jest w tej całej historii?
16: To jest bardzo ważna kwestia, ponieważ Edi Rama tak naprawdę korzysta też z immunitetu, który daje mu ten bliski kontakt z rodziną Trumpów. Zaczęto mówić o tym, że na międzynarodowych spotkaniach Edi Rama stał się tubą Donalda Trumpa. Na przykład zaczął krytykować Ukrainę, mówić o przedłużającej się wojnie na Ukrainie, w jaki sposób powtarzać narrację Donalda Trumpa za granicą. Oprócz tego Edi Rama jest bliskim przyjacielem Izraela i wspiera politykę Izraela przeciwko Palestynie. Także mówi się w ogóle o tym, że Edi Rama ze względu na te powiązania z Trumpami cieszy się takim immunitetem i nadal nie ma żadnych postępowań przeciwko niemu rozpoczętych przez SPAC, czyli to Biuro do Walki z Korupcją w Albanii. Edi Rama, mając poparcie Trumpa, jest jeszcze silniejszy niż był do tej pory.
15: Rama twierdzi, że gdyby inwestorem nie był zięć Trumpa, to w ogóle wszystko by się rozeszło po kościach i nikt by się nie zainteresował tą sprawą. No ale właśnie może to nazwisko Kushnera sprawiło, że po raz pierwszy świat zauważył problemy, o których Albańczycy no, od lat już wiedzieli, że one istnieją i jakoś to dopompowało ten protest.
16: Na pewno ta sytuacja jest takim pokazem cynizmu władzy. No i to jest taka opowieść o Dawidzie i Goliacie, że słabi przeciwko silnym, zwykli obywatele przeciwko oligarchom, właśnie szacunek dla przyrody przeciwko pragnieniu zysku i tak dalej. Ale wydaje mi się, że to jest tak twarzą tego projektu jest Ivanka Trump i ona dość beztrosko w wywiadach opowiadała, że właśnie płynęła przez Morze Adriatyckie i zobaczyła taką niezwykłą wyspę i zapragnęła, żeby na tej wyspie powstało coś wyjątkowego i ten projekt to jest projekt jej życia, jak ona twierdzi.
15: Ale bo to jest normalne, że jak się człowiek zachwyca czymś w przyrodzie, to natychmiast myśli, ale bym tutaj wielki blok wybudował.
16: No więc właśnie, więc Albańczycy odpowiadają na plakatach Iwance Trump, Iwanka kup sobie kolejną torebkę, nie kupuj albańskiej wyspy, bo nie pozwolimy ci na to, Albania nie jest na sprzedaż. I te głosy, Edi Rama w ogóle nie spodziewał się, że protest będzie tak duży, że sprzeciw będzie tak wielki i myślę, że sami Albańczycy się tego nie spodziewali. To, że te protesty są coraz większe, że dołącza do nich diaspora, że one zaczynają się o 18 i kończą się hen w noc, o 1 nad ranem, o 2 nad ranem. Dla Albańczyków to jest niezwykły zastrzyk energii i solidarności, której oni potrzebowali. I flamingi stały się takim symbolem solidarności i stada, wspólnoty. Tego, że Albańczycy razem jednoczą się w obronie ojczyzny. Że nie są tymi indywidualistycznymi orłami, które działają jakby w ramach reguły neoliberalnej gospodarki rynkowej, tylko że wreszcie czują się wspólnotą.
15: A na ile te protesty rzeczywiście zagrażają pozycji Ediego Ramy?
16: To jest bardzo dobre pytanie i wszyscy też się nad tym zastanawiają. Edi Rama jeszcze ma 3 lata przed sobą jako premier. Na pewno nie odda władzy. Tak jak mówi, że się nie zatrzyma i że nie anuluje tego, tej inwestycji. Tak samo trudno liczyć, że on odda władzę, tym bardziej, że krewni i znajomi Królika opowiadają o tym, o różnych aferach korupcyjnych, które on ma na koncie. Na pewno Edi Rama musiałby liczyć się z tym, że gdyby oddał stery rządów, to byłby gruntownie prześwietlony, a na to po prostu, na to na pewno się nie zgodzi. Cóż Albańczycy mogą zrobić? No, to jest zawsze takie, taki sam dylemat i wyzwanie, jakie przeżywali wcześniej Rumuni, w tej chwili przeżywają Serbowie. To znaczy pytanie, czy ta reprezentacja ulicy, czy ci młodzi ludzie, którzy walczą w imię demokracji, będą w stanie stworzyć reprezentację polityczną.
15: Tak, czy się przekształcą w ruch polityczny jakiś, czy z tego może wyrosnąć coś, co będzie opozycją dla premiera?
16: Tak, no Serbowie przecież walczą od roku. To jest dramatyczna walka przeciwko autorytaryzmowi Vučića. I nawet ostatnio na ulicach było 100 tysięcy ludzi i nic się nie zmienia, ponieważ Vučić nie chce oddać władzy. Tak samo Rama nie odda władzy. Więc to jest też to, co będziemy widzieć w Albanii, to tak naprawdę jest opowieść o kształtowaniu się jakby społeczeństwa obywatelskiego, które będzie musiało mieć bardzo dużo energii i zasobów i takiej wytrzymałości też, żeby dotrwać do tych wyborów za 3 lata.
15: Do sprawy też powoli włącza się Unia Europejska, która ostrzega, że inwestycja może utrudnić Albanii drogę do Unii. Jak poważny to jest sygnał?
16: To jakby musimy zauważyć, że Albańczycy, którzy protestują na ulicach, bardzo rzadko mają ze sobą flagi unijne. Dlatego przede wszystkim, że Edi Rama jest postrzegany jako taki beniaminek europejskich polityków. Ponieważ do tej pory Edi Rama w swoich różnych działaniach sprawiał wrażenie takiego polityka, który jest przede wszystkim za wstąpieniem do Unii Europejskiej, który wspiera Ukrainę, który generalnie no, ma taką twarz proeuropejską, prozachodnią, pronatowską. Więc Albańczycy mieli ogromnie za złe Unii Europejskiej i politykom, że nie widzą właśnie korupcji w kraju, zorganizowanej przestępczości, problemu z narkotykami. Więc na ulicach flag Unii Europejskiej nie ma. Albańczycy w jakiś sposób są rozczarowani polityką Unii Europejskiej, uważają ją za pełną hipokryzji. Więc oczywiście to jest pytanie, na ile Unia Europejska będzie w stanie wywrzeć presję na Edim Ramie, ale wszystko jest tak naprawdę w jego rękach. To jest władca autorytarny, który decyduje o wszystkim i to on podejmie decyzję, czy kompleks w Zvernec powstanie, czy nie.
15: Tylko flamingów, żal i żółwi i całej laguny. Bardzo dziękuję. Małgorzata Reimer, pisarka, reportażystka i autorka książki o Albanii, Było to słodsze niż miód, była moją i państwa gościnią.
16: Dziękuję.
15: Wracamy po informacjach TOK FM.
17: Autopromocja. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak myślą komputery? Już w najbliższą środę po godzinie 10.40 w audycji Z nauką po imieniu przeanalizujemy krzemowe mózgi naszych urządzeń. Przejdziemy od tajników działania procesorów przez interfejs użytkownika aż po wizję przyszłości, w której technologia łączy się z biologią. Zrozum świat, który nosisz w kieszeni. Do usłyszenia. Adam Mirek.
5: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
18: Reklama.
19: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
20: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
21: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
0: Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16:20. W Radiu TOK FM.
18: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
22: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
23: Castorama.
24: Teoria
23: i praktyka.
24: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
23: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
25: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
26: 15.21, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Szacowana stopa bezrobocia w maju wyniosła 5,9% i była o 0,1 punktu procentowego niższa niż w kwietniu. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazał również, że prognozy wzrostu gospodarczego w Polsce na trwający rok pozostają korzystne, co powinno przyczynić się do dalszej poprawy sytuacji na rynku pracy. W urzędach pracy w maju zarejestrowanych było ponad 917 tysięcy bezrobotnych. To o 17 tysięcy mniej niż w poprzednim miesiącu. Do końca roku Państwowa Straż Pożarna chce zakończyć prace przygotowawcze nad połączeniem wszystkich systemów syren alarmowych w Polsce w jeden system. W całym kraju jest ponad 22 tysiące takich urządzeń, ale działają w rozproszeniu i podlegają różnym podmiotom. Uruchomienie wszystkich syren na danym obszarze jest jednym guzikiem, jest dziś częściowo niemożliwe. Stąd konieczność zmiany, powiedział zastępca szefa Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski. Prace przygotowawcze mają zakończyć się w tym roku. Realne spinanie systemu potrwa 2 lata.
27: Musimy wszystkie syreny, które są na terenie Polski, czyli ponad 22 tysiące syren, wyposażyć w specjalne mikrokomputery, do których wkłada się kartę z naszej bezpiecznej sieci.
26: Na ujednolicenie standardu syren i spięcie ich w jeden system Polska wyda 175 milionów złotych. To pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. 2,5 roku więzienia. Takie wyroki usłyszało 3 mężczyzn oskarżonych o udział w przemycie papierosów z Białorusi do Polski przy użyciu balonów meteorologicznych. Wobec 2 pozostałych osób białostocki sąd wydał wyrok więzienia w zawieszeniu i wysokie grzywny. Skazani to młodzi Polacy, mają od 22 do 26 lat, mieszkają w strefie przygranicznej. Według prokuratury przynajmniej kilka razy uczestniczyli w przerzutach papierosów z użyciem balonów. Niemiecka policja zarejestrowała w zeszłym roku pod prawie 86 tysięcy przestępstw motywowanych politycznie. To najwyższy wyrok od 2001 roku. Wynika z danych Federalnego Urzędu Kryminalnego i MSW. Prawie co drugie takie przestępstwo miało podłoże prawicowo-ekstremistyczne. Najszybciej z kolei wzrosła przestępczość na tle radykalnie lewicowym. W 2025 roku odnotowano o 35% więcej niż przed rokiem takich przypadków. Upalnie i burzowo. Dla 14 województw obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed burzami. Spokojnie ma być tylko na wschodzie kraju. W czasie burz możliwe są silne wiatry, a także grad.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Anna Piekutowska, zapytam inaczej. Wczoraj kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła prezydentowi swoją opinię w sprawie ewentualnego odebrania odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Tej treści nie poznaliśmy, ale ostateczna decyzja należy do Karola Nawrockiego i ma on ją podjąć, czy raczej oznajmić, dziś lub jutro. Porozmawiam o tym z dr Ołeną Babakową, dziennikarką, badaczką migracji z Akademii Finansów i Biznesu w Wistula. Dzień dobry, witaj.
28: Cześć, witam słuchaczy.
15: ponad tydzień już trwa ta, nazwę ją intensywną debatą, chociaż pewnie różne tutaj się określenia cisną na usta.
1: Tak, debata to jest określenie bardzo kulturalne.
15: Tak, staram się być kulturalna. Debata wokół decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA i ta polska reakcja na właśnie tę decyzję. O co my dzisiaj jesteśmy mądrzejsi niż tydzień temu? Co ten tydzień powiedział tobie o, no przede wszystkim, relacjach polsko-ukraińskich?
1: Powiedział, że niestety nawet od z tym, że zaczęła się rosyjska inwazja pełnoskalowa, nawet po tym, że bardzo zacieśniła się współpraca pomiędzy Polską a Ukrainą w sektorze bezpieczeństwa, nawet jak po tym, jak prawie dwukrotnie w porównaniu do 2020 roku zwiększyła się ukraińska diaspora w Polsce, nawet po tym, jak Polacy super zaangażowali się w wsparcie i ukraińskiego wojska, ukraińskiej ludności cywilnej, ciągle te relacje są mniej więcej w tym samym stanie, w którym oni byli, powiedzmy, w 2016 roku, bo mniej więcej o takiej intensywności, znów taki debatę, wspominam latem 2016 roku, kiedy to Sejm Polski przyjął rezolucję, za zapewnione mocy której wyznał Wołyń ludobójstwem ludności Polski dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów. Wtedy też było widać, że wbrew temu, że wydawałoby się, że to relacje intensywne, że to relacje, gdzie jest no, całkiem dobrze rozbudowana ekspertyza po jednej, po drugiej stronie, tym niemniej jak tylko idzie chociażby jakaś mała iskierka, stają się bardzo afektowne. Czyli pełne emocje, pełne wzajemnych oskarżeń, pełne takiego braku zaufania nie tylko na najwyższym poziomie, ale też wśród liderów społeczeństwa obywatelskiego i tak nazwijmy to klasy dyskutującej. Czy jesteśmy bogatsi o tę wiedzę? No, jakby, mi na przykład szczególnie smuci, że właśnie to jest takie powtarzalne. To jest takie powtarzalne, te argumenty są takie powtarzalne.
15: No bo nie ma nowych argumentów, są cały czas te same stare argumenty. Tutaj nic się w tej dyskusji chyba nowego już nie potrafi narodzić.
1: Zdecydowanie, tym bardziej, że ta debata przez lata, ja bym nawet powiedziała przez dekady, po obu stronach granicy jest prowadzona mniej więcej przez te same osoby. To znaczy, ja jestem zaangażowana w kilka tam różnych formatów, jakby relacje transatlantyckie, dialog Unia Europejska-Rosyjskie, społeczeństwo obywatelskie i tak dalej. Ale relacje polsko-ukraińskie pod tym względem są chyba takie najbardziej konserwatywne pod względem, ja bym powiedziała, personalnym. Czyli mniej więcej ci sami ludzie, co najmniej od dekady, a tak naprawdę dłużej, debatują mniej więcej o tych samych rzeczach. Co się zmieniło? Wiesz, zmieniło się to, że na przykład w porównaniu też do roku 16, w 16 roku ukraińska populacja, taka nie w sensie pracownicy czasowej, w sensie ludzie, którzy właśnie mieszkali w Polsce, no chyba było około 100, może 150 tysięcy osób. Dzisiaj to jest 1,7 miliona. I wtedy opinia publiczna, jakby to zaostrzenie, wszystkie błyskawice leciały w stronę Kijowa. Prezydenta Poroszenki, Ukraińskiej Rady Najwyższej, ukraińskich historyków. Natomiast dzisiaj widzimy, że te relacje w płaszczyźnie takiej zagraniczno-polityczno-historycznej bardzo rzutują na ukraińską diasporę, która znajduje się w Polsce. Czego warta jest chociażby historia z tym, no, które ma bardzo spółczuje sumę w warszawskim jeziorku Bełaton, który został wyłowiony przez obywatela Ukrainy, jak ustaliła Straż Graniczna w okresie, kiedy połów był zakazany, transportowany w sposób niezgodny i który z dziś na jutro został deportowany z Polski zakazem wjazdu na teren kraju na 5 lat.
15: No to jest reakcja nieproporcjonalna, czyli rozumiem,
1: tak,
15: że...
1: Tak, przed reformą kodeksu Schengen 5 lat to był taki zakaz wjazdu dla ludzi, na których podejrzewaliśmy o więź z ISIS albo z Al-Kaidą, albo z inną organizacją terrorystyczną, wobec których istniało uzasadnione podejrzenie, że są uwikłani w handel bronią, handel narkotykami, handel ludźmi. A tu gość, który wyłowił rybę 2 dni wcześniej, niż kończył się okres połowu, kiedy potem można było robić.
15: No to jest taki sposób na pokazywanie twardości wobec Ukraińców, czyli Polska przeszła od sporu z państwem ukraińskim do sporu z Ukraińcami jako grupą społeczną po prostu.
1: Ja bym powiedziała, że w przypadku Polski ta kwestia polityki zagranicznej i polityki migracyjnej wobec konkretnie tej grupy stały się naczyniami super połączonymi. Uh-huh. Stały się naczyniami super połączonymi, bo nawet jeżeli, to znaczy, ja wiem, że media społecznościowe to jest też takie specyficzne środowisko i jakby nie należy tam mierzyć całej temperatury sporu społecznego. Ale gdy widzimy po prostu w jednym akapicie, szczególnie ze strony przedstawicieli środowisk prawicowych, skrajnie prawicowych, że jaki jest Zełenski, a no zabierzmy jeszcze coś obywatelom Ukrainy w Polsce, no niestety źle to wygląda. Czego jeszcze się dowiedzieliśmy? Dowiedzieliśmy, że tak samo jak 10 lat temu, polska polityka zagraniczna na tym segmencie ciągle nie ma precyzyjnie sformułowanego celu. Bo co będzie uznawane za polską skuteczną politykę wobec Ukrainy? Że Ukraina w ogóle przestanie, w ogóle w jakikolwiek sposób upominać się o UPA na poziomie czy centralnym, czy lokalnym, w ogóle nic nie nazwie, żadne jednostki, żadnego nawet tam, nie wiem, zapoziałego odcinku ulicy w jakiejś wsi.
15: A może tylko wystarczy z bandery zrezygnować?
1: Czy wystarczy z bandery? Czy chodzi jakby o odpowiedzialność bardzo konkretnych dowódców, jak na przykład Szuchewicz czy Kleczkiewski, o których wiemy na pewno, że ci ludzie nie po prostu wiedzieli, nie po prostu ponoszą odpowiedzialność polityczną, a ponoszą odpowiedzialność personalną za zabójstwo polskiej ludności cywilnej. A może chodzi o coś, bo to znaczy te cele oczywiście na swój sposób są między sobą powiązani, ale jednak jakby co? Osiągnięcie czego będzie sukcesem?
15: Ale ja to zapytam w takim razie z drugiej strony. Odbiję trochę tę piłeczkę, bo może się pojawić takie lustrzane pytanie. To znaczy, jaki jest cel ukraińskiej polityki pamięci? Bo przecież Ukraina chce wejść do Unii Europejskiej, chce mieć zachodnie wsparcie, chce mieć dobre relacje z Polską. No więc w tym kontekście też te korzyści polityczne z tej decyzji Zełenskiego zewnętrzne przynajmniej są wątpliwe.
1: Chociaż polska opinia publiczna bardzo szybko rozstrzygnęła, że to była prowokacja Zełenskiego, tak, że on to zrobił specjalnie, że on to po prostu, chciał tych Polaków specjalnie sprowokować. W Ukrainie dyskusja, czy te koszty sporu z Polską jakby zostały dokładnie obliczone, czy nie akurat w tym przypadku, je ciągle trwa. I tam nie ma jednoznacznej opinii. Pytasz o cel ukraińskiej polityki pamięci. Generalnie cel ukraińskiej polityki pamięci jest taki, że honorujemy i celebrujemy postacie i formacje, które na przestrzeni dziesięcioleci i stuleci upominali się o powstanie niepodległego państwa ukraińskiego i walczyli o jego niepodległość. Znów taki, w polskiej opinii publicznej jakby przewija się, że też w Ukrainie rozstrzygnęli, Ukraińcy są zgodni. Tak naprawdę w Ukrainie toczy się całkiem żywa debata na temat tego, czym były ukraińskie organizacje nacjonalistyczne, ich uzbrojone formacje w czasach poprzedzających II wojnę światową i w czasach II wojny światowej. Gdyby nie rosyjska inwazja pełnoskalowa, ja sądzę, że ta debata byłaby jeszcze bardziej krytyczna wobec ukraińskiej przeszłości, no ale potoczyło się, jak się potoczyło. Natomiast co zdecydowanie jakby różni i ukraińskich, przynajmniej część historyków, a jeszcze bardziej ukraińską opinię publiczną od polskiej? Z ukraińskiego punktu widzenia UPA to jest niby taka armia krajowa, która owszem dopuszczała się...
15: Oj, proszę uważać, bo tutaj już za podobne określenie pan Andrzej Szeptycki na naszej antenie Radio Tok FM to już mało swojego stanowiska nie traci.
1: Ale ja nie jestem ministrą, więc ja za bardzo nie mam nic
15: do stracenia. Trochę to ironicznie potraktowałam, oczywiście, jak najbardziej. Mówię o tym, że to jest po prostu dla Polaków strasznie kontrowersyjne porównanie, chociaż szczerze mówiąc też nie do końca rozumiem, dlaczego.
1: Nie, to znaczy ja rozumiem dlaczego, no bo zdecydowanie jakby bilans jest inny. W przypadku AK mordy na ludności cywilnej jednak stanowiły margines.
15: No tak, ale też nie porównujemy natomiast myślenie o tym też dużo.
1: Natomiast słuchaj, z mojego punktu widzenia pytanie jakby kogo więcej zabiła ukraińska armia powstańcza, Polaków bezbronnych, czy żołnierzy NKWD i radzieckich wojskowych, to pytanie jest jak najbardziej fair. I ja rozumiem wymóg do strony ukraińskiej i do ukraińskiej akademii, i do ukraińskich polityków, no w jakimś sensie do ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego, które jest w Ukrainie niezwykle prężnym aktorem, żeby nad tym się zastanowić. Tylko jak to często bywa w relacjach polsko-ukraińskich, i żeby nie było to działa w obie strony, że bardzo często słuszny message, słuszne wymagania, przesłania jego zupełnie niesłuszna komunikacja, zupełnie niesłuszna. Tak jak Ukraina zupełnie olała jakąś normalną, konstruktywną komunikacją z polską stroną podczas kryzysu zbożowego, który, ja jestem przekonana, potoczyłby się inaczej, jeżeli by Ukraina komunikacyjnie uprawiała inną polityką. Tak samo jest i teraz. Polskie media społecznościowe są super rozgrzani. I nawet ci ukraińscy liderzy opinii, kto nie jest jakimś szczególnym orędownikiem tej bardziej nacjonalistycznej wersji polityki pamięci, kto no znów taki bardziej jakby dba o heroizację, o memorializację ludzi, którzy obecnie giną na froncie, na froncie walki z wojną, na froncie wojny z Rosją, niż ginęli 80-90 lat temu. Nawet dla tych ludzi sposób, w który Polacy przynajmniej niektórzy liderzy opinii wypowiadają się o swoich ukraińskich sąsiedziach, jest nie do akceptacji. Sowieci, ludzie bez honoru, skorumpowani. Najbardziej, no jakby w nawiasie mówiąc, lubię argument, że mentalnie zacofani i tak dalej. To ma być dialog, to ma być polityka. Jakich zmian można oczekiwać jakby po takiej komunikacji?
15: To już kończąc zupełnie, bo też kończy nam się czas. Tak krótko o skuteczność, a nie o racje moralne czy mniej moralne zapytam. To znaczy, jeśli się okaże, że Zełenski straci zaraz tego Orła Białego, jednostka bohaterów UPA zachowa swoją nazwę, to kto będzie bliżej realizacji swoich celów? Co my możemy zrobić, żeby zaraz nie wracać do tego samego sporu za parę miesięcy?
1: Sytuacja niestety jest bardzo nieciekawa. No, wspomnieliście, że jakby decyzja o tym orderze ma zapaść dziś albo jutro. Ja nie odczytałam tak wczorajszego komunikatu z Pałacu Prezydenckiego. Ja zrozumiałam, że decyzja może zapaść równie i za miesiąc i przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku.
15: Dzisiaj się pojawiły takie informacje, chociaż no wiadomo jak to jest, może być różnie, bo też nie jest to żadna taka potwierdzona informacja.
1: Wizyta kierownika biura prezydenta Kiryla Budanowa do Warszawy. Ostatnie wypowiedzi ukraińskiego ministra spraw zagranicznych Andrija Sybichy sugerują, że Ukraina ten konflikt eskalować nie chce, ba nawet więcej, chce go zażegnać. Zresztą dzisiaj ruszyły kolejne prace ekshumacyjne na terenie Ukrainy Zachodniej, o których Polska tak długo zabiegała. Ale zwróćmy, jaką uwagę medialną przyciąga ta ukraińska jednostka, notabene nie pierwsza nazwana ku czci jakichkolwiek tam aspektów związanych z UPA w ostatnich latach. I jaka uwaga jest skierowana na ten początek ekshumacji, które wydawałoby się były tak w Polsce
15: nieproporcjonalne to jest.
1: Zupełnie nieproporcjonalne.
15: Słowo podsumowania, bo już naprawdę musimy kończyć.
1: Polacy wzywają, żeby relacje z Ukrainą były bardziej transakcyjne. Jak najbardziej to wspieram. Tylko to, co widzimy w ostatnich tygodniach w Polsce, to nie jest pragmatyzm, to nie jest realpolitik, to nie jest podejście transakcyjne. To jest, przepraszam bardzo, histeria, którą na stronie ukraińskiej raczej nikt nie wymusi, na pewno nie skłoni ją ku krytycznej refleksji nad swoją przeszłością.
15: Doktor Olena Babakowa, dziennikarka, badaczka migracji z Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Bardzo dziękuję za rozmowę. Michał Waszkiewicz zapowie, co w EKG. Halo?
2: Dzień dobry, w EKG, nie w JWS-ie. Może przyjdzie dzień, że poprowadzę EKG, na razie JWS. Ania, do ciebie pytanie. Andrea Kimi Antonelli, czy coś ci to mówi?
15: Nowa gwiazda Formuły pierwszej.
2: A, bo sprawdziłaś generalnie. To oszustwo jest, bo chciałem zapytać, czy Michael Schumacher coś ci mówi. Wtedy powiedziałabyś, że tak, Kimi Antonelli niekoniecznie. A już się dziś mówi, że za parę lat każdy, tak jak kojarzy Schumachera, będzie kojarzył Antonellego. Więc o nowej gwieździe, być może fenomenie Formuły 1, porozmawiamy sobie za chwilę z Mikołajem Sokołem.
15: Ja bardzo dziękuję Maciejowi Stępulskiemu i Katarzynie Murawskiej, którzy wydawali ten program, realizowali Szymon Boluta i Adam Szuraj. Anna Piekutowska, do usłyszenia jutro po 14.
3: Autopromocja. Które słówka biznesowe były absolutnym must have w pierwszej połowie tego roku? O tym w najnowszym odcinku English Biz. Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji Tok FM oraz na tokfm.pl.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: A cappuccino też za 7?
11: Też.
7: A flat white?
11: Też.
7: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
13: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
14: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
25: 18,47,12.
28: Co liczysz?
25: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
28: To ja też chcę!
25: 24,34.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
29: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
30: Codziennie niskie ceny.
31: Reklama.
32: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
26: 15.41. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Szefowie MSZ Francji, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Australii, Kanady i Nowej Zelandii podjęli skoordynowane działania przeciwko izraelskim osadnikom na zachodnim brzegu, przekazał szef francuskiej dyplomacji. Minister finansów Izraela oraz czterech liderów organizacji osadniczych i ponad 20 stosujących przemoc osadników im wydano zakazy wjazdu do Francji. W zeszłym miesiącu zakazem wjazdu na swoje terytorium Francja objęła ministra bezpieczeństwa narodowego Izraela. W Kijowie ujawniono dwa nielegalne sposoby zarabiania na osobach, które chcą uzyskać odroczenie od służby wojskowej. Mężczyznom oferowano sfałszowane polskie akty urodzenia, a także uzyskane orzeczenia o niepełnosprawności za 25 tysięcy dolarów, poinformowała prokuratura miejska w Kijowie. Senatorka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska wspólną kandydatką KO i Ludowców na fotel prezydenta Krakowa. Piątkowska podziękowała szefom partii, że zdecydowali się poprzeć jej kandydaturę. Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się prawdopodobnie na przełomie sierpnia i września. To pokłosie odwołania w wyniku referendum dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego z KO. Władze Lwowa wycofały się z decyzji o eksmisji Towarzystwa Kultury Polskiej z ziemi lwowskiej z siedziby na rynku. Organizacja działa tam nieprzerwanie od 1996 roku. Prezes Emil Legowicz powiedział TOK FM, że przez prawie 3 dekady nie było żadnych zastrzeżeń aż do końca maja. Pismo z ratusza o eksmisji przyszło dzień po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zagroził odebraniem Włodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Legowicz nie wierzy w przypadek.
33: To jest w ogóle sytuacja bardzo dziwna, bo siedzibę my to utrzymujemy już 33 lata i nie było żadnych nigdy zastrzeżeń. Pan sam rozumie, no to jest bardzo dziwne.
26: Po interwencji konsula generalnego władze Lwowa przedłużyły najem o rok, ale na razie nie doszło do podpisania żadnej umowy. W budynku pod adresem Rynek 17 oprócz Polskiego Stowarzyszenia znajduje się siedziba organizacji mniejszości czeskiej, a także m.in. organizacji ukraińskich. Do 23 obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed burzami. Spokojnie tylko na wschodnich krańcach kraju. Na termometrach od 20 stopni na północnym wschodzie do nawet 30 w centrum i na południu.
32: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: 15.44, jeszcze więcej sportu w Tok FM. Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Za nami 6 wyścigów Formuły 1 w tym sezonie. 5 z nich, w tym ten prestiżowy w Monako 2 dni temu, wygrał 19-letni Andrea Kimi Antonelli. Ponoć nie ma przypadków, są tylko znaki. To zdaje się, że jest to znak, że mamy do czynienia z kierowcą wybitnie utalentowanym. O nowej supergwieździe, najbardziej prestiżowej serii wyścigowej na świecie opowie nam dzisiaj Mikołaj Sokół z Eleven Sports. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Mikołaju, no ten chłopak ma 19 lat, jedzie swój drugi pełny sezon w Formule 1, rozstawia wszystkich po kątach. Ja czytam już oczywiście, że to jest największy talent w Formule 1 od lat, natomiast wolę zadać komuś, komu ufam i wierzę, to pytanie, czyli tobie. Czy rzeczywiście mamy do czynienia z generacyjnym talentem, czy złożyło się na to wiele czynników, między innymi to, że no, jednak siedzi on za kierownicą na razie najlepszego w tym sezonie bolidu?
1: No tak, na pewno Mercedes jest najlepszym samochodem w tym sezonie, ale trzeba pamiętać, że jest to zespół, który ma dwóch kierowców i tak jak zauważyłeś, Kimi jedzie swój drugi sezon w Formule 1, ma obok siebie George'a Russella, który startuje od 2019 roku. Może ktoś jeszcze pamięta jego sezonę w Williamsie, gdzie w debiutanckim sezonie jeździł z Robertem Kubicą, później w Mercedesie z Lewisem Hamiltonem, gdzie osiągał na tyle dobre wyniki na tle 7-krotnego przecież mistrza świata, że to Hamilton musiał zawinąć manatki i odejść z Mercedesa. W jego miejsce przed Antonelli troszkę na zgubę Russella, bo on w tym sezonie wygrał do tej pory jeden wyścig na inaugurację sezonu, a później bywały weekendy, gdzie Antonelli rzeczywiście był szybszy, i to trzeba przyznać. Bywały też weekendy, kiedy to George był szybszy, ale różnego rodzaju przypadki, incydenty sprawiały, że albo do mety nie dojeżdża, albo zdobywał mniej punktów. On sam wymienia tę neutralizację w Grand Prix Japonii, wymienia oczywiście awarię samochodu w Kanadzie, gdzie jechał na prowadzeniu. Także to jest taki spod czynników. Kimi jest niesamowicie szybkim kierowcą, bardzo utalentowanym. Przytrafiają mu się różne błędy, wpadki, ale nigdy dwukrotnie to samo, więc też i wyciąga wnioski. No i na pewno należy do najjaśniejszych gwiazd obecnie na firmamencie Formuły 1 w połączeniu z wiekiem. Oczywiście to już daje mu taką łatkę przyszłego mistrza, czempiona całej generacji i wyjątkowego talentu. No ale ten tytuł tegoroczny trzeba jeszcze do mety dowieść. Przewagę ma ogromną w punktacji, ale ten sezon jeszcze jest długi.
2: No tak, no to dopiero 6 wyścigów. Wiadomo, że mieliśmy miesiąc bez wyścigów, bo 2 na Bliskim Wschodzie trzeba było z uwagi na napiętą sytuację polityczną, właściwie na wojnę, po prostu mówiąc wprost, odwołać. No wiesz, łatwo dać się porwać euforii, tak? Że już największy talent, nie wiem od kiedy, nie? No załóżmy, że od Verstappena. Już za chwilę porównywania do Hamiltona, do Schumachera, do Senny ponoć było nawet gdzieś porównanie, co Toto Wolff uznał za absurdalne. Sam Toto Wolff zresztą mówi, że Kimi radzi sobie dobrze, ale musimy obniżyć oczekiwania. Ja rozumiem, że to jest taki ochronny kokon dla 19-latka, ale chyba skoro próbujemy obniżyć takie oczekiwania, one jednak nawet w samym zespole Mercedesa muszą być duże.
1: No te oczekiwania są oczywiste i wynikają z aktualnej sytuacji. Ta pasa 5 wygranych wyścigów to jest rekord wszechczasów, jeśli chodzi o Formułę 1. To znaczy nie tyle wyścigów wygranych kolejnych, ale tyle kolejnych od pierwszego zwycięzca, czyli staje na podium, na najwyższym stopniu podium po raz pierwszy kierowca, a później jeszcze 4 razy to powtarza od razu. I przed Kimim taka najdłuższa pasa to były 3 zwycięstwa, tak samo z pole position. Też były 3, no tutaj ta jego pasa już została przerwana w Kanadzie, ale też wyrównał takie osiągnięcie. Także jest utalentowany, wykorzystuje świetnie te narzędzia, którymi dysponuje, no ale w tym momencie jedynym rozsądnym oczekiwaniem przy przewadze nad George'em Russellem, która wynosi równowartość 2 zwycięstw jednego drugiego miejsca, czyli Russell, gdyby Kimi nie startował przez 3 weekendy wyścigowe, a Russell by 2 z tych wyścigów wygrał, a raz był drugi, to dopiero by się zrównał z nim punktami. No i taką przewagę po prostu wypada dowieść do końca tego sezonu, wypada dowieść do mety. I tutaj oczekiwania kreują się same. Też nie ma tutaj czemu zaprzeczać i udawać, że na przykład, nie wiem, nie ma żadnej presji albo Kimi nie ma nic do udowodnienia. Oczywiście ma, bo to wszystko trzeba jeszcze, tak jak mówię, do mety i do końca sezonu dowieść, a w takiej sytuacji no, przegranie przez niego tytułu jednak byłoby pewną porażką, troszkę na miarę tego pierwszego sezonu Lewisa Hamiltona w Formule 1, gdzie też miał bardzo duże szanse i ogromną przewagę w końcówce sezonu, żeby tytuł zdobyć, a ostatecznie tego przecież nie zrobił.
2: No tu jeszcze dochodzi, mam wrażenie, ta kwestia tej ogromnej presji związanej z narodowością Andrei Kimi Antonellego. Myślę, że Włosi to już po prostu osiągnęli ten graniczny poziom szaleństwa i oczekiwań. Biorąc pod uwagę, ja powiem ci, oczywiście czytałem twoją książkę, na tę historię Formuły 1 znam pobieżnie, natomiast wciąż uderza mnie, jak my myślimy o Włoszech jako kolebce motorsportu, głównie oczywiście z uwagi na Scuderię Ferrari, natomiast oni mają tylko trzy tytuły Mistrza Świata, z czego zrobiło to dwóch kierowców i to w pierwszych czterech latach istnienia Formuły 1.
1: No tak, 1950 rok Giuseppe Farina, 52, 53 Alberto Ascari, a później nic. Bywali kierowcy oczywiście, jeżdżący w czołówce, wygrający wyścigi, Michele Alboreto, wicemistrz świata z 1985 roku, zespołowo też, przecież Ferrari, 2007 rok i tytuł Kimiego Räikkönena, za chwilę dwie dekady minęło od tego wyczynu, także no Włosi, jeśli chodzi o sukcesy, mocno ubogo to wygląda, nie chcą mieć jakich reprezentacja w piłce nożnej, która tam zdaje się znowu na mundial nie jedzie, ale no tych sukcesów zdecydowanie brakuje. Antonelli rzeczywiście tutaj niesie dosyć spore nadzieje całego narodu na swoich plecach.
2: No tak, no zwłaszcza, że w XXI wieku, tak jak mówisz, no to tych kierowców wybitnych, w ogóle tych Włochów nie było za wielu, ale Jarno Trulli czy Giancarlo Fisichella, jakieś pojedyncze zwycięstwa, Antonio Giovinazzi, no biorąc pod uwagę samochód, którym jeździł, to chyba za bardzo okazji nie miał. O drogę chciałem cię zapytać, Antonellego, bo wiadomo, że ci kierowcy to nie jest tak, że nagle skądś się wziął 18-latek, trafił do jednego z najbardziej znanych i największych zespołów Formuły 1 na świecie. Czy ta droga już pokazywała, że mamy do czynienia z kierowcą wyjątkowym, czy to jest nagły wystrzał? To jest pytanie do ciebie.
1: Ta droga pokazywała zdecydowanie, że to jest chłopak, którego naprawdę stać na wiele. Tym bardziej dziwi decyzja Ferrari, która gdzieś tam po drodze.
2: No właśnie, i to cię chciałem też zapytać. Jak to możliwe, że Ferrari nie ma takiego kierowcy w swojej stajni, tylko Mercedes?
1: No mieli diament w rękach, ale stwierdzili, jest jeszcze za młody. No to było na dobrych kilka lat temu, kiedy Kimi no, dopiero w nastoletni wiek wkraczał. Ale to jest wiek, w którym te największe zespoły, te największe marki już swoje talenty wyławiają. I okej, tam wyłowią takich 7-8 na przestrzeni kilku lat, z nich może jeden dojdzie do Formuły 1, ale jeżeli to będzie naprawdę wyjątkowy talent, to oznacza, że takie łowienie wczesne bardzo się opłaca. I Ferrari jeszcze za czasów Maurizio Arrivabene stwierdzono, że dobra, to tam jeszcze za wcześnie, jeszcze nie jesteśmy pewni, czy to jest naprawdę ktoś. Nie? A Toto Wolff no, ma taką trochę zadrę, bo on z kolei wypuścił z rąk kiedyś Maxa Verstappena i bardzo chciał mieć swojego Maxa, wykreować takiego kierowcę i nadarzyła mu się taka okazja właśnie w osobie Antonellego, który też pochodzi z wyścigowej rodziny. Jego tata jest właścicielem zespołu w seriach GT, w seriach juniorskich. Sam też się ściga na takim oczywiście bardziej dżentelmeńskim poziomie, ale takie wychowanie w oparach benzyny w padoku no zawsze wiele daje. Pamiętam, parę razy rozmawiałem z Robertem Kubicą na temat właśnie Antonellego. I on się na dwie rzeczy takie dość istotne Robert zwrócił uwagę. Po pierwsze, jeżeli ktoś zdobywa tytuły w seriach juniorskich, robi to niemal seryjnie poza Formułą 2, bo tam akurat mu się przytrafił dość trudny sezon ze względu na zespół, na zmianę przepisów i tak dalej, no to raczej byłoby zaskoczeniem, gdyby Formuła 1 się nie sprawdzał. A to, że się sprawdza, to jest jakby potwierdzenie tego, co pokazywał do tej pory. A przy tym jeszcze był takim kierowcą już za młodu, który ma doskonałą pamięć, takie poświęcenie do detali. Krążyły takie filmiki, jak wspólnie z Olim Bermanem jeździli w jednym zespole w Premie. I tam była odprawa i Antonelli recytował czasy sektorów, czasy okrążeń, biegi z poprzedniego sezonu, z tego toru. Wszystko gdzieś tam miał w głowie na tym twardym dysku nagrane. Widać, że po prostu żyje wyścigami. A druga historyjka z ust Roberta, jak Kimi pojechał do Le Mans pociągiem na wyścig 24-godzinny parę lat temu. I też właśnie chodził po tych garażach, rozmawiał z inżynierami, z mechanikami. Nie tak, że sobie robił sweet focie, selfiaczki telefonem i tak dalej, po prostu był tam po to, żeby czegoś się nauczyć, podpatrzeć, zobaczyć, tak jakby wpadł się zorientować, a nie robić sobie foty ze znanymi kierowcami. Także to jest takie podejście, które no, w świecie wyścigowym jest bardzo szanowane i nawet w tak młodym wieku można mieć do czynienia z chłopakiem, który po prostu no, jest bardzo skupiony, tak? Ale jednocześnie też pełny emocji, bo pamiętasz te weekendy we Włoszech, czy zeszłoroczne wyścigowe, czy ten pierwszy na Monce, kiedy tuż po 18 urodzinach wsiadł do samochodu podczas piątkowego treningu na Monce i prawie od razu się rozbił. Więc jakby takie trudniejsze momenty też w sobie oczywiście ma.
2: Z drugiej strony pokazuje dużą odporność. To pokazał też weekend w Monako, bo starty nie były jego mocną stroną. Trochę ten wyścig, mam wrażenie, że Alfa Romeo, w sensie Aston Martin, jest po to, żeby ubarwiać nam wyścigi, więc skoro nie ścigają się o nic, to chociaż Lance Stroll zrobił nam wyścig. No i ten ponowny start po czerwonej fladze. A mu wyszedł, co pokazuje też, że jest odporny psychicznie. Mentoring Lewisa Hamiltona. O to chciałem ci zapytać, bo to dziwnie wygląda, że kierowca Ferrari jest cały czas przy kierowcy Mercedesa, poklepuje go po plecach, ciągle jest blisko. Czy to jest rzeczywiście taka relacja mentorska? Lewis Hamilton ma takie poczucie opieki nad 19-latkiem, który przecież nie jeździ w jego zespole?
1: No tak, który zajął jego miejsce tak
2: no właśnie
1: w Mercedesie, bo gdyby Kimi tam się nie czaił już w blokach i nie był gotowy, to Hamilton pewnie miałby okazję, żeby tam jeszcze parę lat pojeździć. Ale Lewis ma takie podejście do wielu kierowców. Myślę, że sam pamięta, jak był młody, jak wchodził do

0: pierwszym miejscu, Hamiltona na drugim i właśnie Adżera na trzecim. Lewis jest starszy niż obaj kierowcy razem wzięci, ci pozostali. Ma 41 lat, oni razem mają 40, także jeśli chodzi o pokolenia w Formule 1, to naprawdę też niesamowita historia, jak niektórzy długo potrafią w tym sporcie jeździć.
1: Tak, to oczywiście na plus dla Lewisa Hamiltona. No i zmiana pokoleniowa jest nieodłączna. Zawsze tak było i zawsze tak będzie. Mikołaj, mamy niewiele ponad minutę, więc króciutko, bo to mnie ciekawi. Andrea Kimi Antonelli trochę spada w Formule 1 z nieba jako twarz ewentualnie serii wyścigowej, bo z jakiegoś powodu mam wrażenie, że gdyby miał nią pozostać Lando Norris po tym tytule mistrzowskim, to nikt by nie był zadowolony. Co jest nie tak z Lando Norrisem, a co jest fajnego w Antonelli? Antonelli oczywiście jest prosty, fajny, uśmiechnięty. A co jest nie tak z Lando Norrisem?
0: Antonelli jest świeżą, młodą twarzą w tym cyrku. A Norris, trudno mi powiedzieć, może do takiej szerszej świadomości kibiców nie trafia styl, w którym zdobył ten mistrzowski tytuł, gdzie jakby podświadomie ci, którzy kibicują, nazwijmy to umownie, słabszym, trzymali kciuki za Maxa Verstappena z Red Bulla, a nie za kierowcę McLarena, albo kibicowali Oscarowi Piastriemu, który jest młodszy, mniej doświadczony niż Norris, a przez większość poprzedniego sezonu to on miał większe szanse na tytuł i prowadził w tej klasyfikacji. Trudno mi powiedzieć, jak to jest, że niektórzy kierowcy potrafią podbić serca kibiców, a niektórym jest do tego bardzo daleko. Pamiętasz, Niemcy mieli Michaela Schumachera, który był wielkim idolem całego narodu, zaczął wygrywać, zdobywać tytuły Sebastian Vettel i tak już tych niemieckich kibiców za sobą nie pociągnął, chociaż sukcesami niemalże swojemu poprzednikowi dorównał. Także trudno powiedzieć, jak to jest tą łaską kibicowską, która chyba na pstrym koniu po prostu jeździ.
1: Ale Andrei Kimi Antonellego, mam wrażenie, przynajmniej na tym początkowym etapie, ciężko nie lubić. Bardzo naturalny chłopak. Być może przyszła wielka gwiazda Formuły 1. Na pewno gwiazdą dziennikarską Formuły 1 i tego motorsportu w Polsce jest Mikołaj Sokół z Eleven Sports. Mikołaju, bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję również, do usłyszenia.
1: Tyle w magazynie Jeszcze Więcej Sportu. Za chwilę TOK 360, podsumowanie dnia i Adam Ozga. Jestem Michał Waszkiewicz i dziękuję bardzo.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Reklama.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
8: Zaraz część posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
16: Oni tu są. Zawsze byli. A my zasługujemy na prawdę. Dzień Objawienia. Nowy film Stevena Spielberga. Emily Blunt, Josh O'Connor i Colin Firth. Dzień Objawienia już w kinach.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior.

0: na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Wtorek, 9 czerwca, jest 16.
4: Jednak w wakacje nie poznamy prezydenta Krakowa.
3: Daty jeszcze nie ma, ale zdaniem premiera wybory najpewniej odbędą się w drugiej połowie września.
4: Niedaleko Lwowa ruszają kolejne poszukiwania ofiar zbrodni wołyńskiej. Prezydent ma zdecydować, co z orderem dla Wołodymyra Zełenskiego.
3: A współpracownicy Karola Nawrockiego chcą, żeby na pamiątkę o Wołyniu przypinać kwiaty lnu.
4: Porozumienie USA z Iranem jest tuż, tuż. Może być zawarte w ciągu 2-3 dni, twierdzi Donald Trump.
3: To 38 raz od początku wojny, kiedy Trump zapowiada jej koniec. Marietta Wiśniewska, Adam Ozga, to jest TOK 360. Dzień dobry.
4: Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe ogłosiły swoją wspólną kandydatkę na prezydentkę Krakowa, senatorkę Monikę Piątkowską.
3: Ugrupowania tworzące razem z Koalicją Obywatelską i PSL-em obóz rządzący są sceptyczne. PiS za to cieszy się, a w sejmowym studiu TOK FM jest Wawrzyniec Zakrzewski. Witaj. Powiedz, co o kandydatce Koalicji Obywatelskiej i Ludowców usłyszałeś w takim razie w Sejmie?
5: Szef klubu KO, Zbigniew Konwiński, co chyba nikogo nie zdziwi, chwali wspólną kandydatkę. Przekonuje, że w odróżnieniu od Aleksandra Miszalskiego, odwołanego niedawno w referendum prezydenta Krakowa z Koalicji Obywatelskiej, będzie uważnie wsłuchiwała się w głosy i potrzeby mieszkańców.
6: Ta rada jest od lat związana z Krakowem, zaangażowana w sprawy Krakowa, do tego jeszcze doświadczona w tej chwili parlamentarzystka, bo jest naszą senatorką w największym klubie tworzącym koalicję 15 października. To, że ktoś ma dobre relacje z tymi, którzy obecnie rządzą w Polsce, to na dobre powinno wyjść takiemu miastu jak Kraków.
5: Ale koalicjanci podchodzą do Moniki Piątkowskiej z dystansem. Poza mikrofonem słyszę, że to trochę niezręczne, że kandydatka na prezydentkę Krakowa jest ogłaszana w Warszawie oraz, że jest związana z Krakowem, ale nie z Krakowa. Szef klubu Polski 2050, poseł z Krakowa, Paweł Ślis, który być może także powalczy o prezydenturę w stolicy Małopolski.
7: Kraków potrzebuje Krakusa, kogoś, kto czuje to miasto, kto zna to miasto, który wie, gdzie są jego problemy, bo w nim mieszka, bo w nim żyje, bo go dotyka, bo wie, ile jedzie się tramwajem spod Bagateli, pod Pocztę Główną, wie, jak się po mieście jeździ samochodem, gdzie są korki, dlaczego są korki, wie, dlaczego, jak należy ułożyć strefy parkowania, który będzie wiedział, bo mieszka w Krakowie, co doskwiera mieszkańcom, co ich boli i gdzie ich boli.
5: A taką osobą w domyśle nie jest Monika Piątkowska.
3: Rzeczywiście, ogłaszanie w Warszawie kandydata na prezydenta, kandydatki na prezydenta Krakowa to, delikatnie mówiąc, fopa. Co o Monice Piątkowskiej mówią z kolei przedstawiciele PiSu?
5: Łukasz Kmita, także poseł z Krakowa, przyklaskuje decyzji KO i PSL-u. I tak mówi o Monice Piątkowskiej.
8: Dla nas jest to wymarzona kandydatka, no bo z jednej strony mamy mieszkańca Krakowa, Michała Drewnickiego, rodowitego krakowianina, wieloletniego samorządowca, a z drugiej strony mamy Monikę Piątkowską, która będzie przedłużeniem naturalnym Aleksandra Miszalskiego. Tak naprawdę Monika Piątkowska, gdyby wygrała, nie daj Boże, to prawdopodobnie wiceprezydentem będzie Aleksander Miszalski. Nic w Krakowie się nie zmieni, a przecież mieszkańcy pokazali czerwoną kartkę Miszalskiemu.
5: A wybory prezydenckie w Krakowie odbędą się tak, jak wspomnieliście i tak, jak zapowiedział dzisiaj premier Donald Tusk, do którego należy ta decyzja w tej sprawie. Te wybory odbędą się najprawdopodobniej dopiero we wrześniu.
3: Tak, choć wcześniej padał termin sierpniowy, więc tu jest zmiana na po wakacjach. Wawrzyniec Zakrzewski, dzięki wielkie.
4: W Hucie Pieniackiej w Ukrainie rozpoczęły się pierwsze wykopy w miejscach, gdzie mogą znajdować się masowe mogiły Polaków zabitych w rzezi wołyńskiej w lutym 1944 roku.
3: O tym, jak wyglądają prace w tej nieistniejącej wsi niedaleko Lwowa, jeszcze dziś w TOK 360, podobnie jak w TOK 360 o kwiatach lnu. Prezydent Karol Nawrocki i jego współpracownicy chcą, by kwiaty lnu stały się symbolem pamięci o ofiarach zbrodni wołyńskiej na wzór żonkili przypinanych w rocznicę powstania w getcie warszawskim. Kontekstem dla prac poszukiwawczych i tej inicjatywy jest oczywiście pogłębiający się kryzys w stosunkach polsko-ukraińskich.
4: I to po stronie ukraińskiej leży próba wyjścia z tego kryzysu. Tak premier Donald Tusk komentuje stan relacji Kijowa z Warszawą po decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednostce wojskowej imienia UPA.
3: Decyzji, która wywołała ogromne oburzenie w Polsce i sprawiła, że prezydent Karol Nawrocki zawnioskował o odebranie prezydentowi Władimirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego, przyznanego mu kilka lat temu przez Andrzeja Dudę.
4: A w studiu jest Maciej Kluczka.
9: Dzień dobry.
4: Wczoraj wieczorem dowiedzieliśmy się, że kapituła orderu Orła Białego wydała w tej sprawie opinię, ale do tej pory jej nie znamy. Dlaczego?
1: No właśnie, w tej sprawie dużo było dzisiaj pytań w Sejmie. Były też takie stanowiska niektórych polityków koalicji rządzącej, że może prezydent, no, który przecież uczestniczył w posiedzeniu tej, w obradach tej kapituły, nie chciał, by była upubliczniona jej treść, tej opinii, po to, by miał jeszcze trochę więcej czasu na podjęcie decyzji, bo chociażby Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych w poranku TOG FM, mówił dzisiaj, że możliwe, że i prezydent chciałby zrobić w tej sprawie krok wstecz. A tego samego, co ciekawe, życzyłby sobie Donald Tusk, który dzisiaj o tym mówił tak.
9: Ja też podjąłem inicjatywę, żeby w bezpośrednim kontakcie z panem prezydentem starać się przekonać pana prezydenta Nawrockiego, żeby z naszej strony nie było eskalacji, żeby dać przestrzeń Ukraińcom na albo wycofanie się z tej decyzji, albo podjęcie takich inicjatyw, które przynajmniej uczynią ją mniej bolesną z naszego punktu widzenia. Słuchałem różnych argumentów ze strony ukraińskiej, one nas nie przekonują. Zarzucam brak takiej politycznej i empatii, i racjonalnego myślenia o naszych wspólnych interesach.
3: A jakie są zdania polityków rządzących w sprawie odebrania orderu Orła Białego?
1: W Koalicji Obywatelskiej jest część polityków, którzy mówią, że gdyby prezydent jednak zdecydował o odebraniu, to premier powinien tę decyzję kontrasygnować. Podobnie zdaje się myśleć Władysław Kosiniak-Kamysz i ludowcy, chociaż oni też liczą jeszcze na zatrzymanie tej procedury. Najbardziej wstrzemięźliwa w tej sprawie jest Lewica, ale też Polska 2050. Zarówno marszałek, wicemarszałek Hołownia mówi, że oddawanie orderów i odbieranie nie służy nam, Polsce, naszemu krajowi, i podobnie właśnie mówi lider Lewicy, marszałek Włodzimierz Czarzasty.
10: Decyzja pana prezydenta Zeleńskiego jest decyzją złą. Decyzją, która nie powinna się zdarzyć. Natomiast problem polega na tym, żeby tego konfliktu nie eskalować. Ktoś w tej sprawie, nie urażając nikogo, musi być mądrzejszy.
1: A słyszany przez nas wcześniej premier apelował do prezydentów, obu prezydentów i Ukrainy, i Polski, żeby spotkali się, porozmawiali. Może też byłaby możliwa rozmowa szefów MSZ-ów obu krajów, ale chociażby dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna cytuje szefa ukraińskiej Komisji Spraw Zagranicznych, który twierdzi, że to raczej będzie trudne, bo byłoby swego rodzaju przyznaniem się do błędu ukraińskiej strony, no ale trudno tutaj nie mówić o błędzie. PiS nie czeka na efekty tych zabiegów, tych ewentualnych rozmów. Waldemar Buda z PiSu odebrałby order już teraz.
11: Nie widzę innego rozwiązania i finału tej sprawy, jak rzeczywiście odebranie tego orderu.
3: Maciej Kluczka, to był akurat Waldemar Buda. Maciej tak Kluczka, dzięki wielkie. Wywiad polityczny
1: o 17.
3: O 17. I to jeszcze przed 17 wpadnij.
1: Dobrze.
3: Co jak?
4: Rząd podjął decyzję o podwyżce płac w sferze budżetowej.
3: Ma ona wynieść 3% w przyszłym roku. Jednocześnie rząd zdecydował, że w przyszłym roku najniższe wynagrodzenie za pracę ma wynieść 4950 zł brutto. Szymon Kępka.
12: Rząd przyjął rekomendacje, z którymi przedstawiciele rządu zasiądą do Rady Dialogu Społecznego. Premier mówił, że w przypadku budżetówki chciałby wyższej podwyżki niż 3%, ale takiej nie będzie. 3% to obowiązująca propozycja. Pytałem premiera o to, czy pensją minimalną objęcie będą też pracownicy ochrony zdrowia. Tutaj odpowiedzi nie było, ale były słowa o nauczycielach w tym właśnie kontekście.
9: Bardzo chciałbym, jak wiecie, zadbałem o to naprawdę z wielką determinacją, żeby nauczyciele w Polsce zarabiali więcej. Te podwyżki, jakie zaproponowaliśmy nauczycielom były bardzo masywne, ale ja sam wiem, naprawdę, i to mówię z głębi serca, ale też z wiedzy to wynika, że nauczyciele powinni zarabiać więcej. To, co dzisiaj będziemy proponowali, to nie wystarcza. Wiem o tym. Jak tylko pojawi się taka możliwość, nauczyciele będą tą grupą, o której naprawdę będę pamiętał, bo wiem, sporo zrobiliśmy, ale to jest niewystarczające.
12: Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku ma wynieść 4950 zł brutto, czyli o 144 zł więcej niż w roku obecnym. Na rękę będzie to kwota 3704 zł. Szymon Kępka, TOK FM.
3: W planie posiedzenia rządu było też rozpatrzenie przepisów, które mają przeciwdziałać wykluczeniu transportowego. Jeden z pomysłów to 3 gwarantowane połączenia dziennie. Czy to może się sprawdzić? O tym jeszcze dziś w TOK 360.
4: Donald Trump po raz kolejny twierdzi, że jest bardzo blisko porozumienia z Iranem.
3: No tylko jest problem. Dotychczas robił to już wiele razy. Twierdził, że jest bardzo, bardzo blisko. O czym więcej, Tomasz Rochowski z redakcji zagranicznej TOK FM.
13: And it's very possible that we'll make a deal. It's a very positive development. But if it happens, it could happen like over the weekend.
14: 37 razy od początku bliskowschodniego konfliktu Trump twierdził, że porozumienie z Iranem jest tuż, tuż. Wyliczyła to amerykańska CNN. O tym, że umowa jest blisko, wielokrotnie mówił też szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio. W ten sposób Waszyngton próbuje zbijać ceny ropy, bo rynki na każdą wiadomość o eskalacji reagują nerwowo, uspokajają się na doniesienia o możliwym końcu wojny, która rozpoczęła się pod koniec lutego. Jesteśmy w końcowej fazie negocjacji bardzo, bardzo korzystnego porozumienia. Nie będzie ono zezwalało Iranowi mieć broni jądrowej i tak dalej. Cieśnina Ormuz zostanie natychmiast otwarta. Umowa może zostać podpisana za 2 lub 3 dni. Chyba, że cały proces storpeduje Benjamin Netanyahu, tak jak robił to dotychczas. Ostatnio, mimo wezwań Trumpa, Izraelczycy przeprowadzili serię ataków. Prezydent USA nie uważa jednak, że w ten sposób Netanyahu mu się sprzeciwia. Mówię to wam, drodzy obywatele Izraela, tak samo jak mówię to z szacunkiem podczas moich serdecznych rozmów z moim przyjacielem, prezydentem Trumpem. Dzięki jedności, determinacji i rozwadze będziemy bronić państwa Izrael, a wspólnie z Bożą pomocą przywrócimy bezpieczeństwo na północy kraju. Podczas jednej z rozmów po izraelskich atakach Trump, jak donosiły amerykańskie media, miał zwyzywać Netanyahu od wariatów. Wprost o relacjach z Izraelem wypowiedział się wiceprezydent J.D. Vance. Mamy wiele wspólnych interesów, ale zdarzają się sytuacje, w których te interesy się rozchodzą, przyznał Vance w Fox News. Tomasz Urchowski, TOK FM.
15: Ujednolicenie standardu syren alarmowych i spięcie ich w jeden system, tak by można je było uruchomić zdalnie, jednym przyciskiem. To cel, który stawia sobie Państwowa Straż Pożarna.
3: Zmiany są konieczne, bo dzisiaj urządzenia mają różnych właścicieli i podlegają różnym podmiotom. Prace nad ich połączeniem to niemałe zadanie, bo w całej Polsce syren alarmowych jest ponad 22 tysiące. Z zastępcą komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Sławomirem Sierpatowskim rozmawiał reporter TOK FM Tomasz Węskę.
16: Syreny wszystkie mają być spięte w jeden system, który będzie można odpalić z jednego przycisku.
17: Zgadza się, bo na chwilę obecną właścicielami syren są różne podmioty, wojewodowie, marszałkowie, ochotnicze straże pożarne, Państwowa Straż Pożarna, zakładowe służby ratownicze. Budujemy system, który pozwoli na to, żeby z poziomu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, czy ministerstwa, czy danego wojewody można było uruchomić syreny na danym obszarze, czyli z poziomu RCB teren całej Polski, z poziomu wojewody syreny na terenie województwa.
16: I kiedy ten system mógłby już działać?
17: Planujemy, żeby do końca roku zakończyć pracę w przygotowaniu tego systemu. Natomiast to będzie trwało przynajmniej 2 lata, bo musimy wszystkie syreny, które są na terenie Polski, czyli ponad 22 tysiące syren, wyposażyć w specjalne mikrokomputery, do których wkłada się kartę z naszej bezpiecznej sieci łączności i wówczas ta syrena będzie mogła być.
16: Czyli one będą odporne na takie zakłócenie, jakieś próby wpływania na ten system, zaburzenie go?
17: Docelowo te syreny będą sterowane z 4 źródeł, czyli będą zabezpieczone.
3: Tomasz Węskę rozmawiał z zastępcą komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Ujednolicenie standardu syren alarmowych to koszt 175 milionów złotych. Zapłacimy za to z Krajowego Planu Odbudowy.
15: Rząd po raz kolejny przedłużył obowiązywanie tak zwanej ustawy azylowej na granicy z Białorusią.
3: Rzecznik Praw Obywatelskich pyta przy tej okazji MSWiA o zasadność tego przedłużania i jednocześnie przypomina o tym, że chodzi o przepis dyskusyjny z punktu widzenia nie tylko konstytucji, ale też na przykład prawa międzynarodowego. Jakub Medek.
18: Ustawa pozwala na czasowe zawieszenie praw do przyjmowania wniosków o ochronę międzynarodową w wyznaczonych miejscach, czyli obecnie na całej granicy z Białorusią, łącznie z przejściami granicznymi, komentuje profesor Wojciech Brzozowski, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich.
19: Czas chyba postawić sobie pytanie o to, czy rozwiązania, które określono jako czasowe, mają rzeczywiście charakter czasowy. Mówimy o rozwiązaniach, które już obowiązują nieprzerwanie od marca ubiegłego roku.
18: Przedstawiciel RPO podkreśla, że państwo ma prawo bronić swojego bezpieczeństwa, szczególnie w sytuacji, w której Białoruś instrumentalizuje migrację, ale nie może się to odbywać w ramach przedłużanej prowizorki sprawiającej wrażenie próby obejścia chociażby konstytucji.
19: Stan nadzwyczajny również pozwala na wprowadzenie pewnych ograniczeń, chociaż nie na całkowite zniesienie, między innymi prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową.
18: RPO krytykuje ustawę azylową od momentu jej wprowadzenia. Podobnie jak chociażby Helsińska Fundacja Praw Człowieka, RPO podkreśla, że bez terminowe odebranie prawa do ochrony międzynarodowej łamie przepisy krajowe i umowy międzynarodowe. Jakub Medak, TOK FM.
15: Już za dwa dni startują piłkarskie Mistrzostwa Świata.
3: Mecze odbędą się w trzech krajach, w Stanach Zjednoczonych, w Meksyku i w Kanadzie. Po raz pierwszy w historii w mundialu zagra 48 drużyn, o 16 więcej niż w poprzednich edycjach, ale bez Polski.
15: Ta zmiana prawdopodobnie jest próbą ocieplenia wizerunku przewodniczącego Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej Gianniego Infantino, mówi Annie Piekutowskiej w programie Zapytam Inaczej, profesor Wojciech Woźniak z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.
20: Infantino cały czas rezonuje głupa, udając, że wszystko, co robi, jest dla dobra sportu, dla dobra tej pięknej gry, dla dobra wreszcie różnych wykluczonych pod wszystkimi szerokościami geograficznymi, którzy dzięki piłce mogą uzyskać chwilę oddechu, mogą poprawić swój byt, mogą wreszcie cieszyć się z sukcesów swoich reprezentacji.
3: Piłkarskie Mistrzostwa Świata rozpoczynają się w czwartek meczem pomiędzy Meksykiem a Republiką Południowej Afryki. Mundial potrwa do 19 lipca. Od czwartku w takim w razie codziennie o 6.20 i 18.20 o mundialu w TOK FM mówić będziemy.
15: Upały, burze, silne opady deszczu i mocny wiatr. IMGW wydało ostrzeżenia dla 13 województw.
3: Do tego, o czym powiedziałaś, dodam jeszcze trąby powietrzne. One są niewykluczone. Zmiany klimatu powodują, że ekstremalnych zjawisk jest coraz więcej. A tak mówi o tym Agnieszka Krzyżewska, klimatolożka z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
21: Dlatego, że no te zmiany w pogodzie nasze, takie obserwowane, są coraz gwałtowniejsze. Coraz większe są te różnice tych temperatur i to jakby zwiększa prawdopodobieństwo tego, że wystąpią właśnie te silne burze.
15: Naukowcy są już niemal pewni, że w nadchodzących miesiącach pogodę na świecie znów zaprogramuje El Niño, cykliczne zjawisko zachodzące na Pacyfiku.
3: Padną kolejne rekordy temperatur, mówi profesor Jacek Piskozub z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
22: To znaczy, że będziemy mieli pewnie rekord temperatury światowej w tym roku, a w przyszłym jeszcze pewniej. To znaczy, że w dużej części świata, szczególnie w tropikach i subtropikach, będą cieplej niż zwykle, będzie suszej niż zwykle. To niekoniecznie musi znaczyć wiele dla Polski. Polska jest dość daleko od tego, no ale na przykład możemy to odczuć w cenie żywności.
3: Mówił mi w TOK 360 profesor Jacek Piskozub. W opublikowanym wczoraj obszernym raporcie ONZ ostrzega, że oceany pogrążają się w coraz poważniejszym kryzysie, a to wymaga podjęcia pilnych działań na skalę globalną. Szkoda tylko, że o te działania ostatnio bardzo, ale to bardzo trudno. 16.17 to jest TOK 360, o 16.20 informacje TOK FM. Zaraz potem najważniejsze informacje ekonomiczne, jak zwykle, jak co dzień, od Wojciecha Kowalika.
23: Reklama.
24: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
25: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
26: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
27: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
28: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
29: Media Expert Days w sklepach i na Media Expert.

0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 16.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Na najbliższy czwartek pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński zwołał posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa, na którym wybrany ma być przewodniczący KRS, poinformował Sąd Najwyższy. W połowie maja Sejm wybrał 15 nowych sędziów członków KRS, spośród nich 13 było rekomendowanych przez kluby koalicji rządzącej. Komisja Europejska w ramach 21. pakietu sankcji na Rosję zaproponowała wprowadzenie zakazu wjazdu do Unii dla każdego, kto służył w rosyjskich siłach zbrojnych od początku wojny w Ukrainie. Europa pozostanie niedostępna dla każdego, kto brał udział w inwazji na Ukrainę, zadeklarowała szefowa komisji Ursula von der Leyen. W paryskim sądzie rozpoczął się 4-dniowy proces szajki złodziei książek, którzy oskarżeni są m.in. o kradzież rękopisów klasyków rosyjskiej literatury, w tym dzieł Aleksandra Puszkina z bibliotek w Paryżu i Lyonie. W tej sprawie oskarżono 7 obywateli Gruzji.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: O największym debiucie giełdowym świata w ekonomii 360, 16.21 przed Państwem. Jak zwykle o tej porze Wojciech Kowalik.
8: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
9: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
10: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
11: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Wiadomo już, o ile mają w przyszłym roku wzrosnąć pensje w budżetówce. Mówił o tym premier Donald Tusk.
12: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
11: Natomiast pensja minimalna miałaby wzrosnąć w przyszłym roku do 4950 zł brutto, czyli o niespełna 150 zł brutto. Teraz tą propozycją rządu zajmą się pracodawcy i związkowcy w Radzie Dialogu Społecznego. Bezrobocie w maju trochę spadło do 5,9%, podaje Ministerstwo Pracy. W urzędach pracy zarejestrowanych było 917 tysięcy osób, a to oznacza, że w miesiąc z rejestrów zniknęło 17 tysięcy osób. To będzie największy debiut giełdowy świata. W piątek na nowojorskiej giełdzie pojawi się spółka SpaceX Ilona Muska. Prowadzi on firmę na giełdę, bo potrzebuje góry gotówki na swoją wizję, w której są baza na Księżycu, ludzie na Marsie i serwery sztucznej inteligencji na orbicie. I wygląda na to, że te wizje kupują stojący w kolejce po akcje inwestorzy. Mówił w popołudniowym EKG Konrad Ryczko, analityk domu maklerskiego Bank Ochrony Środowiska.
13: Jest trochę takim kupnym biletu do tej wizji Muska, tak, i tego, co również częściowo wydaje mi się, że wspierają brokerzy, bo analizy, które czytałem, one właśnie się opierają na tym, że przychody spółki mają wzrosnąć stukrotnie w ciągu dekady. Nie 100%, ale stukrotnie. Że sam docelowy rynek właśnie kosmiczny, który będzie w przyszłości i ta spółka SpaceX ma być jego największym przedstawicielem, ma mieć wartość tak naprawdę PKB Stanów Zjednoczonych z 2025 roku. No i niestety musimy faktycznie w tym układzie wziąć tę futurologię pod uwagę. Nawet notabene część programu motywacyjnego jest właśnie oparta o stworzenie kolonii na Księżycu, o wysłanie ludzi na Marsa. Przy czym sama spółka też w tych dokumentach sugeruje, że te cele raczej są na krótkim okresie mało realne. Kupowanie trochę marzeń i kupowanie przyszłości z Elonem Muskiem, ale który notabene ma doświadczenie w snuciu takich futurystycznych wizji. Ma też niestety również doświadczenie częściowo w niedowożeniu tych wizji, ale i tak jest jeden z pionierów technologicznych na Wall Street.
11: Na razie SpaceX zarabia jednak tylko na systemie internetu Starlink, ale nie zarabia na lotach w kosmos. Spółka na dzień dobry wpadnie do pierwszej dziesiątki największych amerykańskich firm. Paliwa będą jutro trochę droższe, ale tylko trochę. Maksymalna cena benzyny 95 wzrośnie do 5 zł i 96 groszy, a oleju napędowego do 6,45, a to oznacza podwyżkę o kilka groszy. Machina wojenna spycha rosyjską gospodarkę w stagnację, a może nawet w recesję. O swoich problemach na forum ekonomicznym w Petersburgu coraz głośniej mówili rosyjscy przedsiębiorcy. Prognozy wzrostu gospodarczego Rosji zostały drastycznie ścięte. Firmom brakuje pracowników, a stopy procentowe są na bardzo wysokich poziomach. Zwracała uwagę w porannym EKG profesor Dorota Niedziółka z Katedry Geografii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej.
4: Przewidywania co do spowolnienia, czy właśnie recesji są tego przejawem. Wskazał pan słusznie na rosnące stopy procentowe, które z jednej strony, i to wielokrotnie podnoszone, mają przeciwdziałać inflacji, bo ona w pewnym momencie była w zeszłym roku dwucyfrową, ale z drugiej strony hamują oczywiście inwestycje, ściągają pieniądz z rynku, chociaż Rosjanie chcą wydawać, ale mają problem z tym, na co wydawać, dlatego że oczywiście ograniczenia wymiany handlowej powodują, że de facto rozwija się tylko ten rynek wewnętrzny, a on jest niesatysfakcjonującym, dlatego że chociażby patrząc na przemysł motoryzacyjny, mogą kupować tylko samochody pochodzące z Chin. Dużym problemem jest rynek pracy, który wpływa de facto na inflację, dlatego że rosną bardzo ceny, znaczy płaca, ale ona się też rozwarstwia w zależności od branż produkcji przemysłowej, usług. Między 1,5 a 2 miliony to jest deficyt dzisiaj na rynku pracy, a nawet 5 milionów to jest migracja, tak? Mhm. Albo to jest kwestia jednak dużego naboru na potrzeby prowadzonej wojny.
11: Tym samym całkowicie odwraca się trend z pierwszych lat wojny w Ukrainie, kiedy wydatki na obronność napędzały rosyjską gospodarkę i to mimo zachodnich sankcji. Rząd chce wzmocnić technologiczną suwerenność Polski. Miałoby to pomóc w choć częściowym technologicznym uniezależnieniu się w świecie z jednej strony zdominowanym przez amerykańskich gigantów, a z drugiej przez chińskie władze pompujące potężne pieniądze w obszar sztucznej inteligencji. W Europie już jesteśmy z tym spóźnieni, a wciąż dużą część przetargów IT wygrywają amerykańskie koncerny, mówił Karol Tokarczyk z Polityki Insight.
14: Wydaje się, że takiej pełnej niezależności, pełnej suwerenności w takim dzisiejszym świecie nie da się tego osiągnąć. Tak naprawdę wystarczy, żebyśmy chociaż czasami zaczęli myśleć o naszych rodzimych firmach. To, że my będziemy kupowali stąd, sprawi, że tutaj będą też ludzie, którzy będą to musieli obsługiwać, serwisować, którzy będą musieli postawić to z powrotem na nogi, kiedy przestanie działać.
7: To są też koszty budowa takiej suwerenności technologicznej i domyślam się, że wcale nie małe.
14: Nie są to małe koszty. To jest też dużo przepalonej gotówki, która może nie przynieść efektów. To znaczy, żeby mieć swoje jakieś dobre rozwiązanie technologiczne, trzeba zainwestować w ileś takich rozwiązań, które nie wypalą i trzeba się też z tym pogodzić.
11: W ostatnich dniach także Komisja Europejska pokazała swój pakiet dotyczący europejskiej suwerenności technologicznej i są tam takie plany jak wzmocnienie zdolności Unii w zakresie półprzewodników, sztucznej inteligencji, chmur i otwartego oprogramowania. 4 zł i 23 grosze, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,60, dolar 3,66, a funt po 4,90.
8: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego, Mennica Apart.pl.
7: Adam Ozga, gościem TOK 360 jest doktor habilitowany Krzysztof Malicki z Instytutu Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
7: Pod patronatem prezydenta Karola Nawrockiego rozpoczynamy akcję upamiętniania ofiar ludobójstwa wołyńskiego poprzez symboliczne przypięcie 11 lipca kwiatu lnu. Napisał w internecie Jakub Banaszek, to jest prezydent Chełma, doradca społeczny prezydenta. W Chełmie działa Centrum Prawdy i Pojednania, również Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej wspiera tę inicjatywę. Inicjatywę na wzór żonkili przypinanych 19 kwietnia w rocznicę powstania w getcie warszawskim. To dobry pomysł na pielęgnowanie pamięci historycznej i politykę historyczną jednocześnie?
15: Wydaje mi się, że tak, ponieważ jeżeli popatrzymy na grafik polskich świąt narodowych, albo przynajmniej tych wydarzeń, które jakoś mocno zapisane są w takim kanonie pamięci narodowej, to warto zauważyć, że nie ma wśród nich takiego sposobu upamiętniania w takim nurcie pamięci performatywnej, to znaczy takiej sytuacji, gdzie pamięć mamy do czynienia z pamiętaniem w działaniu, gdzie jednocześnie mamy poprzez przypięcie na przykład właśnie żonkila, to świetnie widać w przypadku właśnie rocznicy likwidacji getta warszawskiego 19 kwietnia, gdzie mamy jednocześnie uczestnictwo w działaniu, prawda, poczucie uczestnictwa, co nadaje ludziom takie poczucie wspólnoty, a jednocześnie takiego ucieleśnienia historii, no i też w pewnym sensie też uczestnictwo w rytuale. W polskich, jeżeli popatrzymy na polskie święta narodowe, na przykład na rocznicę Bitwy Warszawskiej, na rocznicę sierpnia Solidarności, powstania Solidarności, to nie ma takiego elementu, który by tutaj rzeczywiście nawiązywał, znaczy był takim rodzajem właśnie tej pamięci performatywnej, więc wydaje mi się, że to jest dobry pomysł i w pewnym sensie powiedziałbym, że powstanie warszawskie staje się powoli, ale to jest ciągle, mam wrażenie, jak obserwuję przynajmniej na przykład tutaj lokalnie na Podkarpaciu uroczystości związane z tym wydarzeniem, że to jednak ciągle jest jakby, to się skupia wokół pewnych akademii z syrenami, natomiast rzeczywiście ten aspekt tego kwiatu lnu, który tutaj proponowany jest przy okazji właśnie rocznicy 11 lipca, czyli tej krwawej niedzieli na Wołyniu, jest to, wydaje mi się, takim dość ciekawym i moim zdaniem skutecznym sposobem na kultywowanie pamięci.
7: Kwiat lnu kwitnie niezwykle krótko, zazwyczaj tylko pół dnia, symbolizuje to nagłe, przerwane życie tysięcy ofiar. Niebieski kolor lnu oznacza w psychologii wytrwałość, odnosi się to do osób, które od lat walczą o pamięć o zbrodni. Roślina ta ma też właściwości lecznicze, co przypomina o powolnym zabliźnianiu się ran historii. To IPN w Szczecinie, który jakby dodaje tę warstwę symboliczną. Też kwiat ma trochę chyba inną wymowę, odrobinę mniej martyrologiczną, ale zastanawiam się, czy nie jest tutaj pewnym problemem polityka i pewna doraźność wprowadzania tego symbolu. Jesteśmy w samym środku potężnej awantury pomiędzy Polską a Ukrainą o nazwanie jednej z jednostek wojskowych w Ukrainie imieniem bohaterów UPA, sprawców zbrodni wołyńskiej.
15: No tak, ale podkreślmy, że jakby nie zawinione z polskiej strony. Ja sam powiem szczerze, jestem, choć od ponad 20 lat śledzę w mediach ten dyskurs związany właśnie z pamięcią Wołynia i relacjami polsko-ukraińskimi, przyznam szczerze, że jestem trochę zaskoczony i wydaje mi się, że nawet chyba strona ukraińska jest jeszcze mocniej zaskoczona reakcjami w Polsce, ponieważ biorąc pod uwagę jakby te meandry polskiej polityki czy polsko-ukraińskiej polityki pamięci i próby uporania się z dziedzictwem zbrodni wołyńskiej, ale także zbrodni dokonywanych w ogóle szerzej przez nacjonalistów ukraińskich, nie tylko na Wołyniu, to wydaje mi się, że rzeczywiście to ostatnie wydarzenie było takim tąpnięciem, które nas wszystkich zaskoczyło i chyba w tym momencie jesteśmy świadkami też poszukiwania takiego symbolu, bo co prawda ten element kwiatu lnu nie jest tak do końca nowy. Ja pamiętam, że jeszcze świętej pamięci ksiądz Isakowicz-Zaleski, on wtedy jeszcze propagował taką akcję zapalania zniczy 11 lipca w oknach. Jego fundacja rozsyłała maile, w których prosiła właśnie o zapalanie zniczy świec w oknach domu wieczorem. To była taka jakby forma właśnie też no, stworzenia właśnie tej wspólnoty pamięci, jakby rozpoznawania się też, ponieważ przez właśnie świece w oknach można by rozpoznać. Wydaje mi się, że kwiat lnu jest chyba lepszym pomysłem, który właśnie jest chyba teraz, to jest duże pytanie, w jakim kierunku to się rozwinie. Czy rzeczywiście te wydarzenia, które w tym momencie mamy, z którymi mamy do czynienia, rzeczywiście zapoczątkują nowy rytuał, bo pamiętajmy, że rytuał to jest powtarzalny i jest taki zinstytucjonalizowana sekwencja działań. Więc krótko mówiąc pytanie, czy na przykład politycy, dziennikarze, celebryci, ludzie mediów, ale i my także jako zwykli obywatele, będziemy właśnie w lipcu gdzieś tam, nawiązując do tego strasznego wydarzenia na Wołyniu, będziemy się pojawiać z tym kwiatem lnu, czy on zakorzeni się. To jest, wydaje mi się, bardzo ciekawe pytanie dla każdego badacza pamięci, ale w tym momencie jeszcze nie wyrokuje. Jeżeli to się rozwinie rzeczywiście w bardziej takie zinstytucjonalizowane formy, czyli wspierane przez państwo, jakby napędzane odgórnie, no to pytanie, na ile też spotka się tak by z reakcją oddolną, bo zawsze tego typu akcje są lepsze o tyle, jeżeli są jakby tworzone oddolnie, czyli jakby z potrzeby środowisk społecznych. No zobaczymy, czy zaangażowanie instytucji państwa będzie temu sprzyjało, czy wprost przeciwnie.
7: Zostało nam pół minuty, to na koniec jeszcze zapytam, a czy to już w tym roku może mieć jakieś, no bo to jest też część polityki historycznej, może mieć jakiś wpływ na jakieś przełożenie na tę trudną, niezawinioną, jak pan podkreślił, sytuację pomiędzy Polską a Ukrainą, bo zakładam, że też na Ukrainie zostanie dostrzeżone.
15: Tak, oczywiście, ale proszę pamiętać, że jest to jeden element z pojednania, a do pełnego pojednania potrzebne są trzy elementy. Po pierwsze, pełny opis i zgoda historyków, a ostatnia konferencja w Baranowie Sandomierskiej pokazała, że ciągle z tym nie mamy do czynienia. Pochowanie ofiar, jesteśmy na początku, i edukacja i nieglorifikowanie zbrodniarzy. Można powiedzieć, że w przypadku Ukrainy jesteśmy na samym początku tego procesu, więc wydaje mi się, że ta akcja światulna, jeżeli ona się rozwinie, to będzie taki bardzo ciekawy społeczny, oddolny ruch, który będzie pokazywał, a też politykom, że musicie zintensyfikować swoje działania i być bardziej asertywni w stosunku do Ukrainy, bo do tej pory wydaje mi się, że tej asertywności odnośnie pamięci o Polakach zamordowanych na Wołyniu nie było ze strony Polski praktycznie wcale.
7: Bardzo dziękuję. Doktor habilitowany Krzysztof Malicki z Instytutu Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego był gościem TOK 360. Po godzinie 18 o pracach poszukiwawczych ofiar zbrodni wołyńskiej, które rozpoczęły się dzisiaj w Hucie Pieniackiej, a teraz jest 16:36, o 16:40 informacje TOK FM, a po nich o tym, jak rząd chce walczyć z wykluczeniem transportowym i o tym, czy będzie to walka skuteczna, przynajmniej czy ma takie szanse być.
16: Autopromocja.
17: Pierwszy program TOK FM to jest pierwsza audycja na żywo. Pierwszy przegląd prasy, pierwsi goście i pierwsze podsumowania. Na bieżąco weryfikuje wiadomości i zapowiada wydarzenia dnia. Pierwszy program TOK FM dla tych, którzy chcą wiedzieć wcześniej. Zapraszam od poniedziałku do piątku, od 5 rano. Wojciech Muzal.
16: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
18: Reklama.
19: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
20: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
21: Barbara, kupiłem taniej!
22: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
23: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
24: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroën. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
25: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
25: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
26: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
27: Reklama.
28: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 16.41, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. 25 lat więzienia, taki wyrok usłyszał Dawid Mirkowski, główny oskarżony o zabójstwo mężczyzny na Nowym Świecie w Warszawie. Do pobicia i dźgnięcia nożem 29-letniego mieszkańca województwa kujawsko-pomorskiego doszło nad ranem 8 maja 2022 roku. Mimo udzielonej pomocy i wysiłku lekarzy mężczyzna zmarł. Wcześniej wyroki 7 lat pozbawienia wolności usłyszeli dwaj inni mężczyźni, którzy brali udział w tej samej bójce. Wyrok dla Mirkowskiego nie jest jeszcze prawomocny. Siatki antydronowe pojawiły się 9 kilometrów od rezydencji rosyjskiego przywódcy Władimira Putina na Wołdaju w obwodzie nowogrodzkim. Poinformował o tym niezależny rosyjski serwis Agniestiewo. Według dziennikarzy Putin rzekomo chroni się przed możliwym powtórzeniem operacji specjalnej Kijowa o kryptonimie Pajęczyna. To w jej ramach w zeszłym roku kilka wynajętych przez Ukrainę ciężarówek podjechało w pobliże 4 wojskowych baz lotniczych na terytorium Rosji. Załadowane na ciężarówki drony uszkodziły lub zniszczyły wiele rosyjskich bombowców strategicznych. Około 600 osób weźmie udział w 60. ogólnopolskim festiwalu kapel i śpiewaków ludowych, który odbędzie się od 25 do 28 czerwca w Kazimierzu Dolnym. Oprócz konkursów w programie są też targi sztuki ludowej, koncerty, warsztaty czy potańcówka. Przegląd prezentuje autentyczną twórczość muzyczną artystów ludowych w ich pierwotnym, nieprzetworzonym repertuarze ludowym.
28: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Szesnasta 42. Adam Ozga, gościnią TOK 360 jest Iwona Budyk ze Stowarzyszenia Wykluczenie Transportowe. Dzień dobry.
29: Dzień dobry.
7: Rząd przyjął projekt ustawy, który ma przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu. Projekt przewiduje m.in. określenie minimalnej częstotliwości kursów autobusów i pociągów oraz wprowadzenie obowiązku cyfrowej publikacji rozkładów jazdy. Marszałkowie województw mają odpowiadać za koordynację połączeń autobusowych i kolejowych tak, aby tworzyły spójny system przesiadkowy, a nie żeby jedno przyjeżdżało, kiedy drugie już dawno odjechało. No, dalsze elementy to jest m.in. Odmłodzenie floty autobusów. Od 2028 roku autobusy nie będą mogły być starsze niż 20 lat. No, też dużo, połowa mojego życia. Ma pani nadzieję związane z tym projektem, że coś drgnie, bo on jest opisywany jako plan systemowego przeciwdziałania wykluczeniu transportowemu?
29: Przede wszystkim chciałabym, aby ten ostatni projekt, który został zaprezentowany, był rzeczywiście ostatnim projektem, bo na przestrzeni ostatniego roku tych projektów ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i FRPA było 4. Mam nadzieję, że ten będzie ostatnim. My jako Stowarzyszenie Wykluczenie Transportowe od ponad roku interweniujemy w tej sprawie, ponieważ projekt ten zawiera bardzo dużo niuansów, które mogą negatywnie wpłynąć na branżę transportu publicznego, a w niektórych miejscach nawet ten transport publiczny zatrzymać.
7: A gdzie są te niuanse, które są szkodliwe? Bo to jest zupełnie przeciwny kierunek niż ten, którego byśmy oczekiwali.
29: Jeśli chodzi o cały ten projekt, to on zawiera oczywiście dobre sformułowania, ale też zawiera takie rzeczy jak ustawa o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i tutaj ten wiek umów wieloletnich zostanie skrócony z 10 lat do 5, a następnie będzie z możliwością przedłużenia do jednego roku. W skrócie mówiąc, marszałek ma być integratorem przewozów, co poddajemy pod bardzo dużą wątpliwość. Zmiany te miałyby być wprowadzone już w 2027 roku, czyli bardzo szybko musiałoby się zadziać to wdrożenie. Każdy organizator, który organizuje transport publiczny w tym kraju, wie, że jest to bardzo krótki czas, praktycznie niemożliwy do wykonania. Dodatkowo wprowadzone mają być też obowiązkowe schematy sieci komunikacyjnej. Natomiast to, o czym branża bardzo postulowała przez wiele miesięcy, czyli elastyczność w dopłat w Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych nie zostanie zmieniony, nie zostaną zmienione warunki w zakresie, którym można by było wprowadzać pewne modyfikacje na liniach autobusowych.
7: Czyli, bo tutaj chodzi o dofinansowanie. Rozumiem, że założenie jest takie, że jak już się na coś umówimy, to tak ma być i koniec, a przydałaby się większa elastyczność, no bo i rzeczywistość czasem się zmienia.
29: Tak, oczywiście. Między innymi dodawanie przystanków. Umowy wieloletnie powinny przewidywać możliwość zmieniania tras, bo przez te kilka lat może to być rzeczywiście... Ta trasa po prostu się zmienia, bo zmienia się też otoczenie. Nie chodzi o to, żeby skracać wiek umów wieloletnich. Chodzi o to, aby właśnie dzięki tym umowom wieloletnim zapewnić stabilność finansowania organizatorom przewozów, a w praktyce oznacza to tyle, że jeżeli pasażer będzie miał pewność, że ta linia będzie utrzymywana przez rok, przez dwa lata, to zacznie z niej korzystać. A jeżeli wprowadzimy linię, która będzie miała dofinansowanie wyłącznie na 2-3 lata, a następnie zniknie, to my nigdy nie odbudujemy zaufania pasażerów do transportu publicznego i my nigdy nie dosięgniemy takiego pułapu, jak jest na zachodzie, że podróżowanie i dojazd do pracy chociażby będzie standardem przy użytkowaniu transportu publicznego.
7: Ta minimalna częstotliwość kursów mnie zastanowiła, bo brzmi to bardzo sensownie. Minimum 3 pary kursów dziennie, rano, w południe i wieczorem, również w weekendy i dni wolne, tylko zastanawiam się nad skalą i pani to pewnie wie, skąd, dokąd by to miały być kursy.
29: Jeśli chodzi o ten minimalna częstotliwość kursów, tutaj poniekąd się zgodzę, ponieważ dobrze byłoby określić właśnie to minimalny standard usług, natomiast on powinien być większy. On powinien w dni robocze mieć co najmniej 4-5 par połączeń dziennie, w soboty i w dni wolne co najmniej 3 pary, tak żeby można było rano pojechać, ewentualnie w południe wrócić, bądź wieczorem.
7: A mówimy o połączeniach skąd dokąd? Czy to jest na przykład połączenie z miasta gminnego do miasta powiatowego i teraz jeżeli te kursy nie będą odpowiednio zagęszczone, no to trzeba będzie siedzieć w tym mieście powiatowym, zanim się wróci do domu?
29: No tak jest w wielu miejscach teraz, że stolice gmin nie mają połączeń ze stolicami powiatów i tu rzeczywiście minimalne usługi transportowe zgodnie z tym projektem będą miały zapewniać połączenia między stolicą województwa a siedzibą powiatów i dalej między siedzibą powiatów a gminami. I to jest dobre rozwiązanie. Takiego rozwiązania potrzebujemy, bo w bardzo wielu miejscach kraju w tym momencie stolice gmin nie mają połączenia ze stolicą powiatów. I ja bym chciała dodać tylko jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, że jesteśmy w miesiącu, w którym pod koniec tego miesiąca rozpocznie się bardzo duże wykluczenie transportowe, bo w bardzo wielu miejscach kraju z dniem zakończenia roku szkolnego bardzo dużo gmin...
7: Wakacyjne rozkłady jazdy, czyli odcinamy ludzi.
29: Dokładnie tak.
7: Bardzo dziękuję. Iwona Budych ze Stowarzyszenia Wykluczenie Transportowe była gościnią. TOK 360, jest 16:49. Adam Ozga. A gościem TOK 360 jest teraz Piotr Iwańczyk z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
7: Prezydent USA Donald Trump został wygwizdany w hali sportowej Madison Square Garden przed rozpoczęciem trzeciego meczu finałowego NBA w Nowym Jorku. Swoją drogą San Antonio Spurs wygrali, więc teraz jest 2-1 dla Knicksów w finałach NBA. Ale Trump pojawia się bardzo często na różnych imprezach sportowych. Był pierwszym prezydentem na Super Bowl, teraz jest pierwszym prezydentem, czyli finale Ligi Futbolu Amerykańskiego, teraz jest pierwszym prezydentem na finałach NBA. Z prezydentem FIFA Giannim Infantino też zbija piątki i odbiera od niego nagrody. A przecież w czwartek rusza mundial w USA oraz w Kanadzie i w Meksyku. Po co Trumpowi sport?
4: No tak naprawdę to sportowe tournée Trumpa dopiero od tego NBA się rozpoczęło, jeśli chodzi o ten tydzień, bo musimy pamiętać, że mamy jeszcze otwarcie i wielki mecz USA-Paragwaj na Mistrzostwach Świata, ale także w niedzielę, w nocy w zasadzie polskiego czasu z niedzieli na poniedziałek gala UFC, która odbędzie się nie gdzie indziej, a w samym Białym Domu. Gala mająca uczcić 250-lecie podpisania Deklaracji Niepodległości USA, więc ten kalendarz Donalda Trumpa jest bardzo wypełniony, jeśli chodzi o sport. Natomiast no, wiemy, że Trump jest politykiem, który lubi być w centrum uwagi. Bardzo często sam kradnie show. Nie zawsze te jego relacje ze środowiskiem sportowym dobrze się układają, bo musimy pamiętać, że mistrzowie NBA Golden State Warriors za pierwszej kadencji, czy też mistrzowie NFL Philadelphia Eagles odmówili złożenia takiej tradycyjnej pomistrzowskiej wizyty w Białym Domu, więc te jego koneksje, jeśli chodzi o sport, jeśli chodzi o powiązania, są dosyć mieszane, dosyć ambiwalentne, natomiast sam Donald Trump nie odpuszcza i na tych wydarzeniach sportowych chce się pojawiać, wykorzystuje to w swojej polityce. Czy to jest słuszna z punktu politycznego widzenia deklaracja, słuszna decyzja? Być może niekoniecznie, bo bardzo często przysparza mu to więcej gwizdów niż braw. Natomiast fakt, kontynuuje tą politykę i myślę, że to jest jedna z tych przyczyn. Sport jest w zasadzie wymieniany przez wszystkie przypadki, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Musimy pamiętać o Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.
7: Jeszcze Trump się na nie załapie.
4: Jeszcze się na nie załapie. Co więcej, otwarcie groził Los Angeles, że odbierze im Igrzyska Olimpijskie, co oczywiście pod względem formalnym, ale też i tak realnie nie byłoby możliwe, ale odbierze ze względu na nieporządek, jaki według niego panuje w tym mieście, wobec czego no, dokładnie te przygody Trumpa z polityką, one mogą wydawać się dość śmieszne, zwłaszcza, że relacje z Kanadą i Meksykiem, bo musimy też pamiętać, że w tych krajach również odbędzie się mundial, do poprawnych nie należą w tym momencie.
7: Jeszcze przecież 250-lecie USA, 4 lipca, rocznica Deklaracji Niepodległości, więc tutaj też pewnie to się będzie przeplatać z mundialem bardzo intensywnie. To, co mnie zwróciło moją uwagę, to jest tylko moje wrażenie, pan je potwierdzi albo mu zaprzeczy oczywiście, ale że Trump odważniej sobie poczynia z futbolowymi oficjelami niż przywódcy innych krajów. Somalijski sędzia Omar Artan nie wjechał do Stanów Zjednoczonych. FIFA powiedziała, no to nie będzie sędziował mundialu. Trump groził też poszczególnym miastom odebraniem im praw miast gospodarzy tego mundialu, co też jest poza jego kompetencjami, trochę podobnie jak z tym Los Angeles.
4: No, musimy pamiętać, że Gianni Infantino, stojący na czele FIFA, też jest poniekąd politykiem. Oficjalnie nim nie jest, ale jest bardzo elastyczny, jeśli chodzi o te relacje. Musimy pamiętać, że Hoczo fotografował się z przywódcami Kataru, kiedy mundial miał się odbywać również w Katarze. Też poszedł na pewne kompromisy, bo musimy pamiętać, że mundial odbywał się w grudniu. Nie do końca to wszystko odbywało się w zgodzie z regulacjami FIFA. Co więcej, mamy przecież, mieliśmy mały konflikt pomiędzy Amerykanami a polityką stadionową FIFA, która jasno mówi, że naming rights, tak zwane prawa do nazw poszczególnych stadionów, mają pozostać czyste, mają być chronione, jedynie FIFA może je nadawać. No tu FIFA poszła tylko na jeden kompromis, jeśli chodzi o Atlantę, natomiast USA też musiały się ugiąć w tych relacjach. Natomiast motywem przewodnim, no oczywiście są pieniądze. To będą jedne z bardziej przychodowych igrzysk. Już otwarcie mówi się o tym i też mówimy o tym na łamach raportu, który publikowaliśmy jako Instytut Dyplomacji Sportowej, że mamy postępującą amerykanizację mundialu piłkarskiego. Co to oznacza? Będziemy mieli po raz pierwszy w historii tak zwane hydration breaks, czyli przerwy na schłodzenie, oficjalnie powiązane z upałami, ale musimy pamiętać, że nie na wszystkich stadionach te upały będą występować, a mimo wszystko te przerwy będą. Po co? Po to, żeby wyemitować więcej reklam, co przynosi oczywiście pieniężne frukta zarówno FIFA, jak i komitetowi organizacyjnemu. Więc te kompromisy są obustronne, natomiast motywem przewodnim tam

0: tu pieniądze są głównym spoiwem, jeśli chodzi o relacje Infantino i Donalda Trumpa. Natomiast też musimy zwrócić uwagę na to, że Gianni Infantino tymi relacjami sobie buduje i buduje, krótko mówiąc, fundament pod dalsze interesy. Czy to jest instrumentalizacja mundialu? Tu już każdy musi ocenić.
1: Nie,
0: to
1: no, no skądże. Piotr Iwańczyk z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej był gościem TOK 360. Mundial od czwartku też w TOK FM. Mundial w TOK FM o 6.20 i 18.20. 16.56 o 17.00 informacje. Po informacjach wywiad polityczny. Cześć Maciek.
2: Dzień dobry, raz jeszcze.
1: Co w wywiadzie?
2: Adriana Porowska z Polski 2050. To też. Tomasz Trela z Lewicy i Tomasz Słomka z Uniwersytetu Warszawskiego. Dużo tematów, bo i trwa posiedzenie Sejmu, ale i mamy kolejną kandydatkę w wyborach na prezydenta Krakowa, ale też i wyznaczone jest posiedzenie pierwsze nowego KRS-u, nowej KRS. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego wyznaczył to posiedzenie na czwartek, więc jest o czym rozmawiać, zapraszam.
1: Tak, to posiedzenie KRS-u to jest informacja ostatnich kilkunastu minut dosłownie. Maciej Kluczka i wywiad polityczny. Już za chwilę TOK 360 wraca punktualnie o godzinie 18.00.
3: Autopromocja. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak myślą komputery? Już w najbliższą środę po godzinie 10.40 w audycji Z nauką po imieniu przeanalizujemy krzemowe mózgi naszych urządzeń. Przejdziemy od tajników działania procesorów przez interfejs użytkownika aż po wizję przyszłości, której technologia łączy się z biologią. Zrozum świat, który nosisz w kieszeni. Do usłyszenia. Adam Mirek.
4: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie.
8: Komar. Zaraz część posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
14: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Maliski.
15: Maliski?
16: Tak, suplement diety Maliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Maliski.
17: Gdy stres bliski, weź Maliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu TOK FM.
19: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
5: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Minęła 17. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Służby podległe MSWiA oraz wojewodowie w całym kraju postawieni w stan gotowości. To w związku z gwałtownym frontem burzowym. IMGW wydało ostrzeżenia dla 14 województw, a w 5 regionach uruchomiono alert

0: RCB. Najtrudniejsze warunki panują w województwach małopolskim i śląskim, gdzie wydano alerty drugiego stopnia. Prognozowane są tam potężne ulewy z gradem. Zarzuty znieważenia kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego postawiła prokuratura regionalna w Warszawie Antoniemu Macierewiczowi. Wskazane w zarzutach słowa padły podczas debaty w Sejmie na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Poseł PiS-u mówił wtedy, że szefostwo służby kontrwywiadu wojskowego składa się z agentów rosyjskich, których pan Donald Tusk mianował w 2011 roku. To był oczywiście cytat. Rząd zaproponował podwyżkę emerytur od 1 marca przyszłego roku. Najniższe świadczenie ma wzrosnąć o 68 zł 85 groszy, czyli do 2047 zł i 34 groszy. Natomiast proponowane minimalne wynagrodzenie w 2027 to 4950 zł brutto, a stawka godzinowa 32 zł 30 groszy. Rząd przyjął też projekt ustawy wzmacniającej nadzór nad jakością żywności. Nowe przepisy wprowadzają sankcje karne za fałszerstwa. Kontroli będą podlegać nie tylko informacje znajdujące się na opakowaniach produktów, ale również treści publikowane na stronach internetowych, w sklepach online, reklamach, ulotkach czy materiałach promocyjnych. Jeżeli pojawią się podejrzenia, że informacje tam zawarte wprowadzają konsumentów w błąd, inspekcja będzie mogła wszcząć postępowanie wyjaśniające i nakazać ich zmianę lub opublikować sprostowanie. Jutro w całym kraju również trzeba się spodziewać opadów deszczu i burz, ale będą już mniej gwałtowne niż dziś. 15 stopni pokażą termometry na południu kraju i nad morzem, około 20 na zachodzie, 24 na krańcach wschodnich, w Karpatach od 14 do 23 stopni.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Wywiad polityczny we wtorek. Pierwszym gościem jest Adriana Porowska, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera i Polska 2050. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Pani minister, zaraz o ważnej reformie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, ale najpierw sprawa też bieżąca. Jest kolejna kandydatka w wyborach w Krakowie, Monika Piątkowska, wspólna Koalicji Obywatelskiej i PSL-u. Według pani to jest szansa dla Koalicji Obywatelskiej, by utrzymać władzę w Krakowie? Czy może być trudno?
3: Myślę, że raczej niekoniecznie jest to dobry kandydat na to, aby zdominować te wybory i zastanawiając.
2: Nie jest dobry? Monika Piątkowska, senatorka, no, reklamowała się w ten sposób, że studiowała w Krakowie, zna Kraków od podszewki, pracowała w magistracie, była w Departamencie do Spraw Rozwoju, więc zna potrzeby wyzwania Krakowa. Szanuję też głos referendalny, wie, dlaczego Aleksander Miszalski stracił stanowisko.
3: Kraków jest konserwatywny i wydaje mi się, że tam potrzeba po prostu kogoś, kto lokalnie czuje też to społeczeństwo i to miasto i niekoniecznie kogoś, kto jest reprezentantem ogólnopolskiej polityki. Tam raczej powinien być ktoś, kto rozumie, jakie są potrzeby bezpośrednio mieszkańców.
2: A Polska 2050 zmierza ku wystawieniu Pawła Śliza.
3: To jeszcze nie zostało przesądzone, tak na dobrą sprawę to Paweł Śliz sam podejmie tą decyzję. Jeśli będzie z jego strony taka decyzja, z pewnością dostanie poparcie, bo jest bardzo cenioną osobą.
2: Ale gdyby tak się stało, to w sumie to bardzo podobny kandydat, jeśli chodzi o tę ogólnopolską rozpoznawalność, jeśli chodzi o Monikę Piątkowską, nawet bardziej rozpoznawalny, no bo jest znanym posłem, więc mimo, że jest krakiowaninem, no to jednak przyszedłby z Warszawy, podobnie jak senator Monika Piątkowska.
3: Tak, ale on bardzo często się też odnosi do tej swojej regionalności, do tego Krakowa, on jest wrośnięty w ten Kraków i on jest jak Kraków, taką osobą bardzo też konserwatywną i taką osobą znającą lokalne potrzeby.
2: A kiedy partia podejmie decyzję w tej sprawie i sam kandydat?
3: Zaraz po tym, jak on sam podejmie tą decyzję. Ja szczerze powiedziawszy nie potrafię powiedzieć, jaka to będzie data.
2: Dzisiaj Komisja Spraw Wewnętrznych przy wsparciu chyba nawet opozycji, tak? Wsparła nowelizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
3: Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu Społeczeństwa Obywatelskiego i Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego, że mogę o tym opowiedzieć i o mojej pracy przy okazji w rządzie. Tak, to jest ogromny sukces, dlatego że tylko przy jednym głosie wstrzymującym się przeszła nowelizacja ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. To są niezwykle istotne, ważne zmiany dla właśnie organizacji organizacji sektora obywatelskiego.
2: Bo to są fundacje, stowarzyszenia, ochotnicze straże pożarne.
3: Koła gospodarstw wiejskich, ochotnicze straże pożarne, działające lokalnie, organizacje zajmujące się sportem, zajmujące się kulturą. To są wszyscy ci, którzy, na których my możemy liczyć i najbardziej widzimy w trakcie kryzysów chociażby. I ostatnie kryzysy, czy to będzie pandemia, czy to była powódź, ale i te lokalnie występujące, tak jak na przykład ostatnio mieliśmy pożar w województwie mazowieckim, to bardzo często też media podkreślały, że właśnie koła gospodyń wiejskich i lokalnie działające organizacje pozarządowe wspierały tych, którzy przyjechali na te działania ratowniczo-gaśnicze.
2: I takie organizacje mogą starać się o granty, wsparcie.
3: Te organizacje,
2: te możliwości będą większe, tak?
3: Te organizacje przede wszystkim wypełniają bardzo często zadania, które są zadaniami własnymi samorządu, ale dużo lepiej rozpoznają potrzeby i dużo skuteczniej docierają czy do osób z niepełnosprawnością, czy osób starszych, czy do młodzieży. Budują też odporność społeczną. I ta zmiana, ta nowelizacja ustawy przede wszystkim pokazuje też taki szacunek i oddaje sprawiedliwość. Na przykład wkłady własne. Do tej pory było tak, że samorządowcy bardzo często to właśnie w tych małych organizacjach pozarządowych oczekiwali wkładu finansowego tych organizacji. W tej chwili organizacja pozarządowa może ten wkład własny zastąpić wkładem osobowym, czyli wolontaryjnym, albo wkładem rzeczowym. To jest niezwykle sprawiedliwe dla tych organizacji i bardzo długo na to czekały. Następna zmiana, która 20 lat na nią czekały organizacje pozarządowe, to są małe granty, czyli na uproszczonych wnioskach organizacje pozarządowe mogą wnioskować o pieniądze. Do tej pory wysokość takiego małego grantu to było 10 tysięcy, 100% więcej, czyli 20 tysięcy, rocznie to będzie 40 tysięcy i co równie istotne dla tych organizacji, będą mogły realizować te zadania przez cały rok, a nie tak jak do tej pory to było przez 90 dni. To jest dużo sensowniejsze. Zresztą o tą zmianę wnioskowały nie tylko organizacje, wnioskowali sami samorządowcy, którzy wskazywali, że dla nich to jest ważne i potrzebne, ważna i potrzebna zmiana. I dla mnie też istotne, odznaka za zasługi dla społeczeństwa obywatelskiego. To jest niezwykle istotne, abyśmy umieli podziękować tym, którzy w naszym imieniu działają na rzecz właśnie budowy społeczeństwa obywatelskiego.
2: A kto tę odznakę będzie przyznawać?
3: Tą odznakę będzie przyznawać sam przewodniczący albo 10 organizacji pozarządowych, albo Rada Działalności Pożytku Publicznego. To są organy, które będą mogły wskazywać
2: taką osobę. A przewodniczącym jest minister spraw wewnętrznych, tak?
3: Ja jestem wiceprzewodniczącą, a przewodniczącym w tej chwili jest minister Grabiec.
2: Aha, czyli szef kancelarii.
3: Tak, bo to jest w KPRM.
2: Premiera, okej. Okay. I no, jeśli już pani zaczęła, to wspomniała pani o dniu Społeczeństwa Obywatelskiego, 24 dzień kwietnia.
3: Tak jest. Przy czym to nie będzie dzień wolny od pracy, wręcz przeciwnie, to będzie dzień, w którym właśnie będziemy mogli porozmawiać w wielu różnych miejscach o działaniach Społeczeństwa Obywatelskiego. Proszę pamiętać, że to nie są tylko organizacje pozarządowe, to bardzo często są grupy nieformalne, to są rady młodzieżowe, rady seniorów, aby pokazać ich sprawczość, ale też, aby zachęcić innych do takiego działania. Ja znam naprawdę wiele osób, które pracując na co dzień w różnych zawodach, wolontaryjnie udzielają się na rzecz drugiego człowieka i takiego dobra wspólnego.
2: Organizacje pozarządowe, tak zwane NGOsy, mówiły, że lepszą datą byłby dzień 7 kwietnia, bo wtedy Sejm przyjął w 89 roku ustawę Prawo o stowarzyszeniach. Według nich to jest bardziej szczęśliwa data niż data, która odnosi się do przyjęcia ustawy o pożytku publicznym.
3: Tak, rozmawialiśmy też dzisiaj o tym na komisji i opowiadałam, że dla mnie społeczeństwo obywatelskie to jest zdecydowanie więcej niż tylko i wyłącznie stowarzyszenia. To są właśnie również wolontariusze, którzy są ujęci w ustawie o pożytku publicznym, to są koła gospodyń wiejskich, to są te wszystkie rady, również niesformalizowane, bo społeczeństwo obywatelskie niekoniecznie musi mieć nadany KRS. To są i fundacje, i koła właśnie, tak jak mówiłam, gospodyń wiejskich, rady młodzieżowe, rady seniorów. Naprawdę bardzo wiele różnych form współdziałania.
2: Ta nowelizacja, która się dokona jeszcze przez głosowanie w Sejmie i w Senacie, i oczywiście jeżeli będzie podpis prezydenta, nazywana jest małą nowelizacją. Organizacje pozarządowe, przedstawiciele mówią wręcz o zmianach kosmetycznych. Pani też się zgadza z taką oceną, że potrzeba byłoby więcej i dlaczego nie dało się od razu wszystkiego załatwić jedną nowelizacją?
3: Jak pan redaktor wie, ja w ogóle wywodzę się z tego sektora. Ja przez 19 lat prowadziłam organizacje pozarządowe. Ja się zgadzam z organizacjami.
2: Tak, pamiętam, pierwszy raz to się spotkaliśmy, nie wiem czy pani minister pamięta, na dworze dworcu wschodnim, na dworcu zachodnim, gdy przyjeżdżali uchodźcy z Ukrainy.
3: I dalej jestem sercem z tymi osobami, które potrzebują pomocy i wsparcia. Ja wywodzę się z tego sektora i również uważam, że potrzeba więcej zmian dla organizacji pozarządowych, przy czym dzisiaj nawet na komisji ktoś użył takich słów, że to są proste, kosmetyczne zmiany. Tym bardziej zasługują na to, aby wprowadzić je natychmiast i mam nadzieję, że od 1 września one będą obowiązywały. Druga nowelizacja jest dużo bardziej skomplikowana. Tam w tej chwili już jest 45 zmian. To jest dużo więcej uzgodnień między resortami, to jest dużo więcej uzgodnień chociażby z samorządowcami, samymi organizacjami pozarządowymi. To ma dużo większy wpływ na budżet państwa chociażby. Jest
2: bo,
3: dużo bardziej...
2: na przykład, no tutaj się kłania oczywiście minister finansów, który może to zablokować. Obawia się pani?
3: Obawiam się, że będzie miał wątpliwości co do niektórych zapisów, dlatego że one wpływają też na przepisy, które obowiązują właśnie finanse publiczne. Staram się znaleźć argumenty oraz sojuszników do tego, aby przekazać informację ministrowi finansów, że właśnie te organizacje pozarządowe wykonując swoje zadania samorządu czy administracji rządowej robią to dużo skuteczniej.
2: No i właśnie, to jest ten element tego jednego z żądań, czy apeli organizacji pozarządowych, żeby te zadania, które wpisują się w wykonywanie zadań samorządów, administracji publicznej, były dodatkowo, nie wiem, czy dobrego słowa użyję, refinansowane, dofinansowywane, żeby jeżeli te organizacje wykonują te zadania, nie musiały z własnych zasobów za to płacić, tak?
3: Bardziej chodzi o takie rozwiązanie, w którym uznamy, że wsparcie administracyjne wykonywaniu tych usług, no jest, będzie w konkursach dla organizacji pozarządowych, będą one mogły to wpisywać. Tu jest lekki spór, ile tego wsparcia powinno być między organizacjami, no a Ministerstwem Finansów. Ja myślę, że znajdziemy dobre rozwiązanie, które spowoduje, że no, ludzie, którzy wykonują na co dzień te zadania, będą mogli, mieli też taką stabilną sytuację dla pracowników, chociażby wtedy, kiedy prowadzą wsparcie dla osób z niepełnosprawnością, osób starszych, czy tak jak ja przez wiele lat prowadziłam pomoc dla osób doświadczających bezdomności, aby mogli bezpiecznie zatrudniać pracowników na etacie.
2: A czy w tej dużej nowelizacji jest szansa na takie rozwiązanie, by organizacje pozarządowe mogły przeznaczać na rozwój instytucjonalny część grantów, na rozwój własnej organizacji, tak jak jest w grantach norweskich między innymi.
3: I tak jak jest w Narodowym Instytucie Wolności, który ja nadzoruję, dlatego że ten instytut w ogóle został powołany do tego, aby wspierać rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Trzeba pamiętać o tym, że resorty przekazują pieniądze na wykonywanie zadań i tak samo przekazują w ten sposób pieniądze samorządy. My jesteśmy bardzo specyficzni. Mój departament i Narodowy Instytut Wolności ma innego rodzaju zadania. Ja bym bardzo chciała, aby tego typu zapisy były. No, tu jesteśmy w trakcie uzgodnień z panią minister finansów.
2: Okej, okay, wiceminister.
3: Wiceminister finansów, tak jest.
2: A jeszcze taki zapis o tym, by była możliwość odwoływania się od decyzji administracyjnych?
3: Obawiam się, że tu również jest duży kłopot, dlatego że właściwie nie ma takiej instytucji odwoławczej, dlatego że no, konkurs idzie swoim trybem i zazwyczaj jeśli on jest roczny, to ciężko by było przyznać takiej organizacji z powrotem grant.
2: Rozumiem. Czyli tych wyzwań jest na horyzoncie sporo, a czy ta duża nowelizacja jest, ma szansę dokonać się jeszcze w czasie tej koalicji, w czasie tej kadencji sejmowej?
3: Zrobię wszystko, co możliwe, aby tak się wydarzyło. Czekam na wpis. My jesteśmy naprawdę już po kilkakrotnych jak gdyby rozmowach i ustaleniach wokół tego, co mogłoby się wydarzyć. Chciałabym dojść do takiego momentu, w którym mamy wpis, w którym zbieramy dane, chociażby do oceny skutków regulacji poszczególnych zapisów, ale i mieć już uzgodnienia międzyresortowe. I tak naprawdę to, czym ja się zajmuję, to oprócz nowelizacji, to jest dużo więcej. Dlatego, że to jest chociażby też strategia krajowa dla społeczeństwa obywatelskiego, która wiąże się też no, z tymi wszystkimi zmianami, które chciałabym wprowadzić.
2: I ten Dzień Społeczeństwa Obywatelskiego 24 kwietnia będzie w przyszłym roku, tak?
3: Tak jest.
2: Po raz pierwszy. I
3: tak
2: wtedy
3: jest.
2: Też odznaka będzie przyznawana?
3: Niekoniecznie ona musi być akurat wtedy przyznawana, a ale chciałabym, aby do tego doszło. To jest ważne, aby umieć się doceniać, sobie dziękować, aby zachęcać innych do tego, aby widzieli więcej niż swój interes własny. Nie ma nic cenniejszego niż ktoś, kto myśli o nas i że my możemy myśleć solidarnie o osobach, które potrzebują wsparcia i pomocy.
2: Na koniec jeszcze zapytam o przyszłość Polski 2050. Pani swego czasu chyba namawiała Szymona Hołownię, żeby pozostał na stanowisko lidera, tak? Dobrze pamiętam, w tej burzliwej dyskusji to pani stanowisko.
3: Tak jest.
2: W jakiej sytuacji jest teraz partia według pani? Czy nowa liderka stawia partii powoli na nogi, czy jeszcze o tym za szybko nie można mówić?
3: Ja nadal uważam, że Szymon Hołownia to jest po prostu osoba, która założyła tą partię, która zebrała te wszystkie osoby, jest niezwykle istotny i ważny. Mam nadzieję, że i sondaże będą wkrótce pokazywały, że obecność Polski 2050 na tej scenie, no nie ma co ukrywać, spolaryzowanej, jest niezwykle istotna i ważna, chociażby po to, żeby wskazywać te miejsca wrażliwości.
2: Teraz te sondaże oscylują wokół mniej więcej 3%. To nie jest próg, który daje możliwość wejścia do Sejmu. Gdyby te sondaże się utrzymały, według pani powinna być próba połączenia sił na listach wyborczych z PSL-em albo z Koalicją Obywatelską, czy raczej to byłoby trudne?
3: Myślę, że to nie jest aż taki moment, żebyśmy wskazywali, z kim będziemy łączyli te siły i to nie jest też dobry moment dla nas negocjacyjnie. Krótko mówiąc, już się zdążyłam nauczyć w polityce, że dobrze mieć dobre sondaże po to, aby chociażby osoby, które z naszego ugrupowania będą na listach, miały dobre miejsce, no bo na koniec liczy się też skuteczność ta parlamentarna, czyli ilość posłów w Sejmie.
2: Mm-hmm. A według pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przyjęła dobrą strategię, prezentując projekty, które są innośne, jeśli chodzi o uwagę mediów, chociażby próba podniesienia drugiego progu podatkowego, ale też dyskusja o ewentualnej zmianie wieku emerytalnego. Według pani minister ten system jest niesprawiedliwy i po prostu kosztowny, no ale te projekty często idą w kontrze do tego, co myśli koalicja rządząca, koalicjanci. To jest dobry sposób na obecność w koalicji, czy może być ryzykowny?
3: Jeśli chodzi o wiek emerytalny, to pani minister sama podkreślała, że to jest jej propozycja nawet nieuzgodniona wewnątrz w partii. To też takie było sprawdzenie, co społeczeństwo na ten temat myśli. Warto się nad tym zastanawiać. Pani minister jest też bardzo cenną ekspertką i osobą, która lubi pokazywać, ile co kosztuje i ile co będzie w przyszłości kosztowało. I warto się nad pewnymi rzeczami zastanowić. Nie ma co do tego zgody w partii, aby iść z takim postulatem. Co do innych...
2: Z wiekiem, tak? Emerytalnym?
3: Tak,
2: czyli
3: tak.
2: W partii w Polsce 2050 jest dyskusja na ten temat. Nie jest pełne wsparcie dla propozycji.
3: Raczej powiedziała, że właściwie chyba to jest... Pani minister sama powiedziała, że to jest jej propozycja, okay, a nie propozycja partyjna.
2: To ciekawe, że tak wyszła trochę przed szereg nawet własnej partii. Tak to jest.
3: Tak to bywa czasem.
2: A według pani Szymon Hołownia wystartuje w najbliższych wyborach, czy zamierza odejść z polityki na dobre?
3: Szymon Hołownia świetnie sprawdzał się jako organizator społeczeństwa obywatelskiego. Nie wiem, gdzie znajdzie swoje miejsce, ale on tak samo jak i ja kocha ludzi i na pewno jeszcze o nim usłyszymy. Nie wiem, czy ani ja i on zostaniemy w polityce, a na pewno będziemy wspierać ludzi.
2: Adriana Porowska, Polska 2050, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję.
2: Za chwilę informacje, po nich Tomasz Trela z Lewicy.
1: Autopromocja.
4: Te statystyki, które pojawiły się w ubiegłym tygodniu, wyglądają naprawdę w sposób absolutnie niesamowity. Uwaga, teraz będzie pierwsza niespodzianka. Liczba pracujących mężczyzn w ciągu roku spadła w Polsce o 6 tysięcy osób. Liczba pracujących kobiet w Polsce w ciągu ostatniego roku urosła o 183 tysiące. Ten przyrost 177 tysięcy to jest 183 tysiące kobiet minus 6 tysięcy mężczyzn. Cotygodniowe podsumowanie roku zapraszam do odsłuchania najnowszego odcinka w aplikacji TOK FM.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Wyprzedaż Wiejsk zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. Jysk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 17.21, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. To nie jest kandydatka, która może zdominować nadchodzącą kampanię. To zastanawiająca kandydatura. Tak, decyzję o ubieganiu się o fotel prezydenta Krakowa przez senatorkę Koalicji Obywatelskiej Monikę Piątkowską skomentowała w wywiadzie politycznym TOK FM Adriana Porowska z Polski 2050. Jej zdaniem Kraków to konserwatywne miasto, a kandydat na stanowisko prezydenta powinien być osobą ściśle związaną ze stolicą Małopolski. Porowska nie wykluczyła, że z ramienia Polski 2050 kandydować będzie obecny szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Paweł Ślis, a Monika Piątkowska ma być wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Ludowców. Jak przekazał dzisiaj premier Donald Tusk, wybory prezydenta Krakowa prawdopodobnie odbędą się we wrześniu. Dwie osoby zostały zatrzymane w śledztwie dotyczącym korupcji w Gdańskim Urzędzie Miasta. Jedna z nich to pracownik Zarządu Dróg podejrzany o umożliwienie bezprzetargowego zakupu działek. Druga to deweloper, który urzędnikowi łapówkę wręczył. Śledztwo dotyczy małej miejskiej działki, która miała stać się dojazdem do większego terenu, na którym deweloper przygotował inwestycję, przekazał prokurator Mariusz Marciniak. Sprzedaż z wolnej ręki miał umożliwić urzędnik za 25 tysięcy złotych łapówki. Agenci CBA zatrzymali obu panów chwilę po przekazaniu pieniędzy.
15: Pan urzędnik na spotkanie przyjechał samochodem Maserati. Samochód nie jest zarejestrowany na tego pana, natomiast jest on użytkownikiem tego samochodu. My mamy informację o tym, że pan urzędnik prawdopodobnie nie pierwszy raz załatwiał sprzedaż działki.
14: Dlatego prokuratura apeluje, by jeśli ktoś dawał łapówki za załatwienie działki, lepiej by sam zgłosił się na policję. Urzędnikowi i deweloperowi grozi po 8 lat więzienia. Sanepid alarmuje, że rośnie liczba zatruć dopalaczami i innymi substancjami odurzającymi. Tylko w ubiegłym roku łącznie raportów o zatruciu było ponad 4 tysiące, czyli statystycznie 10 dziennie. Najwięcej przypadków odnotowano w Małopolsce, na Śląsku i w Wielkopolsce, powiedział rzecznik GIŚ Marek Waszczewski.
16: Obserwowane różnice regionalne wynikają w naszej ocenie nie tylko z rzeczywistej skali zjawiska, czyli z rzeczywistej liczby zatruć, ale również z jakości i kompletności raportowania do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wydaje się, że bardzo niskie wskaźniki w niektórych województwach mogą sugerować niedoszacowanie czy niekompletne dane.
14: A rzeczniczka praw dziecka zaapelowała do Ministerstwa Edukacji o prowadzenie dodatkowych zajęć w szkołach, które będą uświadamiały o możliwych zatruciach substancjami psychoaktywnymi. Nanga Parbat, 9 co do wysokości 8-tysięcznik globu, jest kolejnym celem ski-alpinisty Andrzeja Bargiela. Wyprawa ruszy do Pakistanu jutro. Bargiel jako pierwszy na świecie wszedł na Everest i zjechał z jego wierzchołka bez odpinania nart do bazy. Nanga Parbat jest jednym z najbardziej wymagających 8-tysięczników. Pod względem wypadków śmiertelnych zajmuje niechlubne drugie miejsce za K2. Do 23 obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed burzami dla 14 województw. Burze przesuwają się w kierunku centralnej i wschodniej części Polski. W nocy bez deszczu jedynie w centralnej i zachodniej części kraju. I jak zawsze o tej porze w informacjach TOK FM czas na raport smogowy. Powietrzem umiarkowanej jakości oddychają teraz mieszkańcy Warszawy, Łodzi, Radomia i Olsztyna, a także Ełku. Po opadach deszczu czystym powietrzem mogą cieszyć się mieszkańcy zachodniej części kraju.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Gościem wywiadu politycznego jest teraz wiceprzewodniczący klubu Lewicy, poseł Tomasz Trela. Dzień dobry.
17: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Czy wspólna kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, Monika Piątkowska w wyborach krakowskich, to preludium do wspólnej listy w wyborach do Sejmu w przyszłym roku?
17: Można byłoby powiedzieć dzisiaj Kraków samorządowy, a w przyszłym roku Polska parlamentarna. Ale ja wiem, co będą mówić koleżanki i koledzy z PSL-u, że oni sami, zawsze sami, ale to na pewno pewno jakiś sygnał jest, tym bardziej, że Polskie Stronnictwo Ludowe poparło kandydatkę Koalicji Obywatelskiej. Przecież pani senator Piątkowska jest senatorką, która z Paktu Senackiego, ale nie wstydzi się swojej przynależności politycznej, więc no, ja akurat wielokrotnie już mówiłem, że taka lista centrowo-prawicowa Koalicji Obywatelskiej PSL-u nie byłaby złym rozwiązaniem, bo na pewno te kilka punktów procentowych PSL-u by nie zostało zgubione. Silna lista centrowo-prawicowa, lista lewicowa z poparciem plus 10%, to mogłoby rozwiązywać wiele problemów.
2: Myśli pan, że 10 plus no, wie będziecie pan, mieli?
17: My mamy taki cel, dlatego że patrzymy na sondaże, widzimy jaka jest zmiana tych sondaży. Pojawiają się sondaże ponad 8 punktów procentowych, blisko 9. Założyliśmy sobie taki plan, że do końca roku tę dychę nie chcemy wykręcić. Mamy znakomitą kandydatkę właśnie na urząd prezydenta miasta Krakowa, posłankę Darię Gosek-Popiołek, która miała wczoraj inaugurację kampanii w Krakowie, co jest też moim zdaniem bardzo ważne i bardzo istotne, bo to są wybory samorządowe.
2: Czyli...
17: Wie pan, bo ja jestem z krwi i kości samorządowcem. Ja startowałem na urząd prezydenta Łodzi i wiem, że takie symboliczne rzeczy, jak prezentacja, miejsce tej prezentacji, odniesienie się do danego miasta jest bardzo ważne. Ja byłem wczoraj z wielką satysfakcją właśnie w Krakowie, wspierając naszą kandydatkę i widziałem tę inaugurację, widziałem ten entuzjazm, widziałem ten pomysł na Kraków i pamiętam też, jak Daria Gosek-Popiołek w 2023 roku zdobyła 40 tysięcy głosów kandydując na posłankę z Krakowa. To będą bardzo
2: jeden
17: ważne
2: z lepszych
17: wybory.
2: Wyników, tak? W Krakowie.
17: Tak, w oczywiście.
2: Chyba trzy? Czy
17: tak,
2: top...
17: tak, tak, tak. Tak
2: no, ale to był błąd. Może ważyć, że Monika Piątkowska została w ogrodach kancelarii premiera zaprezentowana. No, w sumie tam nie było widać za bardzo Warszawy. W tle tylko zielone drzewa i trawy.
17: Znaczy, nie mówmy, że to będzie jakiś błąd, który zaważy o wynikach wyborów. Natomiast to są takie elementy, detale, gdzie na pewno dla mieszkańców Krakowa jest to ważne, gdzie kandydat, który ubiega się o najważniejszą funkcję w Krakowie, jest zaprezentowany. Ja osobiście, gdybym ubiegał się o urząd danego miasta, chciałbym być przedstawiany jako kandydat w danym mieście. I myślę, że to jest dość oczywiste i dość naturalne. Natomiast my robimy swoje, my nie będziemy tutaj naszym partnerom koalicyjnym błędów wytykać. Daria Gosek-Popiołek będzie przekonywać mieszkańców Krakowa swoją wizją, swoim programem. Już wczoraj zapowiadała plany związane z wynajmem lokali mieszkalnych, zasobu komunalnego, likwidację pustostanów, pozyskiwanie na to środków z programów krajowych.
2: Czyli polityka mieszkaniowa będzie filarem.
17: Polityka mieszkaniowa dla lewicy w ogóle jest bardzo ważna w całym kraju, a jak chodzi o samorządy, to tym bardziej, bo wiemy, że tym zasobem mieszkaniowym zarządzają głównie samorządy.
2: Ale myśli pan, że w ogóle Daria Gosek-Popiołek, pani posłanka, ma szansę na wejście do drugiej tury? Te wybory mogą być całkowicie nieprzewidywalne i nawet nie jest pewne to, że kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u wejdzie do drugiej tury?
17: Ja myślę, że...
2: Może się zdarzyć wszystko?
17: Może się zdarzyć wszystko. My walczymy o to, żeby Daria Gosek-Popiołek weszła do drugiej tury. Taki jest cel i taki jest plan. Wybory mamy przedterminowe. Po 2 latach kandydat, prezydent Koalicji Obywatelskiej został w referendum odwołany i dzisiaj, patrząc na mnogość kandydatur, tu się może okazać, że kandydatka, która ma 12, 15, 17% wejdzie do drugiej tury. I myślę, że te wybory, z racji tego, że są przyspieszone, będą żyły swoim życiem z dala od warszawskiej polityki, mimo tego, że one będą trochę podnoszone do tej rangi krajowej, ale myślę, że tutaj zdominuje przede wszystkim to, kto spotka się z większą grupą mieszkańców Krakowa, jak będzie ta kampania wyglądała, czy to będzie taka kampania door to door, rozmawiam z każdym, rozmawiam o problemach, słucham mieszkańców Krakowa i ten ma szansę wygrać. A Daria jest bardzo pracowita, ma też dużo doświadczenia i takiego społecznego, ale też parlamentarnego. Więc myślę, że to jest naprawdę super kandydatka na Kraków.
2: Miał być dokonany podczas trwającego właśnie posiedzenia Sejmu wybór prezesa IPN-u przez Sejm. Oczywiście później jest jeszcze etap senacki. Miało się to dokonać w maju, potem na prośbę właśnie PSL-u. Kandydat Mateusz Pytma jest kandydatem PSL-u. Marszałek Czarzasty zdecydował o przełożeniu tego głosowania na pierwsze posiedzenie czerwcowe i mówił wtedy, że już tego terminu nie przeniesie, ale dzisiaj stwierdził, marszałek Zgorzelski bardzo prosił, więc przeniosłem. Co się dzieje, panie pośle?
17: No, wniosek i kandydatura jest PSL-u. Jeżeli sam wnioskodawca prosi o to, żeby nie głosować, to znaczy, że trzeba to uszanować.
2: Ale Lewica za Szpytmą nie chce głosować.
17: Znaczy, my od samego początku mówiliśmy, że to nie jest kandydat z naszej bajki. Ja osobiście nie mam żadnego przekonania, żeby głosować za taką kandydaturą, ale muszę panu powiedzieć, że z rozmów z koleżankami i kolegami z innych klubów koalicyjnych też nie słyszę wielkiego entuzjazmu. Oczywiście pewnie tam PiS by poparł, pewnie może nawet ta brunatna Konfederacja też, natomiast myślę, że taka higiena koalicyjna powinna wskazywać, że jeżeli mamy kandydata, to wspiera go cała koalicja, a tutaj takiego porozumienia mam wrażenie nie ma i dopóki pewnie go nie będzie, marszałek Zgorzelski, racjonalnie się zachowując, będzie chciał to zdejmować z porządku obrad.
2: Przy przekładaniu tego terminu głosowania trwają negocjacje, żeby może PSL zgodził się na kandydatkę na nową rzeczniczkę praw obywatelskich. Miałaby nią zostać może Sylwia Gregorczyk-Abram i to byłby taki deal.
17: Nie brałem udziału w takich rozmowach, ciężko mi o tym powiedzieć, natomiast my wielokrotnie już wspólne decyzje personalne podejmowaliśmy i tu nie trzeba robić politycznych deali jedno za drugie, tylko trzeba po prostu usiąść, zastanowić się i wyważyć rację. I myślę, że taki etap będzie, że PSL albo zmieni kandydaturę, albo no, przekona tych nieprzekonanych, żeby zechcieli zagłosować.
2: Albo koalicja stwierdzi, że niech będzie pełniący obowiązki pan prezes Polejowski cały czas.
17: Znaczy jak?
2: Tylko czy to jest dobre dla instytucji? Ja wiem, że Koalicja Obywatelska nie pała jakimś wielkim zainteresowaniem do IPN-u.
17: Szczególnie Lewica nie pała, bo Lewica jest zwolennikiem likwidacji IPN-u. Natomiast
2: ale
17: wiemy,
2: instytucja
17: że,
2: jest.
17: Ale instytucja jest. Ja osobiście, pracując wiele lat w samorządzie, teraz w parlamencie, uważam, że okresy przejściowe nie są dobre dla instytucji, bez względu na to, jaka ona jest. I zawsze jest lepszy nominalny prezes, nominalna pani prezes, niż pełniący obowiązki, nawet jeżeli chodzi o przewidywalność, podejmowanie decyzji dla pracowników całej kadry, bo instytucja mi się nie podoba, jej sposób działania mi się nie podoba, ale tam przecież pracują ludzie, którzy mają swoje rodziny i też by chcieli wiedzieć, na czym stoją, więc myślę, że tutaj porozumienie byłoby wskazane.
2: Skoro o terminach rozmawiamy różnych, czy komisja Pegasusowa, w której pan zasiada, zakończy niedługo jakoś pracę? Ja pamiętam, że była taka zapowiedź, że w marcu zakończy. Mamy szczęśliwie czerwiec.
17: Znaczy, jak pan wie, komisja już nie przesłuchuje, to już są, to już jest pisanie tych raportów końcowych i to już jest któraś wersja raportu końcowego. Ja mam nadzieję, że do wakacji się z tym uporamy, mówię do wakacji tych parlamentarnych, dlatego że...
2: Czyli już do końca lipca, tak?
17: Tak, dlatego że my musimy to też powiedzieć. Są trzy elementy tego raportu. Jeden raport to jest tryb jawny, jeden raport to jest tryb niejawny, gdzie będzie zamknięte posiedzenie Sejmu i to będziemy o to wnioskować do marszałka Sejmu, a trzeci to będzie ściśle tajny, który będzie przyjęty na posiedzeniu komisji przez członków, którzy mają dostęp do dokumentów ściśle tajnych i w drodze przekazania do odpowiednich instytucji do wykorzystania służbowego. I to nie jest łatwa sprawa, żeby ten raport skonstruować, bo jest dużo interesujących zeznań i dokumentów z klauzulą ściśle tajne. No i musimy to uporządkować.
2: Żeby... Czyli on się teraz pisze.
17: Znaczy nie, raport końcowy. Znaczy, nie. Raport końcowy jest już napisany. Trwa weryfikacja jego i modyfikowanie do ostatecznej wersji, bo no, nie mogę tego pokazać, ale mam oczywiście, bo dostaję też informacje, jak nasi doradcy, współpracownicy rozmawiają, ustalają, więc raport, mogę powiedzieć, jest już napisany i trwa jego takie no, szlifowanie.
2: A tę część jawną poznamy właśnie w lipcu, czy może już bardziej jesienią?
17: Którą? Jawną?
2: Część jawną.
17: Tak, tak, nie. Ja myślę, że lipiec to już jest taki czas, gdzie na posiedzeniu komisji, bo procedura jest taka, posiedzenie komisji, przyjęcie raportu, później wyłożenie, żeby wszyscy parlamentarzyści mogli się z nim zapoznać i przyjęcie raportu przez Sejm. No i w ślad za tym raportem i w ślad za końcówką pracy komisji będą kolejne doniesienia do prokuratury.
2: To na koniec jeszcze o gorącej dzisiejszej dyskusji w Sejmie, w sali obrad. W tle oczywiście historia UPA, nadania imienia jednostce wojskowej, ale też coraz większe zakusy polityków PiS-u, by badać pochodzenie różnych polityków. To jest oczywiście na kanwie wypowiedzi Andrzeja Szeptyckiego z piątkowego poranka TOK FM. Posłuchajmy chwilę tej debaty, również z udziałem marszałka.
12: Dlaczego w tym rządzie dalej są Ukraińcy obrażający Polaków? Zatrudniacie Ukraińców w polskiej administracji rządowej. Nie ma na to zgody. Wytykając pochodzenie, idziecie drogą, którą szli komuniści w roku 68.
18: To jest skandal, że szukacie w rządzie ludzi pochodzenia ukraińskiego, żydowskiego, a za chwilę będziecie szukali gejów.
2: To był Przemysław Czarnek, Janusz Kowalski z PiS, Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej i oczywiście marszałek Czarzasty z Lewicy. Ku czemu to zmierza?
17: No, zmierza to ku bardzo radykalnemu podejściu prawicy i skrajnej prawicy do drugiego człowieka. Bo jeżeli dzisiaj kandydat na premiera z PiSu mówi o tym, że w rządzie są Ukraińcy, poseł, były poseł z PiSu, bo dzisiaj idzie jeszcze bardziej na prawo, Janusz Kowalski, mówi, że my zatrudniamy, czy jest, są zatrudniani obywatele,
2: jakaś grupa ludzi,
17: obywatele Ukrainy w tym czy innym urzędzie państwowym, to zaraz możemy mieć sytuację taką, o którym powiedział pan marszałek Czarzasty, gej, a zaraz będzie sytuacja taka, jesteś za gruby, jesteś za niski, jesteś za brzydki, jesteś za łysy, nie będziesz pracował, bo nam się ty nie podobasz. No to jest najgorszy, już taki najgorszy, prymitywny sposób uprawiania polityki, szczucie na drugiego człowieka. Na to nigdy zgody z naszej strony nie będzie.
2: I ministra Szeptyckiego są korzenie ukraińskie, ale to tak jakbyśmy spojrzeli na historię Polaków. Zbigniew Brzeziński w Stanach Zjednoczonych robił karierę, był doradcą prezydenta.
17: Ja myślę, że gdybyśmy popatrzyli na parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości i zaczęli badać ich drzewo genealogiczne, to tam też mogły być takie korzenie. I cóż z tego? Mają obywatelstwo polskie, zostali wybrani, to są. To jest tak samo jak z urzędnikiem. Jeżeli na przykład jest lekarz, który pracuje, jest lekarz z Ukrainy i pracuje w naszej jednostce ochrony zdrowia, to chce mi Czarnek z Kowalskim powiedzieć, że idąc do takiego lekarza z prośbą o ratowanie życia, nie podda się leczeniu, bo on jest z Ukrainy, albo on ma inny kolor skóry.
2: Myśli pan, że te nastroje będą jeszcze podgrzewane?
17: Ja myślę, że do kampanii wyborczej i w kampanii wyborczej będzie jeszcze gorzej, dlatego, że jest grupa ludzi, która jest antyukraińska, antyeuropejska i oni będą tych ludzi chcieli wyciągnąć, żeby na nich zagłosować. Tylko to naprawdę, Polska taka nie jest, jak dzisiaj przedstawia Kowalski Czarnek. Polska to jest uśmiechnięty, tolerancyjny kraj dla wszystkich i my taki kraj budujemy i zawsze będziemy się sprzeciwiać, czy to marszałek Czarzasty, czy ja, czy każdy inny parlamentarzysta Lewicy, czy Koalicji 15 października.
2: Tomasz Trela, Lewica. Dziękuję za rozmowę.
17: Dziękuję bardzo.
2: Tomasz Słomka z Uniwersytetu Warszawskiego.
19: Reklama.
20: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
24: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
23: TravistoFast i Travisto.
25: Aflofarm. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
26: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
27: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
26: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
27: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
28: Cyberbezpieczeństwo to dziś nie tylko technologia, to bezpieczeństwo państwa, gospodarki i społeczeństwa. 15 i 16 czerwca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się CyberSec Expo and Forum 2026. Największe wydarzenie poświęcone cyberbezpieczeństwu w Europie Środkowo-Wschodniej. Zarejestruj się na cybersecforum.eu.
29: Renu.
0: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Oni tu są. Zawsze byli. A my zasługujemy na prawdę. Dzień Objawienia. Nowy film Stevena Spielberga. Emily Blunt, Josh O'Connor i Colin Firth. Dzień Objawienia już w kinach.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Reklama.
26: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 17.41, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. W związku z przechodzącym przez Polskę frontem burzowym w stan gotowości zostały postawione służby i wojewodowie w całym kraju. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się odprawa pod przewodnictwem wiceministra spraw wewnętrznych i administracji. Do 23 dla 14 województw obowiązują ostrzeżenie i IMGW, a w 5 regionach uruchomiono alert RCB. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują dla części Śląska i Małopolski. To niekoniecznie dobry kandydat, by zdominować te wybory, powiedziała w wywiadzie politycznym TOK FM sekretarz stanu w kancelarii premiera Adrianna Porowska z Polski 2050. Mowa o senatorce KO Monice Piątkowskiej, która będzie reprezentować Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe w wyborach na prezydenta Krakowa.
5: Kraków jest konserwatywny i wydaje mi się, że tam potrzeba po prostu kogoś, kto lokalnie czuje też to społeczeństwo i to miasto i niekoniecznie kogoś, kto jest reprezentantem ogólnopolskiej polityki. Tam raczej powinien być ktoś, kto rozumie, jakie są potrzeby bezpośrednio mieszkańców.
14: Urząd prezydenta Krakowa pozostaje nieobsadzony od 26 maja po odwołaniu w referendum dotychczasowego namiestnika Aleksandra Miszalskiego. Wybory na tę funkcję odbędą się najprawdopodobniej we wrześniu, przekazał dzisiaj premier Donald Tusk. Oprócz Moniki Piątkowskiej swoje kandydatury zapowiedzieli także m.in. były prezes NIK Marian Banaś, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Michał Drewnicki z PiS czy Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. Rząd zaproponował, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w przyszłym roku wyniosło 4950 zł brutto, a stawka godzinowa 32,30 zł. Oznacza to wzrost minimalnego wynagrodzenia o 144 zł w stosunku do obecnej kwoty, czyli o 3%. Także o 3% mają wzrosnąć w przyszłym roku wynagrodzenia w budżetówce. Propozycje te zostaną przedstawione Radzie Dialogu Społecznego, która ma 30 dni na wypracowanie wspólnego stanowiska. Leki dla ofiar wojny w Libanie i żywność dla najbiedniejszych rodzin w Palestynie mają trafić w ciągu 2 miesięcy za sprawą Fundacji Prosepe. Program opiewa na 2,5 miliona złotych i ma wspomóc te miejsca, gdzie kryzys jest najgłębszy. Marcin Starzec.
6: Do Bejrutu trafią m.in. leki, gdzie fundacja wesprze szpital leczący ludzi, których zwyczajnie nie stać na hospitalizację. To ofiary konfliktu, ubodzy pacjenci i uchodźcy. Pieniądze pójdą na leki kardiologiczne, diabetologiczne, psychiatryczne i antybiotyki, mówi prezes fundacji Maciej Gierula.
7: Podpisujemy umowę z apteką, gdzie ludzie otrzymują vouchery na realizację, zakup leków w tej aptece. Więc wtedy przychodzą ci, którzy mają stałe jakieś choroby.
6: A drugi kierunek to Betlejem. Około 1000 najbiedniejszych rodzin dostanie paczki z podstawowymi produktami żywnościowymi, które będą rozdzielane przez dom pokoju prowadzony przez siostrę Szczepanę Chrechorowicz.
8: Coraz częściej ludzie przychodzą z prośbą o to, żeby dać kawałek chleba, jakiś ryż, jakąkolwiek żywność.
6: Fundacja dodaje, że pomoc ma trafić do osób najbardziej poszkodowanych, niezależnie od ich pochodzenia, wyznania czy sytuacji społecznej. Marcin Starzec, TOK FM.
14: A więcej informacji w TOK FM o 18 w TOK 360. W nocy bez deszczu jedynie w centralnej i zachodniej części kraju. W środę padać nie powinno w warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i w Wielkopolsce. Będzie znacznie chłodniej niż dzisiaj. Termometry pokażą od 18 do 21 stopni.
26: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Gościem wywiadu politycznego jest teraz profesor Tomasz Słomka z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Dużo było o koalicji rządzącej za sprawą kandydatki w wyborach na prezydenta Krakowa. Może też o tym porozmawiajmy, ale my dla płodozmianu tematycznego porozmawiajmy na chwilę o sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości, bo panie profesorze, był wspólny wiec, taki event polityczny właśnie Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czarnka, próba pokazania jedności, chociaż napięć w Prawie i Sprawiedliwości nie brakuje. Te spotkania Komitetu Politycznego często odbywają się właśnie bez Mateusza Morawieckiego. Stowarzyszenie swoje buduje Rozwój Plus. W partii, jak donosi chociażby Jacek Gądek w Newsweeku z tego tygodnia, odebrano to jako taką pozycję już siły, nawet wyższości Mateusza Morawieckiego, który może powiedzieć: na ten tak zwany PKP nie idę, nie muszę uczestniczyć w tych spotkaniach. Jak mogą wyglądać według pana profesora najbliższe tygodnie? Czy te napięcia będą rosnąć, czy jednak Mateusz Morawiecki na razie po cichu będzie budować swoją pozycję jednak w partii?
4: No właśnie, pan redaktor użył takiego określenia bardzo chyba adekwatnego: manifestacja jedności. Z akcentem na manifestację, bo tak naprawdę to te sygnały wysyłane przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, do tego dołączyłbym jeszcze wywiad opublikowany wczoraj z Jarosławem Kaczyńskim, w którym on też mówi o tym, że zażegnano konflikty w partii, że wyjaśniono sobie wszelkie wątpliwości, że ta jedność jest. I ja to odbieram w ten sposób: im więcej sygnałów, że jest jedność, tym bardziej jestem podejrzliwy, że tak naprawdę niczego nie załatwiono, a podziały i konflikty pozostały. Rzeczywiście Morawiecki i jego ludzie bardzo często nie uczestniczą w funkcjonowaniu partii, nie uczestniczą w spotkaniach zwoływanych przez prezesa, nie zaprzestali aktywności w ramach swojego stowarzyszenia. I ja myślę, że powtórzyłbym tę hipotezę, którą u pana redaktora jakiś czas temu wygłosiłem, że Morawiecki tak naprawdę sunduje możliwości samodzielnego odnalezienia się na scenie politycznej. Ma w sumie niewiele czasu, bo tak naprawdę do jesieni, bo jeżeli myślę o wyborach w 27 roku, to jego nowy podmiot musi się zakorzenić na scenie politycznej. Ale myślę, że tam jedności i spokoju nie ma. Te dwa światy, Czarnka i Morawieckiego, rozjeżdżają się coraz silniej.
2: Mm-hmm. Tak, też słychać takie kuluarowe doniesienia Sejmu, że Mateuszowi Morawieckiemu uwiera też taka czasami buta Przemysława Czarnka w wypowiedziach na temat niektórych polityk, czy to krajowych, czy unijnych. Jak chociażby to ostatnio, że CO2 tak naprawdę na wzrost stężenia CO2 w powietrzu, człowiek w atmosferze, człowiek nie ma za dużego wpływu, to są bajki, bujdy naukowców. Mateusza Morawieckiego i jego stronników ponoć bardzo, bardzo irytują takie stwierdzenia.
4: No, wcale się nie dziwię z takiego chociażby punktu widzenia, że od profesora uczelni wyższej można oczekiwać trochę bardziej światłego i umiarkowanego w komentowaniu rzeczywistości. Natomiast Mateusz Morawiecki, wydaje mi się to bardzo prawdopodobne, buduje coraz silniej wizerunek takiego umiarkowanego konserwatysty, który najlepiej odnajduje się centrum i lekko na prawo od tego centrum sceny politycznej. Ma koncepcję, moim zdaniem, przyciągnięcia wyborców umiarkowanych, którym daleko jest od radykalizmu, można powiedzieć, reprezentowanego w tej chwili przez większość w Prawie i Sprawiedliwości, przez Konfederację i Konfederację Korony Polskiej. I tym swoim umiarkowaniem ma nadzieję zbudować silną pozycję, przyciągnąć rozczarowanych. Być może także tych, którzy głosowali na, nazwijmy to, konserwatywną część koalicji rządzącej, a są tą koalicją rozczarowani, a są też gotowi Morawieckiemu pewne rzeczy z okresu rządów zapomnieć. Mm-hmm. Więc to pozycjonowanie się Morawieckiego ma tutaj duży sens i myślę, że będziemy świadkami dalej idących konfrontacji z Czarnkiem, bo na tym budować on będzie swoją odrębność.
2: To teraz spójrzmy na Kraków. Lista kandydatów już się bardzo wydłuża. Prawdopodobnie jeszcze dołączy Łukasz Gibała do tego peletonu. Oczywiście dzisiaj wytyka się to, że prezentacja Moniki Piątkowskiej, senatorki, która jest wspólną kandydatką KO i PSL, ta prezentacja nastąpiła w Warszawie. No pytanie, czy to dla wyborców ma większe znaczenie, czy nie, to jedno pytanie do pana, ale od razu dołożę taki drugi smaczek. Didaskalia może, ale ja parę dni temu rozmawiałem w wywiadzie politycznym TOK FM z kandydatem PiSu Michałem Drewnickim, radnym PiSu, i dopytałem, czy gdy właśnie na Nowogrodzkiej w Warszawie decydował się los jego kandydatury, to czy w ogóle prezes Kaczyński do niego zadzwonił, zapytał, porozmawiał o planach na kampanię? Nie, takiej rozmowy nie było, więc też widać, jak PiS podejmuje decyzje, jeszcze bardziej scentralizowana jest to podejmowanie decyzji, bo tutaj kandydatka wspólna przecież stała obok premiera i obok prezesa PSL-u, więc wygląda to trochę inaczej. Jak pan profesor patrzy na te dwie może kandydatury właśnie, Moniki Piątkowskiej i Michała Drewnickiego?
4: Ja powiem przewrotnie, panie redaktorze. Łukasz Gibała będzie tutaj tym podmiotem politycznym, który być może będzie najistotniejszym zwrotem akcji w tym zdarzeniu. Po pierwsze, prezentacja kandydatki rzeczywiście, ja tutaj zasięgałem języka u przyjaciół z Krakowa, no, nie została dobrze odebrana, bo jednak sprawa dotyczy prezydenta Krakowa, a nie Warszawy, i nie dotyczy też nominacji rządowej. A zatem dla takiego otwartego stosunku do problemów krakowskich chyba powinna się ta prezentacja kandydatki dokonać tam. Druga rzecz, bo pan redaktor nawiązał do kandydata Prawa i Sprawiedliwości. W obydwu przypadkach widać wyraźnie, jaki model partii politycznych funkcjonuje w tej chwili. To jest model wodzowski. Mhm. To jest model, w którym lider tak naprawdę jest kluczowym podmiotem w kreowaniu rzeczywistości swojego ugrupowania, i tam, gdzie jest lider, tam jest decyzja. I myślę, że w obydwu przypadkach ten mechanizm zadziałał. No i jeszcze trzecia rzecz, bo ani Prawo i Sprawiedliwość, ani Koalicja Obywatelska z PSL-em nie wystawili w tych wyborach polityków pierwszoplanowych, polityków rozpoznawalnych bardzo silnie, tylko raczej polityków czy to lokalnych, czy to szerszym odbiorcom nieznanych. To znaczy, że prawdopodobnie jest to taki zachowawczy model polegający na tym, że jeżeli się wygra, to będzie to wspaniale i dołożymy do tego odpowiednią ideologię mówiącą, że jesteśmy tacy skuteczni, że nawet z nierozpoznawalnych kandydatów robimy gwiazdy, które wygrywają, i przypisujemy sobie te punkty w kampanii w 27 roku do parlamentu. A jak przegramy z kolei, to niewiele tracimy, bo przecież nie był to żaden pierwszoplanowy, najbardziej rozpoznawalny polityk. To był polityk lokalny, którego poparliśmy, no ale najwyraźniej nie poradził sobie w trudnym środowisku.
2: Czyli czysta kalkulacja zysków i strat.
4: Tak, jest to polityk doświadczalny, ale taki bardzo, bardzo zachowawczy, taki bardzo bezpieczny.
2: Na koniec jeszcze poproszę pana profesora o opinię w sprawie gorącej dyskusji o decyzji prezydenta Ukrainy w sprawie nadania imienia UPA jednostce ukraińskiej, jednej z jednostek. Marszałek Czarzasty dzisiaj, mówiąc też a propos tej procedury w sprawie odebrania orderu Orła Białego, mówi: liczę na to, że ktoś po obydwu stronach pierwszy zachowa się mądrzej. Jak teraz, już w tej rozgorzałej dyskusji, można zachować się najmądrzej według pana? Jak klasa polityczna polska może to zrobić?
4: Ja nie wiem, panie redaktorze, czy tutaj by to powiedzenie, że jest się mądrym po szkodzie, pasuje, bo mam takie wrażenie, że...
2: Szkoda jest, a mądrości wciąż nie przynosi?
4: Tak, że wciąż jesteśmy na tym etapie zagubienia i właściwie dopiero odnajdywania właściwej drogi. No bardzo źle się stało, że prezydent Ukrainy prawdopodobnie kierując się względami politycznych zysków i myśląc o tym, że tracąc poparcie, będzie musiał się wcześniej czy później zmierzyć z wyborcami, zdecydował się na taki ruch, wiedząc, że w Polsce Polska pozostaje strategicznym jednak sprzymierzeńcem w czasie wojny, a Polska jest krajem żywo zainteresowanym rozwiązaniem jednak tych złożonych problemów relacji historycznych z Ukrainą. Prezydent Ukrainy, władze Ukrainy nie doceniły wrażliwości Polaków i tego, że dla nas kwestia Wołynia jest kwestią niezwykle ważną. I był to błąd absolutnie niewybaczalny. Natomiast z drugiej strony pewien rozsądek w sytuacji kryzysu i zagrożenia, w sytuacji wojny podpowiadałby, aby kwestie rozwiązywać nie metodą histerycznych kroków i rozdzierania szat, tylko próbą przekonania partnerów ukraińskich do zmiany tej decyzji, a odbieranie orderu Orła Białego powinien być manifestacją ostateczną, kiedy już naprawdę widać, że nie ma wyjścia z tego, z tej opresji.
2: Rozpoczęto tę procedurę od bomby atomowej w tej sprawie.
4: No, zaczęto od drugiej strony i to w taki sposób, który nieco szokuje, bo jeżeli prezydent Rzeczypospolitej, który powinien być tym podmiotem miarkującym emocje, szukającym harmonii, arbitrem politycznym, wychodzi na ulicę i na zaimprowizowanej konferencji prasowej podniesionym głosem wypowiada się

0: to jest agentem Moskwy i podpowiadał mu złe rozwiązania. No, no, byłbym niepoważny w tym momencie. Ale mam takie wrażenie, że to, co zrobił prezydent Ukrainy, no idealnie wpisuje się w oczekiwania Moskwy, która bardzo by chciała poróżnić społeczeństwa europejskie, zniechęcić je do Ukrainy, do sprawy ukraińskiej, do potrzeb społeczeństwa ukraińskiego. I to jest scenariusz najgorszy z możliwych w sytuacji działań wojennych.
1: Miejmy nadzieję, że z tego scenariusza jednak jakoś wyjdziemy, że on przestanie być po prostu pisany zarówno przez polską, jak i przede wszystkim ukraińską stronę. Profesor Tomasz Słomka, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: Program Wywiad Polityczny wydawał Tomasz Krzemiński, realizował Adam Szuraj, a zaraz o 18:00 wraca podsumowanie dnia w TOK 360. Maciej Kluczka, dziękuję za uwagę. Dobrego wtorkowego wieczoru. Uważajmy na alerty RCB w sprawie burz, bo faktycznie idą przez Polskę. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
9: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: Travistofast i Travisto.
10: Aflofast.
0: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Jest 18.
13: Najpierw trzeba rozstrzygnąć wszystkie protesty wyborcze, mówi Donald Tusk.
12: Prawdopodobnie na drugą połowę września przesuną się więc wybory na prezydenta Krakowa.
13: Są prokuratorskie zarzuty dla Antoniego Macierewicza.
12: Poseł PiSu nazwał członków kierownictwa SKW rosyjskimi agentami.
13: Sędzia z Somalii przyjechał sędziować mecze na mundialu. Amerykanie zawrócili go z granicy.
12: Co na to FIFA? A skreśliła Somalijczyka. Z listy arbitrów to jest wciąż TOK 360, wciąż Marietta Wiśniewska-Adamowska.
13: Nie pod koniec sierpnia, a dopiero we wrześniu odbędą się wybory prezydenckie w Krakowie.
12: Formalna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, ale jak mówi premier Donald Tusk, który ma ogłosić termin głosowania, wszystko wskazuje na to, że odbędzie się ono później niż dotąd było to zapowiadane.
13: Wybory w stolicy Małopolski muszą się odbyć, bo w wyniku niedawnego referendum odwołany został dotychczasowy prezydent Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej. Wawrzyniec Zakrzewski.
14: Donald Tusk nie podjął jeszcze decyzji o ogłoszeniu przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie, bo jak tłumaczy, nie może tego zrobić ze względu na wciąż rozstrzygane protesty dotyczące przebiegu wspomnianego referendum.
15: Prawdopodobnie, ale ja dzisiaj jeszcze nie dam gwarancji, no bo to nie są moje... Na końcu to będzie moja decyzja, ale ona będzie zależała od wyroków sądowych, etc. Więc chyba prawdopodobnie jest wrzesień w tej chwili. Najbardziej prawdopodobny wrzesień. Raczej druga połowa września. Ale... Proszę to wziąć w nawias, tak? Bo to nie jest decyzja jeszcze.
14: Im później, tym lepiej. Słyszę nieoficjalnie od polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy zdają sobie sprawę, że wybory w okresie wakacji

0: Innym, bo początkowo mówiło się o tym, że pierwsza tura odbędzie się w ostatni weekend sierpnia, to jeśli chodzi o mobilizację ich elektoratu, trudne zadanie. Na co zwraca uwagę także poseł PiSu z Krakowa Łukasz Kmita.
1: Mamy czas wakacji, trudną kampanię prowadzoną w okresie wakacji. Mamy czas, w którym generalnie ludzie raczej myślą o wakacjach niż o poważnej polityce. Dlatego moim zdaniem wszystko jest możliwe. My liczymy na demobilizację po stronie Koalicji Obywatelskiej PSL-u, a na mocną mobilizację po stronie Prawa i Sprawiedliwości i środowisk patriotycznych.
0: Przy czym obecnie wszystko wskazuje na to, że ostateczna walka o prezydenturę w Krakowie rozegra się pomiędzy ogłoszoną dziś kandydatką KO i PSL-u, senatorką Moniką Piątkowską, a lokalnym politykiem Łukaszem Gibałą, który w ostatnich wyborach przegrał z Aleksandrem Miszalskim raptem kilkoma tysiącami głosów. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
2: Antoni Macierewicz usłyszał zarzut publicznego znieważenia i pomówienia kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego.
3: We wrześniu poseł PiSu komentował w Sejmie wtargnięcie do Polski rosyjskich dronów, choć nie wiem, czy słowo komentarz jest tutaj do końca trafne, bo nazywał Jarosława Stróżyka, szefa SKW, a także jego zastępców rosyjskimi agentami.
2: Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości nie chce oceniać samej wypowiedzi Macierewicza, ale uważa, że sprawą nie powinna z urzędu zajmować się prokuratura.
4: Mój zasadniczy problem w tej sprawie jest taki, jeżeli pan Dusza, pan Stróżyk, w jakikolwiek sposób poczuli się urażeni tym, co pan powiedział, pan minister Macierewicz, i są zdecydowani, żeby skorzystać z drogi prawnej, powinni skorzystać z prywatnego aktu oskarżenia albo z naruszenia dóbr cywilnych. A tu mamy do czynienia z absolutnie sytuacją kuriozalną, gdzie prokuratura zachowuje się tak, jakby była jakimś zespołem adwokackim pana Duszy i pana Stróżyka.
3: Antoni Macierewicz nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień. Jeżeli sąd stwierdzi, że doszło do naruszenia prawa, do znieważenia i pomówienia kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Macierewiczowi grozić będzie do 3 lat więzienia.
2: Na terenie wokół nieistniejących kaplicy i kościoła pracuje mała koparka, która zdejmuje wierzchnią warstwę ziemi. Następnie wykopy będą badane przez archeologów.
3: W Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim rozpoczęły się poszukiwania w miejscach, gdzie znajdować się mogą masowe mogiły Polaków.
2: W lutym 1944 roku ukraińscy żołnierze pod dowództwem niemieckim przy udziale udziału UPA i oddziału paramilitarnego ukraińskich nacjonalistów zamordowali tam około 850 osób, a wieś została zrównana z ziemią. Zbrodnia w Hucie Pieniackiej ta stanowi jedną z wielu popełnionych w ramach zbrodni wołyńskiej.
3: I ten temat wróci już niedługo w TOK 360.
2: Polskie Stowarzyszenie we Lwowie nie zostanie wyrzucone ze swojej siedziby, przynajmniej na razie.
3: Władze Lwowa wycofały się z decyzji o eksmisji Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej z kamienicy przy tamtejszym rynku. Marcin Starzec.
5: Polska organizacja swoją siedzibę ma w tym samym miejscu niezmiennie od ponad 30 lat. Regularnie płaciła czynsz i remontowała lokal na własny koszt. Pismo z 7-dniowym terminem wyprowadzki przyszło bez ostrzeżenia i w bardzo konkretnym momencie. Dzień wcześniej Karol Nawrocki zasugerował odebranie prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. Prezes Emil Legowicz nie ukrywa zdziwienia.
6: No jest to bardzo dziwne, no pan sam rozumie, no to jest bardzo dziwne. Albo to wypadek, albo to faktycznie już na tyle agresji mieć w sobie. No, ja pojęcia nie mam.
5: Ale interwencja konsula generalnego przyniosła skutek. Legowicz mówi, że zapewnienie o przedłużeniu najmu już jest, choć umowa formalnie jeszcze nie została podpisana.
6: A jest zapewnienie, że na rok przedłużają nam.
5: Towarzystwo chce też nowej umowy, długoterminowej, a nie rocznej. Marcin Starzec, TOK FM.
2: Pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Adama Mickiewicza w Olsztynie znalazło się na czele rankingu szkół przyjaznych uczniom LGBTQ+.
3: Po raz ósmy Fundacja Growspace opublikowała ranking szkół wyróżniających się otwartością i tolerancją, badając m.in. poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów, ale też ich rodziców i przedstawicieli społeczności szkolnej.
2: Niestety blisko połowa badanych nie jest pewna, czy w ich szkołach każdy może czuć się bezpiecznie, a niemal co trzeci uczeń nie potrafi wskazać ani jednej osoby, której mógłby zaufać w trudnej sytuacji.
3: Więcej o rankingu, no i płynących z niego wnioskach opowie Tomasz Fęska.
7: Trzy szkoły na podium to kolejno pierwsze LO imienia Adama Mickiewicza w Olsztynie, 30. LO imienia Jana Śniadeckiego w Warszawie i pierwsze społeczne LO Bednarska również w stolicy, ale szkoły przyjazne uczniom LGBTQ+, to nie tylko stolica i inne duże miasta, mówi Jakub Juszczak z Fundacji Growspace.
8: Status szkoły przyjaznej otrzymało 181 szkół w całej Polsce, na przykład na Podkarpaciu w Boguchwale, na Śląsku w Żarach czy w mazowieckim Radomiu, bo trzeba zaznaczyć, że od otwartość nie jest przywilejem wielkich miast. Dzieje się wszędzie tam, gdzie ktoś podejmie pracę.
7: Tej pracy wciąż jest za mało, bo przemoc nie znika z polskich szkół. Wśród ankietowanych przepytanych przez Growspace 36% zna osobę, która doświadczyła przemocy psychicznej ze względu na przynależność do społeczności LGBTQ+, a 43% wskazuje na przemoc z innych powodów. Ranking przyjaznych szkół będzie potrzebny tak długo, jak długo politycy będą próbowali zbijać kapitał na atakowaniu mniejszości, mówi pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula.
9: Kiedy marszałek Bosak chce odbierać tęczowym rodzinom dzieci, a kandydat na kandydata na premiera Prawa i Sprawiedliwości mówi, że to nie ludzie, to ideologia, bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy takiego rankingu.
7: Edukatorka Amelia Rudnicka w imieniu polskich organizacji młodzieżowych apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie przyjętej przez Sejm pod koniec maja ustawy o prawach i obowiązkach ucznia, która pozwala na powoływanie szkolnych rzeczników praw uczniowskich.
10: Rzecznik ma być osobą, która wspiera uczniów w sytuacji naruszenia ich praw, reaguje na problemy i wzmacnia kulturę dialogu w szkołach.
7: Ustawa budzi jednak sprzeciw Związku Nauczycielstwa Polskiego, dyrektorów placówek i Oświatowej Solidarności. Tomasz Fęskę, TOK FM.
2: Sztuczna inteligencja od Apple'a nie dla Europejczyków.
3: Przedstawiciele największego producenta smartfonów na świecie oświadczyli, że ich nowy asystent AI nie zostanie póki co wprowadzony w krajach należących do Unii Europejskiej ze względu na niespełnione wymogi prawne. Apple obwinia więc Unię o ekstremalną interpretację ustawy o rynkach cyfrowych.
2: A Bruksela odpowiada na to, że decyzja należy wyłącznie do Apple'a, a rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Renier podkreśla, że firma nie opracowała rozwiązań, które pozwoliłyby konkurencyjnym usługom współpracować z jej platformami.
11: To nie Apple decyduje o tym, kto może w Europie wprowadzać innowacje. I to nie Apple powinno decydować, z których narzędzi sztucznej inteligencji obywatele Unii Europejskiej mogą korzystać, a z których nie.
3: Nowy asystent Apple, Siri AI, będzie mógł odpowiadać na pytania użytkownika na podstawie prywatnych danych zawartych w urządzeniu, takich jak prywatne wiadomości, prywatne zdjęcia i prywatne notatki.
2: Stany Zjednoczone nie wpuściły do kraju jednego z sędziów odpowiedzialnych za prowadzenie meczów podczas piłkarskich Mistrzostw Świata, więc FIFA skreśliła go z listy arbitrów.
3: Mowa tu o Somalijczyku Omarze Artanie, któremu odmówiono wjazdu do USA, mimo że według władz jego kraju posiadał paszporty dyplomatyczne. Ten incydent budzi niepokój wśród innych osób podróżujących na mundial, nawet z wizą.
2: Dziennikarz sportowy i autor bloga Afryka Gola, Michał Zichlarz, obawia się, że może mu się przydarzyć podobna sytuacja, o czym mówił Filipowi Kekuszowi w TOK 360 w południe.
12: Rozmawiałem z osobami, które były w Stanach nieraz i mówiły tak, słuchaj, tam osoba, która odpowiada za przepuszczenie cię do kraju, może zrobić wszystko. I to, że ty masz akredytację na te Mistrzostwa Świata, to, że ty masz wizę dziennikarską na te Mistrzostwa Świata, to jeszcze o niczym nie świadczy.
2: Piłkarskie Mistrzostwa Świata startują w najbliższy czwartek.
3: Po raz pierwszy w historii mecze będą odbywały się jednocześnie w trzech państwach: Stanach Zjednoczonych, w Meksyku i Kanadzie. Mundial także w TOK FM.
2: Mimo protestów władze Albanii zapowiadają, że nie przerwą budowy nadmorskiego kurortu. Inwestycje prowadzi firma związana z Jaredem Kushnerem, zięciem Donalda Trumpa.
3: Projekt obejmuje budowę hoteli na bezludnej wyspie Sazan oraz w chronionym obszarze przybrzeżnym mokradłach, na których żyją flamingi, foki i żółwie morskie.
2: To będzie piękny projekt, zrealizujemy go i będziemy dumni, że możemy wnieść swój wkład w rozwój Europy, powiedział Edi Rama agencji Reutera.
3: Słyszę premiera Albania zupełnie, jakbym słyszał Donalda Trumpa.
13: Nie ma powodu do obaw, nie ma jeszcze żadnego projektu. Zaangażowani są najlepsi architekci, jedni z najlepszych na świecie, najlepsi inżynierowie, architekci krajobrazu.
3: Podczas protestów podnoszone są też zarzuty korupcyjne wobec Ediego Ramy, który twierdzi, że za kampaniami dezinformacyjnymi wokół protestów stoją Irańczycy. Irańczycy zdecydowanie zaprzeczają. Jest 18.10, to jest TOK 360, a ja nazywam się Adam Oska. Razem ze mną była Marietta Wiśniewska. A gościem TOK 360 jest teraz Piotr Kaszubara, korespondent TVP w Kijowie. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: W Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim rozpoczęły się pierwsze wykopy w miejscach, gdzie mogą znajdować się masowe mogiły Polaków zabitych w lutym 1944 roku. Huta Pieniacka to jest symbol martyrologii Polaków zamordowanych na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Jak to wygląda na miejscu? Jak przebiegają te prace? To są poszukiwania, czy tak jak obiegowo mówimy, ekshumacje?
14: No właśnie wiele jest opinii obiegowych i zazwyczaj te obiegowe opinie z prawdą nie do końca mają wiele wspólnego, więcej wprowadzają zamieszania niż systematyzują. Mówi się, że to ruszyły ekshumacje, no do ekshumacji jeszcze daleko. Najpierw muszą być poszukiwania, bo trzeba wiedzieć, kogo i w którym miejscu w ogóle w przyszłości ekshumować. Więc to, co dzieje się teraz w Hucie Pieniackiej, to przede wszystkim jest próba ustalenia, w którym miejscu dawnej wsi znajdowały się masowe groby. Specjaliści z Instytutu Pamięci Narodowej w toku śledztwa, które też się toczy od wielu lat, w toku swoich badań historycznych, analizy dokumentów, map, zdjęć samolotowych, które pochodzą od armii niemieckiej, relacji świadków, ustalili, że dwie takie mogiły mogły znajdować się w centrum miasta, centrum wsi, przepraszam, w okolicy kościoła i w okolicy szkoły. I właśnie dokładnie te miejsca są teraz przeszukiwane. One znajdują się tuż obok pomnika postawionego w środku pól. Pomnika właśnie upamiętniającego to, co wydarzyło się w Hucie Pieniackiej 28 lutego 1944 roku. Sami specjaliści, którzy są na miejscu, z którymi rozmawiałem, do końca nie wiedzą, jak te prace się zakończą, bo oni podkreślają, że to jednak minęły 82 lata. Relacje świadków bywają różne, tak jak bywa różna i zawodna ludzka pamięć. Zdjęcia te z samolotów wykonane przez Niemców niestety nie są na tyle wyraźne, są po prostu złej jakości, że trudno z nich cokolwiek ustalić. Więc równie dobrze może być tak, że te groby znajdują się gdzieś kilka metrów dalej. Opowiadali mi właśnie specjaliści z IPN-u, że bywały takie poszukiwania, że jednego razu przyjechali, spędzili jakiś czas w danym miejscu i niczego nie znaleźli, po czym wrócili tam rok później i okazało się, że właśnie 5 metrów dalej była ta masowa mogiła. Więc to są naprawdę sprawy, którym trzeba dać czas. Tak jak nie wydaje się wyroków w sądzie podczas prowadzenia śledztwa, bo istnieje jednak ta zasada, że czekamy na wyrok prawomocny i dopiero wtedy cokolwiek osądzamy i przedstawiamy pełną historię i wersję wydarzeń, tak i tutaj specjaliści muszą mieć czas. To są naprawdę eksperci, historycy, którzy spędzili już kilkadziesiąt lat, niektórzy z nich, na podobnych sprawach, nie tylko w Hucie Pieniackiej, i teraz odkrywane są wierzchnie warstwy ziemi przez koparkę. Głębiej raczej ta koparka nie będzie się dostawać w ziemię, żeby nie uszkodzić ewentualnie szkieletów, ale specjaliści już nawet na podstawie tego, jak układa się ziemia, są w stanie ocenić, czy w danym miejscu znajduje się grób, czy nie. To kolor ziemi się po prostu różni. Oni wiedzą, jak wygląda ziemia, która kiedyś była naruszona, jak wygląda ziemia, która była nasypana do konkretnego dołu, bo oni tam widzą kształty. My jako laicy, jeżeli zobaczymy zdjęcie ziemi, to będzie to dla nas ziemia. Dla nich rysuje się tam już konkretny kształt, konkretna rzecz, która mogła się tam znajdować. Więc dotarli specjaliści z IPN-u, dotarli specjaliści ukraińscy, był wiceprezes IPN-u profesor Krzysztof Szwagrzyk.
3: I jaka jest tam atmosfera? Czy tam czuć ciężar tego ogromnego sporu politycznego, polityczno-historycznego sporu wokół nadania jednej z jednostek ukraińskiej armii imienia bohaterów UPA i takiego bardzo dużego zaostrzenia narracji wokół zbrodni wołyńskiej?
14: Ja bym nie powiedział, że czuć ten ciężar. Oczywiście każdy sobie zdaje sprawę z tego, co dzieje się w Polsce, jaki skandal wywołała ta ostatnia decyzja, ale to są prace, które były tu już zaplanowane dużo wcześniej, przed tym, jak ten skandal wybuchł. Zresztą od 10 lat czekał Instytut Pamięci Narodowej na kolejne zgody wydane ze strony ukraińskiej na poszukiwania i ewentualnie później po odnalezieniu tych miejsc na ekshumację. Więc ja myślę, że tam panuje przede wszystkim atmosfera naukowa. Są rodziny tych, którzy tam zginęli i tych, którzy przetrwali. Rzeczywiście dla nich to jest wielka sprawa, bo czekali pokoleniami na to, żeby móc odnaleźć swoich bliskich, zidentyfikować ich i w przyszłości godnie pochować. Ale zdecydowanie atmosfera sporu politycznego nie ma nic wspólnego z tym, co dzieje się teraz w Hucie Pieniackiej.
3: Bardzo dziękuję. Piotr Kaszubara, korespondent TVP w Kijowie, był gościem TOK 360. 18.17, o 18.20 informacje TOK FM, a po informacjach zmieniamy temat. Będzie o wakacjach, o tym, jak do tych wakacji przygotowują się linie lotnicze, jak do tych wakacji przygotowują się lotniska.
15: Co tu się robi?
16: Wrzuca się puszki, za to powiem na jakieś pieniążki.
17: Skanuje opakowanie, na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić...
15: Opakowanie? Wpadło.
17: Tak, wpadło, zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj jako zakończ, drukuje mi się bilecik i pokazuje mi się, że zwrócono jedno opakowanie, z tym bilecikiem można podejść do kasy.
18: Wydaje mi się, że super pomysł. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
19: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
20: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
21: Jesteśmy 17 krajem Unii Europejskiej, który wprowadza system kaucyjny.
15: Czyli co, będziecie teraz zbierać puszki?
16: Tak.
22: Na stówę.
23: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
24: Reklama. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
25: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
26: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert.
27: Co za dzień.
28: Co się stało?
27: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
28: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
27: Meliski?
28: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
27: Czyli to takie pastylki antystresowe?
28: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
27: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
28: Na mnie i na Meliski.
29: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
30: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
31: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
30: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
24: Reklama.
23: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
32: 18.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Na najbliższy czwartek pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński zwołał posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Wówczas ma być wybrany przewodniczący KRS. W połowie maja Sejm wybrał 15 nowych sędziów członków KRS. Spośród nich 13 było rekomendowanych przez kluby koalicji rządzącej. Podkomisja Nadzwyczajna zajmie się projektem ustawy o prawach pacjenta, zwanej Lex Szarlatan. Celem zmian jest całkowite wyeliminowanie z rynku i internetu groźnych dla zdrowia i życia usług. Chodzi o te, które nie gwarantują wyleczenia, a drenują kieszenie pacjentów i przede wszystkim wprowadzają ich w błąd, co prowadzi do niebezpiecznego opóźnienia konwencjonalnego opartego na nauce leczenia. Po wejściu projektu w życie żaden podmiot nie będzie mógł udzielać świadczeń zdrowotnych bez oficjalnego wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska powiedziała agencji Reutera, że administracja prezydenta USA Donalda Trumpa poinformowała ją o opóźnieniach w staraniach o uwolnienie kolejnych więźniów politycznych na Białorusi. Reuters przypomina, że według Centrum Obrony Praw Człowieka w Jasna w białoruskich więzieniach przebywa nadal prawie 870 osób uznawanych przez Mińsk za więźniów politycznych.
23: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Adam Ozga, gościem TOK 360 jest Dominik Sipiński, analityk polityki Insight. Dzień dobry.
0: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Podobno, tak twierdzą przedstawiciele tanich linii lotniczych w Europie, Wizera i Ryanaira, w wakacje czeka nas jakiś absolutny paraliż na lotniskach związany z nowym systemem wjazdu i wyjazdu wprowadzonym przez Unię Europejską. Każdy pasażer spoza Unii Europejskiej mają być odebrane odciski palców, ma mu być zrobione zdjęcie, no i podobno w związku z tym lepiej w ogóle się z tego wycofać, bo inaczej w wakacje czeka nas coś strasznego. Czeka nas?
0: Na pewno będzie to problemem. To już jest problemem. Odkąd ten system zaczął obowiązywać, na niektórych lotniskach pojawiły się dodatkowe kolejki. Natomiast efekt jest bardzo zróżnicowany. Na różnych lotniskach problemy są w różnym stopniu, opóźnienia występują w różnym stopniu. Nie o każdej godzinie, nie przy każdym przylocie czy fali przylotów te problemy będą tak duże. Natomiast niewątpliwie pasażerowie spoza Unii muszą się przygotować na to, że na lotniskach będą kolejki, a te kolejki mogą się też przełożyć na pasażerów unijnych, którzy bezpośrednio systemem IS nie są objęci, no ale chociażby w związku z tym, że kontrola graniczna, służby graniczne będą musiały poświęcać więcej czasu i energii na obsłużenie tych kolejek pozaunijnych, to siłą rzeczy będą mieli mniej czasu i mniej zasobów na obsługowanie kolejek unijnych. Będzie to ciężkie lato, ale nie jest to pierwsze ciężkie lato, bo unijne lotniska, europejskie lotniska od kilku lat zmagają się z dużymi problemami przepustowości w szczycie sezonu letniego. To nie są tylko kontrole graniczne, to jest też obsługa naziemna, bagażu, dostępność wyjść do samolotów. Lata na unijnych lotniskach nie są łatwe i łatwe nie będą. To będzie pewnie trudniejsze niż poprzednie.
3: To znaczy, że unijne lotniska są nieprzygotowane na ten ruch lotniczy, jaki mamy obecnie i dlatego są takie problemy? Czy po prostu wakacje są trudnym okresem? No i tyle, bo dochodzą czartery, dochodzą kierunki wakacyjne i no i też mniejsza jest presja na to, że wszyscy muszą zdążyć prędzej, wszyscy mogą poczekać, bo na urlop to przyjadą te godzinę wcześniej.
0: Niewątpliwie rynek europejski, lotniczy rynek europejski należy do w ogóle najbardziej sezonowych na świecie. Jeśli porównamy go na przykład z rynkiem no, chociażby północnoamerykańskim, to w Europie ta różnica między latem a zimą jest większa. Co oczywiście powoduje, że lotniskom trudniej planować biznes w sposób, który zapewni całoroczną wydajność, bo można lotniska zbudować w sposób taki, że będą dużo za duże zimą, albo w sposób taki, że będą okej, zimą, ale dużo za małe lata. Wypośrodkowanie tego jest trudne i na to nakładają się problemy związane z tym, że w Europie jest bardzo fragmentaryczny, bo należący do poszczególnych państw członkowskich system na przykład właśnie kontroli granicznej, bo w różnych państwach zajmują się tym różne służby. W niektórych krajach kontrolą bezpieczeństwa zajmują się różnego rodzaju służby państwowe, a w innych firmy prywatne. To oczywiście powoduje, że trudniej tym zarządzać na przykład w skali kontynentu. Trudniej, czy w zasadzie nie da się zapewnić systemu, który pozwoliłby przesuwać tę przepustowość graniczną, przepustowość bezpieczeństwa z lotnisk bardziej zimowych na lotniska bardziej letnie. Grecja oczywiście ma problemy na przykład latem, zimą jest tam dużo mniejszy ruch. Odwrotna sytuacja występuje na niektórych lotniskach takich typowo zimowych, na przykład w Alpach. Nie da się tym zarządzać na poziomie europejskim. Poszczególne państwa członkowskie mają dużo mniejszą elastyczność i Europa, europejskie lotniska co roku z tego powodu cierpią. Ta sezonowość się nie zmniejsza i w zasadzie po COVID-zie się jeszcze zwiększyła. No i te problemy się pogłębiają.
3: Jest jeszcze jeden przedwakacyjny problem, to są ceny paliwa lotniczego związane z wojną na Bliskim Wschodzie i zamknięciem cieśniny Ormus i o tym, że jest bardzo duży kryzys branży lotniczej słyszymy no już od wielu tygodni, a mimo wszystko nie widzimy jakichś spektakularnych upadków i spektakularnych kłopotów. To znaczy, że o czymś nie wiemy, o czym?
0: W zasadzie ta odpowiedź jest tą samą odpowiedzią, która padła przed chwilą. Sezon letni jest dla linii lotniczych bardziej ruchliwy, lepszy, finansowo bardziej rentowny. Oczywiście te ceny paliw, które wzrosły, ceny paliwa lotniczego wzrosły dwukrotnie od rozpoczęcia wojny w Iranie. To oczywiście ma bardzo duży wpływ na linii lotniczych, ale po pierwsze kontrakty długoterminowe, które powodują, że wiele linii lotniczych ma jeszcze dostęp do tańszego paliwa sprzed tych podwyżek. Po drugie to, że latem popyt na latanie jest na tyle silny, że linie lotnicze mogą podnieść ceny biletów i nie widzą, przynajmniej jak na razie, drastycznego spadku popytu. Natomiast ta sytuacja się zmieni, jeśli te ceny paliwa pozostaną na takim poziomie do października czy dalej, bo wtedy popyt spada, pasażerowie i pasażerki nie będą skłonni płacić podwyższonych cen biletów za podróż na przykład w październiku, kiedy generalnie mało kto chce latać, czy dużo mniej osób chce latać. I wtedy na pewno problemy dla linii lotniczych zaczną się dużo poważniejsze, jeśli ceny paliw się utrzymają, a wszystko na to wskazuje w tej chwili, to niestety spodziewam się, że jesienią, zimą dla wielu lotniczych, może dla wielu linii lotniczych będzie to okres bardzo trudny, może dojść do bankructw.
3: No, prezydent USA Donald Trump wprawdzie mówi, że w ciągu 2-3 dni może zawrzeć bardzo dobrą umowę z Iranem, tylko problem polega na tym, że mówił tak już 37 razy, jak wyliczyła stacja CNN, chociaż może przed mundialem chce sobie jakiś sukces odnotować. A w jakiej kondycji teraz jest branża lotnicza? To jest chyba zróżnicowane, bo mam wrażenie, że niektórzy, na przykład tanie linie, próbują sytuację trochę wykorzystać, zagarnąć dla siebie nieco rynku.
0: Linie lotnicze wyszły w ten kryzys w bardzo dobrej kondycji, bo ostatnie 2-3 lata po COVID-zie były dla linii lotniczych generalnie bardzo dobre, chociaż też nie pozbawione innych problemów związanych na przykład z łańcuchem dostaw. Natomiast linie lotnicze, zwłaszcza niskokosztowe, zwłaszcza te lepiej zarządzane, miały przychody na poziomie marży, na poziomie dwucyfrowym, co dla linii lotniczych jest bardzo dobrym wynikiem. Mają wystarczającą poduszkę finansową też, żeby trochę wziąć na siebie te dodatkowe koszty i odzyskać rynek, czy zwiększyć udział rynkowy jeszcze bardziej. Im linia słabsza, a do takich należy wiele linii mniejszych, zwłaszcza linii tradycyjnych. Akurat LOT jest w dość dobrej sytuacji, ale są linie takie jak na przykład Tarom w Rumunii, czy Baltic na Łotwie, które miały dużo mniejszą poduszkę, mają dużo mniejszy margines, żeby ten kryzys na siebie wziąć. Natomiast Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych szacuje, że branża pozostanie, przynajmniej według obecnej prognozy, rentowna jako całość w tym roku. Natomiast rentowność spadła nie o połowę w stosunku do tego, co było planowane, co było przewidywane w grudniu zeszłego roku na ten rok, na 2026. A im dłużej będzie trwał ten kryzys, tym pewnie ta i tak już niewielka rentowność, która ma w tej chwili być na poziomie około 2% dla całej branży uśredniając, no to jeśli kryzys potrwa, no to pewnie te prognozy zostaną dalej zrewidowane i nadal pozostaną linie wysoce rentowne. Myślę, że jedną taką linią, którą można wyróżnić, z Ryanair, który oczywiście też cierpi, ale w sytuacji porównując z innymi wszystkimi liniami jest w bardzo dobrej sytuacji i raczej pozostanie rentowny, niezależnie od tego, jak długo ten kryzys by trwał. Natomiast im dłużej będzie trwał, tym bardziej będzie rosła liczba linii, które przestaną być rentowne, czy pogłębią i tak już straty, które i tak już mają. No i pewnie w przeciągu kilku miesięcy dla niektórych linii lotniczych ta sytuacja może być zbyt ciężka.
3: A na cenach dla pasażerów na cenach biletów dla pasażerów to się mocno odbija, bo tu też chyba pozory mogą mylić, to już na koniec.
0: W tej chwili na lato ceny biletów jeszcze będą wyższe niż miały być, natomiast pewnie te wzrosty będą tak naprawdę dopiero po kilku miesiącach, kiedy ceny paliw, kiedy te kontrakty długoterminowe się skończą. Natomiast linie lotnicze nie mogą podnosić cen biletów do poziomu, którego nikt nie zapłaci. Więc w ostateczności raczej będzie po prostu mniej lotów niż jakieś drastyczne podwyżki cen biletów, no bo jeśli będą drastyczne podwyżki cen biletów, to na wielu trasach po prostu nikt nie będzie chciał latać.
3: Bardzo dziękuję. Dominik Sipiński, analityk polityki Insight, był gościem TOK 360. Jest 18.30. Michał Waszkiewicz już razem ze mną, to jest Sport 360. Jeszcze sport, ole. Bo od czwartku Mundial 360 i nieco wcześniej, 18.20. Delikatnie, ale nie przejmuj się, nawet trochę to lubię. Ile byłbyś gotów zapłacić za sparing, skoro już przy cenach rzeczy jesteśmy?
1: 10 zł. Śmieję się oczywiście, wiem do czego zmierzasz. Wiadomo, że zależy za jaki sparing. Jeśli miał być to sparing zespołów pierwszoligowych czy nawet ekstraklasowych, to uważam, że pieniądze naprawdę tutaj powinny być drugorzędną kwestią i chodzi o to, żeby jak najwięcej kibiców zobaczyło mecz, zwłaszcza swoich piłkarzy w akcji, tak? Natomiast domyślam się, do czego zmierzasz i
3: Manchester
1: rozumiem,
3: United,
1: że też...
3: i AC tak. Milan zmierzą się 15 sierpnia we Wrocławiu u ciebie w ostatnim sparingu przed inauguracją swoich sezonów w Anglii i we Włoszech. Sparing. Drogi dla kibiców.
1: No sparing, to się nazywa supermecz, ale w przeszłości to grała Borussia Dortmund ze Śląskiem Wrocław i fajnie, rozumiem, dla wrocławian, żeby pójść na mecz z Borussią. Ekstra. Tak samo było w Gdańsku, kiedy Lechia grała z FC Barceloną. W Warszawie był mecz Realu Madryt z Fiorentiną, ale to był Real Madryt. Real Madryt, który nawet wystawiając rezerwy, wystawia gwiazdy. Ja wiem, że to fajnie dzisiaj na konferencji we Wrocławiu wyglądało. Zdobywcy w sumie tam, nie wiem, 10 lig mistrzów. Natomiast no trochę melodia przeszłości, jednak aktualnie AC Milan i Manchester United raczej młodzieży nie rozgrzewają, tak? Nie pobudzają wyobraźni. To raczej jest sparing dla takich jak my, którzy pamiętają sukcesy tych zespołów. No nie wiem, czy ja bym zapłacił 600 czy 900 zł, żeby zobaczyć Mateusza Kunię i Beniamina Szeszko, nie mając gwarancji, że oni zagrają, bo to przecież tylko sparing, nie oszukujmy się. Więc nazywanie tego supermeczem, no to chyba rzeczywiście pod kątem supercen. To dlatego jest to supermecz.
3: Może tam jakiś najdroższy chociaż.
1: Nie sądzę. We Wrocławiu rozdaje się herbatę, kiedy jest zimno, ale 15 sierpnia nie sądzę, by była taka konieczność.
3: Siatkówka wróciła, ta reprezentacyjna, bo to jeżeli dobrze kojarzę, w siatkówce działa w ten sposób, że gra liga, potem jest przerwa w lidze i grają reprezentacje. Tak to działa?
1: Tak to działa i powiem ci szczerze, te przerwy między jednym a drugim są coraz krótsze i mam wrażenie, że no siatkarzom jest jednak powoli nie po drodze z częścią rozgrywek. Dlatego Liga Narodów, która wystartowała i u pań, a u panów wystartuje jutro, no trochę okrojone te składy, nic dziwnego. 3 tygodnie temu, Adam, był finał Ligi Mistrzów Siatkarzy, tak? A Final Four grały dwie polskie drużyny, wypchane też reprezentantami kraju. Dziś siatkarze już są w Chinach. Jutro o 7 rano polskiego czasu już pierwszy mecz. Rozpoczynamy Ligę Narodów. Jeśli Polacy, a przecież wiadomo, że jesteśmy jedną z najlepszych drużyn na świecie, zakładamy, że przez Ligę Narodów dostaniemy się do finałowego turnieju tejże, czyli zagramy kolejne mecze, potem Memoriał Huberta Wagnera i potem Mistrzostwa Europy, w których będziemy bronić tytułu. Jeśli Polacy rzeczywiście tam i tu będą grali o medale, to oznacza 30 meczów reprezentacyjnych od jutra do połowy września. To jest kosmos. I za 3-4 tygodnie wystartuje znowu liga.
3: O rany, a gdzie jest czas na wakacje?
1: Na zregenerowanie organizmu. Teraz był. No właśnie tak, dlatego początek sezonu w lidze jest trudny, dlatego ten początek reprezentacyjny jest taki, jaki jest. No nie wiem, Jakub Kochanowski, Wilfredo Leon, Tomasz Fornal, Kamil Semeniuk, największe gwiazdy naszej kadry, w ogóle teraz do Chin na turnie nie poleciały. Oni muszą odpocząć. To jest ten moment, żeby oni zopali trochę oddechu, bo inaczej no, będą oddychać rękawami na Mistrzostwach Europy, a ja nie widzę tych zawodników w gazie i w grze, jeśli mielibyśmy ich wystawić w każdym turnieju, więc Nikola Grbicz tutaj bardzo rozsądnie do tego podchodzi, bo z tego co wiem, to tylko 3 zawodników, którzy byli w kadrze na ubiegłoroczne Mistrzostwa Świata, poleciało na ten turniej do linii, do Chin, który rozpocznie się jutro. No to pokazuje, że trener też ma świadomość, jak trzeba rotować składem, że to jest moment, żeby sprawdzić trochę młodych zawodników i sprawdzić też, to jest takie pole doświadczalne i poligon, żeby sprawdzić, kto będzie się nadawał, żeby uzupełnić te największe gwiazdy na Mistrzostwach Europy, które są docelową imprezą, nie oszukujmy się. Liga Narodów jest takim, nie wiem, nie wiem jak bardzo prestiżowe to jest dla Polaków. Niech będzie ligą konferencji piłkarską.
3: O właśnie, ligą konferencji.
1: Nawet niżej, mam wrażenie. No, Kuba, to nie jest nic prestiżowego.
3: Kuba, Słowenia, Japonia i Ukraina to są rywale polskich siatkarzy w Chinach. Z kolei siatkarki odnotowały dobry start po serii trzech wygranych z Belgią 3-2, Czechami 3-0 i Serbią 3-2. Uznały wyższość Chinek, przegrywając 1-3. No ba. Michał Waszkiewicz, dziękuję
1: bardzo.
3: 18.36. Adam Moska, wracam za chwilę na chwilę.
2: Reklama.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Nauders Tiroler Oberland Kaunertal to raj dla aktywnych. Szlaki, trasy rowerowe, alpejskie panoramy i moc letnich emocji. Tutaj każdy dzień przynosi nowe wrażenia i niezapomniane chwile. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
22: Pierwszy program gospodarczy. Od poniedziałku do piątku po 6.30 w TOK FM.
33: Sponsorem programu jest Nestbank. Oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
34: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
35: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
36: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
35: Travistofast i Travisto.
37: Aflofarm.
2: Reklama.
38: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
32: 18.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zdecydowała o zawieszeniu śledztwa w sprawie zabójstwa sierżanta Mateusza Sitka. Rzecznik prokuratury przekazał, że powodem jest to, iż podejrzany o te zbrodnie Marokańczyk ukrywa się na Białorusi i wszczęta została wobec niego procedura ekstradycyjna. 2 lata temu sierżant Sitek został raniony nożem podczas pełnienia służby na odcinku na granicy polsko-białoruskiej. Ranił go jeden z mężczyzn, którzy w grupie próbowali sforsować stalową zaporę na granicy. W wyniku obrażeń wojskowy zmarł. Premier Donald Tusk powiedział, że podjął wysiłki, by Kijów przejął odpowiedzialność za obecny kryzys w relacjach z Polską i za sposoby wyjścia z niego. Zaznaczył, że podjął też inicjatywę, by w bezpośrednim kontakcie starać się przekonać prezydenta Karola Nawrockiego, by z polskiej strony nie było eskalacji. Firmy zbrojeniowe i lotnicze na czele z Airbusem planują sojusz na rzecz budowy nowego europejskiego myśliwca po fiasku niemiecko-francuskiego projektu CAS. Jak podały niemieckie media, list w tej sprawie trafił do niemieckiego kanclerza i ministra obrony.
38: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Chwila minęła, Adam Ozga, po godzinie 19 dłuższa rozmowa Jakuba Janiszewskiego. Przed 19 jak zwykle Kuba powie z kim, o czym i dlaczego. Po godzinie 20 na mikrofon Tok FM zaprasza Paweł Sulik. Dziś o zmianach w kodeksie wykroczeń, na przykład o depenalizacji żebrania w miejscu publicznym. Mikrofon Tok FM jak zwykle po godzinie 20, jak zwykle Paweł. Ja też zresztą jesteśmy ciekawi Państwa głosów, Państwa opinii. 22 44 044 to jest numer telefonu, na który będzie można dzwonić. Mikrofon mikrofon@tok.fm to jest adres e-mail, na który już teraz można pisać, żeby opiniami się dzielić. Po 22 Maciej Zakrocki zapyta o to, dlaczego dla Polaków i Ukraińców sprawa ukraińskiej powstańczej armii jest tak trudna i dlaczego budzi aż tyle emocji, o UPA w oczach Polaków i Ukraińców po godzinie 22. Już teraz codzienny magazyn motoryzacyjny, a TOK 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Szczepan Maziarek, Michał Kujawski, Adam Szuraj, Marietta Wiśniewska, Adam Ozga. Dobrego wieczoru i do usłyszenia.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
15: Dzień dobry, codzienny magazyn motoryzacyjny.
16: Dzień dobry.
15: Edycja wtorkowa. Dzisiaj omawiamy wrażenia z testów dwoma samochodami. Jednego omawialiśmy niedawno, ja mówiłem po premierze statycznej o MG S9, a drugiego omawialiśmy dawno, to trzecia generacja Tiguana. Ale w ostatnio 2 tygodnie temu, tydzień, 3 tygodnie temu, był w naszych rękach przez parę dni z silnikiem 1.5 150 koni, miękka hybryda. I tak sobie pomyślałem, że warto przypomnieć, bo pewnie większość słuchaczy wie, co to jest ten Tiguan. W ogóle co to jest? To SUV klasy kompaktowej, chyba drugi SUV Volkswagena po Tuaregu. Pojawił się prawie 20 lat temu, prawda?
16: Właśnie i to był... Wiesz, ja pamiętam doskonale, jak bardzo żeśmy na ten samochód czekali. Na pierwszego Tiguana. On został pokazany na targach we Frankfurcie w 2007 roku, czyli jesień. I ja mam wrażenie, że my żeśmy o tym samochodzie mówili przynajmniej od roku 2005, może 2006, że było ogromne ciśnienie na to, kiedy w końcu Volkswagen zrobi SUV-a, dlatego że to był ten moment, w którym te samochody zaczęły zyskiwać ogromną popularność. Ale wiesz co, śmieszne jest to, że on zawsze wydawał mi się takim samochodem trochę spóźnionym. Nie wiem, czy miałeś podobne wrażenie.
15: Tak, a teraz już nie mam takiego wrażenia.
16: Ale wiesz co, nie wiem z jakiego powodu była taka ogromna presja na tego Tiguana, że on musi być, bo okej, jeżeli chodzi o minivany, to Volkswagen zaspał. Turan, no to jest rok 2003-2004 i tak naprawdę to jest, wiesz, to była już druga generacja Renault Megane na rynku.
15: Natomiast na jeżeli chodzi... z Francuzami nie mieli co konkurować, za późno
16: natomiast
15: weszli,
16: jeżeli chodzi o konkurencję, no to tak, Ford Kuga, 2008 rok, Nissan Qashqai, rok wcześniej, 2006, tak samo Suzuki SX4, też, też jakby wiesz, w mojej świadomości to po prostu jest, nie wiem, Nissan X-Trail, no to okej, 2007 rok, druga generacja Nissana X-Traila, no też samochód, który w jakiś tam sposób można w tę klasę podciągnąć, one ze sobą rywalizowały. Volvo XC90 było, no ale gdzie XC90? Volvo XC60, znowu, to wcale nie jest...
15: Później, no
16: tak,
15: właśnie.
16: To jest 2008 rok. I skąd nie, się nie... ten Tiguan w naszych audycjach przez lata uwikłał w to, że on był samochodem spóźnionym?
15: No i właśnie, a teraz
16: bo Toyota
15: RAV4
16: była kolejna generacja, dlatego że Honda CR-V była kolejna generacja. Opel Antara był, ale to był koreański samochód, Chevrolet również, czyli taki przebieraniec trochę z dełu. Nie było wtedy, wiesz, francuskie firmy to dopiero zaspały, nie? Peugeot 3008 pierwszy, no to przecież jakiś przedziwny twór. Natomiast słuchaj, pierwsza refleksja związana moja z Tiguanem pierwszej generacji, ja pamiętam dokładnie, jaką trasę robiłem tym samochodem te 20
15: ale
16: prawie
15: wiesz co,
16: lat temu.
15: Tylko powiedzmy mniej więcej rozmiar, bo to się wydaje, że każdy wie. Trochę ponad 4,40 wtedy miał. Mhm. Teraz ma prawie 4,60, prawda? I tam były skrzynie już siedmiobiegowe DSG. Były silniki 1.4, 2.0 i 2.0 diesle. Pamiętasz, jaki pierwszy mieliśmy silnik?
16: No, na pewno automat.
15: Mhm. No to,
16: i
15: DSG
16: na pewno mocny silnik, czyli prawdopodobnie dwulitrowego diesla po prostu. Mhm.
15: Okej, okay. No i co, wrażenia? Ja Tiguan mi się specjalnie pierwszy tak przeciętnie
16: właśnie,
15: podobał, ale drugi
16: to nie
15: mi
16: było,
15: się podobał.
16: To nie było ładne auto, natomiast, znaczy też jakby podzielam, ale nim się świetnie jeździło i człowiek doceniał pracę silnika, połączenie silnika ze skrzynią biegów, to było fajne auto, jeżeli chodzi o jazdę. Niekoniecznie podobał mi się wygląd tego samochodu,
15: no
16: to
15: właśnie
16: się zmieniło w drugiej generacji, która była,
15: to było ładnie,
16: która była produkowana od 2015-16 roku, bo premiera znowu Frankfurt, 15 rok, aż do roku 2024. Po drodze w 16 roku pojawiła się wersja o 21 cm dłuższa, nazywana Tiguan Allspace.
15: I bliźniak Seat Tarraco, no tak, pamiętasz, już go też nie ma.
16: Słuchaj, i to było auto, które moim zdaniem było bardzo przyjemnym samochodem,
15: no,
16: chociaż konkurencja wewnętrzna typu Seat Ateca i Skoda Kodiaq, przepraszam, ta mniejsza, Karoq, to były też bardzo udane samochody.
15: No bardziej Tarraco, bo one są dłuższe jednak. 4,55, Kodiaq Tarraco. Ateca była krótsza jednak, taka Karoq 4,30 parę. Ale zobacz, ta trzecia generacja, która pojawiła się właśnie niedawno i o niej będziemy chwilę mówić, bo to nie pierwszy raz w naszych rękach. Trzecia generacja to znowu parę centymetrów więcej. On teraz ma już 4,55. Nie ma już wersji Allspace, bo się pojawił po prostu nowy model zwany tak, Tyronem. A bagażnik tak jak było, tak było. Chyba mamy ponad 450 litrów. On od początku miał duży bagażnik, niecałe 500 litrów. Jest ładnym samochodem. W środku, na szczęście w tej nowej generacji mamy kierownicę z przyciskami. Na środku mamy duży ekran, trochę według mnie za bardzo wystający do góry, ale ja już się obsługi nauczyłem tego. Wiesz, między siedzeniami jest pokrętło do głośności i zmian trybów jazdy, tak jak w T-Roku podobnie,
16: tak,
15: prawda? Wygląda między
16: znaczy,
15: siedzeniami
16: tak jak w T-Roku,
15: jest...
16: przede wszystkim tak jak w Skodzie.
15: Tak, Kodiaq.
16: W Skodzie, tak, w nowym Kodiaqu.
15: Ale wygląda to łyso trochę. Ja bym coś jeszcze między siedzenie wrzucił. Brakuje mi tam dźwigni zmiany biegów, która wylądowała przy kierownicy po prawej stronie, bo przecież nie zawsze tak było.
16: Ale
15: tam jest tak jak w elektrykach.
16: Mi akurat nie brakuje tego.
15: No dobrze. Słuchaj, i teraz tak, czym jeździliśmy? 1,5-150 koni, miękka hybryda i pomyślałem sobie, kurczę, to pewnie będzie lepszy wybór niż diesel, tak jak w Passacie, bo będzie mniej palił, albo tak samo. I wiesz co, po tych paru dniach jazdy stwierdziłem, że ja bym wolał diesla 2.0-150, bo jednak w tym samochodzie on nie palił tak mało jak Golf i Passat z tym silnikiem, prawda? Nie mógł, bo ma inny współczynnik oporu powietrza. Owszem, tam palił 6,7, ale to już nie było 5,5 litra na 100 i tak sobie pomyślałem, taki dieselek 2.0-150 koni, to w tym samochodzie chyba dla mnie byłby najlepszy wybór, bo tam możesz sobie jeszcze benzynę 1.5-130 kupić, wiesz? Miękką hybrydę, no i diesla 2.0 prawie 200 koni i jeszcze benzynę 2.0-265. W sumie samochód schludny, przyzwoita jakość naprawdę, tam niespecjalnie ma się czego czepiać. Zresztą porównuję go do Tyrona, bo tak więcej chyba ostatnio Tyronami jeździliśmy niż Tiguanami. Po prostu ten Tyron, chyba Volkswagen, duży nacisk kładł na tego Tyrona i bardzo go reklamował i dawał dużo do testów, tak. Ale jednego i drugiego znamy, prawda? I
16: Sławku, nie wiem, powiem ci jeszcze trochę o cenach, dlatego że cuda się ostatnio dzieją. Wiesz co, ja patrzyłem na to, ile też będziemy niedługo mówić o nowej Kia Sportage, nowej odnowionej i ja już słyszałem o tych cenach.
15: No to jakie są?
16: Najtańszą Kia Sportage możesz kupić za trochę ponad 100 tysięcy złotych. Okay. Ona będzie z manualną skrzynią biegów i nie będzie miała hybrydy. Za hybrydę z automatem, 240-konną hybrydę, jak poszukasz, to znajdziesz za 140 tysięcy. Kia bardzo zaszalała z cenami i tutaj tą chińską konkurencję naprawdę stara się przegonić niemal.
15: Tiguan jest konkurencją?
16: Słuchaj, Tiguan też jest oczywiście konkurencją, no przecież Kia Sportage i Volkswagen Tiguan to są wrogowie. Ale chcę powiedzieć tak, 146 tysięcy, najtańsza wersja Live, z silnikiem, o którym wspomniałeś, benzyna 130 koni, automat 7-stopniowy, 146 tysięcy. 155 tysięcy, mocniejsza wersja 150 koni, dwulitrówka 180 tysięcy, oczywiście z automatem. Tylko że tu mówimy tutaj o tych najprostszych wersjach, te ceny można wywindować sobie spokojnie w okolice 200 tysięcy z hakiem. Jeżeli chodzi o diesla, 165 tysięcy, najtańszy 150-konny, wersja 190 koni kosztuje 200 tysięcy. Wydaje mi się, że jest całkiem niezła oferta na hybrydę plug-in. Dlatego, że ten samochód kosztuje 186 tysięcy w wersji 204 konie. I to jest taka
15: Jasne, to ja przejdę płynnie do samochodu, który jest SUV-em, ogromnym SUV-em i jest to samochód, który jest hybrydą. Nazywa się MGS9 w dodatku. Mówiłem o nim po premierze statycznej 2-3 tygodnie temu. MG ma ogromny sukces w Polsce, w Europie. W większości krajów się najlepiej sprzedaje, jeśli chodzi o Chińczyki MG, w niektórych BYD. W Polsce, jeśli chodzi o modele, to MG HS się tak rotuje z Omodą 5, ale chyba MG HS albo ZS ma najlepszą sprzedaż, jeśli chodzi o modele w wielu krajach europejskich. A w Polsce jest na 12 miejscu po 4 miesiącach, a Omoda jest na 14 miejscu. Mówię o chińskich producentach w Polsce. Tym, że Omoda ma dużo dynamiczniejszy wzrost, nie zdziwiłbym się, gdyby w drugiej połowie roku lepiej się sprzedawało. Ale spokojnie. Na razie MG. Mieliśmy elektrycznego kabrioleta, mieliśmy bardzo popularne modele HS i ZS, prawda? Większy SUV, mniejszy SUV. Mieliśmy MG3 właśnie, mam nadzieję, bo teraz w tym tygodniu będziemy przez cały tydzień nim jeździć i omówimy go pewnie za 2 tygodnie z hybrydą. Mały samochód, właściwie miejski samochód, niezauważalny przez klientów i zobaczymy, czy po roku, czy po dwóch będziemy znowu z nim, po dwóch właściwie, zadowoleni z niego. No i ma elektryki S5 i S6. No i czwórkę elektryka, ale S9, słuchaj, dlaczego nie za długo dziś, bo weźmiemy go na dłużej, on był tylko na 3 dni, więc też nie będę się rozgadywał, lepsze 3 dni niż nic, ale ten S9 to przede wszystkim tak, ma trochę wad, ma trochę zalet. Jest ogromnym samochodem, prawie 5 metrów długości, prawie 2 metry szerokości. Spokojnie 7 osób wchodzi, nawet tam z tyłu te 2 fotele to nie są dla dzieci tylko. Ma silnik, to hybryda z gniazdka doładowana, nie wiem czy wspomniałem. Silnik 1.5 doładowany, 300 koni, bez jednego konia. Prześwit 17 centymetrów i to jest auto... Właśnie tak się śmiałem, monumentalny to Kalinan, ale to jest bardzo duży SUV, to on robi duże wrażenie, dobre wrażenie. I czy MG wchodzi na wyższy poziom, jak oni to się reklamują? Wiesz co, jeśli chodzi o jakość wykończenia w środku, na pewno. Może to nie jest wszystko tak idealnie zaprojektowane, że wszystko pasuje do siebie. Trochę jest takiego chińskiego bałaganu, to znaczy coś tam jest zrobione tak, to trochę inaczej, jakby to dwie osoby projektowane, tak jak w Honchi na przykład. Nie? Tak bywa, nie wiem czy zauważyć w niektórych modelach. Ale bardzo dobrze wykończony, obsługa taka przeciętna, chińska, ale dramatu nie ma, jest trochę klawiszy pod ekranem na konsoli środkowej, to bardzo dobrze. Głównie związanych z klimatyzacją, z wentylacją, z ogrzewaniem szyb. No i jak to jeździ? Jeździ to świetnie pod warunkiem, że nie jeździsz szybko po zakrętach, w górach, gdzieś na przykład, bo ten samochód się do tego nie nadaje. To jest świetny samochód na długie trasy. Miękko zawieszony, komfortowy, bardzo wygodny, nic mnie tam nigdy nie bolało. Aż się dziwię, że piszą, że on ma 9,5 do setki. Bo wydaje się, jakby miał z 8. Po prostu jest bardzo elastyczny. Może on spod świateł słabo przyspiesza, czy ze stojącego, ale jest bardzo elastyczny i zupełnie nie brakuje tej mocy. Bo pomyśl sobie, jakbyś tak ktoś ci powiedział, 300 koni, 5-metrowe auto, niestety tylko napęd na przednią oś i to jest minus. Właśnie, ma minusy. Mhm. To jest minus. Powinien być napęd na obiosie. W tak dużych autach z reguły są. Nawet chińska konkurencja, prawda? W JQ8 czy w Omodzie 9.
16: Ale ten napęd nigdy nie jest mechaniczny, tylko jest to elektryczny silnik przy osi z tyłu, nie?
15: podwyższyłby cenę, a cena tutaj jest bardzo ważna, bo od 170 paru tysięcy za takie ogromne auto. Nie wiem, jak długo oni utrzymają taką cenę, ale to było dobre wrażenie, wiesz, przede wszystkim jeśli chodzi o jakość wykończenia i wygodę jazdy na długich trasach. No i oczywiście, jak to w przypadku hybrydy, tam teoretycznie pod 100 kilometrów można przejechać, ale wiesz, co jest ciekawe? On prawie zawsze jeździ na prądzie. To jest inaczej niż w koncepcji.
16: No tak, czyli to jest hybryda typu...
15: Taka europejska bardziej, ale nigdy tak ci do zera nie zejdzie, ale tak 3-5% mniej więcej zostaje, a nie tak jak w Cherry, gdzie zostaje 20% czy 10% i już krzyczy doładuj mnie, naciśnij coś tam, dotknij. I wiesz co? I to czuć. To fajnie, to cicho jeździ. No więc to daje mu zielone światło. To jest ciekawy pomysł. To taki trochę większy Koreańczyk, jakiś trochę większa Sorento, trochę większy Hyundai, Santa Fe. Ciekawy model. Trudno mi tu znaleźć konkurencję, bo nie ma tak dużych chińskich aut z napędem na jedną oś. I nie ma tak tanich aut. Zobacz, przy takim rozmiarze, no... I on ma bardzo dużo w standardzie. Wiesz, tam są dwie wersje wyposażenia. Jedna kosztuje 170 parę, druga chyba 190 niecałe. I tam z masażem to spokojnie wszędzie ten masaż jest. No nie wiem, jak ty oceniasz tak duże auta, ten pomysł, czy on w ogóle chwyci, bo jeździłeś przecież i Omodą 9, JQ8, zaraz będziemy mieli, nie wiem, no próbują w tym segmencie dużych SUV-ów. Zobaczymy, jak im się uda. Bateria o pojemności 25 kWh. I uwaga, bagażnik, o tym nie powiedziałem. Plus czy minus, nie wiem. Czasami to jest minus, bo on jest tak ogromny, że trzeba tam nurkować, żeby coś wziąć z dna. Ma prawie chyba 1000 litrów przy 5 siedzeń. No, to tyle. A mówiliśmy o MGS 9, czyli nowa hybryda doładowywana z gniazdka Made in China, chińskie auto. No, MG, jak mówiłem, ma bogatą ofertę w Polsce. Jest liderem, jeśli chodzi o chińskie samochody, nie tylko w Polsce. Zobaczymy, jak pójdzie. Będziemy mieli w wakacje jeszcze nowego elektryka MGS 6, ale to lider sprzedaży to na pewno nie będzie.
16: Kłaniamy się pięknie, to był codzienny magazyn motoryzacyjny.

0: Jakub Janiszewski przy mikrofonie, już za chwilę godzina 19 i informacje, po których zapraszam Państwa na rozmowę o bardzo szczególnym utworze filmowym, a właściwie telewizyjnym, bo to serial, czyli o trzecim sezonie Euforii. Właściwie o całej Euforii Sama Levinsona, która moim zdaniem zasługuje na miano arcydzieła filmowego i nie przesadzam. Są liczne argumenty, które przemawiają za takim entuzjazmem. Państwa i moimi gośćmi będą Bartosz Staszczyszyn i Anna Malicka. Zapraszam serdecznie.
1: Reklama.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Wybierz studia na Politechnice Wrocławskiej. To uczelnia, która napędza innowacje. Zdobądź technologiczną przewagę. Czeka na Ciebie ponad 70 kierunków. Od IT i nowoczesnej medycyny po zarządzanie i projektowanie maszyn. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i aplikuj do 10 lipca. Politechnika Wrocławska. Studiuj z nami.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
7: Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Tym razem nie chodzi tylko o flotę cieni. Unia nakłada kolejny pakiet sankcji na Rosję. Potrzebne są leki i żywność. Z Polski na Bliski Wschód popłynie pomoc humanitarna. Jak być bezpiecznym w wakacje? Tego uczą się dzieci i młodzież w Akademii Bezpieczeństwa. Minęła 19. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje Tok FM. Komisja Europejska przedstawiła 21. pakiet sankcji na Rosję. Restrykcjami objęte ma zostać kolejne 30 statków floty cieni, która nielegalnie transportuje różnego rodzaju towary. Pakiet sankcji ma dotyczyć także rosyjskich żołnierzy, mówi przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
13: Proponujemy wprowadzenie zakazu wjazdu do Unii Europejskiej dla wszystkich osób, które służyły w rosyjskich siłach zbrojnych od początku wojny.
12: Inna z propozycji zakłada zamrożenie mechanizmu dostosowującego limit cen rosyjskiej ropy, aby zapobiec jego wzrostowi. Leki dla ofiar wojny w Libanie i żywność dla najbiedniejszych rodzin w Palestynie ma przekazać w ciągu 2 miesięcy Fundacja Prospe. Program opiewa na 2,5 miliona złotych i ma wspomóc te miejsca, gdzie kryzys jest najgłębszy. Pieniądze pójdą na leki kardiologiczne, diabetologiczne, psychiatryczne i antybiotyki, a te z kolei trafią m.in. do Bejrutu na hospitalizację ofiar konfliktu, mówi prezes fundacji Maciej Gierula.
14: Podpisujemy umowę z apteką, gdzie ludzie otrzymują vouchery na realizację zakup leków w tej aptece, więc wtedy przychodzą ci, którzy mają stałe jakieś choroby, czy to jest cukrzyca, nadciśnienie, czy jakiekolwiek inne, i po prostu kupują, czy realizują te vouchery.
12: Drugi kierunek to Betlejem. Około 1000 najbiedniejszych rodzin dostanie paczki z jedzeniem, które będą rozdzielane przez dom pokoju prowadzony przez siostrę Szczepanę Chrechorowicz. Fundacja dodaje, że pomoc ma trafić do osób najbardziej poszkodowanych, niezależnie od ich pochodzenia, wyznania czy sytuacji społecznej. Uczniowie z bydgoskich podstawówek biorą udział w Akademii Bezpieczeństwa. Przez 3 dni w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku ponad 1000 młodych osób dowiaduje się od policji, straży miejskiej czy wodnych ratowników, jak bezpiecznie spędzić wakacje.
15: Będziemy zwracać uwagę na to, żeby ten czas wolny, który nadchodzi, był bezpieczny dla młodzieży. Magdalena Wodarczyk, Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA. Będziemy mówić o tym, w jaki sposób dbać o siebie i nie eksperymentować z nowymi sytuacjami, z jakimiś substancjami.
16: A jak się bezpiecznie zachować w wakacje, wiesz?
17: Nie oddalamy się od rodziców, nie wchodzimy za daleko od brzegu.
16: A na hulajnodze jeździsz albo rowerze?
17: Tak.
16: W kasku?
17: Tak. Jak jest znak, nie

0: wolno się kąpać, to nie można wchodzić do wody.
1: Będę chodził na półkolonie i będę jeździł na rowerze z kaskiem i z dala od drogi dla aut.
2: Zajęciom w Akademii Bezpieczeństwa przyglądała się reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska. I nadeszła pora na informacje sportowe.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Zostały już tylko dwa dni. Pojutrze na inaugurację Mundialu Meksyk zagra z RPA. Po raz pierwszy Mistrzostwa Świata odbędą się w trzech krajach i po raz pierwszy zagra na nich aż 48 drużyn. Meksykanie są gotowi także pod kątem bezpieczeństwa. Mateusz Stanicki.
4: U organizatorów wydarzenia ostatnie szlify, bo do pierwszego gwizdka niespełna dwie doby. W tym roku impreza zacznie się o tyle nietypowo, że szykują się trzy ceremonie otwarcia, po jednej w każdym z krajów organizujących wydarzenie. Prezydentka Meksyku, Claudia Sheinbaum, przekazała flagę narodową reprezentacji, która wkrótce rozpocznie zmagania. W ceremonii oprócz najwyższych urzędników państwowych uczestniczyli zawodnicy i sztab szkoleniowy kadry. Wcześniej głowa państwa zapewniała, że to będą bezpieczne mistrzostwa.
5: Będziemy szukać najlepszych rozwiązań, żeby zapewnić spokój. Inauguracja przebiegnie dobrze. Nie ma żadnego problemu i wszystko będzie udane.
4: Władze Meksyku w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa kibicom zmobilizowały służby, które mają działać w okolicach stadionów i stref kibica. Mowa o blisko 100 tysiącach dodatkowych żołnierzy czy policjantów. W ruch poszły też śmigłowce czy transportery opancerzone. Mateusz Stanicki, TOK FM.
3: Hiszpania, Francja, Argentyna czy Anglia to faworyci turnieju, ale piękną historię spróbują także napisać debiutanci. Uzbekistan, Jordania, Curaçao czy Republika Zielonego Przylądka, która dziś dotarła do swojej bazy, mówi trener tej drużyny, Buptista. Pierwszym celem jest pokazanie naszego kraju światu, naszej kultury, muzyki, a także naszego futbolu. Wiemy, że jesteśmy mali, ale chcemy pokazać, że możemy rywalizować na najwyższym poziomie. Wiem, z kim się zmierzymy, potężni rywale, z doświadczeniem w tych rozgrywkach, ale my chcemy robić wielkie rzeczy i mamy nadzieję, że uda nam się to osiągnąć. Republika Zielonego Przylądka zagra w grupie z Hiszpanią, Urugwajem i Arabią Saudyjską. To będą intensywne tygodnie dla naszych siatkarzy. Jutro Polacy rozpoczną grę w Lidze Narodów. W chińskim linii zmierzą się kolejno z Kubą, Słowenią, Japonią i Ukrainą. W sumie biało-czerwonych czeka w tym sezonie nawet 30 meczów, pod warunkiem, że będą walczyć o medale. Najważniejszą imprezą będą oczywiście wrześniowe Mistrzostwa Europy, w których będą bronić tytułu. A teraz czas na prognozę pogody.
2: Jutro tylko na północnym zachodzie kraju i na krańcach południowo-wschodnich będą większe przejaśnienia. Na pozostałym obszarze możliwe deszcz i burze. Maksymalnie od 15 do 17 stopni na południu kraju i nad morzem, około 20 na przeważającym obszarze, do 24 na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Czy Ameryka jest umierającym imperium? Być może. Z naszej perspektywy to pytanie kluczowe. Czy jest nim dla samych Amerykanów? Raczej nie. Tam liczą się reguły życia społecznego, mocno obecnie wypaczone. Stany Zjednoczone są coraz droższe, zwłaszcza najżywsze, najaktywniejsze ekonomicznie i kulturalnie miasta. Stany Zjednoczone są coraz bardziej wysycone bronią. W rękach cywilów znajduje się obecnie największy w dziejach ludzkości arsenał broni palnej. Stany Zjednoczone zmagają się z kryzysem przedawkowań. Obecnie od opioidów umiera więcej osób niż w czasie epidemii AIDS. Coś jest bardzo nie tak. I właśnie o tym sam Levinson nakręcił swoją Euforię. Serial, który od samego początku był wydarzeniem. Ale też serial, którego trzeci sezon jest popisem erudycji filmowej, wizualnej, symbolicznej. To jest dzieło. Być może nawet arcydzieło. Levinson opowiada Amerykę tym, co wszyscy znamy, filmem i telewizją, odniesieniami do tychże. Współczesną mitologią amerykańską. Jest w swoich przywołaniach okrutny i dowcipny, szydzi z amerykańskiej hipokryzji. Pokazuje uprzedmiotowienie ludzi i chciwość tych samych ludzi, których wcześniej uprzedmiotowiono. Pokazuje mentalność gangów, niski próg wejścia w półświatek i wysoki koszt wyjścia. Eksploruje grozę. Ale nie kpi z tego wszystkiego, co odrzucone, z religijnej symboliki, z ludowych tekstów i kontekstów, z uproszczonych wyobrażeń tego, co dobre i złe. I nawet jeśli nie stoi po ich stronie, to uwzględnia je jako zestaw potrzeb, być może duchowych, może nie całkiem suchych. Całość trzeciego sezonu rozpina na fabularnej ramie westernu, amerykańskiego wynalazku filmowego gatunku, na który pierwszy patent miały właśnie Stany Zjednoczone. Zupełnie jakbyśmy próbowali opowiedzieć sobie naszą kulturę, nasze kryzysy, bo ja wiem, Kochanowskim. Jakbyśmy próbowali opowiedzieć o polskich podziałach, odnosząc je do lalki, ale też do bronowickiej chaty. Jakbyśmy szukali w postaciach Raptusiewicza, Rolisonowej i Salomei Gruszczyńskiej, czytając ich Masłowską i Tokarczuk. Lewinson wykonuje euforią kulturowe salto mortale i ląduje czysto, bez podparć i bez upadku. Już samo to czyni go twórcą wyjątkowym, o ogromnych ambicjach i wielkiej odwadze. Można nie lubić seriali, można nie rozumieć formy i odrzucać jej przewlekłość, epizodyczność, ale euforia jest na tle tego, co zdziałał współczesny serial, a zdziałał niejedno, wyjątkowa. Gorąco zachęcam, byście Państwo się z nią zmierzyli. Może nie być łatwo, ale warto. I jeszcze na koniec spoiler alert. Ta rozmowa sporo zdradza z fabularnych zakrętów. Także pod rozwagę.
8: Reklama.
9: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
13: 18,47,12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
14: To ja też chcę.
13: 24,30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
17: Oni tu są. Zawsze byli. A my zasługujemy na prawdę. Dzień Objawienia. Nowy film Stevena Spielberga. Emily Blunt, Josh O'Connor i Colin Firth. Dzień Objawienia już w kinach.
18: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
19: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
18: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
19: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Reklama.
7: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a Państwa i moimi gośćmi są Joanna Malicka. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
7: I Bartosz Staszczyszyn. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
7: A będziemy rozmawiali, jak to onegdaj po staremu bywało, o serialu, ale o serialu, który moim zdaniem ma szczególny charakter i bardzo wyjątkowy status będzie miał chyba. Tak nawet zaryzykuję, że może w historii kina, nie tylko w historii serialu. Czyli ostatnim sezonie Euforii, sezonie szeroko dyskutowanym, mnóstwo ludzi bierze się za łby w internetach. Czy to jest dobre, czy to jest niedobre, dlaczego on tak zrobił, dlaczego nam te postaci tak pokiereszował, dlaczego wszyscy takimi potworami się stali, dlaczego wszyscy zostali prostytutkami, o co w ogóle chodzi. Ja może nie będę się rozgadywać wyjątkowo, tylko zapytam od razu, co wy o tym myślicie i jak ten trzeci sezon widzicie, no, też pamiętając o dwóch poprzednich. Czy waszym zdaniem też to jest wydarzenie artystyczne?
14: Tak, ja od razu nie będę tutaj kokietować. Ja uważam, że to jest bardzo ciekawy serial i bardzo ciekawy sezon. I mam takie dwojakie odczucia. Z jednej strony trochę rozumiem zawiedzonych widzów, którzy oczekiwali Euforii 3, ale z drugiej strony zupełnie nie rozumiem tego, że są zawiedzeni. Bo mimo, że mamy tutaj to zupełnie inną konwencję, umówmy się, ogólnie świat ma problem z odczytywaniem konwencji, z czytaniem ironii, sarkazmu i wszelkich niuansów.
7: Tego jest strasznie dużo tutaj.
14: Myślę, że to jest w ogóle najważniejsza taka kategoria, którą w tym serialu, w tym sezonie należy postrzegać. No więc pewnie to spowodowało to rozczarowanie. A druga rzecz to jest niezauważenie takiego, bo chciałabym trochę zacząć chyba od recepcji tego serialu i od tego, jak on sobie zafunkcjonował w tych opiniach, o których mówisz. Bo z drugiej strony wydaje mi się, że to jest serial, który mimo wszystko wpisuje się w jakby w ciągłość i pomysł na koncepcję Euforii. Gdyby powstał serial, który dzieje się po raz trzeci w liceum, po prostu nie mógł powstać. To byłoby tak samo odrzucone, ponieważ minęły lata, bohaterowie, którzy mają pod trzydziestkę grający nastolatków, to by zupełnie już nie było to. A z drugiej strony, i myślę, że ten element jest rzadko podejmowany w tych dyskusjach, bardzo zmienił się świat, o którym opowiadała Euforia. Bo Euforia pokazywała Stany Zjednoczone mówię o tych dwóch pierwszych serialach, w pewnym bardzo interesującym momencie historycznym i nagle to, co mamy teraz...
7: Przed pandemią,
14: przed wieloma jakby zmianami, które zaszły chyba nie tylko w Stanach, ale w ogóle na całym świecie. Więc on w tamtej estetyce, w tamtej poetyce, w tamtym pomyśle na opowiadanie o pewnym pokoleniu zupełnie nie miał szans. A z drugiej strony dorosło pokolenie, które było bohaterem tamtych dwóch sezonów. I to jest pokazanie momentów i wchodzenia w dorosłość, a właściwie już bycia tymi młodymi dorosłymi i borykanie się z zupełnie innymi jakby sytuacjami, ale soczewka, którą tutaj nakłada reżyser, aktorzy, jest właściwie dokładnie ta sama. A że mamy konwencję westernu, też social media się zmieniły i to, co widzimy tutaj,
7: OnlyFans, ale to już nie jest Facebook, to już nie jest Twitter, to jest OnlyFans.
14: Bo świat się zmienił i mam wrażenie, że wiele tych dyskusji, chcę podkreślić jeszcze raz, rozumiem rozczarowanie, ale wiele tych dyskusji w ogóle nie bierze pod uwagę tych aspektów, a które, jeszcze raz to powtórzę, wydają mi się bardzo ważne w interpretacji tego trzeciego sezonu. Więc tak, ja jestem zachwycona, ja się bawiłam, ja się głośno śmiałam, ale też były momenty, które spowodowały, że miałam ciarki na plecach. Uważam, że to jest bardzo ważny głos w dyskusji o naszej rzeczywistości, której często po prostu nie chcemy widzieć taką, jaką jest.
20: Ja się absolutnie zgadzam, że to jest wydarzenie. Tutaj jakby nie ma w ogóle chyba znaków zapytania i że to będzie serial, który się w historii serialu i kina zapisze, jest dla mnie oczywiste. Myślę, że on też w historii kultury naszych czasów, w sensie społecznej kultury, takiej dyskusji.
7: Zwróćcie uwagę, że jest bardzo mało kina społecznego dzisiaj. I on próbuje moim zdaniem swoim językiem tą dziurę jakoś załatwić.
20: Bardzo specyficznym językiem, bardzo. Oczywiście. I ta soczewka, o której Joanna mówi, jest rzeczywiście wyjątkowa. Ja mam trochę dziwny stosunek do tego serialu, do tego sezonu, bo z jednej strony miałem poczucie wielokrotnie, że jestem rozczarowany i były odcinki, gdzie czułem ewidentnie zawód, a jednocześnie absolutną fascynację tym, co oglądam. I świadomość, że jest to jedna z najbardziej inspirujących rzeczy, jeśli chodzi o myślenie, rozmowę pewną, którą on proponuje. I to, co jest imponujące dla mnie w tym trzecim sezonie, że on w jakimś sensie się zmienił, nie do końca akceptuje kierunek, żeby było jasne, zaraz o tym powiem, ale to, co mi się bardzo podoba, to, że on wytworzył ten serial, wytworzył pewne ikony i pewne archetypy własne, i teraz tymi archetypami gra. To jest bardzo ciekawe. Jakby jest bardzo świadom tego, co zrobił w pierwszych dwóch sezonach. Czego świetnym przykładem jest choćby postać grana przez Sydney Sweeney.
7: Tak jest.
20: Sydney Sweeney, która została stworzona przez ten serial. Mhm. Stała się w pewnym sensie ikoną też politycznej jakiejś zmiany pewnej strony tak w Stanach Zjednoczonych.
7: Sydney Sweeney w jeansach, Sydney Sweeney tak. w kiecce, gdzie widać cycki. No o Boże, jakie afery.
20: Sydney Sweeney jako z jednej strony taki przedmiot.
14: Z tego sezonu.
7: Trochę jak współczesna Marilyn Monroe. Tak.
20: Trochę tak. I właśnie jakby też pewna ikona uprzedmiotowienia z jednej strony i seksualizowania jej
7: ale
20: jako kobiety.
7: Grania
20: z tym przez nią samą i wykorzystywania. A z trzeciej strony, co myślę jest również istotne, ten jej prawicowa identyfikacja, że ona jest jednak MAGA, ona jest jakby z tej strony, gdzie trochę sprzeciwia się tej liberalnej stronie, z którą zawsze kojarzyło się HBO tak. i czym trochę jest euforia. Euforia jest tak. trochę o świecie jakby wyzwolonym i tutaj nagle wchodzi ta postać, która jest trochę trawestacją prawdziwej aktorki i bardzo świadomie gra z tym jej wizerunkiem, z tym mitem, który wytworzyła euforia i który Sydney Sweeney zbudowała na tym i cały świat, bo ona trochę została zassana i stała się nagle jakimś tworem, który wszyscy zaczęli kleić. Ta Sydney Sweeney stała się jakimś symbolem, nad którym myślę, ona sama nie panuje, mimo że próbuje bardzo.
7: No, ja myślę, że absolutnie sekwencja, która przejdzie do historii, chociaż jest trawestacją, nie jest oryginalna, to jest atak kobiety o wzroście 50 stóp, który tutaj został przerobiony jako intro do odcinka, gdzie Sydney Sweeney, to może ja już opowiem tak w dużym skrócie, napiera swoim gołym biustem na taki tekturowy domek, w którym jakiś biedny chłopina tam sobie z przeproszeniem trzepie pod jej obraz na ekranie. No i to jest tak mocne, a zarazem tak śmieszne.
20: Tak, bo to wszystko jest jeszcze ubrane w, jakby w tą parafrazę Godzilli.
7: Tak jest. No i przede wszystkim przywołania konkretnego filmu, konkretnego tytułu z lat 50.
14: No,
7: który wtedy
14: tam...
7: miał być takim tytułem jakby pełnym grozy jakiejś takiej.
14: Ale ja myślę, że tam jest bardzo wiele właśnie
7: strasznie dużo
14: elementów, które są bardzo trudne dla dzisiejszego widza do odczytania. I to rozczarowanie, o którym, od którego zacząłeś i ta dyskusja też wynika z tego, że tutaj jakkolwiek dziwacznie to zabrzmi w kontekście takiego serialu, trzeba mieć bardzo duże kompetencje i szerokie kompetencje, absolutnie. Takie w ogóle kulturowe, żeby zrozumieć nie tylko o czym jest ten serial, ale nawet czym się bawi, do czego absolutnie, się odwołuje. Tak. Ja sobie pomyślałam, że to jest, że gdybym miała powiedzieć, jaki jest temat tych wszystkich sezonów, to ja bym powiedziała, że to jest ponowoczesność jako źródło cierpień. I w trzecim sezonie to jest w ogóle, wydaje mi się, że to jest absolutnie o tym.
7: Ja mam wrażenie, że to jest tak opowiedziane i to mi strasznie zaimponowało. Ja w ogóle mam takie wrażenie, że ten serial jest jak taki naprawdę haust świeżego powietrza i było, znaczy to jest kolejne, tak jakby coś się odblokowało w kinie. Zaczęły się pojawiać tytuły, które są bardzo uznane i robione przez mocne postacie, które rzeczywiście szukają nowego języka, albo może inaczej, to język w sumie znamy, te środki znamy, ale to jest przyspieszenie i stężenie. To jest takie dużo mocniejsze, dużo intensywniejsze, ale to, co mi tak strasznie zaimponowało w przypadku akurat tego serialu, to jest to, że Levinson zaczął układać tą historię właśnie o młodych dorosłych, wyprowadzonych z tego liceum, odnosząc się cały czas do historii kina amerykańskiego i jakby mówiąc, to jest pewna mitologia, którą opowiadamy sobie ich losy. Oni wchodzą w ten przestrzeń mitu tworzonego przez kino amerykańskie. Nie?
14: Bo jeśli mogę ci wtrącić się...
7: Czyli trochę to jest archetypami, a trochę alegoriami.
14: Ale to jest, on tak, ja bym powiedziała, że on mówi nawet więcej, że korzystamy z takiej mitologii, bo nie mamy żadnej innej. I...
7: Być może, ale ja myślę, że to, że mamy taką, to już, że oni mają taką, jest tak mocne, że mogą sobie na to pozwolić. Choć nie do końca się z tą zgodzę, bo równocześnie tam jest trochę odniesień do kultury wizualnej, też rozumianej jako tradycje malarskie amerykańskie. Puenta, czyli ta farma. No, farma jest jednym z takich motywów w malarstwie amerykańskim, który wraca. I to jest jakby to serce konserwatywnej Ameryki, w którym chcemy, żeby znowu działo się porządnie, prawda? I on tym zamyka ten serial bardzo ironicznie w sumie opowiadając, dopisując jakąś puentę. Ale mam wrażenie, że to, co tam się dzieje, jest nie tylko jakby odniesieniem do kina, ale tam jest też, takie mam poczucie, pewna... Może to już jest taka chybotliwa teza, bo pewnie trzeba by się nad tym dłużej zastanowić, że tam jest pewna linia czasowa, taka chronologiczna, która się odwołuje do konkretnych etapów w kinie amerykańskim. Na przykład uważam, że początek, pierwsze odcinki są z kina lat 60. bardzo mocno. Nawet ten dom przedziwny, w którym mieszkają główni bohaterowie, gdzie tam się rozkrywa dramat Boxing Helena, czyli czyli Nate, który traci kolejne palce i który kończy jak Boxing Helena. Pamiętamy ten horror. No, dokładnie tak się tutaj dzieje. To ja mam wrażenie, że ten dom jest w ogóle z absolwenta wzięty.
14: Ja bym powiedziała, że nawet, że on się odwołuje do jeszcze wcześniejszego kina, do całego westernu, ale nie tego westernu, który my pamiętamy tam z lat powiedzmy 60., 70., tylko do tego wczesnego westernu opartego na bardzo prostych zasadach, powiedziałabym przełomu 40. i 50. lat mniej więcej. To był taki western, który był bardzo prosty w tej mitologii. Dobre, złe.
7: Ale to jest ta rama generalna.
14: Tak, no na pewno.
7: Ja, tylko mi chodziło o ten język obrazu.
14: Mm-hmm. Ale myślę, że ten początek jest, ja bym go przesunęła jeszcze wcześniej. Bo on tutaj, ja się w ogóle zastanawiałam, bo w pierwszym momencie pomyślałam, że western jako konwencja to jest bardzo proste rozwiązanie.
7: Ale to jest amerykański wynalazek.
14: I dopiero w pewnym momencie zrozumiałam właściwie, dlaczego to jest western, a nie jakiś inny gatunek. Bo właśnie to, co powiedziałeś, że to jest tak rdzennie amerykańskie, używam tego świadomie, że nie ma czegoś bardziej amerykańskiego niż western i bardzo mnie też zdziwiły komentarze, które mówią, ach, to jest taki Tarantino. Nie. On czyta western zupełnie w inny sposób niż robił to Tarantino. Może to wygląda podobnie, ale to nie jest tarantinowska ironia. To jest spojrzenie 20 lat po Tarantino, tak bym powiedziała. Czyli w tam, gdzie oczywiście tam są nawiązania, nawet bezpośrednie, ale wydaje mi się, że ten serial wraca właśnie do tych źródeł ten wspaniały kowboj, wspaniały świat. Tarantino wie, że świat już nie jest wspaniały i że tamten świat nie był taki jasno czarno-biały. Oczywiście to zostaje wszystko wykpione, ale mimo wszystko wydaje mi się, że ta historia kina, o której mówisz, też pojawia się dużo wcześniej, na tym takim bardzo wczesnym etapie, kiedy też rodziły się westerny, bo jeszcze jedna rzecz. Western jest gatunkiem, który w kinie amerykańskim jest jednym z pierwszych, absolutnie na samym początku istnienia kina. Były filmy o Biblii, były filmy o Ku Klux Klanie i były westerny.
7: Wszystkie trzy tu masz.
14: I wszystkie trzy tutaj są.
7: Ale też mam wrażenie, że tam jest bardzo dużo takich odniesień do arthouse'u późniejszego, który oczywiście wszedł do tego mainstreamu, czyli na przykład do Davida Lyncha, gdzie są po prostu cytaty wprost, takie wizualne, prawda, słynna, nie, ona nie jest słynna, ale będzie, czyli scena, gdzie dwie bohaterki stoją nad zlewem, w którym jest obcięty palec. Jedna jest brunetką, druga jest blondynką. Światło z góry, w tle jakiś dziwny, brudny róż. Nie wiadomo w ogóle, o co chodzi, czy jesteśmy w latach 50., czy jesteśmy współcześnie, czy o co chodzi. One są wystylizowane na gwiazdy kina Rita Hayworth i właściwie Marilyn Monroe, a może trochę bardziej niż Marilyn Monroe, to pewnie bliżej byłoby nam do takich postaci już telewizyjnych, bardziej lat 90. Szukam w tym momencie w pamięci, kogo mi Sydney Sweeney najbardziej przypominała, ale może jeszcze zaraz na to wpadnę.
20: Crystal z dynastii trochę.
14: No na przykład.
20: W tym domu ze schodami, ja tylko czekałem, aż tam zdarzy się, wiesz.
14: Kocham ten dom w ogóle.
20: Wypadek, tak.
14: Rozważam przemalowanie mojego mieszkania na żółto. Tak. Ale ja bym jeszcze jeden element dodała, ale to jest wszystko, gdyby spływało z tych gwiazd, spływa ten makijaż. Wszystko jest takie przerysowane. Usta są za duże.
7: Pamela Anderson. Ach, to jest Pamela Anderson.
14: Oczywiście.
7: No tak. Ona jest tak w ogóle filmowana jak Pamela Anderson. Raz taka niewinna, słodka. Właśnie
14: tak samo traktowana przedmiotowo. Bez tej podmiotowości, o którą ona teraz próbuje walczyć. Inny temat. Ale tak, zgadzam się, że to są też odwołania do takiego myślenia popkulturą, do takiej wrażliwości popkulturalnej, popkulturowej, do takich archetypów, ale nawet nie wypowiedzianych wprost, tylko wykrzywionych. Dla mnie to jest absolutnie fascynujące.
20: Ja tutaj muszę powiedzieć, że tak jak się zgadzam, że jest to fascynujące i jakby inspirujące właśnie, że możemy teraz kopać w tym i przerzucać jakieś klocki, patrzeć skąd zostało zabrane i jakby jak to zostało posklejane. A z drugiej strony jakby rewersem tej mechaniki pewnej twórczej, którą tutaj stosuje Levinson, dla mnie jest to, że straciliśmy trochę postaci jako ludzi. Mam poczucie, że kiedy oglądałem jedynkę Euforię, miałem poczucie, ono było już oczywiście zaburzone, bo ten serial nigdy nie był realistycznym, psychologicznym tak serialem. Ale miałem jeszcze kontakt dość bliski z postaciami, który tutaj się absolutnie oddalił. Tutaj już mamy właśnie alegorie i archetypy. I ci ludzie w pewnym sensie stają się tylko jakimiś takimi marionetkami. To jest coś, co momentami przeszkadzałem w tym serialu, że takie miałem poczucie, że no jak tam umiera jeden z głównych bohaterów, to ja chciałbym na chwilę zobaczyć, czy ktoś coś poczuł, a nie lecieć dalej w ferie szalonych obrazków. I na takim czysto psychologicznym poziomie miałem poczucie, że gdzieś że jest to już absolutna ucieczka od realizmu takiego psychologicznego, który
14: ale
20: gdzieś
14: ja
20: tego cię nie były.
14: W polemikę.
7: To jest o tyle, też bym się trochę zgodził, trochę nie. Ja wiem, o co ci chodzi, a z drugiej strony mam poczucie, że jak się... Bo obejrzałem jeszcze raz jedynkę przed naszym spotkaniem. Słuchajcie, tam wszystkie zapowiedzi końca tych bohaterów są. To wszystko jest. To znaczy pierwsze zdanie na temat Cassie, która jest tutaj jedną z najważniejszych postaci, jest takie, że Cassie jest słodka. Ale pierwszy sposób, w jaki Cassie jest wprowadzona, to, że lata o niej film porno nakręcony przez kogoś, o który ona najprawdopodobniej sama wyreżyserowała. Czyli to już jest ten zapowiedź, co się dalej stanie. Jak jest pokazana Maddie w pierwszym odcinku Euforii. Maddie jest taką osobą, która chciałaby nic nie robić w życiu. Jest tak opisana, jest tak sportretowana, że to jest kompletnie pusta laska, która tylko patrzy, jakby tutaj się ustawić tak, żeby strumienie finansowe do niej płynęły. Kim jest Rue w pierwszym odcinku? W pierwszym odcinku Rue mówi o sobie, kiedy zaczyna ćpać, że wreszcie wybrałam to, kim chcę być. No i jestem do końca.
20: Tak.
7: Czyli jakby wszystko jest. I Nate, który jest kompletnie... Znaczy w ogóle postać Nate'a, to co się z nią dzieje, to jest najciekawsze. Bo ja mam wrażenie, że Nate obsadzony w tej roli tego, którego kochamy nienawidzieć, jakby na końcu przytrafia mu się wszystko to, co może byśmy chcieli, żeby mu się przytrafiło, ale Levinson mówi do nas i co podoba się? Podoba się jeszcze... Coś jeszcze tak. byście mu zrobili? Co byście jeszcze mu chcieli? Co byście mu zrobili? Nie? To jest taka... Myślę, przyjemność z zabawy z widzem, jaki jeszcze wstrętny model cierpienia można by mu zaserwować, jeżeli tak bardzo kochamy go nienawidzieć.
14: Ale ja bym polemizowała z tym, co powiedziałeś a propos psychologii postaci. Mnie się wydaje, że nigdy tej psychologii nie było. Że myśmy sobie trochę dopisali przez to, jak ten serial zaczął funkcjonować, jak my sobie wyobrażaliśmy tych bohaterów.
7: Ale przez to, że byli też dziećmi.
14: Oni byli dziećmi.
20: To
14: też prawda. Pozwalamy dzieciom na to, żeby w ogóle ten serial przefiltrowany przez to liceum, też jako figurę, przecież to nie jest realistyczny, nigdy nie był realistyczny serial i to liceum też nie jest prawdziwe, ale jakby ten filtr, tam nigdy nie chodziło o psychologię, o prawdziwe cierpienie nawet.
7: Nie, o cierpienie chodziło od początku.
14: Ale wiesz, nie w takim, nie takie analizujące, tak jak robią to kino psychologiczne, które zagląda bardzo głęboko w źródła. Nie, to było pokazanie, no bo tam cierpiał cały świat. Ja pamiętam też nawet naszą rozmowę, kiedy rozmawialiśmy o tym, że tam tylko jedna bohaterka jest prawdziwa. Ta, która ostatecznie wychodzi z tego wszystkiego i rzuca, nie pamiętam jej niestety imienia.
7: Ale o którą ci chodzi? Ta, która zostaje scenarzystką? Lexi?
14: Mówię o pierwszym sezonie, że rozmawialiśmy o tym, że wszyscy bohaterowie są figurami grającymi, rozstawionymi na szachownicy. I tutaj wydaje mi się, że jest dokładnie tak samo. Tylko, że właśnie to, co powiedziałeś, Kuba, że oni jako... My oczekujemy od filmu o dorosłych, też głębszej jakiegoś głębszego spojrzenia. Więc nie zgodzę się, Bartek, z tobą na tym poziomie. To znaczy, że brakuje tej psychologii, bo ja się zastanawiam, czy to w ogóle kiedykolwiek o to chodziło.
20: Być może to jest tylko moja projekcja rzeczywiście, że dopisuję jej więcej w tych pierwszych sezonach, też z perspektywy czasu.
14: Właśnie, ale bo to nie, też
7: coś,
14: to.
7: Coś w tym jest.
14: Ale,
7: to
14: znaczy... ale jedną rzecz tylko jeszcze chciałabym dodać na zakończenie, że natomiast zgodzę się z tobą z tym, że w pewnym momencie, to się stało gdzieś tak mniej więcej około 6 odcinka, to był taki moment, kiedy ja już zrozumiałam, na czym ta gra polega i potrzebowałam bardzo mocno mocnych bodźców, żeby w ogóle być jeszcze z tym serialem, ale z tym sezonem, ale w dalszym ciągu uważam, że to było ciekawe doświadczenie i mnie się ten serial en bloc podoba.
7: Ja się zgadzam o tyle, że tam nawet nie chodzi o psychologię postaci, choć niewątpliwie ona musi być, żeby w ogóle stworzyć postać, nie? Natomiast nawet jeżeli serial nie jest psychologiczny, to zawsze jest jakaś psychologia postaci. Natomiast to jest tak, że ten pierwszy sezon, on był rzeczywiście oparty na postaciach. Mm. To znaczy on był bardzo blisko nich. Myśmy bardzo szczegółowo ich poznawali. A tu jest coś innego. To jest metoda Pynchonowska, czyli to wszystko jest w szerokim kadrze, gdzie są te linie sił społecznych, finansowych, gdzie to wszystko się dzieje w dużo większej skali. I tak powinno być, bo na tym polega dorosłość.
20: I też to jest też taki serial, który zmienia swój jakby silnik, że tak powiem, już fachowo. Silnik, ten napęd dramaturgiczny, jakby, że on właśnie odchodzi od tych postaci do konceptu, którym się stał. Tak. Że jakby do pewnej takiej trochę filozoficznej, trochę popkulturowej zabawy, ale trochę też filozoficznej rozmowy, którą ta zabawa się okazuje. To w ogóle to, co powiedziałeś, jest bardzo moim zdaniem celne, jakby porównanie to do Pynchona, bo ja miałem cały czas, oglądając ten sezon, przebitki z filmu Jedna wojna po drugiej. Mm. Że to jest dokładnie ta sama dezynwoltura, jakaś z jednej strony odwaga, z drugiej jakiś taki dopaminowy pęd, że lecimy od sceny do sceny, od jednego efektownego obrazu do drugiego. I jakby też ten rodzaj krytyki. Mam poczucie w ogóle, że to są obie te produkcje. Są bardzo mocno zakorzenione, dzisiaj będę się powtarzał pewnie z tą frazą, też w erze Trumpa. Mam poczucie, że ta era Trumpa i krzywe zwierciadło, które do niej zostaje przystawione, jest nie bez znaczenia tutaj. Ale jeszcze tylko wracając na moment, bo za chwilę to ucieknie, do tych postaci jakby pewnej zewnętrzności, z jaką Levinson patrzy na nich w tym sezonie. Dla mnie to też było tym wyraźniejsze, że mamy bardzo dużą obecność tego wszechwiedzącej narratorki.
7: Ale niewiarygodnej.
20: Tak, która jest taką opowiadaczką, jakby trochę mamy takie poczucie, że patrzymy na to właśnie z takiego perspektywy dużego obrazu, gdzie tam gdzieś zrobimy takie dozumowanie i sobie oglądamy, że w tej klatce siedzi jeden zwierzaczek, a w tej drugi, a w tej trzeci. I te nasze postaci są trochę takimi obiektami badań w jakimś sensie.
7: Co też jest bardzo amerykańskie, bo przecież ta metoda narratora niewiarygodnego była rozwijana przez Nabokowa bardzo, prawda? On właściwie z tego słynie. Czyli to, że Ru nam opowiada, co się dzieje, a nie może tego wiedzieć, bo jest częścią wydarzeń. Z tym, że to też sam Levinson sprytnie i bardzo, tak powiedziałbym, po amerykańsku to łamie, bo przecież kiedy... No nie będę, zdradzę koniec, nie należy, ale w gruncie rzeczy w którymś momencie my wiemy, że ona nie pożyje. No wiemy to, po prostu to tak idzie, że to się nie może skończyć dobrze. Chodziło mi o to, że po prostu w którymś momencie jej narracja też znika. To jest bardzo ciekawe, prawda, że to nie jest tak, że ona opowiada z zaświatów. Nie ma zaświatów.
20: Ja zresztą cały czas nie wierzę w ten finał. Oni wrócą.
7: Ale ja muszę powiedzieć, że to, co mnie tak bardzo porywa w przypadku tego serialu, tak naprawdę, i tego sezonu, to, że on jest tak nieprawdopodobnie odważny. Ja bym chciał, żeby polscy twórcy byli tacy odważni. I żeby mieli w ogóle taki uchwyt, taki język, taką odwagę, żeby próbować opowiedzieć tą Polskę tym, co wydarzyło się w naszej kulturze, językiem naszej kultury. Moim zdaniem nie ma nikogo, kto byłby zdolny się tak posługiwać takimi kontekstami, tak szeroko by myślał i tak szeroko patrzył. Nie ma takiej postaci w polskim kinie dzisiaj. Niestety, mówię to z bólem.
20: Tak najbliżej tego chyba była Masłowska w wojnie polsko-ruskiej przed trzema dekadami.
14: 30 lat to teraz
20: było. Tak, ale jeśli chodzi o rodzaj właśnie takiego swobody, pewnej odwagi i nowego języka.
7: Ale ona była taka wsobna bardzo. To znaczy, ona nigdy nie patrzyła szeroko, nie czytała szeroko. To coraz bardziej widać, że nie jest w ogóle do tego zdolna. To nie chodzi o to, żeby po niej jechać, tylko chodzi o to, że taka jest jej specyfika. My nie mamy po prostu twórców, którzy tak szeroko czytają rozmaite konteksty i tak z taką odwagą z nich czerpią i biorą i je przekształcają i ironizują i jakby odnoszą się do tego, co polska kultura mówi i też moim zdaniem myśmy zapomnieli w ogóle, co to znaczy taka, jakby to powiedzieć, takie wiwisekcyjne patrzenie. To znaczy to, że to jest serial jednak niesłychanie okrutny wobec tego, co się dzieje we współczesnej Ameryce. Tak myślę, że to jest serial, który odnosi się absolutnie wprost do kryzysu opioidowego, od początku do końca, od pierwszego sezonu po ostatni, mówiąc o tym kryzysie jako o czymś nieprawdopodobnie poważnym, co dotyczy całej Ameryki, a nie tylko jej części. Jakby on się odnosi do tego, że ta sfera kultury staje się coraz bardziej skolonizowana przez wyobraźnię porno, nie? Odnosi się do tego przede wszystkim, że wszyscy gonią za kasą. Tam nie ma jednej postaci, która nie byłaby, może najmniej paradoksalnie Ru jest na tym skupiona, ale Ru jest skupiona na czymś innym. I to jest niesamowite. Znaczy rzeczywiście to, że on ze wszystkich bohaterów na końcu robi właściwie prostytutki, wszystkich bohaterek, to jest uderzające. No i też moim zdaniem, ja się bardzo zastanawiałem nad tym Nate'em, że poza tym, że oczywiście jakby mordujemy go. Morduje go w tym trzecim sezonie, na ileś odcinków to rozłożył, to jeszcze jakbyśmy się zastanowili, co to jest dzisiaj ten Nate. Ten Nate z trzeciego sezonu. No ja mam takie poczucie, że to jest amerykański przedsiębiorca. Że on po prostu mówi o tym, że jakby uśmierca kolejny mit. Stany nie są żadnym miejscem do robienia kasy, jeżeli próbujesz robić je po prostu na tradycyjnym biznesie. To już lepiej cycki pokazywać, nie? On mówi to. To jest straszne na jakimś poziomie. To
20: znaczy... No zwłaszcza dla tej mitologii, która tak, tyle lat, dekad
7: tak.
20: funkcjonowała.
7: To nie jest już Horacio Algiera, czy Allegra, jak on się nazywał. No ten taki z takich opowiastek dla grzecznych chłopców amerykańskich, co to od pucybuta do milionera. Koniec z tym, nie ma tak. To skończysz w czterech deskach. I wcale nie przysłowiowych, tylko dosłownych w tym wypadku. Znaczy mnie też w ogóle uderza taki symbolizm, który tutaj wjeżdża co chwilę, nie? Że on z jednej strony jakby się bawi, a z drugiej strony używa tak mocnych środków stylistycznych, które są tak mocno zakorzenione w, no już nawet nie w amerykańskiej kulturze czy popkulturze, tylko w ogóle w łacińskiej, nie krzak gorejący, wąż. No to są takie naprawdę z grubej rury rzeczy.
20: Tak, i to jest właśnie, to jest ciekawe, bo on z jednej strony jest w tym mnóstwo drwiny, jakiegoś dystansu, a z drugiej ten dystans też jest jakby brany w cudzysłów. Mam poczucie, że to jest jakby podwójne...
7: Podwójny
20: Nelson wobec tej symboliki całej, że on z jednej strony bezczelnie sobie właśnie tutaj dokonuje bluźnierstw popkulturowych, a z drugiej strony jakby mówi, no dobra, trochę bluźnie, ale w sumie trochę nie, trochę mówię na serio, nie? Jakby, i że te figury pewne, które się pojawiają, tak samo jak mówisz o tej farmie, o tej symbolice, tej rodzinie religijnej, która tutaj staje się pewnym ważnym symbolem. Jakby to są wszystko, mam wrażenie, poważne elementy tej rozmowy, do której
7: bardzo
20: nas zaprasza.
7: Bardzo poważne. Uważam, że to jest bardzo poważne.
20: To jest publicystyka trochę, tylko zupełnie odarta z publicystyki tej takiej papierowej. W sensie...
7: Nie, ja myślę, że to nie jest publicystyka. To jest tak samo poważne, jak właśnie czytałem ostatnio Tęczę grawitacji Pynchona, nie? I to jest dokładnie tak pisane. To znaczy, to są bardzo precyzyjne sceny, takie aż się trochę nie chce wierzyć, że ktoś to naprawdę napisał. Zresztą tak samo jak przy tym filmie, znaczy przy tym serialu, czy taka intensyfikacja właściwie tego dziania się, nieprawdopodobna precyzja tej opowieści, precyzja kadru, która jest cały czas ironiczna. Wydaje nam się, że cały czas ktoś żartuje i kpi, ale obraz jako taki jest bolesny. On jest bardzo gombrowiczowski. O.
14: Ale ja bym jeszcze jeden trop tutaj, bo ty Bartek mówisz, że to by się to kojarzyło z jedną bitwą po drugiej, a mnie z Civil War, gdzie też były takie mocne bardzo obrazy na granicy, nawet powiedziałabym dobrego smaku, i też było to, o czym ty, Kuba, mówisz, czyli bardzo mocno ironiczne sytuacje, które jakby... gdyby się im przyjrzeć na zimno, tak naprawdę są wstrząsające. Mnie się zresztą oba te filmy bardzo podobały i mam wrażenie, że w ogóle teraz bardzo dużo twórców nie boi się, może nie boi się, to jest za daleko, ale poszukuje jakiegoś swojego pomysłu na kino, na wypowiedź, na sztukę, właśnie w ten sposób, jakby podważając to, być może jak się żyje w świecie takim jak Ameryka współczesna, nie ma innego wyjścia, ale to chyba nie przypadek, że pojawia się aż tyle dzieł kultury, które są gdzieś w tym obszarze w taki sposób konstruowane.
7: Ale to jest też amerykańskie.
14: Tak.
7: Że jakby też odnosząc się do tego, co Bartek powiedział, to znaczy ironia, która przychodzi w coś bardzo bolesnego, to też jest w historii Ameryki.
14: Tak.
7: Dorothy Parker jest z tego zrobiona, nie? Która sama mówiła, że wierzyła w to, że można się żartem ochronić przed rzeczywistością, a na końcu jakby musiała uznać, To może być tarcza, ale to nigdy nie będzie broń. Coś takiego powiedziała, że jakby ironia może, żart może być tarczą, nigdy nie będzie bronią. Jakby koniec końców niewiele to zmienia. I to też jest ta gorycz jakiejś, bo jednak trzeba powiedzieć, że większość tych bohaterów, czy wszyscy, odnoszą porażkę. Ta gorycz tej puenty jest taka bezwzględna.
20: Jest to wyjątkowo smutna produkcja w tym sensie. Dawno nie widziałem chyba serialu, który by aż tak miał na takim bardzo prostym poziomie był dołujący właśnie, jeśli chodzi o losy wszystkich postaci, że one są aż tak mocno przeczołgane. Ale jeszcze tylko chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, która jest pewnie jakimś marginesem, może jest banalna, a z drugiej strony mam poczucie, że to też jest część pewnej twórczej filozofii Levinsona, czyli jakby takie polowanie na mocne sceny, że w każdym odcinku mamy przynajmniej kilka takich obrazów, które się nie zapominają.
7: To jest aż przeładowanie.
20: Tak. Ja nie ukrywam, że podchodziłem do tego serialu po drugim sezonie, który mnie rozczarował bardzo sceptycznie. Po czym jak zobaczyłem pierwszą scenę, w której bohaterka przejeżdżając samochodem przez mur trampowski, zawiesza się swoim Chryslerem czy jakimś innym Dodge'em dokładnie na środku tego muru i musi z niego zleść, po prostu wysiadając z tego samochodu wiszącego na murze pomiędzy Stanami a Meksykiem, to jest tak znakomity obraz, to jest tak genialne, że człowiekowi szczęka opada na zasadzie zazdrości razu, że ktoś wymyślił taki obrazek.
7: To są latające spodnie z pilota Breaking Bad. To jest dokładnie to.
20: Tak, są takie obrazy, które gdzieś zostają i potem wiele lat może minąć, a człowiek będzie pamiętał po prostu te ujęcia, bo tego jest tak dużo i tak mocne i tak są też wyrafinowanie filmowane właśnie, jeśli chodzi o ilość tych nawiązań też popkulturowych, że jakby dostajemy taką naprawdę solidną ilość strawy.
14: I uważam, że ten element łączy nas z tymi pierwszymi sezonami, które dokładnie działały w ten sam sposób, że zapamiętaliśmy pewne obrazy, niekoniecznie pamiętając meandry fabularne.
20: Tak, przy czym mam poczucie, że tam często te zabawy, mam wrażenie, że Levinson dojrzał też bardzo mocno jako twórca. Przypomniałem sobie ten odcinek, który był, ja go lubiłem bardzo, ten odcinek, który był cały zrobiony na zasadzie pościgu, nie wiem, czy pamiętacie to.
7: Świetny odcinek, ojej. Ucieczka zaćpanej rób przed Ludwikiem, tak. Ejku, świetny.
20: To świetne odcinek, takie biegnij Lola, biegnij, tylko biegnij Ru. A ja mam poczucie, że tam to był głównie, tam chodziło głównie o zabawę formą, pokazanie, że się jest, jakby nie było w tym aż takiej samoświadomości intelektualnej, jaka jest teraz, w tym trzecim sezonie.
7: Trochę było, dlatego że my tego aż tak bardzo nie mamy, bo za mało się pisze i za mało się mówi o uzależnieniach w Polsce. W Stanach to jest dużo bardziej rozwinięte i ta świadomość, że alkoholik jak ma zdobyć flachę, to zrobi wszystko i tak zwany ćpun jak ma zdobyć działkę, zrobi wszystko i ucieknie przed wszystkim. To jest to. Znaczy, rozumiesz, że to jest aż taka moc tego uzależnienia, że ona jest w stanie cudów dokonywać.
20: Tak, ale miałem takie poczucie, że w tym trzecim sezonie jakby te wszystkie zabawy formą, łącznie z tym Godzillą, stawały się dużo bardziej takim świadomym, takim metapoziomem rozmowy. Trochę bardziej niż w tym odcinku, który wspominamy, który był znakomity oczywiście, ale właśnie mam poczucie, że mniej świadomie tam stosował te wybiegi artystyczne, które tutaj już jakby bardzo świadomie kontroluje, jakich narzędzi kiedy używa. Tak, można się z tym nie zgadzać. Ja podejrzewam, że bardzo wiele osób odrzuci ten serial estetycznie, z jakichkolwiek powodów. Ale jednocześnie nie można mu odmówić wielkości, jakiejś takiej doniosłości też historycznej po prostu.
14: Ale ja bym o tym odrzuceniu jeszcze trochę porozmawiała, bo mnie się wydaje, że z jednej strony tak on jest trudny, ale z drugiej strony też śledząc tę dyskusję właściwie podstawowym zarzutem jest to, że to już nie jest ta euforia. A nikt sobie właściwie nie zadaje pytania, no ale czym ta euforia właściwie miałaby być? I czym ona była wtedy? I to co mówicie o dojrzewaniu reżysera, mi się wydaje, że gdyby powtórzył tamten sezon, wtedy
7: to byłby flop.
14: To byłby flop i to byłby my byśmy mieli poczucie właśnie, że nie ma tego dojrzewania. Ani w bohaterach, ani w twórcach i właściwie prawdopodobnie byłoby to naprawdę takie samo odrzucenie jak w tej chwili, a w ogóle wydaje mi się, że te opinie są podzielone. Że to nie jest tak, że jednoznacznie wszyscy są na nie. To jest bardzo po prostu dyskusyjne. Natomiast ta forma rzeczywiście i przekraczanie granic i nie wiem, chciałam użyć słowa erotyka, ale chyba słowo pornografia jest tutaj mocniejsze i przesuwanie się coraz bardziej do takich granic w czymkolwiek to jest współcześnie dobrego smaku. Ja myślę, że to powoduje, że no wiesz Kuba, chodzi mi o to, że bardzo często zarzutem jest to, że Boże, bo to jest takie wyuzdane, pornograficzne. Ojej, no, ale pytanie właśnie, co to znaczy w dzisiejszym świecie, tak, gdzie wystarczy włączyć Instagram, żeby zobaczyć coś, co jest dużo bardziej radykalne. No,
7: pornografia jest w mainstreamie dzisiaj. To trzeba sobie powiedzieć, że to nie ma w ogóle, nie ma co gadać.
14: Tak, ale ciekawe jest to, że te dyskusje toczą się wokół tego, czego doświadczamy właściwie wszyscy na co dzień.
7: Absolutnie, ale też ja mam takie poczucie, że przez to, że one się toczą wokół tego, to my, a moim zdaniem on to zrobił bardzo świadomie, bo jakby walczy z jakąś hipokryzją,
14: oczywiście,
7: która się wokół tego tematu rozwinęła bardzo. To jest w ogóle mnóstwo takich scen i rozmów, które właśnie przebijają pewien balonik, czy nie jeden balonik, ale jest też cała masa scen, które w tym wielkiej aferze o to, czy OnlyFans, czy właśnie Sydney Sweeney pokazująca biust, czy cokolwiek innego, uciekają, a są po prostu super ciekawe, super śmieszne i bardzo dobre. Czyli na przykład scena tańca Nate'a i Cassie z ich wesela.
14: Wspaniałe.
7: Która jest po prostu cudowna.
14: Mogę powiedziałabym, że to jest mój ulubiony odcinek w całości.
7: Scena, w której matka odprowadza Cassie do ślubu. I jest taki monolog tej matki, co tam będzie w tym małżeństwie, który jest po prostu takim przesiąkniętym, jakimś takim pijackim rozczarowaniem.
14: No nie ma racji, ma rację. Wszystko to, co matka jej mówi w drodze, natychmiast się sprawdza.
7: To jest niesłychane, jakby nie wiem, wy mówicie o Civil War, ty mówisz o jedna bitwa za drugie, mi się skojarzyła Anora z całą tą historią z Ormianami, którzy tutaj kroją Nate'a, nie? No jest tego strasznie dużo, a przy tym takie właśnie, takie blasfemiczne sformułowania czysto kinowe, bo to nie jest zapisane w tekście, który wygłasza postać, które wprowadza Levinson odnośnie czarnoskórego bohatera, który jest gangusem, który nagle zostaje sportretowany jako bardzo klasyczna, taka ikoniczna postać i z filmu amerykańskiego, i z malarstwa amerykańskiego, i w ogóle z kultury amerykańskiej Nowego Orleanu, czyli postać puzonisty, trębacza, który jest trochę takim filozofem, który się tak zastanawia nad światem, a to jest po prostu mordercą i złodziejem, i nikim więcej. I kiedy się wprowadza taki obraz w kontekście tej postaci, tego bohatera, no to trzeba sobie zadać pytanie, co Levinson próbuje nam powiedzieć. Ja myślę, że próbuje powiedzieć bardzo ostre rzeczy odnośnie też jakby pewnej mozaiki etnicznej Stanów Zjednoczonych. On się naprawdę tutaj nie...
14: ogranicza.
7: Nie pierniczy, mówiąc tak. Jakoś to omińmy. No jest bardzo, bardzo to jest ostre. To jest ostry serial. On jest, on ma krawędź, on drapie. To jest coś, co mi robi strasznie dużo, bo to nie jest, nie wiem... Ślepnąc od świateł, które jest efektowne wizualnie, ale w sumie nie pamiętamy, o czym było. Chwilę po tym, jak to obejrzeliśmy. Pamiętamy, że były fajne kadry. To jest naprawdę bardzo mocno o czymś. Ja myślę, że to jest też niesamowite i strasznie przykre, że większość recenzji amerykańskich, które ja czytam, koncentrują się na tym, żeby wytłumaczyć ludziom, dlaczego to jest dobry serial, a nie na tym, co on próbuje powiedzieć.
20: Tak, właśnie to miałem mówić, że to czekam na ten moment, kiedy ta dyskusja wokół serialu się odblokuje. Znaczy, przejdziemy już od tego popremierowego właśnie tłumaczenia, czy warto obejrzeć i dlaczego i czego tam ewentualnie nie dostrzegliście, do takiego porozmawiania na serio, gazetowego pogadania o tym, co Levinson chciał nam powiedzieć, na ile ma rację, na ile przesadza, bo mam wrażenie, że to jest rzeczywiście bardzo głęboka jakaś socjologiczna diagnoza, którą on stawia. A na razie to jeszcze ciągle w takiej... To jest też właściwość tego serialu, mam poczucie, że jakby recepcja euforii zawsze była naznaczona czymś w rodzaju paniki moralnej.
7: Absolutnie.
20: Tak. O Boże, te dzieci tak ćpają, o Boże. Tak, nie? Tak, teraz tak, znowu te o jejku, pornografia wszędzie. Bardzo łatwo jest na takim...
7: Promują narkotyki.
20: Tak, na takim gadaniu, żeby przymknąć pedofilię. Oko na to, co jest tam gdzieś głębiej i nad czym warto się zastanowić.
7: Tak, ja też myślę, że w ogóle ten film nawet nie jest... Ja nie wiem, czy on jest o kryzysie społecznym. Ja bym powiedział, że to jest jeszcze mocniej. On jest o kryzysie duchowości. O jakimś wypłukaniu w ogóle duchowości.
14: Mhm.
7: Nie wiem, z kultury. Z jakby z takiego... w ogóle, kim my jesteśmy jako ta... On tak pyta, kim są Stany Zjednoczone dzisiaj? Czym są? Gdzie jest to coś, do czego można się odnieść? Nie, co to jest za fantazja, ten domek na prerii, prawda? Co w tym domku się ma wydarzyć takiego? I moim zdaniem to, że tam się wydarzy takie symboliczne, religijne pożegnanie i jakiegoś rodzaju opłakanie właśnie ofiar pandemii, czy pandemii, nie pandemii, tylko... Ale w sumie w Stanach to jest pandemia. Pandemia opioidowa, tak. No to się zrobiło tak szerokie. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie jest jednak wstrząsające to, że dzisiaj więcej ludzi umiera na sprzedawkowanie, niż umierała na AIDS. AIDS jest bardzo dobrze opisane i opłakane, a to nie. To się po prostu dzieje, nie? I jakby wszyscy mówią, no trudno, no tak się musi dziać. No Sacklerowie są winni, no coś tam jeszcze. Tak. Ale to się po prostu dzieje. Tak po prostu, nie? Ja, moim zdaniem on się do tego odwołuje, że jeżeli my dopuszczamy, jeżeli w Stanach jest taka jakaś społeczna zgoda, żeby to się działo, no to zastanówmy się, o czym to mówi. Kim są ci ludzie? Jakby kim są te Stany? Czym są te Stany dzisiaj? To jest tak bardzo wprost próba zaatakowania jakiegoś sedna. Mi się to tak podoba, że ktoś jest tak odważny, że próbuje tak...
20: Tak, a jednocześnie mocno. Nie ma pewnej takiej melodramatyzacji tego tematu, która się zdarzała. Jest taki serial Dopesick, nie pamiętam jaki był polski tytuł, który był właśnie o kryzysie opioidowym i o właśnie rodzinie, która stworzyła, o lekarzu, który lecząc i przepisując recepty sam zaczyna cierpieć, jakby sam zaczyna brać, ale tam ten kryzys opioidowy był opowiadany właśnie w bardzo dobry sposób, ale w takim melodramatycznym tonie, że jakby taka Filadelfia wśród filmów AIDS.
7: No właśnie.
20: Nie, że jakby trochę bronimy tej postaci, że przypadkiem publiczność nie pomyślała, że sam sobie winien.
7: Siostra Jackie.
20: Ta Euforia robi to dużo bardziej odważnie, bo jakby właśnie nie buduje w sposób sztuczny naszej sympatii do bohaterów. Przez to, jak ich portretuje i po to, że pokazuje ich...
14: Nie, bo pokazuje ich jako ćpunów, a nie jako ofiary systemu, tak. Którymi de facto są. Ale, tak. Ta perspektywa jest inna i to powoduje, że patrzymy na to w inny sposób. Bo ten serial, o którym ty opowiadasz, i zresztą był chyba jeszcze jeden podobny.
20: Tak, były dwa.
14: One zawsze pokazują drogę od nieszczęścia, które mnie spotyka, złamana ręka, noga, kręgosłup, cokolwiek, leki przeciwbólowe i nagle już jesteśmy w... nagle nam się to zdarzyło. A tutaj mamy perspektywę ćpania, czyli z założenia czegoś brudnego, czegoś, co jest przyjemnością, a nie koniecznością. I nagle, i to powoduje, że patrzymy na tych bohaterów inaczej. To, że ich nie lubimy, no bo nie widzimy w nich ludzi, którzy inaczej. Widzimy w nich ludzi, którzy z własnej woli trafili tam, gdzie są. I to jest inna perspektywa. Tak. Tamte seriale były łagodne, dlatego że widz właśnie wchodził w to z tej perspektywy tego, to się musiało stać.
20: Normalnego
14: to nie jest
20: człowieka,
14: jego wina. Tak. To jest normalny człowiek.
20: Każdemu
14: on tego nie chciał.
20: Każdy mógł tę rękę złamać. Nie?
7: Tak, znaczy tu jest takie przemieszanie tego czystego z brudnym, właśnie takie zamieszanie etyczne. Pytanie, gdzie jest ten wybór, że on zawsze gdzieś jednak jest. Tam zresztą w pierwszej scenie, w pierwszym odcinku, czy jednym z pierwszych odcinków pierwszego sezonu jest taka scena, gdzie mała Ruth towarzyszy swojemu tacie, który umiera na raka i na stole stoją te leki, bo jest ich cała fura i ona tak jakby z ciekawości trochę glup, ale sprawdzę, nie? I potem się to zaczyna rozwijać, ale to nigdy nie jest takie do końca niewinne. W tym jest zawsze element wyboru. Ja myślę, że to jest bardzo mocne i to Levinson nam mówi. Ja myślę, że pewnie tu się zatrzymamy. Znaczy, wydaje mi się, i tak mogę chyba powiedzieć na koniec, że to jest taki tytuł, od którego się nie ucieknie. To znaczy, to będzie wracało. To osiągnięcie Levinsona to już zostaje. To jest naprawdę duża sprawa, niezależnie od tego, czy ktoś lubi ten język, czy lubi tego twórcę, czy spodoba mu się całość. To jest coś, co niewątpliwie stanowi jakiegoś rodzaju może nie kamień milowy, a może kamień milowy właśnie, nie wiem, sam.
14: A ja bym jeszcze jedną rzecz dodała. No, nie wiem, czy mamy na to czas. Ja uważam, że jeszcze w dodatku to się świetnie ogląda. To znaczy, to jest tak, że to jest serial, który wciąga, który mimo tej swojej intensywności nie jest aż tak męczący, po prostu chcemy wiedzieć, co będzie dalej. I to powoduje, że w takiej dawce to jest takie intensywne. Bo oczywiście pewnie kiedy się ogląda z tygodnia na tydzień jest inaczej, ale ja to obejrzałam w jednym, że tak powiem, strzale i to było bardzo poruszające też w taki sposób, że jednocześnie nie chcesz tego oglądać, ale nie możesz przestać. To jest tak, jak kiedyś oglądało się, nie wiem, Rekwiem dla snu, które grało dokładnie tak, tym samym. Aha. Mocnym bodźcem. Nie chcesz tego oglądać, ale jednocześnie nie możesz przerwać. I to też jest ogromna zasługa i pokazanie tego, że zrobił się z Lewisona twórca bardzo, bardzo świadomy też formy takiej narracyjnej.
7: Joanna Malicka i Bartosz Staszczyszyn byli Państwo i moimi gośćmi. Dziękuję bardzo.
20: Dziękujemy.
0: Autopromocja.
21: Najważniejsza firma, o której być może nigdy nie słyszeliście.
22: Najbardziej tajemnicza firma.

0: Jak tak, to Allegro.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: To Iran zestrzelił wczoraj amerykański myśliwiec, potwierdza prezydent USA i zapowiada odwet. Szefowa Polski 2050 nie popiera wspólnej kandydatki KO i PSL-u na prezydentkę Krakowa. Ugrupowanie ma zaproponować swojego kandydata. Do piłkarskich mistrzostw świata zostało już tylko 2 dni, ale już wiadomo, że to nie będzie mundial dla wszystkich. Więcej o tym w informacjach sportowych. Minęła 20. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Iran jest odpowiedzialny za zestrzelenie amerykańskiego śmigłowca Apache nad cieśniną Ormus, poinformował prezydent USA Donald Trump i zadeklarował, że USA muszą odpowiedzieć na ten atak. Do zestrzelenia patrolującego śmigłowca nad cieśniną doszło wczoraj. Jak napisał Trump w True Social, w zdarzeniu brało udział 2 pilotów, obaj są bezpieczni i nie doznali obrażeń. Prezydent nie określił, w jaki sposób amerykańskie wojsko odpowie na irański atak. Jeszcze minionej nocy Trump przekonywał, że jest bardzo blisko porozumienia z Iranem. Oceniał, że może do tego dojść w ciągu 2-3 dni. Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa, nie jest popierana przez Polskę 2050, poinformowała przewodnicząca ugrupowania we wpisie na Platformie X. Jak dowiedziała się polska agencja prasowa, decyzja o kandydacie Polski 2050 ma zapaść najpóźniej na początku przyszłego tygodnia. Senatorka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska ogłosiła dziś, że będzie ubiegała się o fotel prezydenta miasta Krakowa. Polityczka podziękowała premierowi, szefowi Koalicji Obywatelskiej Donaldowi Tuskowi i wicepremierowi i prezesowi PSL Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi za poparcie jej kandydatury. Przedterminowe wybory w Krakowie są konieczne po tym, jak w wyniku referendum odwołany został dotychczasowy prezydent miasta Aleksander Miszalski. Rząd zajmuje się podwyżką płacy minimalnej na przyszły rok. Przyjmie też kilka innych wskaźników istotnych dla budżetu, w tym wskaźnik podwyżek w budżetówce oraz waloryzacji rent i emerytur. Według nieoficjalnych informacji medialnych pracownicy strefy budżetowej mają dostać w przyszłym roku o 2,5% wyższe wypłaty, ale to nie zadowala Związku Nauczycielstwa Polskiego, mówi jego prezes Sławomir Broniarz.
12: Bo jeżeli rzeczywiście ma być tak, że płaca nauczyciela ma wzrosnąć o te 2,5 punkta procentowego, to będzie to propozycja głęboko niesprawiedliwa, szkodliwa zarówno dla systemu edukacji, a także dla nauczycieli.
11: Dlatego związek domaga się pilnych rozmów z resortem edukacji. Społeczna agencja najmu z ofertami tanich mieszkań na wynajem ma powstać w Łodzi. Takie agencje działają już w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu czy Wrocławiu. Oferowane przez agencję mieszkania mają być przeznaczone dla osób w tak zwanej luce czynszowej, mówi Hanna Gil-Piątek z łódzkiego magistratu.
13: Zarabiają, natomiast albo nie stać ich na wynajem na wolnym rynku, albo z tego powodu, że są na przykład młodymi rodzinami, spotykają się z taką barierą, że ludzie po prostu boją im się wynajmować, bo słyszeli na przykład, że jest jakaś osoba, która nie chciała opuścić lokalu.
11: Do końca roku miasto ma opracować zasady działania społecznej agencji najmu, a ta miałaby ruszyć od stycznia.

0: Dnia. W TOK FM czas teraz na sport.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Już za dwa dni startują piłkarskie Mistrzostwa Świata. Po raz pierwszy w historii na Mundialu zagrasz 48 drużyn. Ta zmiana prawdopodobnie jest próbą ocieplenia wizerunku przewodniczącego FIFA Gianniego Infantino, mówił w TOK FM profesor Wojciech Woźniak z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.
2: Infantino cały czas rżnie głupa, udając, że wszystko co robi jest dla dobra sportu, dla dobra tej pięknej gry, dla dobra wreszcie różnych wykluczonych pod wszystkimi szerokościami geograficznymi, którzy dzięki piłce mogą uzyskać chwilę oddechu, mogą poprawić swój byt, mogą wreszcie cieszyć się z sukcesów swoich reprezentacji.
1: A to nie jest mundial dla wszystkich, grzmi były napastnik reprezentacji Anglii Ian Wright po tym, jak nie wpuszczono do USA sędziego z Somalii. Co kilka godzin słyszymy o niewpuszczanych zawodnikach, kibicach, urzędnikach, dziennikarzach, a teraz nawet o sędziach. To w ogóle nie jest śmieszne. Drogie bilety, najdroższe w historii. Tak samo drogie zakwaterowanie, transport, rekord. Czy tak naprawdę zachowują się gospodarze najważniejszego turnieju na świecie? Współczuję amerykańskim kibicom, którzy muszą się tego bardzo wstydzić. Otwarcie Mundialu już pojutrze. W pierwszym meczu Meksyk zmierzy się z RPA. Naturalizowany Amerykanin Jerick Harding, kapitan Mateusz Ponitka i mający znakomity sezon ligowy 20-letni Jakub Szumert znaleźli się w 18-osobowej kadrze polskiej koszykarzy na ostatnie dwa mecze kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata z Austrią i Holandią. Obecność Hardinga oczywiście oznacza, że tym razem nie zobaczymy w kadrze Jordana Lloyda. Polacy są już pewni awansu do kolejnej rundy, bo wygrali pierwsze 4 mecze. Teraz czekają ich jeszcze wyjazdowy mecz z Austrią 3 lipca oraz domowy w Krakowie z Holandią 3 dni później. To przy koszykówce zostańmy. Trwa pierwszy mecz o brąz w naszej lidze. Arka Gdynia podejmuje Dziki Warszawa. Do przerwy gospodarze prowadzą 47-35. W tej rywalizacji gra się do 2 zwycięstw, w finale do 4. Po wczorajszej porażce Legii z Asalem Zielona Góra. Jutro mecz numer 2 ponownie na Bemowie. Z powodu deszczu nie udało się dziś dokończyć meczów w pierwszej rundzie turnieju tenisowego na trawie w Schertochenbosch. A szkoda, bo Hubert Hurkacz wygrał pierwszego seta z Węgrem Martonem Fuczowiczem 6-3. Ten mecz i spotkanie Kamila Majchrzaka z Finem Otto Virtanenem przełożono na jutro.
0: W nocy w wielu miejscach prognozowane są opady deszczu, na zachodzie i północnym zachodzie tylko początkowo. Na wschodzie i na południu miejscami mogą wystąpić burze, stopniowo zanikające. Temperatura minimalna od 7 stopni na Pomorzu, około 12 w centrum, do 16 w nocy na wschodzie i południowym wschodzie. Środa przyniesie ochłodzenie. Na termometrach jutro maksymalnie przeważnie od 15 do 20 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Jest 6 minut po godzinie 20, słuchamy Radia TOK FM. Skoro minęła 20, to czas rozpocząć program Mikrofon TOK FM. Dziś wtorek, 9 dzień czerwca, dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Maria Mroczkowska, która wydaje program, który przygotowywała Karolina Kłaczyńska. Jest również z nami realizator Krzysztof Olesiewicz. Cała nasza trójka, w zasadzie nawet czwórka, zaprasza Państwa po godzinie 21:00 słuchacze i słuchaczki Radio TOK FM do wzięcia udziału w programie, a robi się to dzwoniąc do nas, wyrażając swoje opinie. W Polsce żebranie osób zdolnych do pracy lub mających środki na utrzymanie jest karalne. Czy słusznie? To jest pytanie do słuchaczek i słuchaczy Radio TOK FM. Po godzinie 21:00 czekamy na Państwa głosy w tej sprawie. A my teraz łączymy się z naszymi gośćmi, którymi są Katarzyna Nicewicz-Kos, prezeska Fundacji Daj Herbatę. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: I dr Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
4: Przed nami dość trudna chyba rozmowa i dyskusja, a to dlatego, że próbując zbudować jakiś rodzaj kontekstu do dzisiejszej rozmowy, przejrzałem szybko prawodawstwo europejskie w kwestii karania lub też nie karania, penalizacji lub nie żebrania i okazuje się, że w zasadzie w Danii na przykład za żebractwo w wyznaczonych miejscach, wymienionych miejscach publicznych grozi kara natychmiastowego bezwzględnego więzienia. Wiele kantorów szwajcarskich miało takie prawo, to się tak akurat teraz zmienia w wyniku wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ale niektóre z tych kantonów po prostu do teraz mają bezwzględny zakaz żebractwa. Z drugiej strony, jak przejrzałem ustawodawstwo krajów europejskich, to w zasadzie w większości krajów jest legalne, o ile odbywa się w sposób pokojowy, pasywny, bez nękania ludzi, Jesteśmy zatem w środku, w Polsce teraz, w środku dyskusji, dlaczego w naszym prawodawstwie jest artykuł 58 Kodeksu Wykroczeń i ja go teraz zacytuję. Kto mając środki egzystencji lub będąc zdolnym do pracy, żebruje, tak tu ten czasownik akurat funkcjonuje, żebruje w miejscu publicznym, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 zł albo karze nagany. I chciałbym rozpocząć od pytania do pani Katarzyny Cewicz-Kos. Mhm. Kiedy my mówimy o osobach, które w ten sposób chcą pozyskać środki, to pani, z pani perspektywy i doświadczenia przede wszystkim, jaki obraz ma przed oczyma, o kim mówimy, o jakiej grupie ludzi, czy grupach ludzi nawet, żeby...
5: Znaczy, no przede wszystkim myślę, że przeciętny Polak ma obraz przede wszystkim osoby, która jest po spożyciu alkoholu i która żebrze na alkohol. Natomiast ten obraz osób, które pozyskują środki w ten sposób, jest tak naprawdę przeróżny, bo mówimy tutaj o osobach, które są zmuszane do żebractwa, czyli mówimy tutaj bezpośrednio o handlu ludźmi, ale mówimy też o osobach, o seniorach, którzy bardzo często wychodzą na ulicę i w inny sposób jakby tutaj żebrzą niekoniecznie o pieniądze, ale też o żywność. No bo tutaj mówimy stricte jakby o pieniądzach, ale ludzie też jakby żebrzą bezpośrednio, jeżeli chodzi o, nie wiem, żywność czy inne środki. Myślę, że ten obraz jest dużo, dużo szerszy, bo też może w Polsce tak tego nie widać, no ale do żebrania też są często wykorzystywane dzieci, więc myślę, że my mamy przede wszystkim obraz taki stygmatyzujący i przede wszystkim człowieka, który jest gdzieś w głębokim uzależnieniu, który żebrze na alkohol, tak? I to jest taki nasz obraz i taka nasza obawa. Natomiast myślę sobie, że ten obraz jest dużo szerszy i dużo szerzej trzeba patrzeć na tą problematykę. No i niestety bardzo często przez handel ludźmi.
4: Ja rozumiem, tylko czy pani ma na przykład taki, dałoby się namalować taki obraz, który mówi, że przeważająca część tych osób to są na przykład osoby, nie wiem, w kryzysie bezdomności, albo przeważająca część osób to są seniorzy, którzy mają niskie, otrzymują niskie świadczenia i muszą, żeby kupić leki, po prostu od kogoś spróbować te pieniądze zdobyć. Jak to wygląda? Czy pani taki obraz ma?
5: Myślę sobie, że ja nie mam tego obrazu, dlatego że też jest w ogóle problem z tworzeniem statystyk tutaj, jak byliśmy na parlamentarnym zespole do spraw zakończenia bezdomności i między innymi wypowiadał się dr Adam Ploszka, mówił o tym, że jest problem w ogóle ze zbiorem jakby statystyk i tutaj jakby kto jest tak naprawdę karany, nie? Więc myślę sobie, że to jest taki trudny obraz w ogóle do ujęcia, bo pewnie też on zależy tak naprawdę od tego, czy mówimy o tutaj dużych aglomeracjach, czy o mniejszych miejscowościach, czy w ogóle gdzieś o wsiach, więc myślę sobie, że tak naprawdę nie ma jednego obrazu. Myślę, że on jest, no bo mówimy tu też o osobach z niepełnosprawnością, myślę, że tak naprawdę to dotyczy wszystkich grup wykluczonych społecznie. Natomiast ten obraz, który my widzimy, to tak jak mówię, to jest ten człowiek, który jest uzależniony od alkoholu i to jest taki obraz, który ma większość osób, kiedy mówimy o żebractwie.
4: Doktor Grzegorz Kubalski, jak pan by próbował opisać te grupy, bardzo różne grupy, jak słyszymy, osób, które zajmują się żebractwem?
6: Znaczy, jeżeli mówimy o kwestii samego opisu poszczególnych grup, które są powiązane z żebractwem, to tak jak powiedziała moja przedmówczyni, opisowany obraz i ja bynajmniej nie twierdzę, że to jest skojarzenie tylko i wyłącznie z osobami, które próbują żebrać na alkohol, bo problem społeczny jest znacznie szerszy i tak potwierdzam to również w określonym zakresie. Jest istotny problem związany z pograniczem, a nawet bezpośrednim handlem ludźmi, no bo też musimy być świadomi tego, że w określonej grupie przypadków mamy po prostu do czynienia ze zorganizowanymi grupami przestępczymi, które wykorzystują osoby znajdujące się w najgorszej sytuacji, osoby niepełnosprawne, dzieci i tak dalej, po to, żeby osiągać określone dochody. Zatem jest to rzeczywiście krajobraz bardzo zróżnicowany i nie można wszystkiego podpinać pod jedną konkretną grupę.
4: Jak państwo oceniają w takim razie obowiązujący stan prawny? Jakie są jego konsekwencje, takie konkretne, praktyczne, skoro zacytowałem na początku artykuł 58 kodeksu wykroczeń, kto mając środki egzystencji lub będąc zdolnym do pracy, żebruje w miejscu publicznym, podlega karze. Katarzyna Nicewicz-Kos.
5: Znaczy, no ja powiem, że wygląda to w ten sposób, że no tak naprawdę karane są osoby, których nie stać później na spłatę grzywny, bo najczęściej to dostają najpierw grzywnę, później ona jest zamieniona na prace użytecznie społeczne, natomiast de facto te osoby później trafiają do więzienia, bo tej grzywny nie są w stanie spłacić, więc to jest takie koło zamknięte tak naprawdę. I tak naprawdę to jest obciążanie systemu trochę bez sensu, bo te pieniądze, które moglibyśmy przeznaczyć na sądy, na służby, na dokumenty, no bo to wszystko kosztuje, my tego tak nie widzimy. Natomiast utrzymanie osoby w więzieniu, no bo 1500 zł to jest kilkadziesiąt dni po prostu w zakładzie karnym, tak? Który jest tak naprawdę utrzymanie osoby jest bardzo duże. Mhm. Więc tak naprawdę to są pieniądze, które można byłoby właśnie na przykład przeznaczyć na przykład na to, żeby działać przeciwko handlowi ludźmi, tak? Więc tak naprawdę ten artykuł no, jest poniekąd martwy, no bo tu nie mówimy o całkowitym jakby też, żeby to doprecyzować, bo ja mam wrażenie, że gdzieś w mediach jest trochę takiej dezinformacji, że mówimy o tym, że całkowicie jakby ten artykuł znika, natomiast ten paragraf znika, tak? I ludziom się wydaje, że całkowicie, natomiast no, nadal ma zostać ta kwestia uporczywości chociażby, tak?
4: Tak, zaraz przejdziemy, tutaj... wie pani co, za momencik przejdziemy do projektu, który jest w ogóle inspiracją do dzisiejszego programu i dokładnie omówimy sytuacje, które on opisuje, tylko muszę po prostu zapytać, jakie są praktyczne konsekwencje tego. Pewnie słuchacze i słuchaczki myślą tak, no zaraz, no, jeśli tu się mówi o kimś, kto nie ma środków, to w jaki sposób wymierzyć karę komuś? Trzeba sprawdzić to? Czy, jak często w ogóle to się dzieje? Czy pani jest świadkiem takich sytuacji, że czy patrol policji, czy patrol straży miejskiej interweniuje, jak taka interwencja wygląda?
5: Znaczy, mi się nie zdarzyło osobiście, żeby zobaczyć, że faktycznie ktoś został ukarany za żebractwo i wśród przynajmniej naszych beneficjentów, beneficjentek, ja o takiej sytuacji nie słyszałam. Natomiast no tutaj dr Adam Ploszka wskazywał, że to jest kilka tysięcy osób, które są karane rocznie tak naprawdę, tylko no, nie, to są właśnie statystyki nie do końca policzalne. Nie jesteśmy w stanie określić tak naprawdę, jaka to jest grupa. Nie wiadomo też do końca, jak tak naprawdę rozumieć to, kto jest zdolny do pracy, kto nie jest zdolny do pracy. Jaka jest definicja, bo tej definicji nie ma. No jeżeli na przykład, nie wiem, wrócę znowu tutaj do osób z uzależnieniem, no jeżeli ktoś jest głęboko uzależniony, no to de facto nie jest obecnie w stanie pójść do pracy. Natomiast no myśląc sobie takim stereotypem, że ma dwie nogi, dwie ręce, no to sąd może orzec tak, że ta osoba jest w stanie. Więc tak naprawdę no myślę sobie, że to po pierwsze jest w ogóle niedoprecyzowany ten artykuł. Dwa, no trochę jest martwy, bo ja no mówię, ja się nie spotkałam osobiście, żeby któryś z naszych beneficjentów, beneficjentek powiedział, że na przykład wyszedł z zakładu karnego, dlatego że został właśnie skazany za żebractwo. Mi się nie zdarzyło, a przecież jakby tutaj działam kilkanaście lat w Warszawie, żeby ktokolwiek wszedł tutaj do nas z takim problemem. Więc szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, jaki jest klucz tak naprawdę, że tak powiem, szukania takich osób, czy karania tych osób. Więc wydaje mi się to zasadne, że to po prostu zostanie usunięte.
4: Doktor Grzegorz Kubalski w tej kwestii. Konsekwencje istniejącego porządku prawnego z pana perspektywy.
6: To nim odpowiem na tak bezpośrednio postawione pytanie, najpierw słowo szerszego komentarza. My jako Związek Powiatów Polski wyraziliśmy daleko idącą powściągliwość, mówiąc najbardziej dyplomatycznie, wobec pomysłu zniesienia tego przepisu, a to z bardzo prostej przyczyny. Tak jak się już tutaj z tej dyskusji wychodzi, tak jak wynika z danych, które są dostępne publicznie, my tak na dobrą sprawę nie do końca mamy zbadaną sytuację, jeżeli chodzi o praktyczne funkcjonowanie tego przepisu. W związku z czym wszystko to, co w tej chwili mówimy, to są do pewnego stopnia nasze wyobrażenia, jeżeli chodzi o to, jak wygląda funkcjonowanie. A ja stoję osobiście na stanowisku, że jeżeli my czegoś nie do końca rozumiemy, w jaki sposób działa, to naszym pierwszym obowiązkiem powinno być spróbować to zrozumieć, a dopiero potem przyjść, jeżeli to będzie uzasadnione, z piłą łańcuchową i wyciąć określony przepis. Bo ja akurat

0: Mam niekoniecznie tak bardzo skrajne oceny, jak zostały wyrażone przez doktora Adama Proszkę w artykule, który miałem okazję również przeczytać. Z jednej prostej przyczyny. Jeżeli wczytamy się dokładnie w brzmienie przepisu, to on każe za żebractwo osoby w szczególności, które posiadają środki do życia, a mimo tego żebrzą. Jeżeli sąd dokonuje oceny i okazuje się, że dana osoba, która żebrała, miała środki do życia, to ja w tym momencie nie widzę przeszkód do tego, żeby została jej wymierzona grzywna z tej prostej przyczyny, że ktoś obiektywnie był w stanie tą grzywnę zapłacić, bo on ma określone środki do życia.
1: Czyli w przypadku, gdyby sąd to, że grzywna ta osoba nie mogła zapłacić, to wtedy pan cofnąłby wyrok sądu?
0: To wtedy jest kwestia pewnego rozdziału między brzmieniem przepisu a praktyką sądową.
1: Jaki z tego wniosek
0: wynika?
1: Bo my w
0: chwili obecnej...
1: Państwo proponowali jakieś inne brzmienie przepisu?
0: To znaczy, po pierwsze, na pewno byśmy proponowali, po pierwsze, dokładniejsze zbadanie sytuacji, przede wszystkim rozdzielenie statystyk dotyczących przesłanek skazania, bo my w chwili obecnej nie wiemy, ile osób zostało skazanych w warunkach takich, że miało środki do życia, a że brało, a w ilu przypadkach mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której ktoś w ocenie sądu był zdolny do pracy, a mimo tego żebrał. I gdy nam brakuje tej podstawowej statystyki, to my nawet nie jesteśmy w stanie jasno ocenić, co w rzeczywistości stanowi główny rdzeń przepisu i główny problem.
1: To są bardzo, zatrzymajmy się tu na chwilę, bardzo pana proszę. To są bardzo twarde, jasne argumenty. Nie mamy tego policzonego, nie wiemy, ilu osób dotyczyłaby zmiana, ile osób obecnie podlega. Pani Katarzyna Nicewiczkowska, kiedy pani słyszy takie argumenty?
2: Znaczy, ja przede wszystkim sobie myślę, że pytanie, co znaczy mieć środki do życia. No bo na przykład my zauważamy przy dworcu centralnym, kiedy przychodzą do nas ludzie, że coraz większą grupą, która do nas przychodzi, to są seniorzy. To są ludzie, którzy mimo tych wszystkich trzynastek, czternastek i tak dalej, i mimo leków darmowych w aptekach, tak, bo to tak jakby jest tutaj propagowane, że tak powiem, w sieci i w mediach, to są ludzie, których nie stać na jedzenie, bo po wykupie właśnie leków, po opłaceniu czynszu nie stać ich na nic. I teoretycznie można byłoby stwierdzić, że no oni mają środki do życia, tak? Natomiast kto de facto no, jest w stanie określić, czy te środki są wystarczające? No dla jednego emeryta te środki będą wystarczające, bo na przykład nie będzie musiał wykupić tych najdroższych leków, bo nie wiem, nie ma takiego stanu zdrowia. Natomiast dla drugiej części, no właśnie jest to chodzenie do miejsc, gdzie są osoby doświadczające bezdomności i proszenie o jedzenie, dlatego że jedzenie jest najłatwiej jakby tutaj zdobyć w mieście, tak? Jako w dużej aglomeracji, więc znaczy dla mnie to jest trochę... znaczy, ten przepis jest właściwie o wszystkim i o niczym.
1: Ale to zaraz, zatrzymajmy. Oczywiście... Tak, ale pani, to no? Wie pani co, to zatrzymajmy się. I doktor Grzegorz Kubalski, dlaczego to sąd miałby orzekać, czy ktoś posiada środki do życia, czy też nie? I w zależności od tego kwalifikować dany czyn jako taki, który będzie karalny, czy też nie, jeśli chodzi o żebractwo? Dlaczego to dla pana takie ważne, żeby sąd to robił?
0: To znaczy, to nie tyle jest ważne dla mnie jako dla mnie, tylko to jest kwestia samego mechanizmu funkcjonowania prawa. Same przepisy jako takie przewidują pewne rozwiązania o charakterze generycznym. Natomiast gdyby to było działanie typowo algorytmiczne, to właściwie nie byłoby potrzebny jakikolwiek sąd, no bo w tym momencie ktokolwiek patrzy, okej, okay,
1: gdyby to zdepenalizować, to też by nie było potrzebne żadne działanie. Po prostu osoba starsza przychodzi i nikt nie orzeka o jej zamożności albo nie, środkach albo nie, tylko po prostu ona może zająć się żebraniem. Ktoś jej pomoże, ktoś inny nie.
0: Tak, to się zgadza, tylko jest inna kwestia. My w chwili obecnej dokonujemy oceny stanu ukształtowanego pod rządami przepisu, który jest obowiązujący. My nie mamy możliwości ustalenia, jaka jest skala osób, które dzięki istnieniu tego przepisu nie podejmowały żebractwa. W związku z czym zniesienie tego przepisu powoduje nie tylko to, że te osoby obecnie są karane, przestaną być karane, ale przecież ponieważ prawo ma również skutki w zakresie prewencji generalnej, nie tylko wobec sprawców, ale wobec całego społeczeństwa, to może przyczynić się do wzrostu liczby osób, które żebrzą z tego względu, że ten czyn przestanie być karalny, poza przypadkami kwalifikowanymi, takimi, które są uregulowane w paragrafie.
1: Zatrzymajmy się tutaj, bo to jest bardzo ważny moment. Katarzyna Nicewicz-Kos. Po pierwsze, czy pani przewiduje taki rozwój wypadków, o jakim przed chwilą dr Grzegorz Kubalski mówił? I czy to według pani to się robi, zwiększa się albo zmniejsza liczbę osób, które żebrzą przepisami? W skrócie, przepraszam, znaczy, za skrót myślowy.
2: Znaczy wydaje mi się, że ten argument jest, bo tutaj nawet to rozmawialiśmy w parlamentarnym zespole, że to jest jakby argument chyba daleko wychodzący poza jakby tutaj też w ogóle skalę jakby potrzeb i problemu, dlatego że obecnie, tak jak też posłanka Zawisza wskazywała, obecnie w internecie każdy jest w stanie założyć zbiórkę na siebie, tak? I tutaj jakby to nie jest karalne w żaden sposób. I jedyną kwestią, i jak absolutnie się przy tym przychylam i zgodzę, jest to, że te osoby, które wychodzą najczęściej na ulicę, mówimy tu o tych ubogich, no są w jakiś sposób wykluczone cyfrowo i nie wiedzą, że mogą to zrobić na przykład w internecie, nie potrafią i tak dalej. Natomiast jeżeli mówimy o osobach, no nazwę to kolokwialnie, które w jakiś sposób są właśnie nachalne, które w ten sposób wykorzystują ludzi, no jakby moim zdaniem, no tutaj inne środki trzeba byłoby po prostu jakby tutaj prewencyjne czy profilaktyczne wprowadzić, czy właśnie skupić się na zorganizowanych grupach przestępczych i jakby te pieniądze, które poświęcamy obecnie na obecną jakby sytuację i obecne karanie ludzi, po prostu przekierować w ten sposób. Natomiast ja nie daleka byłabym od takiego myślenia, że nagle ludzie wyjdą na ulicę i będą żebrali, dlatego że de facto nie wiem, na ile to jest tak naprawdę efektywne. No, były kiedyś w mediach takie informacje, że nie wiem, osoby żebrzące przy dworcu centralnym to zarabiają 500 zł dziennie. No de facto no, to są jakieś też sytuacje wyssane z palca, tak? Więc natomiast tych osób moim zdaniem żebrzących w skali lat, w których pracuję jakby z osobami doświadczającymi bezdomności, tych osób de facto moim zdaniem jest mniej, dlatego że jest też coraz więcej tych usług, które wspierają osoby w różnych zakresach, nie tylko żywnościowo.
1: No tak, ale dr Grzegorz Kubalski obawia się tutaj sytuacji, że tych osób będzie więcej, ponieważ zdepenalizujemy żebractwo. A muszę pana zapytać, ale to jeśli tych osób będzie więcej, to pan uważa, że one będą niesłusznie domagały się, albo nie domagały się, niesłusznie żebrały? Czy tak jakby co jest clue tej obawy, panie doktorze?
0: Proszę zwrócić uwagę, tak jak zresztą to padło z ust pana redaktora we wprowadzeniu do audycji, my nie mamy powszechnego zakazu żebrania, tak jak chociażby w niektórych kantonach Szwajcarii, co zostało zakwestionowane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. My mamy karane żebractwo w określonych warunkach albo przez określone kategorie osób. My możemy dyskutować o tym, czy te określenia poszczególnych grup osób są dostatecznie precyzyjne.
1: Ale przepraszam,
0: że ja rozumiem. To być może powinniśmy doprecyzować.
1: Ale pan to już mówił, tylko może ja źle zadałem pytanie. Skoro mamy wyraźnie napisane, kto mając środki egzystencji lub będąc zdolnym do pracy, żebruje w miejscu publicznym, chciałem pana zapytać, czy to dla pana jest problem, że ktoś ma pieniądze, czasami ma, ale albo na przykład ktoś, kto jest zdolny do pracy, że po prostu stwierdził, że będzie żebrać. Czy to jest według pana...
0: W mojej ocenie tego typu sytuacja nie jest pożądana z punktu widzenia społecznego.
1: Dlaczego?
0: W związku z bardzo prostej przyczyny. My jednak musimy myśleć o funkcjonowaniu państwa i o funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w kategoriach wspólnoty.
1: Tak.
0: I niektóre zachowania, które są popełniane, stanowią problem z punktu widzenia wspólnoty.
1: Proszę jakoś jaśniej to powiedzieć,
0: bo... przekładają się, to już tłumaczę.
1: Tak.
0: Ja w chwili obecnej mogę czynić założenie, że jeżeli ktoś, kto prosi mnie o jałmużnę, to jest to osoba, która znajduje się w grupie szczególnie trudnej.
1: Ale zaraz, przecież pani Katarzyna Niecewiczko podała panu prosty przykład. Co ze zrzutkami internetowymi? W miarę zamożne małżeństwo szuka sobie pieniędzy w internecie na wyprawę życia i to jest żebractwo, tylko internetowe.
0: Ale
1: to więc co tu jest społeczeństwo
0: zagraża? Ja za chwilę się do tego odniosę, do problemu zbiórek publicznych, o których była mowa.
1: Tak.
0: Natomiast w momencie, gdy mamy zniesiony przepis paragrafu pierwszego, to ja de facto nie mam żadnej pewności, w jakiej sytuacji w sposób domniemany znajduje się osoba żebrząca.
1: A teraz
0: natomiast jeżeli chodzi o zbiórki publiczne...
1: Ale podchodzi do pana ktoś na ulicy i pan ma już pewność, w jakiej sytuacji jest? Też pan nie ma pewności. Zmiana prawa...
0: Ja pewności nie mam, bo nikt... To znaczy, nie z tego względu, że my jednak musimy funkcjonować przy pewnym założeniu, że ludzie działają zgodnie z prawem. Jeżeli my będziemy z góry zakładać, że prawo nie ma żadnego znaczenia, to
1: ale
0: możemy
1: nikt tego nie zakłada. My tutaj bazujemy od początku tej rozmowy na tym, że prawo ma zasadnicze znaczenie. Ale zaraz, zatrzymajmy się.
0: To teraz, jeżeli chodzi o zbiórki, ja jeszcze tylko dokończę kwestii zbiórek publicznych. Proszę zwrócić uwagę, że to nie tylko jest problem wykluczenia cyfrowego, jak zostało to powiedziane. To jest problem taki, że jeżeli jest rejestrowana zbiórka publiczna, to jest konieczność sprecyzowania określonych danych osoby, która dokonuje tej zbiórki. A więc to jest kwestia ograniczenia anonimowości ze wszystkimi tego plusami i minusami. Zatem to nie jest tak, że mówimy, okej, ponieważ w chwili obecnej można zrobić zbiórkę publiczną nawet na swoją własną rzecz, to w tym momencie przepisy dotyczące żebractwa nie mają żadnego zastosowania, bo problem jest jeden. Gdy mówimy o zbiórce publicznej, my mamy do czynienia z jasno określoną i zidentyfikowaną osobą czy podmiotem, który prowadzi tą zbiórkę, podczas gdy w przypadku żebractwa my mamy do czynienia z anonimowością.
1: Tak, świetnie, że pan o tym mówi, co nie zmienia faktu, że nie odpowiedział pan na pytanie, a analogia jest bardzo prosta. Osoby, które mają możliwość zarobkowania, są zdolne do pracy, mało tego, mają środki egzystencji, potrafią w internecie zbierać pieniądze na to, żeby sobie wyjechać gdzieś na wycieczkę. I czasami ludzie im dają te pieniądze. I pan mówi, to jest w porządku, ale taka sama sytuacja, kiedy na ulicy podejdą do pana i pan o nich nic nie wie i mówią, chcemy zbierać na wycieczkę i pan mówi, a to już nie jest w porządku. I to jest to pytanie dla pana, dlaczego?
0: To jest kwestia taka, czy one rzeczywiście podchodzą do mnie mówiąc, że one zbierają na wycieczkę.
1: Czyli dla pana istotne jest to, żeby...
0: Problem zbierania na wycieczkę to jest w tym momencie kwestia jednego z dwóch przypadków. Jeżeli to ktoś zbiera na wycieczkę i mówi, że to zbiera na wycieczkę, no to okej, to jest w tym momencie moja decyzja, czy ja takiej osobie
1: trzeci raz
0: chcę udzielić wsparcia.
1: Ale trzeci raz o to zapytam. Ta osoba jest zdolna do pracy i ma środki egzystencji. I tutaj pan uważa, że to jest w porządku, że ci ludzie to robią, czy właśnie pan uważa, że to jest nie w porządku, że ktoś ma środki egzystencji, jest zdolny do pracy i sobie zbiera na wycieczkę, albo na leki, albo na jedzenie. I pan nie widzi problemu tu w tym, czy problemem jest właśnie to, że ktoś ma środki egzystencji, jest zdolny do pracy, a jednak domaga się pieniędzy. Albo prosi
0: To z mojego punktu widzenia problemem jest to, że ktoś, mając środki finansowe, albo dając możliwość pozyskania tego poprzez pracę, te środki pozyskuje poprzez żebractwo.
1: A dlaczego to dla pana jest problem?
0: Tyle.
1: A dlaczego to jest problem? Proszę wytłumaczyć.
0: To może wynikać w tym momencie po pierwsze z mojego podejścia z punktu widzenia interesów wspólnoty jako takiej, a po drugie z
1: punktu widzenia
0: wrażliwości.
1: Tej pierwszej rzeczy nie rozumiem. Znaczy interesem wspólnoty, żeby ludzie mieli margines wolności, a pan właśnie chce go zmniejszyć i powiedzieć, nie będzie wam wolno prosić nikogo o pieniądze, jeśli macie środki egzystencji lub jesteście zdolni do pracy.
0: To jest podstawowe pytanie, czy margines wolności, o którym w tym przypadku mówimy, jest marginesem wolności, który jest nieszkodliwy z punktu widzenia wspólnoty, czy szkodliwy jest?
1: A jak, na czym polega
0: szkodliwość? No to już tłumaczę. Ja na przykład mam zwyczaj poruszać się komunikacją miejską w Warszawie. Ja względnie regularnie spotykam tam ludzi, którzy w mniej lub bardziej dobitny sposób próbują pozyskać środki na jakieś cele poprzez żebractwo. Tego typu zachowanie jest problematyczne z punktu widzenia po pierwsze komfortu przemieszczania się w publicznym transporcie zbiorowym, a po drugie zahacza o kwestię pod tytułem na ile osoba, która domaga się, prosi, w jakikolwiek sposób określi moją jałmużnę, przedstawia w sposób rzetelny swoją sytuację.
1: Ale tego, za długo o tym rozmawiamy. Wydaje mi się, że Katarzyna Nicewicz-Kos na pewno chciałaby się to przynajmniej do części z tych rzeczy odnieść. Katarzyna Nicewicz-Kos, proszę.
2: Tak, znaczy ja po pierwsze sobie myślę, że no właśnie wrócę do tego, zacznę od końca, że no ale zostaje ten jakby artykuł, zostaje ta podstawa, że natarczywość jakby tutaj i uporczywość jest jakby nielegalna, więc tutaj absolutnie jakby to w kontekście komunikacji miejskiej czy innych jakby kwestii, no to pozostaje, więc to jakby dla mnie no jakby nie pozostawia jakby tutaj dyskusji. Natomiast kwestia, więc to jakby nie odnosi się do tego, co jakby ma zostać zniesione, jakie są propozycje. Natomiast no ja, tak naprawdę trochę dyskutujemy o niczym, bo de facto osoba obecnie, która do nas podchodzi, może powiedzieć, że ona nie ma pracy, że ma ciężką sytuację życiową i może nas po prostu oszukać. Może być osoba, która ma środki do życia, bo pracuje na czarno, ale oficjalnie przed sądem, jak ją spróbują ukarać, to pokaże, że ona nie ma żadnych środków do życia. Więc de facto dla mnie trochę... znaczy ja chyba rozumiem, o co panu jakby tutaj doktorowi chodzi. Pewnie chodzi o to, o takie... jakby fajnie by było, gdybyśmy mieli w mieście po prostu miło i gdyby ludzie nie byli natarczywi, nie żebrali, nie byli agresywni, gdybyśmy generalnie mieli cudowne współżycie społeczne. Natomiast oczywiście trzeba to ograniczać. Różne zachowania, bym powiedziała, patologiczne. Natomiast no, pytanie i jakby tutaj ja wrócę do tego tak naprawdę, że jest potrzebna profilaktyka i prewencja i jeżeli mówimy o natarczywości, oszustwach, o dużej ilości osób, to mówimy tutaj bardzo często o handlu ludźmi i ja do tego wrócę i będę to podkreślała, że powinniśmy się tak naprawdę w kontekście żebractwa przede wszystkim tym zająć, dlatego że tak naprawdę zajmujemy się osobami, które są na wierzchu tej góry lodowej bardzo często. Bo na przykład, nie wiem, no jeżeli mówimy tutaj o obcokrajowcach, którzy wchodzą bardzo często do tramwajów warszawskich, tak? I to bardzo często są grupy zorganizowane przestępcze. Tak, ci ludzie są zmuszani, te pieniądze są im później zabierani. Tak, to jest natarczywe, to jest niekomfortowe. Tak sama tego doświadczam. Natomiast no, moje pytanie jest, dlaczego system z tym nic nie robi, skoro wiadomo, to jest od dawien dawna, że to są zorganizowane grupy przestępcze tak naprawdę. I że ci ludzie są w jakiś sposób wykorzystywani, więc no po prostu trochę moim zdaniem powinniśmy po prostu ten wierzchołek, bo trochę dyskutujemy o wierzchołku góry lodowej, nie patrząc po prostu na podstawę, nie?
1: Ale rozumiem, że tutaj chodzi o to, że komfort mógłby się poprawić w wyniku jakichś tam zmian w prawie, ale niekoniecznie w ogóle systemowo my pomożemy tym ludziom, którzy są na przykład wykorzystywani. Za chwilę powróćmy do naszej rozmowy. Zrobimy dosłownie chwilę przerwy. Przypomnę słuchaczom i słuchaczkom, że z nami jest Katarzyna Nicewicz-Kos, prezeska Fundacji Daj Herbatę i dr Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich i za chwilę wracamy do rozmowy.
3: Reklama.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Dzień dobry, nazywam się Artur Stawiarski i jestem prezesem spółki My Orlen, która obsługuje ponad 7 milionów odbiorców gazu, energii elektrycznej i usług dodatkowych, będącej częścią segmentu Consumers and Products grupy kapitałowej Orlen. Zapraszam do odsłuchania podcastu w ramach cyklu Energia Jutra w Domu i Biznesie. Już dziś porozmawiamy o tym, jak zmieniło się podejście do wykorzystania energii w domach. Do usłyszenia w serwisie tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm.
3: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Musimy porozmawiać o tym, o czym zaczęła mówić Katarzyna Nicewicz-Kos, prezeska Fundacji Daj Herbata, mianowicie o tym, co de facto nie zostanie zmienione, to są realne problemy społeczne, nie zostanie zmienione dzięki temu, że zmienimy prawo. Z drugiej strony, tak jak państwo słyszeli, doktora Grzegorza Kubalskiego, zastępcę dyrektora Biura Związków Powiatów Polskich, doktor jest, jak rozumiem, rzecznikiem interesu społecznego, czy jakiegoś rodzaju spójności, która zezwolenie, czy depenalizacja żebractwa, tenże interes by jakoś podkopywała, czy jak rozumiem, no, tą spójność społeczną by osłabiała. I tutaj kłania się kolejna rzecz, a mianowicie, czy my jesteśmy przekonani, czy państwo są przekonani, że sytuacja, w której zdepenalizujemy żebranie i pozwolimy ludziom, którzy albo muszą, albo chcą, tak szeroko to potraktuję, żebrać, przy zachowaniu, bo to jest w projekcie ustawy, wyjątków, tak? Czy efekt tego będzie taki, że okaże się, że w naszym społeczeństwie, w różnych powiatach również, pojawią się osoby, które po prostu będą w ten sposób funkcjonować i jak rozumiem, czy efektem będzie tego, że nie wiem, jakoś coś się stanie z naszą strukturą społeczną, czy państwo raczej mają wrażenie, że do niczego takiego nie dojdzie i efektem wprowadzenia tej ustawy będzie tylko to, że zniknie absurdalny, nieweryfikowalny przepis, który mówi, że no nie wiem, Straż Miejska albo Policja powinna sprawdzać, jakie kto ma środki egzystencji lub też próbować weryfikować, czy ktoś jest zdolny do pracy, czy nie. Przypomnę, ta weryfikacja formalna w Polsce, ona może nastąpić, ale to kosztuje czas. Najpierw pani Katarzyna Nicewicz-Kos.
2: Znaczy, zapominamy też o jeszcze jednej kwestii. Mhm. Jakby, jeżeli chodzi o żebranie i jakby tutaj proszenie ludzi o czy pieniądze, czy o cokolwiek, to tak naprawdę to jest sytuacja, która jest obwarowana gigantycznym wstydem. Mhm. Trzeba o tym pamiętać, że ludzie wstydzą się de facto w bardzo trudnej sytuacji życiowej prosić o pomoc. Są osoby przecież, które naprawdę nie chodzą do ośrodka pomocy społecznej, bo wstydzą się, mimo tego, że mają na przykład prawo do zasiłku. Więc to nie jest tak, że teraz nagle wszyscy wyjdą na ulicę, bo poczują, że nie wiem, nie mają wstydu, nie muszą się wstydzić, tak? No to w ogóle tak nie zadziała. Ja myślę, że to jest bardziej tak naprawdę obawa o to, że jakby tutaj grupy przestępcze zaczną jakby tutaj być bardziej natarczywe, czy ja myślę, że to tak naprawdę o to chodzi. Natomiast patrząc na to, jak to faktycznie funkcjonuje innych krajach, no nie został ten wzrost jakoś z tego, co ja rozumiem i z tego, co czytałam, jakoś znacznie zwiększony. Więc ja byłabym daleka od obaw, że nagle ludzie wyjdą na ulicę i będą żebrać. No i to chyba tyle z mojego, jeżeli chodzi o to komentarza.
1: Doktor Grzegorz Kubalski.
0: Ja akurat aż tak optymistyczny, jak moja przedmówczyni, nie jestem, z jednej prostej przyczyny. Prawo nie jest napisane dla aniołów. Jeżeli mamy kogoś, kto postępuje zgodnie z normami etycznymi, ma wstyd odnośnie tego, co można robić, a czego nie można robić, to on w większości przypadków nie wejdzie w kolizję z prawem. W związku z czym, jeżeli my mówimy o tego typu osobach, to rzeczywiście z ich punktu widzenia istnienie tego przepisu ma znaczenie znikome. Ten przepis ma znaczenie dla tych, którzy nie mają innych barier przed ewentualną groźbą kary. I tu, proszę państwa, rzeczywiście jest to, o czym mówiliśmy chwilę przed przerwą reklamową, mianowicie problematyka, że my właściwie koncentrujemy się trochę na wierzchołku góry lodowej. Bo tak rzeczywiście za wieloma zjawiskami, które są dostrzegalne na ulicach polskich miast, mamy zorganizowane grupy przestępcze. I ja trochę odpowiem na pytanie, które zadała pani prezes, dlaczego nic z tym się nie robi. Otóż niektóre działania mają taki charakter, że zebranie dostatecznych dowodów umożliwiających skazanie osób kierujących określonymi działaniami jest dalece problematyczne, bo tak na dobrą sprawę to w dużej mierze wymagałoby przeniknięcia do takiej grupy, a to w odniesieniu do grup chociażby takich, które są grupami opartymi na określonych kategoriach narodowościowych czy etnicznych, nie jest wcale takie proste. I teraz, jeżeli mówimy, że przecież likwidacja przepisu tego ogólnego nie stanowi problemu, bo przecież natarczywość czy tryb oszukańczy pozostaje, to zwróćmy uwagę na to, że pojęcie natarczywości jest pojęciem równie szeroko dyskutowanym i akurat chodzenie po środkach komunikacji miejskiej niekoniecznie w ogóle załapuje się na przesłankę natarczywości. Co to oznacza?
1: W takim razie pan wyobraża sobie zmianę prawa w jakim kierunku? Że ktoś, kto obniża komfort innych osób jazdy środkami komunikacji publicznej, będzie podlegał penalizacji, tak? No, jakoś to przełamując w takim razie.
0: Ja tego nie powiedziałem, żeby to było w pełni jasne. I ja powiem więcej. Ja jestem w stanie zrozumieć, jeżeli w warunkach funkcjonowania społecznego również w miastach mamy do czynienia z takim zjawiskiem, które jest z strony osoby, która nie ma środków do życia. Bo to jest pewne zjawisko, z którym musimy sobie radzić. Natomiast zwróćmy uwagę, że takie dość swobodne ograniczenie pierwszej z przesłanek, którą w chwili obecnej mamy, de facto stanowi pozwolenie na bezkarność dla bezpośrednich wykonawców w ramach zorganizowanych grup przestępczych.
1: Ja rozumiem, ale
0: de facto
1: mimo wszystko
0: oni, jeżeli będą działali bez naruszenia przesłanki pod tytułem kwestia natarczywości, to de facto oni w projektowanym stanie prawnym nie będą mogli być pociągnięci do żadnej odpowiedzialności. Pytanie, czy to nam pomoże, czy utrudni w walce ze zjawiskiem?
1: Nie wiem, jak Katarzyna Nicewicz-Kos się odnosi do tego. Doktor Grzegorz Kubalski przed chwilą coś powiedział, ja muszę to skomentować. W innym zupełnie przepisie mamy o handlu ludźmi wyraźnie ustanowione przepisy, które działają. To nie jest tak, że zmiana... Ja nie wiem, wydaje mi się, że opowiedzenie się za lub przeciwko natarczywości osób w przestrzeni publicznej nie ma związku z działaniem państwa, jeśli chodzi o handel ludźmi, ale nie wiem, Katarzyna Nicewicz-Kos, proszę.
2: Znaczy tak, no ja myślę sobie, że tak naprawdę jest masa różnych rzeczy, które jakby tutaj omawiamy w ramach tego przepisu, o którym jest mowa, żeby go po prostu znieść. I dużo jakby tutaj tych kwestii się po prostu przeciera, tak? I mówimy tutaj o natarczywości, czyli mówimy tutaj i o po prostu osobach, które są w jakiś sposób agresywne, czy są pod wpływem środków. I to tak naprawdę nie ma wtedy znaczenia, czy te osoby tak naprawdę mają środki do życia, czy nie mają środków do życia. Po prostu są w jakiś sposób no, szkodliwe społecznie, tak? I tutaj jakby ten przepis jest jasny, tak? To może być, to mogą być też osoby powiązane jakby z grupami przestępczymi, ale równie dobrze nie muszą. Więc to jest jakby jedna kwestia. No jeżeli chodzi o... ale ta natarczywość też może być związana właśnie, nie wiem, z grupą przestępczą i pewnymi jakby tutaj normami w obrębie tej grupy, tak? Więc no pytanie jakby jak szeroko patrzymy też na natarczywość, no ale to z kolei rozdwajamy włos, no po prostu rozdwajamy włos. Więc ale wracając tak naprawdę do clue, ja jestem przekonana, że to nie będzie tak, że ludzie nagle wyjdą po prostu na ulicę, ci ubodzy ludzie, którzy wyjdą, ci, którzy faktycznie potrzebują pomocy i którzy, nie wiem, faktycznie mają jakieś zarobki i na przykład powstrzymywało ich wychodzenie z domu to, że oni bali się, że będą ukarani. Ja myślę też, że jest gro osób, które nie mają zielonego pojęcia, że w ogóle takie prawo obecnie istnieje i tak to na przykład robią, więc... więc myślę sobie, że po prostu trochę demonizujemy tą kwestię tego, że ten przepis zostanie po prostu zniesiony. Więc no to tak chyba takim kluczem podsumowania z mojej strony.
1: Rozumiem, ale kończy się powoli nam czas, a ja muszę państwa zapytać o bardzo ważną kwestię. Czy państwo wyobrażają sobie, że nowoczesne społeczeństwo w jednym z najbardziej rozwiniętych krajów na świecie, w miarę zamożnym, dopuszcza taką sytuację, że ktoś po prostu, nawet bez względu na swoje warunki życiowe, bo taką ma wolę, będzie żebrał. Będzie żebrał na ulicach, bo uważa, że albo gdziekolwiek. Bo i państwo sądzą, że państwo w sensie nasze społeczeństwo powinno takie sytuacje potępić i szukać jakiejś formy prawnego potępienia tego. Czy też państwo uważa, że to jest część tego, co czytam w uzasadnieniu projektu ustawy, tak no, rozumianego pojęcia godności i praw człowieka, że po prostu dorośli ludzie mają pełne prawo robić ze swoim życiem to, co chcą. Ergo, jeśli chcą od innych pieniędzy, to w sposób oczywiście określony normami, no to mogą to robić. Czy państwo uważają, że to jest dopuszczalne w naszym społeczeństwie? Czy istnieje taka silna norma społeczna? Jak państwo to widzą? Czy też nie? U nas to jest jednak norma, która mówi co innego. Jeśli możesz pracować, to nie wolno ci żebrać. Katarzyna Nicewicz-Kos.
2: Znaczy, ja myślę, że u nas to jednak jest takie przekonanie, ale też nie chcę mówić za wszystkich, bo ja uważam, że absolutnie każdy ma prawo robić to, co chce i tak samo jak osoby doświadczające bezdomności mają prawo przebywać w przestrzeni publicznej, a chcielibyśmy je usunąć, żeby na przykład nie siedziały na ławkach, na których my chcemy usiąść, no to wiadomo, że to łamie po prostu podstawowe prawa człowieka, a my się trochę zasłaniamy takim dobrem społecznym. Natomiast de facto ja znowu odniosę się do tego, że problem zawsze jest bardziej złożony i ja bym raczej zadawała pytanie, co my możemy zrobić w kwestiach pomocy społecznej, żeby ci ludzie nie wychodzili na ulicę i żeby ludzie generalnie nie żebrali, a nie zadawali sobie pytanie, czy to jest w porządku, że ludzie żebrzą, czy nie. Jakby ja osobiście, jak i będąc jakby tutaj osobą, jest mi blisko i jak i całej fundacji jest nam blisko do tego, że ludzie mają generalnie prawo do bycia i robienia i samostanowienia o sobie, to po prostu mogą to robić. Natomiast ja bym po prostu szła krok dalej i zadała sobie pytanie, co my możemy zrobić, żeby ludzie nie wychodzili na tą ulicę i jakie możemy jakby, znowu, jakie działania profilaktyczne, jakie działania prewencyjne, żeby to w ogóle jakby nie musiało się dziać i wtedy tak naprawdę bym powiedziała, że wszystkie strony będą zadowolone, tak? Bo ludzie nie będą musieli tego robić, nie będą mieli tego poczucia wstydu, nie będą czuli się w jakiś sposób upokorzeni, no bo to jest powiązane z różnymi naprawdę trudnymi emocjami i stanami. No ale zarazem miasta też będą miały tą satysfakcję, że nie będą musiały się uporać jakby tutaj z kwestią żebractwa, tak? No to po prostu to jest moim zdaniem podstawowe i znowu trzeba jakby zejść niżej i na ten obraz po prostu popatrzeć szerzej.
1: Doktor Grzegorz Kubalski.
0: No tutaj w dużej mierze zgadzam się z panią prezes, aczkolwiek jej wypowiedź pokazała właśnie, że sprawa jest znacznie głębsza. Bo przecież tak, obowiązkiem państwa powinno być zapewnienie takiego funkcjonowania społeczeństwa, żeby nikt nie był zmuszony do żebrania dlatego, bo sytuacja, w której się znajduje, go do tego przymusza. Tylko my nie mówimy w odpowiedzi na pytanie, które zadał pan redaktor, o takim przypadku, bo przecież ono również w chwili obecnej nie jest penalizowane kodeksem wykroczeń. Mówimy o sytuacji takiej, w której ktoś, nie mając potrzeby, uznaje, że chce żebrać dlatego, bo taki jest jego styl życia. Aha. I to nie jest w tym momencie coś, co może być rozwiązane problemem jakiejkolwiek polityki społecznej, bo nawet najlepsza polityka społeczna w tym zakresie nie pomoże, bo problem leży gdzie indziej. I w tym momencie, gdy poruszamy się w obszarze argumentu, że jest to sfera wolności i godności danej osoby, która powinna robić, co jej się podoba, musimy mieć świadomość tego, że mamy również w odniesieniu do żebractwa drugą stronę. A więc tego, kto zostaje, kto jest proszony w taki czy w inny sposób o to, żeby jałmużny udzielić. I pytanie, gdzie powinna leżeć linia demarkacyjna między zachowaniami dozwolonymi, a niedozwolonymi. I tak na dobrą sprawę na ten temat mieliśmy całą tą audycję.
1: Ale ona się dopiero skończy za 3 minuty, a pan użył słowa klucz, jałmużna. To jest bardzo mocne słowo, że ono jest mocno, bardzo mocno umieszczone w całym naszym kulturowym imaginarium, ale akurat ono jest umieszczone niezwykle pozytywnie.
0: To znaczy, ja nieprzypadkowo użyłem tego określenia z tego względu, że w doktrynie prawa przy opisie zjawiska żebractwa akurat to pojęcie jest wykorzystywane w pojęciu czysto techniczno-prawnym. Tak, ja zdaję sobie sprawę z tego, że ono jest umieszczone w całym naszym imaginarium pojęciowym, dlatego, bo przecież przez bardzo długi okres czasu obowiązkiem wynikającym z ówcześnie dominującej wiary, z wiary katolickiej, było udzielanie jałmużny, ale nie każdemu, kto o to poprosił, tylko tym, którzy znajdowali się w takiej sytuacji, która wymaga wsparcia ze strony wspólnoty, bo przecież wówczas państwo ówczesne nie zapewniało polityki społecznej, i to było działanie, które musiały zrobić wspólnoty religijne, wspólnoty miejskie, społeczeństwo.
1: Ja rozumiem pana,
0: tak
1: tylko
0: na dobrą sprawę my w tej chwili...
1: Ja rozumiem, tylko musimy powolutku kończyć. I teraz tak, czy pan w tramwaju, jak widzi osobę, która prosi o jałmużnę, to odruchowo mówi nie, ale przed kościołem stojącą osobę, która prosi o jałmużnę, pan potraktuje inaczej. Dobrze zrozumiałem?
0: Nie. Ja generalnie w przypadku, gdy mam do czynienia z prośbą taką, która jest do mnie bezpośrednio kierowana,
1: tak,
0: nie
1: stoi,
0: taką
1: czysto abstrakcyjną. Stoi ktoś pod kościołem, nie ma pan jak zweryfikować.
0: Zwykle, nie, to jak osoba stoi tylko i wyłącznie pod kościołem, tak, to ja zwykle po prostu pomijam taką osobę. Natomiast jeżeli jest sytuacja taka, że ktoś się zwraca o pomoc, o wsparcie, na przykład na jedzenie, to ja wtedy poświęcam kilka minut czasu na porozmawianie z tą osobą odnośnie tego, w jakiej ona jest sytuacji. Ja czasami udzielałem wsparcia, kierując do określonych placówek, które mogą udzielić wsparcia instytucjonalnego, bo akurat byłem w stanie rozpoznać, jaka jest sytuacja.
1: Dobrze, ale pan,
0: i tak, jeżeli z tej rozmowy wynika konieczność wsparcia, to robię.
1: Rozumiem. Nie mając pełnej wiedzy, czy ta osoba ma środki egzystencji lub jest zdolna do pracy. Katarzyna Nicewicz-Kos, na sam koniec. Czym to jest tak, że skoro w naszej kulturze kulturze funkcjonuje jałmużna, wsparcie dla ubogich i my od setek lat widzieliśmy przed kościołami osoby, które wyciągały dłoń, a my tym osobom jakieś wsparcie udzielaliśmy. To jest obciążenie jakoś? To jest w ogóle rozbija nam myślenie o pomocy, czy nie? To jest jakiś fundament, na którym warto postawić nogi w tej dyskusji?
2: O Jezu, trudne pytanie na sam koniec, bo faktycznie tak jest, że ja sobie myślę, że nam się kojarzy to żebranie głównie z tymi sytuacjami jakby tutaj pod kościołem i prośbą o pomoc. Natomiast ja znowu wrócę do tego, że ja uważam, że to po prostu trzeba faktycznie po prostu zająć się tym tematem szeroko i tak naprawdę nikt nie powinien stać ani pod kościołem, ani na ulicy, ani w tramwaju, ani gdzie.

0: i zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich. Bardzo dziękuję, do widzenia, dobranoc.
1: Dziękuję bardzo, dobranoc.
0: Za minutę godzina 21, informacja Radia Tok FM. W Polsce żebranie osób zdolnych do pracy lub mających środki na utrzymanie jest karalne. Czy słusznie? O to pytamy słuchaczki i słuchaczy Radia Tok FM. Nasz numer to 22 44 044. Można też pisać do nas na adres mikrofon@tok.fm albo komentować na portalu Facebook. Za chwilę po informacjach Państwa głosy na naszej antenie.
2: Reklama.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
2: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Komisja Europejska zapowiada kolejny pakiet sankcji na Rosję i przedstawia szczegóły propozycji. Antoni Macierewicz z kolejnymi zarzutami. Tym razem chodzi o znieważenie funkcjonariuszy służby kontrwywiadu wojskowego. Zmiany klimatu przynoszą coraz mniej przewidywalną pogodę i kolejne fale upałów. Minęła 21. Sylwia Chreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Propozycję kolejnych sankcji przeciwko Rosji przedstawiła Komisja Europejska. W ramach 21. pakietu restrykcjami ma zostać objętych 30 statków floty cieni, które nielegalnie transportują różnego rodzaju towary. Inna z propozycji zakłada zamrożenie mechanizmu dostosowującego limit cen rosyjskiej ropy, aby zapobiec jego wzrostowi. Pakiet sankcji ma dotyczyć także rosyjskich żołnierzy, mówi przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
6: Proponujemy wprowadzenie zakazu wjazdu do Unii Europejskiej dla wszystkich osób, które służyły w rosyjskich siłach zbrojnych od początku wojny.
5: Jeśli Unia Europejska przyjmie zaproponowany zakaz wjazdu rosyjskich żołnierzy walczących przeciwko Ukrainie, będzie to istotny krok z punktu widzenia bezpieczeństwa wspólnoty, ocenili eksperci Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Według nich zakaz ten ma związek z rosnącą liczbą aktów sabotażu na terenie Unii. Eksperci Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych zaprezentowali dziś w Brukseli swój raport na temat floty cieni. Autorzy, rosyjska flota cieni pod presją, podkreślili, że sankcje na Kreml przyczyniły się między 2022 a 2025 roku do spadku rosyjskich dochodów ze sprzedaży węglowodorów o 1/3. Ciągłe ataki ukraińskich dronów na ziemiach okupowanych przez Kreml, a także w głąb Rosji, pogłębiają kryzys paliwowy na tych terytoriach, napisał portal stacji BBC. Eksperci brytyjskiego nadawcy podkreślili, że dotyczy on przede wszystkim Krymu, który Rosja anektowała 12 lat temu. BBC zaznaczyła, że duża część trudności związanych z dostawami paliw silnikowych na Krym to efekt niedawnych ataków Ukrainy na kluczową trasę samochodową i most łączący rosyjski Rostów nad Donem z półwyspem. Zarzut publicznego znieważenia kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego dla posła Prawa i Sprawiedliwości. Antoni Macierewicz odpowie także za pomówienie tych funkcjonariuszy. Były minister obrony nie przyznał się do winy. Chodzi o wystąpienie Macierewicza z września ubiegłego roku, kiedy to z sejmowej mównicy, komentując wtargnięcie do Polski rosyjskich dronów, zdaniem prokuratury znieważył szefa służby kontrwywiadu wojskowego, generała brygadiera doktora Jarosława Stróżyka oraz jego zastępców. Nazwał ich agentami rosyjskimi, przypomina posełka o Adrian Witczak.
7: Gdyby pan Macierewicz miał odrobinę takiej przyzwoitości, to odpowiadał za to, że obrażał funkcjonariuszy SKW. Powinien ponieść odpowiedzialność i powinien za to odpowiedzieć.
5: Z kolei poseł PiSu Andrzej Śliwka nie chce oceniać samej wypowiedzi Macierewicza, ale uważa, że sprawa powinna być rozpatrywana nie z wniosku prokuratury, a więc nie z wniosku instytucji publicznej.
8: Mój zasadniczy problem w tej sprawie jest taki, jeżeli pan Dusza, pan Stróżyk w jakikolwiek sposób poczuli się urażeni tym, co pan powiedział, pan minister Macierewicz, i są zdecydowani, żeby skorzystać z drogi prawnej, powinni skorzystać z prywatnego aktu oskarżenia albo z naruszenia dóbr cywilnych. A tu mamy do czynienia z absolutnie sytuacją kuriozalną, gdzie prokuratura zachowuje się tak, jakby był jakimś zespołem adwokackim pana Duszy i pana Stróżyka.
5: Antoni Macierewicz odmówił składania wyjaśnienia. Jeśli sąd stwierdzi, że doszło do naruszenia prawa, może mu grozić do 3 lat więzienia. Wciąż w wielu miejscach obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami, a dla wschodniej części województwa śląskiego i dla Małopolski IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia. Upały, burze, silne opady deszczu i mocny wiatr, a nawet możliwość wystąpienia trąb powietrznych. Zmiany klimatu powodują, że ekstremalnych zjawisk jest i będzie coraz więcej, mówi Agnieszka Krzyżewska, klimatolożka z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
9: Dlatego, że te zmiany w pogodzie nasze takie obserwowane są coraz gwałtowniejsze.

0: Większe są te różnice tych temperatur i to jakby zwiększa prawdopodobieństwo tego, że wystąpią właśnie te silne burze.
1: Naukowcy są już niemal pewni, że w nadchodzących miesiącach pogodę na świecie znów zaprogramuje El Niño, czyli cykliczne zjawisko zachodzące na Pacyfiku. Padną kolejne rekordy temperatur, zapowiada profesor Jacek Piskozub z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
2: To znaczy, że będziemy mieli pewnie rekord temperatury światowej w tym roku, a w przyszłym jeszcze pewniej. To znaczy, że w dużej części świata, szczególnie w tropikach i subtropikach, będą cieplej niż zwykle, będzie suszej niż zwykle. To niekoniecznie musi znaczyć wiele dla Polski. Polska jest dość daleko od tego, no ale na przykład możemy to odczuć w cenie żywności.
1: W opublikowanym wczoraj obszernym raporcie ONZ ostrzega, że oceany pogrążają się w coraz poważniejszym kryzysie, co wymaga podjęcia pilnych działań na skalę globalną. Trzech Amerykanów i jeden Włoch to skład załogi misji Artemis 3, która przetestuje dokowanie kapsuły Orion z księżycowym lądownikiem, ogłosiła amerykańska agencja kosmiczna NASA. W ramach Artemis 3 astronauci zostaną wyniesieni rakietą SLS i kapsułą Orion na niską orbitę okołoziemską, gdzie przetestują dokowanie Oriona do lądownika lub lądowników księżycowych, których stworzeniem zajmują się koncerny SpaceX i Blue Origin. Start misji planowany jest na przyszły rok, a w 2028 w ramach misji Artemis 4 planowane jest lądowanie ludzi na południowym biegunie Księżyca. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 22. W dzień zachmurzenie duże i całkowite, tylko na północnym zachodzie kraju i krańcach południowo-wschodnich możliwe większe przejaśnienia czy rozpogodzenia. W wielu miejscach przydadzą się jutro parasole, bo niemal w całym kraju spodziewamy się deszczu. Na południowym wschodzie i północnym zachodzie po południu miejscami burze, na Podkarpaciu lokalnie z gradem. Środa przyniesie nam też ochłodzenie, na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 15-17 stopni na południu kraju i nad morzem, około 20 na przeważającym obszarze, do 24 na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: 6 minut po godzinie 21. Czas na opinię słuchaczy i słuchaczek Radia TOK FM. W Polsce żebranie osób zdolnych do pracy lub mających środki na utrzymanie jest karalne. W Sejmie znajduje się projekt ustawy depenalizującej żebractwo w określonym zakresie, bo zostają tam te fragmenty ustawy, które mówią o tym, że wszystkie działania oszukańcze, natarczywe, uporczywe, o czym mówiliśmy w ubiegłej godzinie, w minionej godzinie, albo te, które wykorzystują dzieci lub osoby bezprawne, one będą dalej karane. Nie karane będzie to, że ktoś ma pieniądze, ma środki egzystencji, będzie zdolny do pracy, ale pomimo tego stwierdza, że będzie zajmował się żebraniem i robi to. I mniej więcej, ale to jest największy z możliwych skrótów myślowych, jeśli ktoś nie zgadza się ze mną, to proszę śmiało to komentować. W największym skrócie goście w ciągu ubiegłej godziny przedstawili przynajmniej finalnie następujące stanowisko. Katarzyna Nicewicz-Kos, prezeska Fundacji Daj Herbaty, mówiła, szukajmy powodów tych sytuacji, edukujmy, a nie zakazujmy. Dr Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora Biura Związków Powiatów Polskich, był za utrzymaniem zakazu w tej czy w innej formie, a to z tego względu, że istnieje obawa, że spójność społeczna, jakiś rodzaj porządku zostanie mocno, mocno nadwyrężony oraz grupy przestępcze z radością powitają zniesienie karania, czyli depenalizację i wtedy będziemy mieli większy problem jeszcze z wykorzystywaniem osób do żebrania z handlem ludźmi. To w bardzo wielkim skrócie ten podział tych dwóch różnych opinii w tej kwestii przedstawiam Państwu, bo rozmowa trwała godzinę prawie, że. A Państwo co o tym sądzą? Pod numer 22-44-044 pan Kamil z Rzeszowa zadzwonił. Dobry wieczór, panie Kamilu. Słuchamy
5: dobry
4: pana.
5: Dobry wieczór, panie Pawle. Dobry wieczór, słuchamy słuchacze. Pana. Panie Pawle, zrobiłem sobie dużo notatek. Słuchałem z zaciekawieniem dosyć. Miałem nadzieję na inny temat, no ale tak już wolny wieczór leci. Także no w sumie co, no bardzo dużo tego, co chciałbym powiedzieć, zostało powiedziane. Czy się zgodzę z tym skrótem? Powiedzmy, no powiedzmy, że tej pani miała dużo więcej do powiedzenia niż to podsumowanie, no ale niech będzie. Pamiętam natomiast na pewno argument, który padł, który dotyczył tego, że skoro jest potrzeba żebrania, o tym no, też można dyskutować. Ja wątpię, że coś takiego jak potrzeba żebrania jest... Znaczy, jak ktoś nie potrzebuje, to nie żebra, to w tym sensie. Chodzi o to, że nie ma człowieka, który nie potrzebuje, który żebra. No, ale był argument, że są strony typu zrzutka.pl, są strony rządowe, na których można robić zrzutki, natomiast na tych stronach szybki Google Search jest 275 tysięcy aktywnych zbiórek. Jeżeli ktoś potrzebuje pieniędzy nagle, a zazwyczaj tak jest, bo wątpię, że wychodzi ktoś na ulicę żebrać, żeby mieć pieniądze za 4 miesiące na przykład, to jak potrzebuje za jakiś czas, to zrobi zrzutkę. Może będzie potrzebował. Jak potrzebuje nagle, no to chowa dumę w kieszeń, idzie na ulicę. I te pieniądze są potrzebne takiej osobie na
4: czyli pan nie jest zwolennikiem zakazywania tego expressis verbis w prawie?
5: A w życiu. Nie. Żebranie jest bardzo trudnym tematem dla osób, które żebrzą, które są do tego zmuszone. Bo to, że istnieją organizacje przestępcze, które to wykorzystują, że tak powiem, dobroduszność ludzi, którzy rzeczywiście na takie cele przeznaczają jakieś swoje środki, w której grupie się znajduję również, bo akurat zawsze nie weryfikuję, po prostu daję, jak mam coś. To jest akurat mało istotne dla mnie. No dobra, one istnieją. Czy depenalizacja im pomoże albo zaszkodzi, wątpię, bo jeżeli jest organizacja zorganizowana, no to jest na tyle zorganizowana, żeby jakiegoś ewentualnego pościgu uniknąć, a raczej osoby, które zbierają, to nie są osoby, które są beneficjentami tego wszystkiego, więc tak naprawdę osoba, która potrzebuje, no bo po coś żebrze, nawet jeżeli to jest organizacja przestępcza, no to ona albo pójdzie siedzieć, albo dostanie karę,
4: sobie
5: siedzi na kasie za granicą.
4: Panie Kamilu, dobrze, to ja rozumiem, tylko proszę mi powiedzieć, to w jakiej optyce pan by zobaczył te wypowiedzi doktora Grzegorza Kubalskiego, który mówił, że zakaz żebrania jest jakimś rodzajem zachowania pewnego porządku społecznego, powiedzenia, że jest to taka norma, która mówi, że jeśli ktoś może iść do pracy, ktoś ma takie możliwości, to powinien pójść do pracy, bo no jest to, nie wiem, jakiś rodzaj normy społecznej. Jak pan to widzi?
5: Okej, no to w takim razie odpowiem może tak. Niekoniecznie fakt posiadania pieniędzy i wystarczających pieniędzy na przeżycie eliminuje nas z potrzeby żebrania czasami. Przykładowa sytuacja. Pracując na najniższej krajowej, no człowiek zarabia konkretną sumę. Ceny za wynajem czy rata, nie wiem, kredytu rośnie z roku na rok w astronomicznym tempie, szczególnie jeżeli właśnie chodzi o rynek mieszkań, szczególnie nowych. To, że nam starcza pieniędzy na to, żeby sobie kilogramów ziemniaków na tyle nakupić, żeby akurat dożyć do pierwszego czy tam do dziesiątego następnego miesiąca i za to mieszkanie zapłacić, to nie znaczy, że mamy wystarczająco środków do życia. Bo życie nie polega na tym, żeby ledwo żyć, tylko żeby dobrze żyć.
4: Ale to z tego wniosek pan wysnuwa taki, lepiej weryfikujmy, co to znaczy wystarczająco środków do życia, czy podarujmy sobie w ogóle to i wrzućmy do kosza ten warunek i nie zakazujmy żebrania. Jaki wniosek pan z tego wysnuwa, z tej opowieści pana?
5: No na takiej zasadzie, że moim zdaniem zakaz, w sensie jakoś ściganie za żebranie jest tak naprawdę no całkowicie tutaj no takim podwójną karą dla człowieka, który jest w beznadziejnej sytuacji finansowej. Jeżeli chodzi o sam ten zapis, że osoby, które mogą się utrzymać, bla, bla, bla, no to jest bardzo debatowalna kwestia, co to znaczy być zdolnym się utrzymać. Tak. A udowodnienie tego w jakikolwiek sposób też nie jest proste, no bo co, no pójdziemy do sądu i będziemy debatować, czy 4000 zł mi starcza na miesiąc przy kosztach życia, czy nie?
4: No właśnie.
5: Będą weryfikować wydatki każde, które wypłynęły z konta, no to też jest przecież procedur 10 razy więcej niż
4: trzeba. Panie Kamilu, bardzo dziękujemy za pana głos. Dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Wiele osób dzisiaj do nas dzwoni. Pan Kamil z Rzeszowa był z nami. Wiele osób do nas dzwoni, bo sprawa wcale nie jest taka oczywista, ale też dotyka czegoś naprawdę głęboko tkwiącego w naszym myśleniu o naszym własnym społeczeństwie, bo być może część z Państwa by się zgodziła z doktorem Grzegorzem Kubalskim, że istnieje jakiś rodzaj pewnej normy, która mówi, no raczej z podejrzeniem traktujmy osoby, które wyciągają ręce po pieniądze, szczególnie jeśli okaże się, że one w jakimś sensie przy jakichś założeniach mogłyby się same utrzymać, ale co to by miało w praktyce oznaczać? Czy da się w ogóle, tak jak pan Kamil sugerował, przekonać, odpukać w sytuacji, nie wiem, na sali sądowej, tłumaczyć teraz, że pewne rzeczy mi w życiu są potrzebne, a pewne rzeczy niepotrzebne, na tym mi starczy, na inne mi nie starczy. To jest niezwykle jakaś skomplikowana sprawa. Pani Mariola z Wrocławia jest z nami. Dobry wieczór, pani Mariolu.
6: Dobry wieczór. Ja właśnie względem tej normy.
4: Tak.
6: No bo ja mam taki przykład. Mhm. Myślę, że wielu się z nas odnajdzie. Pani, lat 59, tak, marzy o podróży do Louvre albo do British Museum. To wszystko jedno. Pracuje na najniższej krajowej. Od 10 lat regularnie odkłada pieniądze na taką podróż. Uzbierała połowę kwoty. Jest coraz starsza. Czy ona ma prawo żebrać? Ja uważam, no właśnie,
4: pani Mariolu,
6: ma dopki do życia. Ja uważam, ja bym bardzo chciała, żeby ona czuła, że może poprosić o pomoc na realizację swojego marzenia, na które czas jej się coraz bardziej kończy. Dlaczego dzieci na raka chore mogą, a starsza pani nie może? Dobra, to był wstręt.
4: Ale to widzi pani, pani Mariolu, pani pytał, tak, właśnie, ale pani pytał to, czy my jesteśmy społeczeństwem, czy to pani pokazuje taką sytuację, czy my jesteśmy społeczeństwem, które mówią, czasami niektóre potrzeby są nieoczywiste, bo nie chodzi tu o jedzenie, ogrzewanie, dojazd i tak dalej, ale one również są ważnymi potrzebami życiowymi, tak?
6: Tak.
4: No to robi się nam problem. No ale przerwałem pani, jeszcze coś chciała pani powiedzieć.
6: Tak, no czy to jest szkodliwe społecznie, ale rzeczywiście, że to jest bardzo szkodliwe społecznie, gdyby ona poprosiła o tą połowę ceny biletu, ponieważ przecież naruszyłaby porządek społeczny i dostałaby coś, co się należy tylko wyższym sferom.
4: Ale zaraz, ale doktor Grzegorz Kubalski wcale tak nie mówił, że to się należy wyższym sferom, tylko on powiedział, że z jego perspektywy to jednak istnieje taka norma, która mówi, że jeśli ktoś może pracować, to niech sam sobie zarobi. I coś w tym jest jednak, pani Mariolu. Nie sądzi pani, że takie myślenie o tym...
6: Sądzę. I jednocześnie uważam, że jej 10-letni wysiłek zasługuje na jakąś uwagę. Nawet nie, no dobra, okej, ktoś chce pomóc, pomoże, ktoś nie chce pomóc, nie pomoże. Ktoś ją zaprosi jako nie wiem, kucharkę osobistą do swojej własnej podróży. Co mnie to obchodzi? Ale ja uważam, że jej wysiłek 10-letni ma prawo być zauważony. I teraz pytanie, jak zniesiemy ten zakaz, to wszyscy żebrzący wyjdą na ulicę i będą żebrać. A może to jest właśnie dobry sposób na to, tylko zwiększyć liczbę street workerów, i może to jest dobry sposób na to, żeby niektórzy desperaci zostali po prostu usłyszeni.
4: Pani Mariolu, bardzo dziękuję za to, że pani do nas zadzwoniła. Pani Mariola z Wrocławia była z nami. Nasz numer to 22 44 044. Pan Jarosław z Warszawy. Dobry wieczór, panie Jarosławie.
7: O tak, dobry wieczór. Pozdrowienia dla pana, dla wszystkich. No ja uważam, że ten projekt idzie w dobrą stronę, bo po prostu tutaj nie można wszystkiego, że tak powiem, karać z góry, regulować. Także te wyłączenia, które są, to właśnie wydaje mi się, że celują właśnie w te nieprawidłowości, które obserwujemy. Jest to żebractwo natarczywe, czyli tam wyłudzanie jałmużny, żebractwo oszukańcze. Patrzę teraz na to właśnie przepis tej nowelizacji i wykorzystywanie dzieci. No wszystko to powinno być zdecydowanie tępione. Po prostu faktycznie zarabiają różnego rodzaju mafie czy nie mafie na tego rodzaju procederze. Natomiast jak się trafi ktoś, kto rzeczywiście gdzieś tam pracuje, a nie ma pieniążków, no to zostawić człowieka w spokoju już. No. Ja mam przykład taki właśnie tego rodzaju żebractwa oszukańczego na co dzień. Już od 10 lat mniej więcej, jak wychodzę z biura na Starym Mieście w Warszawie, no to tam się ustawiają tak zwani stacze, no to jest coś makabrycznego, no po prostu to są grupy, że tak powiem, fatalnie łagodnie mówiąc ubranych ludzi, po piwie, rozwalający później, czyli oni sobie biorą te wziątki od tych ludzi, którzy którzy tam parkują, idą do sklepu monopolowego, piją najtańsze piwo i potem wyrzucają w krzaki tutaj przy naszym starym, przy naszym placu zamkowym. Ja wracając z biura zawsze to zbieram, bo mnie po prostu to wkurza. Zgłaszam na policję, podaję namiary, bo czasami się pytają, żeby tu było zgłoszenie wiarygodne. No, przyjeżdżają raz na jakiś czas panowie policjanci, no ale to niewiele to zmienia, no bo oni nie mają dokumentów, nie mają nic. To są tego rodzaju sytuacje, prawda, czy tam okutana w bandażu jakaś babcia, który od 20 lat się stoi w metrze ciągle z tym samym bandażem. Także to powinniśmy, że tak powiem, celować i odpuścić tego rodzaju niepotrzebne jakieś historie ścigania ludzi, którzy nie mają paru groszy na życie.
4: Rozumiem, tylko to są dwie dość różne sytuacje, ktoś może powiedzieć, bo tak, tam, gdzie ktoś zakłóca spokój publiczny i jeszcze śmieci zostawia i tam, gdzie ktoś jest zagrożony jakąś na przykład postępującą chorobą alkoholową, no to uważamy, że jakieś służby powinny zadziałać. Straż Miejska, Policja, pomoc społeczna. Ale w przypadku pani, która jest okutana bandażami, ktoś może słuchać tej pana historii i powiedzieć, dobrze, jeśli to jest jej sposób na życie, to co wtedy? To wtedy mamy problem.
7: No tak, ale to nie, to widać, że to jest ewidentnie podstawiona babeczka, która no ja rzeczywiście początkowo też dawałem pieniążki, no ale za którymś tam razem, no widać, no że to jest zorganizowany proceder.
4: A jeśli to jest
7: zorganizowany proceder, trzeba dojść do tych mocodawców, do tych właśnie, którzy ją tam postawili, no.
4: Tak, i to jest penalizowane i penalizowane zostanie nawet po zmianie prawa, jeśli prawo się zmieni.
7: Tak, ale jako ten najbardziej nieprawidłowe przypadki, tak, zgadzam się.
4: Panie Jarosławie, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Jarosław z Warszawy był z nami. Nasz numer to 22 44 044. W Polsce żebranie osób zdolnych do pracy lub mających środki na utrzymanie jest karalne. Czy słusznie? Pani Maria z Krakowa jest z nami. Dobry wieczór, pani Mario.
8: Dobry wieczór. Ja chciałam powiedzieć, że ja w zasadzie do końca nie zrozumiałam tej dyskusji. Mhm. Jestem po prostu człowiekiem. Ja już tam nie mówię o tym, że jestem chrześcijanką. I po prostu mnie samej jest nieraz ciężko, czy coś w tym rodzaju. Ale jak mam te parę złotych, idę. I idzie człowiek, czy stoi człowiek, który mnie prosi, czy mogłaby mi pani dać parę złotych. I jeżeli ja mam taką możliwość, to jeżeli ja mam możliwość wyciągnięcia i danie tych 2 złotych, czy tych 5 złotych, ja nieraz w swoim życiu, znaczy oczywiście nie żebrałam, ale byłam w ciężkiej sytuacji i ktoś ze znajomych mi po prostu pomógł spontanicznie, nie chcąc w ogóle, żebym zwracała te pieniądze, to jest tak na marginesie. I tak się zastanawiam, czy to po prostu, czy my jesteśmy ludźmi. To jest relacja pewna między człowiekiem a człowiekiem. Jeżeli ktoś mnie nie nęka, uporczywie mnie jakoś nie wyzywa, nie obraża, nie jest pijany, nie chleje piwa, bo nieraz tak jest pod sklepami i nie zmusza mnie niejako do tego, nie jestem nagabywana, to co jest w tym złego, jeżeli drugi człowiek prosi mnie o jakieś pieniądze? Jeżeli ja tego nie chcę zrobić, nie muszę tego zrobić. Mhm. Jeżeli ja nie mam takiej możliwości, nie robię tego. Mhm. Ale jeżeli mam dobrą wolę, dlaczego? I ja mam analizować jako człowiek, czy ta osoba przypadkiem może ma więcej nawet ode mnie pieniędzy i ona tak to wykorzystuje. No ale po prostu jakieś moje sumienie i człowieczeństwo, jeżeli ja mam taką możliwość, to mówi mi o tym, że po prostu ja mogę tej osobie pomóc i uważam, że absolutnie poza takimi sytuacjami, jeżeli ktoś kogoś nęka, po prostu gnębi, usiłuje wyłudzić, czy faktycznie widać, że to są osoby wykorzystywane do tego, bo był taki okres, że byli, prawda, Rumuni tacy. Ktoś później podchodził i od nich odbierał pieniądze. To są inne sytuacje, jeżeli to widzimy. No ja nie wiem, no to jest kwestia sumienia drugiego człowieka. Czy po prostu ktoś mnie prosi o coś, prawda? Ja mogę to zrobić lub nie.
4: Ja rozumiem, ale pani Mario, ale pani opowiada to w ten sposób, że jak rozumiem, pani uważa, że państwo to akurat w to nie powinno ingerować w sensie zakazu jakiegoś tego typu postępowania.
8: Uważam, że absolutnie nie powinno, bo to jest po prostu sprawa między człowiekiem a człowiekiem, tak?
4: Pani Mario, bardzo dziękuję za pani głos. Pani Maria z Krakowa była z nami. Nasz numer to 22 44 044. Pani Anna z Warszawy. Dobry wieczór, pani Anno.
9: Dobry wieczór.
4: Słucham.
9: Podzielam pogląd zaprezentowany przez panią prezes fundacji. I poza tym dla mnie oburzające jest to, że jakby z góry zakładamy, że wszyscy są oszustami i chcą nas naciągnąć. Przeważnie, według mojego rozeznania, ci, którzy żebrzą, to są przeważnie ludzie bezdomni. Jak tacy ludzie, nie mający adresu stałego zamieszkania, mogą się starać o pracę? To przeważnie jest wykluczone. Poza tym są też często ludźmi już w wieku zaawansowanym, a dobrze wiemy, że w naszym kraju ludzie, którzy tam kończą 50 rok życia, to są na bardzo niskiej pozycji, jeśli chodzi o możliwości znalezienia pracy. A tym bardziej ktoś, kto nigdzie nie jest zameldowany, czy tam zamieszkały. Więc to łatwo się obruszać, bo to zakłóca takie dobre samopoczucie tych, którym się powiodło w życiu.
4: Myśli pani, że to jest ta sytuacja, tak? Że
9: myślę, że
4: zakłócenie dobrego samopoczucia?
9: Przede wszystkim powinny być jakieś miejsca, gdzie ktoś, kto jest głodny, może pójść i dostać coś do jedzenia. Gdyby były takie miejsca, mniej byłoby tych oszustów, tych stajek zorganizowanych, mniej ludzi wpadałoby w ich ręce. Po prostu. Ja muszę panu powiedzieć, że ci, którzy ode mnie żebrali, a nieraz właśnie przed kościołem widzę takie osoby, ja nigdy nie daję pieniędzy, natomiast często mam przy sobie jakąś kanapkę, czy owoc, czy jak są święta, to tam parę ciasteczek. Zawsze z wdzięcznością jest to przyjęte. Więc to świadczy o tym, że nie są to jacyś oszuści, tylko rzeczywiście są głodni. A jeżeli są głodni, to wstyd nam przynosi to, że ich podejrzewamy, że są oszustami.
4: Ale pani Anno, rozumie pani te argumenty doktora Grzegorza Kubalskiego, który mówił o tym?
9: Rozumiem. Tak, i chciałam powiedzieć, że powinny być miejsca, gdzie to żebranie jest zakazane, bo sama byłam świadkiem, odprowadzałam koleżankę, rozmawiałyśmy po angielsku, bo ona przyjechała z Berlina, no i oczywiście przyszli żebracy, myśląc, że dostaną jakiś datek. No więc ja im szybko wyjaśniłam, żeby sobie poszli, no bo nie o to, prawda, nie chciałam narażać tej mojej znajomej na trochę, niemiłą sytuację. No i ja zaproponowałam, że dam im coś do jedzenia. Nie chcieli. Więc ja uznałam, że skoro nie chcieli, to do widzenia. No i koniec. Ja uważam, że w takich miejscach jak dworce, jak metro, autobusy, czy tam w środkach komunikacji, to powinno być zabronione. To
4: proszę. No widzi pani, czyli pani by trochę się zgodziła z doktorem Grzegorzem Kubalskim, który mówił o tym dyskomforcie i braku komfortu w środku.
9: Ale jasno powinno być określone te miejsca, bo środki transportu uważam powinny być wyłączone z tego żebrania. Natomiast powinna być większa aktywność służb społecznych, żeby zapewnić wszystkim, którzy są głodni, miejsce, gdzie mogą pójść i coś zjeść.
4: Tak, pani Anno, bardzo dziękuję.
9: Nie byłoby tego problemu nagminnego żebractwa.
4: Bardzo pani dziękuję za pani głos. Pani Anna z Warszawy była z nami. Jest z nami teraz pan Aleksander, również z Warszawy. Dobry wieczór, panie Aleksandrze.
10: Dobry wieczór wszystkim.
4: Słuchamy pana.
10: Proszę państwa dyskusja, zresztą bardzo ciekawa, toczyła się wokół jednego pytania, mianowicie czy istnieje norma społeczna, która uzasadnia stworzenie normy prawnej, która jest zawarta w tym paragrafie pierwszym. To ja dam prosty przykład. Jeżeli ja biorę kredyt, którym to kredycie udzielam bankowi nieprawidłowych informacji, to w tym momencie wyłudzam pieniądze. Jest to oszustwo określone w prawie bankowym. Oczywiście są również inne formy oszustwa. Doprowadzam bowiem instytucję finansową do niekorzystnego dysponowania swoim mieniem. Jeżeli mamy sytuację, kiedy ktoś jest w stanie zarobić, to on doprowadza do tego, że osoby, które wierzą w jego uczciwość, dokonują finansowego rozporządzenia, które w gruncie rzeczy jest efektem oszustwa. Zarówno w sensie moralnym, jak i prawnym.
4: Jakoś prościej to wyrazić. To znaczy, chodziłoby o to, że pan komuś by dał pieniądze, żeby rządzemu, i to ktoś by pana w błąd wprowadził, tak? Czy nie?
10: Jeżeli bank daje mi pieniądze, bo go oszukałem, no to jestem oszustem. Jeżeli ja daję pieniądze komukolwiek, kto przedstawia przesłanki do dania tych pieniędzy, które są nieprawdziwe, to również jest to oszustwo. Czyli mamy normę moralną.
4: Ale to jest zakaz oszukiwania, a nie zakaz żebrania. To są dwie różne normy.
10: No nie, ale pytanie i teza pana Kupackiego było, żeby uzasadnić istnienie paragrafu pierwszego.
4: To oczywiście, tak, oczywiście, tak, rzeczywiście pamiętam to, ale tam był też drugi argument, że istnieje jakiś porządek społeczny, który jest zaburzany przez...
10: Dokładnie. Porządek społeczny wywodzi się z tego, że istnieje norma społeczna mówiąca, że nie oszukuje się innych ludzi, a rodzajem oszustwa jest przedstawienie konieczności
4: powiedział
10: na dysponowanie swoim środkiem finansowym.
4: Pan to powiedział bardzo wyraźnie, panie Aleksandrze, ale czy to nie jest tak, że ktoś pana słucha teraz, jakiś słuchacz i słuchaczka i mówi, że i myśli tak. Pan mówi o dwóch normach. Jedna nazywa się nie oszukuj, a druga się nazywa nie możesz żebrać. To są dwie różne normy.
10: Ale ja nie mówię o żebractwie jako takim. Mówię o tym żebractwie, które jest ujęte w paragrafie pierwszym przepisu, o którym mówimy. Czyli żebractwie, które polega na przedstawieniu fałszywych danych odnośnie potrzeb finansowych osoby żebrzącej.
4: Tak.
10: I której to osoba dająca datek dokonuje rozporządzenia finansowego.
4: Ja się trochę zakręciłem. Panie Aleksandrze, ale pan jest za tym, żeby ten artykuł pozostał w takiej niezmienionej formie?
10: Tak.
4: No, ale to chyba wszyscy są za tym.
10: No, chyba nie wszyscy. A nie, w dyskusji.
4: Wydaje mi się, że akurat to zresztą w projekcie jest nawet to, żeby on pozostał. Tak, mam przed sobą projekt, uzasadnienie do projektu. I zmienić ma się tylko zakaz żebrania przez osoby, które nie mają środków.
10: To jest dopuszczalne, ponieważ w tym przypadku te osoby nie prowadzą do tego, iżby osoby dające datki dokonywały tych datków w sposób nieracjonalny, czyli dokonując niekorzystnych dla siebie operacji finansowych, czyli po prostu dając komuś to, na co nie zasłużył.
4: Ale jak rozumiem, idea zmiany jest taka, zostawmy to, że penalizujemy oszustwo, ale po prostu wykreślmy to, kto mając środki egzystencji lub będąc zdolnym do pracy, żebruje w miejscu publicznym.
10: Właśnie o tym mówię.
4: Panie Aleksandrze.
10: Jeżeli ja w przypadku kredytu mówię bankowi, że mam określoną potrzebę, określone zabezpieczenia nie mam i bank udziela mi tego kredytu, no to oszukuję bank. Jeżeli mówię komuś, jestem potrzebujący, nie mam pieniędzy, nie mam jak żyć, ten ktoś dokonuje...
4: Ale projekt ustawy dokładnie to mówi. Nie zakazuje bankowości, zakazuje oszustwa. Tak rozumiem.
10: Bankowość jest przykładem, panie redaktorze.
4: Ja rozumiem. No to dlatego używam tego przykładu właśnie, panie Aleksandrze. Że nie penalizuje się, czy depenalizuje się samo żebranie, ale oszukiwanie dalej jest penalizowane. To jest w projekcie, z tego co rozumiem. Ale to dobrze, że pan do nas zadzwonił i dziękujemy za tą analogię z bankiem i z pożyczkami bankowymi. Nie wiem, czy do państwa to trafia, do słuchaczy, słuchaczek, czy to wyjaśnia trochę, czy może zaciemnia obraz. Pani Małgorzata z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, pani Małgorzato.
11: Dobry wieczór.
4: Słuchamy.
11: Chciałam się przyłączyć do dyskusji, ponieważ dla mnie osoba, która wychodzi na ulicę i decyduje się na taki krok, że zaczyna żebrać i prosić ludzi o pieniądze, to w moim mniemaniu jest to osoba, która naprawdę już stoi pod ścianą i nie ma rzeczywiście pieniędzy na podstawowe rzeczy, na jedzenie. Osobiście miałam, ponieważ mieszkam w Warszawie, miałam osobiście dwa razy taką sytuację, dosyć niedawno. Pod halą Mirosską na bazarku poprosiła mnie starsza pani, taka romskiej urody, o pieniądze. Ja pani zaproponowałam, że kupię jej bułkę. Ona ze mną poszła do stoiska, ja kupiłam tej pani bułkę i ona ją wzięła. Za parę minut podeszłam do zupełnie innego stoiska i ta pani znowu się na mnie natknęła i odwróciła się napięcie, bo już zobaczyła, że już u mnie jakby była. Po czym pani sprzedająca powiedziała, proszę pani, niech pani już jej nie daje, bo tam na ulicy czeka na nią samochód. I w tym samochodzie siedzi jej mąż. Natomiast drugą sytuację miałam
4: Ta pierwsza sytuacja, tutaj dokonajmy podsumowania, pani Małgorzato. Co, jaka jest puenta tego? Znaczy, z tego wynika, że pani jest zwolenniczką wprowadzenia zakazu, czy utrzymania zakazu żebrania, czy też co z tego, jaka jest puenta tej historii?
11: Jest to rzeczywiście bardzo trudny problem do rozwiązania, bo uważam, że tak jak tutaj chyba pani, która przed tym panem mówiła przede mną, nie wiem, powinny być jadłodajnie dla tych osób najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących, żeby oni po prostu swobodnie mogli tak jak do stołówki się przejść i zjeść. A nie żebrać. Natomiast byłam bardzo zdziwiona wypowiedzią jednej pani, że jakaś pani jest jej marzeniem podróż gdzieś tam do Luwru i ona ma prawo żebrać. Każdy ma jakieś marzenia. Ja pracuję również i podejrzewam, że przejdę na emeryturę i nie spełnię wielu swoich marzeń.
4: Ale pani Małgorzato, ale nie rozumiem, a proszę powiedzieć to jakoś wyraźnie. Czyli pani jest przekonana, że ta sytuacja opisana przez naszą słuchaczkę, że osoba, która ma pracę, ma jakieś oszczędności, ale brakuje jej właśnie na tą wycieczkę, tak? To ona nie może się zwracać o pomoc do innych ludzi w ogóle?
11: Ja bym osobiście chyba tej pani nie dała, bo dlatego, że dam osobie naprawdę, której rzeczywiście jest w jakiejś skrajnej sytuacji.
4: Ale pani Małgorzato, to pani dotyka właśnie tutaj centralnego problemu dzisiejszego wieczoru, dyskutowanego dziś wieczorem. Ja rozumiem, że pani by nie dała, ale pytanie, czy pani uważa, że powinno być prawo, które by tego zakazywało w ogóle? O.
11: Myślę, że tak. O. Myślę, że tak, że powinno być takie prawo, ponieważ jest tyle w tej chwili, tak myślę, przynajmniej w dużych miejscowościach, nie wiem jak to wygląda w małych miejscowościach, na wsiach, ale w dużych miastach jest naprawdę bardzo dużo ośrodków, w których można się o taką pomoc ubiegać.
4: Ale nie, pani Małgorzato, proszę nie uciekać od tego. Dlaczego tej osobie, która zebrała sobie pieniądze na wycieczkę do Francji, brakuje jej na pół biletu, ten przykładowy, to dobry przykład. I ona nie miałaby nie mieć prawa się zwracać do innych ludzi o wsparcie, nawet obcych?
11: Wie pan, ale to jedna pani będzie zbierała na bilet, za chwilę drugi pan powie, że wiecie państwo, ja marzę, nie wiem, o willi z basenem, już może tak przejaskrawiam. Ja nie jestem w stanie tego zweryfikować. Naprawdę będziemy chodzić po ulicy i dawać, bo każdy ma jakieś marzenia.
4: No dobrze, to pani Małgorzato, to po prostu nie damy. Jeśli nie wierzymy, że to jest naprawdę realizacja, to po prostu nie damy. Ale czy wprowadzać zakaz? Zakaz tego typu rzeczy?
11: Ale zrobimy się krajem osób żebrzących, bo każdy będzie na coś zbierał. Już w tej chwili podejrzewam, że troszkę będziemy wylewać dziecko z kąpielą, ponieważ jest bardzo dużo osób, które organizują fałszywe zbiórki i ci ludzie, którzy naprawdę potrzebują, gdzieś tym wszystkim giną. I ktoś powie, ja raz czy dwa już dbałem się na ciało, to już nie będę więcej dawał.
4: Pani Małgorzato, bardzo dziękuję za pani głos. Pani Małgorzata z Warszawy była z nami. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy dziś wzięli udział w programie Mikrofon Tok FM. Przypominam, że rozpoczęliśmy od rozmowy z Katarzyną Nicewiczką, z prezeską Fundacji Daj Herbatę i doktorem Grzegorzem Kubalskim, zastępcą dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich. Za chwilę w podcaście będzie można, czy na tok.fm.pl, czy w aplikacji po prostu całej rozmowy odsłuchać, jeśli państwo nie słyszeli. Bardzo gorąco polecam. Dziękuję wszystkim w imieniu Marii Mroczkowskiej, która program wydawała, Karoliny Kłaczyńskiej, która go przygotowywała, w imieniu Krzysztofa Lesiewicza, który go realizował, za dosłownie 4 minuty o 21:40 książka na głos. Marcin Stec czyta dla państwa fragment Ostatniego końca świata Grzegorza Dziedzica. O 22:00 informacje, na które zaprasza Sylwia Chryczańska. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co dziś w programie?
12: Dobry wieczór. Stosunki polsko-ukraińskie od dawna nie były tak złe. Wszystko przez decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nazwaniu jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Dlaczego dla Polaków i Ukraińców sprawa ukraińskiej powstańczej armii jest ciągle tak ważna, tak trudna w dialogu między nami? Co powinniśmy zrobić, co powinniśmy wiedzieć, żeby te emocje studzić, i żeby to co jakiś czas nie wybuchało? Spróbujemy to wyjaśnić w rozmowie z moim gościem zaraz po informacjach o 22:00. Zapraszam.
4: Zapraszam, Maciek Zakrocki. A po 23:00 po informacjach przypomnimy jedną z ciekawszych rozmów Kamila Wróblewskiego. Za to jutro rano, jak Państwo wstaną, proszę włączyć Radio Tok FM. Tomasz Sekielski zaprasza, bo to on będzie prowadził jutrzejszy poranek. I po 7.20 rozmawiać będzie z Mirosławem Suchoniem, posłem i przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Centrum, przewodniczącym Sejmowej Komisji Infrastruktury. Jak zwiększyć bezpieczeństwo przewozów na aplikację? To po wypadku, który miał miejsce w Ząbkach, tragicznym wypadku. Czy będzie kolejny wiceminister w Klubie Parlamentarnym Centrum? No ale też pomyślę wotum nieufności dla ministra Kierwińskiego. Po 7.40 będzie z nami profesor Adam Bodnar, senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości i były prokurator generalny. Och, pytań wiele. Po pierwsze, prokuratura europejska przygląda się Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju. No, kwestia statusu osoby najbliższej. To są pytania jutro do profesora Adama Bodnara. To o 7.40, a po 8.00 Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej, poseł niezrzeszony. Czy Ukraina będzie dalej zestrzeliwać drony lecące w kierunku Polski? To jedno z tych pytań, które w wyniku wspomnianej przed chwilą przez Maćka Zakrockiego trudnej relacji, jaką teraz mamy z Ukrainą, to jedno z tych pytań, które pada, ale również co ze stałą bazą USA w Polsce, na ile to jest idea fix, a na ile to jest rzeczywiście coś, co się da zrealizować. Po 8.20 część publicystyczna porannego programu Magdalena Rigamonti z Onet.pl i Bogusław Hrabota z Rzeczpospolitej, przewodniczący Rady Programowej Polskiej Agencji Prasowej, będą jutro gościć w poranku TOK FM. Poranku, który prowadzi, przypominam, Tomasz Sekielski. A do usłyszenia, do jutra, do godziny 20.00 mówi Paweł Sulik.

0: Kiedy dojeżdżam na miejsce, wszyscy już są. Straż, pogotowie, 5 radiowozów, żółte taśmy rozciągnięte pomiędzy drzewami. Mam déjà vu. Czuję, że już tu byłem, że przeżywam coś po raz wtóry. Nie mam czasu się nad tym zastanawiać, bo Louis macha do mnie. Jego łysa głowa lśni od potu. Louis to mój partner. Spoko ziom, jak na Meksyka. Przechodzę pod taśmą. Co tu się oddala, papi? Pytam.
1: Straszny syf. Rozszerzone samobójstwo, a przynajmniej na to wygląda.
0: Ile ofiar?
1: 2. Nastoletni syn i matka.
0: Czyli jest grubo. Rzadziej od rozszerzonych samobójstw zdarzają się tylko seryjni. Poważnie? Robię zdziwioną minę. Z reguły to tatusiowie nie wytrzymują ciśnienia. Albo nastoletni synciowie. Ktoś przeżył?
1: 5-letni chłopiec. Ponoć matka zawiozła go godzinę przed jatką do dziadków. Mówię ci, Rudy, masakra, jakiej jeszcze nie widziałeś.
0: Wszystko już widziałem, papi. W robocie mówią na mnie Rudy. Taka naciągnięta amerykańska wersja Radka. Po prawdzie wolę Rudy, bo Radek to paździerzowe imię. Wyjmuję blachę i wchodzę do środka. I już wiem, skąd to déjà vu. Byłem w tym domu. To tutaj strzelałem do ludzi w moim śnie. Wnętrze parterowego domu jest tuż po generalnym remoncie. Ściany w różnych odcieniach szarości. Parkiet z brazylijskiej wiśni. Listwy podłogowe i przysufitówki nowe i białe jak zęby Trumpa. Na ścianie wielki telewizor. Chyba z 85 cali. Za duży do tego pomieszczenia. Ciemnobrązowe kanapy i włochaty beżowy dywan. Wciąż pachnące nowością. Czarne worki leżą przy wyjściu do ogródka obok stołu z Ikei z krzesłami dla 8 osób. Technicy pracują bez pośpiechu, bo i po co się śpieszyć. Pytam jednego, czy mogę zobaczyć ciała. Nie patrząc na mnie, odpowiada, żebym się nie krępował. Otwieram worek i zamieram. To kobieta z mojego snu. Rozpoznaję ją, choć jej twarz pochlapana jest krzepnącą krwią. Ma na ustach ten sam lubieżny uśmieszek ze snu, który sprawia, że przechodzą mnie ciarki. W takich chwilach dziękuję za zdolność do dysocjacji. Potrafię znikać, oddzielać się od samego siebie, ilekroć potrzebuję. Suwak wydaje cichy terkot i z worka wypada ręka. Dotykam jej, ciało jest wciąż sprężyste. Odwracam jej dłoń. Widzę czerwoną literę A narysowaną wodoodpornym pisakiem. Gdyby wziąć ją w okrąg, wyglądałaby jak symbol anarchistów. Platfusy z Antify mają takie na flagach. Rozpinam drugi worek. Chryste, ale się kanina.

0: Sypialnia młodego to typowy pokój amerykańskiego nastolatka. Zaschnięte talerze z całego tygodnia i bateria szklanek nie doczekały się zmywarki. Ubrania porozrzucane po podłodze. Na ścianach jakieś japońskie cudaki. Chyba anime to się nazywa. Konsola do gier. Na oparciu krzesła wisi strój do lacrosse. W rogu pojedyncze łóżko. Materac i pościel wyglądają, jakby ktoś wylał na nie wiadro bordowej farby. Krwawe rozpryski na ścianach i suficie. Kolejna plama na podłodze. Na kremowej wykładzinie wygląda niczym kontury zatopionego kontynentu. Drzwi otwierają się i wchodzą przez nie stara, znaczy kapitan Angela Rodriguez, i powiatowy koroner. Ryży facet o energii gościa z reklamy mrożonych steków. Ryży w kąciku ust ma drewnianą wykałaczkę i pewnie wydaje mu się, że jest twardy jak kobra, co podkreślają dodatkowo lustrzane pilotki. Witają się ze mną, po czym koroner kiwa na paramedyków, a ci ładują ciała na nosze i pakują do karetek.
1: Co myślisz, Rudy?
0: Szefowa trzyma fason jak zawsze. To najtwardsza sucz na środkowym zachodzie. Od sterydów ma mocne, prawie męskie rysy. Usta napompowane kwasem hialuronowym. Czarne loki spięła w kok, zostawiając opadający na twarzy kosmyk. Muskularne przedramiona pokrywają florystyczne, kolorowe tatuaże. Kapitan Rodriguez wygląda jak postać z komiksu porno. Ale nie daj Boże, żeby ktoś się na to nabrał.
1: Komuś puściły nerwy, odpowiadam.
0: Zdarza się. Żyjemy w takich czasach, ludzie nie wytrzymują gonitwy, niektórzy się odpalają. Po co mnie tutaj wezwałaś w wolny dzień? Będziesz płacić za nadgodziny. Jesteśmy na ty, oprócz sytuacji wysoce służbowych.
2: To polski dom. Ofiary to Polacy, nazwisko Karas.
0: Chyba Karaś. Poprawiam ją w myślach. Dopiero teraz dostrzegam szczegóły wystroju, te oczywiste, domowe świadectwa etnicznej i narodowej przynależności. Kilka polskich książek na półce, jakieś albumy z malarstwem i fotografią, trochę kryminałów, jednego nawet słuchałem. Na komodzie stoją zdjęcia w ramkach. Karasiowie uśmiechnięci przed kościołem mariackim i na Krupówkach. Karasiowie nad morzem. Ona z małym na rękach, starszy syn skacze przez falę, ojciec z lodem na patyku. Na ścianach kilka obrazów. Akwarela z jakimś ratuszem, chyba tarnowskim. Druga przedstawia ulicę pełną nocnych świateł. Kolejna to widok z okna zalanego deszczem. Do lodówki z podwójnymi drzwiami magnesem przypięty jest kalendarz z polskiej szkoły oraz laurka z nabazgranym kwiatkiem i koślawym napisem Kuba kocha mamusię. Kropki łączą mi się w wyraźny obraz. Przecież ja ich znam. Mieszkali u mnie na osiedlu, dwa bloki dalej. Wyprowadzili się ze 3 lata temu. Ten młody chodził z Gabi do gimnazjum. Razem grali w szkolnej orkiestrze. Gabi na klarnecie, a chłopak na puzonie. Gabi to moja córka.
1: Mów do mnie, Rudy. Widzę po twojej minie, że coś kminisz.
0: Angela sonduje mnie spod permanentnych brwi, jakbym to ja był tutaj głównym podejrzanym. Nie, nic, po prostu słabo spałem. Jestem jeszcze przed śniadaniem. W sumie to może dobrze. Nie wiem, czy coś dzisiaj przełknę. Nikt nie potrafi mi tak zrobić dnia jak ty. Nie powiem jej przecież, że co noc budzę się o 1:37, a dzisiaj śniło mi się, że zabijam karasiów ze służbowej broni. Nie potrzebuję łatki wariata. Wystarczy, że jestem Polakiem, katolikiem, republikaninem i niepijącym alkoholikiem. Więcej grzechów nie pamiętam. Zajmij się czym trzeba. Nie muszę ci mówić, co masz robić. Pogadaj z sąsiadami, poszukaj rodziny. Będziemy potrzebowali wyników obdukcji, balistyki i wyciągu medycznego. Stawiam steka, jeśli pani Karas nie ma rekordu psychiatrycznego. Masz tu wstępny raport. Angela podaje mi papierową teczkę.
1: W sensie, że dajesz mi tę sprawę?
0: Pytam.
2: A komu mam dać? Do roboty.
1: Jest mem. A wiadomo, gdzie jest mąż?
2: Podobno w trasie. Jeździ ciężarówką.
0: Kapitan Rodriguez wychodzi, kręcąc kształtną dupą, twardą jak skała, od siłowni i kickboxingu. Zaglądam do raportu. Marzena Karaś, lat 35, Daniel Karaś, 17. Odmawiam 2 razy wieczne odpoczywanie, po jednym za duszę każdego z nich. A potem swoją modlitwę do świętego Jana z Dukli.
2: patrona uzależnionych, chorych psychicznie i rycerstwa polskiego. Mam jego wizerunek wytatuowany na klacie. Proszę go, żeby uchronił mnie od obłędu.

0: Wychodzę na zewnątrz, prosto na gostka z włączoną kamerą. To ekipa z ABC News. Ci z NBC trochę się zagapili, ale też biegną. Lalka w szarym kostiumie i czerwonych szpilkach mało nie połamie obcasów. Rozglądam się, ale nikt nie kwapi się, żeby z nimi gadać. Proszę się przedstawić, mówi reporterka. Czarna dziewczyna z zadbanym afro. Detektyw Rudy Kowalski, Departament Policji Des Plaines. Czy może pan powiedzieć, co tu zaszło? Sąsiedzi słyszeli przerażające krzyki. Ciśnie mi się, żeby może zapytała sąsiadów. Ale w końcu ma prawo wiedzieć i nie będę czekał, aż poniży mnie, powołując się na ustawę o wolności informacji. Mamy dwie ofiary. Matka i nastoletni syn. Wszystko wskazuje na rozszerzone samobójstwo. Z uwagi na dobro śledztwa nie mogę podać więcej szczegółów.
1: Kto jest sprawcą? Jakie mogą być motywy tak drastycznego kroku?
0: Nie odpuszcza reporterka. To emigranci z Polski. Tożsamość ofiar zostanie podana do wiadomości publicznej, kiedy koroner wyda akty zgonu. Szczegóły zajścia wyjaśni śledztwo. Będziemy państwa informować na bieżąco. Proszę kontaktować się z rzecznikiem. A teraz państwo wybaczą, ale obowiązki wzywają.
1: Mijam ich, nie odpowiadając na kolejne pytania. Idę w kierunku sąsiedniego domu, pokrytego kremowym sidingiem. Ruch zasłon zdradza, że mieszkańcy obserwują wszystko z nosami przyklejonymi do szyb. Dzwonię do drzwi.
0: Dzień dobry, detektyw Kowalski i policja. W sąsiednim domu doszło do tragedii. Nie żyją kobieta i jej nastoletni syn. Chciałbym zadać pani kilka pytań, jeśli to nie problem.
1: Kobieta stojąca w drzwiach jest w pełnym makijażu i ma fryzurę, jakby urwała się z planu tureckiej telenoweli, takiej sprzed dwóch dekad. Zaprasza mnie do środka. Siadamy przy okrągłym stole w jadalni. Proponuje mi coś do picia, proszę o wodę z lodem. Z głębi holu obserwuje mnie dwóch identycznych chłopców. Bliźniacy mają nie więcej niż 11 lat. Przejęci do rozpuku szepczą coś do siebie.
0: Jak się pani nazywa? Wyjmuję z kieszeni notes i długopis.
1: Nicole Kostow.
0: Bułgarka? Kiwa głową, że tak. W liceum miałem dziewczynę bułgarkę. Też miała na imię Nicole. Mąż w domu?
1: Jestem wdową. Mąż zginął w wypadku samochodowym w zeszłym roku.
0: Bardzo mi przykro. Proszę mi opowiedzieć, co pani widziała i słyszała.
1: Nicole siada na krześle i kładzie ręce na kolanach. Wygląda jak pin-up girl z lat 50. Co się tam wydarzyło, panie oficerze?
0: Pyta nieśmiało. Jej broda drży z przejęcia. Nerwowym ruchem poprawia włosy. U pani sąsiadów doszło do, jakby to powiedzieć, eskalacji przemocy. Wie pani, co to jest rozszerzone samobójstwo?
1: Wiem. Kiwa głową. To ona to zrobiła, prawda?
0: Patrzę na nią z zaciekawieniem. Sąsiedzi zawsze są bogatym źródłem informacji. Dzięki Bogu za ludzką wścibskość. Skąd pomysł, że to ona, w sensie Marzena Karaś, jest sprawczynią?
1: Kobieta wzrusza ramionami. Zwykła intuicja, to wszystko.
0: Tylko tyle? Jak dobrze się pani z nią znała?
1: Nicole zaciąga się elektronicznym papierosem. Dym ma truskawkowy aromat. Mieszkamy tutaj od 12 lat. Kupiliśmy dom jeszcze zanim chłopcy się urodzili. Sąsiedzi, ci Polacy, Chris i Marzena, wprowadzili się jakoś w lipcu, 4 lata temu, albo nie, 3, tak, 3 lata temu. Na początku wszystko było dobrze, normalni ludzie. On jeździł ciężarówką w dalekie trasy. Czasem nie było go i po 2 tygodnie. Marzena pracowała w szpitalu, tu niedaleko, na Talcott. Mówiła, że jest pielęgniarką, ale chyba była tylko pomocą pielęgniarską. Wiem, bo mam tam koleżankę i mi mówiła. Ale ostatnio to raczej nigdzie nie pracowała. Tak mi się wydaje, bo odkąd wróciła do domu, to mało co wychodziła. Dzieci grzeczne, zawsze dzień dobry mówiły. Spotykaliśmy się czasem, wie pan, tak, przez płot. Zdarzało się, że na grilla zaprosili. Ze 2 czy 3 razy mój mąż się nawet z Chrisem napili, ale bez większej przyjaźni. Potem ona od niego odeszła. Jakoś na wiosnę, rok temu.
0: Jak to odeszła? Do innego mężczyzny?
1: A bo to ja wiem. Ale pewnie tak, bo jak inaczej? Pytaliśmy Chrisa, ale widać było, że nie chce o tym mówić. Tłumaczył, że wyjechała na kontrakt do Wisconsin, do szpitala. Czasami jeździł ją odwiedzić, tak mówił. I wtedy jego matka z dziećmi zostawała. Jak ruszał w trasę, to ona też przyjeżdżała. Miła pani, ale po angielsku słabo, a ja po polsku nie mówię za dobrze, to nie pogadałyśmy.
2: Rozumiem. Ale Marzena w końcu wróciła, tak?
1: Wróciła kilka tygodni temu, może miesiąc.
2: Mówiła coś? Gdzie była? Jak jej nie było?
1: Nicole Kostow kręci głową. Widać, że sąsiadka niespecjalnie dawała się lubić. Po powrocie rzadko się odzywała. Przemykała do samochodu i nawet na człowieka nie spojrzała. A jak już? To z pretensjami, że niby jej psa chcemy otruć, że zatrute mięso przez płot rzucam, że róże jej kwasem podlałam i usychają, że jakieś bułgarskie uroki rzucam. Takie bzdury, że aż uszy puchły, jak człowiek słuchał. W końcu kamery założyła wokół domu.
2: Dała jej pani jakieś powody do tego typu podejrzeń?
1: Wydyma usta i prycha. To cała jej odpowiedź.
2: Na miejscu zbrodni nie było żadnego psa.
1: Zauważam i kończę pić wodę. Rozgryzam kostkę lodu. Bo go dzisiaj rano do samochodu wsadziła i wywiozła psa i młodszego synka. Wróciła 20 minut później. Widziałam, bo śniadanie robiłam. A okno z kuchni mi wychodzi na ich podjazd.
2: I co się potem stało? Marzena zachowywała się jakoś inaczej? Była wzburzona? Słychać było jakieś krzyki, hałasy?
1: Nie, była spokojna. Nawet jakby bardziej spowolniona niż zwykle. Patrzyła w ziemię, jak zawsze. Niczego nie było słychać, dopiero wrzask. Straszny, przechodzący w wycie, nieludzki. Aż czuję w kościach ten krzyk. To ja wezwałam policję.
2: Widziała pani kogoś jeszcze z tego okna? Ktoś wchodził do domu, podjeżdżał, kręcił się?
1: Nie. Nikogo nie widziałam, ale też nie stałam przy oknie non-stop. Nie wtykam nosa w nie swoje sprawy.
2: Zapisuję wszystko, co mówi. Bliźniacy podeszli bliżej i obserwują nas z kuchni. Wyciągam z portfela wizytówkę i kładę na stole. Dziękuję za informację, pani Kostow. Gdyby przypomniała pani sobie coś jeszcze, proszę o kontakt.
1: Staję od stołu, ona też wstaje i idzie za mną.
2: Mówię do widzenia, miłego dnia i wychodzę, ale nagle słyszę: panie oficerze!
1: Odwracam się. Nicole Kostow ma na twarzy i w postawie ciała wypisaną niepewność.
2: Tak?
1: To może głupie, co powiem, ale Marzena... Ona miała takie złe oczy.

Marcin Stec przeczytał kolejny fragment książki Grzegorza Dziedzica Ostatni koniec świata. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
1: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
0: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie

0: Szef irańskiego MSZ odpowiada USA, że najlepiej, żeby obce wojska opuściły okolice Iranu. KO i PSL dogadały się i wystawiły wspólną kandydatkę na stanowisko prezydenta Krakowa. Kolejny rok z rzędu rośnie w Polsce liczba zatruć, między innymi dopalaczami. Minęła 22. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Obce wojska w pobliżu Iranu są zawsze zagrożone i najlepszym rozwiązaniem, by zredukować to ryzyko, jest wyjechać, napisał na platformie X irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi. Wcześniej prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump we wpisie na portalu True Social potwierdził, że to Iran jest odpowiedzialny za zestrzelenie wczoraj śmigłowca Apache nad cieśniną Ormus. Trump zapowiedział też, że Stany Zjednoczone muszą z konieczności odpowiedzieć na ten atak. Dwóch pilotów śmigłowca Apache zostało uratowanych za pomocą morskiego drona marynarki wojennej USA, który wyłowił ich z wody około 2 godzin po zestrzeleniu. Jeszcze minionej nocy Trump przekonywał, że jest bardzo blisko porozumienia z Iranem. Oceniał też, że może do niego dojść w ciągu 2-3 dni. Senatorka Monika Piątkowska, wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydentkę Krakowa. Ogłosili to premier, lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk i wicepremier, szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Ubiegać się o fotel prezydenta miasta Krakowa, najpiękniejszego miasta w Polsce, to ogromne wyróżnienie i ogromna odpowiedzialność. Tu i bardzo serdecznie dziękuję panu premierowi Donaldowi Tuskowi i panu wicepremierowi Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, że zdecydowali się poprzeć moją kandydaturę.
2: Jest kandydatką wyśmienitą. Ja oczywiście mógłbym trochę polemizować, czy Kraków jest najpiękniejszym miastem w Polsce, bo w sercu mam opinię może trochę inną, ale to nie ja kandyduję, więc ta moja opinia tutaj nie odgrywa większej roli.
3: Monika, no wow, widać, że masz tą determinację i ten wybór i twój plan dla Krakowa, poważnego, odważnego, znamy od lat. Tu z panią senator, panie premierze, mamy przewagę dotyczącą najpiękniejszego miasta w Polsce i tą przewagę trzeba utrzymać w Krakowie.
0: Kandydatka KO i PSL na prezydentkę Krakowa, Monika Piątkowska, nie jest popierana przez Polskę 2050, poinformowała przewodnicząca ugrupowania Katarzyna Pełczyńska-Nałęczy we wpisie na platformie X. Jak dowiedziała się Polska Agencja Prasowa, decyzja o kandydacie Polski 2050 na prezydenta Krakowa ma zapaść najpóźniej na początku przyszłego tygodnia. Przedterminowe wybory w Krakowie są konieczne po tym, jak w wyniku referendum odwołany został dotychczasowy prezydent miasta Aleksander Miszalski. Według zapowiedzi premiera głosowanie prawdopodobnie odbędzie się we wrześniu. Rośnie liczba zatruć dopalaczami i innymi substancjami odurzającymi, alarmuje sanepid. Najnowsze dane pokazują, że problem jest coraz większy, a najwięcej przypadków odnotowano w Małopolsce, na Śląsku i w Wielkopolsce. Tylko w ubiegłym roku łącznie raportów o zatruciach było ponad 4 tysiące, czyli statystycznie 10 dziennie. Najczęściej to efekt przyjmowania substancji psychoaktywnych i leków, mówi Marek Waszczewski, rzecznik GIS.
4: Wzrosła liczba zatruć i podejrzeń zatruć środkami zastępczymi i nowymi substancjami psychoaktywnymi, jeżeli porównamy to z rokiem 2024. Natomiast jest to wciąż niewielki odsetek w porównaniu z liczbami notowanymi w latach 2015-19, kiedy raportowana liczba zatruć to było kilka tysięcy rocznie.
0: Rzeczniczka Praw Dziecka apeluje do Ministerstwa Edukacji o prowadzenie dodatkowych zajęć w szkołach, które będą uświadamiały o możliwych zatruciach substancjami psychoaktywnymi. A ponad 1000 uczniów z bydgoskich szkół bierze udział w Akademii Bezpieczeństwa. Warsztaty potrwają do jutra, a w ramach zajęć w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku uczestnicy dowiadują się od policji, straży miejskiej czy ratowników wodnych, jak bezpiecznie spędzić wakacje.
5: Będziemy przypominać, jak zachować się w sytuacji zagrożenia, jak reagować w przypadku, gdy sam mam problem, ale również jak pomagać innym, którzy mają problemy. Będziemy przypominać wszystkim, jak wzywać pomoc, w zależności gdzie jesteśmy.
6: Tutaj widzimy hulajnogi, rower i znaki.
5: Mówimy, jakie są przepisy, dlaczego podwyższony został wiek używania hulajnog do 13 roku życia. Będziemy też mówić, gdzie taką hulajnogą elektryczną możemy się poruszać.
0: Mówił reporterce TOK FM Agnieszce Wynarskiej, organizator Akademii Zbigniew Białkowski ze Straży Miejskiej w Bydgoszczy. Środowiska regionalistów chcą uznania języka śląskiego jako nośnika kultury na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Formalnie starania o wpis na listę UNESCO będą poprzedzone umieszczeniem języka śląskiego na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wniosek przygotuje dr Beata Piecha van Schachen, która odpowiada m.in. za wniosek o wpisanie Górniczej Barbórki na listę UNESCO.
7: Już samo to, że ludzie, którzy gadają od iluś tam pokoleń, zostaną

0: nazwani depozytariuszami, czyli tymi, którzy są właścicielami jakiegoś skarbu, czegoś bardzo cennego, będzie naprawdę świadczył o tym, że ta konwencja spełnia swoją rolę.
1: Liderem działań jest europoseł Łukasz Kochut.
2: Musimy trochę skoczyć w taką boczną ścieżkę międzynarodową, żeby docelowo uznać język śląski za język regionalny, kiedy oczywiście nastąpi taki czas, że prezydent Polski będzie osobą otwartą także na język śląski i Ślązaków.
1: Dotychczasowe próby uznania śląskiego za język regionalny nie powiodły się, a przepisy w tej sprawie wetowali prezydenci Andrzej Duda i Karol Nawrocki. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 23:00, a teraz jeszcze pogoda. W całym kraju jutro mogą wystąpić opady deszczu. Na południowym wschodzie i północnym zachodzie po południu miejscami prognozowane są burze. Na termometrach jutro w ciągu dnia maksymalnie od 15 stopni na południu kraju i nad morzem, około 20 na przeważającym obszarze, do 24 na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Dobry wieczór we wtorek, 9 czerwca. To jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której we wtorki nasi goście przypominają nam ważne, ciekawe wydarzenia z historii Polski. Od wielu dni jesteśmy świadkami niesłychanie emocjonalnej, a przez to groźnej debaty o stosunkach polsko-ukraińskich. Wszystko zaczęło się od decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który nadał jednej z jednostek sił zbrojnych swego kraju imię bohaterów UPA. Jak wskazał, uczynił to, cytuję, w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy. Właściwie wszyscy politycy, niezależnie od barw partyjnych, potępili tę decyzję. Różnice dotyczą reakcji strony polskiej, której symbolem jest pomysł odebrania prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Jedni są za, inni apelują o dialog, a nie sięganie po tak mocne gesty. Tym bardziej, że na liście odznaczonych tym orderem na przestrzeni dziejów jest kilka postaci haniebnych, żeby tylko wymienić Benito Mussoliniego, a nigdy nikt nie wpadł na pomysł, by mu go choćby pośmiertnie odebrać. Słusznie zauważył Radosław Sikorski, czekając na decyzję kapituły orderu w sprawie prezydenta Zełenskiego, mówiąc: mam nadzieję, że po decyzjach kapituły i prezydenta Karola Nawrockiego nie będzie tak, że były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, który bierze od Putina pieniądze, będzie nadal kawalerem orderu Orła Białego, a ten, kto z Putinem walczy, będzie go pozbawiony. Sprawa jest ważna i poważna. Wołodymyr Zełenski popełnił błąd, bo Polska jest pod każdym względem dla niego ważna w prowadzeniu wojny z Rosją. Wie, że jest u nas blisko milion Ukraińców, dla których klimat, jaki się teraz wytworzył, z pewnością nie jest przyjazny. Mogę to potępiać, ale wiem, że tak jest. Próby wyjaśniania, że UPA walczyła z Sowietami, tak jak teraz wojska ukraińskie walczą z Rosjanami, nie uzasadniają decyzji w kontekście zewnętrznym, nawet jeśli wewnętrznie dla Ukraińców to istotny fakt, mobilizujący do jeszcze większej daniny na froncie w Donbasie. Pomyślałem, że do tej rozgorączkowanej debaty warto dorzucić trochę wiedzy historycznej o korzeniach ukraińskiego nacjonalizmu, o czołowych jego postaciach, o metodach walki, jaką przyjęli, marząc o niepodległej Ukrainie, o rzeczywistej roli UPA w walce z Sowietami i o skali zbrodni, jaką ta formacja ma na swoim koncie. Myślę, że wszystkim ta porcja wiedzy bardzo się dzisiaj przyda. Zapraszam. Gościem dzisiejszej audycji jest pan profesor Tomasz Stryjek, Instytut Socjologii Uniwersytetu Civitas, Zakład Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej, także Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: Właściwie to chciałbym zapytać, czy żeby próbować to wszystko, czego teraz też jesteśmy świadkiem, ale też co przewijało się w minionych dekadach w relacjach polsko-ukraińskich, żeby to lepiej zrozumieć, żeby też właśnie no, rozumieć te różne spojrzenia. To zdaniem pana profesora powinniśmy sięgnąć, no właśnie, do jakich czasów? Aż do tych opisywanych przez Sienkiewicza w Ogniem i Mieczem? Czy jednak wystarczą późniejsze, ten czas, kiedy się wszystkie nacjonalizmy rodzą, ale też przede wszystkim się kształtuje w Europie, u Europejczyków w poszczególnych miejscach świadomość narodowa?
5: Oczywiście do tego okresu końca XIX, początku XX wieku, kiedy te procesy narodowo-twórcze w Europie weszły taką fazę masowej świadomości narodowej. Wcześniejsze wydarzenia to są mity historyczne. One odgrywają bardzo ważną rolę w właśnie kształtowaniu tej świadomości. Nasza inteligencja, prawda, ona promowała te mity historyczne, w szczególności historycy, prawda, jako takie punkty koncentracji świadomości masowej. I kozaczyzna tutaj dla Ukraińców była bardzo istotna, właściwie najważniejszy taki punkt tej mitologii narodowej. W Polsce oczywiście Rzeczpospolita przedrozbiorowa. No ale sam ten proces narodotwórczy to jest właśnie no, tak od końca XIX wieku wchodzi w fazę masowego oddziaływania.
4: Nie, a jeszcze tylko chciałem właśnie dopytać, bo czasami jednak odnajduję w tych dyskusjach, niekoniecznie politycznych, no bo one jak wiadomo są obarczone innymi czynnikami, ale że jednak ten wcześniejszy okres no rzeczywiście też zostawał w pamięci jako taki czas, nie chcę powiedzieć kolonizacji przez Polskę tamtych ziem, na których to terenach no właśnie Polacy byli bardziej uprzywilejowaną warstwą, niekoniecznie stanowiąc większość w sensie już takiego podziału, prawda, na narodowościowego, nawet jeżeli narodów jako takich, powiedzmy, byśmy jeszcze nie wyodrębniali, że jednak gdzieś zostało w pamięci to, no, że my byliśmy tam takimi panami, którzy traktowali tę inną ludność rdzenną mieszkającą na tych terenach, no jednak z takiej właśnie pozycji wyższości.
5: Znaczy, to nawet, wie pan, nie tyle pamięć nawet, czy po prostu no, stan faktyczny tych stosunków społecznych był taki. Oczywiście, to znaczy raczej by trzeba było może mówić właśnie o kolonizacji. Można mówić, chociaż raczej nie ma tu większego sensu mówić o kolonializmie jako pewnym modelu zarządzania, tak, tym obszarem i na pewno też nie jest właściwy termin okupacja. Odnośnie do, mam na myśli oczywiście do okresu rządów Rzeczypospolitej przedrozbiorowej w Ukrainie. Trzeba wspomnieć tu dwa może wydarzenia, skoro sięgamy tak głęboko, prawda, to znaczy, że mamy takie dwa momenty wejścia ziem ukraińskich w granice Korony Polskiej, czyli tej części Polskiej Rzeczpospolitej. Jeszcze przed Unią Polsko-Litewską w Lublinie, 1349 rok, Kazimierz Wielki, prawda, to jest włączenie na mocy prawa dynastycznego Rusi Halickiej i Wołyńskiej, czyli zachodniej Ukrainy w granicy Korony Polskiej. Zaś potem właśnie sama Unia Lubelska, 1569 rok, kiedy pod tą władzę polską przechodzą dotychczasowe ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego w Ukrainie, czyli cała centralna Ukraina, częściowo wschodnia. No, w ówczesnej nomenklaturze to była Wołyń, Kijowszczyzna, Brasławszczyzna, potem jeszcze Czernichowszczyzna na wschód od Dniepru, Zaporoże samo, prawda? Także to był właściwie czas, którym warto podkreślać, prawda, że to był właśnie ten drugi moment właśnie w Unii Lubelskiej, przejście tych ziem spod władzy Litwy pod władzę Polski, to był moment kontraktu między elitami, prawda? Elitami, królem i jednocześnie wielkim księciem litewskim Zygmuntem Augustem i elitami polskimi w Senacie, w Sejmie, a elitami ruskimi, jak się wtedy mówiło, prawda? Czyli ukraińskimi, które no, były zainteresowane tak, takim właśnie pozycją społeczną, polityczną, jaką w koronie miała szlachta, współdecydowanie o państwie wraz z władcą. Więc początki tego tutaj są zgoła nie kolonialne, w znaczeniu takim, prawda, że kolonializm to zaczyna się od podboju i podporządkowania. Mhm. Natomiast kolonizacja jest oczywiście, bo kolonizacja następnie między właśnie ową Unią Lubelską w XVI wieku a rozbiorami Rzeczpospolitej, prawda, kiedy ta władza polityczna Polski zanika, no to jest okres, kiedy mamy taki okres pewnego rodzaju transmisji, tak, modelu państwa polskiego, ale także w ogóle różnych cech cywilizacji łacińskiej, tak, i organizacji społecznej, politycznej, kulturowej, które przez Polskę z zachodu trafiają do Ukrainy, i przy czym w takiej specyficznej wersji właśnie polskiej, wersji peryferyjnej dla tej cywilizacji. A więc właśnie takie rozwiązania gospodarcze, tak jak folwark, prawda? To są rozwiązania specyficzne dla Rzeczpospolitej, które powodują, że trwa kolonizacja i te elity ruskie się stopniowo polonizują, a lud pozostaje ruski, prawda? I kultura ruska, która jak najbardziej była kulturą wysoką, rozwiniętą, prawda? Ona stopniowo obniża swój status, tak, do właśnie takiej kultury ludowej, tak, w oczach, prawda, właśnie tych, tych, którzy przybyli z korony i tych, którzy przyjęli polskość i rzymski katolicyzm wśród miejscowej szlachty. No i kozaczyzna jako właśnie ten ruch oporu społecznego i religijnego, bo prawosławie versus katolicyzm, a więc i społecznego, i religijnego, i kulturowego oporu przeciwko no, kolonizacji, która czyni z tych ziem ukraińskich peryferium Rzeczpospolitej, a sama Rzeczpospolita jest peryferium świata europejskiego. Nie było podmiotowości w ogóle, prawda, tego społeczeństwa. Kozacy to jest właśnie próba podmiotowości, próba odzyskania władzy, prawda, nad tym społeczeństwem ruskim poddanym tym procesom. Także to wszystko oczywiście, tak jak pan tutaj wyszliśmy od przełomu XIX-XX wieku, to można powiedzieć, że jeszcze w dużej mierze te stosunki społeczne tam są. One się zmieniły w czasach panowania rosyjskiego, czyli w czasach, jak my to mówimy, rozbiorowych. No nie mniej, znaczy w tym sensie, że nie ma władzy politycznej polskiej, prawda? Jest Rosja i kultura polska również jest no, poddana presji, prawda, rosyjskiej, imperialnej, ale jednak stosunki społeczne zostały w dużej mierze zachowane, tak? I tak mentalnie, prawda, relacje panowie, chłopi jak najbardziej funkcjonowały, pomimo tego, że już było uwłaszczenie. Carat je w zasadzie w sensie własności ziemi, strony były już rozdzielone, to jednak te zależności społeczne, ekonomiczne pozostały. Tak? Także tak jest aż do rewolucji w Rosji 1917 roku. Więc jakby dochodzimy do takiego, można powiedzieć, stereotypowego ujęcia Polaka, prawda, w pamięci ukraińskiej. No jest to stereotypowe ujęcie pana dominującego, prawda, takiego, który ma, jest wyniosły, tak, jest no, żyje, prawda, w tym swoim świecie elity, często żyje ponad stan, prawda, materialnie, prawda, w jakiejś mierze żyje z pracy właśnie ludu, który go tam otacza. Także, no i z drugiej strony, prawda, stereotyp właśnie tej takiej ludowej kultury, prawda, nierozwiniętej kultury ruskiej, ukraińskiej, tak, ze strony właśnie tych ziemian polskich.
4: Celowo o to dopytałem, bo nie ukrywam, że zrobił na mnie wrażenie taki tekst, który w związku z tą polityczną dyskusją ktoś wrzucił w mediach społecznościowych. Tekst profesora Andrzeja Sulimy Kamińskiego, napisany 40 lat temu. Jeśli pan profesor pozwoli, to mi się też podzielił krótkim fragmentem tego tekstu i również dla słuchaczy. Myślę, że to będzie zwrócenie uwagi na coś, co właśnie może gdzieś nam czasami umyka. W tym tekście czytamy: nie pamiętamy o odwiecznym mieszkańcu tych ziem, o chłopie ruskim, który oświadczył się Ukraińcem. A jeśli już go wspominamy, to z wyjaśnieniem jego chłopskiego braku poczucia narodowego i jego tutejszości, a nie narodowości. A także nie zapominamy o zagranicznych intrygach wykorzystujących lokalne grupki inteligencji przeciwko naszemu państwu. I wszystko to pamiętamy i wypowiadamy jednym tchem i bez żadnej skłaniającej do porównań refleksji. Pomniejszając doniosłość istnienia chłopa broniącego swej ukraińskiej zagrody i ziemi, położonej w okolicach Lwowa, Stryja, Ustrzyk, Przemyśla czy Sanoka, jednocześnie podziwiamy Ślimaka i jego Magdę opierających się Niemczyźnie. Widząc w ukraińskim chłopie kukiełkę w rękach obcych wpływów i rodzimej nacjonalistycznej inteligencji, podziwiamy powstańców śląskich podrywających się do walki o polskość po upływie kilku stuleci bezczynności narodowej. Dumni jesteśmy z walki o prawa języka polskiego prowadzonej przez polskie dzieci zaboru pruskiego we Wrześni, ale jednocześnie nie chcemy pamiętać o naszym niesławnym niszczeniu ukraińskiego szkolnictwa. Dla Polski chcieliśmy prawa narodów do samostanowienia o sobie. Tego prawa odmówiliśmy Ukraińcom Galicji Wschodniej i Wołynia. Powstańców śląskich wynosimy na pomniki, podziwiając ich bohaterską walkę z Niemcami, którzy czuli swe prawa do tamtych ziem nie słabiej niż my, prawa do ziem zdobytych mieczem Kazimierza Wielkiego. Dla Ukraińców odbudowujących swe państwo w 18 roku byliśmy tym, czym dla powstańców śląskich byli Niemcy. Mamy oczywiście liczne uzasadnienia swej postawy. Obawiam się tylko, że wcale nie lepsze od tych, którymi Niemcy się posługiwali. No, oczywiście można pewnie polemizować z tezami pana profesora Kamińskiego. No, niemniej jednak zwrócenie uwagi na to podejście, tak, nasze do naszej historii, właśnie naszych pragnień, z pominięciem właśnie tego, że podobne pragnienia mogli mieć Ukraińcy, no utrudnia być może czasami właśnie spojrzenie na ten ich rodzący się coraz bardziej nacjonalizm, którego częścią jest właśnie złość, że oni tak są traktowani.
5: Znaczy, bardzo dziękuję za przywołanie tego tekstu, bo niewątpliwie profesor Kamiński, do dziś przecież aktywny i jeszcze to było w momencie w latach 80., kiedy to ten dialog polsko-ukraiński historyczny tu w kraju dopiero kiełkował w drugim obiegu, a to funkcjonował jak najbardziej na emigracji w kręgu z jednej strony kultury paryskiej, z drugiej strony Harvard Ukrainian Research Institute, gdzie właśnie pracujący w Ameryce profesor Kamiński uczestniczył w tym kręgu i na łamach właśnie kultury, na łamach ukraińskiego pisma Zustrici ukazywały się właśnie takie teksty rozliczeniowe, można powiedzieć. I one pozostają aktualne i ta paralela, którą on tu rozwinął między Polakami a Ukraińcami oraz między Niemcami a Polakami, a może pruskim, jest w jakiejś tam mierze zasadna, tak? To znaczy, tam się wprawdzie to wszystko inaczej zaczęło, to niemieckie panowanie, prawda? Nie przez kontrakt społeczny w takim demokratycznym, szlacheckim, prawda, państwie, jak tutaj wspomniałem na początku, tylko no, przez właśnie kolonizację niemiecką, potem przez rozbiór po prostu, prawda, czyli przez zabór państw, terytorium polskiego. No niemniej te stosunki społeczne są podobne, tak. I to niewidzenie czy niedostrzeganie przez polską opinię publiczną, kształtowaną w dużej mierze przez elity, przez ziemiaństwo, prawda, jeszcze do II wojny światowej włącznie właśnie kształtowaną właśnie tego chłopskiego godności, tak, i chłopskiej potrzeby do organizacji społecznej, prawda, kształtowania się tożsamości, a wtedy ta taka walka o godność społeczną się wyrażała właśnie przez ideologie narodowe w tej epoce, tak, i to jest cecha podobna, która rzeczywiście tu Polaków w Galicji, on miał na myśli Galicji, jak też chodzi oczywiście o ziemie, które były pod władzą carską, rosyjską. Tam też te stosunki były takie, jak opisaliśmy na początku. A właśnie tymi ziemiami, jak Wielkopolska, czy Pomorze, czy w jakiejś mierze Górny Śląsk na zachodzie. Ta paralela zresztą dotyczy także w jakiejś mierze okresu międzywojennego. Często posługiwali się nią posłowie ukraińscy w Sejmie Polskim w tym okresie, prawda, kiedy porównywali z położenie tego tej narodu, tej mniejszości narodowej, prawda, właśnie w II Rzeczpospolitej z położeniem Polaków w II Rzeszy, tej cesarskiej, prawda, do I wojny światowej. Choć myślę, że tutaj ta polityka germanizacyjna, jaką Niemcy wtedy prowadziły, była jednak bardziej intensywna, tak, niż te działania polonizacyjne, tak, jakie prowadzono w II Rzeczpospolitej. To jednak faktycznie dystans społeczny i poczucie bycia obywatelem niepełnoprawnym, obywatelem drugiej kategorii, tak, były rzeczywiście podobne i to jest zasadne to wskazywać.
4: No, przypomnę Państwu, że gościem audycji jest pan profesor Tomasz Stryjek, Instytut Socjologii Uniwersytetu Civitas, Zakład Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. No dobrze, to powiedzmy teraz o tym momencie, w którym też ostatnio często był przywoływany, to jest ten moment, kiedy Polska odzyskuje niepodległość, no ale w ramach właśnie walki o kształt terytorialny, o granice dochodzi z jednej strony do współpracy z Ukraińcami, na razie powiem tak ogólnie, ale jednocześnie potem przychodzi taki moment, w którym no, w pewnym sensie można powiedzieć zostawiamy czy opuszczamy ukraińskie aspiracje niepodległościowe. No i tutaj często przywołuje się ten słynne słowa Piłsudskiego, który miał przepraszać za to, co się stało w kontekście pokoju brzeskiego i tak dalej. Czy to jest taki ważny moment w tych naszych relacjach, kiedy Ukraińcy już mają silne właśnie aspiracje narodowe, ukształtowane środowiska polityczne, nacjonalistyczne, które właśnie domagają się, chcą stworzyć niepodległą Ukrainę? No właśnie, czy my tutaj nie stanęliśmy na wysokości zadania, czy nie mogliśmy ze względu też na słabość swojego państwa w takim właśnie okresie, którym ono dopiero zaczyna się kształtować?
5: Tak, to jest wielki temat. Rzeczywiście mówimy o okresie 1918-21, czyli okresie kształtowania się granic państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości i o zupełnie odmiennej sytuacji międzynarodowej Polski i Ukrainy, w tym sensie, że Polska no, uzyskała uznanie mocarstw i swoich dążeń do odbudowy niepodległości już właściwie od 16 roku, czyli jeszcze w połowie I wojny światowej państwa centralne zaczęły, tworząc Królestwo Polskie, a potem właśnie w 18 Antanta w całości uznała i Rosja, i Biała, i Czerwona też w zasadzie oficjalnie uznały, prawda, to prawo do niepodległości Polski. Więc kiedy Piłsudski obejmuje władzę w Warszawie w listopadzie 18 roku, to on po prostu staje na czele państwa i wysyła depeszę informacyjną, że państwo polskie powstało do tych wszystkich państw i one przyjmują do wiadomości. I Polska staje się uczestnikiem konferencji wersalskiej jako pełnoprawny członek. Natomiast Ukraina jest zupełnie w innym położeniu, bo Ukraina jest podmiotem no, bardzo słabo znanym albo nieznanym historycznie i politycznie, polityce europejskiej i musi sobie wywalczyć, prawda, w ogóle prawo istnienia, tak, jako podmiot suwerenny, państwowy. No i nie zostaje uznana. W ciągu tych walk właśnie, które się toczą w Ukrainie, między innymi z Polską, do czego zaraz przejdziemy, w latach właśnie 18-20 nie zostaje uznana przez państwo Antanty za państwo i za uczestnika tej konferencji wersalskiej, choć wysyłała tam swoich ambasadorów, swoje delegacje. Więc to jest zasadnicza różnica w położeniu. I druga kwestia taka fundamentalna to jest to, że Polska ma wtedy wizję, można by tak powiedzieć, dwóch Ukrain, tak? To znaczy trochę metaforycznie, dwóch Ukrain. To znaczy jedna Ukraina to jest ta Ukraina właśnie w polskiej świadomości Galicja Wschodnia i Wołyń, czyli Ukraina Zachodnia w ujęciu ukraińskim. a to znaczy to są ziemie rzeczywiście o mieszanym składzie narodowościowym, szczególnie Galicja Wschodnia, prawda, gdzie Ukraińców jest tam blisko 60%, no ale Polaków jest też te, prawda, około 30%, pozostała część to są przede wszystkim Żydzi w Galicji Wschodniej, a w miastach nawet Polacy przeważają, prawda, zwłaszcza w większych miastach nad Żydami i Ukraińcami. Na Wołyniu jest mniej Polaków, ta proporcja jest taka bardziej 4:1 na korzyść Ukraińców, ale obie te prowincje mają skład narodowościowy mieszany. I to jest pierwsza z tych Ukrain, jak sobie ją Polska wyobraża, taka, która się Polsce należy, tak, która, w której no, ona powinna być w państwie polskim, ta część Ukrainy. I natomiast druga Ukraina to jest Ukraina naddnieprzańska, to jest Ukraina właśnie no, centralna, wschodnia, południowa, gdzie tych Polaków już jest bardzo niewiele, prawda? No, dosłownie 1-2% można powiedzieć, i która w koncepcji Piłsudskiego ma być sojusznikiem Polski, ma być niepodległym państwem jak najbardziej, jest potrzebna ze względu i bezpieczeństwa, ze uwagi na Rosję jako sojusznik i bufor swoisty wobec Rosji, gwarantujący bezpieczeństwo Polsce, no ale także z takich względów solidarnościowych, prawda? To znaczy, no Piłsudski jednak był i demokratą, i socjalistą wtedy, prawda? Więc ta solidarność narodów walczących z Saratem, to nie był jakiś cynicznie używany, prawda, slogan, tak? To było jakieś autentyczne przekonanie tej lewicy polskiej ówczesnej, tak? Więc, prawda, więc natomiast z punktu widzenia ukraińskiego, no to jest jedna Ukraina, zjednoczona Ukraina, prawda? Samostyjna i suwerenna Ukraina, prawda, która ma obejmować całość ziem etnicznych. A te ziemie etniczne nie dość, że obejmują nie tylko właśnie te sporne, czyli Galicję Wschodnią i Wołyń, ale one nawet obejmują ziemie w ujęciu ukraińskim, które obecnie nawet po 1945 roku są w Polsce, tak? Czyli właśnie Wołomszczyznę, czyli Nadsanie, tak? Czyli Łemkowszczyznę. Prawda? Więc mamy do czynienia z jednym wyobrażeniem polskim, które jest zakorzenione historycznie, jest zakorzenione w tradycji Rzeczpospolitej, w przekonaniu Polaków, że Rzeczpospolita była wielokulturowa, tolerancyjna, że może być państwem wielonarodowym, że miejsce dla Ukraińców w niej będzie, prawda, jako obywateli. A z drugiej strony jest takim przekonaniem narodu, który nie ma uznania międzynarodowego jako państwo i który buduje swoją państwowość w oparciu o granice etniczne, czyli tam, gdzie jest dominacja chłopstwa mówiącego językiem ukraińskim, tam jest Ukraina, prawda? I to sięga właśnie aż tak daleko, prawda, na zachód, jak powiedziałem, aż do Łemkowszczyzny włącznie. Mamy gotowy konflikt tutaj, bo Polska prowadzi wojnę z zachodnioukraińską Republiką Ludową, która powstała w Galicji Wschodniej, na obszarze poaustriackim, i która wykazała duży stopień zaawansowania organizacyjnego ruchu narodowego ukraińskiego, ukształtowanego pod rządami no, państwa prawnego, jakim były Austro-Węgry, prawda, z doświadczeniami organizacyjnymi, z kadrami wojskowymi, z armii habsburskiej, ukraińskimi, prawda, i z aparatem państwowym i tak dalej. Więc Polska toczy wojnę, bo to jest Galicja Wschodnia, jak powiedziałem, prawda, z tym dużym, relatywnie udziałem Polaków, ma być częścią państwa polskiego po prostu. I także chodzi o Wołyń tutaj po upadku caratu, po rosyjski, tak, Wołyń. Natomiast z drugiej strony jest Ukraińska Republika Ludowa, która zostaje proklamowana jako niepodległe państwo w Kijowie, nie we Lwowie, jak zachodnie ukraińskie, tylko w Kijowie, na czele której w końcu, nie od razu, stanie Szymon Petlura. I to jest ta druga Ukraina koncepcji Piłsudskiego, czyli ta, która właśnie ma być tym sojusznikiem sfederowanym z Polską, no ale właśnie na obszarze tylko centralnej i wschodniej Ukrainy. No i mamy sytuację taką, w której jest też opinia publiczna, prawda? Mówimy, bo ja mówię na razie o Piłsudskim, prawda? O części elit polskich, mm-hmm. tak? Które czuły się dziedzicami tej tradycji Rzeczpospolitej. Ale jest też opinia publiczna, która w Polsce, z którą oczywiście Piłsudski i w ogóle rządzący musieli się liczyć, której największy wpływ ma prawica, czyli endecja, prawda? I ta endecja wygrywa pierwsze wybory parlamentarne w Polsce wolne, prawda? I no i tutaj ta endecka koncepcja spojrzenia w ogóle, tak, na Ukrainę czy na dawne ziemie wschodnie Rzeczpospolitej, to jest inna, to znaczy to jest rozumowanie i historyczne, owszem, prawa Rzeczpospolitej do tych ziem przedrozbiorowej Rzeczpospolitej i taka, można powiedzieć, no, nacjonalistyczna, pragmatyczna linia, prawda? Mianowicie tyle trzeba z tych ziem do Rzeczpospolitej włączyć, aby w całym państwie w sumie Polaków było co najmniej 50%, trochę więcej niż połowa, a reszta może być innych narodowości, które będą podlegały procesom polonizacyjnym. No właśnie, więc to oznaczało, że tu w ogóle prawica nie widzi ukraińskiego państwa niepodległego w jakiejkolwiek postaci, łączy tyle tych ziem ukraińskich do Polski, żeby właśnie zachować to kryterium, które przed chwilą wymieniłem, ludnościowe, a partnerem na wschodzie, no, ostatecznie jest Rosja, prawda? Z którą się trzeba ostatecznie dogadać. Ukraińcy są przeciwnikiem, nie są w ogóle no, przewidywani, prawda, jako naród państwotwórczy taki, prawda, który może, związek z nim może wzmacniać bezpieczeństwo Polski. To też właśnie po stronie NDC jest najwięcej tych uprzedzeń, o których, jak pan cytował Kamińskiego, tam to wybrzmiewało, prawda, to znaczy, że to jest intryga austriacka, w ogóle ruchu narodowy ukraiński, tak, albo niemiecka. Intryga, a więc sztuczny twór, prawda, nie mający autentycznego oparcia w ludzie ukraińskim, bo ten lud właśnie, jeśli znajdzie się częściowo w państwie polskim, to będzie takim materiałem do polonizacji, prawda, i w związku z tym powstanie z czasem jednorodne narodowościowo państwo polskie. Także no mamy...
6: No i to, jak rozumiem, jest ten moment takiego zawodu, tak, w tych relacjach Petlura Piłsudski, no, znaczy, bo, no tak, bo wiemy, jak to się skończyło, prawda?
5: No tak, no tutaj było tak, że no Polska pokonała tą zachodnio-ukraińską Republikę Ludową, prawda, najpierw. Następnie, kiedy Petlura znalazł się ze swoją armią i rządem, prawda, Ukraińskiej Republiki Ludowej w takiej sytuacji, że już nie miał żadnych innych sojuszników, żadnych innych opcji. Zachód go nie uznał, prawda, Francja, Wielka Brytania, tak? Walczył i z Białorusią, i z Czerwonorosją. No to zostali mu Polacy jako ewentualny sojusznik, właśnie ta opcja Piłsudskiego, prawda? Sojuszu ewentualnej federacji z Polską i przyjął ją, ale za cenę rezygnacji z tych ziem zachodnich. No to był warunek, jaki Piłsudski postawił. Dlatego do dzisiaj zresztą Petlura pozostaje w pamięci ukraińskiej postacią, no, dość kontrowersyjną, prawda? Jako ten, który no, te najbardziej takie zaawansowane pod względem tożsamości narodowej ziemie zachodniej Ukrainy no, odstąpił Polsce. To był z jego strony rzeczywiście ruch taki praktyczny, prawda, czy taktyczny nawet, prawda, tymczasowy, ale konieczny, żeby ten sojusz w ogóle się odbył. No i potem wspólna wyprawa na Kijów, jak wiemy, prawda, i uderzenie bolszewików na Polskę, na Warszawę i konsekwencji pokój ryski, który jest pokojem, który nie realizuje właśnie żadnej z tych koncepcji, które powiedziałem, prawda? To znaczy on nie realizuje ani koncepcji Piłsudskiego, bo wprawdzie te ziemie zachodnie ukraińskie są w Polsce, ale nie powstaje to państwo ukraińskie sojusznicze z centrum w Kijowie, ani nie realizuje tej koncepcji Dmowskiego, bo to państwo polskie sięgałoby dalej na wschód, prawda? Gdyby to endecy, tak, realizowali tą politykę i wtedy właśnie Piłsudski przeprasza tych oficerów armii Petlury, armii sojuszniczej, z którą razem zdobył Kijów, ale którzy w związku z tym, że Polska zawarła z Rosją, Ukrainą i Białorusią radziecką, tak formalnie, pokój w Rydze, dzielący Ukrainę i Białoruś między Republiki Sowieckie, a Polskę, no to oni są internowani, ci oficerowie, bo to państwo ukraińska Republika Ludowa jest nieuznane, i znajduje się wyłącznie na uchodźstwie. W związku z tym, no jakbym, przepraszam, że wyrzeka się ich sprawy, prawda, budowy państwa ukraińskiego nad Dnieprem. Także to niewątpliwie jest tak, moment podziału bardzo mocnego polsko-ukraińskiego.
6: No i trochę przyspieszając naszą opowieść, bardzo ciekawą, ale chciałbym, żeby jednak no w kontekście tego obecnego konfliktu wyjaśnić, kto te kwestie organizacji ukraińskich nacjonalistów i UPY. No bo czy można postawić taką tezę, że właśnie no ten, to głębokie rozczarowanie z sytuacją po I wojnie światowej, a więc tak jak pan to opisał nam, powody wszystkie, które przyczyniły się do tego, że nie powstaje państwo ukraińskie, no jak rozumiem, nakręcają właśnie takie nastroje nacjonalistyczne i one właściwie chyba z tego powodu, no ale tu proszę pana profesora wyjaśnienie, od samego początku są takie ostre, tak? Czyli, że ta ukraińska organizacja wojskowa, a potem od 29 roku właśnie organizacja ukraińskich nacjonalistów, to jest rok 29, w którym jednocześnie właśnie zostaje no, opublikowany tak zwany dekalot ukraińskiego nacjonalisty Stepana Łękawskiego, że to wszystko jest takie strasznie bezwzględne, takie z taką wściekłością, można by powiedzieć, jest to organizowane. No i jak rozumiem właśnie, no to jest to poczucie osamotnienia, pozostawienia przez wszystkich, tak?
5: Tak, tak. Znaczy, owszem, to znaczy, to jest tak, że ta ewolucja no, w kierunku nacjonalizmu nawet integralnego, prawda, czyli takiej skrajnej formy nacjonalizmu, ona ma właśnie dwa aspekty. Jeden jest związany z tym, no, że Polska i Rosja, bo Związek Radziecki jako, prawda, traktowany jako Rosja przez nich, ponownie dokonały rozbioru Ukrainy, okupowały ją. Tutaj jak najbardziej stosują oni już, prawda, termin okupacja, tak, odnośnie do Galicji Wschodniej i Wołynia, choć Polska uzyskała uznanie międzynarodowe, prawda, tego i uznanie mocarstw Antanty i tak dalej, prawda, dla posiadania tego terytorium, no jednak z ich perspektywy okupacja. I to jest jeden aspekt, ale jest też drugi aspekt, mianowicie takiej ewolucji w kierunku na prawo, bo któryś wynika z tego, że ta rewolucja w Ukrainie w latach 1917-21, w szczególności Ukraińska Republika Ludowa, na czele której stali Hruszewski, potem Petlura, no, była zdominowana przez lewicowe partie socjalistyczne. Tak? I to one na początku dość długo nawet miały taką wizję jakiejś ogólnosłowiańskiej federacji państw, także z Rosją jak najbardziej, prawda? I w związku z tym tam no, zrodziła się w latach 20. w ukraińskim młodym pokoleniu, szczególnie właśnie tych Ukraińców w Polsce, taka mocna krytyka, tak, tego poprzedniego pokolenia, które przegrało wojnę o niepodległość, ponieważ nie potrafiło postawić na użycie siły, tak, na organizację tej siły wojskowej, prawda, nie potrafiło wykazać determinacji, bo walka o państwo narodowe jest walką bezwzględną właśnie, prawda, i w której można zastosować terror, można zastosować przemoc na dużą skalę, tak, i to także tam jest też taki konflikt, można powiedzieć, pokoleniowy, prawda, wewnętrzny. On jest także związany z ewolucją ogólnoeuropejską, prawda, to znaczy właśnie w latach 20-30 obserwujemy w ogóle, prawda, w Europie, nie tylko u tych narodów niepaństwowych, właśnie jak Ukraińcy czy Chorwaci, tak, czy, ale także u tych państwowych jak najbardziej, prawda, no, ruchy, które kombatanckie, prawda, żywiące się zapleczem społecznym kombatantów, które są wodzowskie, które są, prawda, skrajnie prawicowe i autorytarne, czy wręcz totalitarne, prawda, więc to jest szerszy proces, on się wiąże także ze stawką na upadek Układu Wersalskiego. No, to znaczy, no, ta UN ubiera taką stawkę, prawda, no bo Polska jest beneficjentem Układu Wersalskiego, także Czechosłowacja i Rumunia, a one również mają fragmenty ziem etnicznych ukraińskich. I tylko upadek tego ładu, prawda, jest drogą do uzyskania niepodległości. No stąd się potem weźmie stawka na Niemcy w końcu, prawda, jako państwo, które uderza, tak, wprost w ten porządek wersalski. Także, owszem, no, mamy
6: wątpliwości. Ale tutaj wracając do tego ukraińskiego wątku, to właściwie, no, pan już troszkę o tym powiedział, ale czy rzeczywiście to jest tak, że od razu należy przypisać tym organizacjom właśnie, no, taką działalność nie tyle na rzecz stworzenia, zbudowania państwa, bo to zawsze brzmi szlachetnie, ale nie mając tego państwa, oni wybierają drogę, no jednak rzeczywiście terroru, zabójstw, no bo przecież między innymi to, co powoduje ten wzrost napięcia polsko i ukraińskiego w sensie narodu, no to przecież są głośne zabójstwa polityczne, tak? Tadeusza Hołówki w 1931 roku, Bronisława Pierackiego w 1934, no to są czyste morderstwa polityczne, no po prostu terrorystyczne akcje.
5: Oczywiście jak najbardziej są, przecież i próba zamachu na Piłsudskiego już w 1921 roku i na prezydenta Wojciechowskiego, choć te nieudane, jak najbardziej tak. Ale też i z drugiej strony trzeba pamiętać, że tutaj Polska stosowała metodę odpowiedzialności zbiorowej, prawda? To znaczy jeszcze nie było tych zamachów udanych, tak? Na Hołówkę, na Pirackiego, kiedy w 1930 roku Piłsudski zdecydował o przeprowadzeniu akcji pacyfikacyjnej w Galicji Wschodniej. Wprawdzie tam rzeczywiście było bardzo dużo aktów sabotażowych, tak? Czyli takich podpaleń, raczej tego typu, co zanosiło się w optyce, prawda, służb państwowych na przygotowywanie jakiegoś powstania, tak, właśnie UN-owskiego, czy UWO właściwie, tak, wtedy. I to była taka prewencyjna akcja, prawda? Ale ona była na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej, no zupełnie, prawda? To znaczy wieś po wsi, tak, i przeczesywanie, szukanie broni, prawda? I wymierzanie kary tej wsi, tam a to chłosty, prawda? To jakieś innych form upokorzeń. Tam, jeśli ktoś zginął, to pojedyncze przypadki, prawda? To nie była metoda zabijania, ale jednak takie właśnie upokarzanie, to no, spychało tę młodzież rzeczywiście na krawędź frustracji. Więc niemniej tak, ta metoda terroru jest oczywiście tutaj stosowana. No, trzeba też pamiętać, że część społeczeństwa ukraińskiego, trochę starsza, tak, i mająca pozycje społeczne, prawda, w Polsce pewne, walczy, odcinała się, prawda, od tych metod OUN. Mam na myśli tutaj ten krąg związany z metropolitą szeptyckim, grekokatolickim metropolitą i również posłów, parlamentarzystów ukraińskich, była Partia Narodowo-Demokratyczne Zjednoczenie, w Sejmie z Galicji Wschodniej właśnie partia, która publicznie piętnowała tego typu działania, choć jednocześnie oni jak najbardziej, tak jak mówiliśmy wcześniej, w parlamencie przedstawiali położenie własnego narodu jako podobne jak położenie Polaków w Wielkopolsce przed pierwszą wojną światową, prawda? Czyli wskazywali, że jest ono całkowicie nie do przyjęcia właściwie. Także
6: i czy można powiedzieć, bo tak znowu już patrzę z niepokojem, nie całe 10 minut mamy, czy można zatem powiedzieć, że to, co się dzieje w tym okresie, no głównie lata 30., to jest właśnie taka działalność terrorystyczna, to są te zamachy na polskich polityków. No tu się pojawia między innymi Stepan Bandera, który właśnie po zabójstwie Pierackiego jest złapany i siedzi w więzieniu do wybuchu wojny. I czy przechodząc właśnie już na ten okres wojenny, czy można powiedzieć, że druga wojna światowa to jest znowuż szansa dla tych nacjonalistów, żeby wykorzystać ten, no, ten konflikt międzynarodowy do stworzenia warunków, w których znowu będzie szansa na odbudowę państwa ukraińskiego i stąd są te różne działania, no, o których dzisiaj mówimy. Powstaje między innymi właśnie w czasie przecież wojny UPA. Czy tam jest jakaś koncepcja właśnie taka wykorzystania wojny do zbudowania państwa i stąd się zaczynają te wszystkie dramaty w postaci, no, między innymi rzezi wołyńskiej, potem tych naszych akcji odwetowych, wiem, zupełnie w innych proporcjach, pamiętamy, ale też myślę, że byłoby dobrze dwa słowa powiedzieć, no bo dzisiaj często się przywołuje ten argument, że UPA walczyła z Sowietami, no więc jak to właśnie w tym okresie wojennym było?
5: Mm-hmm. To znaczy, jak najbardziej jest to, w całości to trzeba patrzeć na to jako walkę o niepodległość, no z tym, że no taką walkę, w której te metody zastosowane, prawda, były, no, miały charakter czystki etnicznej, prawda, z masowym zabijaniem. Natomiast tak, jak najbardziej ta próba jest, to znaczy ona nadchodzi w 1941 roku wraz z uderzeniem Niemiec, prawda, na Związek Radziecki. Tutaj jest próba powołania przez ONB Bandery, prawda, jedną z frakcji właśnie rządu w Lwowie niepodległej Ukrainy pod kierownictwem Jarosława Steczki i ten rząd zostaje przez Niemców internowany, tak, umieszczony. I on sam, Steczko i Bandera, w końcu w obozie w Sachsenhausen, jako więźniowie polityczni, bo dla Niemców to nie jest partner. Dla Niemców potrzebna jest kolaboracja ukraińska na poziomie takim codziennym, prawda? I wykorzystywana owszem przeciw Polakom w pewnej mierze, tutaj w generalnej guberni przynajmniej, ale jako polityczny partner oni dla Niemców nie istnieją, prawda? I to jest oczywiście wielki zawód, wtedy następuje w skudu Niemców. Natomiast sama UPA to jest trochę późniejsza kwestia. To jest kwestia, kiedy właśnie OUN B, ona przemyślawszy, prawda, jaki jest wynik działań na frontach II wojny światowej, doszła do wniosku, że Niemcy przegrają wojnę. Na początku myślała, że przegrają ją tylko na wschodzie, tak? A na zachodzie dojdą do porozumienia z aliantami, potem, że przegrają ją w ogóle, no w każdym razie, że wróci władza radziecka na terytorium Ukrainy, Armia Czerwona, no i wróci też Polska, bo ona ma prawa uznane międzynarodowo do tych ziem, prawda? I że jej rozgorzeje po prostu po odejściu Niemców, po ich klęsce rozgorzeje taki sam konflikt, prawda, jaki rozgorzał między Polską a Sowietami o ziemię Ukrainy, jak po pierwszej wojnie światowej. Prawda? I powstanie UPA to jest właśnie pomysł na to, aby być aktorem, tak, reprezentującym niepodległą Ukrainę w tej walce. Jak ona powstaje, a faktycznie można powiedzieć, że tak od lutego 43 się pojawiają pierwsze oddziały UPA, tej UPA łynowskiej, bo wcześniej jest UPA Bulby Borowca, ale to już zostawmy, to jest strategia, której celem jest opanowanie terenu i wyeliminowanie konkurencji. A konkurencji tych innych aktorów, którzy dążą do panowania nad tą ziemią, przy założeniu, że Niemcy są tymczasowi, a ci aktorzy właśnie są przyszłościowi. No i tymi aktorami z jednej strony partyzantka sowiecka, z drugiej strony Armia Krajowa, prawda? Czyli w ogóle jest podziemie polskie. I wychodzi w końcu na to, w tych kalkulacjach tutaj można powiedzieć o UN, że to Polacy są względnie najsłabsi. Tak? To znaczy, bo rzeczywiście partyzanci sowieccy byli mocno dobrze uzbrojeni, to były duże uzgrupowania. Natomiast w przypadku polskim to słabiej to wyglądało zdecydowanie, zaopatrzenie w broń. Poza tym Armia Krajowa, jak wiadomo, stosowała to swoją wizję akcji burza, prawda? To znaczy to rozwiązanie, zgodnie z którym należało uderzyć na Niemców dopiero w momencie, kiedy będą już w odwrocie, prawda? I oszczędzano siły, tak, kakowskie do tego momentu, tak? I UPA wchodzi właśnie
6: ale
5: w taką
6: UPA, przepraszam, właśnie wchodzi nie do walki z AK, tylko no właśnie zaczyna się ludobójstwo. No,
5: to... Tak, Tak. Ona wchodzi właśnie w zdobycie przestrzeni, tak? Zdobycie terenu jako bazy operacyjnej przeciwko i Sowietom, i Polakom, państwu polskiemu, jak ona tu wróci, prawda? I przez oczyszczenie właśnie z Polaków tego obszaru. Sowieci się tam kryją, partyzanci w lasach, prawda? Ten, taka przestrzeń właśnie wiejska, drobnomiasteczkowa, prawda? To są właśnie Polacy, już tu i trzeba ich tutaj usunąć, czy na początku wypędzić, potem, ponieważ ten opór zabijać masowo. I tutaj, o ile w przypadku Wołynia, to było trochę takim eksperymentalnym trybie, prawda? Musiały być decyzje przyjęte w kierownictwie OUN i UPA, żeby masowo te akcje prowadzić, ale nie ma śladów ani w rozkazach, prawda, rozpoczęcia tej akcji. Widzimy to w działalności, tak, i w stopniu skoordynowania tej działalności, że musiałam taką decyzję podjąć. O tyle w Galicji Wschodniej później to już są decyzje wprost, takie, które właśnie mówią o zabijaniu, prawda, tym samym pozbywaniu się w ogóle tego oparcia przyszłej władzy Polski w tym terenie, prawda? I także to jest strategia niepodległościowa, natomiast ona jest mordercza i prowadzi do zbrodni masowych, tak? I oczywiście tu olbrzymią rolę grają czynniki, po pierwsze taki, że w międzyczasie stały się szereg rzeczy, ludzie to byli biernymi obserwatorami tego, prawda? Ale świat się po prostu zawalił, tak? To znaczy były deportacje sowieckie, był Holokaust, były zbrodnie niemieckie masowe, prawda, na ludności w Ukrainie. W związku z tym jakby rozwiązywanie problemów, prawda, przez pozbywanie się całkowite przeciwnika cywilnego, prawda, masowo, no to zaczęło być normą w tych warunkach. I to jest jeden aspekt, prawda. No drugi aspekt to jest właśnie ten taki historyczno-społeczny, o którym mówiliśmy na początku, prawda, że Polacy jako warstwa rządząca, chociaż tak naprawdę to chodzi o chłopów polskich, prawda? To już nie chodzi o potomków ziemian, prawda? Ale oni cały czas jednak symbolicznie no, są tymi panami, prawda? Więc no, przejęcie też no, ziemi po nich, prawda? To też jest jakimś aspektem, choć nie kluczowym w organizacji tych zbrodni. Także w ten sposób to się rozwija.
6: No i już kończąc, jeszcze tylko gdyby pan mógł, że tak powiem, no właśnie zaakcentować to, co dzisiaj próbuje strona ukraińska pokazać, tą walkę z Sowietami, bo pan wspomniał o tym, że właściwie no, te oddziały partyzanckie rosyjskie były wielkie, dobrze zaopatrzone i to był trudniejszy przeciwnik, więc jak rozumiem, no właśnie, czy można przedstawić jakieś takie, no mamy już minutę tylko, ale czy rzeczywiście no, oni można, są takimi można, bohaterami w walce z Sowietami, tak?
5: Można, wie pan, można, dlatego że to przychodzi w momencie, kiedy już ani Niemców nie ma, prawda, ani jest teren opanowany przez armię sowiecką i między 1944 a 1950 to jest wielka walka z Sowietami, prawda, i wówczas to, mówiąc najkrócej, no gdyby pierwszym kroku decyzją państwa ukraińskiego było przyznanie tej czy innej jednostce właśnie imienia bohaterów UPA walczących z armią, ze Związkiem Sowieckim, tak, czy bohaterów antysowieckiego oporu UPA, to sprawa wyglądałaby inaczej, bo rzeczywiście to jest no, etos niepodległościowy, tak, oni wówczas nie walczyli z cywilami, oni walczyli z aparatem represyjnym państwa, tak, ulegli mu w końcu, bo tak musiało być, prawda, oni olbrzymią przewagę nad nimi, ale stawili czoła w sposób no, dzielny, tak? Ale to się od momentu, kiedy się kończy, tak? Akcja antypolska, tak? I zaczyna się walka właśnie z tą sowiecką machiną państwa totalitarnego. I to by sprawa wyglądała inaczej, tak? Gdyby tak ją postawić w tej symbolice ukraińskiej współczesnej.
6: Bardzo dziękuję za te dzisiejsze wszystkie wyjaśnienia i za opowieść. Pan profesor Tomasz Stryjek, Instytutu Socjologii Uniwersytetu Civitas, Zakład Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, był z nami. Naprawdę, panie profesorze, dużo więcej chyba rozumiemy, ale kto wie, czy nie potrzeba jeszcze jednej takiej audycji, gdzie trochę szerzej o tym okresie końca wojny i latach powojennych jeszcze powinniśmy porozmawiać. Dzisiaj pięknie dziękuję, ale mam nadzieję do
5: bardzo
6: usłyszenia.
5: Bardzo dziękuję. Jak najbardziej. Do usłyszenia.
6: I podziękowania dla wydawcy Macieja Stępurskiego. Słyszymy się jutro o tej samej porze. Dobranoc Państwu.
3: Autopromocja.
7: Kościół nie przetrwa tak naprawdę bez święceń kobiet, bez kobiet w stanie duchownym.
8: To bardzo ciekawe, co mówisz, bo dzisiaj wielu osobom nie mieści się w głowie, że kobieta mogłaby być, w sumie nie wiem jakiej formy użyć, księdzem, nie wiem jaki feminatyw jest.
7: Nie ma ustalonej formy, ja używam słowa ksiądzka.
9: Tajemnice Kościoła na tok.fm.pl i

0: oraz grożenia pozbawieniem życia. W mieście trwają demonstracje. Uczestnicy jednej z nich podpalili autobus. Szefowie policji i politycy głównych partii Irlandii Północnej apelowali wcześniej do mieszkańców o zachowanie spokoju. Brytyjskie MSW potwierdziło, że podejrzany to obywatel Sudanu, który wjechał do Zjednoczonego Królestwa w 2023 roku z Republiki Irlandii. Otrzymał status uchodźcy i pozwolenie na pobyt do 2028 roku. Do ataku doszło wczoraj wieczorem. Ofiara, mężczyzna w wieku około 40 lat, trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami oczu, twarzy, pleców i szyi. Po pierwsze, Polska. Pod taką nazwą powstało dziś stowarzyszenie, które będzie działać w ramach PiS i którego misją jest wzmacnianie jedności partii i kampanii Przemysława Czarnka, poinformował poseł ugrupowania i prezes stowarzyszenia Jacek Sasin. Jak wyjaśnił, Po pierwsze Polska tworzą parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, a liczba deklaracji członkowskich złożonych przez osoby chcące zaangażować się w jego działalność przekroczyła już 100. 4950 zł brutto, tyle ma wynieść płaca minimalna według przyjętej przez rząd propozycji. Oznacza to niewielką, 144-złotową podwyżkę, niższą niż w poprzednich latach. Jest też decyzja w sprawie podwyżek w strefie budżetowej, mówił premier Donald Tusk.
1: Nie ma znaczenia w jakich obszarach. Płaca minimalna to jest płaca minimalna, ale oprócz tego jest także decyzja o podwyżce płac w sferze budżetowej. Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
0: Wynagrodzenie minimalne ma wynosić w przeliczeniu na rękę 3704 zł. Premier nie sprecyzował jednak, czy tą wysokością pensji minimalnej objęci będą też na przykład pracownicy ochrony zdrowia. Premier mówił za to o nauczycielach.
1: Jak tylko pojawi się taka możliwość, nauczyciele będą tą grupą, o której naprawdę będę pamiętał, bo wiem, sporo zrobiliśmy, ale to jest niewystarczające.
0: Według nieoficjalnych informacji medialnych pracownicy sfery budżetowej mają dostać w przyszłym roku o 2,5% wyższe wypłaty. To nie zadowala jednak Związku Nauczycielstwa Polskiego, mówi jego prezes Sławomir Broniarz.
2: Bo jeżeli rzeczywiście ma być tak, że płaca nauczyciela ma wzrosnąć o te 2,5 punkta procentowego, to będzie to propozycja głęboko niesprawiedliwa, szkodliwa zarówno dla systemu edukacji, a także dla nauczycieli.
0: Dlatego Związek domaga się w tej sprawie pilnych rozmów z Ministerstwem Edukacji. Państwowa Straż Pożarna do końca roku chce zakończyć prace przygotowawcze nad połączeniem wszystkich syren alarmowych w Polsce w jeden system. W całym kraju jest ponad 22 tysiące takich urządzeń, ale działają w rozproszeniu i podlegają różnym podmiotom. Plan jest taki, żeby wszystkie można było w razie potrzeby włączyć jednym guzikiem. O czym więcej, Tomasz Fęskę.
3: Na uruchomienie wszystkich syren na danym obszarze z jednego miejsca jest dziś często niemożliwe, stąd konieczność zmiany, mówi mi zastępca szefa Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
4: Bo na chwilę obecną właścicielami syren są różne podmioty, wojewodowie, marszałkowie, ochotnicze straże pożarne, Państwowa Straż Pożarna, zakładowe służby ratownicze. Budujemy system, który pozwoli na to, żeby z poziomu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, czy ministerstwa, czy wojewody można było uruchomić syreny na danym obszarze.
3: Prace przygotowawcze mają zakończyć się w tym roku. Realne spinanie systemu potrwa 2 lata.
4: Musimy ponad 22 tysiące syren wyposażyć w specjalne mikrokomputery, do których wkłada się kartę z naszej bezpiecznej sieci.
3: Docelowo mają być sterowane z 4 źródeł. Na ujednolicenie ich standardu i spięcie ich w jeden system Polska wyda z Krajowego Planu Odbudowy ponad 175 milionów złotych. Tomasz Fęskę, TOK FM.
0: Fani piłki nożnej odliczają już do rozpoczęcia mundialu, a tuż przed startem rozgrywek niepokój wśród podróżujących na rozgrywki wzbudziło to, że Stany Zjednoczone nie wpuściły do kraju jednego z sędziów odpowiedzialnych za prowadzenie meczów podczas piłkarskich mistrzostw świata. Mowa tu o Somalijczyku Omarze Artanie, któremu odmówiono wjazdu do USA, mimo że według władz jego kraju posiadał ważną wizę. Dziennikarz sportowy i autor bloga Afryka Gola Michał Zichlacz obawia się, że może mu się przydarzyć podobna sytuacja, o czym mówił w TOK FM.
5: Rozmawiałem z osobami, które były w Stanach nieraz i mówiły tak, słuchaj, tam osoba, która odpowiada za przepuszczenie cię do kraju, może zrobić wszystko i to, że ty masz akredytację na te Mistrzostwa Świata, to, że ty masz wizę dziennikarską na te Mistrzostwa Świata, to jeszcze o niczym nie świadczy.
0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata startują w najbliższy czwartek. Po raz pierwszy w historii mecze będą się odbywały jednocześnie w 3 państwach. Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o północy, a teraz jeszcze pogoda. Dzień przeważnie zachmurzenie duże i całkowite tylko na północnym zachodzie kraju i krańcach południowo-wschodnich. Możliwe większe przejaśnienia. W wielu miejscach przydadzą się jutro parasole, bo niemal w całym kraju spodziewamy się deszczu. Na południowym wschodzie i północnym zachodzie po południu miejscami burze. Środa przyniesie też ochłodzenie. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 15 stopni na

0: południu kraju i nad morzem około 20 na przeważającym obszarze, do 24 na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
2: Życie jest jak podróż. Nasze drogi z reguły proste, z pięknymi widokami, potrafią być czasem kręte i wyboiste. Bywa, że zbaczamy z trasy i błądzimy, uciekamy przed czymś, a może po prostu się zmieniamy. Czego możemy dowiedzieć się o sobie, będąc na zagubionej autostradzie? Chyba to powinienem inaczej przeczytać na końcu. Ale chcesz? Będzie tak jak ten. Nie, wiesz co, może zostawić nawet z tym moim błędem, że chyba to powinienem na końcu przeczytać. Albo jeszcze dogram ci, jakbyś miał. Czego możemy dowiedzieć się o sobie, będąc na zagubionej autostradzie? I to się zaczyna właśnie, kiedy zaczynasz powtarzać i się dykcja... Czego możemy dowiedzieć się o sobie, będąc na zagubionej autostradzie? I teraz normalnie. Czego możemy dowiedzieć się o sobie, będąc na zagubionej autostradzie? Któryś sobie wybierzesz, mi się wydaje.
3: Spoko. Ostatni.
2: Jeszcze raz?
3: Ostatni sobie.
2: A, ostatni sobie wybierzesz. Tak. Dobra.
4: Kłaniam się nisko przy mikrofonie, Kamil Wróblewski. Witam Państwa w audycji Zagubiona Autostrada w każdy wtorek o godzinie 23 i o dowolnej porze oczywiście w internecie, w podcastach naszych na tok.fm.pl i w aplikacji mobilnej Radia Tok FM. Dzisiaj wstęp do audycji Zagubiona Autostrada przeczytał Państwu Antoni Syrek-Dąbrowski. Witaj.
2: Dzień dobry. Próbował przeczytać, może tak bardziej, bo będziesz miał tu trochę cięcia.
4: Próbował. W eter poleci...
2: Najlepsza wersja.
4: Tak? Najlepsza wersja. Z tymi... Chyba, że mam puścić całość.
2: Masz później.
4: Czemu
2: jak
4: nie?
2: Jak chcesz, to puść. Ludzie wyłączą po pierwszym, ale dobrze.
4: Jak słuchałem ciebie, jak czytałeś ten wstęp,
2: tak,
4: to tak się zacząłem zastanawiać, czy ty jesteś takim człowiekiem w pośpiechu?
2: Jestem bardzo. Tak. Cały czas napięty, cały czas, wiesz, do przodu. Właśnie... Kurde, jak zacząłeś mi mówić o tym, o motywie tego podcastu tutaj przed chwilą, kurde, tak mówię, jakbym gadał do, wiesz, właśnie na audycji, ale nie chcę tak gadać. Dobra, na serio, po ludzku.
4: Normalnie.
2: Po ludzku, tak. Wiesz co, jak mi opowiadałeś teraz przed chwilą to idealnie trafiłeś, absolutnie przypadkiem. Ja nie wiedziałem, że jest o tym ta audycja, ty nie wiedziałeś, że gdzie ja jestem w życiu, a jestem teraz absolutnie na zakręcie takim maksymalnym, takim, że wręcz... do czerwca dogrywam część swojego programu i robię sobie chyba z rok przerwy, bo nie jestem w stanie, właśnie a propos pośpiechu, a propos zapierdzielania, a propos piłowania, cały czas robienia, gonienia, wiesz. I teraz nagle się okazało, że miałem kilka miesięcy, ja nie chcę tego nazywać depresją, bo to chyba nie jest depresja, ale obniżenie nastroju, jakiś dystymii, nie mam pojęcia co to jest, bo jeszcze nie byłem ani u psychologa, ani u psychiatry, ale chyba powinienem pójść.
4: Polecam.
2: Się wybieram. I uważaj, nie mam czasu. Ale nie, wybieram się już niedługo. I...
4: No to uważaj, bo ci ciało pokaże faka po prostu w pewnym momencie.
2: Wiesz co, dzisiaj byłem na masażu, więc jestem taki trochę, zaczynam dbać o siebie tak powoli, tak, tak, że moimi krokami, ale nagle się gdzieś okazało, że ja żyć nie umiem, wiesz, takie, że wszystko jest tak ustawione mechanicznie, tak pod... Pod harmonogram taki, że dobra, rano, dziecko, ogarnięcie, przychodzi nianie, oddaję nianie dziecko, idę pisać, piszę żarty, koniec pisania żartów, wracam, zajmuję się dzieckiem, jadę na występ, albo wyjeżdżam rano na występ, wracam, zakupy, sprzątanie, dziecko i wiesz, jest taki mechanizm. I nagle teraz to są dosłownie przemyślenia z tego tygodnia, że ja nie mam nigdzie jakichś takich, wiesz, co ja robię dla siebie, kiedy spędzam czas ze sobą, gdzie jest tak zwane natchnienie, czyli że wiesz, że, bo nie wiem, czy tam sam piszesz, czy coś tworzysz, ale żeby coś tworzyć, musisz naładować najpierw sobie do głowy, czy tam powiedzmy do baku, jakbyś chciał jakiej metafory użyć, rzeczy, a potem wypluwasz to z siebie. I wiesz, a ja przeżywam ten sam dzień świstaka non-stop i przez to przestaję być twórczy. I dla mnie jest to ogromna, powiedzmy, śmierć twórcza i zacząłem męczyć się ostatnio, nie mieć radości, tęsknię za pisaniem, wiesz, jest taki, kurde, się zrobiło taki...
4: No nie, ale przed chwilką powiedziałeś przecież, no siadasz tam, zawiesz dziecko, tutaj niańka, tylko siadasz, piszesz żarty.
2: Tak, ale to nie jest twórcze pisanie takie na zasadzie, że zaczynam się kręcić wokół własnego ogona, wiesz, tak jak pies, który leci ze swoim ogonem i nigdzie nie wychodzi poza. I zaczynają się powtarzać tematy, zaczynają się powtarzać motywy, zaczyna się powtarzać intonacja w żartach, zaczynają się powtarzać po prostu żarty.
4: Intonacja w żartach to jest jeden z narzędzi...
2: No tak, oczywiście, że tak. 70 czy 80, z tego co pamiętam, 70% treści jest przekazywana przez intonację, a nie przez treść. Jak ja bym do ciebie powiedział, wiesz, Kamil, To nie jest ten sobie, Kamil, wiesz, wow, super, wiesz, jakby to jest zupełnie coś innego, więc intonacja jest strasznie ważna.
4: Tego uczą właśnie w The IO Theater
2: nie.
4: w Chicago?
2: Nie,
4: a
2: nie,
4: czego
2: nie,
4: uczą?
2: Nie. Uczą improwizacji, uczą jak...
4: No bo to jest miejsce, które chodzi za kolebkę, tak? No, taką mekkę, jakaś mekka, no, no, tak? No, no. To jest, ja jestem ciekaw, co jest takiego magicznego w tym... kultowego w tym miejscu.
2: Wiesz co? Styl ich grania, bo oni mają taki styl bardziej grania oparty na relacji, na słuchaniu, na nauczeniu ciebie nie pajacować, żebyś nie starał być się śmieszny i nie leciał za żartem, tylko spojrzał na drugą osobę i zobaczył, co on tobie daje i jak brać z tego drugiej osoby, jak się nie stresować, jak nie dostawać słownego słowotoku i bzdur nie gadać, tylko że po prostu być, wiesz, bardziej w sobie i patrzeć, co druga osoba zrobi, na to reagować, żeby nie wymyślać, wiesz, takich podstaw, ale też zależy, na jakim poziomie jesteś. Tam możesz się nauczyć właśnie absolutnie podstaw, czyli wchodzenie do sceny, ale też grania dwójkowych spektakli, które trwają godzinę z hakiem i wiesz, i we dwójkę jesteście na scenie i gracie po 5 postaci na raz. Więc różnych rzeczy możesz się nauczyć.
4: Ale to są też jakieś takie wartości uniwersalne, które da się przełożyć na tę naszą słowiańską wrażliwość, melancholię, mentalność, codzienność.
2: Mi się wydaje, że tak, że bo to jest podstawa jest taka jakby tak i, czyli że zgadzasz się z drugą osobą i dokładasz do tego, co ona co mówi i też słuchasz drugiej osoby, jesteś czuły i wrażliwy na drugą osobę. To tam jest, bo my swego czasu byłem w takim projekcie, nazywał się Duży Pies Nie Szczeka. I ten projekt polegał na tym, że jeździliśmy po podstawówkach i gimnazjach w sumie wtedy chyba jeszcze i uczyliśmy dzieci około tam 12 lat wiek, że jak ze sobą, wiesz, współgrać, jak ze sobą współpracować, jak brać od czegoś pomysłu, a nie ścinać czyjś pomysł, a nie powiedzieć, ach, dobra, ja spójrz na to, co ja zrobię. Tylko, że o kurde, super pomysł, rozwijmy go. Ej, królik wszedł do nory, może ten królik tam w tej norze ma też małe króliczątka. I tutaj są, wiesz, dużo z dzieckiem z przebyłem, właśnie widzisz. I tego uczyliśmy te dzieciaki. I te dzieciaki na początku były takie, och, Boże, jacyś goście przychodzą, kurde, wiesz, hipisi, znaczy dzieci nie miały tego punktu odniesienia, ale taka energia.
4: Tak.
2: Nagle zgadzajcie się ze sobą, szanujcie się i wszystko. A pod koniec te dzieciaki płakały, jak wyjeżdżaliśmy. Ale w pewnym punkcie się skumaliśmy, że zmiana w dzieciakach nic nie zrobi, jak nie masz zmiany w nauczycielach i w kadrze i w rodzicach, bo dzieciak będzie mówił, hej, zgadzałem się, zamknij mordę i wiesz, musisz nauczyć się A, B, C, D. I potem rozwinęliśmy ten projekt o to, że żeśmy też z nauczycielami prowadzili zajęcia, co było strasznie ciężkie, bo dzieciaki są bardzo chłonne i super, a ktoś, kto ma około 50 lat, 40 lat, jak mu mówisz, posłuchaj drugiej osoby, zgódź się z nią, to masz takie, nie, to ja wiem, jaki ja jestem, ja wiem, kim jestem i to nie jest takie, wiesz, proste. I tam jest już, kurde, wszystko skostniałe i sztywne i to trzeba też, powiedzmy, nie złamać, ale nauczyć się to, jakby, żeby to nauczyć, zginać się trochę bardziej, wiesz, i słuchać tych dzieciaków i słuchać innych. Chociaż wiadomo, ja sobie mówię idyllicznie z perspektywy, przyjechał na tydzień, porobił warsztaciki, naraz pierdzielam, wiesz, a ci ludzie są dzień w dzień z tymi dzieciakami, muszą, wiesz, długofalowo z nimi pracować, więc ja wiem, że to też nie jest aż takie proste, że sobie przyjdziesz i słuchacie się i zgadzacie się ze sobą.
4: Ale chcę wrócić do tego pędu.
2: No.
4: Ty się teraz zorientowałeś, że coś tutaj jest takiego bardzo mechanicznego?
2: No. Tak w ostatnie pół roku, tak bym powiedział, że... Bo mi wszystko szło dobrze. Idzie nadal dobrze. Jakbyś spojrzał z zewnątrz, to byś nie mógł powiedzieć, że coś
4: no, liczby na YouTubie są spoko.
2: Tak, wszystko się zgadza. Rolki wiralują, ludzie przychodzą na występy, mam soldauty, wszystko się zgadza, wiesz, ale... Ja nie jestem szczęśliwy. Ja się nie czuję, wiesz, dobrze z tym, jak ja funkcjonuję i potrzebuję zrobić krok w tył i żeby obejrzeć, co ja robię w ogóle i dlaczego tak robię i jak ja funkcjonuję, wiesz. Jestem super szczęście mam w postaci mojego dziecka. Mam super żonę i w domu jest super też, ale też nie jest super, bo kurde, ja nie jestem do końca szczęśliwy, więc wiesz, jest takie... Więc ja sobie robię teraz właśnie krok w tył, żeby to wszystko ogarnąć i zobaczyć, jak chciałbym funkcjonować, a nie jak muszę funkcjonować.
4: A kiedy miałeś taki pierwszy znak, który ci pokazał, że coś tutaj nie gra, coś tutaj jest nie tak?
2: Wiesz co, schodziłem z występów na początku trasy i to tutaj musisz wiedzieć, że trasa stand-upowa jest trochę inna od trasy koncertowej muzyków, bo muzycy w studiu siedzą tam rok, półtora, dwa, nie wiem ile lat siedzą. wydają album i jadą koncertować, a my odwrotnie. My piszemy ten materiał, jest tam trochę testów i tak dalej, ale potem wychodzisz i grasz pewien program. I ten program na początku, powiedzmy się, doszlifowuje, mutuje, tak już dociera się, żeby być coraz lepszym. I to czasami trwa wiele miesięcy. I ja zrobiłem sobie, właśnie a propos tego pędu, ja 12 października wydałem swój materiał Jaka Piękna Katastrofa na YouTubie, a 14 października już ruszyłem w trasę z nowym programem. Dałem sobie dwa dni ten, a...
4: Dwa dni od czego? Odpoczynku, regeneracji, czego?
2: Nawet nie przerwy, to nie jest to przerwa.
4: Bo jest jak sobota i niedziela.
2: To jest odstępu, nazwijmy to.
4: No to nic.
2: To jest nic, bo to też musisz wiedzieć, że do wydania materiału wiele miesięcy montujesz, patrzysz jak to jest, przemontowujesz, oglądasz, wycinasz, dobierasz dźwięk, w sensie ustawiasz poziomy. Tam jest bardzo dużo pracy przed. I w tym samym momencie jeszcze jest też praca nad tekstem nowym, który zaraz wydajesz. Więc ja to wszystko sobie skumulowałem w jeden punkt. Wydałem materiał, on zaczął iść, a ja zacząłem jeździć w mega stresie z nowym programem, który właśnie się ma zacząć docierać. Szło okej, ale ja wracałem do domu i kładłem się na dywanie i czułem, jakbym miał taką piramidę na łbie, tak jakby się tak czubek piramidy w głowę wbijał i po prostu musiałem leżeć przez godzinę, bo nie byłem w stanie, wiesz, funkcjonować, nie byłem się na czym w stanie skupić i tak dalej, więc tak jakby ten stres mnie tak fizycznie już mnie zaczął dojeżdżać, mówiąc tutaj, a w sumie to ja tak mówię, dojeżdżać mnie zaczął ten stres, że zacząłem tak jakby mieć, ej, kurde, coś jest nie tak, coś jest mocno, że wiesz, ja odreaguję i potem zacząłem...
4: To problem ze snem? Nie wiem.
2: Problem ze snem jest taki, że mój syn mnie kopie w plecy, więc wiesz, to są problemy ze snem, a ten, nie mam problemu ze snem, ale...
4: No, wiesz, jak człowiek jest taki padnięty, tak. Tutaj ma ten bardzo intensywny harmonogram i wszystko jest jakby, musi być spięte, bo jak się to rozsypie, to wszystko się wali.
2: Tak.
4: No to człowiek ze zmęczenia potrafi paść. To i spać jak zabity.
2: No to ja nie, bo... znaczy ja w trasie odsypiam, wiesz, kiedy nie ma dziecka, to wtedy ja sobie, wiesz, stopery w uszy i w hotelu lewam śniadanie i po prostu śpię do 11, żeby kurde odespać, to wtedy jest ten dla mnie to. Ale to nie jest takie coś, że... bo nasze dziecko śpi z nami w łóżku, więc to nie jest tak, że on mogę się, wiesz, palnąć i wyspać, tylko wiesz, dostajesz kopa w plecy, dostajesz głowę w plecy, on się nagle, wiesz, ręką na twarz i budzi cię 6 razy w nocy, więc to nie jest taki idealny sen.
4: No tak. Ile ma lat?
2: 3.
4: 3. No to już chyba w pieluchy nie robi, prawda?
2: Nie, ale w pieluchy coś śpi, żeby nie było w nocy, wiesz, wypadków.
4: No tak. Ja tak myślę o tym, też o tym śnie, no bo u mnie akurat, jak się też tak mocno wyeksploatowałem jakiś czas temu, no. to mnie pierwszy sygnał to właśnie pochodzi ze snu.
2: Jak to?
4: No w tym sensie, że zasypiałem, tak, bo mówię już o tym w czasie przeszłym. Zasypiałem w ułamek sekundy, bo byłem tak zmęczony, bo to też było długotrwałe przepracowanie i długotrwały stres, ale się dobudziłem o tej 3:00 na przykład i nie mogłem zasnąć, bo się przewracałem z boku na bok. Jakaś gonitwa myśli, czy z tym zdążę,
2: czy stanę. To też takie, że miałem. No. Jak teraz mówisz, tak myślę, faktycznie było coś takiego.
4: No to polecam ci pójść w tej sytuacji do specjalisty, bądź specjalistki oczywiście, do psychiatry najlepiej, który ci odpowiednio pokieruje. Ja na pewno to nie będę stawiać.
2: Ja nie chcę do psychiatry, ja chcę iść na przykład do psychologa. Bo psychiatra to, wiesz, jest leki, dziękujemy, wiesz, masz nasenne, dziękujemy, ale to jest, wiesz, przyczyna leży gdzie indziej, ja chcę się z przyczyną pobawić, a nie...
4: Różnie, wiesz, psychiatra może ci doradzić na przykład psychoterapię też.
2: No tak, ale ja wiem, że ja muszę iść na psychoterapię. To nie jest tak, że ja się zastanawiam i czy moje powody są jakoś chemiczne, ten balans mózgu mi nie działa. Nie, wiem, że działa, tylko że po prostu ja się zajechałem, a zajechałem się z powodu tego, że nie umiem funkcjonować normalnie jak człowiek, czyli że mieć zdrowy balans między, wiesz, pracą a odpoczynkiem, mimo że wmówiłem sobie, że mam go, bo robię sobie weekendy wolne, ale wiesz, ilość pracy i stresu i wszystkiego naraz, co ja sobie nałożyłem, po prostu mnie przeciążył. I ja wiem, że to nie jest kwestia, że ktoś mi da lek i się położy i super, bo to nie zlikwiduje przyczyny.
4: No jak, tak, no to jest zaleczenie, no trzeba tak, coś zmienić.
2: Tak. Więc ja już, wiesz, bo to było od października, jest co mam teraz, luty, więc ja już od tego do lutego, powiedzmy już na tyle się, że ogarnąłem, że już nie jest tak, że leżę na dywanie codziennie, tylko tam, wiesz, raz na jakiś czas, ale wiem, że właśnie, że już, wiesz, sypią lepiej, wszystko jest powiedzmy w miarę okej, ale wiem, że to nie jest załatwiony problem, że to tylko, wiesz, jakby się stresowa sytuacja minęła, ta najbardziej, ta kumulacja minęła. I
4: kryzysowe teraz... zażegnanie, jakieś tam załagodzenie po prostu.
2: Tak, materiał się wyrobił, odległość między jednym a drugim wydarzeniem się już, wiesz, zrobiła na tyle duża, że już nie czuję tego ciśnienia skumulowanego, bo wtedy, wiesz, wrzesień, październik, to nawet listopad, to była rzeźnia absolutna, wiesz, i teraz już jest tak okej, ale... Jak gadałem, właśnie miałem rozmowę z moją taką koleżanką, w sumie taką menadżerką z Wrocławia, Anią, i graliśmy we Wrocławiu w zeszłym tygodniu i ja miałem dokończyć tą trasę, miałem do grudnia grać, nagrać ten program i zrobić sobie rok przerwy. I tak stoimy, ja już jestem, mam już wychodzić na scenę, nie? Jest mój support Kuba Wilczek, gra już kończy, to sobie tam 3 minuty mu zostało i ja tak mówię, słuchaj, jeszcze tylko 12 miesięcy tego.
4: O rany.
2: I kurde, mam przerwę. I ona tak spojrzała na mnie, powiedziała jedno zdanie, które mnie wytrąciło. A czemu nie zrobisz teraz przerwy? Ja mam takie, kurde, no okej, okay, faktycznie. I wiesz, i to nie było takie, że jakaś przegadana, wielka dyskusja, mocne słowa, tylko takie jedno proste słowo, zdanie, które mnie tak wytrąciło, że ja 3 godziny z Wrocławia wracałem w milczeniu i cały czas myślałem, jak to zrobić, jak sobie teraz ułożyć, i poczułem taką ulgę i serio się, sam fakt, że od zeszłego wtorku podjąłem tą decyzję, już się czuję psychicznie 2 razy lepiej. Że ja muszę tylko, wiesz, został mi tak, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, 5 miesięcy i jestem wolny.
4: To jest ciekawe, widzisz, bo patrzę też na swoje doświadczenia i pamiętam taki jeden moment, nie chcę też państwa to jakoś dłużej zanudzać, spróbuję to powiedzieć jak najkrócej.
2: Ale może to też będzie ciekawe, no.
4: Nie, bo to jest pole dla ciebie, ja już tutaj i tak za dużo mówię o sobie, ale... To był właśnie, u mnie to był rok 2024, ja jeszcze byłem po operacji, po której tam miałem operację zatoki i miałem też usuniętą akurat też ząb, 7, która tam była jakaś problematyczna i po niej była przetoka się zrobiła i to były komplikacje. W dodatku ja bardzo dużo na siebie wziąłem, na siebie w pracy, ogromnie dużo. To były 3 roboty i jeszcze pamiętam był 1 miesiąc, gdzie musiałem zrobić tej roboty na miesiąc zapas, więc miałem de facto 6 robót. Ale pamiętam, że już na samym początku tej ostrej jazdy ciało już mi dawało znać, znaczy sen, to jest u mnie pierwszy sygnał. Jeśli się budzę po 3-4 godzinach snu i nie mogę zasnąć, mimo że padam jak zabity, to znaczy, że coś jest nie tak już.
2: Te.
4: I pamiętam, za którymś razem tutaj miałem zastępstwo na realizację, jako realizator. I na 5 rano dyżur był. I pamiętam, jak rano zobaczyłem siebie w lustrze, to zobaczyłem cień człowieka. I wtedy się przeraziłem. Ale myślałem sobie, dobra, za chwilkę, w następnym tygodniu będzie troszeczkę więcej luzu. To tam trochę może złapię powietrze. I tak zawsze, bo a może jeszcze trochę, a może jeszcze trochę. Ale w końcu w pewnym momencie powiedziałem sobie, rany boskie, ile jeszcze mi tutaj tego zostało, tej orki, bo to było tam, do urlopu musiałem się wyrobić. I tak sobie myślę, Boże, jeszcze 10 tygodni. Wiesz, ty mówisz 5 miesięcy, to mi się to już w głowie nie mieści. Ale on miał 10 tygodni, czyli 2,5 miesiąca, tak? I ledwo żywy dojechałem do końca, chociaż pod koniec myślałem sobie, że walę to najwyżej, jeśli będzie rzeczywiście już aż tak tragicznie źle, to pójdę do psychiatry. Jakoś tam dotrwałem do tego urlopu, tylko że urlop mi nic nie dał. No i w końcu pod koniec urlopu poszedłem do psychiatry. No i powiedziałem, co jest. Psychiatra zrobi wielkie oczy. Powiedział, pan musi jak najszybciej iść na zwolnienie lekarskie. I prawie 3 miesiące nie był mi w pracy, wliczając w to urlop. To ja mogę sobie pozwolić na 3 miesiące. Znaczy, no też oczywiście leki zrobiły swoje, tak? Ale... Jak sobie myślę o tych 5 miesiącach, no to ja ci życzę powodzenia, oczywiście, ale to jest wciąż
2: bardzo
4: długo.
2: Nie, będzie okej. Okay. Wiesz, to nie jest tak, bo właśnie wręcz mam wrażenie, że te 5 miesięcy jest dla mnie, wiesz, jeżeli masz wizję, że masz... Ja żyłem teraz z wizją, że rok i nagle mi ktoś ścina, wiesz, o pół, to ja czuję taką ulgę, że wiesz, że sam sobie... Wiesz, to też jest tak, że ja sam to decyduję. To też nie, że ktoś stoi nade mną. Ja w każdej chwili mógłbym odwołać wszystko. Ja, to nie jest tak, że ktoś siedzi i mówi, ty musisz to zrobić. Nie muszę tego zrobić. Tak realnie, tak jakby prawdziwie w oczy spojrzeć, nie muszę. Mogę odwołać każdy występ, tak. Nigdzie nie wystąpić. Ale jak też chciałem cię zapytać w trakcie a propos tego też, co ja miałem takie myślenie, bo ja to uwielbiam, to co ja robię. Ja to nie jest tak, że
4: ja, wiesz, też kocham rozmawiać, uwielbiam to. No.
2: Właśnie o to chodzi, że kurde, moje pytanie miało być do ciebie, czy ty lubisz to, co robisz? Czy jak potrzebowałeś odpoczynku, to czy potrzebowałeś odpoczynku, że już tego nie chcę dotykać, nie chcę tego robić? Czy chcę nabrać energii, żeby móc to znowu dalej robić?
4: U mnie to była raczej energia. To znaczy, czy na pewno czułem się też trochę sparzony, To znaczy po tym, jak pamiętam, jak mi psychiatra wystawił zwolnienie lekarskie, to się poczułem trochę, jakbym znalazł schronienie. Szczerze mówiąc, to ja tak wtedy czułem.
2: Okay.
4: Ale to ja mówię o mojej historii, tak to u mnie było. No u mnie, ja uwielbiam rozmawiać, to jest coś, co mi daje największą frajdę w życiu na dziś, bo może jest też coś, co we mnie drzemie i czego jeszcze na przykład nie zdążyłem odkryć. I nie ukrywam, też sam lubię dużo mówić, więc to dlatego też, proszę Państwa, przepraszam, nie chcę tutaj, to nie jest pora dla mnie. Może stand-up powinien być,
2: może
4: nie wiem.
2: Może powiem, ale... żeby monopodcasty, czy tam monoaudycje.
4: Są tak, ale ja lubię, jak się do mnie mówi.
2: No ja też lubię rozmawiać z ludźmi, tak.
4: Ale i lubię też mówić, więc jasne, to było tak, że w pewnym momencie trochę mi tego, wiesz co, brakowało, ale z drugiej strony ja też rozmów w studiu też jakoś specjalnie nie rozdzielam od rozmów z innymi ludźmi. Aha. Bo dla mnie gość czy gościni w studiu to jest przede wszystkim człowiek. Dopiero potem jest, nie wiem, artysta, aktor, muzyk, komik, stand-up. To jest dopiero dalej. Przede wszystkim jest dla mnie człowiek. Tak więc ja gadam z tobą jak... Z całym szacunkiem oczywiście, prawda?
2: Tak.
4: Jak dla mnie to ma... Bo to może mieć taką samą wartość, jak nawet, nie wiem, rozmowa ze sprzedawczynią czy sprzedawcą w Żabce na przykład, która może się podzielić ze mną jakoś niesamowitą historią, bo ja czasami wchodzę w takie small talki i naprawdę wystarczy chwila uwagi, posłuchać kogoś i ta osoba za tę chwilę uwagi otwiera ci serce. To jest coś niesamowitego i to też potrafi być bardzo inspirujące. Dlatego ja po prostu też kocham rozmowę. Tyle ode mnie. Bo nie chcę państwa
2: nie, ale to, wiesz, to jest pytanie ważne o tyle dla mnie, dla tego, co ja chciałem dalej powiedzieć, że ja też kocham to, co robię. Ja kocham występować, kocham pisać, kocham wymyślać bzdury i potem opowiadać tym ludziom i widzę, że oni się śmieją z tego. A nagle zacząłem czuć, że nie robię tego tak dobrze, jakbym chciał to że jak umiem to robić i jakbym chciał dawać tym ludziom to, że to robię. I wiesz, ja czuję, że po prostu nie dowożę do końca. I to nie jest dla mnie satysfakcjonujące też jakby pod względem pracowym, ale też tak nie czuję się do końca fair. I wiesz, i też nie jestem fair wobec siebie, nie jestem fair wobec ludzi, nie jestem fair wobec mojej rodziny. Nagle mam takie, ty kurde, jest bardzo dużo nie fair. Więc chcę to teraz zrobić krok w tył i zrobić, żeby było fair.
4: A ja też robię kroki w tył i polecam je robić, bo czasami
2: właśnie
4: one...
2: Wszyscy polecają, wszyscy mówią, że super, tak, na maksa
4: tak. Tak, i to ja sobie też w innych przestrzeniach, na przykład cyfrowego świata, nie mówię, że mam z nim jakiś problem, czy miałem z nim jakiś problem. To są bardziej wnioski pewnych spostrzeżeń. Uważam, że pewne właśnie te kroki w tył, które ja sobie zrobiłem, na które mogę sobie pozwolić też, dużo mi dały. Ale też to, co mnie niepokoi, to że ty powiedziałeś, że ty nie dowozisz. A dzisiaj to jest moim zdaniem też przekleństwo dzisiejszych czasów, że właśnie żyjemy w czasach dowożenia. A to też nie do końca zawsze o to chodzi.
2: Wiesz co, no, to jest tak, jakbyś, wiesz, co też chcę powiedzieć, że ja jestem dość ambitnym człowiekiem. Ja wiem, że robię dobrą robotę, ale też, wiesz, mam ambicje, żeby to było jeszcze lepsze. I trochę ta ambicja mnie też trochę wytrąca z tego, że kurde, doszło do tego, co mnie bardzo bolało. Też, to też w sumie się nałożyło do tego stresu, co w sumie. Bo nagrałem materiał w ten, jaka piękna katastrofa, wiesz, rozpierdziol, dopracowany materiał, 2 lata z nim jeździłem, wyszlifowane do każdego słowa, wyszlifowane, że nie ma tam żadnych przekleństw, wiesz, miesiące pracy, wiesz, i wychodzę, mam dobry występ, mam naprawdę bardzo dobry występ, nagrane, zmontowane, wycięte żarty, które mnie weszły, jak weszło coś gorzej, wycinałem i wiesz, i wchodzisz i ludzie, podłożone śmiechy, nie ma opcji, że tak się śmiali. I wiesz, masz takie, przepraszam, wiem, że mam tu nie przeklinać, ale kurwa mać, no miesiące, 2 lata pracy, wiesz, i tyle robisz, i wiesz, i przychodzi jakiś cymbał, jeden z drugim mówi, ty, no nie ma opcji, wiem skąd znam te śmiech, nie, przyjdź tam, mogę ci ścieżki wysłać, i wiesz, i ta frustracja już mnie tak wzięła, że kurde jeszcze, to mi się dołożyło też do tego stresu, tak jak teraz gadam, to mi się przypomniało, że wiesz, że kurde, nie dość, że tyle roboty w to włożyłem, to jeszcze kurde jest, nie ma opcji, że tak to wygląda.
4: A jesteś wymagający od siebie?
2: Jestem, no.
4: Jesteś perfekcjonistą?
2: Nie, ale jestem taki, że jestem, jakby to powiedzieć, bardzo pracowity. Nie jestem perfekcjonistą, bo tej cechy akurat wiem, że nie mam, ale jestem dość pracowity. Mocno pracowity.
4: A jest tak na przykład, że kiedy to akurat z Norbim rozmawiałem,
2: Ten i ta jest rozmowa, ciekawą postacią. Jest
4: bardzo
2: super.
4: Ciekawa. No. I ta rozmowa jest już u nas w podcastach też właśnie, bo właśnie Norbi był gościem audycji Zagubiona Autostrada i on powiedział o czymś takim, że on potrafi być na tej fajnej fali, no bo on jest lubiany przez ludzi.
2: No.
4: Tam, gdzie jeździ i tak dalej, zawsze, jak on też opowiadał o jego uzależnieniu od hazardu w kasynie i tak dalej.
2: No, dużo ostatnio o tym mówi. No,
4: I on powiedział, że on, jasne, potrafił z tego czerpać, ale wystarczy, że tam, nie wiem, kilka osób pod sceną pokaże mu środkowy palec, powie, że tam jest do bani. Tak. I on od razu te wszystkie dobre pochwały, tak. Nie wiem, to wsparcie na przykład, jakie dostaje, nagle to wszystko idzie do kosza i on widzi te same złe uwagi. I uważa, że jest do bani i tak dalej. Ty masz podobnie? Skoro mówisz, że tam ktoś ci się przyczepił, że jest to śmiechy, nie te i tak dalej.
2: Wiesz co? Tak. Uważam, że mógłbym to siedzieć. Nie jestem ponad to. Absolutnie nie. Nie jestem. Jestem, wiesz... na przykład pracuję teraz nad tym. Jedno z lekcji, które znowu odrabiam po raz kolejny, jest to, że przestałem czytać komentarze. Że w ogóle, wiesz, wyciąłem i... Potem czasami wchodziłem, patrzyłem, wiesz, jak ten, a potem tak myślę, co ja robię? Po co ci to? To nie jest wiesz, nośnik ten, który definiuje to, jak dobrze coś robisz, wiesz. Gdybyś miał, wiesz, zwracać na komentarz ludzi, to by nic nie powstało ciekawego, bo ludzie powiedzieli, nie, to jest bez sensu, nie rób tam, nie idź w tamtym kierunku, nie? Bo ktoś by, wiadomo, że tak napisał. Bo się ludzie, wiesz, po prostu nie zgadzają z pewnymi rzeczami, szczególnie jak eksperymentujesz albo robisz coś, wiesz, że jak mi... to akurat byłem dumny z tego przytyku, że mi pisali z dwa programy temu, że robię kobiecy stand-up.
4: A co to znaczy kobiecy stand-up?
2: Nie wiem, ale wydaje mi się, że wiesz, ja nie jestem w tym nurcie, a baba to tam za kierownicą, ja nie umiem, tylko w kuchni miejsce, wiesz, takie...
4: A techniczna na pewno
2: tak,
4: jeszcze...
2: Tak, ona na pewno to wie.
4: Przepraszamy, panie. Mówimy
2: o głupich stereotypach. Ja nie przepraszam, właśnie mówię, że właśnie ja nie jestem z tego nurtu. Ja absolutnie, wiesz, ja powtarzam kretyńskie rzeczy i zawsze, wiesz, jak nawet się nabijam ze swojej żony... czy w tych moich nagraniach, czy tam stand-upach, jak to zwał, ten zwał, to nie w ten sposób. Nabijam się, że z głupot, jakim zrobiliśmy, albo wręcz ją stawiam bardzo często w wygrywającej pozycji. W moim programie Kronika Filmowa, ja jestem utrzymankiem, bo wtedy pandemia, jestem komikiem, nie było ten, moja żona, wiesz, ona szefuje, ona jest, wiesz, alfą w domu, ona wszystko robi, wiesz, i ja się zacząłem zastanawiać, czy nie przez to, oni nazywają, że to jest kobiecy stand-up, czy może przez to, że nie przeklinam, nie wiem, ale jak mi jakiś chłopiec zarzucał i potem patrzyłem, bo kliknąłem w ich te, miałem takie, bardzo dobrze, jak patrzyłem, to co lubią, niech tacy ludzie absolutnie odpływają. Dziękuję serdecznie, nie jestem zainteresowany. Więc wiesz, ale to są takie, wiesz, przytyki, które akurat mnie bawiły i dobrze się z nimi czułem, ale nie będę kłamał, że to, co powiedział Norbi, jest absolutnie prawdą, że masz, wiesz, 1000 dobrych komentarzy, 5 złych i na tych 5 się skupisz. Bo mam, stary, mam z 1000, wiesz, czy tam, widzisz, że nie więcej dobrych komentarzy, ale mam kilkadziesiąt złych.
4: I te się liczą.
2: I w mózgu te się liczą. I wiesz, i trzeba, wreszcie moja żona kiedyś tak zrobiła i usiadła, bo mówiłem o tym, jak się czuję z tym i tak dalej. I ona zrobiła coś, co mnie zaskoczyło. Ona mówi, wiesz co, ja usiadłam w program Lotka, przejrzałam, weszłam w komentarze i wszyscy go tam obrażają. Tam jest strasznie dużo obrażania. To w ogóle, Antoni, ty masz wręcz bardzo mało komentarzy negatywnych w porównaniu do tych topowych komików i miałem takie, o kurde, no faktycznie, wiesz, i ona mnie zaczęła jakby układać w głowie, że to jest gra procentów. To nie jest tak, że wiesz, że wszyscy będą cię lubić, bo takiej opcji nie ma.
4: Nie ma.
2: Zawsze ktoś cię będzie nie lubił, a jak docierasz do coraz większej ilości ludzi, to coraz większa ilość ludzi cię po prostu nie lubi. Ale mogę sobie to mówić i tłumaczyć tobie i brzmieć, że tutaj blablabla, a prawda jest taka, jak mówi Norbi, że wiesz, kilka osób ci pokaże, albo śmieje się cała sala, widzisz jednego typa, który siedzi i wiesz, i patrzysz, Jezu, jak ja go nie rozśmieszę, to wiesz, i się starasz go rozśmieszyć po prostu. I w końcu pęka, jesteś zadowolony, ale czemu ten mechanizm tak działa, że bardziej te negatywne rzeczy ważymy, że są niby cięższe niż te pozytywne.
5: Reklama.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. MaxiGramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Reklama.
1: To jest powtórka.
4: Przypominam Państwu, gościem audycji Zagubiona Autostrada jest Antoni Syrek-Dąbrowski. A lubisz... Nie, czy nie lubisz? Bo jestem też na...
2: Czy lubisz mnie?
4: Na fali, czy cię lubię. Nie, to nie chodzi o czy my siebie lubimy, ten? Chociaż pierwsze wrażenie jest w ogóle bardzo pozytywne. Ale co powiem ci, na mnie zrobiło wrażenie? Bo akurat miałem też niedawno rozmowę w innej mojej audycji, Myśl na głos, która jest taka wokół zdrowia psychicznego, z Adamem Lewanowiczem, który jest psychoterapeutą, jest też seksuologiem. I mieliśmy taki temat w ogóle męskości i w ogóle rozmawiania w ogóle mężczyzn o ich zdrowiu, ale też w ogóle o emocjach. Że dziś, że jest, ogólnie jest problem, że faceci owszem, powoli gdzieś tam zaczynają się otwierać, no bo jest też wątek toksycznej męskości, która po prostu robi ogromną krzywdę już małym chłopcom, którzy później wkraczają w dorosłość. Wiem. Ja mam wrażenie, że ty mówisz to z taką dużą otwartością.
2: No, o swoich problemach.
4: No, coś i problemach, co ci dolega. Tak. Jestem też pod wrażeniem, że to jest też otwartością taką. Ty mówisz, daje w ogóle super wartości temu naszemu spotkaniu, bo to też jest dopełnienie tej rozmowy z Adamem Lewanowiczem, ale i też właśnie tego, z czym dzisiaj w ogóle faceci się zmagają, no.
2: Wiesz co, no kurde, no prawda jest taka, no ja jestem po wielu latach terapii, byłem w terapii bardzo długo, w idealnym momencie też byłem kiedyś w terapii. Bo...
4: Aha, czyli ty już wiesz mniej więcej, o co chodzi z terapią.
2: Tak, byłem na grupowej terapii, byłem na terapii z ciałem, którą też bardzo polecam. Więc na różne, wiesz, jestem po psychologii w ogóle, jestem no tak. Magistrem po psychologii, absolutnie już wszystko zapomniałem, ale to nie jest dla mnie nic takiego obcego, że tak powiem. To nie jest obcy grunt dla mnie. To jest bardzo wręcz naturalne środowisko.
4: U was tam w stand-upie, przepraszam, tak,
2: u was w stand-upie, tak, no.
4: Ale jest tak, że faceci, no bo to jest głównie męskie środowisko. Często jest tak, że no, jeździcie razem, jesteście razem też w transach, na występach. Jest tak, że wy gdzieś tam, jak już schodzicie ze sceny, to przegadujecie sobie takie tematy, czy tam...
2: To ja bym
4: każdy
2: powiedział,
4: gada,
2: porównał,
4: wiesz,
2: to...
4: o czymś innym.
2: Nie, nigdy nie pracowałem w korporacji, ale wydaje mi się, że to jest jak w pracy. Że to jest jak masz kolegów z pracy, że czy koleżanki, że jak masz ludzi, z którymi jesteś bliżej, masz ludzi, z którymi klikasz i z tą osobą pójdziesz na kawę, czy na piwo, czy na obiad i pogadasz tak poważnie, a masz też ludzi, z którymi mówisz, hej, siema, kurde, fajna audycja, to co, we wtorek coś tam robimy, bam, bam, wiesz, i takie bardzo powierzchowne i płaskie, więc i takich ludzi masz. To zależy, z kim akurat teraz jesteś i po prostu tak też rozmawiasz. Głębokość rozmowy zależy od też głębokości relacji.
4: Relacji, oczywiście. Tak. Jeszcze tak na moment, wracając do YouTube'a, tak. Bo jak wszedłem w jeden z twoich programów, to zwróciłem uwagę na jedną rzecz. Nie czytałem akurat komentarzy, tylko... Jest coś takiego, że jak się najedzie kursorem na ten suwak w odtwarzaczu, no to tam są pokazane takie momenty, kiedy są częstsze powroty.
2: Tak.
4: I u ciebie to jest taka sinusoida.
2: Chyba jeden z tych nowszych, bo tam są timecody, no. I dlatego masz taką sinusoidę, bo to są timecody tych rozpoczęcia kolejnego oddziału, rozdziału. Tak, aha. tak, wątków, dlatego jest ta sinusoida.
4: Aha, dobra, no to dziękuję za wyjaśnienie.
2: Bardzo proszę. Jak jeszcze coś chcesz, ten play, to jest taki trójkącik z lewej i tak dalej.
4: I to wtedy co, odtwarza,
2: tak? Odtwarza i leci do przodu.
4: A co zatrzymuje?
2: Takie dwie kreski przy mianowej.
4: Dwie kreski,
2: też,
4: tak, aha, tak, bo ja ze spacją próbowałem, to nie widziałem tego.
2: Nie zawsze kreski działa, to trzeba umieć. Nie, nie, to są początki rozdziałów. Po prostu, początki rozdziałów. Że masz time kody, temat się zaczyna i ludzie klikają i dlatego to jest częściej odtwarzane.
4: No tak, tam... ktoś ma swoje ulubione, wraca, dobrze, no to wszystko się wyjaśnia. Myślałem, że to jest jakaś inna logika, że coś jest może ukrytego w tym wszystkim.
2: Nie ma nic ukrytego, jest tylko to, że na innych, to jest na tym najnowszym programie, Jaka piękna katastrofa, ale na poprzednich też to możesz najechać i zobaczyć, gdzie ludzie odtwarzają, gdzie są momenty, gdzie ludzie częściej wracają i im się bardziej podobają. To co dla mnie, wiesz,
4: to właśnie, no to ja o tym mówię właśnie, że to jest ta sinusoida. Okej, może ktoś kliknął w ten timecode, tak? W tym jakby, w cudzysłowie, spisie treści, no i tam po prostu to się wyświetliło, albo ktoś może, no nie wiem, akurat
2: bo
4: cofał,
2: wiesz co, jeżeli jest dokładna ta sinusoida, jak mówisz, jak jest taka idealna sinusoida, to jest właśnie, że timecody. Ale są też takie małe górki czasami, że masz taką górkę, że masz płasko i nagle jest górka i to znaczy, że ludzie bardzo często ten fragment odtwarzają, że go puszczają sobie kilkukrotnie i my też z tego wiemy, że rolki warto z tego wycinać. To jest taka dla nas właśnie taka insiderska, nie wiem czemu YouTube to zamieścił, ale ludzie wracają do tego momentu i wiemy, że to jest dobre dla nich.
4: A masz też coś takiego, że sobie analizujesz, no bo też swój program, no bo mówisz też, że on się też dociera.
2: Tak, oczywiście.
4: To, jest, to też polega na tym, że ty analizujesz to, co wrzucasz na przykład w te tak zwane social media, czy właśnie jak wrzucasz coś na YouTube'a i jaki charakter żartów na przykład działa?
2: Czy
4: tu nie ma reguły, że każde miasto może zupełnie inaczej
2: reagować? Jeżeli bym znał regułę, to bym, kurde, był królem w Polsce. Jeżeli ktoś zna tą regułę, jeżeli ktoś to rozkmini, to co ty myślisz, że wiemy, to jesteś absolutnym królem.
4: A chcesz być królem?
2: Kurde, wiesz co, chciałbym wiedzieć, że mogę gdzieś wysoko pójść, ale nie. Nie, to nie jest moim zdaniem komfortowa pozycja.
4: A nie zastanawiałeś się na tym, jaką cenę to może mieć? Właśnie, skoro już teraz płacisz ten cenę?
2: Tak, właśnie dokładnie z tego powodu mówię ci, że nie. Że chciałbym być wysoko, ale bycie królem jest, kurde, absolutnie nie. Moim zdaniem musisz być bardzo, nie wiem, albo narcystyczny, albo wiesz, taki, że jakieś zaburzenie mieć, które absolutnie współgra z tą pozycją, ale presja... Wiesz, ja mam kolegów, którzy są absurdalnie rozpoznawalni i oni nie mogą przejść przez, wiesz, centrum handlowe. Nie mogą, wiesz, na stacji benzynowej wysiąść z samochodu, żeby zatankować, żeby ktoś sobie z nimi zdjęcia nie zrobił. No to jest męczące strasznie. A ja jestem w takim sweet spocie, takim, że kurde, kiedyś Dave Attell powiedział taki super żart, że on jest znany 50 metrów od klubu komediowego. I ja dokładnie to mam. Ja mam dokładnie to, że jestem tak, kurde, że jak kojarzysz temat, To wiesz, kim jestem. Ale jak nie kojarzysz, to ja w ogóle... Co ten typ? O co chodzi z tym typem? Super, bardzo dobrze. To jest... Ja sobie pójdę do knajpy, wypiję kawkę, nikt mnie zaczepia, chodzę sobie po mieście, myślę, a nie, że cały czas jesteś, wiesz, pokazywany palcami i ludzie się cały czas patrzą.
4: Zdjęcia ci robią.
2: Tak, zdjęcia ci robią. Zdarzają się oczywiście te rzeczy. Zdarzą się zdjęcia, zdarzają się ludzie, którzy patrzą, ale jest to tak nikłe, że jest to bardzo komfortowe, że tak powiem, do życia, że możesz normalnie żyć jako człowiek.
4: A czy to... Czy w ogóle branża w ogóle stand-upowa?
2: No.
4: To bo jesteś na niej już od iluś lat. Jak ty ją dzisiaj mógłbyś określić w tym sensie, czy ona się sprofesjonalizowała na przykład na przestrzeni lat? Jak to dzisiaj wygląda, a jak kiedyś to wyglądało? Mnie też ciekawi tak trochę, trochę też kulisy tej pracy. No bo
2: ale
4: widzimy...
2: której? Obecnej, czy kiedyś, czy...
4: Dzisiaj. Dzisiaj, ale też kiedy? Tak. Jak było kiedyś? No bo my oczywiście widzimy... stand-upera bądź stand-uperkę, który, wiesz, no jest w super nastroju, musi być w dobrym nastroju. Musi rozbawić publiczność. Tak. No to jest... Ludzie płacą, wymagają, tak? Przychodzą, opłacają usługę.
2: Tak.
4: A co się dzieje za tą kurtyną? Co się dzieje po tej drugiej stronie?
2: Kurczę, to jest na tyle poziomach można odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem...
4: Ciekawe mnie, higiena pracy, od tego może zacznijmy.
2: Higiena pracy, to zależy. Masz ludzi, którzy jarają jointy, grają na konsoli i se łażą, gadają bzdury z ziomkami. O, dobra bzdura, zapisują. I mają tyle samo materiału, co ja siedzący i piszący codziennie. I wiesz, bo coś, co też ja z tego powodu cierpię, dlatego muszę teraz trochę zmienić swoje życie. Jeżeli nic nie przeżywasz, nie masz o czym pisać. Musisz coś robić, wiesz. A robienie głupot z ludźmi i czasami nawet jak ktoś, wiesz, widzisz komika, który idzie i właśnie jara jointa i gada bzdury z ludźmi albo gra se w piłkę, to myślisz, się obija, wiesz, ten... Nie. To jest właśnie, to jest robienie rzeczy. To jest działanie w rzeczywistości, które potem ci się przekłada na teksty. I ja wiem, że to ktoś mówi, no ten koleś gada bzdury. No nie ma takiej opcji, że ich dziaranie jointów i chodzenie gdzieś tam jest, wiesz, jest pracą. Tak, absolutnie. Nie będę mówił, że każde, wiesz, my siedzimy i codziennie, wiesz, analizujemy, gdzie będziemy jarać, bo po prostu żyjesz. Ale higiena pracy, przynajmniej moja, jeżeli zapytasz o moją, to jest takie, że ja codziennie staram się pisać, jeżeli wydaję materiał, to nie wiem, czy to będzie sens pokazywać...
4: Akurat tutaj Antek sięgnął po komputer chyba, tak? Bo tutaj jest ze swoim plecakiem.
2: Ja jestem analog. Jestem analogiem, ja wiesz, nie umiem się skupić przy komputerze. I wiesz, ja na przykład siedzę, zobacz, tutaj masz wykres mojego występu 17 stycznia 26, gdzie od 0 do 10 masz, jak mocno wchodzą mi żarty. Tutaj patrzę, analizuję sobie, gdzie mam dołki.
4: Są wykresy, proszę państwa.
2: Są wykresy
4: tabelka,
2: żartów, tak. Jest tabelka, więc jeżeli byś mnie zapytał, czy jestem, wiesz, jakby jestem niesystematyczny i ten, jestem rozpierdzielony życiowo, ale wiesz, jeżeli przychodzę do żartów, to jestem bardzo skrupulatny.
4: A jak oceniasz tę skalę? Od czego to zależy?
2: Od reakcji śmiechu i mojego odczucia. Bo wiesz, bo też może być żart, że na przykład dobrze wszedł, a ja go będę potem...
4: Ale ty się sam z niego śmiejesz?
2: Nie, no co to za 40 razem?
4: Czy ty mierzysz to wśród znajomych?
2: Mierzę skalę śmiechu, że to jest skala, jak ludzie się zaśmiali z tego. Czy ludzie się śmieją mocno z tego? To znaczy, że tu się bardzo mocno śmiali. Tutaj znaczy, że jest trochę niżej, ale tutaj...
4: No jest tam powiedzmy w skali od 1 do 10. Tu gdzieś jest 7.
2: Tak, to jest 5. Tu na środku jest 5. Jest 6 kratek i masz do 10.
4: Ale kiedy ty to analizujesz? Kiedy to wpisujesz? Nagrywasz sobie te
2: występy? Tak, mam wszystkie występy nagrane na audio, na dyktafon albo na telefon.
4: I ty siadasz i później analizujesz.
2: I musisz siebie odsłuchać całą godzinę, co zajmuje kilka godzin, żeby to, wiesz, zrobić z pauzami. Ale jest to też plus taki, że... wpadają mi nowe pomysły do głowy, jakieś odniesienia, nawiązania, nagle jakieś, wiesz, połączenia, których wcześniej nie widziałem, tu sobie odcinam tematy, wiem, że który będzie do poprawy, myślę o zmianie kolejności i tak dalej, więc to jest na przykład taki element pracy, ale wiesz, też higiena pracy polega na tym, żeby się wyspać, żebyś jedziesz 6 godzin, powiedzmy, do Szczecina i wiesz, i musisz wyjechać odpowiednio wcześnie, bo ruszasz, powiedzmy, o 10 albo 9, bo musisz też zrobić sobie przerwę przed występem, żeby nie zjechać z 6 godzin trasy i od razu wejść na scenę.
4: To organizatorzy nie mogą wam już biletu postawić?
2: Jakiego biletu?
4: No samolotem, że poleci z Warszawy do Szczecina przez godzinę.
2: Tyle samo ten czasu z dojazdem do lotniska i z dojazdem...
4: Tak? Czy też tak szybko się jedzie do Szczecina?
2: No nie, 6 godzin, wiesz, jakby, no, załóżmy, że masz ograniczenie, o których godzinach, już kombinowaliśmy z tym, o których godzinach są samoloty, o której musisz być na lotnisku, o której przyjeżdżasz, nie masz samochodu, a zazwyczaj trasa jest łączona, czyli jedziesz do Szczecina, masz Gorzów Wielkopolski na powrocie Poznań, więc wtedy musisz być mobilny, więc musiałbyś czekać i być uzależnionym od pociągów, tudzież innych środków komunikacji.
4: A inni też mają takie techniczne analizy, że wrzucają te swoje żarty w tabelkę?
2: Nie.
4: Tak mówię instrumentalnie.
2: Wiem, że na przykład Mieszko, on sobie od 1 do 5 robi liczby, daje sobie numerki. Każdy robi to inaczej. Dla mnie to jest najbardziej taki, bo ja wizualnie po prostu tak patrzę potem i widzę po tym wykresie, gdzie mi działa, gdzie nie działa. I wiesz, i potem, albo na przykład, wiesz, masz kilka godzin na przejazd między miastem a miastem, to siedzimy z Kubą, czyli moim supportem i sobie burzujemy. I to też jest element pracy, więc tak to wygląda. Ta część, nie wiem, o której ci powiedzieć jeszcze. Czy o bukowaniu sal, czy o, wiesz, o występach, o wychodzeniu do ludzi.
4: Wiesz co, trochę mi się to też wiąże jednak też o tym, o czym opowiadałeś na początku. Czyli coś z tą higieną może też nie być do końca, skoro mówisz, że potrzebujesz przerwy i musisz się na moment wyłączyć. To znaczy, wiesz, no, wchodzi tutaj też ten, na przykład, higiena pracy. To jest też ten work-life balance, tak? To znaczy, kiedy masz pracę, kiedy się wyłączasz z pracy. Ty mówisz, że okej, schodzisz ze sceny, ale później odsłuchujesz, jest analiza. Tam w cudzysłowie wrzucasz cały swój program żarty do tabelki, oceniasz je tam w skali od 1 do 10, albo jest jeszcze w busie burza mózgów i się zastanawiasz, gdzie tu jest czas właśnie ten dla siebie właśnie, gdzie można się po prostu, kurczę, wyłączyć, bo też to wyłączenie i regeneracja generuje, dobrze robi też dalej na twoją pracę.
2: No właśnie, gdzieś mi zabrakło, no wiesz, no ja marzę, żeby do kina później. Byłem chyba od 2 czy 3 lat w kinie, a jestem...
4: A daj spokój, jakieś nudy w tych kinach. Teraz streaming jest, wszystko można na telefonie sobie zobaczyć.
2: Masz Marty Supreme, masz, kurczę, była teraz właśnie jedna bitwa po drugiej, super też film. Oglądałeś? Jest mega, bardzo
4: polecam. Ja oczywiście żartuję i ja zachęcam akurat do chodzenia do kina. Ja akurat chodzę, więc
2: ja byłem dumnym kinomaniakiem, jak moja żona mnie poznała. Teraz ten miałem karty zniżkowe do wszystkich kin warszawskich, Luny, Femin, a czy Femin już nie ma niestety, bo świat być panią nad jej duszą.
4: Tak, Biedronka tam
2: do relaksu. Tak, Biedronka jest w Feminie, to mnie tak boli. No,
4: ale Luna wróciła.
2: Luna wróciła, super.
4: Proszę nam wybaczyć stolicocentryzm tutaj, ale już...
2: A, tak, przepraszam.
4: Bo my tu, sorry, tak, no. Jesteśmy w wielu miastach w Polsce, ale też to mówimy o kinach studyjnych.
2: Tak.
4: Czyli w sumie ty teraz jesteś na takiej zagubionej autostradzie.
2: No dokładnie. Jak mi powiedziałeś, o czym jest ten program, jak na początku zacząłeś mówić, to ja mam takie, nawet nie wiesz, co cię czeka, wiesz. Takie, mam bombę idealną, bo po prostu ja jestem dokładnie w tym momencie na zakręcie, gdzie potrzebuję zatrzymać samochód i wysiąść na razie z auta, że jestem w tym punkcie.
4: Ale właśnie też jadąc dalej na tym metaforycznym opisie, tak. Bo to też często właśnie też o to pytam. Czyli dzisiaj w ogóle jak jedziesz, to jak wygląda ta twoja droga? Bo to nawiązując też do wstępu, życie jest jak podróż.
2: Tak,
4: myślę. Nasze drogi z reguły proste, z pięknymi widokami, potrafią być czasem kręte i wyboiste.
2: Teraz jestem w punkcie, gdzie samochód ci piszczy, że wykryłem zmęczenie, zjeść na kawę.
4: Czyli jakaś kontrolka się tam...
2: Tak, kontrolka mi się świeci. Ja jestem bardzo zmęczony.
4: Ale jedziesz po jakiej drodze? Jedziesz po autostradzie i zapierdzielasz?
2: Zapierdzielam po autostradzie, tak, jadę.
4: Czyli nie przepisowo?
2: Nie przepisowo. Tak, jadę za szybko, ewidentnie, w życiu, nie, wiesz, bo po prostu, nie wiem, po co ja się tak spinam, wiesz, jakby tak, po co aż tak bardzo tego, wiesz, chcę, wiesz, a może jest okej, żeby, wiesz, trochę zwolnić. I to nie jest, że to umiem na razie zwolnić, tylko że zaczynam myśleć o tym, że może jest okej zwolnić, wyluzować i wiesz, bo to jest cały czas taka obsesja... Wiesz, większe sale, więcej biletów, wiesz, ale po co?
4: No, właśnie.
2: Dlaczego? Co mi to da? To będzie, czy to jest sala na 1000, czy na 500, czy na 50? To jest cały czas ten sam występ, wiesz, to jest fajne, bo sobie, wiesz, masz ego podbudować, ale gdzieś tak masz takie, po cholerę mi to jest. Więc jestem w takim punkcie, że zaczynam kwestionować tą całą drogę, że tak powiem, albo sposób jazdy, o tak bym bardziej powiedział, bo drogę lubię, bo strasznie lubię występować, strasznie lubię się bawić z ludźmi, głupoty gadać, głupoty, wiesz, jakie to jest, nie wiem, czy wiesz, ale jest super satysfakcjonujące, że wymyślisz absolutną bzdurę i ludzie się z tego super śmieją, to jest tak super przyjemne uczucie, to jest tak, jakbyś zaproszał wszystkich do wspólnej zabawy i nagle, wiesz, jesteś wodzirejem super głupiej zabawy, ekstra, uwielbiam.
4: A nie jest też tak, że na przykład jak rozkręcisz publiczność, że później możesz cokolwiek powiedzieć o niej i publiczność
2: tak.
4: będzie... Tak?
2: Jest absolutnie tak, tak, tak, tak, tak, tak. To jest, wiesz, to jest siła rozpędu, tak, że już po prostu czasem zrobisz, wiesz, i to już jest na tyle śmieszne, że ludzie będą się sikali.
4: Brychtają.
2: Tak, tak, tak, tak, tak, bo jest głupawka, to już jest głupawka. Chyba też każdy z nas miał to kiedyś w życiu.
4: Oczywiście, ale tak sobie też myślę, że jeśli myślisz tak sobie o takim zniknięciu nawet na rok... To jest, myślę, też w ogóle ogromny komfort, czyli w ogóle też zakładam, że są też niezłe pieniądze w tym stand-upie.
2: Tak, tak, tak, tak. Mam absolutnie komfort zniknięcia na rok i nie robi mi to różnicy w życiu.
4: Zastanawiałeś się, co mógłbyś robić? Nie boisz się, że na przykład będziesz jednak ten notatnik ze sobą nosił, na wszelki wypadek bym zapisał.
2: Może tak będzie. Właśnie myślę, jak to zrobić. Myślę, jak to zrobić technicznie, czy właśnie dać sobie absolutny szlaban, czy dać sobie luz. Wiesz, co myślę? To, co będę robił? Pójdę sobie do kina, pójdę sobie do Zachęty, obejrzę sobie jakąś wystawę. Przejadę się gdzieś, gdzie nie byłem, gdzie, wiesz, pójdę sobie... O, wiesz, na co mam ochotę pójść? Strasznie, to jest kretyńskie, ale taką mam ochotę.
4: No, dawaj.
2: Na zajęcia z dryblingu piłkarskiego. Są zajęcia, gdzie uczą się cię kiwać. Ja uwielbiam grać w piłkę, jestem fatalny w kiwaniu. Chciałbym się nauczyć trochę bardziej. Robisz takie głupoty, o których marzę, żeby nie musieć... Wiesz, nawet, ja mam
4: taki... No grasz w piłkę, opowiadałeś zresztą
2: tak,
4: o
2: tak,
4: tym.
2: Tak, tak, tak, tak, tak. Ja co tydzień, znaczy teraz mam skręconą kostkę, ale gram co tydzień, uwielbiam grać. To było też właśnie, się zaczęło, jak miałem 5 lat temu taki mocny kryzys w pracy, że po prostu mieliśmy strasznie dużo na łbie i ja potrzebowałem miejsca, gdzie nie będę myślał przez godzinę, półtorej. I piłka była idealna, bo po prostu, wiesz, wszyscy biegamy. Jedyne twoje skupienie to jest podać jemu, przebiec tam. To jest wszystko, co musisz zrobić.
4: No tak, masz koncentrację, tak. Musisz być skupiony. Tak.
2: I nic więcej nie myślisz.
4: Nie ma myślenia o czymś innym.
2: I super, i to było, wiesz, i kocham to robić, więc na takie głupoty myślę, żeby, wiesz, wziąć syna i pojechać do Orientarium w Łodzi i porobić jakieś zupełnie inne rzeczy.
4: A nie boisz się, że odkryjesz jakąś inną pasję i w ogóle...
2: Boję się.
4: W odstawkę pójdzie ten stand-up?
2: Boję się, absolutnie, tak. To jest jeden z moich lęków, ale no to tak będzie, no nie wiem, no. Absolutnie się będę bał i może tak, wiesz, całe życie moje, 15 lat, ja 16 już w sumie w tym momencie, od 2010 jestem komikiem i wiesz, i zobaczymy.
4: No słuchaj, bardzo ci dziękuję za to, czym się podzieliłeś, bo to jest, powiedziałeś tutaj bardzo dużo, myślę, wartościowych myśli, z którymi przypuszczam, że się utożsamiać wielu słuchaczy i słuchaczek. Być może
2: nie życzę, mam nadzieję, że wszystko, wszystkich jest dobrze, jeśli są ułożeni, no, wszystko działa.
4: Wiem, jakie życie jest, no różnie jest. Tak. No, słuchają nas tacy, u których jest obecnie super, ale są też tacy właśnie, którzy może są w czymś podobnym. Mhm. Ale jak tak słucham ciebie, to mam wrażenie, że ty tych zakrętów miałeś więcej.
2: Oj tak, proszę cię.
4: Bo ja oczywiście w pierwszej kolejności też jak się przygotowywałem, to myślałem, że do naszego spotkania, no to pomyślałem też o twojej diagnozie i chodzi o naczyniak, czyli taki łagodny guz nowotworowy, no ale to jest operacja mózgu.
2: Tak.
4: No to pomyślałem sobie, to był twój największy taki zakręt?
2: Tak, zdecydowanie. Taki jeden z takich miałem jeszcze potem właśnie z tą firmą, tak w 2018 czy 2019, gdzie to mieliśmy, bo razem z chłopakami mieliśmy stand-up Polska. Teraz już Maciek Adamczyk to wszystko przejął, bośmy mu sprzedali, żeby on wszystko to prowadził, bo jednak, wiesz, kilku komików razem próbujących się dogadać, to nie był dobry pomysł i żeśmy to skonsolidowali. Tak. Maciek Adamczyk, super, że on to wziął. I to był bardzo duży zakręt tam wtedy też, ale taki zdrowotno-psychologiczno-prywatny, tak, to był największy zakręt. Taki, że to nie tylko była choroba, ale też życie prywatne mi się też wtedy posypało i ułożyło jednocześnie. W jednym roku wszystko mi się wydarzyło, wiesz, rozstałem się z dziewczyną po wielu latach i znalazłem moją obecną żonę, z którą jestem od 9,5 roku razem.
4: A na przykład nie zastanawiałeś się też nad tym, że kurczę, może tak po prostu musiało być.
2: Wiesz, no jak absolutnie tak może być, nie wiem. Jakby zależy, jak chcemy wierzyć w magię życia. A może był po prostu to przypadek, wiesz, i się wydarzyło, a może tak miało być, nie mam pojęcia.
4: A jesteś wierzący?
2: Kurde, no nie, no raczej nie, ale biorąc pod uwagę, jak skomplikowana jest rzeczywistość, to też powiedzenie, że wierzę, że nie, jest też bardzo śmiałe. Na pewno jestem bankowo przekonany, że żadna z religii na Ziemi nie ma racji.
4: Bo tak się zastanawiałem, że może pomyślałeś sobie, że być może, oczywiście, mogłeś sobie pomyśleć, że na przykład to jest jakiś plan, boski plan, że tak po prostu pod twoim kątem, w twoim życiu tak to właśnie wymyślono i że to jest jakiś część jakiegoś planu po prostu i że trzeba to może jakoś wziąć na siebie. Nie wiem, to mnie też tak...
2: To już jest do interpretacji takiej, jak to sobie lubi interpretować, to już zależy. Przypadek, nie wiem.
4: Antek, plan. Czego ci życzyć?
2: Czego mi życzyć? Spokoju, odpoczynku. Żebym nie zwariował, żebym nie wrócił po miesiącu. Dobra, już starczy tego odpoczynku. Wiesz, no. Żebym sobie naprawdę odpoczął i poukładał tak... O, wiem, czego mi życzyć. Żebym sobie tak odpoczął i poukładał wszystko, żebym mógł długofalowo funkcjonować w jak najbardziej optymalny i zdrowy sposób.
4: To tego wszystkiego ci życzę i zdrówka.
2: Tego bym chciał. Dziękuję, tobie też.
4: Bardzo ci dziękuję.
2: Dziękuję serdecznie.
4: Antoni Serek-Dąbrowski był gościem audycji Zagubiona Autostrada. Antek jest w trasie, proszę państwa. Akurat my się nagrywamy trochę wcześniej, ale od momentu emisji naszej rozmowy najbliższe występy Antoniego Serka-Dąbrowskiego są 1 marca w Warszawie, 2 marca we Wrocławiu. Ta trasa będzie trwała, no jak ty wspomniałeś, do czerwca, tak?
2: Tak, do końca czerwca. Na razie chyba jestem w Krakowie jeszcze.
4: Ale po drodze są tutaj, jest Gdańsk, Gdynia, Konin, Garwolin, Łódź, Gliwice, tak. Nowy Sącz, Warszawa, dalej widzę Poznań, Zielona Góra, Szczecin, Jelenia Góra, Legionowo. Podziwiam cię, Żyrardów, Kielce. To jest niesamowite, ile w ogóle miast się...
2: Ale wiesz, że się zmienia też optyka na Polskę bardzo.
4: Jak?
2: Także zaczynasz rozumieć lepiej kraj. Że, bo ja do tej pory zawsze, tak politycznie trochę, ale że jak tam można głosować na XY, jeszcze nie będę wchodził, a potem pojeździsz do Stalowej Woli, potem pojeździsz do, nie wiem, Przemyśla, pojedziesz do Brodnicy i zaczynasz kumać, wiesz, bo zaczynasz rozmawiać z ludźmi z trochę innej bańki, a my żyjemy właśnie a propos tego, jak mówiliśmy o bańce tutaj naszej kinowej, warszawskiej, żyjemy w bańce na maksa i to jest, nie zdajesz sobie sprawy, jak bardzo żyjemy w bańce. Dopiero jak pojedziesz i porozmawiasz z zupełnie innymi ludźmi, nie z twojej bańki, których byś nigdy nie spotkał, to nagle się okazuje, że żyjesz w bańce i trzeba trochę wyjść z niej i się uświadomić sobie, że życie wygląda trochę inaczej.
4: Ale co ci ludzie mówią?
2: Wiesz co, mają inne problemy, mają inną perspektywę, inne wzorce, inne normy nawet społeczne czasami. Sposób wypowiadania się o tej nawet wspomnianych kobietach jest zupełnie inny. Jest sposób wypowiadania się o innych nacjach, rasach, wiesz.
4: Słuchaj, mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję się spotkać, jak wrócisz tak, na
2: za
4: to. Może za rok, może za dwa, wtedy, kiedy będzie na to dobry moment. Że może się spotkamy ponownie w tej audycji właśnie Zagubiona Autostrada i może też właśnie jak wrócisz na ten na drogę, wrócisz na ten tor, wrócisz z tej bocznej ulicy, czy tej ślepiej uliczki być może, w którą zajechałeś i że wtedy może powiesz, co ci to dało na przykład i ten czy rok. Mógłby się też podzielić po prostu z innymi.
2: Możemy się spotkać, ale wiesz, jaka jest atrakcja spotykania się z kimś, kogo jest dobrze. Wiesz, to jest najbardziej nudne. Jak tam? Okej, wszystko dobrze, więc wiesz. Dziękuję, 50 minut rozmowy i tyle, nie wiesz.
4: I tyle, proszę państwa.
2: No nie, więc mam nadzieję, tak, absolutnie możemy się umówić za rok i zobaczymy, co się wydarzyło.
4: Dobra, zapisuję, poszło w eter zresztą. Antoni Syrek-Dąbrowski, jeszcze raz ci bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
4: Ja, Kamil Wróblewski, również bardzo dziękuję. Dziękuję państwu, że byli państwo z nami i dziękuję Natalii Banaczek za pomoc w przygotowaniu dzisiejszej audycji. Kłaniamy się nisko, do usłyszenia.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Stany Zjednoczone uderzają w Iran. Jak podaje dowództwo centralne, amerykańskie ataki są przeprowadzane w samoobronie. Osoby w tak zwanej luce czynszowej będą mogły liczyć w Łodzi na tanie mieszkania na wynajem. Fani piłki nożnej odliczają już do pierwszego gwizdka piłkarskich mistrzostw świata. Minęła północ, jest środa, 10 czerwca. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje Tok FM. W odpowiedzi na zestrzelenie amerykańskiego śmigłowca rozpoczęły się uderzenia na Iran.

0: zapewniał, że jest bliski zawarcia umowy z Iranem. Leki dla ofiar wojny w Libanie i żywność dla najbiedniejszych rodzin w Palestynie w ciągu 2 miesięcy mają trafić na Bliski Wschód za sprawą Fundacji Prospe. Program opiewa na 2,5 miliona złotych i ma wspomóc te miejsca, gdzie kryzys jest najgłębszy. Leki trafią m.in. do Bejrutu, gdzie fundacja wesprze szpital leczący ludzi, których zwyczajnie nie stać na hospitalizację. To ofiary konfliktu, ubodzy pacjenci i uchodźcy. Drugi kierunek to Betlejem. Około 1000 najbiedniejszych rodzin dostanie paczki z podstawowymi produktami żywnościowymi, które będą rozdzielane przez dom pokoju prowadzony przez siostrę Szczepanę Chorchorowicz.
1: Coraz częściej ludzie przychodzą z prośbą o to, żeby dać kawałek chleba, jakiś ryż, jakąkolwiek żywność.
0: Fundacja dodaje, że pomoc ma trafić do osób najbardziej poszkodowanych, niezależnie od ich pochodzenia, wyznania czy sytuacji społecznej. Z jednej strony rząd przekonuje, że nie ma już problemu kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią, z drugiej po raz kolejny przedłużył obowiązywanie zamkniętej dla mediów i organizacji pozarządowych strefy buforowej w Puszczy Białowieskiej. Więcej na ten temat reporter TOK FM Jakub Medek.
2: W ocenie Aleksandry Chrzanowskiej, ekspertki od migracji ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej Grupy Granica, wbrew zapewnieniom rządu, do Polski z Białorusi wciąż przedostają się ludzie i wciąż są brutalnie wyrzucani z powrotem do Białorusi.
3: Władza nie chce mieć żadnych świadków tego, nie chce mieć tam mediów, nie chce mieć tam przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, którzy mogliby to monitorować.
2: Chrzanowska dodaje, że skoro strefa buforowa istnieje od 2 lat, a granica nadal jest przekraczana, to ewidentnie nie pomaga ona w jej pilnowaniu.
3: Jest to po prostu znana już skądinąd i dobrze sprawdzająca się taktyka zarządzania strachem, czyli wymyślanie wroga i przekonywanie obywateli, że nie bójcie się, bo my umiemy was przed tym ochronić.
2: Pierwszy raz obecny rząd strefy buforową ustanowił 2 lata temu. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich ogranicza ona bezzasadnie konstytucyjne prawa i wolności. Jakub Medek, TOK FM.
0: W Łodzi ma się pojawić oferta tanich mieszkań na wynajem. To w ramach społecznej agencji najmu. Takie instytucje działają już w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu czy Wrocławiu. A więcej na ten temat Bartosz Kądziołka.
4: Mieszkania mają być przeznaczone dla osób w tak zwanej luce czynszowej, mówi Hanna Gil-Piątek z magistratu.
5: Zarabiają, natomiast albo nie stać ich na wynajem na wolnym rynku, albo z tego powodu, że są na przykład młodymi rodzinami, spotykają się z taką barierą, że ludzie po prostu boją im się wynajmować, bo słyszeli na przykład, że jest jakaś osoba, która nie chciała opuścić lokalu.
4: Tu program ma być atrakcyjny dla właścicieli mieszkań, mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
6: Miasto odpowiada za to, że mieszkanie będzie miał dana osoba zwrócone w niepogorszonym stanie. Miasto będzie odpowiadało za wszystkie elementy najmu i funkcjonowania danego lokalu przez czas trwania umowy dzierżawy od najemcy prywatnego.
4: Do końca roku miasto ma opracować zasady działania społecznej agencji najmu, a ta miałaby ruszyć od stycznia. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
0: W Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie rozgrywane będą mecze piłkarskich Mistrzostw Świata. Rozgrywki rozpoczynają się jutro. Po raz pierwszy w historii mundialu zagra 48 drużyn, o 16 więcej niż w poprzednich edycjach. To zmiana prawdopodobnie jest próbą ocieplenia wizerunku przewodniczącego Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej Gianniego Infantino, ocenił w TOK FM profesor Wojciech Woźniak z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.
7: Infantino cały czas rezonuje głupa, udając, że wszystko co robi jest dla dobra sportu. Dla dobra tej pięknej gry, dla dobra wreszcie różnych wykluczonych pod wszystkimi szerokościami geograficznymi, którzy dzięki piłce mogą uzyskać chwilę oddechu, mogą poprawić swój byt, mogą wreszcie cieszyć się z sukcesów swoich reprezentacji.
0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata rozpoczną się w czwartek meczem pomiędzy Meksykiem a Republiką Południowej Afryki. Mundial potrwa do 19 lipca. Kolejne informacje TOK FM o pierwszej. Zapraszam w imieniu Arkadiusza Urbanka. Na termometrach dziś w najcieplejszym momencie dnia od 15 stopni na południu kraju i nad morzem, około 20 na przeważającym obszarze, do 24 na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich. W dzień tylko na północnym zachodzie kraju i krańcach południowo-wschodnich możliwe większe przejaśnienia, w pozostałych regionach zachmurzenie duże i całkowite. Niemal w całym kraju mogą wystąpić opady deszczu, na południowym wschodzie i północnym zachodzie. Po południu prognozowane są także burze.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: To To jest powtórka.
10: Wtorek, 9 dzień czerwca, Maciej Kluczka, zapraszam na poranek TOG FM. Jak słyszeliśmy przed chwilą w informacjach, Maja Chwalińska przez ostatnie 3 tygodnie z mało znanej tenisistki wyrosła na gwiazdę światowego formatu. Jako pierwsza w historii paryskiego turnieju przeszła drogę od kwalifikacji do finału. Gdy przyjechała do Paryża, miała 114. miejsce, jeśli chodzi o

0: rakietę świata. To skok aż o 93 pozycje, bo teraz jest 21. rakietą świata. Może to takie szczęśliwe oczko, szczęśliwe na przyszłość. A o sobie samej mówi tak.
1: U mnie się nic nie zmienia. Będę pracować nad sobą i nad tym, żebym była coraz lepszą tenisistką. Wiem, że wyniki będą różne.
0: Maja Chwalińska więc do sportu i chyba do życia podchodzi z pokorą, ze świadomością, że wyniki będą różne, a przede wszystkim liczy się wytrwałość, konsekwencja i pasja. I chyba warto też o tym pamiętać także w naszych codziennych wyzwaniach i naszych życiowych pasjach. A w polityce w ostatnim czasie najczęściej używana zbitka słów to na pewno order Orła Białego.
2: Nie widzę innego rozwiązania i finału tej sprawy, jak rzeczywiście odebranie tego orderu.
3: Odbieranie teraz orderu prezydentowi Zełenskiemu zaszkodzi bardziej nam niż prezydentowi Zełenskiemu.
4: Będzie dziwnie, gdy okaże się, że order Orła Białego ma były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, który od Putina bierze pieniądze, a nie ma go ten, który z Putinem walczy.
0: O orderze mówili Waldemar Buda z PiS, Szymon Hołownia z Polski 2050 i wicepremier Radosław Sikorski. No i właśnie ten temat to woda na rosyjski młyn. Tak mówią nie politycy, ale eksperci, których można dzisiaj ich opinie znaleźć w prasie, między innymi w Rzeczpospolitej. Analizę przygotował Marek Kozubal i można przeczytać między innymi tak, a chodzi o analizę między innymi Disinfo Digest. Zdaniem analityków Moskwa skupiła się w ostatnim czasie głównie na próbie rozbijania wspólnego frontu bezpieczeństwa, czyli na budowie narracji pod tytułem Polska powinna ograniczyć lub zakończyć wsparcie dla Ukrainy. I nie ma tu dużego znaczenia to, że polska reakcja nie sprowadzała się wcale do zakwestionowania strategicznego znaczenia wsparcia Ukrainy w wojnie przeciwko Rosji. Zwracali uwagę na to zarówno szef MSZ-u, jak i prezydent Karol Nawrocki, którzy tłumaczyli, że wspieranie Ukrainy przeciwko Rosji pozostaje strategicznym celem Polski, mimo tego sporu o historię i ostrej reakcji na decyzję w sprawie nadania jednostce wojskowej w Ukrainie imienia w cudzysłowie bohaterów UPA. No ale właśnie, rosyjska propaganda wykorzystuje tę część dyskusji i tę część też niektórych głosów polskich polityków, chociażby Konfederacji, o tym, że na bazie tej historii, tego sporu nasza pomoc wobec Ukrainy powinna zostać ograniczona. Rosyjscy, dalej czytam analizę Rzeczpospolitej, że rosyjscy propagandyści eksponują też postulat ograniczenia pomocy wojskowej i to jest sedno tej operacji wpływu. Rosyjskie ośrodki intensywnie nagłaśniały wypowiedź m.in. posła Włodzimierza Skalika z Konfederacji, przedstawiając ją jako wezwanie do zablokowania tranzytu zachodniej broni przez Polskę. Przede wszystkim przez rzeszowską Jasionkę. Ten wątek pojawiał się w kilku materiałach, między innymi w kontekście zdjęcia ukraińskiej flagi z ratusza w Lublinie. No i tutaj mój mały komentarz, to już nie sprawa polityków Konfederacji, ale sprawa zarządzających lubelskim ratuszem, a przecież tam większość ma Koalicja Obywatelska, więc to będzie pewnie jedno z moich pytań do posła Koalicji Obywatelskiej Pawła Kowala, który będzie naszym gościem o godzinie 8. Jak sobie poradzić z dojściem do ewentualnego porozumienia z Ukrainą w sprawie tego tematu, a jednocześnie no właśnie tego rosyjskiego młynu propagandowego nie napędzać. Ale z kolei dziennik Gazeta Prawna pisze dziś o tym, że były kontakty strony polskiej ze stroną ukraińską przed całą tą historią, bo Kijów, jak zatytułował ten artykuł dziennik Gazeta Prawna, Kijów wiedział o ryzyku. Ukraińcy liczą się z ryzykiem zaostrzenia historycznych sporów z Polską. Wcześniej biuro prezydenta Zełenskiego zignorowało ostrzeżenia przed reakcją na uhonorowanie UPA. Zwracam się publicznie do prezydentów o bezpośrednią i szczerą rozmowę, zanim emocje zrujnują naszą solidarność, która narodziła się w obliczu rosyjskiego zagrożenia, napisał wczoraj na portalu X premier Donald Tusk, a z kolei w rozmowie z dziennikiem Oleksandr Mereszko, szef Komisji Spraw Zagranicznych ukraińskiego parlamentu, mówi tak. Trzeba szukać kwestii, które nas jednoczą, określić pole do kompromisu, ale też narysować czerwone linie. Najlepiej zrobić to przez dialog na poziomie prezydentów, ewentualnie premierów albo szefów MSZ. Z kolei inny poseł rządzącej partii Sługa Narodu, reprezentant bardziej nieprzejednanego jej skrzydła, ma wątpliwości. Wołodymyr Zełenski nie zgodzi się na rozmowy zaproponowane w takiej formie i w tym czasie. Wyglądałoby to na to, że uległ naciskom polskiej prawicy i przestraszył się groźby odebrania orderu, przekonuje rozmówca dziennika. Polscy dyplomaci uważają jednak, że Ukraińcy zrozumieli skalę problemu. Dowodem miała być nagła wizyta Budanowa, czyli szefa gabinetu prezydenta w Warszawie. Był w piątek i w sobotę. Teraz piłka jest po stronie Ukrainy. No, ale to też moje małe dopowiedzenie. Te rozmowy, z tego co czytamy w mediach, nie przyniosły skutku takiego, że nie ma na razie decyzji strony ukraińskiej w sprawie tej jednostki wojskowej i imienia, które zostało jej nadane. Teraz chciałbym jeszcze znaleźć artykuł w Rzeczpospolitej, bo to się wszystko ze sobą wiąże, jeśli chodzi o sytuację właśnie też wojny, którą prowadzi cały czas Rosja w Ukrainie. I Gazeta Wyborcza dzisiaj przynosi bardzo ciekawe i ważne informacje, jeśli chodzi o gospodarkę rosyjską, bo dziura w budżecie Rosji rośnie. Władimir Putin zapowiedział, że tegoroczny deficyt budżetowy Rosji będzie większy niż planowano. Dziury nie załatają zyski ze wzrostu cen ropy, które poszybowały w górę w trakcie wojny w Iranie i szacowane są przez rząd Rosji na ponad 13 miliardów dolarów. Właśnie te zyski. Ale jak wygląda to z lotu ptaka? Na koniec maja tego roku deficyt budżetu Rosji wyniósł 6 bilionów rubli, równowartość ponad 82 miliardów dolarów. Deficyt na koniec maja, szanowni państwo, 82 miliardy dolarów. To są oficjalne dane rosyjskiego Ministerstwa Finansów. To kwota, znowu uwaga, o 60% wyższa od deficytu zaplanowanego na cały rok w ustawie budżetowej. I dwa razy wyższa niż 5 pierwszych miesięcy zeszłego roku. Dziurę w rosyjskim budżecie drążą oczywiście rosnące gwałtownie wydatki z kasy państwa. Przez pierwszych 5 miesięcy tego roku wzrosły o 17%, licząc rok do roku. Ministerstwo tłumaczy rosyjskie to zaliczkami i innymi wydatkami z góry na realizację całorocznych kontraktów. No ale chodzi przede wszystkim o kontrakty wojskowe. Oczywiście wojna w Iranie przyszła na ratunek Rosji. Nadeszła niczym dar niebios dla Kremla. Już w marcu, czyli w pierwszym miesiącu starć na Bliskim Wschodzie, dochody rosyjskiego fiskusa z podatków od ropy naftowej wyniosły 600 miliardów rubli. To około 50% więcej niż w styczniu i lutym tego roku. No a dodatkowo dochody Rosji zwiększyły trzykrotnie, dochody Rosji zwiększa trzykrotnie już zawieszenie przez Stany sankcji na zakupy od nafciarzy Putina surowca znajdującego się na tankowcach. Więc są kwestie, są składowe tego budżetu, które są dla Rosji pozytywne, ale jednak dziura budżetowa cały czas rośnie i to w bardzo szybkim tempie. A też wczoraj była bardzo ciekawa konferencja naukowa, ekspercka w Sejmie z wojskowymi, ale także z politykami na temat dezinformacji, którą prowadzi cały czas, tak, i też propagandy, też działaniach sabotażowych, którą prowadzi Rosja, i tylko 0,5 miliarda złotych, uwaga, miesięcznie wydaje Rosja na działania propagandowe wymierzone w kierunku Polski. A na koniec informacja z tabloidów, dosyć ciekawa i z przymrużeniem oka, no ale jeżeli dwa źródła podają tę samą informację w takim samym tonie, to coś w tym może jest. Na stronie pierwszej zarówno Super Expressu, jak i Faktu podejrzany przez tabloidy premier Donald Tusk, który spędził sobotnie popołudnie z rodziną i jak to śledztwo, w cudzysłowie, dziennikarskie donosi, Donald Tusk zabrał wnuczki na lody, więc Fakt donosi, że premier to super dziadek, a Super Express, że to był słodki weekend z dziadkiem. Dwa źródła informacji na ten sam temat z tabloidów. 7.24, wtorkowy poranek TOK FM. Naszym gościem jest teraz Jan Filip Libicki, senator PSL-u. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Będzie głosowanie w sprawie prezesa IPN-u, kandydata na to stanowisko Mateusza Szpytmy, czy nie będzie podczas tego posiedzenia Sejmu, panie senatorze?
5: Proszę pana, trudno powiedzieć, nie wiem, jaki harmonogram ułoży pan marszałek Czerzasty. Ja mogę powiedzieć tyle, co już zresztą mówiłem publicznie w różnych miejscach, że ja działalność pana Szpytmy oceniam dobrze. Uważam, że jest dobrym historykiem, że dobrze spełnia się jako wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, a szczególnie to, co mnie porusza, to jest kwestia tego, jak rozpropagował w świecie sprawę rodziny Ulmów. To jest dla mnie, jako dla osoby wierzącej, szczególnie poruszające.
0: I też był inicjatorem budowy muzeum w Markowej na Podkarpaciu.
5: Chociaż... Tak jest. Tak. Byłem w tym muzeum, jest to niewielkie muzeum, ale rzeczywiście robiące wrażenie, jest dużo pamiątek po błogosławionej rodzinie Ulmu.
0: Też miałem okazję zwiedzać, chociaż zastrzeżenia wobec tego historyka są także ze strony właśnie historyków, ale na razie to zostawmy na boku, bo chciałbym o tę politykę zapytać, bo to głosowanie w sprawie kandydata Szpytmy, wiceprezesa IPN-u, miało już być w maju, zostało odłożone na prośbę właśnie PSL-u, żeby przekonać w tym czasie innych koalicjantów do tej kandydatury, szczególnie jeśli chodzi o ten odcinek senacki, bo tam to porozumienie jest bardziej potrzebne niż w Sejmie. No i też słyszałem wypowiedzi Włodzimierza Czarzastego, marszałka, że okej, daję tę chwilkę wam, PSL-owcom, ale później już trzeba przystąpić do głosowania i że to będzie właśnie teraz, na tym posiedzeniu Sejmu.
5: Znaczy ja przede wszystkim myślę tak, że dzisiaj bez szerokiego porozumienia co do tego, że po roku, bo pan prezydent Nawrocki od roku jest prezydentem, a więc od roku IPN nie ma prezesa. Myślę, że pierwsza rzecz, jaka powinna nam przyświecać, to powinno być to, że instytucja publiczna, poważna, ogólnopolska, no powinna mieć szefa z prawdziwego zdarzenia, nie powinno to trwać rok. I to jest jakby pierwsza konstatacja natury ogólnej, którą chcę zrobić. A druga konstatacja natury ogólnej jest taka, że nie da się, wygląda na to, wyłonić takiego prezesa bez pewnego szerokiego konsensusu, tak? Czyli z konsensusu, w którym weźmie udział i Prawo i Sprawiedliwość, i Platforma Obywatelska, i PSL, i Lewica. Więc trzeba znaleźć takiego kandydata, który, że tak powiem, będzie, wszystkie elementy tej naszej koalicji będą w stanie takiego kandydata zaakceptować. Mhm. Polskie Stronnictwo Ludowe wysunęło i optuje za panem Mateuszem Szpytłą. Uważamy, że jest takim kandydatem, ale mówię, przede wszystkim jest ważne to, żeby uświadomić sobie, że instytucja powinna mieć szefa po roku, a drugie to, żeby taki konsensus szeroki wokół jakiejś kandydatury zbudować.
0: No ale właśnie, czy to jest najlepszy kandydat? Bo zapewne zasługi na polu naukowym ma, o tym pan senator mówi, ale też jest odpowiedzialność za, współodpowiedzialność za kierowanie instytutem. Był wiceprezesem przy Karolu Nawrockim w czasie, gdy, i tutaj odnoszę się do tego listu historyków, właśnie do parlamentarzystów, by parlamentarzyści przemyśleli ten wybór, że w tym czasie dochodziło do czystek kadrowych. Niektórzy historycy, o czym też pisała i mówiła nasza reporterka Anna Gmiterek-Zabłocka, odsyłam do tych artykułów na TOK.fm.pl, potem wygrywali w sądzie swoje prawa pracownicze. W tym czasie też powstał centralny przystanek Historia IPN, wobec którego, jeśli chodzi o wydatkowanie pieniędzy, spore zastrzeżenia miał NIK. Czy to nie są jednak kwestie, które sprawiają, że człowiek, który był prawą ręką Karola Nawrockiego, no nie powinien być kandydatem tej koalicji rządzącej?
5: Ja bym powiedział tak, ja nie mam aż tak głębokiej wiedzy co do działalności wewnętrznej jeżeli chodzi o zarządzanie instytutem.
0: To przed głosowaniem może warto posiąść.
5: Jasne. Natomiast to jest, znaczy najpierw, żebym ja posiadł tą wiedzę, to najpierw musi się odbyć głosowanie w Sejmie i kandydat musi wyjść z Sejmu. Jak wyjdzie, to ja będę tą wiedzę zdobywał. Natomiast ja bym powiedział tak, to jest po prostu kwestia ustalenia, bo pan dobrze wie, że w każdej firmie i w każdym podmiocie są pewne kompetencje, które należą ściśle do prezesa. I wiceprezes nie ma tutaj na nie większego wpływu, a są kompetencje, które rozkładają się powiedzmy na cały zarząd, który jest kilkuosobowy. I trzeba by to, jeśli ja mówię o tej wewnętrznej działalności, to mówię właśnie o tym, żeby ustalić, na ile za tymi negatywnymi zjawiskami, których ja nie kwestionuję, jaki był współudział i jakie były możliwości współudziału, jeśli chodzi o pana Mateusza Szmytmę. Ja nie słyszałem żadnych, do mnie nie dotarły żadne informacje, które by wskazywały na to, że ten współudział będzie go jakoś tam obciążał, nie?
0: O innym temacie, który będzie przedmiotem prac Senatu, teraz porozmawiamy, bo w tym tygodniu zbiera się Senat na posiedzenie i będzie obradować nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Ustawą, którą bardzo reklamuje i forsuje prezes PSL-u, wiceprezeska Urszula Pasławska, która pracowała w komisji, przewodniczyła komisji do spraw tego projektu. Jeżeli prezes i wiceprezes mówią, to dobra ustawa, potrzebna dla wielu ludzi, rozumiem, że senator PSL-u Jan Filip Libicki zagłosuje za.
5: Raczej nie. I odpowiem dlaczego. To znaczy, po pierwsze, na posiedzeniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego padały różne głosy. Większość kolegów i koleżanek jest za tą ustawą, ale jest także grupa moich kolegów, która w Sejmie głosowała przeciwko. Myślę tu o panu pośle Grzybie, o panu pośle Biernackim, o panu pośle Jacku Tomczaku. Tam bodajże były 4 osoby. Także w jakichś aspektach nie do końca poparł tą ustawę pan marszałek Marek Sawicki. Ja chcę powiedzieć dwie rzeczy. Ja mam tutaj dwojakiego rodzaju wątpliwości. Tak? Pierwszego rodzaju wątpliwość jest taka, czy to jednak nie jest stawianie pierwszego kroku na drodze, na której na końcu jest adopcja dzieci przez pary jednopłciowe. Ja, jeśli śledzę, jak to prawo się kształtuje w innych krajach, to mam takie właśnie poczucie, że tego typu rozwiązania są tak naprawdę pierwszym krokiem na drodze, która się kończy właśnie tym, czego ja nie chcę. I tego pierwszego kroku na tej drodze nie chciałbym stawiać. I to jest kwestia pierwsza. A drugie pytanie, na które muszę sobie przed głosowaniem odpowiedzieć, to jest to, że jeśli przez 8 lat starałem się na tyle, na ile może pojedynczy senator wypowiadać swoje negatywne zdanie co do naciągania konstytucji przez Prawo i Sprawiedliwość, a czasem jej łamania, to nie chciałbym teraz, kiedyśmy tą sytuację odwrócili, podejmować działań, które mogą wyglądać na obchodzenie 18 artykułu konstytucji.
0: Ale w jakiej kwestii ta ustawa by obchodziła? Bo 18 artykuł mówi o tym, że małżeństwo rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny jest pod szczególną ochroną państwa. Ta ustawa o statusie osoby najbliższej tak szczególnej ochrony by nie dawała takiego pakietu praw i obowiązków.
5: Ja bym powiedział tak, oczywiście nie dawałaby całego pakietu praw i obowiązków, no ale jeśli dajemy różne elementy, że tak powiem, przywilejów, które należą do małżeństwa, na przykład jak wspólne rozliczanie się podatkowe, to jest pytanie, do którego momentu nie mamy poczucia, że obchodzimy artykuł 18 Konstytucji, a w jakim momencie mówimy, nie mówiąc tego wprost, że tak naprawdę już żeśmy tą granicę przekroczyli i ja się obawiam, że ta ustawa tą granicę przekracza. I na koniec chcę powiedzieć jedną rzecz jeszcze, że myślę, że i tak ta dyskusja jest trochę bezprzedmiotowa, bo stanowisko Kancelarii Prezydenta w tej sprawie jest znane. Więc niezależnie od tego, jak ja zagłosuję, ja mówię, skłaniam się do głosowania przeciwko, i tak ta ustawa wydaje się, że nie wejdzie w życie.
0: A to jeszcze ten argument o tym, że to może być krok do wprowadzenia w przyszłości adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, to też w tej debacie sejmowej słyszałem taki argument, że jeżeli by już utarto taki kompromis w sprawie tego statusu osoby najbliższej, to on mógłby być bardzo długotrwały w naszym systemie prawnym, tak jak ten tak zwany kompromis aborcyjny, który przez wiele lat nie był ruszany. Mimo wielu zakusów, dopiero PiS rozbił ten kompromis, że po prostu na długi czas zostałyby tylko te zapisy.
5: Proszę pana, ja myślę w ten sposób. Ja swoje zdanie w tej sprawie już przedstawiłem. Ja mogę powiedzieć, że ja wczoraj rozmawiałem z kimś, kto z racji profesjonalnych, że tak powiem, ma kontakt z notariuszami, którzy robią umowę między dwoma osobami, na przykład tej samej płci, które pozostają ze sobą w relacji, umowę notarialną, tak? I ta osoba, która nie ma takich poglądów jak ja, powiedziała mi: słuchaj, ja widziałem te umowy i te umowy, że tak powiem, w zupełności zabezpieczają wszystkie te prawa, o które takim parom chodzi. Powtórzę, powiedział to ktoś, kto w tej sprawie nie ma takich poglądów, jak ja panu tutaj dzisiaj prezentuję, więc to jest też pytanie, czy nie można tego właśnie w takim trybie rozwiązywać, dając tutaj też pewne, że tak powiem, możliwości.
0: Zaczęliśmy od historii na historii, ale i bieżącej polityce zakończmy. Czy według pana minister Andrzej Szeptycki, wiceminister nauki, jego przyszłość w rządzie może być faktycznie zagrożona? Piję oczywiście do tych głośnych słów z TOK FM z piątku, gdy mówił o tym, że w imaginarium Ukraińców żołnierze UPA to trochę tak jak nasi żołnierze wyklęci. Nie porównywał faktów, tylko wyobrażenie społeczeństwa ukraińskiego o tej grupie z historii, grupie ludzi. Jak pan na to patrzy? Czy sprawa powinna się wyciszyć, czy jednak jakieś decyzje polityczne podjąć?
5: Proszę pana, tu są, ja bym powiedział tak, ja nie, to jest pewna taka wypowiedź, którą musiałbym, że tak powiem, mieć przed oczami w całości, żeby się wypowiedzieć. Ja mogę powiedzieć tylko tyle. Rzeczywiście w tym sensie pan Szeptycki może mieć tu pewną część racji, jeśli na przykład rozmawiamy o Ukraińcach, nie wiem, pan staje w Lwowie na ulicy i pyta przechodzących ludzi, tak? Nie, co wy uważacie na temat ukraińskiej powstańczej armii? Jeśli pan minister Szeptycki opisywał takie zjawisko i taką sytuację, to tak, on ma wiele racji w tym, co mówi. Natomiast tutaj sytuacja jest inna, bo tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której pan prezydent Zełenski świetnie wie, jakie jest podejście Polaków do sprawy Wołynia i mógł zdawać sobie sprawę, mając w Polsce ambasadora, konsulów i swoich dyplomatów, jak to zostanie odebrane. Nie można powiedzieć, że pan prezydent Zełenski jest reakcją Polski zaskoczony. On miał pełną świadomość, że to się wydarzy, i w związku z tym w tej sprawie przekalkulował i postanowił postawić na konfrontację z Polską. I to jest bardzo smutne w kontekście tego, co się działo w relacjach polsko-ukraińskich przez ostatnie 4 lata i w jaki sposób Polacy w różnych wymiarach, i państwowym, i cywilnym, i obywatelskim, pomagali Ukraińcom.
0: Bardzo dziękuję, panie senatorze, za rozmowę. Jan Filip Libicki, PSL.
5: Dziękuję, kłaniam się, do widzenia.
0: Gościem wtorkowego poranka TOK FM jest teraz były konsul RPF w Afganistanie i ekspert Uniwersytetu Jagiellońskiego Marcin Krzyżanowski. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Chciałbym zapytać o to, jakie są teraz stosunki między Donaldem Trumpem a Benjaminem Netanyahu, prezydentem Stanów Zjednoczonych i premierem Izraela, po tym, jak premier Izraela zdecydował się na atak w kierunku Iranu, mimo ustalonego zawieszenia broni i ogłoszonego tego zawieszenia przez prezydenta Stanów, ogłoszonego w trybie takiego sukcesu, jak to Donald Trump potrafi. Dlaczego Netanyahu na to sobie pozwolił i co to oznacza w jego relacjach z prezydentem Stanów?
6: Najprawdopodobniej premier Izraela próbował wykorzystać wciąż korzystną dla niego koniunkturę i sprawdzić, jak bardzo poważnie należy traktować te narzucone przez Waszyngton ograniczenia. Atak na Bejrut, krótko mówiąc, nie spodobał się w Waszyngtonie. Stąd też bardzo duży i jak na ostatnie miesiące bezprecedensowy wręcz nacisk Waszyngtonu na Tel Awiw, by powstrzymać się od eskalacji konfliktu. Obecne relacje na linii prezydent Trump, premier Netanyahu są lekko napięte, ale wciąż pozostają bardzo dobre.
0: Czyli te słowa Trumpa Bibi, bo tak się określa premiera Izraela, Bibi, lepiej bądź ostrożny, bo wkrótce zostaniesz sam, to raczej są takie przyjacielskie uszczypliwości niż jakaś realna groźba politycznego rozstania.
6: Póki co jeszcze tak, ale jeśli premier Izraela będzie, kolokwialnie mówiąc, przeciągał strunę, może te specjalne względy, jakimi cieszy się w Waszyngtonie, stracić. Tutaj w przypadku prezydenta Trumpa, jak rzadko kiedy sprawdza się przysłowie mówiące, że łaska pańska na pstrym koniu jeździ.
0: A czy ten atak z punktu widzenia czysto wojskowego ze strony Izraela w kierunku Iranu był uzasadniony?
6: Na pewno był uzasadniony. Żaden kraj, zwłaszcza z Blisko Wschodni, nie może sobie pozwolić na okazywanie jakiejś daleko idącej słabości. W Izraelu mamy do czynienia już właściwie, można powiedzieć, z początkami kampanii wyborczej, więc premier Netanyahu zarówno wojskowo, jak i politycznie zdecydował się, był zmuszony niejako do odpowiedzi bardzo ograniczonej jak na izraelskie możliwości, jak na dotychczasowe doświadczenia, no ale ograniczonej właśnie naciskiem Waszyngtonu. To też mamy do czynienia z pierwszą w historii sytuacją, kiedy to Iran nie tylko pierwszy zaatakował, ale również tą wymianę ciosów zakończył. Do Iranu należało to ostatnie rakietowe słowo w tej wymianie uprzejmości, co jest pewnym nowum we wzajemnych relacjach.
0: Mm-hmm. No właśnie, atak Iranu, ten wcześniejszy, był odwetem za z kolei uderzenie Izraela na przedmieścia Bejrutu w ramach działań militarnych prowadzonych przez Izrael przeciwko Hezbollahowi, którego sojusznikiem jest Iran. Czytałem też taką przejmującą ostatnio korespondencję Tygodnika Powszechnego właśnie z Bejrutu, mówiącą o tym i opisującą działania Izraela, że ten pas przygraniczny ma być wręcz ziemią niczyją, ziemią spaloną, tak żeby tam w ogóle Libańczycy nie mogli wrócić, nie mogli znowu uprawiać ziemi, prowadzić działalności gospodarczej. To sprawia, że coraz więcej Libańczyków przenosi się w głąb kraju. To też może rodzić problemy społeczne, napięcia w Libanie. Już w Bejrucie takie poniekąd są. Też bardzo północ Libanu nie chciałaby, która jest względnie bezpieczna, nie chciałaby przyjazdu migrantów wewnętrznych, przesiedleńców do siebie. Czy ta sytuacja w Libanie może eskalować i do takich napięć na linii Izrael-Iran właśnie ze względu też na działania Izraela w Libanie może dochodzić częściej?
6: Zdecydowanie tak. To zarówno jeśli chodzi o potencjalną eskalację sytuacji, jak i powtórkę sytuacji z wczoraj. Izrael cały czas bardzo mocno militarnie naciska na Hezbollah, jednocześnie niestety destabilizując w bardzo dużym stopniu sytuację w Libanie, która i bez tego była bardzo napięta. Iran z kolei pozycjonuje siebie jako protektor szyitów, jako czempion szyickiej sprawy i również obrońca wraz z Hezbollahem szyitów libańskich. Co przy nacisku Izraela na południowy Liban może bardzo łatwo prowadzić do eskalacji napięć. W najbliższych dniach najprawdopodobniej ta sytuacja takiego napiętego, przerywanego zawieszenia broni się utrzyma, ale już po tym terminie trudno przewidzieć, jak rozwinie się sytuacja. Mm-hmm.
0: Prezydent Trump z kolei w rozmowie z portalem Axios twierdzi, że już jest blisko, tylko że właśnie, jak sam portal przypomina, prezydent bardzo często powtarza takie stwierdzenia, że blisko jest już porozumienia z Iranem, zresztą sam Iran tego chce i generalnie to porozumienie osiągnie ten najważniejszy dla Amerykanów cel, czyli powstrzyma Iran przed uzyskaniem broni jądrowej i wstrzyma wzbogacanie uranu. Czy to jest myślenie życzeniowe według pana prezydenta Trumpa, czy faktycznie może w jakimś najbliższym horyzoncie czasowym do tego porozumienia dojść?
6: Zawarcie porozumienia cały czas jest możliwe, aczkolwiek uważam, że w tym konkretnym przypadku prezydent Trump jest, delikatnie mówiąc, nadmiernym optymistą i prawdopodobnie produkuje informacje na, że tak powiem, wyborczy rynek wewnętrzny. Póki co z przecieków i z tych informacji, które do nas docierają, wynika, iż do porozumienia jest jeszcze dość daleko. Wciąż pozostają nierozwiązane kluczowe z punktu widzenia Iranu kwestie, czyli w szczególności przyszłej kontroli nad cieśniną Ormus oraz, co jest szczególnie istotne dla Teheranu, gdyż ma wymiar zarówno finansowy, jak i symboliczny, odblokowanie irańskich funduszy na kontach przede wszystkim katarskich i emirackich.
0: Mm-hmm. Czyli może tu dojść do jeszcze jakichś negocjacji? Wysłannicy Trumpa mogą chociażby w ten region świata znowu polecieć? Były takie już wizyty, chociażby samego Marco Rubio? Czy może być to odleglejsza przyszłość? Czy słychać gdzieś takie prognozy, że do jakiegoś spotkania dojdzie? Często to są takie rozmowy trójstronne, tak? W miarę neutralny organizator takich rozmów i strona amerykańska rozmawia z tym organizatorem i strona irańska. Pytanie, czy w ogóle może dojść do wspólnego spotkania przy jednym stole?
6: Na dzisiaj nie. To, z czym możemy mieć do czynienia w kwestii negocjacji w obecnym czasie, to mediacja ze strony głównie Kataru, Pakistanu, w nieco mniejszym stopniu ze strony Turcji. Problemem jest to, że obydwu stronom zależy na wizerunkowym zwycięstwie i że obydwie strony uważają się za tą stronę trzymającą mocniejsze karty. Pomimo bardzo silnych ciosów, które w czasie obecnego konfliktu Iran otrzymał, to Republika Islamska nie uważa się za pokonaną. Wręcz przeciwnie, stoi na stanowisku, że zdołała przetrwać i niewiele brakowało do wyczerpania się efektorów izraelskiej i amerykańskiej obrony przeciwlotniczej w regionie. W związku z tym to Irańczycy uważają, że trzymają w szachu cały region i znaczną część świata poprzez blokadę cieśniny Ormus i zagrożenie ostrzałem rakietowym instalacji naftowych państw Zatoki.
0: Właśnie, cieśnina Ormus. W nocy, nad ranem polskiego czasu, dowiedzieliśmy się, że amerykański śmigłowiec bojowy Apache rozbił się w pobliżu właśnie cieśniny. Na szczęście jego dwuosobowa załoga została uratowana. Do incydentu doszło właśnie w czasie eskalacji napięć w regionie. Nie jest jasne, czy został zestrzelony ten śmigłowiec przez irański ostrzał, czy uległ awarii. No, ale zdarzenie jest przedmiotem śledztwa. Jak w ogóle teraz wygląda sytuacja, bo przyglądaliśmy się i cały świat przyglądał się sytuacji w cieśninie Ormus przez ostatnie tygodnie. Ta żegluga została nieco udrożona. A czy wiadomo, na jakim w ogóle poziomie w stosunku do tego, co się stało przed ostatnim dniem lutego, czyli przed rozpoczęciem operacji irańsko-amerykańskiej w tym regionie?
6: W ostatnich dniach ruch statków przez cieśninę znacząco wzrósł, ale wciąż jest to zaledwie kilkanaście procent tego, co przepływało przez cieśninę Ormus przed wojną. I ten stan będzie się w najbliższych dniach utrzymywał. Z punktu widzenia Iranu blokada cieśniny jest takim przysłowem asem w rękawie, którym Iran zagrał i który ma Iranowi dać to ostateczne zwycięstwo w wojnie. Z drugiej strony mamy blokadę Stanów, blokadę irańskich portów, irańskiej żeglugi przez Stany Zjednoczone, które uważają, że właśnie w ten sposób zdołają zdusić irańską gospodarkę i pogłębić kryzys, w którym ona się znajduje, co z kolei zmusi Iran do ustępstw. No i te obydwie strony są zdecydowane kontynuować swoją blokadę aż do skutku.
0: Właśnie, w minioną niedzielę minęło 100 dni tej wojny. W takiej analizie czytałem, że no, przede wszystkim przyniósł ten czas sporo napięć w samym sojuszu NATO, bo oczywiście Donald Trump był zirytowany małą, w jego mniemaniu zbyt nikłą odpowiedzią sojuszników na pomoc w tej operacji, no ale to nie była operacja NATO, więc trudno się dziwić. Jednocześnie sam Donald Trump na rynku wewnętrznym, a przecież w listopadzie tak zwane połówkowe wybory, też nie może się pochwalić wieloma sukcesami w tej operacji. A jak pan patrzy na te 100 dni? Czy możemy też niestety czekać na kolejne 100 dni tej operacji, czy może ona się zakończyć wcześniej?
6: Obawiam się, że jakkolwiek może się zakończyć wcześniej, bo jak wspomniałem, porozumienie cały czas jest możliwe. To sytuacja, której obecnie jesteśmy świadkami, niestety najprawdopodobniej będzie się przedłużać o kolejne tygodnie i miesiące, gdyż jak wspomniałem, obydwie strony uważają, że trzymają w szachu swojego przeciwnika i obydwie strony w czasie negocjacji licytują bardzo wysoko. Dla prezydenta Trumpa wojna z Iranem ma bardzo duże znaczenie wizerunkowe. Z kolei dla Republiki Islamskiej ta wojna jest z jej punktu widzenia przynajmniej walką o przetrwanie, a wszelkie ustępstwa są traktowane jako droga do kapitulacji, co bardzo usztywnia irańskie stanowisko i utrudnia prowadzenie rozmów.
0: A przedłużający się konflikt gra w interesie, służy interesowi Rosji?
6: Jak najbardziej. Im bardziej Stany Zjednoczone są zaangażowane na Bliskim Wschodzie, im więcej, kolokwialnie mówiąc, pieniędzy i środków przepalają w Zatoce Perskiej, tym mniej zostaje na inne regiony świata, w tym chociażby Ukrainę. Z tego samego powodu szczęśliwe są Chiny, gdyż USA, coraz bardziej angażujące się w regionie Bliskiego Wschodu, mają po prostu mniej sił na zaangażowanie w obszarze Morza Południowochińskiego. To też odwraca uwagę tych krajów od konfliktu ukraińskiego oraz poprzez perturbacje na rynku ropy naftowej ułatwia Rosji w sprzedawanie swoich węglowodorów.
0: To ostatnie pytanie. Czy jakieś wewnętrzne naciski na Donalda Trumpa mogą mieć wpływ? No chociażby kilka dni temu Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych przegłosowała uchwałę, żeby zakończyć działania wojenne w regionie Bliskiego Wschodu. No wspomniane właśnie przeze mnie też wybory w listopadzie. To może zadziałać? Czy Donald Trump jednak postawi na szali bardziej kwestie międzynarodowe niż nawet groźby utraty większości w Kongresie?
6: No tak, zastanawiałem się nad tym, co siedzi w głowie prezydenta Trumpa, jest zadaniem niezwykle karkołomnym w analityce, ale na tyle, na ile go znamy, na tyle, na ile możemy wnioskować z jego dotychczasowych działań, to można powiedzieć, że szansa na presję wewnętrzną ze strony obozu republikańskiego jest. Na to zresztą między innymi liczy też Iran. Iran liczy, że szachując światową gospodarkę, wywołując kryzys na rynku, w szczególności ropy naftowej, zmusi Stany Zjednoczone do ustępstw. Iran liczy na to, że groźba światowego kryzysu i zwiększające się ceny paliw na rynkach światowych, w tym właśnie w USA, spowodują spadek poparcia dla prezydenta Trumpa i republikanów, a ci z kolei, wywierając na niego naciski, zmuszą go do zaakceptowania irańskich propozycji.
0: Marcin Krzyżanowski, Uniwersytet Jagielloński. Bardzo dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję również, do usłyszenia.
7: To jest powtórka.

0: Sklepy powyżej 200 metrów kwadratowych powierzchni sprzedaży mają obowiązek zbierać opakowania kaucyjne. Tylko opakowania z tym specjalnym znakiem kaucji, one będą w systemie kaucyjnym i te opakowania będą wprowadzane na rynek stopniowo. Również producenci mają ten czas przejściowy.
1: Widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
2: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
3: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
4: W Niemczech wiem, że jest tak, że na przykład po weekendzie dużo osób zostawia specjalnie takie butelki objęte systemem kaucyjnym przy latarniach, żeby na drugi dzień osoby w kryzysie bezdomności mogły te butelki zwrócić.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: W odpowiedzi na strącenie naszego śmigłowca rozpoczęliśmy ataki na Iran, przekazuje dowództwo centralne USA. Komisja Europejska przedstawiła propozycję kolejnego 21. pakietu sankcji na Rosję. Monika Piątkowska, wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL, w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Minęła pierwsza. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych poinformowało, że amerykańskie siły rozpoczęły ataki w samoobronie na Iran. Jak podano, uderzenia są odpowiedzią na zestrzelenie amerykańskiego śmigłowca. Misja stanowi proporcjonalną reakcję na nieuzasadnioną agresję ze strony Iranu, oświadczyło dowództwo. Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że trwa operacja odwetowa wobec Iranu za strącenie amerykańskiego śmigłowca. Uważam, że odpowiedź powinna być bardzo stanowcza, bardzo silna i właśnie taka jest, dodał Trump. Przedstawiciel władz USA powiedział stacji Fox News, że uderzenia trwają, a ich celami są m.in. irańskie systemy obrony powietrznej oraz instalacje radarowe. Irańskie media poinformowały o odgłosach eksplozji słyszanych na południu kraju. Propozycję kolejnych sankcji przeciwko Rosji przedstawiła Komisja Europejska. W ramach 21. pakietu restrykcjami ma zostać objętych 30 statków floty cieni, które nielegalnie transportują różnego rodzaju towary. Inna z propozycji zakłada zamrożenie mechanizmu dostosowującego limit ceny rosyjskiej ropy, aby zapobiec jego wzrostowi. Pakiet sankcji ma dotyczyć także rosyjskich żołnierzy, mówi przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
7: Proponujemy wprowadzenie zakazu wjazdu do Unii Europejskiej dla wszystkich osób, które służyły w rosyjskiej

0: emocjonalnej objęci będą też na przykład pracownicy ochrony zdrowia. Premier mówił za to o nauczycielach.
1: Jak tylko pojawi się taka możliwość, nauczyciele będą tą grupą, o której naprawdę będę pamiętał, bo wiem, sporo zrobiliśmy, ale to jest niewystarczające.
0: Wynagrodzenie minimalne ma wynosić w przeliczeniu na rękę 3704 zł. To niekoniecznie dobra kandydatura, by zdominować te wybory, mówiła w wywiadzie politycznym w TOK FM sekretarz stanu w kancelarii premiera Adriana Porowska z Polski 2050. Mowa tu o Monice Piątkowskiej, która będzie reprezentowała Koalicję Obywatelską i PSL w wyborach na prezydenta Krakowa.
2: Kraków jest konserwatywny i wydaje mi się, że tam potrzeba po prostu kogoś, kto lokalnie czuje też to społeczeństwo i to miasto, i niekoniecznie kogoś, kto jest reprezentantem ogólnopolskiej polityki. Tam raczej powinien być ktoś, kto rozumie, jakie są potrzeby bezpośrednio mieszkańców.
0: Urząd prezydenta Krakowa pozostaje nieobsadzony od 26 maja po odwołaniu w referendum dotychczasowego namiestnika Aleksandra Miszalskiego. Oprócz Moniki Piątkowskiej swoje kandydatury zapowiedzieli także m.in. były prezes NIK Marian Banaś i wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości. Już w czwartek startują piłkarskie Mistrzostwa Świata. Po raz pierwszy w historii mundialu zagra aż 48 drużyn. Ta zmiana prawdopodobnie jest próbą ocieplenia wizerunku przewodniczącego FIFA Gianniego Infantino, mówi profesor Wojciech Woźniak z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.
3: Infantino cały czas ryzynie głupa, udając, że wszystko co robi jest dla dobra sportu, dla dobra tej pięknej gry, dla dobra wreszcie różnych wykluczonych pod wszystkimi szerokościami geograficznymi, którzy dzięki piłce mogą uzyskać chwilę oddechu, mogą poprawić swój byt, mogą wreszcie cieszyć się z sukcesów swoich reprezentacji.
0: A to nie jest mundial wszystkich, grzmi były napastnik reprezentacji Anglii Ian Wright po tym, jak nie wpuszczono do USA sędziego z Somalii.
4: Co kilka godzin słyszymy o niewpuszczanych zawodnikach, kibicach, urzędnikach, dziennikarzach, a teraz nawet o sędziach. To w ogóle nie jest śmieszne. Drogie bilety, najdroższe w historii. Tak samo drogie zakwaterowanie, transport, rekordowy. Czy tak naprawdę zachowują się gospodarze najważniejszego turnieju na świecie? Współczuję amerykańskim kibicom, którzy muszą się tego bardzo wstydzić.
0: Przypomnę, piłkarskie Mistrzostwa Świata odbywać się będą w USA, Kanadzie i Meksyku. Na otwarcie piłkarskiego mundialu Meksyk zmierzy się z RPA. 10 w całym kraju przewaga chmur, jedynie na północnym zachodzie i krańcach południowo-wschodnich. Większe przejaśnienia. W większej części Polski dziś przelotny deszcz, a na południowym wschodzie i północnym zachodzie w późniejszych godzinach miejscami burze, na Podkarpaciu lokalnie z gradem. Termometry pokażą dziś od 15 do 17 stopni na południu i nad morzem, do 20 na przeważającym obszarze i do 24 stopni na krańcach wschodnich.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
6: Wtorkowy poranek TOK FM trwa. Za chwilę naszym gościem będzie Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej i przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Pan poseł jest już w drodze, zaraz będzie z nami, więc zajawię jeden temat, który chciałem podjąć z panem posłem, jeśli nam czas pozwoli, a jak nie, to chociaż zacytuję dzisiejszą pierwszą stronę z Gazety Wyborczej, bo ważny wybór Armenii, szanowni państwo, Ormianie stawiają na partię Nikola Paszyniana. Wybrali więc kurs proeuropejski. To bardzo ważny wybór w tym regionie świata. Jednak gra o Armenię, jak pisze Wacław Radziwinowicz w dzisiejszej Gazecie Wyborczej, dopiero się zaczyna, bo Moskwa się z niej nie wycofa, a niestety ma instrumenty, by pogrążyć nieposłuszny kraj w mroku i zamęcie. Wynik wyborów najpewniej da umowie społecznej, bo tak się nazywa zwycięska partia, 61 mandatów, co pozwala na sformułowanie stabilnej większości w Zgromadzeniu Narodowym. Łatwo rządzić jednak nie będzie, bo przeciwnie jest koalicja kilku prorosyjskich partii. Jeszcze przed wyborami, które politycy określali jako referendum o wyborze kursu kraju między Rosją a Unią, Moskwa zaczęła zaciskać pętle na szyi Armenii. Putin i jego ludzie grozili, że jeśli na rozdrożu wybierze, w cudzysłowie, zły kierunek, to powtórzy los Ukrainy, karanej dziś za to wojną, do czego otwarcie przyznał się Putin. Kreml sięgnął po swój tradycyjny oręż, zakazał sprowadzenia z Armenii kwiatów, owoców, warzyw, wód mineralnych, a eksport tych towarów jest krytycznie ważny dla kraju. Ale na szczęście z pomocą

0: rozmówcą przychodzi też Unia Europejska. Liderzy Komisji Europejskiej zapewniają, że Armenia może liczyć na pomoc Unii Europejskiej. Pakiet wsparcia ma wynieść 50 milionów euro. Wsparcie Armenii nie jest kosztowne, bo to mały kraj, liczy nieco ponad 3 miliony ludzi, a rolnicy z Polski i innych krajów Unii raczej protestować nie będą przed wwozem ormiańskich na przykład moreli i nie będą w tej sprawie blokować przejść granicznych. Więc krajowi, który opowiedział się za drogą ku Europie, Europa może pomóc i powinna, wnioskuje Wacław Radziwinowicz w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Będziemy też na pewno rozmawiać z Pawłem Kowalem o wyborach w Krakowie. Ten temat będzie się niestety pojawiać przez całe lato, bo wybory pod koniec sierpnia, najprawdopodobniej w ostatni weekend sierpnia, pierwsza tura wyborów, no a Paweł Kowal w takich różnych nieoficjalnych rankingach, doniesieniach był wymieniany jako ten, który może zostać kandydatem, ale były różne zastrzeżenia, by tak nie robić, bo jest posłem z Rzeszowa, więc może nie byłby to najlepszy wybór, ale tego wyboru jeszcze w Krakowie nie ma. No i właśnie Paweł Kowal jest w naszym studiu. Ja też dzień dobry, panie pośle. Przypomnę, że nasza transmisja jest na YouTubie, więc zachęcamy też do oglądania naszej rozmowy. To skoro zagadnąłem o Kraków, panie pośle, czy w to, że wczoraj nie było ogłoszenia wspólnego kandydata PO i KO i PSL w Krakowie, to znaczy, że tego wspólnego kandydata nie będzie?
1: Nie, pewnie będzie. Natomiast ja uwielbiam, jak pan wie, odpowiadać, jak nie wiem, powiedzieć, że nie wiem. Nie zajmowałem się tym wczoraj, to znaczy nie wiem, w jakim stanie są negocjacje, ale mamy tam wielu świetnych polityków, wielu świetnych społeczników i osób związanych z myśleniem w kategoriach demokratycznych, a kogoś takiego szukamy, że jestem spokojny o Kraków.
0: Kogoś takiego państwo szukają, czyli nie pana. Pan nie będzie tym kandydatem.
1: Nic na to nie wskazuje.
0: Nie dostał pan telefonu od Donalda Tuska.
1: Nie mówię w radiu, od kogo dostałem telefon, ale nic na to nie wskazuje, żebym to miał być. Ale było mi miło, kiedy mówiono o mnie. Kraków jest takim moim, powiedzmy, drugim miastem. Więc zawsze to tak przyjemnie łechce.
0: No dobrze, ale był pan w ogóle konsultowany w tej sprawie, rozważany? Czy to były tylko plotki medialne?
1: Ja tu nie chcę panu podpowiadać, ale wiele tu już nie powiem, bo wszystko, co mam powiedzieć, co chciałem powiedzieć, to już powiedziałem.
0: Co bym powiedział, powiedziałem. Okej. No dobrze, jest opinia kapituły w sprawie Orderu Białego, w sprawie prezydenta Zełenskiego. Wczoraj obradowała w Juracie kapituła, ale nie wiemy, jaka to jest opinia. Czy według pana posła to jest poważne? No bo to nie jest prywatne gremium, które się spotkało w nadmorskich okolicznościach pięknych, tylko jednak instytucja państwowa.
1: Mi w tej sprawie zależy, żeby deeskalować, dlatego że widzę, jaka jest sytuacja na świecie, jaka jest sytuacja strategiczna. Zależy mi na tym, żeby strona ukraińska miała refleksję w tej sprawie i coś zrobiła. Jednocześnie zależy mi na tym, żeby inne sprawy szły do przodu. Przykładowo trwają obecnie poszukiwania ofiar zbrodni wołyńskiej, w tym wypadku zbrodni nacjonalistów ukraińskich w Hucie Pieniackiej, super ważne. Jednocześnie trwają przygotowania na innym polu do jakiejś dużej konferencji pokojowej i o tym trzeba też dyskutować w kategoriach polskich interesów.
0: Czyli te rozmowy teraz w Londynie też tego dotyczyły, tak?
1: Myślę, że jest jakieś przyspieszenie, bo wracam akurat ze Stanów i widzę ten szerszy kontekst. I przygotowania do konferencji o odbudowie Ukrainy, gdzie są duże interesy polskich firm, które akurat na przykład wchodzą na Ukrainę, a ja mam też wiedzę na ten temat, wiem, kto gdzie teraz prowadzi jakie negocjacje, więc...
0: Konferencja w Gdańsku pod koniec czerwca?
1: Tak, więc wszystko, więc jak pan widzi, wszystko jest naraz i ja to widzę symultanicznie, można powiedzieć. I dlatego mi zależy na tym, żeby strona ukraińska rozumiała, że niezależnie, że to nie jest dyskusja o historii, to nie jest seminarium historyczne, tylko to jest zasadnicza sprawa dotycząca etycznego kontekstu polityki, etycznego wymiaru polityki, że nie może być robiony na bohatera, heroizowana formacja, która dopuszczała się zbrodni wojennych, zbrodni ludobójstwa.
0: Ale gdy w poniedziałek premier napisał, że dyplomacja nie dała efektów, to znaczy, że co teraz przyjdzie? Jaki krok?
1: Panie redaktorze, nie ma co robić już teraz. Premier napisał to, co wszystko premier pisze w tej sprawie, ja oceniam jako w 100% rozsądne, spokojne, niezaogniające. Mam wrażenie, że jest wielu polityków po różnych stronach polskiej sceny politycznej, a także ukraińskiej, którzy idą w tym kierunku. Ja jestem z nimi i im kibicuję, bo wiem, jak ważne dla polskiej racji stanu jest nie podgrzewać tego tematu i jakoś wyjaśnić, na ile to potrzebne jeszcze, bo ja jednak mam wrażenie, że strona ukraińska zdaje sobie sprawę, że ta kwestia dla polskiej wrażliwości jest mega trudna.
0: To może
1: i też że my nie robimy, my przecież mamy też takie sytuacje z innymi narodami, przykładowo z Litwinami. I nauczyliśmy się nie robić czegoś, co rani, drażni Litwinów na przykład, nie? Więc
0: ale,
1: musimy się nauczyć tak żyć w sprawach historycznych z naszymi partnerami. Nie we wszystkim się będziemy zgadzać, ale będziemy szanować swoje emocje i swoje podejście.
0: Ale wnioskuję z pana słów, że odebranie tego orderu ewentualne byłoby eskalacją i tego by pan sobie nie życzył.
1: Ja patrzę tutaj tylko na to, czego życzę mojemu krajowi, tak jak najlepiej rozumiem swoją służbę Polsce, jako część koalicji drużyny premiera Donalda Tuska. To są jedyne kategorie, na które zwracam uwagę. Z tego punktu widzenia jestem pewien, że mądre jest deeskalowanie, a nie ma co już podgrzewać.
0: A może jest tak, że skoro nie znamy, jaka jest treść tej opinii, to może jest to po to, żeby dać jeszcze czas na dogadanie się, że może prezydent, który zresztą uczestniczył w posiedzeniu tej kapituły, poprosił o to, żeby jej nie upubliczniać. Może to jest jakiś pozytywny prognoz.
1: Wszystko tutaj może być, dlatego nie ma co robić komentarzy do... Pan prezydent ma prawo w tej sprawie decydować w swoim trybie, kiedy oceni sytuację, że powinien podejmować jakąś decyzję i tak to zostawmy.
0: Czy obawia się pan, że mimo wszystko te tematy mogą wpłynąć na kampanię, wiem, że do parlamentarnej jeszcze trochę czasu, ale chociażby ja przejrzałem ten tygodniowy, wyciągam tutaj do rzeczy, artykuł, który może troszeczkę zatrwożyć Adama Wielomskiego, który pisze, że tak naprawdę Ukraina nigdy nie była gotowa do politycznej dojrzałości, do tożsamości i że ta historia to pokazuje, że nie potrafi być odrębna od Rosji bez chociażby banderyzmu, bez gloryfikacji UPA. I to pokazuje, że droga do Unii jest jeszcze daleka, praktycznie niemożliwa. To jest jeden z wniosków tego bardzo, bardzo bolesnego dla Ukrainy artykułu. Czy obawia się pan, że prawicowe media będą te wnioski podnosić mocniej, głośniej, częściej?
1: W interesie Polski, ja tutaj może to chociaż do paru osób na prawicy dotrze i to dokładnie szlakiem wytyczonym przez Karola Wojtyłę, w interesie Polski nie leży podgrzewanie sporu z Ukraińcami. Dobrze służą Polsce ci, którzy budują relacje polsko-ukraińskie, bo to nie służy Rosji. Dzisiaj się w Polsce uformował front. Na szczęście wszyscy go już widzą. Ja jestem trochę ofiarą, bo mnie szczególnie atakują.
0: No, pan jest nawet na banerach, tak? Z innymi politykami w internecie też pana zdjęcia.
1: Dla mnie jako polskiego polityka, kiedy...
0: Pan jest wręcz służalczym politykiem wobec Ukrainy.
1: Ja nikomu do tego nie dałem najmniejszych powodów, chyba że twarde służenie polskiej racji stanu, które polega na tym, że nie zaogniam, bo wiem, że dla Polski jest niebezpiecznie, jeśli Rosja wchodzi między Polskę a Ukrainę. I uformował się dzisiaj front, twardy front ludzi od Leszka Millera po skrajną prawicę, który dzisiaj robi wszystko, każdego dnia szuka okazji, czasem kłamstwa, czasem absurdu. Oni na przykład w ubiegłym tygodniu rozgłaszali na poważnie, że jest w Polsce jakaś siatka banderowska, na której czele jest stoi. Pan sobie to wyobraża. I ludzie na poważnie to w ogóle komentowali. Była gazeta, która na poważnie to przydrukowała jako opinię, nie? No, wie pan, takie czasy, ale nie będę schodził z tej drogi. Polski polityk ma w tych sprawach stać na straży polskiej racji stanu i pilnować, żeby nie dochodziło do konfliktu polsko-ukraińskiego, czy polsko-litewskiego, czy innych konfliktów w Europie Środkowej.
0: To w tym wątku dwa ostatnie krótkie pytania. Czy według pana może dojść do jakichś rozmów bezpośrednich, o które apeluje premier, prezydentów Polski i Ukrainy, może szefów MSZ-u? Dzisiaj w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną pana odpowiednik ukraiński, szef Ukraińskiej Komisji Spraw Zagranicznych, mówi, że raczej do tego nie dojdzie, bo Wołodymyr Zełenski pokazałby wtedy słabość. No, ale może nie ma co patrzeć na jakieś słabostki, tylko dogadać się.
1: Tu stawką nie jest chwilowe wrażenie, tylko stawką jest mądrość. I jestem pewien, że są kanały, którymi się komunikujemy. I naprawdę nie stawiajmy wozu przed koniem. Znaczy, wrogiem jest Rosja. niektórzy tak nakręcili relacje polsko-ukraińskie w ostatnich dniach, jakbyśmy mieli wojnę z Ukrainą. Mhm. Nie idźmy w tą drogą. I dzisiaj w cenie są wszyscy, którzy mają chłodną głowę, są realistami, widzą, jaka może być cena dla Polski. Ja wiem, że dzisiaj jest wielu polityków, którzy rezonują politykę rosyjską i chcieliby w tym trudnym momencie zostawić Polskę samą na polu gry. Ale my na to nie pozwolimy. Bo nawet jak są trudne tematy, ja pokazałem, proszę pana, jeszcze rok temu, dyskutowano ponad rok temu, powiedzmy, że nie ma możliwości, żeby były ekshumacje. Dzisiaj ekshumacje odbywają się właściwie już stale. Są kolejne, nie tylko ekshumacje, są pogrzeby. Te ofiary mają nazwiska. Są dokładnie zdokumentowane, wbrew temu, co robi w Polsce ruska propaganda. Dokładnie sfotografowane, przygotowane do działań historycznych, do działań śledczych. No co zrobi, że faszole czy Ruscy nam nie plują? Niech plują, nie?
0: Czy powinna zostać przyjęta przez Sejm uchwała, którą proponuje PiS, potępiająca banderyzm?
1: Nie widziałem jeszcze uchwały, więc nie będę się w szczegółach wypowiadał, ale myślę, że ostatni tydzień dał chyba możliwość wszystkim politykom w Polsce, którzy cokolwiek mówili publicznie, żeby potępili banderyzm.
0: Słowa wiceministra Szeptyckiego powinny być wyjaśnione przez niego samego, zostały już wyjaśnione przez niektórych historyków, chociażby na naszej antenie profesor Rafał Wnuk, mówiący o tym, że to jest o imaginarium Ukraińców, a nie porównywanie żołnierzy wyklętych do UPA. Czy jednak to był o krok za daleko i pan, gdy je usłyszał tutaj z piątkowego poranka TOG FM, to złapał się pan za głowę?
1: Wiedziałem, że będzie dalszy ciąg awantury, bo jest gorący czas, więc nawet jeżeli ktoś jest historykiem, ja też jestem politologiem, historykiem, profesorem w Akademii Nauk, ale w tych dniach występuję jako polityk i tutaj trzeba mówić precyzyjnie, krótko i to radzę też innym politykom. Z polskiego punktu widzenia dzisiaj UPA to jest przede wszystkim organizacja, która dokonała zbrodni ludobójstwa na ludności polskiej i to jest podstawowy fakt dla większości Polaków. Wszystko co dodatkowe komentarze, przypisy niech zostaną na inne okoliczności, ale tam jest jedna sprawa, którą warto podkreślić. Ja szczerze mówiąc nigdy ministra Szeptyckiego nie pytałem o narodowość. Rodzina Szeptyckich częściowo historycznie opowiedziała się po polskiej stronie, częściowo po ukraińskiej. To zresztą jest ciekawy temat na samą w sobie audycję o relacjach polsko-ukraińskich, jak to w historii bywało. Natomiast oczywiście haniebne jest mówienie, że w Polsce nie może być ministrem, i mówię to kompletnie abstrakcyjnie, albo kimś ważnym, ktoś, kto ma inną narodowość niż polską. Cała polska historia, wielkiej Polski, jeżeli ktoś ma na sercu wielką Polskę, polega na tym, że w Polsce ministrem, artystą, sportowcem, kimkolwiek ważnym może być każdy, kto jest obywatelem polskim, a niekoniecznie narodowości polskiej.
0: A przecież Polacy za granicą, chociażby w Stanach Zjednoczonych, sprawowali ważne funkcje.
1: Jeżeli ktoś mówi, że to jest w Polsce niemożliwe, to tak jakby kopał całą historię pierwszej Rzeczypospolitej czy Powstania Styczniowego. Mhm. To jest już zasadnicza sprawa, więc nie wiem, chociażby bohaterka mojej ostatniej książki, Magdalena Abakanowicz, którą wszyscy znają, określała się jako Tatarka w części. I ponieważ uważała, że ona reprezentuje tradycję tatarską w Polsce. Więc trzeba uważać, żeby w tych wszystkich komentarzach walki nie zagalopować. Nie?
0: Ale na koniec jeszcze wrócę do jednego zdania z pierwszej części naszej rozmowy, bo pan wspomniał, że takie jakby okienko możliwości rozmów pokojowych faktycznie może się otwierać, że konferencja do spraw pokoju czy rozejmu w Ukrainie mogłaby być zorganizowana?
1: Patrzę, co mamy strategicznie. Strategicznie mamy tak, że jest ruch w Kongresie Stanów na to, żeby dać Polsce możliwość utworzenia stałych baz. Mhm. Poszło w ubiegłym tygodniu, cały tydzień tam siedziałem. Akurat wtedy poszła rekomendacja Komisji Sił Zbrojnych Stanów dla Pentagonu, żeby tak zrobić. Jednocześnie rozpoczynają się te rozmowy pokojowe i wszyscy mówią, to co zresztą mówiłem wiele razy także na państwa antenie, że widać wyraźnie efekt osłabienia Putina. Może się pojawić tak, że rozmowy się zaczną w oparciu o duże osłabienie Putina.
0: Dziura budżetowa w Rosji wielka.
1: Tak, dlatego, że gospodarka wojenna wygasa powoli i my powinniśmy być gotowi na to, żeby mieć wolne ręce do tej gry i to jest zadanie dla wszystkich sił politycznych w Polsce.
0: Myśli pan, że przed końcem tej kadencji rząd dostanie zielone światło na stałe bazy w Polsce, USA?
1: Na pewno będzie w tej sprawie przyspieszenie. Teraz jest kwestia synergii na poziomie prezydenckim. Prezydent, ja będę pilnował tych kwestii w relacjach z Kongresem, tak jak to dotychczas robię. No i oczywiście kluczowa rola rządu od strony wykonawczej to wszystko przygotować. Trzeba o to w tej chwili zagrać.
0: Otwarło
1: się, uważam, że otwarło się okienko możliwości.
0: To dobra wiadomość na koniec naszej rozmowy. Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, poseł Paweł Kowal, dziękuję za rozmowę. Wtorkowy poranek TOG FM trwa. Z nami są Magdalena Chrzczonowicz, redaktorka naczelna OKO.press. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I Artur Bartkiewicz, Rzeczpospolitej.
3: Dzień dobry.
0: Kontynuacja tematu, który był w rozmowie z Pawłem Kowalem. Wczoraj kapituła orderu obradowała w Juracie. Był tam też prezydent. Po już wieczorem o godzinie przed 18 dowiedzieliśmy się od Rafała Leszkiewicza, rzecznika prezydenta, że opinia jest, ale jest znana prezydentowi, nie nam. Na początku, przyznam, lekko się oburzyłem, no bo jednak to jest spotkanie osób publicznych przy prezydencie, kapituła działa, więc my jako obywatele opinię powinniśmy poznać. Ale teraz po rozmowie z Pawłem Kowalem dochodzę do trochę innego wniosku, że może dobrze, że jeszcze jej nie znamy, bo może jeszcze jest czas na działanie dyplomatyczne, mimo że premier już stwierdził, że już dyplomacja w tej sprawie się skończyła. Jak wy na to patrzycie? Magdalena Chrzczonowicz.
2: Mi się wydaje, że niestety opinia kapituły może nie mieć dużego znaczenia. To znaczy, może być tak, że kapituła nie jest wykluczone, że kapituła wydała, zaopiniowała negatywnie taki projekt. Nie wiem tego w ogóle, natomiast nie wykluczam takiej możliwości. Mm-hmm. I obawiam się niestety, że Karol Nawrocki jest w takim momencie, że nie weźmie tego pod uwagę, jeżeli była to decyzja negatywna. I po prostu ten order Wołodymyrowi Zełenskiemu odbierze. Mi się wydaje, że to jest, że jesteśmy w momencie już równi pochyłej i nie da się od tego zawrócić. Chyba że oczywiście, i być może na to czeka Karol Nawrocki. Ukraina, czy władze Ukrainy rzeczywiście wykonają jakiś spektakularny gest. Z tym, że ja nie wiem, jaki miałby to być gest, bo jedyny gest, który, jak rozumiem, zaspokoiłby antyukraińskie nastroje w Polsce, czy też antyukraińską taką rozpędzoną maszynę już we władzach również polskich, no to jedyna taka decyzja, no to by było cofnięcie tej decyzji o nadaniu tej nazwy. To jest niemożliwe dla Ukraińców, niemożliwe dla Wołodymyra Zełenskiego, dlatego że po to nadał tę nazwę. To już lepiej by było mu nie nadawać tej nazwy. W tej chwili to wyjdzie jeszcze gorzej, gdyby ją cofnął. To znaczy Ukraińcy, te środowiska, którym on się kłaniał, nadając tę nazwę, no zjadłyby go żywcem w tym momencie. W związku z czym i te prawicowe czy nacjonalistyczne nastroje, z którymi mamy również w Polsce, więc powinniśmy to rozumieć, że w Ukrainie jest tak samo, a być może z powodu wojny nawet i gorzej, że te środowiska są również silne i również naciskają, więc powinniśmy zrozumieć, że dla Ukraińców takie cofnięcie tej decyzji jest niemożliwe.
0: Sytuacja patowa, bo i właśnie tak jak mówisz, prezydent Ukrainy nie do końca może się na swoim rynku wewnętrznym wycofać. Z kolei nasz prezydent również, no bo zaczął od wysokiego C i jestem za odebraniem.
2: Tak.
0: Jakby nie było jeszcze pośrednich kroków, typu mocne wystąpienie, nota dyplomatyczna, wezwanie ambasadora do polskiego MSZ-u i wybadanie sytuacji, tak? Danie sobie trochę czasu, a zaczęto od wysokiego cena i trochę z tego trudno zejść. Artur Bartkiewicz.
3: Ale mimo wszystko jest to jakaś próba chyba deeskalacji albo przynajmniej rozciągnięcia tej decyzji w czasie, dlatego że tutaj
0: to
3: jeszcze...
0: utajnienie opinii, tak?
3: To utajnienie opinii i niewyrażenie opinii przez prezydenta, bo pamiętajmy, że opinia kapituły nie jest dla prezydenta wiążąca. Ona
0: więc
3: mogłaby być negatywna, a prezydent mógł wyjść,
0: tak,
3: i powiedzieć, nie zgadzam się z kapitułą, jeszcze bardziej być może wtedy zaplusowałby w prawicowym elektoracie, bo pokazałby, że on wbrew wszystkiemu próbuje jednak tych Ukraińców ukarać za to, czy prezydenta Zełenskiego za to, że upamiętnił ludobójców z UPA, bo musimy w tym kontekście to umieścić. No to tak to wygląda. Niestety, chociaż Ukraińcy oczywiście postrzegają to inaczej, ale tutaj warto w tym kontekście przypomnieć, że zbliża się bardzo ważne wydarzenie w Gdańsku, czyli konferencja odbudowy Ukrainy. To jest takie wydarzenie, które miało już miejsce w zachodnich stolicach, w Wielkiej Brytanii, chyba w Niemczech, wydaje mi się. Teraz ma być w Polsce i to jest ważna konferencja w kontekście, miejmy nadzieję, coraz coraz bliższego końca wojny i późniejszej odbudowy Ukrainy, ważna dlatego, żeby Polska w tym procesie nie była pominięta. Polskim władzom bardzo na tym zależy, bo grozi nam taka sytuacja, i o tym chyba Paweł Reszka pisał ostatnio na Facebooku, takiego wpis czytałem, bardzo, bardzo mądry zresztą, że Polska w pierwszej fazie wojny, kiedy wszyscy tę Ukrainę, na przykład Niemcy, byli bardzo sceptyczni wobec pomocy dla Ukrainy, wszystkim się wydawało, że ta Ukraina padnie, Polska wtedy bardzo zaangażowała się w pomoc dla Ukrainy i to dobrze, bo wiadomo, że jest to w naszym strategicznym interesie. Ale teraz, kiedy zbliża się koniec wojny, to my wchodzimy w historyczne konflikty z Ukrainą i jakby eskalujemy sytuację do tego stopnia, że prezydent Zełenski wczoraj pomija Rzeszów i jedzie na spotkanie grupy E3, w której zresztą Polski nie ma, przez Mołdawię. A z drugiej strony kraje zachodnie, między innymi Niemcy, stają się liderami, jeżeli chodzi o wsparcie dla Ukrainy, i mogą być liderami, jeżeli chodzi o odbudowę Ukrainy. I to by była sytuacja dla Polski fatalna, gdyby to się skończyło tak, że Ukraina w dużej mierze dzięki naszemu wsparciu, dzięki temu, jak Polska i Wielka Brytania mobilizowały zachodnią Europę do wspierania Ukrainy, obroniła się, a potem beneficjentami tego byli wszyscy poza Polską, która zostałaby zbajpasowana, ponieważ no tutaj byłby między nami spór historyczny, który jest ważnym sporem. Tu trzeba przypominać o tym, co się stało na Wołyniu, trzeba z Ukraińcami o tym rozmawiać, bo to wiele razy Jerzy Haszczyński pisał w Rzeczpospolitej, że Ukraina z Banderą i z tą całą mitologią upadła do Unii Europejskiej, będzie jej trudno wejść, dlatego że no to nie są wartości Unii Europejskiej, zwłaszcza że Ukraina ma teraz wielu bohaterów, do których mogłaby się odwołać, mogłaby zbudować swoją tożsamość narodową na tym oporze wobec Rosji, ale to jest jedna sprawa, a druga to są właśnie interesy, jeżeli chodzi o strategiczną pozycję Polski w regionie i jeżeli chodzi o nasz udział w tym, jaka będzie Ukraina po wojnie. No, dużo lepiej by było, jakby Polska jednak w tym procesie uczestniczyła, bo przypominam, że w 2014 po aneksji Krymu, po tym jak wybuchła wojna w Donbasie, powstał tak zwany format normandzki, w którym też Polski nie było i widzimy, że to nie skończyło się dobrze. Ta wrażliwość Polski jest tu potrzebna, bo Polska lepiej rozumie ten region i byłoby bardzo źle, gdybyśmy...
0: Co później liderzy Unii zresztą przyznawali.
3: Dokładnie tak, więc źle byłoby, ostatnie zdanie, gdybyśmy zostali zbajpasowani, a gdyby wczoraj prezydent Nawrocki wyszedł i powiedział, nie, odbieramy ten order, co byłoby drugim w historii przypadkiem odebrania orderu Orła Białego, bo zdarzyło się to tylko w 20-leciu i wtedy Wincentemu Witosowi odebrano, natomiast mają rosyjscy carowie, co jest przypominaniem, a Gerhard Schröder, ten order, no byłoby to niezrozumiałe i na pewno Ukraina by musiała na to zareagować, wtedy Zełenski na pewno do tego Gdańska na konferencję by nie przyjechał.
0: No, okoliczności czasowe, tak zwany timing, są bardzo niekorzystne, bo właśnie są przygotowania do tej konferencji w Gdańsku, a teraz ta gorąca dyskusja, czytając różne doniesienia medialne, no widać, że w samej Koalicji Obywatelskiej, w samym rządzie, to nawet już słychać, Szymon Hołownia mówi, Katarzyna Pełczyńska na Łęcz mówią, nie odbierajmy, bo takie dawanie, odbieranie to więcej nam zaszkodzi niż nawet Ukrainie, więcej, za dużo też im nie powie w tej sytuacji, będzie więcej emocji niż merytorycznej dyskusji, no i też są obawy, chociaż premier Tusk jakby skłania się teraz już powoli do tego, żeby też zgodzić się na decyzję o odebraniu w ramach kontrasygnaty, ale są głosy w rządzie, że to może zaważyć na ewentualnym rozchwianiu właśnie emocji, na jakiejś eskalacji napięć i nawet do wycofania się części Ukraińców z tej konferencji odbudowy, więc jest obawa duża.
2: To jest w ogóle dewastująca sytuacja z mojego punktu widzenia, kiedy, jako też obserwator, gdy na to patrzę. Bo tak, w pewnym sensie, ja nie chcę... To jest oczywiście wrażliwa kwestia. Ja nie chcę tutaj unieważniać bólu czy jakoś dezawuować bólu rodzin, które to historycznie przeżywają, rodzin związanych z Wołyniem i które mają ofiary w swojej swojej historii rodzinnej. Tego z jednej strony jakby nie chciałabym, ale z drugiej strony no jednak jesteśmy tak wiele lat później i jest mi trochę ciężko uwierzyć, że taki symboliczny gest Wołodymyra Zełenskiego sprawia, że na włosku zawisają nasze relacje w tak ważnym i koszmarnym momencie wojny. Nastroje antyukraińskie w Polsce sięgają w tej chwili zenitu, to znaczy są bardzo, znaczy mam nadzieję, że zenitu w takim sensie, że nie może być gorzej. Zapewne może niestety, więc jesteśmy zadaniem polityków polskich, bo to jest polska racja stanu, to nie jest kwestia tego, czy my lubimy Ukraińców, nie lubimy Ukraińców, kto jaki ma do nich stosunek. To jest polska racja stanu, to jest tamować te, czy jakoś uspokajać te nastroje, a nie je podburzać. Z mojego punktu widzenia ta decyzja Donalda Tuska, żeby po tym jego pierwszej reakcji, kiedy mówił, że może jednak to jest trochę przesadzona reakcja Karola Nawrockiego, kiedy zaczął się jednak skłaniać, mówić, że to jednak zrozumiała reakcja, dla mnie to był zły ruch. To był ruch, gdzie on mówi, gdzie on właśnie otworzył ścieżkę do tego odebrania orderu. I teraz jeżeli, co się stanie, jeżeli my odbierzemy order? Nic nie zyskamy. Zyskamy zero. Zyskamy takie, no właśnie ta nasza godność polska zostanie podbudowana. Będziemy się cieszyć z naszej polskiej godności. Nie ma to żadnego związku z tym, co się realnie dzieje na świecie, a dzieje się wojna. I my musimy być w bardzo dobrych relacjach z Ukrainą. Nie dlatego tylko, bo to też jest warto powiedzieć, nie tylko ze względów etycznych, przyzwoitości i tak dalej. Także dlatego, że my na tym zyskujemy. Chociażby to, że Ukraina jest teraz wyspecjalizowana w wojnie. A my być może będziemy musieli tę specjalizację zdobyć. Może tak być. I w związku z tym nam się to ze wszechmiar, nie tylko ze względów etycznych, to jest dla mnie ważne, etyka, przyzwoitość, ale również ze względów strategicznych. To jest dla nas super ważne. Co zyskujemy, odbierając order? Nic, zero, nul.
0: I też chyba, ja wrócę, to już mówiłem wczoraj w wywiadzie politycznym po południu, że to jest chyba przyczynek do dyskusji o tym, czy takie ordery powinny być przyznawane czynnym politykom. Polityka jest na tyle zwrotna, jeśli chodzi o działanie polityków, że no już bezpieczniej byłoby politykom już po zakończeniu ich kadencji, gdyż są na politycznej emeryturze, wtedy jest mniejsze ryzyko, że odwiną jakąś. I
2: ja jeszcze polecam spojrzeć na listę osób, które otrzymały w ciągu tych wszystkich lat order Orła Białego, to może nam mina zrzednąć.
3: To jest bardzo długa lista i być może też należałoby się zastanowić, czy nie należy tak często, żeby być może ten order jest przyznawany za często.
0: Tak jest. Zresztą chyba właśnie Lech Kaczyński był prezydentem, który najrzadziej, bardzo, bardzo precyzyjnie.
3: Natomiast Andrzej Duda bardzo często przyznawał.
0: Tak, tutaj była różnica między tymi prezydenturami. Wtorkowy poranek TOK FM trwa. Magdalena Chrzczonowicz, Oko, Press, Artur Bartkiewicz, Rzeczpospolite raz jeszcze. Zapytam teraz o to, co się dzieje w koalicji rządzącej, jeśli chodzi także o takie plany, można powiedzieć, nawet reform, zmian, jeśli chodzi o system podatkowy. Wiemy oczywiście, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, liderka Polski 2050, cały czas podnosi propozycję podniesienia drugiego progu podatkowego. Uważa, że zbyt wielu ludzi zbyt wcześnie wpada, pracujących oczywiście, w ten drugi próg, i chociażby nauczyciel czy ratownik medyczny traci za dużo od pewnego momentu w roku. I to może obrócić się przeciwko koalicji rządzącej. Z kolei są też takie nieoficjalne informacje, że PSL naciska na Koalicję Obywatelską, żeby jednak wrócić do obietnicy wyborczej podniesienia kwoty wolnej od podatku, ale nie od razu, tak jak to było obiecane, tylko stopniowo, ale żeby to przedstawić Polakom, żeby jednak jakiś plan w tej sprawie był. Oczywiście tutaj zdanie odrębne ma Andrzej Domański, minister finansów. Ale czy waszym zdaniem jednak mniejsi koalicjanci mogą skutecznie wywrzeć presję w tej sprawie? Artur Bartkiewicz?
3: Myślę, że po pierwsze oczywiście ta presja koalicjantów będzie i to, co robi na przykład Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, jest bardzo zrozumiałe, no bo ona walczy o to, żeby ta Polska 2050 jakoś jednak zaczęła odróżniać się od Koalicji Obywatelskiej i pokazała swoją z jednej strony sprawczość, a z drugiej, że chce być takim głosem tej bardziej liberalnej Polski. To jest takie walczenie o to 5-10% wyborców wolnorynkowych, liberalnych, raczej wielkomiejskich, którzy gdzieś się tam porozchodzili, albo nie głosują, albo dzisiaj są za Konfederacją jako taką siłą, która tutaj oferuje właśnie raczej państwo, które obniża podatki, tylko że no oczywiście Konfederacja jeszcze cięłaby wydatki. Z drugiej strony PSL też chciał być głosem przedsiębiorców. Zresztą cała koalicja Trzeciej Drogi, ona jak szła do wyborów w 2023 roku, to do tego elektoratu mocno się odwoływała i potem też w kampanii prezydenckiej Szymon Hołownia rywalizował przecież ze Sławomirem Mentzenem. To jest cały czas walka o ten taki właśnie bardziej wolnorynkowy elektorat. Z tym, że mamy z jednej strony, bo wspomniany minister finansów, mamy, wiadomo, że mamy trudną sytuację budżetową i można oczywiście zwiększać wydatki i ciąć podatki, wprowadzać programy takie jak CPN i czekać, aż ten budżet pęknie, no ale z drugiej strony jakby jakieś załamanie budżetu nie byłoby czymś dobrym przed wyborami. Myślę, że Koalicja Obywatelska może się zgodzić na te propozycje przed wyborami jako taki program przedwyborczy. To znaczy powiedzieć, że no bo coś będzie musiała koalicja obiecać Polakom przed wyborami, żeby jednak dalej powierzyć jej ten mandat sprawowania władzy. Tylko jestem pewien, że KO zrobi wszystko, żeby przedstawić to jako swój projekt, że to ona właśnie wyliczyła, spojrzała, tutaj minister Domański usiadł i jednak znalazło się jeszcze parę tych miliardów zapasu i oto mamy taki lepszy trochę projekt niż ten tych koalicjantów. Mhm. I to tak może się stać, dlatego że ogólnie oba te postulaty są zgodne z takim rdzeniem Koalicji Obywatelskiej, bo to przecież partia, która była w swoim założeniu taką centroprawicową, wolnorynkową partią, ona potem skręciła oczywiście bardziej w lewo i dzisiaj chyba sam Donald Tusk zastanawia się, czy ewentualna koalicja po wyborach to będzie taka bardziej centroprawicowa, czy bardziej centrolewicowa, bo wiele wskazuje na to, że nie takiej szerokiej, jak obecnie mamy, już nie będzie. Zresztą ona jest mało dość funkcjonalna, jak widzimy przy różnych reformach, bo jeżeli mamy reformy bardziej wolnorynkowe, no to ciągnie lewica w swoją stronę i mówi nie, tutaj nie można. Jeżeli mamy te lewicowe, to właśnie PSL czy Polska 2050 ją blokują, ale nie wykluczam, że taka propozycja będzie. Wątpię, żeby przed wyborami do tego doszło, dlatego że mówię, no trzeba patrzeć na budżet. Sytuacja budżetowa naprawdę jest trudna, a mamy ostatnie zdanie, mamy ten program CPN, który został wprowadzony, miał zostać w czerwcu zakończony, ale gdyby został teraz ten program zakończony, to ceny paliwa podskoczyłyby tak, że słupki Koalicji Obywatelskiej mogłyby powędrować zupełnie w drugą stronę, więc raczej nie będzie.
0: A on kosztuje bodajże miliard złotych miesięcznie.
3: Tak, trzy miesiące miały kosztować około 5 miliardów, czy 4,8 miliarda, więc każdy kolejny miesiąc to jest tam ponad miliard złotych, których w budżecie nie będzie.
0: No właśnie, PSL proponuje taki program 5, 10, 15, bo ta kwota wolna od podatku miała wzrosnąć w 27 roku do 35, w 28 do 45, a w 29 do tych 60 tysięcy obiecanych właśnie w kampanii. To Magdo, do ciebie pytanie, bo Artur mówił tutaj o tym, że to mogłoby być zaproponowane przy kolejnej kampanii parlamentarnej, no ale ta kwota wolna od podatku była zaproponowana przy poprzedniej kampanii. Pytanie, czy są w stanie wyborcy uwierzyć, przyjąć, że okej, jest trudna sytuacja, był kryzys w ciśnieniu Ormus, okej, to teraz jest ta propozycja, bierzemy to, kupujemy to. Czy powiedzą okej, nie, bo to było już w zeszłej kampanii obiecane, nie zrealizowane.
2: Lista obiecanych i niezrealizowanych postulatów z poprzedniej kampanii, myślę, że każdy wyborca i każda wyborczyni może szczególnie ma taką listę przed sobą, inaczej może ją wymienić w każdym momencie, jest tego mnóstwo. Znaczy, może nie dlatego, że zapomnieliśmy o tych 100, to było 100 konkretów na 100 dni.
3: To był 30, bo premier powiedział, że tak, 30%.
2: Ponieważ dostał 30%, to był dobry take, muszę powiedzieć. Więc to jest jedna rzecz. Druga, to jest jeden punkt. Drugi punkt jest taki, że ja rozumiem tę potrzebę, żeby tuż przed... Każda partia, która zbliża się do wyborów, ma szansę na wygraną, no ale musi te szanse sobie zapewnić, znaczy podbudować, tak? Zapewnić, żeby te szanse były możliwe. Będzie wymyślała różne rzeczy. Będziemy teraz świadkami bardzo różnych pomysłów, które będą od sasa do lasa. Rozumiem, że będą prowadzone teraz badania, która grupa na przykład najbardziej się ku nam, która grupa społeczna się ku nam najbardziej skłania, ale właśnie należy jej się, czy trzeba ją zachęcić troszeczkę. Koalicja rządząca na pewno obserwuje odpływ wyborców, chociażby jakby rosnącą w siłę Konfederację, która ma bardzo wolnorynkowe postulaty, zawsze obniżenia wszystkich, cięcia wszystkich społecznych, socjalnych wydatków, nie wiem, obniżania podatków i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Są to oczywiście postulaty bezsensowne, a jednocześnie chwytliwe. To znaczy zawsze dobrze jest powiedzieć, że się obniży podatki, że jakieś tam obciążenia będą niższe. Jednocześnie mamy problem duży z ochroną zdrowia. Nie jest to oczywiście problem od wczoraj, i nie jest jemu winna koalicja ta akurat rządząca, tylko każda kolejna, która rządziła wcześniej. No i przy tym całym krajobrazie, który teraz zarysowałam, ze smutkiem będę obserwować kolejne postulaty różnego rodzaju, które będą wycelowane w jakąś grupę społeczną, żeby ją zachęcić do głosowania, natomiast nie będą, i do tego dążę, nie będą w żaden sposób częścią większej całości i większego jakby całościowego, holistycznego myślenia o państwie, o tym, w jaki sposób poprawić sytuację różnych grup, w jaki sposób, a jednocześnie utrzymać ten budżet, o czym ty mówiłeś, który jest w złej czy nie za dobrej sytuacji, i w jaki sposób pokazać, taki jest nasz plan, taka jest nasza długofalowa polityka, idziemy w stronę, nie wiem, bardziej socjalną albo bardziej inną, ale jest to długofalowa polityka. Ja się obawiam, że znowu na ołtarzu właśnie tych takich rozgrywek partyjnych i tego właśnie, że małe partie próbują się utrzymać przy życiu, no zwłaszcza sytuacja Polski 2050 i Centrum, i PSL-u, no jest taka, że tam jakby łapił oddech nad wodą, tak. Więc
0: skończy się na takiej polityce transakcyjnej, tak?
2: Dokładnie tak będzie i no niestety jesteśmy ofiarami po prostu tej polityki przed każdymi wyborami. I tak to właśnie jest, być może nie jesteśmy w stanie wyjść z tego klinczu.
0: A na koniec o tym, jaką politykę wewnętrzną, ale i zewnętrzną prowadzi Prawo i Sprawiedliwość. Wczoraj był wiec zapowiadany już kilka tygodni temu, wspólny Morawieckiego i Czarnka, więc dwa płuca spotkały się na jednej scenie. No Morawiecki, były premier, powiedział, że zrobi wszystko i będzie grać w tej wspólnej drużynie, żeby te wybory w 27 roku były referendum nad rządem Donalda Tuska. No, wybory to nie referendum, ale po części zawsze jest to swego rodzaju ocena dotychczasowych rządów, więc tutaj akurat to jest jakiś plan, ale pytanie, czy to będzie plan faktycznie realizowany w takim duecie z Granem, czy to tylko było takie malowanie trawy na zielono?
3: Myślę, że było to raczej trochę malowanie trawy na zielono, zwłaszcza, że Przemysław Czarnek podkreślił, że jednak pewne różnice są. On porównał siebie i Mateusza Morawieckiego do Gorzowa i Zielonej Góry, czyli miast, które są w jednym województwie, ale jednak nie darzą się sympatią i wydaje się, że to pokazuje, jaki jest jakby tutaj teraz stosunek tych polityków do siebie w Prawie i Sprawiedliwości. To, że Mateusz Morawiecki wystąpił razem z Przemysławem Czarnkiem, myślę, że wynika z tego, że on ogólnie ustał tę próbę sił. To znaczy, to było tak, że wiadomo, że prezes Kaczyński stawiał na Przemysława Czarnka, wiadomo, że środowisko maślarzy chciało zmarginalizować Mateusza Morawieckiego, ale on nie dał się zmarginalizować, założył swoje stowarzyszenie, pokazał, że potrafi prowadzić niezależną od centrali pisowskiej politykę, bo przestał się na tym PKP-ie pojawiać, tak. Na przykład. To była taka demonstracja, poprzedni politycy, którzy w ten sposób demonstrowali swój dystans do Jarosława Kaczyńskiego, to już byli w zupełnie innych partiach za chwilę, a Mateusz Morawiecki nie tylko nie jest, to jeszcze doczekał się pochwał od Jarosława Kaczyńskiego, bo wczoraj był wywiad w Wirtualnej Polsce, w którym Jarosław Kaczyński mówił o Mateuszu Morawieckim, że to bardzo zdolny polityk i że on być może nawet będzie kiedyś tym premierem, no tylko musi swoje poczekać, więc popłynął taki sygnał do Morawieckiego i do jego zwolenników, że wy jednak no dobrze, doceniamy waszą siłę, jesteście częścią tej partii, taktycznie teraz stawiamy na Przemysława Czarnka, ale wszystko jest jeszcze w grze. W PiS-ie jest tak, że nikt nie chce być tym, który będzie odpowiedzialny za ewentualny rozłam. Wiadomo, że do tego rozłamu to wszystko zmierza, no bo nie da się budować partii jednocześnie takiej idącej ku prawej ścianie i idącej ku centrum, bo to po prostu to zacznie to napięcie rosnąć i w którymś momencie może to pęknąć, ale nikt nie chce być tym, który doprowadzi do tego rozłamu,
0: bo będzie winnym.
3: Tak, a wyborcy prawicowi mają fatalne wspomnienia, jeżeli chodzi o rozłamy na prawicy. Już teraz jest sporo partii prawicowych, które się liczą, bo mamy trzy. Gdyby była jeszcze partia Morawieckiego, to oznaczałoby, że prawica ma bardzo małe szanse na powrót do władzy, a jeżeli już wróci, to w takiej szerokiej, mozaikowej koalicji, która była bardzo trudna.
0: Kiedyś rozłamowcy mył Zbigniew Ziobro, co prawda wrócił do partii, ale nigdy już nie mógł myśleć o roli delfina, o roli przejęcia władzy w partii. Po prostu te szeregi partyjne nie darzyły go
3: sympatią. Mateusz Morawiecki jest w sytuacji, w której dostał sygnał, ty możesz o tym myśleć, tak? To nie jest tak, że cię wykluczamy zupełnie. I to jest zwycięstwo Mateusza Morawieckiego.
0: Czyli na razie zostaje w PiS-ie.
2: Na razie, myślę. Myślę, że Mateusz Morawiecki cały czas jest na etapie sondowania. Sondowania, jakie ma możliwości, z kim może pójść do wyborów w 2027 roku. I myślę, że w każdym momencie, jeżeli tylko uzna, że jego notowania sondaży są na tyle obiecujące, że może to zrobić, no to właśnie zrobi. To był wczoraj taktyczny ruch, no bo na razie jeszcze nie zdecydował się na odejście, w związku z czym zgodził się na wystąpienie wspólne z Czechami. Czarnkiem, nic mu to nie szkodzi, oczywiście. Za kilka miesięcy może powiedzieć, nie, no jednak nie pozwoli mi rozwinąć skrzydeł i źle mnie traktują w PiSie, no to jednak zbieram się inaczej. Szczególnie to było widać przy okazji programu Safe, mocno krytykowanego przez PiS, a Morawiecki był tutaj dużo bardziej zachowawczy.
0: Milczący.
2: I milczący, tak. I będzie próbował, jak rozumiem, może próbować tworzyć prawicę bardziej proeuropejską niż jest nią PiS. Zauważył, że jest tutaj miejsce na taką prawicę, ale troszkę bardziej w stronę centrum niż Przemysław Czarnek, który jest...
0: Ale jeśli już, to najpóźniej chyba zimą tego roku, przed wyborami jesiennymi
2: ja
0: przyszłego.
2: Wiem.
0: Można później?
2: Myślę, że można później spokojnie. Myślę, że przez ten rok będziemy widzieć milion różnych roszad i przetasowań. I na pewno ten wczorajszy wiec, czy to wspólne wystąpienie Czarnka i Morawieckiego, to nie jest kropka na D.
0: Stawiamy kropkę, akurat. Magdalena Krzanowicz, redaktorka naczelna OKO.press i Artur Bartkiewicz, Rzeczpospolita. Dziękuję wam bardzo za wizytę i rozmowę. Wtorkowy poranek TOG FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program realizowała Liwia Prądzyńska.
4: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Po strąceniu amerykańskiego śmigłowca wojska Stanów Zjednoczonych rozpoczęły uderzenia na Iran. Odwet powinien być stanowczy, mówi prezydent USA. Policja postawiła zarzuty w sprawie ataku w Belfaście. Tymczasem w mieście trwają gwałtowne protesty. Monika Piątkowska wystartuje w wyborach w Krakowie. Jest wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Minęła druga. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Amerykańskie siły rozpoczęły ataki w samoobronie na Iran, informuje dowództwo centralne USA. Jak podano, uderzenia są odpowiedzią na strącenie w poniedziałek amerykańskiego śmigłowca. Prezydent Donald Trump oświadczył, że odwet powinien być silny i stanowczy. Przedstawiciel władz USA powiedział stacji Fox News, że uderzenia trwają, a ich celami są m.in. irańskie systemy obrony powietrznej oraz instalacje radarowe. Irańskie media poinformowały o odgłosach eksplozji słyszanych na południu kraju. Agencja Associated Press, powołując się na źródło we władzach, poinformowała, że śmigłowiec rozbił się po zderzeniu z irańskim dronem. Amerykańskie dowództwo centralne podało, że obydwu członków załogi Apache zostało uratowanych za pomocą morskiego drona marynarki wojennej USA, który wyłowił ich z wody po około dwóch godzinach po zestrzeleniu. Wcześniej Trump, komentując sprawę jeszcze wówczas niewyjaśnionego rozbicia się śmigłowca, przekonywał, że jest bardzo blisko porozumienia z Iranem i oceniał, że może do tego dojść w ciągu 2-3 dni. 30-letni mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące ataku przy użyciu noża w Belfaście, poinformowała lokalna policja. Zgodnie z procedurami obowiązującymi w Irlandii Północnej, imię i nazwisko oskarżonego można ujawnić dopiero po tym, gdy stanie przed sądem, a w mieście trwają demonstracje. Uczestnicy jednej z nich podpalili autobus. Brytyjskie MSW potwierdziło, że podejrzany, obywatel Sudanu, wjechał do Zjednoczonego Królestwa w 2023 roku z Republiki Irlandii. Otrzymał status uchodźcy i pozwolenie na pobyt do 2028 roku. Ofiara ataku, mężczyzna w wieku około 40 lat, jest w szpitalu z poważnymi obrażeniami oczu, twarzy, pleców i szyi. Senatorka Monika Piątkowska, wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydentkę Krakowa. Ogłosili to premier, lider KO Donald Tusk i wicepremier, szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Ubiegać się o fotel prezydenta miasta Krakowa, najpiękniejszego miasta w Polsce. To ogromne wyróżnienie i ogromna odpowiedzialność. Tu i bardzo serdecznie dziękuję panu premierowi Donaldowi Tuskowi i panu wicepremierowi Władysławowi.